0: jeszcze nie kuma do końca, że trafił na trochę inne medium niż u Kononowicza, czy gdzieś tam u Magicala i się bawi. No ale to nawet nie ma co komentować. No, tak więc ja też namawiam, dajmy sobie z tym spokój, można, nie wiem, wyjść i weselić się, coś sobie pośpiewać, można się szampana napić, jest tyle możliwości, jak można świętować, nie? A robienie huku wokół siebie, no to taka najbardziej prymitywna, najbardziej prymitywny, myślę, sposób na świętowanie i uczczenie
1: nowego
0: roku.
1: Kiedyś w ogóle były kapiszony, to już pewnie dzisiaj to nikt nie pamięta, że były takie pistoleciki na kapiszony i były takie w formie takiej tasiemki z kapiszonami, pojedynczo się wkładało, różne takie były. No dzisiaj to żadna atrakcja, dzisiaj to sprzedają takie bum-bumy, że to jak walnie, to szyby się trzęsą, nie? Przy oknach.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, także przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Jeśli chodzi o tego rodzaju, bo to jest proch zmieszany tam z różnego rodzaju dodatkową pirotechniką, która powoduje to, że tam na przykład jeszcze rozkolorowi nam na niebie, nie? Także to jest zazwyczaj ze zwykłego prochu strzelniczego zmieszanego z czymś zrobione, nie?
0: Udało mi się wyłączyć odczytywanie głosowe, tym bardziej, że często sam po prostu no, odczytuję wasze wiadomości, więc chyba nie ma sensu, żeby syntezator czytał. Na wielki reset reklamówki balkonowej Etama Maharadża z brzegu wysłał. No, nie wiem, co by to miało oznaczać, reset reklamówki. Już może, no wiecie, reklamówka to była dawno, dawno temu. Może jakiś inny mem do Etama tutaj przypisać. Może czas już tą reklamówkę odłożyć na bok, na balkon.
1: Jeszcze tak w temacie tego strzelania, to tak jestem ciekaw, jak przeżyje to nasz Jagerek, pieseczek, bo Maksiu był ciekawski, on chciał na ręce do okna i oglądać sztuczne oknie, natomiast Jager, mimo że jest dużym psem, boi się nawet klaskania głośniejszego. Po prostu ucieka, kuli ogon i ucieka gdzieś się chowa pod stół. Także boję się, że to będzie dla niego traumatyczne przeżycie. Na szczęście jakieś tam leki uspokajające mam najwyżej mu domieszam do żarcia. Nie wiem, coś będziemy musieli zrobić, albo mu zatkać uszy. Nie wiem, czy psu da zatkać uszy w jakikolwiek sposób sensowy.
0: No chyba nie, chyba sobie za bardzo nie dam. Albo będzie tam się przewracał i starał się to sobie wyciągnąć po prostu jako ciało obce z ucha. No, zatyczki do uszu dobra rzecz. Ostatnio coraz częściej śpię w zatyczkach do uszu, bo zdarza mi się spać w dzień, a tutaj, no wiecie, jak to w polskim bloku, ten wierci, ten tupie, ten słucha disco polo.
1: Za poradą moją.
0: Tak, znaczy no, to nie kupiłem takich, jak ty polecasz, z waty szklanej, czy tak zwykłe gumowe mam i całkiem nieźle tłumią, powiem ci, takie gumowe, całe z gumy zrobione, bez żadnych tam udziwnień i sobie wkładam i sobie spokojnie śpię. To jest w ogóle w zatyczkach do uszu jest ciekawy efekt, ponieważ słyszymy swój oddech. Wydaje mi się, że to może sprzyjać jakimś takim stanom medytacyjnym, kiedy łapiemy rytm swojego oddechu.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: No to chyba znów pan Śmieszek, jesteś wyjątkowym medium tylko dla wtajemniczonych XD, normalnie elita narodu ma, bo ma kanał na YouTubie, co tu jeszcze za smrakloki, co podaje, rzucają petardy, strasz. No to nie dziwi mnie, że tutaj obrońca rzucania petard, no plebs tak się właśnie lubi do dzisiaj bawić, pewnie już jest stary koń, a rzuca sobie i się cieszy jak debil.
1: Ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy odnośnie tych petard, tym bardziej, że są takie petardy kierunkowe, które można w konkretnym kierunku odpalić celując, jak gdyby jest na patyku taka petarda i ona jest jak gdyby rakietą, która leci, nie? Że jak nadmierna ilość patroli wyjdzie i ludzie się zaczną, szczególnie młodzi, bo to młodzi ludzie, to fantazja może ich ponieść i mogą zacząć strzelać do policjantów. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego miało miejsce, bo jak wiemy, to fantazja ułańska po szampanie może być różna, nie?
0: No. Czy jest jeszcze nocny kierowca? Chyba się rozłączył, tak, rozłączył się, coś mu się z zasięgiem porobiło. No, tak więc chyba dobry pomysł, że jak już ktoś sobie bardzo chce postrzelać, to niech kupuje bezpieczne petardy, nie te korsarze, które mają jakby

0: które się odpala jak zapałkę, które nie mają lądu, tylko po prostu się trze tym jakimś korsarzem właśnie, no bo to może, to cholera wie, czy to nam w ręce nie wypali. Niech już będzie ten ląd, nie? Żebyśmy mieli chwilkę na wyrzucenie tego i większą pewność, że nam to w ręku nie wybuchnie. No i wydaje mi się, że ciekawsze są już jakieś fajerwerki, które dają na przykład fantastyczne, jakieś fajne, dla, miłe dla oka efekty świetlne, nie? A nie, że sam huk, no sam huk to jest, to w ogóle trzeba być, są, trzeba mieć zryty beret, żeby się z tego cieszyć.
1: Wyrzutnie po 20, tam, czy tam 25 sztuk jest, tym chyba 5 na 5, tam 25 takich rakietek, że to się stawia, podpala się, odchodzi się spokojnie od tego i ona sobie w niebo, chociaż powiem szczerze, że ja raz kiedyś kupiłem, jak córa była jeszcze chyba, nie wiem, w przedszkolu czy już w szkole, kupiłem takie właśnie niby bezpieczne, no i kiedy odpaliłem ląd, odeszliśmy od tego, wiatr zawiał, przewróciło się i zaczęło strzelać poziomo. Także trafiliśmy w przedszkole i tam na szczęście nikt nie szedł alejką obok, bo mogłoby być szkody rzeczywiście. Po prostu wiatr zawiał bardzo mocno i wywaliło, a już dobiec się nie dało, bo po prostu zaczął się odpał tego wszystkiego, nie?
0: Może zrobię sąsiadom psikusa i tak jak było w blok ekipie, wrzucę Achtunga, takiego co nie gaśnie w wodzie, do kibla, spuszczę wodę i usłyszę tylko z dołu, jak sąsiadowi pęka muszla klozetowa, rozwala się.
1: Powiem ci, że tutaj u mnie na osiedlu, no to taki kawałek dalszy od mojego tutaj, od mojej lokacji, niedaleko elektrowni na Pomorzanach. Jakieś 10 lat temu właśnie dzieciaki taką wyrzutnię sobie kupiły i też coś poszło nie tak. Trafiło na poddasze, gdzie były mieszkania te TBS-owe tak zwane, i spłonęły te mieszkania, doszczętnie spłonęły.
0: Połączył się z powrotem nocny kierowca, coś zerwało chyba nas.
2: Nie, miałem, mam, to znaczy takie problemy techniczne, że jak przychodzi do mnie normalne połączenie, powiedzmy takie standardowe telefoniczne, nawet jeżeli go nie odbieram, odrzucam, tak, jak ktoś do mnie dzwoni, to automatycznie tracę możliwość korzystania z internetu.
0: Znaczy, przypuszczam, że wycisza Skype'a, to przede wszystkim o to tu chodzi, że jakby te sterowniki dźwiękowe nie potrafią działać razem, nie? Że i jedno, i drugie gra, tylko po prostu dźwięk jest przejmowany przez tą nakładkę do dzwonienia, nie? I Skype się wycisza.
2: No dokładnie. Odnośnie tam tego tematu, który został narzucony, że tak powiem, na samym początku audycji, wiadomo, że ja uważam, że kurczę, no próbowałem się zastanowić tak globalnie, co takiego fajnego się wydarzyło i tylko mi przychodziły jakieś takie sarkastyczne, że tak powiem, obrócenie tematów typu koronawirus, który może wykończyć PiS, bo nic go nie może wykończyć i tak dalej, i tak dalej. Ale tak powiedzmy rzeczy, które by były namacalne i takie globalne, ciężko mi jest coś takiego znaleźć. Dlatego proponuję może troszeczkę zmianę na taką, co się komu dobrego w tym, powiedzmy indywidualnie w tym roku wydarzyło, to by było dużo łatwiejsze, tak? Mm-hmm.
0: No, w sumie tak. To jest dobra koncepcja, żebyśmy się skupili bardziej na takich indywidualnych odczuciach. No to ja zacznę opowiadać, co mi się dobrego wydarzyło w tym roku. Już skończyłem opowiadać tyle. To. Nie, no, może przesadzam trochę, bo pewnie by się parę dobrych rzeczy...
1: To masz i tak więcej do powiedzenia niż ja. Chociaż chyba, że jako dobre mógłbym powiedzieć, że obniżyły mi się opłaty za mieszkanie z uwagi na minus jeden w tym, jak to się nazywa, w zakwaterowanych tutaj. Wiesz, plus jeden, bo pies przyszedł, ale tutaj to mogę zaliczyć na plus. Jeszcze na plus zaliczyłbym 2 listopada, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do ewidentnego oszustwa, są na to tysiące już dowodów w tej chwili. Także widzimy, jak działa demokracja, nawet w najbardziej demokratycznym państwie świata i co to jest w ogóle warte, to liczenie tych głosów. Nie? To taki plus. No,
0: dla mnie z fajnych akcji to na pewno jeszcze Hot 16 Challenge, czyli akcja polegająca na tym, że wywoływani są, mianowani są, rzuca się wyzwanie kolejnej osobie, która ma nagrać jakiś utwór muzyczny, No i często jest to jakaś gwiazda, ktoś znany w internecie i dochód tam z odsłon, czy z reklam, czy ktoś tam wpłaca pieniądze, już nie pamiętam dokładnie, jaki był ten mechanizm, idzie na dobry cel, jakiś tam szczytny. No i to fajne, lubię w ogóle, kiedy się ludzie organizują w jakąś dobrą akcję. No i sam byłem mianowany do nagrania czegoś w Hot 16 Challenge, ale jakoś to nie pykło, bo tak słabo się czuję, jak ktoś tam mnie wywołuje do tablicy i mam coś nagrać, to tak to może niekoniecznie.
2: No może ja jako czopek, taki czopek mocnego radia w cudzysłowie, czyli wchodzący w pupę, mogę dołożyć, że... Ale teraz poważnie powiem, naprawdę z ręką na sercu, tak? Że jedną z lepszych rzeczy, która mi się przydarzyła, to, że natrafiłem na nocne radio, tak? To nie jest to, że chcę wam cukrować, ale tak w skrócie to przedstawię. Byłem do tej pory osobą, do ubiegłego roku powiedzmy, byłem osobą cholernie otwartą, bez problemu nawiązywałem znajomości, nie były to znajomości kontrolowane przeze mnie, to tak w telegraficznym skrócie. Nie potrafiłem wyczuć emocji ludzi. To, co ty, Krawiec, kiedyś mówiłeś o Aspergerze, myślę, że poniekąd go całe życie mam i nie wiedziałem o tym, że go mam. A w pewnym momencie swojego życia całkowicie odsunąłem się od ludzi w kontaktach takich face to face, ograniczając je tylko do potrzebnych kontaktów w pracy czy tam w sklepie, takich, które każdy z nas musi, że tak powiem, w codziennym życiu spotyka się z takimi kontaktami i słucham, tak jak wcześniej powiedziałem, nocnego radia bardzo namiętnie, praktycznie na okrągło i to jest taka dla mnie namiastka bycia w towarzystwie innych ludzi. Jeszcze do momentu, kiedy nie mogłem zadzwonić, to w ogóle było troszeczkę, tak powiedzmy, połowicznie, to było takie 50% bycia z innymi ludźmi, czyli z nowymi znajomymi, a w tej chwili jest to takie dla mnie na 100%. A daje mi to dużą satysfakcję, ponieważ tak, nie muszę się do końca ujawniać. Wsłucham innych, mogę z ich wypowiedzi starszych, wcześniejszych, które sobie odsłuchuję, powolutku namierzyć jakiś rys osobowości tych osób, na ile mogę sobie z nimi pozwolić. A nawet z innej strony tutaj w radiu można sobie na wszystko, że tak powiem, pozwolić, bo nawet ostatnio zostałem zganiony za to, jak opowiadałem o tym, jak gdzieś tam niefortunnie wystąpiłem podczas pasterki, tak, i chyba Edam, ty na mnie trochę tak powiedzmy nakrzyczałeś, można powiedzieć, i miałeś rację, ale mimo wszystko mogłem to powiedzieć, także jeszcze raz podsumowując, naprawdę, i to nie są żarty, to był fajny rok, że wpadłem na coś takiego jak Nocne Radio, nie wiem, jak mi się to przytrafiło, bo nie jest łatwo do was dotrzeć, tak, to nie są takie łatwe rzeczy, a chciałbym, żeby więcej osób, a może i lepiej, żeby więcej osób tutaj nie dociera, bo jest takie grono kameralne i fajne, no. No tak w telegraficznym skrócie, no strasznie, może kiedyś będzie więcej miło. Czasu, żeby o tym opowiedzieć.
0: Strasznie miło. No to wiesz, nic dodać, nic ująć po prostu, no cieszę się, że ci odpowiada medium i że się dobrze czujesz. Dziś mieliśmy troszkę przedsmak tego, co by było, gdyby tutaj nagle się zleciało dużo luda. To bo przychodziły takie donaty niezbyt miłe, trollerskie, to przykład trollingu. Nie za bardzo mogę coś z tym zrobić, musiałbym moderację włączyć. No, ale też...
2: A Krawiec, mogę zadać ci pytanie odnośnie donatów, czy mielibyście możliwość uruchomić taką usługę na przykład, żeby wspomagać was w formie na przykład SMS-a?
0: Przez Tipli można wysłać SMS-em. Jest w opisie audycji link i tam na Tipli można przez PayPala, przez SMS-a, jest tam do wyboru kilka metod płatności.
2: To ja muszę się zagłębić troszeczkę w to, bo myślałem, że nie ma takiej możliwości, czyli już jestem mądrzejszy o jedną rzecz.
0: No to fajnie, panowie. To co, może zwolnimy antenę, może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni. Dzięki za wasze telefony, za ciekawe historie. Ku przestrodze
2: dzięki.
0: Też. Trzymaj się, nocny kierowco, szerokiej drogi. Hej, hej.
2: Pozdrawiam z drogi, dzięki.
0: Nocny kierowca. Tutaj chyba rozłączyłem wszystkich naraz. Z Etamem się nie zdążyłem pożegnać. Trudno się mówi. No... No tak, zmieniło moje życie o 360 stopni. Tak, stajemy nad przepaścią. Jeśli chodzi o sytuację w kraju, to stoimy nad przepaścią, ale ja myślę, że dokonamy kroku do przodu stanowczo. Wielkiego kroku do przodu. Już niedługo. Już niedługo. A Imć Troll, który wcześniej takie zgryźliwe komentarzyki słał, no to poniekąd trafił, bo tak sobie tutaj szyderczo, o, wielkie, elitarne medium wyjątkowe dla wtajemniczonych. No taka jest prawda, że jest dla wtajemniczonych. No i w pewien sposób jest wyjątkowe, bo się tałataństwo tu nie złazi. Raczej ludzie na poziomie tutaj się pojawiają. Znamy się już trochę, gadamy sobie w fajnej atmosferze, więc jest trochę dla wtajemniczonych, tak. Nie dla każdego i nigdzie się nie reklamujemy. A czy elita? Żadna elita, no, ale bardziej taki klub towarzyski, no. I tyle. Z fajnych rzeczy to wspominacie, że Lewandowski piłkarz, najlepszy piłkarz na świecie. No, fajne osiągnięcie. Ta piłka nożna to Polakowi zawsze była miła, bardzo dużo ludzi się interesuje sportem, więc przypuszczam, że coś takiego właśnie ku pokrzepieniu serc, nie? Że w czymś jesteśmy tu najlepsi. Polacy się w ogóle bardzo cieszą, kiedy się okazuje, że w czymś jesteśmy najlepsi. Jesteśmy trochę zgłodniali sukcesu, chcielibyśmy, żeby świat nas docenił. No, nie jest to zła cecha, no, fajna cecha, nie? No, może nas to dopinguje trochę do tego, żeby się bardziej jakoś starać, żeby czymś zaimponować światu. No i miło jest, kiedy się dowiadujemy, że Polacy robią najlepsze RPG na świecie, czy mają najlepszego piłkarza na świecie, czy nie wiem, czy najsilniejszym człowiekiem na świecie jest Mariusz Pudzianowski, nie? Najlepszym strongmanem. Mamy osiągnięcia fajne, jak się zastanowić, dużo fajnych osiągnięć. Jeszcze dla kogoś innego wielkim powodem do dumy może być, nie wiem, coś takiego, że mamy takie Radio Maryja na przykład, to też no, różni ludzie tutaj są. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Czego sobie życzę w 2021? Tego samego co w 2020. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Ja się zamieniam trochę w takiego człowieka, który pije dużo wódki, dużo śpi, ale nie ma dużo pieniędzy. Ale to pieniądze. To tam. Znaczy, są ważne, są bardzo ważne, ale dużo rzeczy jest ważniejszych. Jak zwykle sobie takie postanowienie pewnie zrobię, jak co roku, że w tym roku już się odkuję. Zakasam rękawy, będę tytanem pracy i pokażę światu, na co mnie stać. I to będzie się utrzymywało tak z miesiąc pewnie. Ale w zasadzie to jestem szczęśliwy, żyjąc sobie tak powolutku, spokojnie, bez jakichś wyzwań, wielkich przedsięwzięć. Ludzie, którzy mają takie postanowienia, tu wezmę kredyt, tu rozbujam działalność, tu wejdę w jakąś spółkę, tu sprzedam, tu kupię, no to oni wiecznie, ich mózg jest zaprzątnięty tym dążeniem do sukcesu i to musi być wyczerpujące bardzo. W sumie też kiedyś taki byłem, ciągle się czegoś tam imałem, jakieś nowe pomysły, tu zrobię, tu otworzę, tu założę. Ale przeszło i nie wiem, czy teraz nie jest lepiej przypadkiem. Sobie przynajmniej spokojnie żyję, bez jakiegoś wielkiego stresu, przejmowania się. A wiadomo, że jak ktoś dużo działa, to i wiele razy potknie się i przeżyje wiele ciężkich sytuacji. To takie ograniczanie, zmniejszanie ryzyka, że będzie jakaś sytuacja niefajna, nie? No ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No pain, no game, nie? Czy jakoś tak. No, no. I można sobie z kolei zapracować na sytuację, gdzie potem odczerpiemy profity z tego, że się staraliśmy. Będę głosować na Krawca, pisze Bystre Oko, a to już nie na Bartłomieja Rybkę? przepraszam bardzo, zdradziłeś swojego ulubieńca, swojego idola? No, to nie wiem. Czy byłbyś z ciebie dumny, rybka, że głosujesz na Krawca? Dla mnie fajny rok. Pożegnałem się z katolicyzmem. Już mi nie zasrywa umysłu, ale napisał Marcin, wiecie co. No, a audycja o tym, że co zawdzięczamy chrześcijaństwu, to się pomyliłem, przypominam, jednak będzie w tą sobotę dopiero Jacek zrobi. Też zabawna sytuacja była tu już komentowana, więc może też poruszę z Bajtem, który sobie zażyczył 100 zł za godzinę, tutaj za godzinę bronienia chrześcijaństwa. No, Pan Jezus chyba nie byłby zbyt zadowolony. Pan Jezus to z wielu rzeczy by nie był zadowolony. Jakby zobaczył też Kościół katolicki, to nie wiem, czy byłby zadowolony z tych faryzeuszy. No i no, wspaniałe wystąpienie, 70. rocznica strzelania do górników, i z tej okazji posłuchamy sobie o gender i o głupich babach zwariowanych, to w punkt, po prostu brawo, zuchy, ta hierarchia kościelna. Błażej się pojawił, niespodziewanie.
3: Kto do górników strzela?
0: No teraz już na szczęście nikt, no ale rocznica teraz była, wiesz, żeby wspominać te tragiczne wydarzenia, no a księża to odebrali jako okazję, żeby o gender sobie pogadać znowu. No a kto strzela? No komuniści strzelają do górników.
3: Polacy do Polaka strzela.
0: No w sumie tak, Polak do Polaka. No.
3: Jak to Urban był, już nie pamiętam, skandalista, jak był Urban. Niech coś tam. No niech pani powie, kogo my tam zabijaliśmy? No niby kogo? Nikogo. On mówi, a Popiełuszko. On mówi, no to jeden, no gdzie jest?
0: No faktycznie, tych zabitych księży to tak niewiele było. Ja myślę, że władza trochę się bała, bo wiedziała, jakim autorytetem się wtedy cieszyli księża i trochę się bali. Tak,
3: sekretarz nosił baldachim na tom, jak to się nazywa, parady, procesję. Bywało.
0: Chyba ci się głosik trochę poprawił.
3: No trochę się poprawił, wiesz co, bo już nie siedzę w tej piwnicy ostatnio. Dzisiaj zszedłem i robię porządek, także mówię, zadzwonię, nie? Zrobiłem sobie przerwę chwilę, bo po prostu zakopałem się w jakichś pierdołach w ogóle. Ile to człowiek w ogóle przez życie pierdół zbiera i tego nic nie chce wyrzucić, bo się może przydać, nie? A tego się zbiera na tony.
0: A Błażejowi w ogóle życzymy w nowym roku, żeby sobie kupił jakiś piecyk do tej swojej chłodnej piwnicy, bo to takie radio chłodna piwnica.
3: Jest kaloryfer, ale muszę go odpowietrzyć, bo nie działa.
0: No dzisiaj to już nie wszystkie kaloryfery się, widzę, da odpowietrzyć za pomocą śrubokręta. Nie jest to już takie proste czasami.
3: Nie, to jest jakieś 70 lat. To. Ale problem jest taki, że on w ogóle nie grzeje. Ja podejrzewam, że on gdzieś jest jakiś zawór, ale nie za bardzo wiem gdzie. A dzisiaj właśnie pan mi przyniósł olej opałowy, przywiózł, tak? Już prawie nie było, w ogóle nie było. I mówi, panie, ostatni dzień. Taki młody Niemiec. Jak mówię do niego, panie, no to jeszcze pan mi tu dwa samochody zatankuj. A jak na mnie spojrzał, a co pan myśli? Na czym ta ciężarówka jeździ? No, także żeby nie było, że Niemcy wszyscy tacy są porządni.
0: Czytam sobie teraz, co się jeszcze wydarzyło w tym roku, o Włochach, którzy śpiewali na balkonach. To są właśnie może te fajne rzeczy.
3: Dziwny rok.
0: I próba doszukania się czegoś fajnego w tym całym rozgardiaszu, bo zawsze jakoś tak jest, że niedola pewna wspólna ludzi bardzo jednoczy, nie? No a jak się ludzie jednoczą, no to jest fajnie też.
3: A jest taki w ogóle dziwny rok, bo tak pamiętam, co się działo w styczniu i tak, no i tak właściwie grudzień przyszedł, nie? Styczeń, kwarantanna, grudzień. Jeszcze na koniec dowalili. Ale nie, no ja kupiłem sobie dom na przykład w tym roku, także nie jest aż tak źle. Chociaż to niewolnikiem banku się stałem.
0: Nie za gotówkę? Nie za gotówkę?
3: Gdzie tam? Ja nie należę do tego spisku.
0: A ile będziesz spłacał lat mniej więcej?
3: Zależy. No z żoną chcemy w 10, no ale to zobaczymy, czy to
0: A to nie tak źle nawet.
3: No nie, no ogólnie to, bo w Niemczech się kredyt tylko na 10 lat dostaje, nie? A potem to już trzeba wziąć następny i następny. No taka procedura.
0: A to ciekawe. To jest
3: 10 lat masz kredyt ze stałymi odsetkami, nie? I po 10 latach musisz wziąć następny na to, co zostało, nie? I oni wtedy renegocjują odsetki w zależności, jaka jest sytuacja. Także, ale nie dostałem złego, bo tam chyba nie wiem ile, 0,6% na rok, także nie jest aż takie źle oprocentowane.
0: Zawsze, no. zawsze można wynająć takie mieszkanie, które się wzięło na kredyt i się będzie spłacać, nie? Powolutku z pieniędzy z wynajmu.
3: No jak mówiłem, w Niemczech to nie jest tak łatwo, bo to jakieś 12% musisz dać na same koszty transakcji, także to są takie spalone pieniądze. No, także kupić coś za 100 tysięcy euro, to 13 tysięcy musisz wyrzucić. No i żeby to się spłaciło, no to no musisz mieć to w kieszeni. No ale to taka specyfika tego kraju. No i dom kupiłem, co jeszcze ciekawego w tym pięknym roku się stało. No i dwa samochody kupiłem, no i tyle właściwie. Z takich ogórtek sobie uprawiam. No.
0: A dzieciątko twoje to ile ma już latek w sumie?
3: To już będą 2 lata i 3 miesiące, tak? Nie, 2 miesiące, 3 miesiące. 2 lata, 3 miesiące, dokładnie. Bo 5 września się urodziło, 18 roku.
0: Jak miałbym jakieś swoje tutaj przywoływać dobre rzeczy, które się przydarzyły, to może się coś zaczyna w głowie układać, tak czuję, że dorosłem do czegoś. Nie wiem do końca jeszcze do czego, ale chyba znalazłem jakiś spokój ducha, jakieś takie zrozumienie świata, może takie machnięcie ręką już i pożegnanie się z nadziejami, że tu nagle coś się odmieni wielce. Tak trochę patrzę na świat jako na zjawisko, które powoli dobiega końca. Pewien cykl, pewna faza.
3: I jeszcze ten rok nie powiedział ostatniego słowa, nie? No bo jednak tam zamknęli Brytanię w kwarantannie, tak, wszystkie kraje. Jeszcze coś się stanie ciekawego. Zobaczymy co.
0: No, myślisz, że w Polsce dojdzie do, że jakby te podobieństwa do PRL-u zwiększą się na tyle, że poczujemy, że brakuje nam pieniędzy już na jedzenie, w sklepach może zacznie brakować, no, zaczną nas pałać. Czołgi wyjadą na ulicę.
3: Jest zasadnicza różnica między PRL-em a tym, co jest obecnie, no bo w PRL-u może i tam były czołgi i tam policja prawa i tak dalej, no ale poza tym to były miejsca pracy, wszyscy byli zatrudnieni, nie, jakieś tam budowano blokowiska, 2 miliony mieszkań co roku się budowało w szczytowym okresie, no likwidowali, no dużo rzeczy się robiło, a teraz jest tylko ta opresja z PRL-u, ale nie ma tego, co władza robiła za PRL dla obywateli, także jest tylko jakby tam najgorsze rzeczy wziąć, także...
0: No niby coś dają, no dają te różne 500 plusy, trochę emerytury wzrosły, no coś tam dają, no a za PRL-u, za takiego Gomuły to nic w sklepach nie było, nie? Na przykład, no to nie wiem, czy byś chciał stać no nie, no, dwie nie godziny w kolejce. Za Gomuły chyba, nie?
3: Nie, to za Jerozeli, nie jak kraj stanął.
0: Aha, to wtedy.
3: Z trójkami to było na górno, za Gierka to było dużo, nie?
0: No za Gierka to całkiem było, całkiem znośnie w sumie.
3: No, kościółki się budowały i w ogóle nie. No, a chciałem zauważyć, że za Stalina to religia była w szkołach, nie? Za Bieruta to potem dopiero usunięto, ale na samym początku to była.
0: Ale popatrz, co rusz słyszymy, a to Gwardia Narodowa ma wyjść na ulicę i porządku pilnować, a to godzina policyjna.
3: No przecież wyszli na ulicę już tamci, jak to tam oni, ci takie brązowe berety. No. Jeszcze w marcu, to był marzec, kwiecień, co tam chodzili z policją wszędzie, jeszcze z długą bronią.
0: Taki ubrany w mundur człowiek z bronią to robi wrażenie trochę, nie? Jednak jest taki respekt. Jak jeszcze ma jakiś kask, tarczę, to...
3: No i w szczególności jak to zwierz, bo to zazwyczaj są takie sepki z osiedla, które nie za bardzo mają co w życiu zrobić i sobie poszli do tej oteku, nie? No i taki sebek, bo jeśli ci wyjdzie, taki sebek, w czym ci pomóc, nie? jaki masz problem, gdzie wyjdzie ci z karabinem i w hełmie i będzie do ciebie co, w czym ci pomóc. No, tak jakoś tak.
0: Powiem ci szczerze, że trochę się boję wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo to też jakoś wiszą te ciemne chmury nad nami.
3: Czemu mamy wyjść?
0: No, cholera wie, no to jest coś, co się PiS-owi marzy, właśnie taki polexit, nie? I może doprowadzą do tego jakoś.
3: Przypominam, PiS czy tam rząd polski to nie jest podmiot, tylko to raczej jest przedmiot polityki zagranicznej, także to, co oni sobie chcą, to mogą sobie chcieć, nie? No.
0: Oni są bardzo zdeterminowani, bo oni w tym widzą jakąś świętą misję swoją, właśnie odłączyć nas od Unii. Czytałem ciekawy artykuł w ogóle o tym, że w pewnym momencie niewykluczone, że prawica w Polsce chciała zrobić tutaj państwo wyznaniowe. To był właśnie ten okres, gdzie padały te słowa, że nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna, ważne, żeby była katolicka. To był ten czas, nie?
3: To był pan Bielecki, powiedział premier.
0: No. I od gospodarki pan, dla którego jest nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna. No właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie? To tak samo jak minister jakiś odpowiedzialny za ekologię by powiedział, że nieważne, czy będzie tu syf, czy będzie tutaj syf, brud i zadymione i tylko ważne, żeby było po Bożemu. No to
3: były takie piękne czasy, jak tam jeszcze Polacy się tego kościółka tam słuchali, nie? Pani Suchocka podpisywała konkordat i tak dalej. No ale już ludzie, tak, no Polska jest jednym z najszybciej się laicyzujących krajów, także no. To się zmienia i to jest nadzieja na to, że się coś zmieni. No, a poza tym no, u nas też godzina policji wprowadzają. Ale w ogóle jaki piękny wynik. Patrzę, że 105 osób, 108. No, ja mam 10-krotnie mniejsze wyniki.
0: No jeszcze plus 25 na radyjku. Całkiem dobra słuchalność dzisiaj, no bo ludzie się troszkę spodziewali, że z potrzebą będę dzisiaj, myślę, że dla potrzeby trochę przyszli, no ale potrzeba za niemu.
3: Ale myślę, że po prostu większość osób dzisiaj na poniedziałek, ale duże gro jest po prostu na urlopach, nie? Tak jak ja jestem, muszę sobie wziąć do końca roku i mogą sobie posiedzieć w poniedziałek, nie? Także mam nadzieję na środę mieć trochę większą słuchalność właśnie z tego powodu. No zobaczymy, czy będziemy z Izraelem się połączymy, czy w tą środę, czy przyszłą, ale jest na tak, także już następny gość, no z Mory nie będzie chyba w środę, także będę się sam produkował, albo kogoś ściągnę na antenę, ciebie może, nie wiem.
0: No czemu nie? Jakbyś miał jakąś sytuację awaryjną, to ja zawsze służę tutaj pomocą.
3: Bo ja tak, wiesz, ja tak samotnie to... Kiedyś siedziałem dużo samotnie na antenie, ale jednak ze Zmorą, no właśnie z tych dobrych rzeczy w tym roku, to że taki Zmora się pojawił i no trochę pomaga mi to w prowadzeniu, bo to zawsze jak jest dwóch, to można się trochę tam przekrzyczyć czy coś, nie?
0: Pewnie, że tak. Fajny w ogóle duet stworzyliście, fajnie się uzupełniacie. Taki trochę Bolek i Lolek.
3: Myślałem, że kiedyś z Zenonem będę prowadził, ale Zenon to jest taki, no, ciężki człowiek.
0: Zenon ma swoje sprawy trochę, nie? Tam różne i... Radio jest troszkę na boku, może. No, a szkoda, bo fajnie by było, gdyby Zenon też coś ponadawał swoją kozenocą.
3: Kiedyś mieliśmy parę takich audycji, że Zenon zawsze dzwonił i tam pamiętam o wojnie w Wietnamie kiedyś, w ogóle to... Ten temat był, nie był zapowiedziany, ale przez Zenon i tak chyba spędziliśmy 2-3 godziny właśnie o wojnie w Wietnamie rozmawiając i to nawet miało dobrą słuchalność, ale to moje początki to chyba 3 lata temu, 4 lata temu, w ogóle czas szybko leci, bo moje dziecko już ma 2 lata. No i się okazało, że ja już jestem w Niemczech prawie 8 lat, a ja pamiętam jak się przeprowadzałem, w ogóle ten czas leci dosyć szybko.
0: W tym roku nastąpił też być może jakiś zwrot, jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości różnym seksualnym drapieżcom, no bo mieliśmy sprawę Harvey'a Weinsteina, który został skazany, na ile został skazany? Na jakiś, dostał całkiem solidny wyrok, chyba 20 lat, czy coś takiego. Szukam tutaj, no właśnie za molestowanie, za gwałt trzeciego stopnia. Co, ciekawe, co to jest, gwałt trzeciego stopnia, jaki to jest gwałt pierwszego stopnia. Gwałt pierwszego stopnia to jest takie tylko, że robisz kyci, kyci, kyci, kyci komuś tak paluszkiem. Drugiego stopnia to już ten paluszek wędruje gdzieś, a trzeciego to już nie powiem co, bo jest przed 23. Trzeci paluszek, no i ta trzecia noga już idzie w ruch.
3: No, ale nie, to czyste lewactwo, no co, ty chcesz karać za gwałty, to czyste lewactwo przecież to jest.
0: No tak, no, a baba to sama się prosi i
3: no, się umalowała,
0: a mężczyzna musi, no, bo się udusi i no i...
3: Albo ubrała jakąś spódniczkę krótką, albo się umalowała, no, albo jest babą po prostu, to się prosi, no. No co to za jakieś lewactwo opowiadasz, nie wiem, zabierasz mi, kurde, słuchaczy, lewaków, opowiadając takie lewackie opowieści.
0: Jeszcze tutaj czytam, że koniec polio w Afryce.
3: Chciałem być bardzo w tym roku w Afryce, ale w ogóle, no właśnie, taki dziwny rok pokrzyżował mi w ogóle wszystkie plany, bo tam no mieliśmy trochę projektów, chciałem trochę polatać po świecie i praktycznie w jedynym miejscu, w którym byłem, to był Mediolan jakieś 3 dni przed zamknięciem go. Także akurat dobre miejsce, nie? Sobie wybrałem na podróż służbową. No właśnie tak 3 dni przed tym takim eksplozją tego wirusa byłem w Mediolanie, także... Cholera wie, czy miałem, czy nie miałem, ale nie, chyba nie, chociaż tak się średnio czułem po powrocie. To... Ale potem teściowie byli i wyszło im negatywnie, także cholera wie. Ale w ogóle nie wiem, czy widziałeś tam, to Zenek od razu powiedział, że to tam wstrzyknięto mu sól fizjologiczną, ale przed kamerami telewizji wystąpił niejaki Benjamin Netanyahu, premier Izraela, szczepiąc się na COVID, tak? Taki zrobił show medialny i teraz tam jest dosyć tam chyba 60 tysięcy osób na dzień szczepią w Izraelu i teraz tak, taki trochę mindfuck, nie, bo no, żydowski spisek chcą nas zaczipować i tak dalej, na pierwszym kraju z masowymi szczepieniami jest Izrael i tych Żydów szczepią, to o co chodzi?
0: Z żydowskim spiskiem to różnie można na to patrzeć, no, skoro biznes, wielki biznes, duże media, no i przemysł filmowy i tak dalej się znajduje w rękach Żydów, no to można mówić o pewnego rodzaju spisku, no ale może to jest złe słowo, spisek, dominacja po prostu jakaś,
3: ale
0: żydowska
3: czemu
0: i
3: właśnie ten,
0: wpływ
3: czemu... Czemu, jak te szczepionki mają być żydowskim narzędziem eksterminacji gojów, to czemu właśnie tam szczepią?
0: Ale to ktoś tak twierdzi, że to, że COVID to Żydzi, to raczej się Chińczyków o to oskarża i być może nie bez powodu.
3: To tam szybko minęło, nie? To zawsze wróci ten taki, no, jak to mówić, standardowy, nie? Spisek, no, czyli Żydzi. No bo Big Pharma, no bo Żydzi, no bo no i tak dalej. Bo Gates, bo Soros i Żydzi. No, a Chińczyków też nie wiem, czy ktoś jeszcze oskarża o to, że to od nich wyszło. Już tak przestało się o tym mówić, nie? Tak jakoś temat się rozmył i teraz to właśnie idzie w ten, że jakiś spisek szczepionkowy. A już słyszałem dzisiaj bardzo dobre określenie na tej szurskiej części społeczeństwa na te szczepionki na COVID. Nazywałem to śmiercionka.
0: Śmiercionka? No, nawet zabawne.
3: Także, czy przyjmiesz śmiercionkę?
0: Czyli mamy śmiercionkę, plandemię, czyli zaplanowaną pandemię. Co tam się jeszcze w tej nowomowie pojawiło? Jakie neologizmy związane?
3: Ale myślę, że ten rok to tak, takim symbolem tego roku może być brak papieru toaletowego.
0: O, i jeszcze są covidioci. O, jeszcze są covidioci.
3: Covidianie.
0: Tak, covidianie, covidioci, plandemia i śmiercionka.
3: No, ale papier toaletowy to myślę, że taki jest, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, jak się urodziłem, to pamiętam, że tam po papier toaletowy to się chodziło z makulaturą, nie? Do skupu, jak się oddało makulaturę, to się parę rolek dostawało i no i tam była taki składzik w domu tego papieru takiego szarego toaletowego, to był na wagę złota, chociaż jestem dosyć młody, ale to pamiętam, albo może już jestem stary, ale no, ale w tym roku właśnie pierwszy raz tak miałem na własne oczy doświadczyć tego, że no, szło się do supermarketu i nie było rzeczy. Nie było papieru, nie było mąki, nie było drożdży, no już tam o mydłach i innych rzeczach tu nie wspomnieć. No to taki właśnie początek, koniec lutego, kwiecień. Marzec, to takie było
0: tak
3: właśnie.
0: Przez chwilkę tylko to tak trwało, nie? Ale to też nam coś ciekawego nam pokazało, że może nastąpić taka sytuacja, że ludzie spanikują, rzucą się do sklepów, powykupują i dziwnie się czułem wtedy.
3: A, i woda. To w Niemczech w ogóle zaczęło brakować piwa i wody i to taka straszna sprawa była, bo no, Niemcy lubią piwo, no, a wódę to chyba już tak musieli sobie coś mocniejszego. Także dziwnie te markety wyglądały, nie było właśnie, a może robili z tej wody ten, do dezynfekcji coś, nie? Może też być, nie? A tak szedłeś przez market, właśnie, nie było jakichś puszek, nie było mąki, nie było drożdży, nie było wody i papieru. Tak, to było dziwne. Nie pamiętam, jak to zaczynało się, to kurde, to był początek marca. No i tak sobie wracałem właśnie z tego, z pracy. I żona mówi, ja tam zajść do marketu coś kup, bo chyba coś się zaczyna dziać, nie? No i zajechałem sobie do takiego marketu obok nas, domu wtedy Wachen, wchodzę do tego sklepu, a tam pełno ludzi napierdala po tym markecie, w ogóle bez składu, bez ładu. Jak sobie idę i tak, no, ostatnia stara taśma, to wziąłem, nie? Patrzę, kurwa, ostatni Johnny Walker, to wziąłem. Nie, to był chyba Blenders. To wziąłem, nie? Już tak patrzę, nie ma nic innego, dobra, idę do kasy, nie? Jeszcze tak kasjerka, dobry zestaw na ciężkie czasy. Udaj stara taśma. No, a potem to była sobota i żona mówi, dobra, to trzeba się zaopatrzyć, bo pojedziemy na wioskę. Na jakąś wioskę obok nas, do jakiegoś Lidla, tam będzie na pewno mniej ludzi. No i pojechaliśmy. Ludzi było też pizdziec. Wszyscy w maskach, rękawiczkach, kurwa, nie wiem, kombinezonach, nie wiadomo czym. No teraz to wiesz, wszyscy mają wyjebane, ale wtedy tak wszyscy się ubrali, nie wiem, jak na wojnę. Pełno ludzi właśnie krąży po tym Lidlu, tam jakieś rozszarpane kartony leżą, nie? Już tam trzy ostatnie paczki makaronu złapałem, jakiś tam sos pomidorowy, puszkę, w ogóle się brało co było. Koszyk taki, wiesz, wyjebany, zapełniony, że się na taśmie nie mieścił. To pierwszy raz w życiu wydałem ponad 200 euro na zakupy. Na takie jedne zakupy ponad 200 euro spożywcze. Taki, wiesz, jeszcze mam zdjęcie, taki wyjebany wózek z tym, co tam było. Co się wyrywało, bo to naprawdę było wyrywanie. No i potem chyba tydzień czy dwa tygodnie nikt nie wychodził z tego domu, nie? Takie dziwne czasy to były, no, muszę powiedzieć.
0: Dalej są dziwne te czasy. W ogóle moim zdaniem czasy, te przysłowiowe czasy ostateczne, czas końca, to jest taki moment, w którym wszystko jest na odwrót i popatrzcie, jakie to jest dziwne, że dawniej się baliśmy, widząc kogoś zamaskowanego, a teraz wszyscy są zamaskowani i boją się tych, którzy nie noszą maski.
3: To właśnie takie przewrotne, nie? Że tam w Polsce ci najgłośniej krzyczący tam antyrządowi, czy w ogóle, to było, że o, rząd chce nam ograniczyć wolność zabrania zakrywania twarzy na demonstracjach, na naszym marszu. No i minęło parę miesięcy i potem rząd ogranicza nam wolność, nie pozwala nam chodzić bez maski na marszu. No powinni się cieszyć właśnie, że pójdą na marsz i mogą sobie całą gębę zakryć i jakoś, no nie wiem. Bo jakby chyba jednak to rozpoznawanie twarzy automatyczne to wymaga, żeby ta twarz była odkryta. A teraz wszyscy się sprzeciwiają, żeby zakrywać twarze. O co garnę?
0: No, dziwię się w ogóle, że nie ma jakichś alarmujących statystyk dotyczących wzrostu przestępczości, no bo to raj dla bandytów. W ogóle to dziwny musi być widok, na przykład u jakiegoś bogatego jubilera, wiesz, piękne wystawy, pierścionki, naszyjniki i zamaskowani jacyś tam stoją i się przyglądają. No to nic, tylko wyjąć spluwę i tak jak cię nagrają na kamerach, to cię nie złapią, bo...
3: Nie, mówiłeś kiedyś o tego? No mam dobry internet, nie wiem, czy mam dobry. Właśnie z tym internetem u mnie to jest jakiś spisek żydowski. Jak mam dobrego gościa i trzeba akurat dobrego internetu i... No to zjebie się wszystko. Także to spisek żydowski.
0: Ale gadaliśmy, nie wiem, że stream jest po prostu bardzo wrażliwy na wszelkie lekkie ścinki. Jak po prostu masz niestabilny internet, to stream jest bardzo wrażliwy na takie rzeczy, a Skype niekoniecznie.
3: No i przyjdzie nowy internet, ale się nie wiemy kiedy. No, ale będzie. W każdym razie, co ja chciałem powiedzieć, kiedyś takiego drogiego jubilera?
0: No tak, właśnie tak ostatnio się zastanawiam, żeby sobie kupić jakiegoś Rolexa wysadzonego diamentami.
3: Nie, no ja byłem, mogę ja raz w życiu, byłem w Amsterdamie u jubilera, co się nazywa Cartier. Taki mało znany jubiler Cartier. No. Coś tam żonie, ale to długa historia, czemu tam byłem. W każdym razie, wiesz, no, oni chyba nie chodzą w maskach, bo wiesz, jak tam się wchodzi, to nie jest tak, że sobie możesz wejść z ulicy, nie? No wchodzisz przez jedne drzwi pancerne, do takiej śluzy, tam stoi pan ochroniarz, on tam cię przeszuka cały i dopiero ci otwierają drugie drzwi.
0: Aż tak.
3: Tak, to w takim mieście niby wolnym Amsterdam, ale to chyba widziałem w większości miast, że właśnie do takich tych bardziej drogich jubilerów to się ten.
0: No ja wczoraj napadłem na jubilera z kolegami. Uciekaliśmy w ogóle samochodem, policja nas ścigała, cały plan był tam na motorach, motory do ciężarówki, ciężarówkę ukryliśmy, się obłowiłem, no ale to niestety tylko gra GTA V. Wróciłem do tej gierki, w ogóle stwierdzam, że to jest 100 razy lepsze od tego cyberpunka zasranego. Wszystko tam pięknie działa, płynnie, wszystkie questy dopracowane, żadnych błędów, wszystko przemyślane. No to fajna giera i w ogóle od technicznej strony ten stary GTA V naprawdę wyprzedza tego cyberpunka też od technologicznej strony w niektórych aspektach.
3: Stary, mi to się podobało dwójka GTA. To lubiłem grać.
0: Nie, to starocie, to tam jeszcze zupełnie to było inne GTA. GTA się dla mnie zaczęło od trzeciej części właściwie, od 3D, nie? Jak już to był ten świat taki żywy, trójwymiarowy. No, ale fajnie się napadało na jubilera. Bardzo miło to wspominam. I tam fajnie trzeba było zaplanować cały skok, tam po dachach sprawdzić, jak tam wywieczniki działają, zrobić zdjęcia zabezpieczeń pierw, przyjść jako taki klient, który się dopytuje tam i rozpytuje. No fajnie, no dobra gra po prostu. Rockstar rządzi jednak, a Redsi to są siusiaki.
3: No ja sobie dużo pogrywam w jakieś tam tego paradoksu gierki, nie? Jakieś tam Europy Universalis, tam Hearts of Iron. No ja wolę strategię, zawsze lubiłem.
0: Może zrobisz kiedyś audycję gry dla lewaka albo gry dla komunisty. Jakieś tam najlepsze.
3: No, ale muszę powiedzieć, że jakoś ostatnio my tak właśnie w tym roku, ale nie wiem, to chyba przez to, że właśnie taki rok i w zamknięcie się żyje cały rok. Ja jakoś taką mam nostalgię za tymi latami późnymi, 90., wczesnymi, 2000. Takim. Jakoś tak inne. Ale to może dlatego, że byłem trochę młodszy i w ogóle i tak trochę inaczej się żyło. Wszystko takie było bardziej beztroskie, dziwne i no. Nie wiem.
0: W wielu, wielu rzeczach w sumie ta Polska się na przykład nie zmieniła od lat 90. Nadal kandydaci tam do Europarlamentu, nasi posłowie różni, którzy gdzieś tam się starają o głosy, nagrywają przeboje disco polo, zauważyłem. Nadal to jest popularne. No, już nie wspominając o szkole Disco Polo, która też powstała w tym roku, gdzieś na Podlasiu oczywiście, bo gdzieżby indziej. No, szkoła...
3: Ale ja mówię o tym, na przykład się nasłuchałem, jakie to, wiesz, teraz jakieś są problemy młodzież ma z dziewczynami w ogóle, że jakieś tam coś tam, jakieś tam szarpanki z życiem słyszałem i w ogóle, no, lata 90. jakieś... czy wczesne 2000, jakieś dziewczyny były takie bardziej przystępne i w ogóle ludzie byli tacy bardziej przystępni, że można było z nim pogadać i tak dalej. A nie wiem, czy ci mówiłem, co mnie na ostatnim Woodstocku, na którym byłem, spotkało, to było 2 lata temu, jak byłem na Woodstocku z moim kolegą Jeffem. No już tak sobie, wiesz, Jeffa gdzieś zgubiłem, no bo to wiadomo, zawsze się gubi kolegę. I tak szedłem sobie przez ten Woodstock i szukałem wyjścia właśnie na moje pole namiotowe. No, nie powiem, trzeźwy nie byłem, ale nie jakoś tak za bardzo najebany, ale nie trzeźwy. No i tak idę i tam właśnie ktoś przechodził, jakieś laski, i się chciałem zapytać właśnie z której strony się wychodzi na to drugie pole, bo nie chciałem wyjść na miasto, tylko na to pole namiotowe, coś tam zagadałem i tylko, kurwa, usłyszałem, że coś tam... Nie wiem, co to było, ale w sensie, że mój chłopak zaraz przyjdzie, czy coś, i że mam spierdalać. Ja tylko się o drogę pytałem. No, coś się stało z tym społeczeństwem.
0: No, niemiło, niemiło. No, im dalej sięgamy pamięcią w tył, tym może więcej w nas jest tego, co było za PRL-u, no, że ludzie byli ze sobą, znali się wszyscy w bloku, nawet na osiedlu moim się wielu ludzi znało. To znaczy, ja jak szedłem do kiosku, to znałem tą panią, która w kiosku sprzedawała. Jak szedłem do warzywniaka, to prowadziła to mama mojego kolegi. I tak
3: ja
0: dalej,
3: to
0: i tak dalej.
3: Dziś, muszę powiedzieć, mam to do dziś, bo jak do Bydgoszczy przyjadę, no to moja mama mieszka na tym samym osiedlu, co ja się wychowywałem i z takiego osiedla, z wielkiej płyty. No to pani listonosz, jak ja byłem młody, przychodziła, to już podstarzała bardzo, ale jest to sama przychodzi i jak mnie tam spotka, to jeszcze mnie poznaje. Także no, jeszcze to jest, ale to jest taki właśnie, to za tym trochę tęsknię, z taką swojskością polską, że na tych takich wielkich osiedlach z płyty tam się wszyscy jakoś zdali.
0: Można by się też zastanowić, przypomnieć tych, którzy odeszli w 2020 albo jakoś tak na chwilkę przed. Adam Słodowy zmarł.
3: No trochę ich było, nie? Trochę ich było. No, czekaj, no kto to ostatnio taki, co bardzo żałowałem? No Machalica odszedł ostatnio i to wirus.
0: Juliusz Pec. To wielka strata.
3: Z ludzi, których naprawdę lubiłem i ceniłem, i z aktorów, no to Sean Connery.
0: Sean Connery? Kurczę, popatrz, w ogóle bym tak już zapomniałem nawet, że on odszedł. Janusz Dzięcioł z Big Brothera, Królikowski, aktor fajny. No, odchodzą. I zawsze mnie niepokoi to, że jakby nie ma rotacji. Marie Fredriksson, to chyba jest ta, jak się nazywał, Roxette, wokalistka Roxette, to też, kurczę, myślałem, że wokalista, tak mi coś pomyliło. Popatrz, jak to się wszystko rozmywa, już nawet tak nie pamiętamy. O, Bogusław Polch, wspaniały rysownik i komiksiarz. No i gdzie ta rotacja, gdzie następcy tych różnych zdolnych ludzi.
3: Co za Machalicę? Karoluk? Czy tam, jak on tam ma, Karolak? Czy za Kościelny?
0: No właśnie. Kto za Bogusława Polcha? Kto tak pięknie narysuje komiks? No, szkoda. Kirk Douglas, wspaniały. Jerzy Gruza. Kurczę.
3: Jak to mówią, wiesz, Maria Skłodowska nie żyje, Einstein nie żyje, a i ja się czuję nie najlepiej.
0: No, tak. Paweł Królikowski.
3: To trochę rok, no. Ja to trochę lepiej miałem, bo tam na początku tego roku kupiłem sobie ten domek z ogródkiem, to tam, wiesz, jak wszystkie te zamknięcia są, to zawsze można sobie ogródek wyjść na ogródek i coś tam, nie wiem, rzodkiewkę pielić czy coś, nie? Dobrze się ma coś do roboty, ale tak jak w bloku bym miał siedzieć, to ciężko by było. I nie wychodzić, nie?
0: Kenny Rogers, popatrz. Albert,
3: ale kto się urodził w tym
0: Albert,
3: roku?
0: Albert Uderzo, czyli autor słynnego Asterixa, no chyba jeden z najfajniejszych komiksów wszechczasów, myślę, Asterix. No taki humor, jak tam jest, to
3: ale kto naprawdę... Się, kto umarł, ale kto się urodził w tym roku? A może? Nie wiadomo. Przynajmniej córka nocnej zmory, córka albo syn nocnej zmory, on nie powiedział, co będzie, ale potomek nocnej zmory w 2020 się urodzi. To jest jakiś tam plus. No. A kto jeszcze, nie wiadomo, nie? Także może jest jakaś nadzieja, że się urodził jakiś taki geniusz naszych czasów. Ale czy to są nasze czasy? Kiedy my się urodziliśmy chyba w trochę innej rzeczywistości.
0: No trochę.
3: Nie, no trochę, jak dorastaliśmy, to wiesz, to był taki czas zmian, nie? Był taki, nasze dzieci tego nie przeżyją. A może właśnie moja córka teraz się wszystko zmienia i będzie miała takie same wspomnienia jak ja mam. Jak się wszystko zmieniało i się zmienia.
0: Kurczę, Ennio Morricone, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki, do ponad 500 filmów nagrał i zawsze jego ścieżka dźwiękowa to jest po prostu mistrzostwo. Czy to westerny stare, czy Helikopter w ogniu, Nietykalny.
3: Ja lubiłem, jak go wykorzystywał, jak on ma, Pulp Fiction, reżyser. Mam na końcu języka.
0: Pulp Fiction?
3: O kurwa, te wszystkie filmy.
0: Quentin Tarantino?
3: Właśnie, no. Quentin Tarantino pięknie wpełniał, wplatał tą muzykę Ennio Morricone, nie? W Kill Billu bardzo ładnie to wplatał. Bardzo mi się to podobało. O.
0: Ewa Demarczyk, której jeszcze słuchały właśnie nasze mamy, ciotki, babki. Słynna piosenkarka. Kto tu jeszcze? Przyglądam tych, co odeszli.
3: Nie, generał to już dawno temu odszedł. Właśnie, bardzo chciałem iść na pogrzeb generała, ale mi się nie zdarzyło, niestety. Tam bardzo dużo ludzi było w ogóle. W ogóle jakoś tak na pogrzeby tych, których tam nie lubią nasza władza obecna, to bardzo dużo ludzi chodzi, a na tych, co lubią, to tak średnio.
0: No.
3: Ja pamiętam, to był 2000...
0: Wojciech Przoniak.
3: No, Przoniak.
0: Dariusz Gnatowski, słynny Boczek, aktor. Kurczę, będzie ich brakowało, to są... często naprawdę niezłe.
3: Ale zobacz, że niektórych to koronka wykończyła, tej, której nie ma. No.
0: Tu jest pytanie, ile masz lat na czacie?
3: Ja?
0: No.
3: Ja 37 będzie, nie? Bo jestem 83 rocznik, także 37. A ty? Bo już się zdradziłem.
0: 41.
3: 40, czy już przekroczyłeś tą magiczną granicę? O Jezu, będę do ciebie dziadku mówił od dzisiaj.
0: Tak, już bliżej niż dalej.
3: Tato.
0: Wujku masz do mnie.
3: A nie, myślałem, że jesteś ten, bardziej w moim roczniku.
0: Wujku, jakoś drogi wujku.
3: Właśnie przed 40.
0: Ja już jestem dojrzały mężczyzna.
3: Ja to mojej 40 się boję trochę, nie?
0: No, ale chyba już mam za sobą jakiś taki kryzys wieku średniego, jakoś wcześniej do mnie przyszedł, albo dopiero przyjdzie, może mi się zdawało, że mam.
3: Nie, no mój stoi nade mną, nie? Tylko wyrejestrowałem go ostatnio.
0: Ale nie ma co się przejmować. Jak was najdzie jakiś kryzys wieku średniego, czy coś w tym stylu, to sobie poprzeglądajcie, jak często ludzie, którzy są starsi od was, jeszcze świetnie sobie funkcjonują. Biorą się z życiem za bary, nowe wyzwania, jeszcze są pełni energii. Można, pewnie, no.
3: Wiesz, kiedy miałem kurde, największy kryzys wieku średniego, tak mnie, najbardziej mi to dotknęło. To jeszcze przed tym, jak poznałem moją żonę, to było 5 lat temu. Bo Jezu, wiesz, tak długo jestem z moją żoną. No, ale to było 5 lat temu. I była taka impreza i tam było dużo alkoholu i w ogóle w akademiku zresztą. No, w tym wieku się tam ze studentami bawiłem wachen. No i to się obudziłem i się obudziłem nie sam, całkiem w pokoju, nawet w łóżku właśnie tam, i była taka sobie dziewczyna, no i coś tam, jak już się obudziłem, to tam sobie rozmawialiśmy, co tam się stało w nocy, no nieważne, co tam się stało w nocy, w każdym razie mi powiedziała, mówię, no może byśmy to kontynuowali, a ona powiedziała, nie, ty taki trochę za stary jesteś dla mnie, i tak to mnie trochę tak uderzyło strasznie. O ile pamiętam, to ona miała 19 lat wtedy.

0: jak z własnych jakichś tam niedoskonałości, więc nie jest taki wybredny, jeśli chodzi o laski. O kobiety, przepraszam.
1: Ja słyszałem, że te laski są wybredne. O nas, a nie my o nie.
0: No tak się mówi, że dzisiaj kobiety są bardzo wybredne w szukaniu sobie faceta i nawet jak jakaś zupełnie nie przypomina księżniczki, to sobie szuka zawsze księcia z bajki. Tak się mówi przynajmniej. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale takie krążą pogłoski.
1: Nie no, słyszałem, że to wszystko się zmieniło przez Twittera czy coś tam.
0: No tak, łatwość w wybieraniu sobie i w przebieraniu niczym. Nowe rękawiczki, możesz zmieniać w ogóle facetów. No, można też wspomnieć o takim wydarzeniu, jakim była próba zaistnienia na różnych TikTokach prezydenta dupy. Się zaangażował, pisał jakieś tam, na TikToku się udzielał, no i to nie za bardzo wyszło, zupełnie to zostało to źle przyjęte. W ogóle media, różne społecznościowe, komunikatory, bardzo się to wszystko rozwinęło. Na Białorusi używają, nie pamiętam czego, czy jakiegoś Telegrama, czy innego takiego komunikatora, którego tam nie znam, właśnie jako takiej, jako narzędzia do walki z systemem, bo to zapewnia często jakąś tam anonimowość, jak wiesz, jak tego używać, jak masz odpowiedni ten komunikator, jeszcze sobie jakiegoś VPN-a zainstalujesz, no to władza może się poczuć trochę bezradna, skoro w ogóle czy policja, czy prokuratura, różne tam służby często nie mogą dojść, kto się kryje za VPN-em, czy są takie komunikatory, które w ogóle nie archiwizują naszych rozmów, gdzie jest połączenie P2P, czy jakoś tak, no, że po prostu bezpośrednio się łączysz z kimś, z kim rozmawiasz, nie przez jakieś serwery. Trzeba wiedzieć, czego używać, jak używać i można sobie w sumie zagwarantować jakieś bezpieczeństwo. No chyba, że mieszkasz w jakichś Chinach, tam przypuszczam, to oni mają jakieś swoje sposoby wyszukiwania, kto tam
1: ja
0: bruździ.
1: Ja siedziałem na VPN-ie w Chinach, no bo na czym miałem siedzieć. Bo tam nic nie działa, nie? Siedziałem 3 tygodnie i miałbym 3 tygodnie siedzieć w ogóle bez neta. Znaczy tylko z chińskim netem, to tak ciężko by było. Także też tam przez VPN jechałem, tam sobie nawet na wypoku trochę postowałem z chińskiej wioski. I nawet się przyznam, że na wypoku jeden mój wpis to chyba miał z 5000 plusów, kurde. Poleciałem w gorące.
0: Wiesz, no. ty prowadzisz taką audycję, że można by się tu faktycznie jakoś może gdzieś zareklamować, no bo cały sęk w tym, żeby przyciągnąć ludzi, którzy czymś się konkretnie interesują, to masz większą gwarancję, że to nie jest jakiś idiota, imbecyl konkretny, który będzie tutaj tylko
1: szczekał. Nie, myślałem, że nawet wiesz, no, ja to może nie donatuję za dużo, ale jestem w stanie przeznaczyć troszeczkę pieniędzy w zbożnym celu wypromowania troszeczkę nocnego radia, które lubię, a sam nadaję w nim, żeby tam zapłacić jakimś właśnie paskudnym korporacjom, żeby tam właśnie nas troszeczkę wypromowały.
0: No, w sumie tak się nosimy z takim zamiarem trochę. No, trzeba by coś pomyśleć. Ja się chyba odezwę, skoro tak się deklarujesz, to ja
1: nie,
0: się
1: no,
0: odezwę.
1: Ja chciałem się zadeklarować. Mogę tutaj na antenie, już Zenkowi też chyba mówiłem. Na początek mogę rzucić 100 mojej waluty, żeby tam właśnie wykupić jakiś pakiet. 100 to nie za dużo, nie za mało, a może coś tam pomoże.
0: O, super, fajnie, ekstra, bomba.
1: No. Ale właśnie nie na przepicie, tylko na promocję.
0: Tak, no, czy na jakimś Facebooku wykupić reklamę. Kiedyś próbowaliśmy i coś to dawało troszkę, nie? Więc może reklama na YouTubie. Mieliśmy takie głupie pomysły, bo właściwie dzisiaj można na YouTubie dać dowolne nagranie jako reklamę. No to nasza reklama byłaby na przykład 13-godzinna. Wziąć jakąś taką audycję 13-godzinną i dać jako reklamę. Najdłuższa reklama. Pobijemy rekord Guinnessa.
1: Nie, to dajcie tą audycję, co ja zrobiłem. Tam był ten, jak to się nazywał, po to stream o samochodach. To było 8 godzin chyba bez jednego dźwięku.
0: O, to też jesteś, widzę, tutaj długodystansowiec, Błażej. No.
1: Nie, no nie wyłączyłem, o ile nie pamiętasz, to nie wyłączyłem po prostu nadawania.
0: A, tak, no to się nie liczy.
1: To najlepsza

0: Audycja była jak kapyła, nie? No bo nie było ani kłótni, wszyscy się zgadzali z tym, mówiłem i tak dalej. No. Dobra audycja była.
1: Co?
0: Jeszcze cokolwiek dzwonił, to się pytaliśmy, czy pijesz. No, ale miałem parę dobrych audycji, muszę powiedzieć, a to może nie w tym roku, ale to parę lat wcześniej. Pamiętasz, że była audycja po angielsku, gdzie połączyliśmy się na żywo z Nikaragułą i studenci recenzowali nam jakąś rewolucję, co tam się odbywała. A w końcu się nie odbyła.
1: Rewolucja odwołana.
0: No ale było takie na żywo nadawanie. No był towarzysz Boja, był Michał się pojawiał co jakiś czas, ale tam ostatnio nie mam z nim żadnego kontaktu, był Strzała. No było on trochę takich dziwnych ludzi u mnie na audycji. Nawet ostatnio się pojawiła koleżanka Mongołka, ale się ostatnio do mnie nie odzywa, bo chciałem ją jeszcze pociągnąć trochę na audycję.
1: Z zapraszaniem gości jest właśnie ten problem, że za małe zasięgi, za mało odsłon i oni się mogą zniechęcać tym, bo nie oszukujmy się, często może być pretekst jakiś inny, że tam nie mam czasu, albo tam przyjdę, ale nie wiem kiedy, a tak naprawdę ktoś patrzy po prostu i tak myśli sobie, o, to, wiesz, to takie mikre i przykre, to mi się nie chce tam.
0: A
1: No i tyle.
0: właśnie nie, no patrz, u Junga tak powiedzieliśmy, że zasięgów nie mamy żadnych, a powiedziała, a chuj z tym, przyjdę do was.
1: No
0: I
1: ale to
0: tyle.
1: się widzisz, to godzą się ci, którzy sami nie mają dużych zasięgów i to potwierdza moją teorię, nie? A ci, którzy mają właśnie większe, to tak
0: No,
1: już nosem kręcą.
0: czekaj, że tak spojrzę na jej Insta, bo no to chyba troszeczkę zasięgi ma większe od nas. Jak nie troszeczkę. Czekaj, no, dobra. No, na samym inście ma 10 tysięcy followersów, także troszeczkę większe zasięgi
1: No
0: niż moje.
1: tak, no tak.
0: No, a jednak.
1: A Kekemeke wspomina o marketingu wirusowym, marketingu partyzanckim. No są takie formy właśnie reklamowania się na partyzanta trochę, że jest to gdzieś tam na granicy nawet trochę prawa, no bo robisz jakieś graffiti, naklejki naklejasz. To się chyba guerrilla marketing nazywa, czy jakoś tak, już nie pamiętam tych terminów fachowych. No ale to też są jakieś dobre sposoby i to by się wpisało może w styl nocnego radia i by coś
0: A
1: mówiło, bo
0: mówiłem,
1: ludzie
0: żebym
1: widząc
0: zaprosił.
1: taką trochę reklamę właśnie taką właśnie, nie taką jak wszyscy, gdzieś tam jakieś graffiti, naklejka, jakaś akcja, no to by zrozumieli, że to coś innego jest, nie, trochę.
0: Mówiłem, żebym zaprosił Urbana, ale to jest. Staram się, naprawdę staram się. Nie jest droga łatwa, żeby tutaj Urbana ściągnąć. Ale powiem wam szczerze, że jest nadzieja. Jest nadzieja pewna.
1: Może jest sposób taki, żeby męczyć mu dupę, tak mu codziennie wysyłać maila i jak tam, i
0: A
1: co tam,
0: nie, on tego nie czyta, to ci powiedzieć,
1: a
0: to
1: może
0: spam.
1: pisał pan, bo akurat mi się mail zepsuł i nie wiem, a może pan pisał, bo nic nie doszło, no tutaj nie wiem, czy pan dzwonił, bo myłem włosy pod prysznicem, mogłem nie słyszeć i tak go męczyć przez rok, w końcu by powiedział, dobra, bo się nie odpierdolą ode
0: Nie,
1: mnie.
0: to w życiu nie zadziała, bo on ma tam, wiesz, jakieś filtry spamu i tak dalej. Ale po prostu mam ludzi, którzy mają bezpośrednie dojście do Urbana i staram się przez nich i no, jest cień szansy. Ja nie obiecuję nikomu, że tu Urban się pojawi, ale jest cień szansy, że Urban na nocnym radiu będzie. I to by był taki wielki reset nocnego radia, no bo jakbyśmy mieli Urbana, no to chyba nasze zasięgi trochę by skoczyły.
1: No, a też ja bym się tak bardzo może aż nie martwił o to, że się to łatajstwo, jakieś trolle czy hejterzy zlecą, imbecyle, bo to się odfiltruje, oni przyjdą i potem znikną, bo będą się tutaj nudzić, nie? No powiedzmy i sobie znikną, więc może być chwilowy taki napływ, który nam się nie spodoba i popsuje się trochę klimat,
0: No
1: ale to
0: właśnie,
1: na jakiś
0: co do
1: czas.
0: słynnych ludzi, to moglibyśmy zaprosić, to myślę, że Urban chyba jest najbardziej takim pasującym do naszego profilu, bo to jest człowiek, który, no to jest jajcarz, który nawet za przekory by przyszedł do takiego radyjka. No nieważne, że jest milionerem i tam osobą tak znaną, ale on jest na tyle jajcarski, żeby przyszedł. Myślę.
1: No bo pasowałby taki ekscentryk, trochę troll. My też sobie tutaj lubimy trochę czasami się powygłupiać, potrollować, poprowokować. No, mogłoby być nieźle. No i mało kto by zwrócił na siebie tak uwagę. W ogóle możemy sobie założyć, że od tego roku zaczniemy tak trochę iść, wiesz, ostro na rympał, nie?
0: W komerchę.
1: Nie, może nie w komerchę, ale tak przestaniemy się bać trochę, wiesz, i zaryzykujemy po prostu, nie? Zaryzykujemy z nadzieją, że nie rozwalimy tego radia i zaczniemy gdzieś tam właśnie się ogłaszać, wysyłać,
0: no widzisz,
1: pisać.
0: Staram się jak mogę ściągać jakichś takich dziwnych, ciekawych ludzi. Nie idzie to łatwo, ale no powoli zaczyna się. Także ja już tam parę mam opcji, no Urban to jest taka opcja atomowa, ale tam sobie dyskutuję, próbuję, no nie jest łatwo, bo ja mam tam też dużo, wiesz, rzeczy poza radiem do robienia, tam swoje biznesy i w ogóle, ale okej, staram się jakoś tam zaangażować w tą pracę radiową.
1: Można by otworzyć drugi kanał jako taki wabik i ponagrywać tam, zrobić kilka kanałów takich fejkowych na YouTubie Nocnego Radia i na jednym na przykład by były same takie Boże audycje, gdzie byśmy mówili, no Kościół jest atakowany, to złe siły działają i pokazywać to tym gościom, którzy, no jakiegoś tam księdza zaprosimy, nie, czy kogoś i pokażemy mu, o proszę bardzo, to jest nasz kanał, Szczęść Boże, proszę zerknąć, jakie treści nadajemy i tam same takie Boże. Z kolei jak jakiegoś komunistę, to tam, witajcie towarzysze, w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o tym, czy rewolucja dziś jest możliwa i tutaj wiesz.
0: Takie... Wiesz, tutaj widzę na czacie podałem jakiś, żeby tego zaprosić Kurskiego albo Korwina, no ale z nimi to jest problem taki, że oni mają kij w dupie. No, to jest coś, czego Urban nie ma akurat i to jest jeden taki właśnie niewielu celebrytów, których można zaprosić, bo nie mają kija w dupie. No co, zaprosisz Korwina? Korwin to ma kij w dupie, żeby nie patrzeć.
1: To się trzeba zawsze gościa grzecznie zapytać, czy posiada pan kijaszka w tylnej części ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę? I w zależności od tego, co odpowie, no to już wiemy, co to za przypadek. Bo przypuszczam, że sporo by się takich znalazło, co by odpowiedzieli, przepraszam bardzo, ja sobie wypraszam, pan chyba się zapomina, ja się nie spodziewałem. To do widzenia, już wiemy, z kim gadamy, nie?
0: Nie no, z Nocnym Radiem jest taki problem, że wiesz, no wystąpienie u nas może być takim, jakby to powiedzieć, no niemiłym wątkiem w karierze, nie? I ktoś to może kiedyś wyciągnąć, bo takim, no nie okłamujmy się, ale jesteśmy takim radykiem, takim no... Nie wiem, troli dużo jest, coś, nie wiem, wiadomo.
1: Nie, po prostu szczerze tutaj gadamy, nikt nikogo nie udaje za bardzo, nie ma tu nic wyreżyserowanego i tak dalej, no i wszystko może się zdarzyć i to ludzi może
0: ale
1: faktycznie trochę...
0: Ale mieliśmy różne audycje i o to chodzi, nie? Jak chcesz ściągnąć kogoś, kto jest aktywnym politykiem, czy się tam czymś zajmuje, no to on zawsze sobie to przekalkuluje. Nawet jeśli chodzi o Urbana, no to Urban ma wszystko w dupie, no to o tyle, nie? Można go ściągnąć. No ale Korwina, no Korwin to jest taki... No, co prawda nie przekracza progu wyborczego, no ostatnio przekroczył, ale to rzadko się zdarza. Ale jednak on tam jakoś się tam wykalkuluje. No bo jednak pieniądze z dotacji to jest coś, czego on żyje. No, taki Urban... No zobaczymy, no w ogóle najbardziej mnie boli to, że ciężko jest ściągać gości anglojęzycznych, bo no, jestem w stanie zrobić audycję po angielsku, ale kto będzie tego słuchał?
1: Nie, to nie ma sensu. Przy naszej małej skali i jak jeszcze się odfiltruje tych, których znajomość języka utrudnia słuchanie, no to przyjdzie, wiesz, 10 osób będzie słuchało. To...
0: Znaczy, no... Mam w zamyśle jedną audycję anglojęzyczną, ale ja będę tłumaczył. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zenon był na nie, ale w końcu Jordanka się pojawi. Co prawda Jordanka miała się pojawić i w końcu mi net siadł, a teraz ona jest u siebie w domu. No, ale jak wróci, to powiedziała, że okej i postaram się tłumaczyć.
1: Chcecie ściągnąć Urbana, a 12 tysięcy szabel się nawet nie udało. Zróbcie, potem gadajcie. Następny temat. No może trochę racja, no ale kto nie próbuje, no to nie wygrywa. No, spróbować warto było. No to nie moja wina, że się ostatecznie... Nawet mi nie odpisał, kurczę, Gabryś, nic, a ja mu tam kilka razy się do niego odzywałem na Skype'ie. No staram się, no ale co zrobię, no, nie chcą.
0: Ja miałem taki szalony pomysł i chciałem ściągnąć tutaj wam najsłynniejszego rapera z Grenlandii. Też audycja po angielsku, ale trochę z nim pogadałem i nawet był na tak, ale gdzieś zniknął. Po prostu zniknął. No i to jest, wiesz, to jest tak jak z moją było. No po prostu znikła pewnego dnia i już więcej się nie pojawiła.
1: Ja, no też, to też miałem takie przypadki, że już się zgodził, a potem zniknął. No to tak też bywało.
0: No właśnie. Także prosiłbym bardzo słuchaczy, żeby nie rozczarowali się, nie krytykowali, jak zapowiadamy gościa, ale zniknie, no to no, stało się. No, jesteśmy takim radiem, ale no cóż, bywa. Ale staramy się i wkładamy serce w to radio i no nie śmiejcie się z tego, że ludzie znikają, bo tak się dzieje i no, ale trochę robimy pracę,
1: No dobra, Błażej, to dzięki za telefonik.
0: Ja idę do żony, bo już tutaj więcej nie posprzątam, bo już taka godzina i chce mi się spać po prostu.
1: To idź wypełniać swoje obowiązki małżeńskie.
0: No nie wiem, chciałbym, ale nie wiem, czy to dziś będzie.
1: No to trzymaj się, towarzyszu. Hej, hej.
0: Trzymaj się.

Nocny Marek miał być w sumie, a wyszły luźne gadki. No, głównie z tego powodu, że potrzeba za nie mógł. Mam nadzieję, że wszystko z nim okej. Kurczę, naprawdę się trochę niepokoję. No, nie jest to wesoła sytuacja. Też mnie czasami serce pobolewa. Znaczy, miałem taki czas, że mnie pobolewało serce. Kiedyś nawet lekarz powiedział, że no, na to serce to trzeba uważać, nie? I coś tutaj może być... Moja babcia, jeśli dobrze pamiętam, właśnie na zawał chyba umarła. W ogóle mam genetycznie jestem usposobiony i do zawału, i do raka, i do wszystkiego. No, także. Nic, tylko się cieszyć. W sumie może to nie taka... Ale ja jestem spokojny. Doktor Zięba pokazywał sposób taki z wykałaczką, jak sobie na zawał można... Jak można sobie poradzić z zawałem. Do Bolka można napisać maila, że wygrał na loterii, czy tam innego Nobla i się zgodzi. Pisze Tomu. A przypomniałem sobie specjalnie, byłem ciekawy, puściłem sobie na YouTubie ostatnio Bolka i Lolka. co ogląda krawiec w wolnych chwilach? Bolka i Lolka. No bo miałem takie jakieś dziwne odczucia związane z tą bajką cały czas i byłem ciekawy, czy to się potwierdzi. Chodzi o to, że ta kreskówka, ta bajka, ta kultowa polska bajka jest mega absurdalna, ale absurdalna niekoniecznie w takim sensie, żeby to było fajne, no bo wiadomo, że świat kreskówek rządzi się swoimi prawami. Zasady fizyki i inne, i związki przyczynowo-skutkowe, i w ogóle jakikolwiek sens czasami są tam mocno wykrzywione. No ale to, co zobaczyłem w Bolku i Lolku, utwierdziło mnie, że to jest dziwna bajka. Tak jakby to pisał scenariusz ktoś niespełna rozumu do końca. No wiecie co, no rozpalanie ognia pod wodą, robienie sztucznego oddychania pod wodą, wbieganie na pionową ścianę jakieś, dziwne w ogóle jakieś teksty rzucają ten Bolek i Lolek, dziwnie się zachowują. Dużo jest tam dziwnych rzeczy, nagram kiedyś o tym audycję i puszczę fragmenty. Są też mocne strony, czasami no w takich tych w pełnometrażowych Bolkach i Lolkach, tam Bolek i Lolek dookoła świata, no chyba najlepsze wydanie Bolka i Lolka. No to jest całkiem niezłe pod względem na przykład udźwiękowienia. Są bardzo fajne piosenki, świetny dubbing. Jest to trochę lepiej zanimowane niż te krótkometrażowe Bolesławy i Karole, bo to jest właśnie Bolesław i Karol. Lolek to jest zdrobnienie od Karol. No ale dziwne to jest w ogóle. No Bolek i Lolek idą na przykład, jadą gdzieś na pustynię tak sobie stąd nicowo. No pomijam już to, że oni nie mają rodziców, czy co, że ich tam wypuścili gdzieś na pustynię. Jadą sobie na wakacje na pustynię. Idą po tej pustyni i tak oni w ogóle tak niby są za sobą, no bo to bracia są, nie? Jeden starszy, drugi młodszy. No ale nagle ten głupi Lolek cały zapas wody sobie tam wylewa, myje se nogi, nie wiem, pachy. Tak absurdalnie się zachowują. Idą zapolować na lwa i mają jakieś takie strzelby na koreczek ze sznureczkiem. No wiecie, takie pif-paf, jak dziecko ma. Raz mają kolty prawdziwe, które mają przymocowane gdzieś do kostek, nie wiedzieć czemu. To, kto to nosi, kurde, kolty gdzieś tam na łydkach, nie? Dziwna to jest bajka, po prostu nic z niej, jakby tak patrzę i ciągle takie what the fuck? Kto to wymyślił, nie? Teksty walą, nie wiem, ten Lolek z byle powodu zaczyna płakać, ten Bolek chce go uspokoić, jakiegoś loda mu daje, a tamten się miota. W ogóle oni są tacy, no ten starszy to jest Bolek, tak? Ten Bolek to bardzo przypomina naszego Bolka, bo on jest strasznie zarozumiały i strasznie w ogóle on wpada w jakąś wściekłość i w histerię, jak ktoś inny wygra w czymś. W ogóle taki się nabzdyczony robi, no dziwnie się zachowują, nie? Śpią razem, tam się gilgoczą. Też dziwne dźwięki z siebie wydają, bo oni ta kreskówka jest strasznie niespójna. Powiem wam, że nawet jakby w jednej bajce, w jednym odcinku kreskówka potrafi nagle zmienić styl. Jest taka, raz jest to narysowane tak, a nagle zmiana ujęcia i jakby ktoś inny to rysował, nie?
dziwnie się to ogląda, cholernie. No i tak, oni nieraz gadają. No, pod jednego z tych chłopców podkładała głos nawet pani Złotowska, ta co za pszczółkę maje. I gadają ze sobą tam względnie normalnie, a w innych odcinkach takie dźwięki z siebie wydają, takie jakieś autystyczne, dziwne. Takie... No, nie, że tam woła go Lolek, tylko... Takie dziwne, nie? W ogóle ta dziewczynka Tola, to, która została wrzucona tylko dlatego, że się dzieci bardzo domagały, żeby była dziewczynka, coś tam mają do kobiet. Jak był Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, to sobie sprawdziłem, słuchajcie, w całym odcinku, w całym tym miasteczku na Dzikim Zachodzie ani jednej kobiety. Ale za to był Żyd. Tam jest wszystko w ogóle w tym Bolku i Lolku strasznie stereotypowe, bo... Jak jest lekarstwo, to zawsze musi być niesmaczne. I się tam krzywią, nie? Jak Indianin, to musi być taki Indianin, wiecie, który tam gada grzmiące kije i stalowy rumak. No i po prostu wszystko jest takie stereotypowe. Jak tam dookoła świata podróżowali, to każdy kraj pokazany tak na maksa stereotypowo. Ale także bardziej się nie da już, nie? Atola, to chciałem powiedzieć, że ona zawsze wyprzedza we wszystkim tego Bolka i Lolka. Oni tacy przy niej są jak jacyś niepełnosprawni, bo nic nie potrafią zrobić, a ona zawsze we wszystkim najlepsza. I karate od nich zna lepiej, tam łomot im spuszcza i się na szermierce zna i mądra i zawsze wie, co poradzić. W ogóle oni się zaczynają ze sobą prać, ten Bolek i Lolek. Ale tak się prać maksymalnie, bo oni zawsze tacy spokojni, a nagle się pokłócili o jakieś tam jabłko i podbite oko ma jeden, drugi, poszarpane ubrania całe, jakby się nie wiem, co tam w ogóle działo, nie? Rozpierdziel w całej chacie i potem nagle tak z łzami w oczach proszą tą Tolę, żeby im pomogła posprzątać. O co tu chodzi? Jakieś takie sceny z dupy, które nic nie wnoszą, na przykład są na tej pustyni i sobie... Lolek bierze jajko na twardo i spada mu na piasek i on gryzie z tym piachem i zaczyna płakać, bo mu piasek w zębach zgrzyta i płacze, tak właśnie dziwne dźwięki wydaje. I to jajko i ten piasek mu zgrzyta w zębach, on zaczyna płakać i ja nie wiem, po kiego w ogóle to była ta scena, nie? Że to miało być śmieszne, czy to jakaś część opowiadania. Na maksa jest to dziwna bajka, powiem wam. Jeszcze tutaj może pieprzu do tego wszystkiego dodają takie ciekawostki, że Bolek i Lolek to jedyna europejska produkcja dopuszczona do emisji w publicznej telewizji w, uwaga, Iranie. Nie wiem, co chodzi. Oni w ogóle kradną. Często za nic nie płacą, tylko se biorą po prostu, nie? Zawsze wszystko mają przy sobie. Ten Bolek i Lolek to wyciągają ze spodni a to armatę, a to lizaka, a to loda, a to neseser, w którym mają narzędzia w ogóle, żeby zmajstrować coś. W ogóle wszystko w tych gaciach mają, nie? Zawsze. Mówię wam, po prostu dziwna na maksa bajka. W tej podróży dookoła świata w końcu wygrali ten wyścig z czasem, okrążyli kulę ziemską. Wrócili do Londynu, oczywiście w różnych czasach to się dzieje, raz we współczesności, raz tam XIX wiek, no to kogo to obchodzi, nie? No ale wygrali, ale się okazało, że ich zrobili, że Phileas Fogg, który ufundował rzekomo jakiś tam spadek swój temu, kto powtórzy jego wyczyn i okrąży świat, to dostanie spadek, a potem już wygrali i otwiera tam jakiś notariusz list i mówi, a zrobiłem was z balona, nie mam tych pieniędzy, kupiłem za nie bezludną wyspę i ją wam dam. No oni tam się cieszą oczywiście, że mają tą wyspę. I tak, i pieniędzy żadnych nie dostali, ale stać ich było, żeby wybudować na tej wyspie ogromny jakiś park rozrywki dla dzieci imienia Bolka i Lolka, nie? I nagle się okazało, że są po prostu milionerami, ich stać, tam wszystko pobudowali, całe miasto wybudowali. Nic się tam po prostu kupy nie trzyma, nie? W tej bajce. Bajka jest po prostu dziwna, powiem wam.
jeszcze dopowiem, że ta marka Bolek i Lolek to się nieźle trzyma, bo widziałem, że sprzedają jakieś laleczki. Ktoś wykupił licencję i można sobie kupić takie laleczki Bolek i Lolek na różnych sceneriach, jakby tak właśnie jakiś Dziki Zachód, jakiś tam w mieszkaniu takie sobie stoją. Takie scenki jakby z Bolkiem i Lolkiem. Wychodzą jakieś nowe przygody Bolka i Lolka. Ciekawe, jak to wygląda. Pewnie we Flashu zrobione przez jakiegoś domorosłego animatora. Bezludna wyspa z samymi dziećmi. Na pewno ktoś na to by dał hajs. Ja. Watykan. Lolek miał 4 włosy. Tak, też dziwnie byli narysowani. On te włosy miał takie jakby jakieś takie sznurki, nie? Poprzyczepiane do na czubku głowy wbito mu gwoździem jakieś takie sznurki. Jakaś taka niespójność, nielogiczność scenariusza, że za nimi tam się szwendał Jeremiasz Pittsbury, tak się nazywał, i on miał im pokrzyżować szyki, bo pracował dla Milorda, który chciał zgarnąć dla siebie ten spadek po Filiesie Fogu. I ten Jeremiasz im się pierw przedstawia, oni gdzieś tam z nim płyną łódką, a ten Jeremiasz zatapia łódź niechcący. No też taki debil, otwierać okno na statku, nie? Tam, kurde, pod kajutą. No ale cóż, tam co drugi jest kretynem w tej bajce. No zatopił statek, oni tam się gdzieś rozłączają, a potem się spotykają znowu i on im się znowu przedstawia, tak jakby ich nie spotkał i oni by go nie znali w ogóle, nie? Takie dziwnostki trochę. Czyli ktoś tam stracił kontrolę nad scenariuszem. Są glicze w tej bajce. Jedzie sobie koń i nagle tak pyk, pojawia się Indianin po prostu, tak pyk. I jest, tak jakby ktoś tam nie chciało się komuś narysować wcześniej tego Indianina. Dziwne są akcje, naprawdę, w tej bajce. I w tym Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie się pojawia Żyd. Też oczywiście, jak wszystko w tej bajce, taki na maksa stereotypowy, taki zacierający ręce. Wy tam właśnie w moim sklepiku, wszystko najlepsza jakość, bo wy tam Bolka, Lolka, ma nohal, ma okulary, ma jakiś taki żydowski strój, no handlarz Żyd, nie? Wszystko takie na maksa stereotypowe tam jest. Jak Murzyn się pojawia, to taki jest zawsze, tak jak się kiedyś w rasistowskich bajkach rysowało, jak jeszcze były takie czasy bardziej rasistowskie i to nikt się nie przejmował za bardzo poprawnością polityczną, to się Murzyna rysowało z takimi usteczkami, jak takie banany dwa, nie? Czerwone jakby takie, wiecie o co chodzi, takie wielkie usta mięsiste, murzyńskie, nie? No to tam też zawsze jak jest Murzyn, to tak musi być narysowany trochę tak rasistowsko. No i komu jakieś nie płacą złodzieje za nic, no kurwa, nie wiem. Można by się do tej bajki przyczepiać co scenkę właściwie, że tu nielogiczna, tu błąd, tutaj nie rozumiem, ta scena to nie wiem o co chodzi. Jak małpa, lubi banany, siedzi na palmie. Tak, tak, tam. Dziś to można by na tej bajce nie zostawić suchej nitki, jak ktoś by tak się przyczepił i ktoś bardzo przywiązany do poprawności politycznej, bo tam właściwie jak oni pojechali do Afryki, to Murzyni tacy jak dzicy w jakichś sukienkach z liści, jakieś kotły tam, ciekawe, może kogoś tam gotują, jakiegoś misjonarza. No i tak rasistowsko trochę. W Indiach to nie wiem, chyba nie czczą Buddy w ogóle, taka jakaś chyba nieznajomość trochę tam jest. Mają swoich hinduskich bogów, nie? Jakiś tam Wisznu, coś, no, a tutaj nagle jakiś czteroręki Budda. To jest też dziwne, nie? Jak Japonia, to wynalazki oczywiście, jakieś tam roboty, ptaki, tam film kręcą o Godzilli, nie? No to wszystko takie stereotypowe w tej bajce jest na maksa. No ale kiedyś był szał w ogóle na Bolka i Lolka. Wielu ludzi miło wspomina
właśnie te pełnometrażowe w ogóle. Ludzie jakoś lubią tą bajeczkę, chociaż trochę nie wytrzymała próby czasu, nawet jeśli chodzi o animację, o wykonanie, no może z wyłączeniem tych pełnometrażowych typu Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie czy Podróż dookoła świata. To jeszcze jakoś trzyma poziom, no ale te starsze to kiepska ta animacja jest, ale popatrzyłem sobie na ilu tam jest animatorów w tym studiu Bielsko-Biała. No to ilu animatorów, no i bardzo mały to jest zespół, więc trochę się nie dziwię, nie? Jest sporo roboty przy animacji, a zwłaszcza animacji poklatkowej, gdzie rysuje się klatka po klatce. Miałem kiedyś oryginalną planszę, taką na folii, właśnie tam była postać Bolka i Lolka narysowana. Szkoda, że tego nie mam, dzisiaj by to było sporo warte, nie? Można by nieźle pchnąć taki unikat. No ale człowiek głupi był i nie wyobrażał sobie, żeby takie rzeczy trzymać, to było tak traktowane jak jakaś tam ciekawostka. No, a to było, wiecie, tak na folii, jakąś specjalną farbą narysowane, bo kiedyś się robiło tak kreskówki, że się na folii właśnie te postacie nakładało na statyczne tło, które było już namalowane farbkami. To mi nie do końca odpowiada, bo takie różne style, ja to lubię, jak jest jednolity styl, jak te backgroundy, tła mają zbliżony styl do tego, w jakim są rysowane postacie, jakaś w miarę podobna kreska, a tutaj takie zawsze jest ten taki polski styl tworzenia kreskówek, że mamy jakieś tełko malowane farbkami plakatowymi, a postacie to już jakieś tam akrylowe i inne farby i takie pełne właśnie kolory, płaszczyzny. Więc nie do końca mi to odpowiada. Reksio też był tak robiony, pamiętam.

No, albo taki cowboy rzeźmieszek Jimmy Piff Puff. Świetnego aktora wzięli do dubbingowania, bo gada jak taki kryminalista rasowy. A, jest i kluczyk. Dawaj, dawać go do puszki. Taki w ogóle taki rabuś, nie? Z Dzikiego Zachodu. To też tam dziwne jakieś akcje, że wpada mu przez okno jakaś podkowa od konia i on jej używa jako magnesu. No bo kształt podkowa ma taki jak magnes, nie? I on przyciąga sobie klucze tam szeryfa, który śpi. No znowu, what the fuck, nie? Czemu ta podkowa to ma nagle robić za magnes, bo podobny ma kształt? Po prostu było bardzo małe przywiązanie do jakiegokolwiek realizmu, do Chmielewski sprzedaje oryginalne plansze. Ale że papcio Chmiel jeszcze żyje, on ma już chyba ponad 100, nie wiem już. Ale nieźle się trzyma całkiem, papcio Chmiel. Krawiec to Frączewski dubbingował Piff Puffa. Tak, Jacku, ale w Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie. Ale Jimmy Piff Puff się pojawia też właśnie w podróży dookoła świata, kiedy Bolek i Lolek docierają do Ameryki. No to tam oczywiście Dziki Zachód musi być, nie? W Japonii już mają ptaki roboty i latające jakieś helikopterki dziwne, kosmiczne i wszystko, a tu Dziki Zachód, nie? A murzyni w Afryce to w sukienkach biegają z liści i banany jedzą i tamtamów używają do komunikacji. No to takie pomieszanie z poplątaniem, różne epoki, okresy, nic się tam kupy nie trzyma. A może to było fajne właśnie, może trochę za tym tęsknimy, za taką totalną umownością, bo dzisiaj nawet kreskówki dla dzieci czasami takie poważne są i tak się silą na jakiś realizm, jakieś dramatyczne sceny, a to była taka w sumie radosna bardzo kreskówka. Bolka i Lolka nic się nie imało. Właściwie to dziecko było przekonane, że im się nigdy nic nie stanie, bo im zawsze strasznie szczęście sprzyja, nie? Zawsze niczego im nie brakuje. Wszystko, co potrzebne, to mają i wyciągają tam z zapleców sobie jakieś maski do nurkowania z zakamienia, bo akurat im są potrzebne. Po prostu zawsze im sprzyja los, zawsze wszystko mają przy sobie, co potrzebne i tak dalej, nie? Lucky Luke był super. No, zgadzam się. Lucky Luke to bardzo dobry komiks. Świetne historyjki były. Może ktoś ma ochotę zadzwonić. Temat zszedł na Bolka i Lolka, nie wiem czemu. Wiecie, jak ja już zacznę gadać o kreskówkach, to się nie mogę zatrzymać. Są przynajmniej dwa Lucky Luki fabularne. Jeden taki starszy z Terencem Hillem, gdzie Lucky Luke nie wygląda za bardzo jak Lucky Luke. Taki lemoniadowy Joe trochę, nie? Bardziej może. No ale Terence Hill był znanym westernowym aktorem, więc go wzięli. No i nawet spoko, tylko no, Lucky Luke był brunetem. Ale wyszedł potem drugi Lucky Luke, na którym już się bardzo silono na to, żeby to wszystko przypominało pierwowzór komiksowy i moim zdaniem dużo lepszy. W ogóle jest taki bardzo komiksowy, tam Lucky Luke tak szybko wyciąga spluwę i strzela, że to w ogóle prędkość światła, to się czuje po prostu, że to jest takie komiksowe bardzo, nie? Że jest szybszy od własnego cienia faktycznie. Lucky Luke. Mówiłem kiedyś o tym, że Watykan wykupił sobie licencję na Lucky Luke'a. Watykan ma licencję w ogóle na zaskakujące czasami rzeczy. I to był moment, w którym wyciągnięto nieodłącznego peta Lucky Luke'owi z gęby i się zaczął pojawiać bez tego papieroska w gębie. Nieodłącznego. No, doszli do wniosku nasi dobrodzieje, że trzeba tutaj umoralnić trochę ludzi i pokazać, że może, że palenie jest złe. No, Watykan lubi inwestować w różne ciekawe rzeczy.

No, a no, tak, właśnie Piotr Franceski dubbingował Piff-Paffa w Polku Lolku na Dzikim Zachodzie i robił to nieźle, ale bardziej mi się podobał głos tego aktora właśnie w Podróży dookoła świata. To był inny już aktor.

było co najmniej kilku takich kowbojów, typu właśnie Lucky Luke, Lemoniadowy Joe. Ostatnio oglądałem też coś takiego, gdzie też był taki śpiewający kowboj w białym stroju. Jak to się nazywało? Legenda. To był taki western, w którym było kilka różnych historii. Nie mogę sobie, kurczę, że nie mogę sobie tytułu przypomnieć. Tam był taki kowboj, jakby dziwak trochę, taki Barton, tam na gitarce grał, śpiewał, miał takie, się zawsze śmiał, takie zęby miał wystające, wyglądał trochę jak z innej bajki, ale był zajebistym strzelcem, po prostu takim właśnie jak Lucky Luke. Jak to się nazywało? Legenda o... Jak to się nazywało? Legenda o bastonie... To była właśnie pierwsza opowieść... Jak to się nazywało? Baston Creeks? Czy ten, Buster chyba, Buster. Zaraz sobie przypomnę. Ballada o Busterze Scruggsie, czy jest tam Scruggs, Scruggs, przez 2G tutaj. Scruggs. Buster Scruggs, no. I tam są przekomiczne te sceny, bo w końcu się... trafia lepszy od tego Bustera w strzelaniu, wyzywa go na pojedynek, Buster ginie, tak, właśnie i ten mroczny strzelec, który jest dla odmiany cały na czarno, zaczyna śpiewać po prostu, jak już zabił tego Bustera, to zaczyna śpiewać. Piękną pieśń, kowbojską. O, było dobre. Może mi się uda nawet to znaleźć tutaj.

0: I w tym momencie uchodzi duch z martwego Bastera z taką harfą, aureolką, skrzydełkami i zaczynają obaj śpiewać wspaniałą kowbojską pieśń. No świetnie jest to zrobione, świetnie się ogląda, a tych historii w tym westernie jest kilka. Cześć Furiat, witam cię.
1: Cześć bracie, mój Chrystusie.
0: O, Furiat, no tutaj Furiat i kto? Przypomnijmy.
1: Mój tata, Czarek Kazier.
0: I tata Furiata, słynny, już dziś, legendarny. Jak tam życie? Jak tam życie?
1: Powiem ci, przyjacielu drogi, jedną rzecz, że jeżeli coś złego się dzieje, to zawsze jest Jarosław Kaczyński.
0: Tu się zgodzę akurat.
1: Po prostu przychodzi sytuacja, koniunkcja, Jarosław Kaczyński. Przychodzi Tusk do spowiedzi. Jarosław Kaczyński. Czy on naprawdę był o spowiedzi?
0: Ale kto? Tusk? Czy był u spowiedzi?
1: No właśnie.
0: Ja nie wiem. A jak jest niewierzący i nie chodzi do spowiedzi, no to co?
1: Przecież ze świeczkami się ustawiał i ślub kościelny brał. No. Bądźcie przyjacielu drogi serdeczny w prawdzie.
0: No taki pozer, żeby się przypodobać, to robi, nie?
2: Okej, dzisiaj ten temat jakiś tych USN-u ponoć, tak?
0: Nie, to tak zszedł teraz już temat, bo ale na początku mieliśmy się zastanowić, co się fajnego wydarzyło w tym roku. Takie podsumowanie roku trochę mieliśmy zrobić, ale potrzeba trochę zaniemógł, z którym miałem prowadzić i jestem sam. No.
1: Drogi kolego, to ja powiem bardzo prosto. Zostawmy tego małego pana na roli Bożu. Powiedzmy sobie krótko. Faktycznie jest wielka sytuacja z tą sytuacją, o którym kolega wie, no, czy to nazywać grypą, czy covidem, jest jakaś obrzydliwa, przepraszam, użyję tego słowa, kurwa, i naprawdę trzeba się bronić przez tą kurwą, no. Prawda?
0: No, na to wygląda, że nie jest to jakiś spisek, nie jest to jakieś urojenie, no faktycznie trzeba się pilnować.
2: Dobra, ale... Okej. Coś tam było u was mniej więcej niedaleko od czasu, że mówiliście o jakichś westernach, tak?
0: No też. Teraz, no wcześniej mówiłem o Bolku i Lolku nawet. No, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, a potem przeszło na westerny. Mówiłem o tym, że strasznie absurdalna jest ta bajka Bolek i Lolek, że tam się nic kupy nie trzyma, że tam coś takiego, jakaś logika, prawa fizyki, jakiś sens scenariusza, że to jest często takie jakieś popierdzielone w tym Bolku i Lolku, tak wspominałem.
2: Dobra, to posłuchaj mojego taty, jak ładnie śpiewa.
1: Purple lane in the canyon, by the tree and the line, just my girl, free companion, just my ruffle, my pony. And me.
0: No proszę, brawo! To jakaś taka kowbojska pieśń chyba, czy co to było?
1: No, pamiętasz Rio Bravo, przyjacielu drogi, kiedy tam John Wayne i Mocze Morda, słynny, jak on się nazywał wtedy? Jak on się nazywał, ten świetny aktor, no, który śpiewał to? Papulaj.
0: Już nie pamiętam też, ale Rio Bravo już też tak przez mgłę kojarzę, bardzo klasyczny western.
1: To był Ricky Nelson, kiedy śpiewał tym już wyższym głosem, a ten to był kto? Boże kochany, proszę wybaczyć mi, że w tej chwili nie pamiętam. To najświetniejszy aktor. No. Populi. On miał to głębokie, to głębokie masowe. Wiesz o tym.
0: Ale tu widzę trochę, kurczę, jakiś talent wokalny u taty Furiata. No to.
1: No jeszcze raz. Zawsze się mówi jedno, dwa słowa i wtedy się odczytuje faceta. Populaj in Bethanian but for I in Bethree just my girl free companion just my rapper pony and me. Pamiętasz to słynne?
0: No, jak przez mgłę, Rio Bravo to jako dzieciak oglądałem i to, ale chyba sobie przypomnę, narobił mi pan smaka na klasyczne westerny.
1: Ale chcę ci powiedzieć w przecieniu drogi, bo jesteś gościem świetnym i prawdziwym, a ja lubię gości świetnych i prawdziwych. Że on się nazywał, Boże kochany, powiedz mi.
0: Może to był Dean Martin, nie wiem, bo tu widzę, John Wayne, Dean Martin.
1: No oczywiście, że tak. A później w drugim filmie był Mitchem. Pamiętasz też z tym pięknym Johnem Wayne'em? Mitchem był, ale to już było Eldorado.
0: Chyba sobie dzisiaj zrobię taki maraton westernowy Rio Bravo, Siedmiu Wspaniałych, ale ta klasyczna wersja, Rzeka bez powrotu, Pociąg do Jumy, tylko która to godzina była, o której pociąg miał przyjeżdżać? Która?
1: 10:15.
0: A.
1: Do Jumy. Kawał historii, to jest piękny film, Hollywood, gdzie to jest, gdzie jest nasz kochany John Wayne pod tytułem Trump, zniszczą go.
0: Fajne były te klasyczne westerny, one miały taki swój niepowtarzalny styl, naiwny trochę taki może nie do końca realistyczny, te ubranka takie troszkę charakterystyczne, kolorowe. Dzisiaj się westerny inaczej robi, dzisiaj się robi tak na mroczno, już tak na realistycznie, a tam było dużo fantazji, takiego niepowtarzalnego klimatu w tych starych westernach.
1: Pozwól, że ci podpowiem, że któregoś dnia przyszedł taki gość, który zrobił te słynne westerny, tak zwane Italian westerny. Pamiętasz?
0: Mm-hmm. Tak, spaghetti western. Za garść dolarów, za parę dolarów więcej, dobry, zły i brzydki, trylogia dolarowa. No fantastyczne, uwielbiam po prostu.
1: I najważniejsze, że tam była muzyka Americone.
0: No, wspaniała muzyka.
1: Ale pozwól, że się przypomnę, jeżeli wszyscy nas słuchają, to powiem ci jeszcze najcudowniejsza muzyka. Muzyka, no mogę tak powiedzieć. To słynna historia, wiesz o co mi chodzi. Pozwól, że to powiem. Dawno temu w Ameryce.
2: No film świetny.
1: Pamiętasz to?
2: Z Robert De Niro. No.
1: Pamiętasz to?
2: Jasne.
1: Ta sytuacja, jak on przychodzi i wita, w ogóle całe życie przegrał. Całe życie przegrał. Przychodzi i pyta się któregoś dnia, a kim ty jesteś? On powie, proszę zabij mnie. Nie, ja cię nie zabiję. Ty masz sam się zabić. Piękne czy nie?
0: No.
1: I wtedy ta muzyka Ennio Morricone.
0: Ten motyw z filmu Dobry, Zły i Brzydki, westernowy Ennio Morricone, bardzo charakterystyczny, to chyba najbardziej znany taki westernowy przebój, nie?
1: Ale chciałbym, żebyś zapamiętał, ciągle wracam, wybacz mi, wracam do tej sytuacji dawno temu w Ameryce, kiedy ten De Niro, grając faceta, który całe życie przegrał, przychodzi i chce się spowiadać, ale nie ma komu, bo te kurwy już dawno tam już sobie życie ułożyli. Jakieś to piękne, jaka to postać jest pustki zupełnej, kiedy człowiek chcąc się nawrócić, sam jest już przepierdolony do końca. I wtedy przychodzi, pamiętasz tą słynną sytuację, kładzie się i bierze tam jakiś narkotyk. Jak gdyby chciał się ukochać w sytuacji ostatecznej. I ten głupi uśmiech, który Sergio Leone mu pozwala zrobić na koniec zdjęcia. Pamiętasz to?
0: Już nie za bardzo, nie za bardzo. Ale sobie będę przypominał na pewno te filmy, o których pan mówi.
1: Najważniejszą rzeczą w życiu jest tylko prawda. Oni a reszta to jest dupolejstwo.
0: Nasz słuchacz tutaj na czacie trafnie zauważa, że w tych starszych westernach było bardzo wyraźnie zarysowane dobro i zło. I myślę, że to się może podobać wielu osobom, zwłaszcza no, o konserwatywnych poglądach, że to było fajne, że tam był taki właśnie Boży świat, że było właśnie było wiadomo, kto jest dobry, kto zły, a dzisiaj to jest takie rozmyte bardziej. Dziś już nie lubimy takich bohaterów, którzy są bardzo wyraźnie zarysowani i to się tak miesza, nie? Już nie wiemy, czy to łotr, czy to bohater. No, takie wymieszanie troszkę.
1: Ja uważam, że pan ma dużo racji w tym, co pan mówi, bo któregoś dnia dowiemy się, że prawda nie jest prawdą. Prawda jest półprawdą, a półprawda jest ćwierćprawdą, a prawdy w ogóle nie ma. I o to chodzi, że kurestwo dotyka kurestwa. Kurestwo jest gorsze od superkurestwa. Prawda czy nie?
0: No, ciężko się nie zgodzić.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Ale tato, zaśpiewaj coś ładnego.
1: Co ja mam zaśpiewać?
2: No cóż, co możesz, no, proszę cię.
1: Love me tender, love me sweet. I tak dalej. Przecież to...
2: Nie wypada. Ale umiesz,
1: to był król. Ale chcę powiedzieć, że jest pan gościem serdecznym, prawdziwym. I pozwól kolego, że powiem to głośno, że boję się, że ta słynna prawda przestaje być prawdą. I to mnie najbardziej boli, że prawdy już nie ma. Nie ma prawdy. Nie ma, prawda nie istnieje. Chrystus naprawdę nie zmartwychwstał. To wszystko jest kłamstwo. Jest tylko pani Leppard, a może Def Leppard. Świetna grupa, której też słuchałem. Chociaż lubię Rolling Stonesów.
0: No, klasyka. A kto to się spytał Pana Jezusa, a czymże jest prawda? To był Piłat czy Herod? Już mi się myli. Kto to się zapytał Jezusa?
1: Odpowiadam. Piłat.
0: Piłat.
1: Piłat. Ale i to jest rzecz najważniejsza. On przemilczał. On przemilczał. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli gówniarz się pyta ci o prawdę, to musisz albo wejść w strukturę i kłócić się, albo, będąc prawdą, przemilczeć. On przemilczał.
0: No, ja właśnie dwie wersje znam, bo jedną z filmu Pasja Mela Gibsona, gdzie Jezus, tak jak Pan mówi, w ogóle się nie odezwał i nie skomentował tego, ale w Biblii jest chyba, że Jezus odparł, ja jestem prawdą.
1: Nie.
0: Już nie wiem sam.
1: On nigdy nie odpowiedział przed Piłatem, ja jestem prawdą. On wcześniej odpowiedział, ja jestem królem i po to przed Sanhedrynem. On przed Piłatem był koniecznie, przystojnie, absolutnie cichy, pokornego serca. On, stając przed wielką prawdą siły namiestnikowskiej tego, On się nie wchodził, bo on był prawdą w duszy i w prawdzie, w miłości. On nie wchodził w relacje. Tam nie można było wejść w relacje. On nie mógł dyskutować. On mógł tylko powiedzieć, jestem przed tobą. Przecież to słynne, oddajcie to cesarzowi, oddajcie to Bogu. Także on nigdy nie zaprzeczył sobie. On zawsze był cichy, pokornego serca. I to jest największe pytanie, jak można atakować tego, który jest kompletną, absolutną prawdą. Bo jeżeli prawdy absolutnej nie ma, to ciebie nie ma i mnie nie ma. I tego telefonu też nie ma.
0: A dzisiaj to w ogóle nie jest to zbyt modne, nie jest to trendy, jak to się mówi, żeby ktoś był właśnie cichy i skromny, tylko każdy rozwrzeszczany, głośny, każdy chce być gwiazdą i każdy chce być indywidualistą, głośnym i pokazać siebie, nie? A brakuje takiej postawy właśnie, no, człowiek skromny, cichy, który może czasem powie o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo, prawda?
1: Drogi mój przyjacielu, ładnie ci powiadam, gdybym był panią Lempart, to bym któregoś dnia powiedział sobie, Boże mój, to naprawdę ja jestem zarażona? A skąd jestem zarażona? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo chodziłam, słyszałam, byp, byp, byp. I taka kobieta przychodzi do pana Tuska, który jest szlachetną postacią. Strasznie go kocham. Cicha. I ona przychodzi z tą błyskawicą. Drogi panie, jeżeli któregoś dnia nie będziemy poruszeni w prawdzie, która jest w naszych sercach, to któregoś dnia nasze serca już nie będą

0: co tobie w tej chwili jest potrzebne. I dał mu odrobinę chleba umoczonego w winie, ale przed przeinaczeniem, kiedy była Eucharystia. I on szybko wyszedł. Co zrobił? Uciekł i zrobił swoje. Dokładnie zrobił swoje. Bo diabeł zawsze robi co? Swoje.
1: No ale z drugiej strony, gdyby Judasz nie zrobił, gdyby nie zdradził Jezusa, no to by nie było zbawienia, zmartwychwstania i właściwie nas by nie było, bo Jezus wyprosił na krzyżu o to, aby Bóg nie niszczył świata, wziął na siebie grzechy, no tak to jest przedstawiane. No nawet jeden z apokryfów to Ewangelia Judasza, która tak stawia właśnie sprawę, że ten Judasz wziął na siebie tak naprawdę najgorsze okropieństwo, bo już po wsze czasy będzie symbolizował zdrajcę, no ale że to jest tak przedstawione, że tak miało być, że Jezus i Judasz jakby no wiedzieli, że tak to ma być, nie? Że ma zostać Jezus wydany, zdradzony.
0: Celujesz rzeczą prawdziwą. Bóg wie wszystko, co ty jutro zrobisz. Bóg wie, co ty jutro zrobisz. Jeżeli Bóg nie wie, co ty jutro zrobisz, to on nie jest Bogiem. Tylko on wie, co ty zrobisz, ale ty możesz wszystko zrobić, co możesz zrobić. Jesteś wolny. Także nie jest sytuacja taka, że jesteś zmuszony, żeby zrobić coś. Jak Jackowski wie, co będzie za 100 lat, przepraszam, czy tu już kpię. Bóg wie wszystko, co będzie, bo Bóg pamięta, jak pamięta. Bóg jest zawsze i wszędzie ponad wszystkim. Jednocześnie mówi, to słynne. Czyń swoją rzecz, bo on wie, że on to musi zrobić. Bo czasami człowiek, nawet nie będąc Bogiem, tylko inteligentnym człowiekiem, wie, że ten facet i tak jest wujem przez ukreskowane i wyjdzie i to zrobi. Wyjdzie i ten wuj zrobi to. Także Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, rób swoje. Ja wiem, co ty zrobisz, ale uważaj.
1: Okej, dzięki wielkie za fajny telefon. Furiat i tata Furiata dzisiaj na antenie. Zawsze fajnie się gada. O, tu macie Furiata, widzicie, a obok siedzi tata. Fajnie, że spędzacie ze sobą czas. To już tak świątecznie trochę coś czuję, tak? Tutaj się robi u was.
2: No, tak. Troszeczkę, nie,
3: trochę się kłócimy.
1: A o co się kłócicie? O co się kłócicie? Zdradźcie słuchaczom, o co się kłócicie.
0: Najważniejsze w życiu.
2: Nie wiem, czy jest to najważniejsze, ale wiem, że powiedziała, że mam w sobie demona.
0: Nie, przepraszam.
2: Ojciec mówi, że mam w sobie demona.
0: No, chyba nie ma.
2: Ale już nie ma.
1: Każdy z nas chyba ma jakieś demony w sobie, mniejsze lub większe, groźniejsze lub mniej groźne, ale każdy jakieś tam demony ma.
0: Bardzo mądre słowa.
2: Ale ja bym chciał, żeby tata na koniec zaśpiewał.
0: Nie.
2: Proszę cię. Ale proszę.
0: No, to nie jest do zabawy, jak śpiewał kiedyś ten...
2: Nie lubię tego.
1: Ale wiesz, no Furiat tak na zawołanie, to niektórzy tak nie lubią, jak tak wiesz, na zawołanie ktoś mówi, no zaśpiewaj, to musi tak samo przyjść, wiesz.
0: A poza tym, drogi kolego, przecież ja dokładnie nie pamiętam po angielsku słów, gdybym mu dawał, ktoś by się oprzył, powiedział, ej, co pier... tego, no przecież, daj spokój, ładnie śpiewa, ale te słowa są
1: Tam nie było tak źle, myślę. Myślę, że było całkiem...
2: Ja myślę, że było świetnie. Jeszcze raz.
0: Pamiętam jedną rzecz. Popline in the canyon made sweet and the line just my girl free companion. Just my raffle, my pony.

0: Brawo, super, no to no dziś mamy tutaj audycję pełną niespodzianek i popisy wokalne Taty Furiata. Dzięki panowie, słuchajcie, bardzo miło, że zadzwoniliście.
1: No. Tak, dziękuję ci za tego Dina Martina, bo przypomniałeś.
0: No to co, wszystkiego dobrego i wesołych świąt i w ogóle szczęśliwego nowego roku wam życzę, panowie.
1: Jestem miłym człowiekiem, z Panem Bogiem, tak się mówi.
0: Amen, amen. No to do usłyszonka.
1: Pseudo.
2: On nie wierzy.
0: Nie wierzę, ale jak gadam z fajnymi osobami wierzącymi, to mogę sobie na chwilę uwierzyć trochę bardziej. No.
1: Ale jesteś bardzo miły człowiek, dziękuję ci za to.
0: No i wzajemnie mogę powiedzieć. No to co, to tymczasem, hej, hej.
2: Hej,
0: howdy, chciałoby się powiedzieć. Howdy. Howdy, partner. Let me tell you, buddy. Fajny telefonik. Lubię takie zaskakujące telefony. To wtedy to jest... mistrzostwo po prostu.

Serio sobie zrobię dzisiaj maraton westernowy, coś czuję. Fajnie, chciałbym czasami na filmie się trochę, jakby to powiedzieć, żeby film był taką odskocznią od różnych przyziemnych problemów, żeby poczuć jakiś fajny klimat, właśnie takiego naiwnego, może trochę podkoloryzowanego Dzikiego Zachodu, z czarno-białymi bohaterami, z tajemniczym wędrowcem, Clintem i Eastwoodem, łypiącym dziko spod kapelusza. No, myślę, że a nie tylko się dołować i jakieś makabryczne sceny oglądać, nie? Spać nie mogę.

O, dziękuję bardzo za tutaj przypomnienie, żebym przyłączył. To czasami zapominam. Dzięki, dzięki. Billy the Krawiec. Nie, tutaj był właśnie... No, można powiedzieć, że tata Furiata to taki cowboy trochę. Taki szeryf. Ale taki rozśpiewany cowboy właśnie. Taki, który pierw zabija złoczyńców, a potem odjeżdża ku zachodzącemu słońcu, grając na banjo i śpiewając cowboyską pieśń. Do dziś w sumie chyba nie wiemy, jak tata Furiata się nazywa, bo taki trochę właśnie tajemniczy jeździec znikąd. Wiemy tylko, że tata Furiata. No ale to też fajny pseudonim właśnie. Tata Furiata, nawet się rymuje, nie? Ojciec i syn.

Okej, powoli będziemy kończyli. Dzięki za słuchanie, za telefony. Fajne. No, jak zwykle dużo ciekawych postaci się pojawia. I każdy inny, nie? To jest fajne. No, tam też tam nie... no, nie piszcie jakichś tam niemiłych rzeczy, jak ktoś wam się tam, nie wiem, nie spodoba do końca, bo troszkę z innej bajki. Właśnie to jest fajne, nie? No co, jakby tak sami na przykład dzwonili wszyscy tacy sami, to by nudno było. Ja to lubię, jak są różne charaktery. No i chyba tyle. No, myślę, że pojawię się może jeszcze właśnie dzisiaj we wtorek. Wtorek to jest takie okienko. W środę Błażej i może będzie gościni z Izraela. Czwartek pewnie też. Nie wiem, co z potrzebą. No, on się ostatnio kiepsko czuje. Niech sobie może odpoczywa chłopak. W piątek to zawsze muszę być, bo jak żeby nie. A w sobotę, myślę, fajna, też ciekawa audycja Jacka z Australii. O chrześcijaństwie i trochę od innej strony tym razem. Co dobrego zawdzięczamy. No, już mówiłem, że troszkę i z jednej strony się cieszę, a z drugiej się lękam. Mimo, że nasz wielki rodak mówił, nie lękajcie się, to ja się tak lękam delikutaśnie, bo się boję, że się strygeruję i zadzwonię do Jacka i zacznę coś tam psioczyć. Się wkurzę, wiecie, jaki mam stosunek. No, ale może nie, może sobie po prostu... zamknę gębę na kłódkę i dam innym się wypowiedzieć na spokojnie. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. A robisz pasterkę jak Antoni? Ale co to jest ta pasterka? Że co, gdzieś się tam łazi, tak? I się tam... O co chodzi z tą pasterką? Wiecie, no nie do końca znam te zwyczaje katolickie. Że się łazi, się pije winko, wódeczkę, cokolwiek i się sanki ciągnie samochód. Tak mi się to kojarzy, pasterka. A jak chodzą kolędnicy, to co to jest? Kurde, muszę się dokształcić. Był wspomniany Unforgiven. Bardzo dobry film, tak, polecam też. Ale to tak ciężko to chyba uznać za western. To z tego co pamiętam, to są czasy prohibicji, nie? Bardziej. To tacy są niby kowboje, wieśniaki i tam pędzą bimber, to o tym jest film. No ale to już mamy tam samochody, automobile właściwie. Krawcerka w propozycjach zamiast pasterki. Krawcerka. Może coś wymyślimy. Mam taką chętkę, żeby poeksperymentować trochę od nowego roku, żeby Nocne Radio nabrało rumieńców trochę, nie? Błażej się zaoferował dzisiaj, że zainwestuje troszkę w reklamę. Może to dobra okazja, nie? Żeby trochę poszaleć, zaszaleć, coś nowego zrobić. Bo najgorsze to jest stagnacja, jak nagle zacznie to się nudzić wszystkim, a to nie jest wykluczone, bo jak ktoś słucha, powiedzmy, parę lat Nocnego Radyjka, no to jakie by ono nie było, to zacznie się nudzić, więc muszą być jakieś nowe rzeczy, nowe audycje, nowe postacie, nowe wydarzenia, właśnie jakieś akcje. Może więcej wideo po prostu, coś ponagrywać. Antoni, to znaczy Enki, zrobił właśnie fajną akcję, że słuchacze do niego wysyłają różne nagrania. Świetnie to zatrybiło, nie spodziewałem się, że taki będzie odzew i że ludzie przyślą tyle różnych nagranek. Ale dzisiaj to naprawdę jest proste, każdy ma właściwie kamerę dzisiaj. To już nie są te czasy, kiedy mało kto miał kamerę i kamera to był jakiś luksus, jakaś fanaberia w ogóle. Pamiętacie, kamery jeszcze VHS na przykład? Wielką kasetę wkładało ciężką do tej kamery i się kręciło. No to mało kto miał, a dzisiaj już kamera we wszystkim, w długopisie nawet i w lodówce i w opakowaniu po chrupkach i we wszystkim jest kamera.
No oczywiście sobie tu śmieszkuję, no ale chyba większość z was ma kamerę, no chyba, że ktoś jest fanem starych komórek i ma jakąś Nokię za 50 zł, która odbiera SMS-y tylko z funkcji multimedialnych, MMS-y, można obrazek wkleić i to wszystko. I melodyjki ma śmieszne, jak z zegarka, no to może nie ma kamery, ale dzisiaj to już wszyscy prawie mają kamerę. Wszyscy mogą nagrywać, i można by się spodziewać, że powinien być jakiś odzew i ludzie coś poprzysyłają. Musimy ogłosić taką akcję, żebyście poprzysyłali jakieś fajne nagranka. Jednak co wideo, to wideo. Czasem się przydaje, nie? Sylwester z nocnym radyjkiem tradycyjnie będzie. Nic nie ma nie. Musi być po prostu Sylwester z nocnym radyjkiem, więc się przygotujcie. No, myślę, że to jedna będzie z tych audycji, w których audycja z promilami, że tak powiem, będzie audycja z promilami. No, ale cóż, napić się można jak najbardziej. Czemu nie? Wszystko dla ludzi, nie?

ci, co mieli wysłać nagranie, wysłali do Łysego. No wiecie, no a co, a u nas nie ma chętnych w naszym gronie? No bo jednak to są dwa różne uniwersa, troszkę się przenikają już teraz, trochę osób przyszło od Enkiego do nas, od nas do Enkiego, no ale to co, tutaj nie ma szans, żebyście coś wysłali? No nie, no nie załamujcie mnie.

nawet takie jakieś zwyczajne, wydawałoby się, i prozaiczne sytuacje, że gadacie z kimś, że sobie idziecie i komentujecie coś, spacerujecie przez las, to jest naprawdę, często to będzie naprawdę bardzo ciekawe dla słuchaczy i słuchaczek, żeby takie coś sobie zobaczyć na naszym kanale, myślę, bo to... No, zawsze tutaj jest ta ciekawość, nie? A kto to jest? A to jest ten, a on dzwonił, no i to nawet jakieś takie zwyczajne sytuacje to może być niezły fan dla ludzi, więc nie myślcie sobie, że co ja tam mogę pokazać, co jak se idę i gadam, to co, kogo to zaciekawi? No właśnie zaciekawi. Można nagrać na przykład, jak się przyrządza jakąś fajną potrawę, nie? Ludzie chętnie oglądają, jak ktoś gotuje, jakiś przepis podaje, przecież to jest bardzo popularne, to można to zrobić tak też po swojemu, nie? I pokazać, co tam się przygotowało, co tam się ugotowało. Można wyjść na spacerek ze zwierzakiem, jak ktoś ma, i pogadać sobie, skomentować rzeczywistość i zawsze jakieś urozmaicenie. Można zobaczyć okolice, w której ktoś mieszka, nie? Albo się pochwalić czymś, jakąś kolekcją swoją. No tyle możliwości, więc nie pytajcie, a co ja mogę nagrać? Tak, Lukacjusz się tu pyta, co ja mogę nagrać? Wszystko, kochany, wszystko możesz. No, liderzy niech dadzą przykład. No już nie czekajmy zawsze na tych liderów. Nie bądźmy tacy, nie? Zawsze czekamy, aż ktoś nam da przykład. Aż nam da przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No to ty daj przykład. Ty daj przykład, człowieku. To nagle się liderem staniesz na chwilę i będziesz tym, który pierwszy się odważył. Odważniakiem, nie? Ale no i Darko też ciągnie w tą stronę. Jak my się mamy pokazywać, że jak ty sam jesteś Big Brother. No ludzie, no ale to ja se mogę być, no a co zawsze, to nie wiem, co wy jesteście jakieś tutaj smerfy, a ja papa smerf, no nie róbmy tutaj wioski smerfów, nie? Co jestem jakiś tutaj guru, że mam przykład dawać jako pierwszy zawsze coś, wyjść przed szereg.

Nie, no, kasa na hipnotyzera pójdzie na promocję Nocnego Radia. Ale tutaj tyle osób wypomina przy każdej okazji teraz. A chciałbym wiedzieć, ile z tych osób same się dorzuciły. To bym chętnie zobaczył, czy to się jakoś pokrywa. Pamiętam, że najwięcej to Danusia tak hojną ręką się dołożyła, no to jeszcze rozumiem, że ona może być wściekła. No ale też, no nie przesadzajmy, no ludzie, jak ktoś tam rzucił 5 zł i teraz mi przy każdej okazji będzie wypominał. Mówiłem wam, no ciężko się dostać do jakiegoś czaramarnika. Jest. Taki mają ruch w interesie, że się trzeba rok wcześniej zapisać. Mam cichą nadzieję, że jakoś nam odpuścicie i wybaczycie, że pieniądze pójdą jednak na coś innego.

Okej, to by było na tyle. Do usłyszenia się z wami we wtorek lub w czwartek. Zobaczymy jeszcze. Dziękuję za słuchanie, za fajne telefony, komentarze wasze i donejciki miłe sercu memu.

okej, okay, no jeśli ktoś się nie dorzucił, a wynika z tego dla niego wielka nauka, żeby już się nie dorzucać, ja to szanuję, nie? Szanuję to, więc spoko jakby.

może jeszcze się uda coś załatwić i wypełnić plan, no bo czuję, że no tutaj trochę daliśmy ciała. No zgadzam się z tym, no daliśmy trochę ciała. I, no bywa i tak, nie? Może to dla kogoś też okazja, żeby się nauczyć odpuszczać innym, wybaczać, jak Pan Jezus, nie?

Dobry wieczór, dobry wieczór. Czy mnie słychać? Chyba słychać. No, malowanie jajek będzie chyba. Strasznie jestem niemrawy i taki jakiś niechętny do nadawania. Nawet się zastanawiałem, czy dzisiaj sobie nie dać luzu. No, ale tak ostatnio się rzadko pojawiam na antenie, więc ktoś tam, jedna, dwie osoby mogłyby się czuć zawiedzione, że dzisiaj nic nie ma, że nuda, że trzeba włączyć sobie co innego. No, tym bardziej, że u innych nadających też czasami posłucha. No więc pomyślałem, że zjawię się tak czy owak i co będzie, to będzie. Najwyżej sobie posiedzimy, pogadamy. Nie będzie nic konkretnego, typowe luźne gadki w wersji dodatkowo jeszcze wyjątkowo luźnej. Więc zobaczymy, co się z tego urodzi. W razie czego mam tu przygotowane trochę alkoholu. Są fajki. Jest Skype włączony, można dzwonić i mam w zanadrzu

0: parę jajek. Możemy sobie pomalować dzisiaj jajka. Tak jak ostatnio było malowanie na antenie, to może znowu spróbujemy. I pomyślałem, że może stworzymy pisanki, takie pisanki nocno-radiowe, z których każda będzie inna, każda będzie na jakiś temat. No tak, zbliżają się, tak powiem trochę może nietypowo, zbliżają się obchody, rocznicy zmartwychwstania Jezusa. No bo o to chyba chodzi, nie? Z tej racji ludzie wkładają do koszyczka jajka, masło, nie wiem, co tam się jeszcze wkłada? Jajka, masło. No właśnie, czy można margarynę włożyć, bo masło drogie. A ogoliłeś chociaż? Siebie tak, znaczy twarz tak, jajek nie. Jajek nie akurat. No, tak więc sam siebie ogoliłem. Jestem w miarę gładki. Znaczy nie tak do końca, ponieważ maszynką się golę, więc to zostaje taki jakby dwudniowy zarościk. No. Zamieniłem parę słów przed audycją Zjam ci to i cały czas nie rozumiem tego jego podejścia do tematu Ukrainy, wojny. Tak jakby wyszukuje różne jego zdaniem nieścisłości, rozmawia tam z ludźmi, którzy są na miejscu i cały czas podważa tak jakby, że a tam są też źli Ukraińcy, a tam też są jacyś dziwni ludzie i tak nie wiem, czemu to ma służyć właściwie. I tak napisałem, podsumowując na koniec, że chyba ciężko jest drugiej osobie wytłumaczyć, że ma się inne zupełnie jakby podejście do życia trochę, jakby tak inne, inaczej mózg działa w ogóle i to nie chodzi już o dane, o informacje, tylko tak po prostu o podejście ogólnie, nie, do tematu. Papież Franciszek, już minęło tam 50 czy 51 dni wojny mamy za sobą, a papa z Watykanu nadal nie powiedział wprost, kto tu na kogo napadł, kto tu jest agresorem i nie potępił, tylko to jest takie gadanie w stylu nie wolno się bić, bicie się jest złe. Jak się człowiek z człowiekiem bije, to Panu Jezusowi wątroba gnije. No i takie pierdolenie, nie? Ale to samo było z Piusem VI, który też jak Hitler napadł na Polskę, to Pius VI też gadał cały czas tylko o tym, że no, biedni ludzie gdzieś tam są i pomódlmy się, żeby nie było wojen na świecie, bo wojna to jest zła, bo jak człowieka napada, to tamtego boli. No i takie pierdolenie, nie? W ogóle przez 3 lata w Watykanie zastanawiali się, czy Mein Kampf to jest rasistowskie, czy nie. I badania były na szeroką skalę zakrojone. Czyli instytucja, która ma być takim drogowskazem moralnym dla ludzi, spisuje się o wiele, wiele gorzej niż taki przeciętny człowiek, który po prostu nazywa sprawy po imieniu, solidaryzuje się najczęściej z napadniętym, z pokrzywdzonym, a Watykan ma zawsze z tym problem. Krawiec, ogarnij donaty. Co, nie działają? Juicy już 3 raz próbuje i nie działają. Nie wysyłajcie mi donatów, nie zasłużyłem. Ja mogę umrzeć! Nie chcę żadnych nic od was paczek. No u mnie tutaj Tipli działa, niby. Nie widzę też, żeby coś nowego przyszło. To znaczy nie jest to problem z wyświetlaniem, znaczy. No nie wiem. Jeszcze sprawdzę linka. Sprawdzę linka, czy działa ten, który jest w opisie. No też działa. No nie wiem, coś u ciebie, Juicy. Coś u ciebie, Juicy, jest nie halo chyba. Może ktoś inny spróbuje wysłać do testu. No, zobaczymy. Ale walić to... Co prawda jestem goły i wesoły teraz trochę, bo to znaczy mam odłożone, żeby zapłacić czynsz, ale niewiele ponad to, ale jakoś tam przeżyję. Wziąłem się trochę za robotę, wiecie, i to jest taka niezbyt dobra wiadomość dla tych, którzy lubią radyjko, bo zaczynam się w robotę wkręcać bardziej i zaczyna mi się podobać praca. Aż cisza zapadła. Wiem, że to brzmi strasznie, że zaczyna mi się podobać praca, no ale tak to jest. Jaki Pius VI? Pius XII? Tak? No czekaj, sprawdzę. Ja się nie znam na tych Piusach. Jedenasty Pius. Sorry, pomyliła mi się rzymska... A nawet przed audycją patrzyłem, skąd mi się wziął ten szósty? Jedenasty Pius. Czyli ty, B-52, też się pomyliłeś, też się pomyliłeś, bo nie dwunasty, tylko jedenasty, obaj się pomyliliśmy. No. Nie szósty i nie dwunasty. Pójdźmy na kompromis. Pius jedenasty. Jest rzymska dziesiątka i jedynka, czyli jedenasty Pius. No, Tipli w Irlandii, tak? Nie hula. Aha, no to może w Irlandii nie hula, faktycznie. A ty, Juicy, z Irlandii jesteś. No to już teczki tu uzupełniamy. Proszę, tu Irlandia. Także, ale tak to jest z kapłanami. Popatrzcie, kapłani zawsze lgną do władzy, do zaszczytów, do poszerzania wpływów kościoła swojego, a jak trzeba tak po prostu po ludzku, zwyczajnie obrać pewną stronę, to boją się podpaść, boją się być po czyjejś tam stronie i zawsze znajdą sobie jakieś wytłumaczenie, że kościół musi pozostać neutralny. Tak, jak kogoś leją na ulicy, jak jakiś oprych gwałci kobietę, albo jak pedofil zaciąga dziecko do pedowana, to trzeba być neutralnym i mówić, że a może to dziecko też winne trochę. Przestańcie się bić, ty dziecko i ty pedofilu jeden. Nie bijcie się, przemoc jest zła. No, bo dziecko też tam kopie, stara się obronić.
1: Kasia, 100 zł. Taki sobie mały teścik.
0: Taki mały teścik. Oj, Kasiu, mam się z tobą. No, takie donejciory. I jak to jest teścik, to ja dziękuję. No, aż zaniemówiłem. No wiecie co, stuwa? No to, i to tak tutaj od razu, to ja potem stremowany się czuję i nie wiem, co tu powiedzieć. No ale Kasia taką jest właśnie szczodrą osobą. Kasiu, Kasieńko, czy pamiętasz chłopca z lata, który taczką wieczorami woził gnój? Przepraszam, to nie wiem, czemu mi się przypomniała ta piosenka. No widzicie, działa jednak. I to jak działa? No fajnie, to będę miał na żarcie. Czy można dzwonić? Pewnie, dzwoń, psycho. Dzisiaj mamy kupę czasu. Mac się pojawił. Już się wystraszyłem, że to Mat, bo też taka zielona ikonka i napisał pozdrowienia dla 12 szabel, ale to tylko dla 12, to co? Schudł chyba, tak? Bo było 12 tysięcy, a teraz 12 tylko? Chyba schudł strasznie. Co tam, chyba za mało donajcików wysyłacie? Katiusza to jest rakieta. No. Kasia, czyli Katiusza właśnie. Dzięki, Kasiu, w ogóle. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Specjalnie dla ciebie jakąś bym pisaneczkę może chociaż z wdzięczności namalował, tylko nie wiem jaką. No, będzie malowanie pisanek, na razie jeszcze czekam, może niech się ludzie jeszcze zejdą, podrzucicie jakieś pomysły na pisanki, może jak ktoś zadzwoni, to będę malował pisanki. Niech zadzwoni jakiś nudziarz, który ma gadanego i niech gada, dziób mu się nie zamyka, to ja wtedy się nie będę się nudził, tylko sobie będę pisanki malował. 12 to w sumie IQ Szabla i jego słuchaczy. No, tak trochę wyszło właśnie, że patrzcie, nawet jak się pojawia ktoś z tego kanału, ostatnio się w komentarzu, czekajcie, tu był taki komentarz, który mnie nawet rozbawił. Spróbuję go przeczytać. Włączę sobie YouTube Studio, komentarze. Pisze Paweł Q. Kolego, twierdzisz, że kto popiera atak oraz gwałt i rabunek, to jest dnem. Pozwolisz na taką parafrazę, bo YouTube nie lubi dosadnych słów, a chwilę później krytykujesz chłopa, który swoim utworem literackim, muzycznym potępia banderyzm, czym wskazujesz poparcie dla tejże ideologii. Znam takie piękne słowo jak hipokryzja. Może ci ono coś mówi? No chyba, że kolego, nie znasz historii, to raczej powinieneś zaprzestać wystąpień publicznych. No więc po pierwsze, kolego, tutaj wielkiego intelektualistę zgrywasz i tak jakby dumny jesteś, że znasz takie słowo jak hipokryzja. Mówi to panu coś, panie Fertku? Hipokryzja, to takie słowo? No tutaj, wiesz, no, może tam u Szabla na kanale, jak znasz takie mądre słowa, to możesz zabłysnąć. Tutaj to ludzie, nie musisz tutaj ludziom akurat tłumaczyć znaczenia prostych słów. Tym bardziej, że jak już się zgrywasz na takiego intelektualistę, to używaj poprawnie interpunkcji, nie pisz tak niechlujnie, bo tutaj no, widać tak niechlujne pisanie, przecinek się stawia przed, że, a nie po, brak polskich znaków, brak spacji, źle używane, no tak niechlujnie, nie? Poza tym, i zasadnicza kwestia, ja mogę potępiać, tu też problemy z logiką są, bo mogę gardzić taką twórczością. Słuchaj, no, jakiś hip-hopowiec coś wrzeszczy wulgarnie, tam jebać banderę, no to może mi się to nie podobać, bo uważam, że to jest kiepskie po prostu, jeśli chodzi o formę. Mogę się zgadzać z treścią, tak generalnie, nie, że jebać banderę, ale może mi się nie podobać zupełnie takie wulgarne szczekanie jakieś do mikrofonu. No i wiesz, i to nie znaczy, że ja jestem za banderą. Więc panie Pawle, chciałeś tu zabłysnąć, a niestety nie wyszło. No i ogólnie ludzie, którzy tu od Szabla przyszli, no to tak skupiają się... Ich wypowiedzi, czy to na czacie, czy w komentarzach, to się ograniczają zwykle do głosów poparcia, no tak jakby sekta, nie? Że można tylko tam pokrzyczeć, z caps lockiem tu pisali. No, nie potrafią nic takiego konkretnego napisać, nie wiem, pokłócić się o coś, czegoś wytłumaczyć, tylko takie ura, bić go! Obraził naszego Gabrysia, ura, lać go, banderowca. No i też macie taką tendencję tam u siebie, żeby każdego, z kim się nie zgadzacie, to zaraz wyzwać od banderowców, nie? No tak samo jak u kamratów. Każdy, kto coś napisze, nie pomyśli, nie jest z tej sekty, no to się go nazywa Żydem. No to takie słabe trochę, płytkie, nie? Mario Baczek też to jest właśnie przykład takiego prymitywa, który nic nie napisze konkretnego, nie zadzwoni, bo się boi, bo może jest gówniarzem, się wstydzi, że mutacja przechodzi, albo po prostu wie, że jakby tu zadzwonił, to by został totalnie zaorany, że... Ale może sobie zawsze na czacie napisać coś w stylu: jeszcze nadajesz te smenty? No to tyle, na tyle cię stać tylko, tak? Że potrafisz, nie wiem, mnie wyzwać albo napisać, że jestem cfelem, frajerem, głupkiem, albo weź już skończ nadawać, co? No widzisz, jesteś takim, no, prymitywnym bardzo człowiekiem, więc... Spływa to po mnie jak po kaczce, to co sobie tam napiszesz, bo gdybyś mi wytknął jakiś błąd, co jest... nie jest takie trudne, bo każdy się czasem myli, każdy ma... każdy czasem się posłuży niesprawdzoną informacją, którą można zweryfikować, ale to musiałbyś, drogi panie, coś sobą reprezentować, a nie być takim prostakiem, który ewentualnie mnie, nie wiem, obrazi jakimś słowem, wulgaryzmem, albo... napiszę coś, no bo to, co napisałeś, to jest coś tak, jak małe dziecko pisze, nie? Weź już byś się lepiej zamknął, co? No to... Wiesz co? Chętnie bym cię nawet wypierdolił stąd, bo nie chcę tutaj prymitywów, ale zawsze mnie to bawi po prostu, jak takie prostaczki przychodzą tutaj i mi... i na mnie szczekają, nie? Takie małe pieski szczekają na mnie. Więc nawet mam z tego ubaw, no... Więc pisz sobie tam i co mi jeszcze ciekawego napiszesz? Że co, że noszę okulary? Albo że, nie wiem, że Gabryś jest milion milionów razy lepszy? No co mi jeszcze napiszesz? Co mi jeszcze napiszesz? Chcesz mi jakoś zajść za skórę? Chcesz mi dopiec? To się bardziej wysil. Bo tak to sobie możesz w piaskownicy rozmawiać, nie? Sypać piaseczkiem po oczach komuś. Szabel znowu nie odbiera od psycho. No, psycho, a czego oczekujesz od sekty? Że co, że w sekcie z tobą ktoś porozmawia? Tam jest kółko wzajemnej adoracji i to takie, no właśnie posunięte do... no po prostu już tak na maksa takie kółko wzajemnej adoracji, więc zakrawa to wręcz o sektę, gdzie nie ma prawa zabrać głosu nikt, kto jest spoza sekty, nie? Dzwonią ciągle te same osoby, kadzą tam sobie, zgadzają się ze wszystkim. Czy tam kiedykolwiek na kanale była jakaś polemika? Nie, tam jest tylko takie przytakiwanie sobie i dzielenie się jakimiś rewelacjami szurskimi, nie? Niesprawdzonymi. Ktoś coś tam przeczytał, jakąś ruską propagandę, ruską manipulację, no i dzwoni i się tym dzieli, nie? Że oni tam sami siebie rozjebajet i te Ukraińcy sami sobie rozjebajet kraj, to kłamstwo, że jest jakaś wojna w ogóle. No takie jakieś smrakloki. No więc słabe to jest, słabe po prostu. Namaluj Putina, takie jajko Fabergé. Dobra, to spróbuję może jakieś jajeczko faktycznie zrobić. Przejdźmy tutaj na Photoshopa. Trochę tak jak Adam Słodowy. Ja tu sobie wcześniej przygotowałem. Adam Słodowy to był taki koleś, no nie wszyscy może znają, są za młodzi, który pokazywał, jak skonstruować, jak zmajstrować może różne rzeczy na wizji. Jak sobie zrobić jakąś podkładkę pod doniczkę, jak jakąś tam lampkę samemu zrobić, takie rzeczy. No, był to dobry program w czasach, kiedy trudno było o różne towary, bo nas ruskie szmaty drenowały ze wszystkiego. To był jeden z powodów, na pewno. Ale to taka właśnie mentalność złodziejska. Napaść na jakiś kraj, a potem go okradać. No właśnie. Tak więc tu mam koszyczek, tu mam... Chciałem spróbować zrobić jajko od zera i zastanawiam się, czy mi to wyjdzie. Spróbujmy. Powiedzmy, mam tutaj jajeczko. Widzicie? Nie jest tak prosto zrobić jajko z kuli, bo jakoś muszę to jajko nakreślić. Zróbmy kulę. Może się uda. Zróbmy kulę. Albo może od razu elipsę. Tylko tą elipsę trzeba będzie... O, elipsa w sumie jest dosyć zbliżona. Dobra. Spróbujmy troszkę tak od dołu zdeformować, o, żeby było bardziej takie jajowate. O, Janko muzykant zadzwonił. Cześć, Janko.
2: A, pomyłka. Niestety nie Janko muzykant, albo może wstety. Z tej strony Maharadża z brzegu, z podcastu przy mikrofonie, z audycji Pierwszy z brzegu.
0: A to czemu się podpisałeś jako Janko muzykant?
2: A to chochlik drukarski. Tak jakoś wyszło, ale nie wyszło.
0: No ja tam, wiesz, nie pochwalam.
2: Nie będę płacił alimentów na nasze dziecko.
0: Aha, czyli ci zostało z jakiejś tam manipulacji, jak na przykład, jak podsyłałeś mi może jakieś materiały jako Janko muzykant, tak? Czy coś?
2: Tak, to wtedy jak ci wysłałem zdjęcia nie tylko pleców, to byłem ja. Ale dzwonię...
0: No wiesz, ja z Janką Muzykantem rozmawiałem głosowo i kojarzę jego głos, więc...
2: No wiem, no zdaję sobie z tego sprawę. Ale mam nadzieję, że nie dlatego odebrałeś. Chciałem wyrazić słowa poparcia twojej ostatniej postawy wobec tych wszystkich gości związanych z teoriami typu kanał 12 tysięcy psychicznie chorych ludzi. No i życzę ci konsekwencji w tępieniu takich poglądów. No i jeszcze chciałem ci przypomnieć, że w poniedziałek sklepy są zamknięte.
0: Już jutro są do 13 jakoś tak, nie?
2: O, a wybierasz się do kościoła ze święconką?
0: No nie bardzo, nie bardzo. Ja to tak bardziej reformator, nie uznaję kościołów, papieży i tak dalej. No, tak dyplomatycznie powiem, bo raczej tak już jak mamy sobie szczerze rozmawiać, to bardziej nie przemawiają do mnie jakieś połączenie, miks pogańskich zwyczajów z kościelnymi. To chyba, jeśli już, to ten Pan Jezus tu jest ważniejszy, a nie jakieś malowanie jajek pogańskie. Znaczy, gdyby ludzie sobie powiedzieli wprost, że czcimy płodność, nie? Tak jak u pogan było, że płodność, którą symbolizują jajka, no to byłoby tak to szczere i w sumie czemu nie? Ale jeśli... do kościoła się idzie z tymi jajkami, to takie jakieś fałszywe jest. No, ale spoko, słuchaj, to dzięki za słowa poparcia, tylko to troszkę mi się, wiesz, tam już ci pisałem wcześniej, trochę mi się nie podoba, że wszystkich, którzy mają poglądy inne od twoich, to zawsze nazywasz psychicznie chorymi. Co ty masz
2: ale
0: z tymi psychicznie chorymi?
2: Są pewne granice, do których te poglądy są akceptowalne. A równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że pedofil ma inne poglądy ode mnie. Tak samo osoba akceptująca mordy masowe i ludobójstwo, usprawiedliwiająca je jakimiś bzdurnymi powodami. Także są pewne granice, których przekroczyć nie można, nawet w ramach tego wolnego słowa.
0: No ale ruskimi też jakoś tak bardzo ich nie lubisz, jak rozumiem, i też byś się o nich jak najgorzej wypowiadał. No ale to właśnie ruskie stosowały, to ruscy komuniści stosowali taką metodę, że oskarżali o bycie psychicznie chorymi wszystkich, którzy na przykład nie akceptowali komunizmu. No to takie śliskie, nie wydaje ci się to takie śliskie trochę?
2: No, ale powiedz mi, czy osoba, która promuje teorię płaskiej Ziemi, czy jakiegoś średniowiecza w XIX wieku, to są inne poglądy, czy to jest coś nierówno pod sufitem?
0: Ale czemu po prostu nie nazwiesz takich osób głupimi, niedouczonymi? Przecież tyle jest, takie całe spektrum możliwości, a psychicznie chory, to jest, wiesz, to już jest jakaś dysfunkcja.
2: Na te tematy jest, no naprawdę, to jest poziom trzeciej klasy podstawówki. No, dowodów, materiałów na te różne tematy jest masę. No, żeby dalej brnąć w te bzdurne teorie, no to trudno myśleć tu o osobie zdrowej psychicznie w 100%. Nie mówię, że to są osoby, które powinny od razu być traktowane elektrowstrząsami, no ale powiedzmy zdrowe są po 90-80% i będę konsekwentny w tym, że nie są to osoby w pełni zdrowe.
0: No mi by się bardziej jakoś tak podobało, gdybyś używał różnych określeń, na przykład debil, czy niełóg, czy chorobliwie naiwna osoba, która uległa, albo ktoś, kto nie sprawdza w ogóle żadnych informacji, tylko wierzy na ślepo różnym szurom. Różnie można to nazwać, ale tak psychicznie chory, to wiesz, to nawet...
2: Cały słownik jest określeń na takich ludzi. Będę z tego słownika korzystał. Ale tak naprawdę nie chciałem brnąć w tej dyskusji.
0: No spoko, zahaczyłem
2: takie
0: tylko
2: tematy, szczególnie toksyczne.
0: Jasne, jest... i bardzo dobrze, no, że nie chcesz. Słuchaj, masz jakiś pomysł na pisankę może?
2: Czy ja mam jakby plastyczne moje umiejętności, to są znikome, ale jeśli chodzi o pisanki, chociaż nie wiem, czy to jest pisanka, to kraszanki mi się podobają, to takie wydrapywane chyba są wzory. A jeszcze tylko mam pytanie, no jako osoba niekoniecznie powiedzmy wierząca, a już na pewno nie praktykująca, które święta sobie wyżej cenisz? Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Czy majówkę?
0: Maharadża zaproponował właśnie dyskusję o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. To nieśmiertelna dyskusja, nie? To możemy do rana rozmawiać.
2: Ja osobiście ze względu na klimat wolę Boże Narodzenie, chociaż w ostatnich latach do tego klimatu to brakuje tego śniegu, mrozu. Jest, chociaż pewnie też, bo z racji tego, że jesteś w podobnym do mnie wieku, to pamiętasz te mroźne zimy i śnieg do kolan, sanki i jakieś zabawy na śniegu.
0: A jakże, no. To ciekawe, nie? Że no, zmienił się klimat, ewidentnie, trudno temu zaprzeczyć, no bo czemu my pamiętamy te czasy, jak faktycznie był śnieg do kolan, to nie było nic niezwykłego, śnieg do kolan, nie? Śnieg po szyję, jak w zimę stulecia, no to już było coś może niezwykłego.
2: No, szkoły były przecież zamykane z powodu mrozów. No, także kiedyś to było. I nie było żadnych opon zimowych, jakoś się jeździło. Odśnieżanie było chyba jeszcze gorsze niż teraz. No dobra, ja nie będę tu ci przedłużał jakby na antenie, bo tutaj chcesz rozpocząć malowanie swojej
0: pisanki. Nie, bo ja sobie maluję tego i rozmawiam z tobą, wiesz? Stworzyłem jajko. Okazuje się, że stworzyć takie jajko, które będzie miało bardzo taki jajowaty kształt w 100%, to jest bardzo trudne. Trzeba by niesamowicie dużo, jakby to powiedzieć, po prostu ciężko zrobić elipsę i ją tak stransformować, żeby powstało jajko. Jajko ma bardzo ciekawy kształt. Ono im niżej, tym... Nie wiem, nawet mi ciężko to opisać. Po prostu nie udało mi się stworzyć nawet takiego jajka w 100%, które by... Takiego kształtu, które by odpowiadało w 100% kształtowi prawdziwego jajka, więc to jest takie jajko na 90%, powiedzmy, nie?
2: No... Ale dosyć realistycznie widzę tu nagranie, bo miałem spauzowaną audycję. No, opuszczając antenę, bo tutaj na pewno są chętni choćby ze Szczecina do zadzwonienia, bo o tej porze już dawno są na antenie i tam nie wiem, czy wytrzymują w ogóle, że nie mogą się dodzwonić. Jeśli mogę, to chciałbym polecić ostatnią audycję, czy materiał E. Marcinsa poświęcony krukowi. Ale spokojnie, nie temu od zadłużeń, tylko jubilerowi. Super poziom merytoryczny i techniczny. To była reklama bezpłatna.
0: Dziwny temat trochę taki. Audycja poświęcona jubilerowi krukowi? To jakaś krypciocha tutaj się dogadali, widzicie. Wiemy, kto sponsoruje.
2: Tak, oboje z Marcinsem dostaliśmy biżuterię, którą mamy pod koszulką, ale nie mogę powiedzieć, gdzie. No dobra, powiem. No Marcins w sutkach i ja w pępku.
0: To już wiemy, kto sponsoruje radio przy mikrofonie.
2: No tak, no wydało się, ale to w sumie nie była żadna tajemnica. Niedługo mój materiał i dziękuję za uwagę. Życzę pogodnych świąt mimo trudnych czasów.
0: Tobie też i nadawaj częściej, bo to strasznie rzadko nadajesz, a nawet się spoko słuchało, więc...
2: O, dziękuję. Drugi materiał jest już prawie gotowy. Także jeszcze raz dziękuję, wesołych świąt i spokojnej nocy i jakże długiej audycji do upadłego.
0: No dzięki, wzajemnie, trzymaj się, cześć, cześć.
2: Pa, pa.
0: To był Maharadża z Brzegu, który nie wiedzieć czemu się podpisał Janko Muzykant. No, mi się akurat takie rzeczy nie podobają, podpisywanie się, bo przypuszczam, że to gdzieś tam coś trollował, gdzieś się podszywał, coś tu, tam, tego. No to mi się takie rzeczy nie za bardzo podobają. Też przecież cała afera z Manną o to była też ostatnio. Ale generalnie spoko się gadało, sympatycznie. Jajko od zera, to trzeba Ziobrę do koszyka wrzucić. W jajeczku jest wszystko, pisze M. Dobra. No, tak więc widzicie różnicę, nie? Że to nie jest do końca to jajko. Ono tak w górnej części nabiera takiej zwężonej formy, ale ja tego nie oddam właśnie, modyfikując prostą elipsę. Jest, niech sobie będzie takie pseudo jajeczko. Teraz chcę zrobić coś w rodzaju cienia na tym jajeczku. Jajeczko to jest, proszę was, to jest jednak jajeczko. Czemu się nie robi cień? Co jest? No co? Aha, dobra. O, dobra, jest cień. Jajko, jajeczko. Zróbmy na razie takie, wiecie, takie gołe jajko, które potem pomalujemy, nie? Żeby... Dobra, troszkę takie... Może jeszcze tu... Troszkę pociągnę, delikatnie, subtelnie, żeby się nie zbiło jajeczko. O. Nadajmy mu taką teksturkę trochę jeszcze. O, czarne jajo, zgniłe jajo. Niedobre jajo. Mój ojciec pięknie wydrapywał te jajka jakimś takim nożykiem, skalpelkiem, igłą. Tworzył na takie ciekawe wzory. Dobra. No to z grubsza jest takie jajko. Nie będę tu się za bardzo, jak to się mówi wulgarnie, brzydko, spuszczał się nad tym jajkiem. Widzicie, no coś z tym jajkiem nie, jest nie halo do końca. Dobra, niech se będzie takie. Przynajmniej moje własne jajko. Sam zniosłem. Dobra. To powiedzmy, że mamy takie jajeczko. No i teraz, może będę mało tutaj oryginalny, ale od razu sobie skopiuję tutaj jajko. powiem więcej. To jest jajko! Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, mam tu jajeczko. Zatrzymam sobie kopię, żeby mieć takie czyste. A jeszcze by się w sumie przydał poblask, żeby ono błyszczało trochę. Przepraszam, bo jajka muszą błyszczeć. Jaja muszą błyszczeć pięknie. Jest cień. To musi być też i poblask.

0: Trochę rozmyjmy tutaj ten poblask jeszcze.
1: Warto się przyłożyć trochę. Przepraszam, że tak na antenie bawię się tymi jajkami. Krawiec się na antenie bawi jajkami. No, nieładnie trochę, ale cóż. Wiem, że jesteście przyzwyczajeni do różnych ekscesów, więc to wam też chyba jakoś specjalnie nie będzie przeszkadzało. Trochę tak wygładźmy to. No i dobra, jest sobie takie. Błyszczy sobie się. Chociaż jeszcze bym tutaj dodał taki delikutaśny. O! Może nie aż tak. O! Pięknie! Już nie powiem, co mięknie. Dobra, jajeczko skopiowane. No i spróbujmy je jakoś pomalować. Sprawdzę na czacie, czy są jakieś propozycje. Rysikiem. Krawiec, jakbyś na jajo naniósł 2 punkty, to byłby cały Enki. No to ciekawe. Dobra, chyba nie ma żadnych propozycji ciekawych. Przecież tutaj ktoś pisał, że Szabel ma rentę z powodu schizofrenii. Coś mi tu mignęło. Może. No coś tam miał, jakiś epizod, nie? No a palenie zioła, które też zdaje się bardzo lubi, no to może potęgować takie stany, niestety. Dobra, i teraz popatrzcie, jak mam na warstwach zrobiony i ten cień, i poblask, i wszystko ładnie, to co bym tutaj nie namalował teraz na tym jajeczku? Powiedzmy, będę może mało oryginalny. O! A nie do końca to działa tak, jak chciałem. Ponieważ ten cień, on powinien być... O! Taki powinien być. A poblask w trybie mieszania kolorów screen, a cień multipli. No i teraz mogę malować... A, na złej warstwie.

No, i mam pierwszą pisankę. Jest pierwsza pisanka. Bardzo prosta, ale jakże wymowna. I wsadzimy ją może do koszyczka od razu. Tu jest koszyczek. O, tu jest koszyczek właściwy. Ja tu sobie wcześniej przygotowałem. O. I jest pierwsza pisaneczka. Tak jak mówiłem, no, mimo że Kasia tutaj takiego zacnego donajcika rzuciła, to właśnie dlatego się głupio czuję, bo dzisiaj jestem nieprzygotowany, niechętny, nie chce mi się, nie kryję się z tym, że mi się nie chce. Nawet mi się nie chcieć nie chce, więc po prostu siedzę sobie z wami, maluję sobie jajka. A co? Kto mi zabroni? No, jest pierwsza pisaneczka. Ukraińska pisanka. Pisanka. O, właśnie, pisanka. Tutaj psycho.

Greenpeace, Anka. No. A zatonął ten, jak to się nazywa, krążownik? No bo to nie jest lotniskowiec, nie? To, co ten statek Moskwa, który został rozpierdolony przez ukraińskie rakiety, ukraińskiej produkcji, ale się ucieszyłem, kurczę, fajnie. No... I chcieli go jeszcze odholować, tam pożar był, nie mogli go zgasić i zatonął w końcu. I bardzo dobrze. Duma w ogóle rosyjska, duma rosyjskiej marynarki zatonęła. No mają trochę już szkód, nie? Kacapy. Ach, dobra, to może się napiję z wami. Na pochybel skurwysynom. I mówiąc skurwysynom, chyba wiecie, kogo mam na myśli.

No, macie jakieś propozycje na pisaneczkę? Mogę dowolną pisankę wam stworzyć, jaką sobie tylko wymyślicie. Możecie pisać mi na priwa, możecie na czacie pisać. Dzisiaj weszłem, pisze Antonio. To się inaczej pisze trochę. Wejszłem się pisze. Na Allegro i czytam od teraz. Powinno być, że od teraz. Można pisać w języku ukraińskim, a teraz znowu się pisze łącznie. Widzę pisankę. No, szurska pisanka, jak by wyglądała, to czekajcie, pokażę wam, jakby wyglądała szurska pisanka. Szurskie jajko może na początek.

tak wygląda szurskie jajko. O. To też możemy gdzieś tam wrzucić do koszyczka może. Tak wygląda jajko według Gabriela, 12 tysięcy szabel. Taki kształt ma jajko. To jest prawdziwy kształt, nie ten zakłamany, ponieważ właśnie to, że wy te jajka widzicie inaczej, w inny sposób, to jest pewna manipulacja, to jest złudzenie optyczne i to jest celowe działanie, żebyście tak właśnie widzieli, a tak wygląda naprawdę jajko, jakbyście zobaczyli prawdziwy kształt jajka. To wygląda właśnie tak. Hmm.

kwadratowe jaja. Ale są na przykład kwadratowe arbuzy. Nie wiem, czy widzieliście. Gdzieś tam w starożytności też czasami małe dzieci zamykano w dzbanach. Słyszałem taką opowieść, nie wiem, czy to prawdziwa, że w dzbanach zamykano dzieci i one rosły i potem były w kształcie dzbana. No to jakiś dzban mógł to wymyślić. Po co one w tych dzbanach przez całe lata żyły? Nie wychodziły z tych dzbanów? To jest jakaś dziwna historia, nie? No, wrzućmy też szurskie jajeczko do koszyczka. Niech sobie też będzie. O. Szurskie jajeczko kwadratowe.

No komputerowe. Ja się nie lubię ujawniać. Po co mam ujawniać swoje oblicze? Po co? Żeby co? Żeby potem krążyły jakieś zdjęcia, przeróbki, żeby osoby mi niechętne, wredne robiły jakieś przeróbki sobie. Po co? Po co? Wiecie, jacy są ludzie. No, więc raczej unikam kamerek. Wyrastały z nich dzbany, no dokładnie.

0: może papa z Watykanu z okazji Wielkanocy wygłosi jakieś wiekopomne przemówienie. No bo kiedyś tam czułem sympatię nawet do Franciszka i tego, do Bergoglio, nie? Jak mówię Wojtyła, to dobrze, żebym mówił też po nazwisku, po prawdziwym nazwisku, do aktualnego papieża. No to właśnie Bergoglio kiedyś mi tam imponował, że szedł trochę tak pod prąd tej konserwatywnej, kościelnej doktrynie. No i mówił trochę o ekologii, o mniejszościach różnych, żeby szanować drugiego człowieka, nawet jak jest pedałem. To, no... Czy to orgonit? Nie, nie, to kwadratowe jajo, jeśli o to się rozchodzi. No. I jakoś tam im zaimponował nawet, ale teraz no zachował się tak samo jak ten Pius XI, nie? I też takie ogólniki, żeby przypadkiem nie podpaść komuś, nie? Takie mówienie, a czyż nie było powiedziane w piśmie, niech mowa będzie wasza tak, tak, nie, nie? No, czy nie było tak? No, więc, a jego mowa zdecydowanie nie kwalifikuje się jako taka właśnie, tak, tak, nie, nie. Same ręce tylko nagrać, jak malują. No to musiałbym mieć tu stanowisko jakieś przygotowane, kamerkę ciężko ustawić. Kupiłem sobie nawet kamerkę, ale jak już mówiłem, okazało się, że można ją tylko tak położyć na monitorze w sumie i nawet ciężko ją jakoś wysterować, obrócić. To po prostu taka nakładka na monitorek, która się nawet na niczym nie trzyma i pociągniesz lekko, to ci spadnie. No a to kamerka Creative, nie? Co prawda kosztowała tam 50 zł. No ale gdybym miał jakieś lepsze tu stanowisko pracy, gdybym miał naprawdę dobrą kamerkę, to może bym się skusił na nagrywanie swoich rąk, jak coś robię, ale pytanie, czy to jakieś wielkie show, nie? No to by było ciekawe show na raz, na dwa razy. I nic szczególnego, no po prostu nic szczególnego. No, mam nadzieję, że ktoś zadzwoni i pogada ze mną, bo ja naprawdę nie chcę wam dzisiaj robić żadnego show, nie przygotowywałem żadnych materiałów, ani nic takiego. Po prostu przyszedłem z taką myślą, że co będzie, to będzie, że posiedzę tutaj trochę, może ktoś zadzwoni właśnie, czy coś, no, a tak... Jak wy czekacie na coś szczególnego, to się raczej nie doczekacie. Nawet w ogóle jacyś tacy mało zaangażowani jesteście. Myślałem, że jakieś pomysły będą ciekawe, napisanki. Nawet jak ostatnio przerabiałem zdjęcia, tak, to zaapelowałem, to podeślijcie swoje jakieś foto, no to raptem 3 osoby na kilkadziesiąt słuchających, nie wiem ile tam słuchało, 70 pewnie, coś koło tego, to nagle tylko 3 osoby w ogóle się odważyły, więc tak trochę słabo. Chłopaki i dziewczyny. Tu muszę się chyba sam wykazać kreatywnością i jakąś pisankę wymyślić. Niech będzie. Dobra, niech będzie. O, znalazł się jednak odważniak. Psycho, cześć.
1: Tak, cześć, mordo. Cześć. Przepraszam, że do ciebie dzwonię. Proszę. Gabriel ode mnie nie odbiera. Niestety. Chciałem zauważyć, że ta pisanka jest trochę niecodzienna, ta ukraińska. Chyba odwrócone kolory są. Mogę się mylić, przepraszam wszystkich bieżących w jajka, że jestem trochę tak jakby z innego świata.
0: No, nie są odwrócone. Na dole jest właśnie żółty. Ale powiem ci, że też się tak przez chwilę zastanowiłem, czy przypadkiem nie odwróciłem, ale zaraz sobie skojarzyłem, tak na zasadzie skojarzeń, że to jest trochę jak pole, wiesz, złocistej pszenicy i niebo w tle, nie? ta flaga.
1: Dobra, dobra.
0: Swoją drogą, fajne te kolorki. Wolałbym, żebyśmy taką flagę mieli. Może się, myślisz, że jakbym napisał do prezydenta Ukrainy, żebyśmy się zamienili na flagi, to byś się zgodził, czy nie?
1: No myślę, żeby się zgodził na czarną, czerwoną. Ale to nie wnikajmy w takie tematy. W ogóle ja nie z tą sprawą do ciebie dzwonię tutaj.
0: A z jaką?
1: Ale z taką, żebyś pisankę zrobił czerwoną i z sierpem i młotem. Dałbyś radę?
0: Nie, to za trudne. No kurde, już musi tu trollować. Sierpem i młotem pisanka. No, nie wiem, czy nie będzie tu jakiegoś oburzenia, ale dobra, no, nasz słuchacz, nasz pan, ale tylko to musi być taki krwisty czerwony, taki komunistyczny czerwony, taki krwawy czerwony.
1: Taki jakby ten z biało-czerwonego, tylko czerwony został. To by było najlepsze. Bo jest taka flaga jakaś tam w Indonezji chyba, że jest biało i czerwony, a czerwony jakby sam został. I nie chcę cię prosić o więcej, mistrzu, żeby swastykę tam namalować, ale dobra, to nie jest na dzisiejszy temat.
0: Wiesz co, są dwie flagi w sumie, które mają właśnie kolory odwrócone względem polskiej flagi. Jest to Indonezja i Monako. Są aż dwa kraje, które mają taką naszą flagę jakby odbitą w poziomie.
1: Tak jest. Tyle, że one, jakieś te kolory czerwone się jakoś inaczej nazywają. Właściwie nie pamiętam. Kamaryzynowy
0: i kamaryzynowy, skarłatny. Tak, no dokładnie, tak. Chciałbym tu się od ciebie mądrzejszy w tym momencie, chciałbym się wykazać, że poprawię cię, ale bardzo ładnie to powiedziałeś właśnie. Fachowo. Nic dodać, nic ująć. Właśnie.
1: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze ja chciałem zaznaczyć, że ja mam minus 24 IQ, także podbijam statystyczność Polaków. Co? Nie wiem, co przed chwilą powiedziałem, chciałem powiedzieć tak tylko do zaznaczenia chciałem dodać.
0: Psycho się sam siebie pyta, co? To was jest chyba dwóch, co? To tam w środku.
1: Jak nie lepiej. Dobra. Przepraszam, że zadzwoniłem. W ogóle ogólnie to przepraszam za tą całą audycję i za wszystkich.
0: Przepraszam, że żyję. Ty, no ale to wiesz, mam nadzieję, że posiedzisz ze mną tu chwilę i coś
1: dobra, idź się oddaj, szybko wysraj.
0: Nie chce mi się. No.
1: Czekaj, jeszcze sklepy otwarte są. Możesz skoczyć po browara dla mnie.
0: A ja mam wódeczkę dzisiaj gorzką żołądkową.
1: Nie. No ja też przygotowany jestem. Ale to nie na twoją audycję akurat, bo...
0: A na czyją? Na
1: się zapowiada.
0: A, to no, już nie wiem. Chyba wiem, którą masz na myśli. Ale to nie wiem, czy... Bo wiesz co, może niedługo być tak, że tylko ja będę cię odbierał.
1: To
0: jest to niewykluczone, bo... Bo co? No to tak, wiesz... Tak po prostu jest, no.
1: Nie, no jeszcze do Kloda nie dzwoniłem chyba w tym tygodniu.
0: No, a on cię jeszcze odbiera w ogóle?
1: No nie wiem, zobaczymy.
0: On ostatnio nie nadawał chyba coś, nie?
1: No w ogóle jakiś jest wycofany chyba. No. Dobra, a dlaczego mówimy teraz o Klodzie? To jest tutaj, my jesteśmy tu i teraz. Słuchaj, chłopaku. Cieszmy się z tego, z tej wolności, która nam została jeszcze. Masz tych kilka strajkoinów przy sobie. Ja mam 2, ty masz 4. Będziemy tańczyć.
0: Ja nie mam żadnych coinów właśnie.
1: No to... Drodzy słuchacze, proszę tutaj zainterweniować w tej sprawie.
0: O, a co tu się stało się? Czekaj. A, bo to jest tak, dobra. No, specjalnie na twoje życzenie... Życzenie trolla, no, ale też trzeba spełnić, więc proszę bardzo. Ale umieściłem tą pisankę komunistyczną związko-radzieckową po drugiej stronie koszyczka.
1: O, czekaj, bo ja przez telefon dzwonię. To sobie przewinę na kompie i sprawdzę. Gdzie? Nie ma.
0: Bo zjadłem. Nie, nie no, to jest, tylko masz opóźnienie, już powinno być.
1: Okej, okay. Dla mnie dzięki specjalnie.
0: Że brakuje to gwiazdki niby, gwiazdki brakuje, ale gdzie ta gwiazdka w sumie powinna być w tym
1: nad symbolu? Sierpem i młotem powinna być taka maluteńka.
0: A, no czasem jest, widzę, ale czasem jest, a czasem nie ma.
1: Lepiej, żeby było. I powinno to być żółte, a nie białe.
0: W sumie masz rację, faktycznie, no.
1: Popraw to, bo Putin się obrazi.
0: Będzie mu przykro, będzie płakał. No dobra, to poprawmy w takim razie na żółte. Słusznie zwróciłeś uwagę, drogi psycho. Masz rację. O, faktycznie z żółtym jakby lepiej wygląda. No, ale to jest takie zgniłe jajo. I zrobię, że pęknięte jest. Tak ze złośliwości po prostu przypierdolę w nie wirtualnie, żeby było pęknięte, zgniłe. Gdzie ja tu mam pęknięcia? Gdzie są pęknięcia? Brudne, takie zgniłe.
1: Gdzie?
0: Zaraz będzie, czekaj, daj mi sekundkę. Tak nie potrafię tak, wiesz, przypierdolić od razu, tylko muszę się tu jako grafik trochę... I tak tą myszką tak już tu ruszam szybciutko. Ciach. I... O, jest pęknięcie. Dobra, takie. W miarę, dobra. Może być od biedy.
1: Ale gwiazdki dalej nie ma.
0: No to za dużo byś chciał. Naprawdę. Jak coś wpłacisz, to pomyślimy, a tak to sobie możesz tutaj... Wiesz,
1: jak na krzywy ryj.
0: Na krzywy ryj. Dostałeś w końcu ten zasiłek? Ile mam czekać?
1: Dostałem 200 zł od Urzędu Miasta za coś tam, nie wiem.
0: Za nic nie robienie, z okazji obchodów 25-lecia bezrobocia swojego. Nie, no ty jesteś człowiek pracy, coś tam robisz, nie? Czasu do czasu.
1: No jak się chce, to tak. Dobra, a to nie mówmy teraz o karierze zawodowej. A ty to... A to według ciebie?
0: Jeszcze raz?
1: Czy grafik według ciebie to jest praca?
0: Nie, to jest klątwa. Na zdrowie. Cześć, Dariusz.
2: Dziękuję. Cześć.
1: O nie, no kurwa, ten zawsze za mną łazi gdzieś.
0: Masz Dariusz, jakiś pomysł fajny na pisankę?
2: No pisankę? No, a umiesz rysować?
0: No nie wiem, czy patrzyłeś, co się na ekranie dzieje.
2: A to nie umiesz, no to Hitlera chciałem domówić.
1: Swastykę, czarną swastykę z czerwoną pisanką.
0: No jacyś tacy mało kreatywni jesteście. Radziecka pisanka, nazistowska pisanka, no mało to trochę kreatywne.
2: A to Ashtar Seran, ten władca, pan
1: Galaktyki.
2: Galaktyki.
1: A to nie twoja galaktyka jest w innym systemie.
2: No, a ja mam swoją w innym systemie. Ty masz swoją w innym systemie.
1: No, Meshran jest z mojej galaktyki, nie z twojej.
2: A Stary Seran jest władcą panem.
0: Myślałem, że coś ciekawszego wymyślisz, Dariusz, a nie, że nazistowska pisanka.
2: Nie, no żartuję, ja się masz teraz rana.
0: Aś tam szeran mówisz?
2: Nie, Galaktycznej Federacji. No, psycho zapuścił tutaj wirusa właśnie nazizmu i się udzieli ten wirus. Widziałeś, jak kaszlałem? No, na początku audycji. Znaczy nie audycji, tylko swojego telefonu. No.
0: Wiesz co?
1: No właśnie, no. Krawiec, poczekaj. A dałbyś radę zrobić pisankę z C19 takim tym?
0: Pomyślimy, ale na razie spróbuję spełnić tutaj życzenie Dariusza. Zrobię pisankę specjalnie na twoje życzenie z Aśtarem Szeranem, ale jak zanucisz mantrę Aśtara Szerana?
2: No to mogę zanucić uniwersalną mantrę wszystkich sześciatów i to jest też mantra Aśtara Szerana.
0: Co ty się tak jąkasz dzisiaj? Od tego COVID-a się zacząłeś jąkać.
2: No ja to ten, jak stanę, to tak się jąkam właśnie.
0: Zaraziłeś się ode mnie jąkaniem. No, a nie pamiętasz serio tej mantry Aśtara Szerana?
2: No pamiętam.
0: Aśtar Szeran, Aśtar.
3: Biedny dzidek.
0: O, przepraszam. 10 zł. Donatnik.
3: Nie słucham na krzywy ryj. Wesołych świąt.
0: No, biedny dzidek zwyczajowo nie słucha na krzywy ryj i życzy wesołych świąt. Ale tylko, jak się domyślam, tym, którzy właśnie nie słuchają na krzywy ryj, życzy wesołych świąt, a na pochybel tym wszystkim, którzy słuchają na krzywy ryj. Dzięki, biedny dzidek.
1: Ja nie dzwonię na krzywy ryj. Ja nie dzwonię na krzywy ryj, też poproszę, co łaska. Dla Krawca.
0: No, ty psychon, nie dzwonisz, znaczy, bo nie słuchasz na krzywy ryj, bo zadzwoniłeś i to już jest wartość dodana, ubogaciłeś audycję samym sobą, więc to dużo wniosłeś, myślę.
2: Ja czuję, że odjąłem wartości audycji trochę, bo zadzwoniłem tutaj na linii z psychorazem.
0: Dobrze jest. Dobra, to zróbmy tą...
2: A nie, zrozumiałem eksperymentalnie. Tak. Eksperyment robię.
0: Eksperyment, mówisz.
1: Ty, Krawieta, zrobiłbyś taką pisankę tęczową.
0: LGBT? Taką LGBT, tak?
1: Nie chciałem używać tego słowa, ale tak.
0: Dobra, tylko tymczasem tutaj OBS się na chwilę rozłączył, ale chyba już wróciło, dobra. Tylko
1: a to Dariusz się na tej pisance. A nie, to Mechram.
0: Ale coś cienia. Aha, bo tu cień musi być, dobra, nad tym. No dobra, to czekajcie, tylko włożę pisankę.
1: Nie, przepraszam, że tak powiedziałem. No nie.
0: Dobra.
2: Ja przepraszam. O, może dzisiaj zrobimy wieczór przeprosin. Kogo byście chcieli przeprosić z jaką posypką, z jaką polewką?
1: Ja bym chciał sam siebie przeprosić. Przepraszam cię, psycho, że istniejesz i w ogóle nie wiem dlaczego. Za to, że ty mnie przepraszasz tyle razy, to ja cię też przepraszam, psycho. Dziękuję, dobranoc, cześć.
2: No, to chciałem przeprosić psycho za to, że istnieje i też.
0: Ja też chciałem was przeprosić za psycho, że jest i że jest jaki jest.
1: No, najgorzej jakby nie było, jakby go nie było, to by nie było takich przeprosin. O, już Mechran Kesze trafił do koszyczka obok Rosji Radzieckiej. O. Ale dalej opozycji jest do Ukrainy jednak.
0: No właśnie, a Aśtar Szeran to tak powinien być bliżej Ukrainy chyba, a dalej od Związku Radzieckiego. O. Tak wygląda. A myślisz, Dariusz, że Aśtar Szeran by się opowiedział za Ukrainą? Czy za Rosją?
2: Aśtar Szeran by się opowiedział za pokojem między wymiarami.
0: No, czyli tak by powiedział, żeby nic nie powiedzieć, tak? Jak Bergoglio, tak jak Franciszek.
1: Jak papież Franciszek, tak powiedział. No,
2: dobra, to... z jednej strony właśnie słyszałem, że Putin jest dobry, a z drugiej strony słyszałem, że jest zły. I tutaj nie potrafię się określić, bo musiałbym pojechać tam i zobaczyć, jak to wygląda, kurde.
0: A od kogo ty słyszałeś,
1: dlaczego
0: że jest
1: nie pojedziesz?
2: A co? W Warszawie jestem tutaj i Warszawa tutaj jest piękna i czuję ochotę, żeby tam opuszczać.
1: Poczekaj, a co myślisz o Pałacu Kultury i Nauki, tak zwanym patyku? Powinniśmy go zburzyć, czy jeszcze nie?
2: No ja bym postawił wieżę tego Asztara Sierana w miejscu Pałacu Kultury. O kurwa, spadł mi papieros, masakra.
1: Nie spal się tam.
0: A od kogo ty, Dariusz, słyszałeś z takich właśnie galaktycznych głosów, że Putin jest dobry?
2: No, tego Pejsa tego.
1: Od Maciaka ja słyszałem, no.
2: Od Arona, jak to się nazywa? Aron, Jasnowic Aron.
1: Aron.
2: Nie. Jasnowic Aron. Jest taki jasnowic i jest popierdolony dosyć, bo cały czas pieprzy kosmita i o miłości, a namawiał, żeby się szczepić, a teraz namawiał, żeby popierać Popina, nie? Putina. No jest jebnięty dosyć tak srogo, nie? Uważałem go za wartość człowieka jasnowidza, jak zaczął mi mówić, że mam się szczepić.
3: Nie ubogacę audycji, ale za to ubogacę kapitana. Poproszę o konopną pisankę. Pozdrówka chłopaki.
1: Teraz jaka ładna... Cicho. Ładna pisanka padła teraz do koszyczka.
0: Tak, od Kasi też ładna pisanka wpadła tutaj. Nie ubogacę...
1: Pozdrawiamy Kasię.
0: Pozdrawiamy. Nie ubogacę audycji, ale za to ubogacę kapitana. Dokładnie. Ja się czuję bardzo ubogacony przez Kasię dzisiaj. Poproszę... I w ogóle nie tylko dzisiaj. Poproszę o konopną pisankę. Pozdrówka chłopaki. Konopna pisanka, bardzo dobrze. Myślę, że będzie taka nocno-radiowa troszeczkę. Już tutaj szykujemy konopną pisankę. Myślę, że to bardzo dobra pisanka. Ciekawe, czy się da coś wyczarować właśnie z konopi i z jajek. Z mleka i z konopi, to wiem, że się da, ale z konopi i z jajek, no może jakieś ciasto po prostu, no bo jajka... W ogóle jajka to są niesamowite, bo ciężko znaleźć zamiennik trochę, nie? I do tylu rzeczy się jajek używa, bo to jest taki bioklej też trochę. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że kiedyś używano jajek do robienia zaprawy muralskiej też. To był jeden ze składników.
1: Tak, podobno piramidy zbudowali z jajek zamiast cementu. Poważnie, tak słyszałem. Kiedyś tak uczyli w szkole, ale nie wiem, czy to prawda.
2: A zaprawę betonową mogli robić, ale tam nie ma zaprawy betonowej, bo oni tam blok do bloku przytykali, nie?
1: Ale jak to zrobili?
2: Kosmici zrobili to.
1: A.
2: Za pomocą...
1: Ale z jajek.
2: Z jajek. No tam dużo wapnia jest. Właśnie to jest skorupek jajek, tam zbierali milion lat te skorupki jajek i zrobili te skały. Tak to jest. Ale w ogóle słyszałem, że ropa naftowa jest nieskończona, że to nie jest tam ze zwierząt, tylko nie z dinozaurów ta ropa naftowa, tylko że to jest krew ziemi i że ona cały czas jest produkowana tam w ziemi jakiś tam... naftowy, no
1: tak, to jest logiczne przecież, nie? Jak ziemia wytwarza swoją krew, to może być nieskończona, dopóki ziemia nie umrze.
0: Krew no jak właśnie. Krew, ale to właściwie jest taki... może ropa mieć znaczenie, jeśli chodzi o chłodzenie, żeby być takim chłodziwem, to znaczy... wchłania energię cieplną, że to jest
1: A ty skąd, coś... żeś to krawiec wziął taką teorię?
0: Aśtar Sheran mi mówił, jak się spotkaliśmy wczoraj przy Blanciku, to mi opowiedział takie rzeczy.
2: To ja myślałem o zapiekance, jak się mówi, o pisance DMT albo...
1: Zapiekanka czy pisanka? Zastanów się trochę.
2: O pisance DMT albo LSD. W stylu Galaktycznej Federacji właśnie.
1: Ale, ale to ksiądz to poświęci? Koszyczku czy co?
2: Nie, jebać księży. Tam 50% księży w Polsce to są sataniści, a kolejne 50% to już tam już są lepsi, nie?
1: A jeszcze więcej 50% to kto to?
2: No to kolejne 50% no to nie, tam. A wiecie co znaczy parafianin w ogóle?
0: Patafianin. Patafianin, tak?
2: Parafianin znaczy człowiek ograniczony, głupek.
1: To ja jestem parafianinem, przepraszam.
2: To ja przepraszam.
0: Ty jesteś patafianinem.
2: A ksiądz, to sprawdźcie, co znaczy ksiądz. Ksiądz to bierze się od książę, od władcy ograniczonych, nie?
1: Władcy pierścieni.
2: Tak. Właśnie mój kolega, który zajmuje się prawem naturalnym, to odkrył, że jak należał do kościoła, to był ograniczonym głupkiem, bo takie jest tłumaczenie, nie? Normalnie. Piszcie synonimy do ksiądz albo do parafianin. Synonimy. Zobaczycie tam. Będzie ograniczony głupek, debil, osoba niekumata. Takie rzeczy.
0: No, słyszałem o tym też, ale przypuszczam, że to bardziej w znaczeniu człowiek taki, wiesz, prosty, prostaczek, człowiek taki, wiesz, nie jakieś takie przeciwieństwo intelektualisty, nie? Może coś w tym stylu.
2: Dokładnie, tak.
0: A nie, że od razu debil.
1: Ej, to nie jest takie łatwe, żeby dostać nazwę debila. To trzeba się starać. Kilka lat. Nie ma tak, że o, już powiem, jestem debilem. No nie, to tak nie działa.
2: No ale ja bym chciał być debilem. No,
1: chciałbyś, ale się tak od razu nie dostajesz.
0: A skąd wiesz, że nie, skąd wiesz, że nie jesteś?
2: No bo jestem wyżej trochę w hierarchii.
0: Ale skąd wiesz, kto ci tak powiedział? Że jesteś wyżej.
2: No, nie wiem, tak mówią ludzie, że
0: a kto? Że tak, a kto? Mama?
2: Mama. To babcia, może być... babcia mówi, że będę prezydentem, że jeszcze 2 lata wnuczku i będziesz prezydentem. No. Tak powtarza mi to, odkąd się urodziłem, praktycznie odkąd umiem rozpoznawać mowę ludzką, to babcia mówiła, że wnuczku, będziesz prezydentem. Startowałem nawet na wyborach, startowałem na radnego.
1: I to ile dostałeś głosów?
2: Jakoś, no 13, jakoś, ale nie robiłem w ogóle żadnej kampanii wyborczej, nie?
1: Ale 13 głosów dostałeś, czy 13%?
2: 13 głosów.
0: 15 głosów, tak? No to dużo masz rodzinę. No. Do pisanki się daje jakieś takie sianko jeszcze, nie? Jakieś coś takiego, czy to nie? Czy to...
1: Chyba nie te święta, pomyliłeś trochę. Bo to co tam sianko po dobrot się daje.
0: Aha, sianko po dobrot. A co tam się daje do takiej święconki? Bo to się święconka mówi, tak?
1: Kiełbasę się daje, wódkę. I co jeszcze? To każdy Polek katolik lubi sobie wypić. Zjeść.
0: Wódkę to chyba ty, no wódkę.
2: No ja do kosyczka wielkanocnego bym wsadził LSD, DMT, konopię, marihuanę, zero mięsa albo kurczaka, jajko.
1: O kurczaka, całego kurczaka ja bym wsadził tam. Zjadł sobie tą noc. Nie, to śniadanie, tak?
2: No.
1: Kebaba jeszcze.
2: Kebaba. Papierosy oczywiście musiałyby być. Zadowolony byłbym wtedy. No i bogainę, żeby potem się uzależnić od tych wszystkich substancji.
4: Syrop klonowy, kurkumę i pieprz czarny. No i jest oczywiście sól, bo sól jest najważniejszy. Tak, i dużo seksu. Albo nie, seks nie, bo seks wyciąga.
1: Nie, nie, do koszyczka jak włożysz seks do koszyczka. Pojebało cię.
0: Wibrator, jeśli już.
4: O, prezerwatywy.
0: Zajączki. Zajączka chyba. Tutaj Łukasz już pisze z zajączkami, ale to chyba podpowiada, że zajączki się daje, tak?
4: Dwa bzykające się zajączki.
0: Co jest z tym zającem? Ja tak tego do końca nie rozumiem. Dlaczego ten zając i te jajka? Viagra, pisze Antonio. Tego zająca to się dzieci często boją, bo to tak koszmarnie wygląda. Taki wielki zając, nie? Często jeszcze to będzie jakiś to przebrany żul, jakiś taki brudny ma ten kostium i tak dzieci mu na kolanach siadają i to takie jakieś dziwne. Creepy takie, creepy. Zając, no bo to płodność, tak, płodność mi się tak kojarzy, że no bo zające się mnożą szybko, nie? I właśnie jajko, zając, to wszystko płodność, no bo to z pogaństwa. Kasety VHS pisze Van Last. Tak, z filmem.
1: Z Van Damme, Amiga 500 jeszcze.
0: Może każdy wkłada, co tam mu w duszy gra, no.
4: No, no co byście tam właśnie włożyli? No jaka w tego fresh bębena, tego fresendera? A i sushi, o, sushi bym włożył.
1: Sushi. Mrówki, kurwa.
4: Kurwa, no tak. I legwana zielonego. Legwan zielony to moim zdaniem powinien być w logo właśnie.
1: Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Coś tam włożyć do tego koszyczka jutro? Dezodorant Adidasa. Nie wiem. Szczepionkę na COVID i coś jeszcze.
4: 2000 zł na koks.
1: Ale to ty wkładasz, to nie jest tak, że ktoś ci daje w prezencie, to ty wkładasz i potem masz poświęcone przez Pana Boga.
4: No tak. Sam sobie będę święcił, kurde. Bo nie wiem, na jakiego księdza wpadnę, na tego dobrego czy na tego złego. To są dwa rodzaje księży.
1: Dlaczego tak uważasz, że tylko dwa, a nie cztery albo pięć?
4: No są dobrzy księża i źli księża.
1: No, ale nie ma coś pomiędzy nimi? Innych takich?
4: Odcieni szarości?
0: Średni. Średni księża.
4: Średni księża.
1: Średni, lepsi, więksi. Tak samo nie możesz porównać, że jest jeden krawiec na świecie. Są różni krawcy. Ale dobra, nie, to nie o to chodzi.
0: A gdybyśmy nie, tak bo... chcieli, bo tak potraktujmy to symbolicznie. Powiedzmy, są tu takie różne symboliczne jajka. Chcę właśnie włożyć baranka do tej święconki. I kto byłby takim barankiem w nocnym radio? Waszym
1: kebab.
0: Zdaniem.
1: Kebab z baraniny najlepszy by był do tego koszyczka.
4: Ale... Etama można. Ciekawe...
0: Etam, baranek?
1: Ale nie. Dobra, czekaj, bo o co ci chodziło, że kto by był barankiem z nocnego radia?
0: No w nocnym radio, kto właśnie kogo by symbolizował ten baranek w święconce, bo można powiedzieć, że to radzieckie jajko symbolizuje ruskie onuce w nocnym radio, to jajko LGBT, tego jednego geja, który się cały czas ukrywa i nie chce się przyznać tutaj, że jest gejem.
1: No to ja jestem gejem, ale już nie jestem, ale mógłbym być, jakbym chciał.
4: No ja też jestem gejem, ale już nie jestem. Krawiec, przyznaj się, że też jesteś gejem, ale już nie jesteś.
0: Nie jestem.
1: Niestety. Ja kiedyś chciałem być, ale Ukraińcem też chciałem być i Sowietem. I też już nie wiem, czy... Ja jestem Polakiem po prostu. O.
0: Ja jestem zoofilem, przyznaję się.
4: Ja też jestem zoofilem.
1: Nie ma jeszcze zdjęcia zoofila. Jajka nie ma tego. Koszyczku.
0: Ale baranek jest to, zoofil też będzie zadowolony.
1: Spoko.
4: O, Arstan Sheron. O, fajnie. O, dziękuję, dziękuję. No. Arstan Sheron.
1: Ale to już dawno był, co ty mi tu. No dobra, kontynuuj, krawiec, o co ci chodziło.
0: Kto ma kontynuować? Ja?
1: No tak, ty chciałeś coś kontynuować.
0: Nie, nic już nie mam jakby do powiedzenia.
1: Kto by miał tym barankiem być? No nie wiem, no kto? No przecież nie ja.
0: No nie wiem.
1: Nie wiem.
4: No ja jestem baranem. A to... Przepraszam.
0: Ale może to być baranek Boży na przykład. To może nie być tak złośliwie. Może to nie być epitet, tylko baranek Boży taki.
1: Dlaczego baranek Boży się nazywa barankiem?
0: Bo to symbolizuje, że posłuszny jesteś i że idziesz za pasterzem swoim i wiesz. A on prowadzi cię. Nawet taka laska, jak mają czasami różni biskupi czy tam inni, to ona jest, to jest taka laska, jaką pasterze mieli. Taka zakręcona właśnie, bo tego się używało do tego, żeby barana chwycić za szyję, tym zawiasem, nie?
1: Aha, dobra.
0: Ale też to chodzi o baranka, bo baranka się poświęcało w ofierze.
1: Chyba bardziej do tej definicji.
0: No ja mam swoją definicję, że to chodzi o baranki, że o posłuszeństwo i o pasterzy, ale w sumie myślę, że i to ma znaczenie. Ale no właśnie to chodzi o baranka Bożego, czyli baranek ofiarny, czyli złożył ofiarę z siebie, czyli stał się tym barankiem jakby ofiarnym, nie?
4: A jak Jezus. Bobry by obchodziły Wielkanoc, to by był baranek Bobrzy.
0: Bobrze.
1: Proszę o moderację tutaj, żeby zrzucić tego człowieka, który obraża Bobry. Dzień dobry, dobranoc. Ej, Piotr Jackiewicz pisze, że smętna audycja jest. No trudno, to możesz sobie iść tam...
0: No jest trochę smętna dzisiaj. Ja się od początku mówiłem, że taka będzie dzisiaj, bo nie mam zupełnie nastroju dzisiaj na gadanie, na prowadzenie, więc po prostu jestem, bo jestem. Jestem, jaki jestem. No i maluję se jajka. Maluję se jajka dzisiaj.
4: A ja ty dzisiaj nie mam nastroju i chciałem powiedzieć, że robiłem eksperyment dzisiaj społeczny i chciałem sprawdzić moc nocnego radia i chciałem powiedzieć, że jest bardzo wysoka, bo poprawiła mi humor i czuję się jakby lepiej.
1: No, 60 na 50, ja bym tak przyznał.
4: No, co najmniej. No ja daję 90 na 60 dla klasa. I dla psycho daję tam 95.
1: Na ile? Dobra, nieważne.
4: Na 160.
1: Spokojniutko.
4: Nie, krawiec powinien dać pieniądze za to, że prowadzi radio.
1: Nie, to my powinniśmy krawcowi zapłacić, że pozwoli nam...
4: No właśnie, powinniśmy płacić, no. Ja już mu zapłaciłem, a ty?
1: Ja kiedyś 5 euro raczej kiedyś starczy.
4: No.
1: Krawiec smętny dzisiaj jest, dobra, nie będziemy zanudzać, idziemy do innej audycji trochę pogadać.
0: No dobra, to dzięki za wizytę w takim razie. No.
1: O, już nas wygania, tak, już na pewno.
0: Nie rób z siebie już takiej ofiary, takiego, nie rób już z siebie takiego baranka ofiarnego, sam się żegnasz, a chwilę potem, o, wyganiają. Dobra.
1: No. Sprawdzam cię, krawiec.
0: Nie no, może faktycznie jeszcze ktoś zadzwoni, a może się boi z takimi wariatami dwoma być na antenie razem, to...
4: Trzyma.
0: Tak, więc...
1: Nie obrażaj pan. No. A jak ktoś chce zadzwonić, to nie ma problemu, to tutaj...
4: Jak ktoś chce zadzwonić, to niech napisze, że zadzwonić, to się rozłączymy.
0: No nie ma tak dobrze, to po prostu się rozłączymy i tyle. No, to dzięki. Aha. Trzymajcie się.
4: No. Dzięki. Cześć.
0: No, cześć.
1: Hej. Dzięki. Pamiętaj, krawiec, że ta audycja przejdzie do nieskończoności.
0: Dobrze, będę pamiętał. Cześć.
1: Cześć, na razie.

No, no tak dzisiaj jest, niestety. No, mówiłem już od początku i powtarzałem to kilka razy, że dziś nie jestem w nastroju zupełnie do prowadzenia i że trochę tak z musu przyszedłem, żeby coś tam było, nie? Więc... Hej, można prosić Discorda od Dariusza? Grzybowy... Ciągle mi się myli. Grzybowy Janusz? Grzybowy... Dariusz Grzybowy, no... Dariusz, Grzybowy Dariusz. No to co, to napijmy się, to może się trochę rozweseli. Może ktoś zadzwoni, podrzuci jakiś temat. Ja mówię, dzisiaj jestem nieprzygotowany, nie chce mi się. Nawet nie liczyłem, że w ogóle w jakiś sposób tutaj... O, w jakiś sposób ogółem, że ktoś coś... No, ale trafili się też tacy, którzy mimo wszystko chcą... zasponsorować kanał, jak to się popularnie mówi. No, trochę liczyłem, że jakieś fajne pomysły na pisanki będziecie mieli, ale to nie jest takie proste też wymyślić pisankę ciekawą. Kiedy audycja z maszynami, panie Krawiec, potrzebuje rąk do pracy, a nie ma komu robić, to nie wiem, o co chodzi. Audycja z maszynami. Że co, że sztuczna inteligencja ma prowadzić? A, tak a propos sztucznej inteligencji, widziałem coś niesamowitego ostatnio. Intel opracował technologię, ona jeszcze nie jest wdrożona, z tego co wyczytałem, tylko jest rozwijana, ale już można zobaczyć przykłady, jak to działa. Wyobraźcie sobie, znaczy, no, każdy zna, może nie każdy, ale wiele osób zna taką grę jak GTA 5, Grand Theft Auto. I wyobraźcie sobie, że sztuczna inteligencja w locie przerabia obraz tej gry tak, że on wygląda no praktycznie jak real, jak obraz rzeczywisty, jakbyście jechali ulicą, nie wiem, Środy Śląskiej czy Wrocławia. Drzewa, niebo, budynki, wszystko jest przerabiane w locie przez sztuczną inteligencję tak, że już nie wygląda tak lekko komputerowo, nie, jak gra komputerowa, tylko że zaczyna wyglądać jak rzeczywistość. Efekt piorunujący. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Szkoda, że screenów nie przygotowałem, ale to przygotuję jeszcze, bo na pewno ten temat jeszcze poruszę na antenie. No i to jest przyszłość gamingu i myślę, że to może być taki game changer, czyli coś, co zmienia diametralnie nagle jakość tych gier komputerowych, wrażenia. No, myślę, że to będzie taka, myślę, że to będzie rewolucja taka, jaką mogły być akceleratory, nie? Więc naprawdę zrobiło to olbrzymie wrażenie, bo obraz praktycznie nie do odróżnienia. Sztuczna inteligencja oczywiście dostała różne wytyczne w postaci dużej ilości obrazów prawdziwego otoczenia, nie? I nagle obraz tej gry staje się taki trochę... no, zmienia się oświetlenie, zmienia się ten realizm, nie? No, niesamowicie to wyglądało. Tak więc już niedługo będzie można sobie upodobnić grafikę z takiej gry jak GTA do rzeczywistości. No, dzwońcie, bo jak nie będziecie dzwonili, to ja będę milczał i malował sobie jajka. Naprawdę dziś jestem trochę nie w sosie i to jest to niepokojące, sam jestem zaniepokojony mocno tym, że coraz chętniej się biorę za robotę normalną, ale może to nie zrobi źle radiu, bo ogólnie się może trochę rozpędzę, jeśli chodzi o działanie, wdrożę się. Taki mam plan, żeby trochę bardziej zacząć żyć, a mniej wegetować. W związku z tym chyba będę się dalej ograniczał też, jeśli chodzi o palenie, bo stwierdzam, że mi to nie robi dobrze. Na produktywność, na chęć do działania. No tak zamula, nie? Siedzi potem człowiek taki przymulony i rozkminia, i duma, i myśli sobie, nie? No więc nie jest to zbyt dobry pomysł.

Szwecja i Finlandia niewykluczone, że zostaną w trybie ekspresowym przyjęte do NATO. Fajnie, to jest, to mi się podoba akurat, że świat się zjednoczył mocno przeciwko tej Rosji, dresiarza narodów. I okazuje się też, że z polskich różnych hangarów zniknęło 100 czołgów, jeszcze takich pamiętających dawne czasy, trochę takich przestarzałych, i bardzo prawdopodobne, że wylądowały na Ukrainie te czołgi. Tak trochę po kryjomu, i niektórym na przykład to się nie podoba, że o, tu kłamią, o, te czołgi, to gdzie one są? Przecież wiadomo, gdzie są. No i bardzo dobrze, że się o tym, że się to ukrywa. No pewne rzeczy dla dobra sprawy powinny pozostać właśnie, no, taką, tak... Co my? Gdzie my, Polska? Czołgi daliśmy? Jak to? No, nic nie wiemy na ten temat. Bardzo dobrze. A nawet takie stare czołgi to dla Ukraińców są dobre, bo ponieważ Ukraińcy potrafią je obsługiwać. Nie muszą się szkolić, nie muszą przechodzić właśnie jakichś tam szkoleń. I no, więc Polska też dała trochę czołgów. No... Fajnie. Trzymam tu kciuki za Ukrainę. Mam nadzieję, że wygra i narobi dużo strat Rosji. Krążą takie pogłoski, że Rosja... To już parę lat temu ten Miedwiediew mówił, że Rosja jest gotowa na to, żeby się odciąć od globalnego internetu. To też jest się czym chwalić, nie? To widzicie, to jest właśnie ta mentalność rosyjska, radziecka, że oni to postrzegają jako jakiś plus, jako powód do dumy, że my się możemy odciąć od globalnego internetu. O. I to jest tak podwójnie śmieszne, bo po pierwsze, mogliby ludzi się zapytać na przykład, czy ludzie chcą się odciąć od globalnego internetu i mieć tylko swój ruski internet, nie? Czy im to odpowiada? Ale po co się pytać

0: odcina od świata, od cywilizacji, od reszty cywilizacji. No, zdaniem Rosjan i rosyjskich polityków, to widać, tak, jest to powód do dumy. No wiadomo, że niezależność to jest jakiś plus, ale chyba trochę inaczej rozumiemy niezależność. Bo niezależność to nie jest, chyba nie polega na tym, że się wszystkich kopnie w dupę i nikogo się nie wpuści i nikogo się nie lubi i z nikim się nie współpracuje. To nie jest niezależność. To jest po prostu cofnięcie się w rozwoju i jakaś taka bucowatość. I nie wiem nawet, jak to nazwać. Bycie dzikusem, nie? Takim. Dzikusem narodów. Polska władza to zawsze w referendum się pyta, czego chcą Polacy, pisze Światowicz Sława. Normalnie nic nie robią bez konsultacji z Polakami. Z Polakami, no to tak ironicznie pisze Światowicz, jak się domyślam. No, co tam?
1: No nie. Tak, Krawiec, bo ty przesadzasz trochę z tym, z tą niezależnością, że tak powiem. Dobra, w inną stronę uderzmy, dlaczego wszyscy pomagają Ukrainie, nie, tylko Polska pomaga Ukrainie, a wszystkie narody świata jakoś tam się odepchnęły.
0: No właśnie nie. Słuchaj, często ludzie o tym, kraje o tym nie trąbią, ale nawet Czechy, które lubią być takie neutralne i z boku, też wysłały broń. W Stanach też już zaklepano bardzo duży budżet na pomoc Ukrainie. Z krajów, które nie pomogły, to głównie Niemcy, Francja.
1: Izrael, przypomnij. Też.
0: Izrael to nie wiem nawet. O tym to niepodobna mówić.
1: Niedobre mówić.
0: Niedobra tak. To mówić o takie coś. Mm.
1: Tylko, nie że wiem, no, co... Polska... No? Poczekaj. Bo Polska przyjmuje tych wszystkich Ukraińców na swój koszt, a nikt za to Polsce nie zwróci pieniędzy.
0: A co ty tak jak... Właśnie tu się z Żydów śmiejesz, a sam patrzysz, a co my zyskamy? A czy ktoś nam zwróci za to? No to tak nie można tylko tak patrzeć, no, czy ktoś nam zwróci. Może czasami jest ważne, nawet w skali kraju, że się pokażemy jako ci, którzy stoją po właściwej stronie, że pomożemy komuś. No nie można tak patrzeć też, nawet jeśli nas to coś kosztuje.
1: Można tak patrzeć jak najbardziej. Tyle, że wszyscy się z nas będą śmiali i tak samo jak... Dobra, nie wiadomo, w którym roku to było, w 40 latach, też się z nas śmiali.
0: Słuchajcie, te kraje, które nadal kupują gaz od Rosji, w tym i Polska, bo Polska też się tak nie odcięła, jest trochę takim hipokrytą narodów w tym momencie, bo też nie zerwała tam do końca umów, ale to wynika z prostego faktu, że nie można pogrążyć całkiem kraju, nie można narazić obywateli na to, żeby mieli zimno, żeby był jakiś kataklizm, żeby firmy bankrutowały. Trzeba trochę myśleć też, no i trzeba mieć na względzie też różne czynniki, a nie tylko, że o, my się odetniemy. Można się nie odciąć od ruskiego gazu, ale pracować intensywnie w międzyczasie nad tym, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, a póki co niektórzy są skazani na ten ruski gaz. Trudno. A to...
1: Ja mam nadzieję, że Polska się nie odetnie od tego ruskiego gazu, bo wtedy to zamarzniemy chyba tutaj już na wieki wieków. Amen.
0: Zamarznąć to nie zamarzniemy, ale się jeszcze drożej zrobi, jeszcze drożej i w rezultacie będziesz płacił za ogrzewanie 1000 zł, nie? W domu, no.
1: No tak, dlatego ja jestem przeciwko.
0: No ja też bym był przeciwko, też byłbym za tym, żeby być ostrożnym i jak to się mówi co nagle, to po diable. Trzeba trochę też myśleć o tym, żeby o sobie trochę też trzeba myśleć, nie? Więc spoko. A co do Światowida, no Światowidzie, no a to, że Polska coś źle robi i że to, że się nas o nic nie pytają i za naszymi plecami wprowadzają nam różne niekorzystne dla nas prawa, no to wiesz, no to,

0: no to jedna strona tego medalu, a to, co robią inni, to druga. No bo to jest znowu takie, a u was biją Murzynów. No, nie wszystko można tak, wiesz, do tego sprowadzić, nie? Do takiej argumentacji.
1: Nie można. Niepotrzebnie Polska się wybija przed ten cały szereg państw innych, normalnych, tak zwanych normalnymi. No dobra.
0: Wiesz co, większość cywilizowanego świata się opowiedziała za Ukrainą, a z takich cywilizowanych krajów, no to słuchaj, nawet...
1: 40 państw się opowiedziało, nie przesadzaj.
0: No, ale liczymy tych, którzy się opowiedzieli za i pokazali swoimi działaniami, że raczej i też zajęli jakieś stanowisko, ale nie po stronie Ukrainy. Bierzemy tych pod uwagę, a te kraje, które w ogóle nie zabrały głosu, gdzieś tam, wiesz, nic ani nie pomogły, ani nie zaszkodziły, robią swoje, no to ich nie bierzemy tu pod uwagę w ogóle chyba, nie?
1: No nie wiem, muszę to przemyśleć. Bierzemy
0: pod uwagę tych, którzy coś znaczą, nie jakieś tam bantustany, tych, którzy swoimi działaniami się w jakiś sposób opowiedzieli po którejś stronie, nawet chcąc być neutralnymi, jak Niemcy, nie, na przykład, ale wyszło, że Niemcom bardziej zależy na interesach, na niepsuciu sobie stosunków z Rosją. No i prezydent Ukrainy odmówił w związku z tym spotkania się z tym z Zeleńskim, nie? Z jakimś tam premierem, kanclerzem Niemiec. Zeleński się nie chciał spotkać. Sorry, mi się już trochę myli, bo już jestem po paru kielonach, bo taka smętna audycja, to sobie tu wychylam kielona po kielonie i zaraz będę pijany. To przez was, ja przez was piję. Rozpijacie mnie, bo nie dzwoniąc, nie zabierając głosu. No. Co?
1: No, za dużo, nie płacacie tyle na wódkę dla krawca. Nie, żartuję, płacacie jak najwięcej. Ale chyba chodziło ci krawiec o prezydenta Niemiec, który w ogóle nie ma żadnego znaczenia w Europie.
0: Tak? No, ja słyszałem coś o kanclerzu Niemiec. No. Nie wiem, czy tam kanclerz to jest kto w tych Niemczech?
1: Kanclerz to tak jak premier w Polsce. Aha. Prezydent w Niemczech.
0: Olaf Scholz się chyba chciał spotkać, nie? Z Zeleńskim.
1: Jakoś tak.
0: No i ten powiedział, że nie. I dobrze, no bo to Niemcy pasły tą Rosję i głaskały po główce i tak dalej i przyczyniły się bardzo mocno do tego, że Rosja urosła w piórka, stała się w dechę ważna i... No i ludzie na świecie mają prawo mieć trochę żal do Niemców. Zresztą Niemcy się sami do tego przyznali, że popełnili błąd, bo z dyktatorami nie działa ta strategia, że im schlebiasz, że idziesz im na rękę, że z nimi współpracujesz, że ich nie krytykujesz. Oni się tylko wtedy stają jeszcze bardziej dyktatorscy.
1: No tak, ale to kto do tego doprowadził w końcu? Przecież ci politycy, którzy rządzą krajem jakimś tam jednym, drugim, trzecim, to nie jest tak, że skąd się wzięli ci dyktatorzy. To dobre, nieważne.
0: No, to są bardzo często skomplikowane sprawy, no i dużo się rzeczy składa na ostateczny kształt geopolityczny świata. No niestety, no słabo wygląda ta nasza rzeczywistość, taka drożyzna i to cały czas rosną te stopy procentowe. Ja dostaję cały czas jakieś powiadomienia, non-stop, że zmiana stóp procentowych, o, a dzisiaj Z rana zmiana stóp procentowych i wieczorem zmiana stóp procentowych. I ten gaz, i ceny w sklepach. No, inflacja niby dwucyfrowa, ale większość towarów to podrożały o 20%, o 30%. Rekordzistą jest olej, który jakieś tam, nie wiem, 45%. No straszne są te podwyżki cen i wiele osób nie wydala po prostu. Szczęśliwi są ci, którzy się zdecydowali na stałe stopy procentowe, czyli takie, które są z bazy trochę wyższe, ale są stałe i macie gwarancję, że wam nie wzrośnie. Ale ci, którzy mieli zmienne te stopy procentowe, no to dzisiaj często muszą po prostu sprzedawać swoje mieszkania. Słucham?
1: Mówisz o kredytach, tak?
0: Tak, tak, o kredytach. No.
1: No, ja jestem firm, który nigdy kredytu nie i nie ma zamiaru.
0: No i dobrze.
1: Nie polecam tego nikomu.
0: Kredyt to może brać ktoś, kto... Nie wiem, kto ma własną firmę, prosperuje, ma jakieś perspektywy, a nie takie małe żuczki jak my, ludzie, którzy żyją sobie od pierwszego do pierwszego jakoś tam, i to takie osoby nie powinny brać kredytów, moim zdaniem.
1: No. Ale na pewno nie we frankach szwajcarskich, których się nie zarabia. Dobra. No, to chyba wiadomo o to chodzi. Dodaj jeszcze nam do koszyczka mnie i siebie i spadamy.
0: No,
1: i przepraszam, że dzwoniłem w ogóle tak.
0: Proszę, proszę, wybaczam ci. Jest Wielkanoc. Święto Zmartwychwstania Pana Jezusa, to wiesz. Myślę, że to by była właśnie dobra okazja, żeby z martwych wstały też idee, które głosił Jezus. I żeby na przykład papież Franciszek w imieniu Watykanu powiedział wprost, kto tu jest bandziorem, kto jest ofiarą, żeby ludzie mniej może mówili o tym, czy co my zyskamy, co stracimy tu na pomocy, tylko tak się wykazać po prostu jakąś tam pomocą. No ale to są skomplikowane sprawy, bo ktoś może faktycznie powiedzieć, no ale śmierć frajerom, nie? I jak ostatecznie my mamy... Wiesz, no, każdy kraj powinien pomagać tak, jak na ile go stać, a nie ponad to, nie? Jeśli obywatele Polski mieliby faktycznie zapłacić bardzo, bardzo wysoką cenę za to wszystko i klepać biedę, bo pomogli, no to trochę się to robi bez sensu. No pomagać trzeba... Jak ktoś dużo zarabia, to da donata 100 zł. Tak mówię językiem krawcowo-biblijnym. Ci, którzy są zamożni, niech dadzą 100 zł. Ale ten, co da 10 zł, a jest na zasiłku, to też godzien jest wdzięczności mojej. Coś takiego, to nie wiem. No.
1: No, ja wiem.
0: A nie, że taki psycho się zapożyczy. Słuchajcie, bo to nie chodzi o to, żeby psycho teraz brał chwilówkę i zapożyczał się i kredyt brał, żeby wysłać donata dużego Krawcowi. To nie o to chodzi.
1: No tak nie będzie, tak nie będzie. Właśnie chciałem... Czekaj, krawiec, teraz ja mam mówię.
0: Ale ja nic nie mówię, co czekaj, krawiec, jak ja nic nie mówię, a ten do mnie czekaj cicho, teraz ja mówię, jak ja nic nie mówię.
1: O jajku. Dobra, to przepraszam. Właśnie o to mi chodziło, że za bardzo się zapożyczamy gdzieś tam w jakiejś Unii Europejskiej, nie wiadomo od kogo, pomagać Ukraińcom. Dobra, wiadomo, że trzeba pomagać i trzeba pomagać, tyle, że nie ponad stan, który mamy w posiadaniu. O, tak chciałem zakończyć moje słowa. Dziękuję.
0: Dziękuję, dobranoc.

0: Ech, znowu mi się nic nie chce. A w sumie nagotowałem sobie zupki. Teraz robię tak sprytnie tą zupę, ponieważ gotuję sobie w dużym, większym garze bulion. Czyli gotuję sobie mięsko, boczek dodaję. Strasznie mi smakuje ostatnio boczek gotowany. Gotuję sobie boczek i taki ciepły, fajny. No. Z sosem jakimś sobie zajadam. A do małego garnka potem wlewam trochę tego bulionu i raz sobie robię ogórkową, dodając koncentrat, a raz na przykład starte ogórki, znaczy ten, pomidorową, no, koncentrat pomidorowy, pomidorowa, albo przetarte ogórasy, ogórkowa, trochę śmietany i sobie urozmaicam, a nie, że tą samą zupę 5 dni pod rząd chłeptać, nie? Dajcie spokój. Tak więc sobie tam coś dobrego ugotowałem. No, ale tak ogólnie to mi się za bardzo nic nie chce. Ale trochę się wdrażam w końcu w robotę. Myślę, że teraz bardziej się wezmę za pracę normalną. Też jeśli chodzi o radio, jestem wypalony trochę. Już po prostu nie wiem, o czym gadać. Już tyle było audycji różnych i to jest... Nie lubię robić czegoś z musu, nie? Więc muszę trochę naładować baterie, znaleźć jakiś nowy format audycji może. Może prowadzić z kimś po prostu, bo tak samemu, no to wiecie, no to jest takie bla, bla, bla. Nic ciekawego. Chyba, że ktoś zadzwoni, to jeszcze, nie? Ale tak, już mi się po prostu... Zmęczony tym jestem. No wszystko się nudzi. Nawet najbardziej przyjemna praca, satysfakcjonująca praca, no to w końcu się nudzi. Nie można robić tego samego w kółko. W najlepszym wypadku stanie się to przykrym obowiązkiem. Po prostu. No, więc muszę coś nowego wymyślić, jeśli chodzi o radyjko. O, sorry, tutaj Netflixa włączyłem na chwilę. Barbarzyńcy, upadek królestwa... nowa odsłona Wikingów, Wikingowie Valhalla. Nie znudzili wam się jeszcze ci Wikingowie? Mi szczerze mówiąc nie. Cały czas jakoś przyjemnie mi się ogląda te przygody wojów, jak wojują. Intrygi, no, jest to, co ja lubię. No. Walki, pojedynki, intrygi, zdrady, braterstwo, podboje... No, lubię. Konie, miecze, topory, królestwa, wioski, zasadzki, pułapki, piękne stroje też. Lubię sobie popatrzeć na piękne stroje. No, wiadomo, że te zbroje to trochę czasami niehistoryczne, że są pewne nieścisłości, że o, takiej zbroi to nie miał prawa nosić tam wiking czy rycerz. No, ale też... Można tak trochę na siłę sobie to wytłumaczyć, że może to być jakaś zbroja zdobyczna z wypraw dalekich, zabrana komuś, na przykład. No. Upadek królestwa zdaniem wielu jest lepszy od Wikingów, bo z odcinka na odcinek robi się coraz lepszy, a Wikingowie, no wiadomo, pierwszy sezon super, drugi sezon okej, okay, trzeci sezon no, a tu się robi coraz ciekawiej, coraz lepiej. No cześć Dariusz.
1: No, ja też tak czuję, że powinniśmy przejść na emeryturę, ogarnąć jakiś dobry hajsik, wypierdolić gdzieś pod palemki, kurwa. Że tak brzydko się wypowiem.
0: Tak mówisz? No, w sumie. No. Ale czy twoje życie nie będzie wtedy nudne? No i co, będziesz leżał pod palemką i co?
1: No, kurde, myślałem kiedyś, że seks mi się na przykład nie znudzi, nie? Te dziewczyny to wysywają w ogóle całą energię życiową. To wszystko idzie się znudzić. To trzeba szukać cały czas, gonić za kuliczkiem. Myśmy złapali już tego kuliczka, tak czuję. Żeśmy złapali tego kuliczka, no.
0: Mm.
1: No ale jak słuchacze sobie poradzą bez nocnego radia, no to nie mam pojęcia, jak sobie poradzą właśnie. No.
0: Ja nie mówię, że przestaję nadawać, że kończę z radiem, tylko że po prostu szukam jakiegoś nowego pomysłu, trochę sobie może muszę, wiesz, odsapnąć, naładować baterię, może sobie kogoś dokoptować, żeby z kimś więcej prowadzić, a nie sam, bo po prostu no, wszystko się nudzi i trochę czuję takie już zmęczenie materiału, jak to się mówi, i wypalenie.
1: A to ciekawy jestem, kogo widzisz w takiej roli, bo no, miałeś Kloda już kiedyś, to fajnie było dosyć, nie? To fajnie wam wyszło. A to kogo byś miał na myśli jeszcze?
0: No, z Klodem się spoko prowadziło, było wesoło. Nocna jazda, myślę, całkiem była zacną audycją.
1: Ja, tak, słuchałem, jestem fanem, jak zawsze.
0: Z potrzebą nie wiem, czy mi się jeszcze lepiej nie prowadziło, bo potrzeba to, wiesz, jest... Mi odpowiada ten człowiek, jeśli chodzi o wspólne prowadzenie. Z Anią mi się zawsze super gada, super prowadzi, tym bardziej, że ona niesamowicie odciąża jakby mnie, bo ona się najczęściej jest fajnie przygotowana, wiesz, nie ma... dużo mówi, dużo prowadzi, ma przygotowane różne rzeczy, więc ja sobie mogę się ograniczać tutaj do wrzucania głupawych jakichś tam docinek, tekstów, więc jest to bardzo mało takie angażujące, to jest taki relaks, nie? Sobie po prostu siedzę, coś tam dopowiem, więc bardzo też przyjemnie. No, coś trzeba wymyślić, bo wiesz, ile to już lat tego gadania. No trochę jest zmęczony tym jestem, szukam czegoś nowego, jakichś nowych pomysłów. A z Zenkiem? Zenkiem, no wiecie, Zenek to jest bardzo ciężki człowiek i z nim to jeszcze pogadać na antenie to można, bo na antenie też się liczy czasem to, że iskrzy trochę, że ktoś tam się nie zgadza jeden z drugim. Można pogadać, ale ogólnie to zmęczony jestem bardzo, a on mną jeszcze bardziej, więc raczej z Zenkiem, tak.
1: No to ktoś tu pytał o Discord Dariusza tutaj, no to nie wiem, czy jestem godzin, żeby tutaj komuś tutaj podrzucić swojego Discorda. To...
0: Godzin, no. Jak się nazywa? Grzybowy Dariusz, tak?
1: Mój Discord, mój kanał Discord, mój serwer to jest Dzieci Indigo Polska.
0: Dzieci Indigo Polska. Co żeś wymyślił? Dziecko Indigo. Każda mama, która ma dziecko, które, nie wiem, dręczą w szkole albo które gorzej się uczy, cokolwiek odbiega jakoś od reszty, to powie, że to jest dziecko Indygo. Szczególne dziecko, wyjątkowe dziecko.
1: No dokładnie. A wiesz, skąd mi się to wzięło? Bo byłem, kurde, na takich dwóch takich, trzech nawet, takich grupkach dzieci Indygo i po paru latach mnie wszyscy wyjebali, bo mieli mnie dosyć. Stwierdziłem, że chuj, założę swoje, będę miał swoje dzieci Indigo Polska i no i mam. No i jest dosyć aktywne. No. Wczoraj było z 20 osób na mojej audycji o tym, o moich wynalazkach. Się wygadałem i teraz nie mam, jakoś się przegadałem się i no i teraz za bardzo nie mam o czym gadać. Ale tak to jest właśnie, jak się człowiek wygada, nie, to już nie ma o czym gadać, nie?
0: No, ja już tych audycji to pewnie ponad 1000 gdzieś mam nagranych, więc już w ogóle mi się słabo chce. Z Martinem Lechowiczem by było najlepiej, pisze Psycho. No, też tak myślę, że byłoby bardzo spoko, tylko że z Martinem... Jak ja Martina za ucho tu nie przyciągnę, to on sam nie przyjdzie raczej. Chociaż ostatnio wpadł tutaj w odwiedziny, się wypytywał, a kto to jest ten psychol cały? Ten psychol to który jest? I tak dalej. No. A o tobie, o ciebie się pytał, czy ty pijany jesteś? Coś takiego chyba. Nie wiem, czy to chyba o tobie było. Czy pijany? Nie, to chyba też psycho, że pijany. No, także Martina musiałbym tu jakoś przyciągnąć, muszę się odezwać i mu tak jakoś twardo powiedzieć, że ten i ten dzień, bo on też jest taki luzak, wiecie, no, tak jak ja trochę, nie? Więc trochę jest taki minus, że... Znaczy, w sumie on się sprawdza w roli jakiegoś takiego kierownika, menadżera, tyle że w przypadku projektów jakichś. A tak, jeśli chodzi o nadawanie, to myślę, że ma takie bardzo luźne podejście i już może nawet zapomniał, że razem mielibyśmy coś nadawać czy coś takiego. Zresztą jego poglądy mi też często trochę nie odpowiadają, więc jak on by coś się zaczął tu o Ukrainie wypowiadać, na przykład, czy o COVID-zie, to mógłby być zgrzyt trochę, ale z drugiej strony taki zgrzyt czasem dobrze robi na antenie, bo nie ma nic gorszego niż dwóch prowadzących, którzy się liżą po jajach, nie? Więc, może by było spoko.
1: A za ładny donajcik przyszedł, 100 zł, to może czas profesjonalizować radio, to jakby jeszcze bardziej jest profesjonalizować i dążyć do jakiegoś takiego nadawania ogólnopolskiego, wiesz. Na antenie FM. Albo... A miałeś propozycję, Krawiec, jakieś, żeby prowadzić jakieś audycje w radiach komercyjnych? Znaczy, no to pewnie byś nie chciał nawet, bo to wiadomo, komercja to jest ciota i chuj. No ale no, pieniądze zawsze jakieś się przydałyby się na rozwój radia, nie?
0: Myślę, że gdybym chciał, to może by to chyba nie byłoby jakichś wielkich problemów. Gdzieś bym się w końcu wkręcił, nie? Miałem kiedyś taki pomysł, żeby się wkręcić do tego radia, jak się nazywało to radio, takie liczby ma w nazwie, coś tam 10, coś, radio, nie pamiętam już. Albo do Mana gdzieś tam może do radia, ale to też nie jest takie pewne, żeby mnie ktokolwiek przyjął, bo tam raczej biorą znane nazwiska. A więc jakieś pewnie ostatecznie bym wylądował, gdybym chciał, w jakimś FM, tylko że to by było jakieś albo niszowe radio, albo w roli jakiejś marginalnej, czyli współprowadzący, który by szybko został zwolniony, bo wiesz, bo bym coś odpierdolił, nie? Nie wiem, pijany bym przyszedł na audycję, bo bym się wkurzył, że taka nuda czy coś, bym się upił. Więc, no i to by była praca. A powiem ci, że w takich radiach, na przykład Radio Wrocław, to tam kiedyś, wiesz, no wiem jak tam jest, byłem, to tam gadałem z jakimś pankowcem, tam ludzie pracują za darmo często. Że to taka, dla nich jest taki prestiż niby, nie? To gdzie my będziemy ci płacić, jak dla ciebie taki prestiż, że cię tu wzięliśmy. Więc żadna rewelacja pracować za darmo dla kogoś i słuchać się tego kogoś i wykonywać rozkazy i jeszcze nic z tego nie masz. Co, no i co? I plus taki, że się mogę potem pochwalić, że nadawałem w radiu FM.
1: A no to nie wiem, może to bez sensu, bo i tak tutaj ze słuchaczy nikt by nie słuchał FM, bo wszyscy są przyzwyczajeni do słuchania cię na YouTubie, nie?
0: Może i ktoś by tam posłuchał, ale czy ja wiem. Nie moja bajka, man. Radio. Klot strasznie choruje na FM. Zawsze mu się to marzyło. To jego takie największe marzenie nadawać w radiu FM, bo on radio internetowe postrzega jako taką tanią atrapę prawdziwego radia, że to wiesz, że to nie są te zasięgi, to nie jest to. To jest taka zabawa. A w prawdziwym radio masz realizatora, masz wszystko i bardzo by chciał, ale on by się też nie odnalazł. On nie potrafi sobie wyobrazić, co by to było, gdyby faktycznie zaczął pracować w takim FM. Jak kiedyś współpracował z radiem bez cenzury i zaczęli mieć wobec niego jakieś wymagania, że rób to, rób tamto, tego nie wolno, to zaraz się zbuntował i odszedł, zerwał współpracę. No to co by to było w radiu komercyjnym, gdzie już naprawdę trzeba być tak na smyczy, że mówisz to, co jest poprawne politycznie, masz pewien scenariusz, pozostajesz w tle i gwiazdą jest twój gość bardziej. On by się w tym zupełnie nie odnalazł. Jemu się wydaje, że w takim radio by mu się fajnie pracowało. No chyba, że ma bardziej na myśli po prostu, że on by swoją teorię chaosu nadawał w FM. Ale to, wiesz, no też to są duże koszta. Wiadomo, że jak są duże koszta, to trzeba też zarabiać. Trzeba dawać reklamy, trzeba się dogadywać z kimś, iść na układy pewne. produkt placement, no, i tak dalej.
1: No. To teorii chaosu nie dałoby się prowadzić właśnie w jakimś komercyjnym radiu, bo nie byłoby żadnych pieniędzy z tego, bo to są rzeczy ukryte, rzeczy cenzurowane i nikt by na to nie pozwolił, żeby mówić o takich rzeczach. No. Nie ma takie są mrzonki po prostu, mogą być mrzonki. Kiedyś słyszałem, że Kokloty nadawał na falach AM chyba, czy coś takiego, no, czy pirata zrobił tam, gdzie mieszka, nie? I nadawał na Piracie, nie? Mój wujek też nadawał na Piracie właśnie z okolic Gdańska i szło na cały Gdańsk. No ale w końcu przestał nadawać i założył swoje radio internetowe. Nie wiem, czy kojarzysz Radio Toksina. Toksina. Kojarzysz Radio Toksina?
0: Toksyna, nie kojarzę, ale sobie zapiszę i zerknę. Mam nadzieję, że to jest takie radio bardziej gadane, a nie muzyczne.
1: No takie, no, powie gadane, powie muzyczne, no. Mhm. Różne audycje są, ale no, tak za bardzo sam też nie słuchałem tego radia. No ja miałem kiedyś takie swoje radyjko, to prowadziłem je przez jakiś rok czasu, ale w końcu mi się znudziło.
0: Kiedyś były lepsze czasy na prowadzenie pirackiego radia, ponieważ jakoś tak mi się wydaje, że było to bezpieczniejsze. Dzisiaj to zaraz ktoś by na ciebie doniósł uprzejmie, komuś byś zaraz za skórę albo, nie wiem, im byś był popularniejszy, tym bardziej byś ryzykował, że jakieś inne komercyjne radio, które musi płacić za koncesję i tak dalej, na ciebie doniesie w ramach, wiesz, walki z konkurencją. A kiedyś, no pamiętam, zrobiliśmy też na osiedlu naszym takie pirackie radio, ale to była taka zabawa trochę. Po prostu kolega był świetnym elektronikiem i zmajstrował nadajnik, skonstruował. Ale to była taka zabawa, że darliśmy łacha sobie trochę z ludzi, robiąc na przykład konkursy, w których padały takie pytania na początku proste, tam kiedy była bitwa pod Grunwaldem, i tak dalej, a na końcu jakieś takie pytanie, na które nikt nie miał szans odpowiedzieć, bo dotyczyło jakichś tam naszych gier RPG, tam kim jest Kyrion Mitrim, a to był jakiś tam, wiesz, magik, a to był jakiś tam mag, w którego się wcielał kolega, nie? No to skąd ktoś mógł wiedzieć, kim jest zasrany Kyrion Mitrim, wiesz, i takie, a ktoś, no tego nie wiem, o, to nie wygra pan niestety pralki. I tak sobie robiliśmy jaja z ludzi, ale to taka krótki epizod, nie? Też, no, da się namierzyć takie radio. Są takie jakieś wozy, które mają wykrywacze nadajników i tam, wiesz, coś sprawdzają, skąd biegnie sygnał, mogliby namierzyć i przypuszczam, że kary byłyby srogie, biorąc pod uwagę, ile się płaci za koncesję. No to są ogromne kwoty. Żeby utrzymać takie radio normalne z koncesją, to trzeba... No niby się da, tak jak Radio Maryja, mieć status nadawcy... Jak to się mówi? Nadawca... No, że pro publico bono niby coś robisz, tak? Dla ludzi w ramach tutaj szerzenia, nie wiem, wiary czy edukacji, no to mogą cię zwolnić z tego. No, ale z tego co wiem, to tylko Radio Maryja ma taki status właśnie w Polsce. To nie wiem, co za treści musiałyby w takim naszym radio być, żebyśmy uzyskali status takiego nadawcy niekomercyjnego, nie? To chyba trzeba by cały czas edukować ludzi i gadać o fizyce, o matematyce albo o religii non-stop. No swoją drogą to inna sprawa, że Rydzyk i tak się za bardzo nie przejmuje i tak tam wtrynia reklamy, no bo cały czas reklamują ten nasz dziennik i jakieś inne produkty, jak była telefonia. Oni to sprytnie obchodzą, bo to nie są takie reklamy sensu stricte, nigdy nie były, tylko cały czas się wspomina o tym w audycjach po prostu, że o, jest taki właśnie, pomówmy dzisiaj o naszej telefonii, taki temat audycji jest, nasza telefonia w rodzinie. No i wiesz, i to nie jest reklama sensu stricte, nie nadajesz reklam, ale cały czas trąbisz o tych swoich produktach, o swoich tam wydawnictwach.
1: O, a Krawculku, miałeś jakąś propozycję reklamowania czegoś na nocnym radiu? Na pewno miałeś.
0: Chyba nie za bardzo, tak żeby ktoś tutaj chciał zapłacić za reklamę czegoś. No bo to, słuchaj, to nie jest żadne atrakcyjne medium do reklamy. No to my tutaj jesteśmy grupką ludzi, którzy się znają w większości od dłuższego czasu. I no co to za reklama? Reklama mogłaby być, gdyby tego radia słuchało, powiedzmy, 10 tysięcy osób, tak minimum, nie? No to już można by coś myśleć o reklamie. No oczywiście Etam by się tu z tobą nie zgodził, bo on się już tam dogadał z szefem kablówki osiedlowej, że zareklamuje tam jakieś tam skarpetki, marki takiej, tam się umówił z taką szwalnią jedną, co ta szwalnia zapłaci tam za reklamę. No ale to jest takie pierdzielenie trochę, no musi być, muszą być olbrzymie zasięgi, żeby w ogóle jakaś reklama miała sens, nie? Bartosz Walaszek, twórca Blok Ekipy, znanej kreskówki, może jednej z bardziej znanych kreskówek w Polsce w tej chwili, no to jak jego, tą Blok Ekipę ogląda 1 000 000 osób odcinek, czy tam 2 000 000, no to on może, to on faktycznie tam wtrynia product placement. Ostatnio przegiął trochę, bo zaczyna wypuszczać takie odcinki, które są reklamami, to znaczy sprytny myk robi odcinek, który jest niby odcinkiem tego vloga Spacona, czy tej Blok Ekipy, ale to jest taka jedna wielka reklama, po prostu reklama w formie kolejnego odcinka, nie? Ale taka, no, ludziom się przestało to podobać w końcu, bo przestał wypuszczać te Blok Ekipy pełnowartościowe, które mają jakiś scenariusz, które są o czymś, i wtrynia tak na chamsko, że no siema ziomeczki, chciałem wam polecić takiego VPN-a, że można se pornole oglądać i w ogóle całe te, no i tak wiesz, i tak po prostu taka chamska reklama w sumie, nie? Więc ludzie już zaczęli na nim wieszać psy, że za bardzo ich wykorzystuje.
1: No tak, no Walaszek to już osiągnął swoje apogeum popularności i udało mu się zdobyć świat, i no to co mu pozostało, może teraz tylko odcinać kupony, bo raczej wątpię, żeby dalej wpadał na jakieś genialne pomysły, bo to kiedyś się kończy w końcu. Już kolejna osoba pyta o mojego Discorda, no to jakbyś mógł, Krawiec, to możesz wkleić link mojego Discorda. Nie wiem, miałbyś coś przeciwko?
0: Nie, absolutnie. Absolutnie. To czekaj, uruchomię tutaj Discorda i zaraz wam wkleję na czacie zaproszenie. Tylko czy ja mogę wygenerować zaproszenie? Wiesz co, zróbmy tak. Ty mi wklej link do zaproszenia tutaj na czacie skype'owym i ja go po prostu przekleję, nie?
1: Na dobra. Czata. No bo ja wspieram Nocy Radio, tutaj jak coś, chciałbym wziąć partnerstwo z Nocnym Radiem jako dzieci Indygo, bo mam już wielu partnerów, to dorzucilibyśmy jeszcze wspaniałe radio, Nocne Radio.
0: No. Tylko teraz współpraca Dzieci Indygo Polska i Nocne Radio od teraz razem. No jakąś taką reklamę musimy nagrać, nie?
1: A, ale się rozmarzyłem teraz, no. Ale powiedz szczerze, wolisz mieć 100 słuchaczy niż 10 tysięcy. Wolisz mieć 100 jakościowych słuchaczy niż jakiś pojebów 100 tysięcy tam, kurwa, wiesz, pierdolniętych, nie? Ja tak ci powiem, że teraz moje dzieci Indygo tam już przekroczyły tą magiczną barierę 100 osób i że 120 prawie, to już trole się pojawiają, to mnie wyzywają moich ludzi i muszę ich kasować, kurde. I to ale kiedyś właśnie zamknąłem swoje radio, bo miałem radio no nie powiem jakie, bo, i musiałem zamknąć, bo pojawił się hejter, który zadzwonił na policję, że chce popełnić samobójstwo, i policja mi biła na chatę, nie? I szukali mnie po całej Polsce, nie mogli mnie znaleźć. Wylatali po mojej rodzinie policjanci i w końcu mnie znaleźli, jak spałem, nie? Ja się budzę, patrzę, policja, o, żyję, dobra, poszedli.
0: No proszę. No to się tak często zdarza właśnie osobom, im bardziej jesteś popularny, tym bardziej ryzykujesz, że wezmą się za ciebie trolle, i to tacy trolle, którzy ci
1: profesjonalnie.
0: Narobią kłopotów.
2: Piotr Jackiewicz.
0: Czekaj.
2: 11 zł. Masz krawcze na zdrowie, bo tu bieda pacze.
0: Dzięki. Wklejam wam zaproszenie na kanał Dariusza na naszym czacie. A kto tu wpłacił? Piotr. No, Piotr się wcześniej tutaj miło wypowiedział na mój temat, że lubi tutaj i tak dalej. Krawca, dziękuję bardzo. To miłe. No i jeszcze, żeby potwierdzić prawdziwość tych słów, to jeszcze dodatkowo rzucił dyszkę. A 11 nawet. No, to bardzo miłe. Masz krawcze na zdrowie, bo tu bieda pacze. Nie taka bieda, no dzisiaj hojnie zostałem tu obdarowany. Mi to wystarcza, ja się cieszę jak mam na żarcie, na opłaty i to się cieszę wtedy. No, a co do, bo też padło pytanie, żeby włączyć, przepraszam, odbija mi się. No właśnie dlatego nie mógłbym pracować w normalnym radio, bo wtedy musiałbym mówić tak wspaniale i perfekcyjnie i ważyć każde słowo i uważać, żeby się nie zająknąć, bo jesteśmy na antenie teraz, właśnie teraz, a ze mną jest gość, niepowtarzalny Dariusz. Witam, panie Dariuszu. No musiałbym tak pierdolić cały czas, a ja sobie mogę tutaj beknąć, napić się, pożartować, nawet mieć wywalone jaja na to wszystko i powiedzieć, że disiaj mi się nie chce, więc to jest duży plus, to jest duży plus. A na pytanie, dlaczego nie mam monetaryzacji włączonej, odpowiadam, bo nie ma to absolutnie sensu. Przy takich zasięgach, jak ma Nocne Radio, zarobilibyśmy powiedzmy 20 zł na miesiąc, tak? No to przepraszam bardzo, to ja właśnie dostałem połowę z tego od jednego Piotrka, który tu wpłacił 11, to już to jest połowa tego, co bym miał miesięcznie na tych reklamach. No i co to zmienia, co to daje, więc no już nie mówiąc o tym, co Kasia i biedny Dzidek tutaj i no dzisiaj dofinansowali, wspaniale. A przepraszam, a co, czemu mi to... Aha, jest, dobra. Także... Nie, to jest taka zabawa... Trochę, znaczy zabawa i nie zabawa, ponieważ dla wielu ludzi to jest takie fajne uniwersum, gdzie się znamy, gdzie gadamy sobie, gdzie się często ze sobą nie zgadzamy, gdzie się kłócimy ze sobą. No, nie wiem, no na pewno też zauważacie, że ja się często trochę zacinam, więc nie mógłbym pracować też w normalnym radio, bo tam trzeba mieć naprawdę gładką, super gładką gadkę, perfekcyjną gadkę wręcz, taką stokową, jak kupioną ze stoka, nie? A moja gadka jest niestety niedoskonała, mocno niedoskonała, często się zacinam, zająknę się, mylą mi się słowa, więc nie jestem dobrym kandydatem do prowadzenia, na prowadzącego w takim radiu normalnym, komercyjnym FM.
1: Nie bądź taki skromny, myślę, że jakbyś dostawał tam nie wiem, 15 tysięcy na miesiąc, to byś cisnął ostro i potrafiłbyś się nie zająknąć ani nie przeżyczyć.
0: Nie, właśnie nie potrafiłbym, bo to nie jest coś, co się da zwalczyć. To po prostu jest silniejsze od ciebie. To są, wiesz, no ja się kiedyś naprawdę bardzo mocno jąkałem i do dziś mi trochę tego zostało. Udało mi się to okiełznać, jakoś tam zwalczyć w dużej mierze, ale nie do końca. Więc, wiesz... prowadzę jakąś audycję i nagle zaczynam się zacinać, no to musiałbym być naprawdę gwiazdą, super gwiazdą, taką jak Owsiak. Owsiaka czy Michnika się akceptuje, mimo ich niedoskonałości w mówieniu, ale ja musiałbym pierw na to zapracować, pierw musiałbym czym innym zasłynąć, stać się mega gwiazdą, żeby ktoś to przełknął i wiesz, jakby powiedział, dobra, on się jąka trochę, ale niech będzie, bo jest znany, nie? No to musiałbym sobie na to zapracować, więc ciężko. No, Psycho tu dołączył znowu. Dzisiaj Dariusz i Psycho tylko dzwonią na zmianę. Psycho, Dariusz, Psycho. No.
3: Czekaj, mordo. Bo to nie jest tak, że ty masz to opuścić to uniwersum, znaczy to ma być tak, że my przyjmiemy twoje uniwersum.
0: Aż myślał jak i wymyślił.
3: Ja wymyślił, nie?
0: Kombinował, no i to zadzwonił i powiedział, no patrzcie go.
3: Psycho, mordo, przepraszam, że w ogóle dzwonię już trzeci raz chyba. I chciałem powiedzieć, że nie polecam Uniwersum Dariusza, bo tam są złe wibracje. 125 kHz.
0: U Dariusza złe wibracje? No co ty? Tak, właśnie tak, u Dariusza tak, to pozytywne, tak. Kosmiczne, pozytywne. Chociaż Dariusz, powiem ci, że z drugiej strony ty niby taki pozytywny jesteś, ale tak trochę wydźwięk twoich słów jest taki, że ta Ukraina cała w dupie mam, to wszystko ten Putin, a mnie to nie interesuje. Ja to pod palemką tego, no wiesz, no to tak trochę jakbyś nie miał w sobie empatii jakiejś, jakby ci nie było żal tych biednych ludzi, wiesz, okradanych, zabijanych, gwałconych, bo ty sobie siedzisz pod palemką, to nie wiem, może masz niższe wibracje niż ci się wydaje.
3: Poczekaj, Krawiec, a tobie się nie wydaje, że ludzie mają jakieś niższe empatie, że nie szanują Rosjanów?
0: Rosjanów.
3: Bo zabierają i majątek? Tak, Rosjan. Co ty mówisz? Dobra, przestań.
0: No nie wiem, takiemu bandycie to ja bym zabrał faktycznie to, co ma. I tyle. I go tam gdzieś przekopał, zakopał, odpalił, przydeptał.
3: Ale czy uważasz, że każdy Rosjanin jest bandytą?
0: Nie, absolutnie nie każdy, nie. Ale nadspodziewanie wielu popiera nadal tego Putina i nadspodziewanie wielu ma te swoje imperialistyczne ciągoty, żeby kosztem innych budować swoje imperium. Nadspodziewanie, wiesz, no cały czas widzimy, gdzieś tam przemykają nam influencerki rosyjskie, które są bardzo złe, że torebki Chanel nie mogę sobie kupić. Chanel uciekło z Rosji? Fuck you, Chanel! Zniszczę torebkę, a masz ty zła torebka! I podepczę tam torebkę, no to wiesz, no czy tak się zachowuje prawy, szlachetny człowiek? Nie, tak się zachowuje jakiś bębenek, bęben, tak się czasami mówi o kobietach, że to jest bęben, bo się tylko do walenia nadaje i pusty w środku, i pusta w środku. No to takie, wiesz, no to wiadomo, wszędzie się takie osobniki znajdą, ale tak nadspodziewanie dużo, wydaje mi się, nadreprezentacja jest w społeczeństwie rosyjskim takich ludzi.
3: Ale bo tylko chyba z jednego źródła to oglądasz.
0: Nie no, pokazują przecież tych, którzy protestują przeciwko wojnie, no to wyjdzie jakaś tam grupka. Mało ich jest. Ja to rozumiem też trochę, bo tam jest bardzo, tam się płaci wysoką cenę za bycie nieposłusznym wobec władzy, nie? No więc jest to wielkie bohaterstwo i nie każdego na to stać. No ale no niektórzy spierdalają z tej Rosji, też uciekają.
3: Tak. Jakoś do Polski nikt nie ucieka z Rosji, niestety. Może wtedy, a może niestety.
0: No właśnie.
3: Nie wiem o takim przypadku.
0: No właśnie. To jest taki dobry wskaźnik tego, czy dany kraj jest spoko, czy nie. Kto tam chce mieszkać, nie? I kto ucieka z jakiego kraju, żeby mieszkać gdzie indziej. To wszystko mówi. To wszystko mówi. To jest taki dobry papierek lakmusowy, jak to się mówi.
3: No właśnie, a w drugą stronę też za bardzo nikt z Polski nie ucieka. Z Unii Europejskiej chyba Gérard Depardieu uciekł i ten drugi aktor do Rosji. I chyba tyle.
0: Mickey Rourke też podobno był kiedyś bardzo za Putinem, ale mu przeszło i dzisiaj też jest za Ukrainą. Ale Steven Seagal to chyba do dzisiaj jest bardzo za Rosją i za Putinem.
1: Ale nie uważacie, że wszystko władzy to jest jedna ta sama klika najbogatszych z najbogatszych, którzy trzymają...
3: Tak, Dariusz, ja tak uważam, ale to nie jest ta audycja. To będzie dopiero za ileś tam minut. To nie jest ta audycja.
1: Ci, którzy są u samej góry, chcą nas zniewolić.
0: Mi się wydaje, że władza strasznie psuje ludzi, bo podobno Putin kiedyś był o wiele bardziej spoko gościem, nawet pomimo tego, że był z KGB, że ma tam zafałszowany scenariusz, że jest trochę marionetką, że zawsze miał takie zamordystyczne...
2: 22 złote.
3: Kto tak powiedział, że...
2: Nie mieszajcie Putin rządzących okupantów spoko. Posługujących się językiem rodzimowierców wypełnionych, żydowska treść z rodowitymi
1: Putin ludźmi. Nigdy nie był spoko.
2: Placa wam zagranie w tym teatrze? I on zawsze był z KGB jakiegoś
1: tam. Był z kurwysynem, kurwą i złodziejem.
0: Chodziło mi o to, że był bardziej spoko niż dzisiaj, że władza go zepsuła jeszcze bardziej, nie? Że kiedyś jeszcze mógł uchodzić za takiego właśnie Ruska, który jest no takim Ruskiem, myśli jak Rusek, jest trochę, ma swoje te konotacje wiadome, KGB, FSB wcześniej, no ale jednak, kurczę, jakoś się da go tam strawić, nie? Że jest to jakaś wartość, jakiś skok jakościowy, nie?
3: Cicho, nawet Donek przyszedł.
0: No tak, przyszedł. Znowu tutaj Piotrek rzucił i to jeszcze zacniej, bo dwa razy tyle, co poprzednio, czyli zamiast 11,22, to zaraz będzie 44, cholera jasna. I pisze tutaj...
1: No, na razie się rozłączam, a może później dołączę. No, pozdrawiam.
0: No, pozdrawiam, cześć.
1: Cześć.
0: Piotrek napisał, nie mieszajcie rządzących okupantów posługujących się językiem rodzimowierców wypełnionych żydowską treścią z rodowitymi ludźmi. Płacą wam za granie w tym teatrze? I oddawanie uwagi i energii swojej na żydowski syf? Pfu! No to, kurczę, to serio to Piotrek jest? Bo Piotrek wcześniej się...
3: Przyczyniam się do zdania Piotrka, chociaż nie wpłacam dzisiaj nic, bo jeszcze zasiłku nie wziąłem, ale tak chyba musi być.
0: No, tak się o prezydencie Dudzie czasami mówi... właśnie w pewnych kręgach, że to jest żydowska parówka wypełniona izraelską, amerykańska parówka wypełniona żydowską treścią, coś takiego, tak? No więc widzę, że Piotrek, jeśli to faktycznie jest on, a tak z ciekawości sprawdzę, bo mam tu możliwość w jakiś sposób to sprawdzić. Ciekawi mnie, czy to Piotrek, bo mnie ostatnio posądzają o to, że wspieram antysemitów. Takie oskarżenia padły. No tak, wygląda na to, że ten sam Piotr, taki antysemicki trochę, a jednocześnie mnie jakoś tam szanuje, czyli tak nie wiem, czy się powinienem tu czuć wyróżniony, bo ja to tak, no kiedyś byłem może bardziej trochę antysemicki, może tak, judeosceptyczny, o, a teraz trochę może mniej, ale spoko, nie chciałbym też, żeby ktokolwiek nam zamykał gębę tutaj w Nocnym Radio i nas cenzurował. Nie chciałbym sam być takim cenzorem, więc spoko. Dopóki ktoś nie nawołuje tak jawnie do tego, żeby kogoś tam mordować, zabijać, czy się z kimś rozprawić, oczywiście z wyłączeniem ruskich i katolików.
3: O, dobra, dobra. Dobra, już o ruskich przerwa techniczna. Ciekawe nawiązanie z tym Piotrkiem, że nie szanuje Nie, że nie szanuję semitów. Czy jak to się tam nazywa? Że my nie jesteśmy semitami, antysemitami.
0: No, prawdziwi semici to bardziej na przykład Palestyńczycy ponoć niż Izraelczycy tak, dzisiaj.
3: Ja lubię kebaba sobie lubię zjeść.
0: Czasami. No, ale wiesz co, bo też ktoś, kto na przykład jest takim, no nazwijmy go judeosceptykiem, weźmy na warsztat taki temat. Ktoś jest niechętny Żydom, tak ogólnie pojętym i twierdzi, że oni tutaj rządzą w naszym kraju jakoś bardziej mniej zakulisowo, że nasz polski rzekomo rząd to są tak naprawdę różne podejrzane, dziwne nazwiska. Wiesz, ja to trochę rozumiem takie obawy. Kiedyś też powiedziałem, czy to jest do pomyślenia, żeby na przykład w amerykańskim parlamencie rządzili jacyś Ruscy, albo żeby w Chinach jacyś Amerykanie rządzili. No jest to nie do pomyślenia, a u nas jakoś dziwnym trafem jest to do pomyślenia. że...
3: Już słyszę no, mowę nienawiści.
0: No, stary, ale tak wiesz, na chłodno można podejść do tematu i nie każdy, kto wyraża takie obawy, kogo to drażni, że powiedzmy... Bo można powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy rządzi Żyd, czy rządzi Polak żydowskiego pochodzenia, czy może Żyd nawet, że to nie ma znaczenia, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale w praktyce to ma znaczenie, bo się nagle okazuje, że ktoś bardziej dba o interesy innych krajów niż o interesy Polaków. No więc to jest też normalne, że są pewne więzy krwi, pewne więzy narodowościowe i że jak nagle się okaże, że to nie rządzą tu Polacy, tylko jacyś inni, to że oni będą dbali o interesy innych. I tak układali nam prawo. Nagle zaczną dbać o interesy jakichś globalnych korporacji, a mali sklepikarze gdzieś tam zostaną odsunięci na margines, a niech se zdychają, niech se płacą, podatki wysokie. Bo trzeba otworzyć drzwi globalnym korporacjom, których powiedzmy właścicielami są wiadomo kto, tak? No więc to wszystko nie jest takie bez znaczenia. I trzeba takie rzeczy na chłodno traktować, a nie od razu histeria i od razu krzyk, że o, antysemita. Antysemita, nazwanie kogoś antysemitą to zbyt często jest taki wytrych, że można kogoś skreślić z rozmowy w ogóle. Co by nie powiedział? Czy ma jakieś racje, czy nie ma racji? Nie, z kimś takim się nie rozmawia w ogóle, nie? No więc to jest bardzo, bardzo wygodne. I co? I nagle ktoś...
3: No. Krawiec, poczekaj chwilę, bo ty chyba odwracasz całkiem odwrotnie podłogę do sufitu, bo ja wcześniej o tym mówiłem właśnie, że tak jest, a ty teraz mi przyznajesz rację. Przepraszam cię bardzo.
0: No to może ci przyznaję rację, no.
3: A tak jeszcze, bo nie wiem, czy znasz uniwersum kontestacji, to Hugo Kościński też tak twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak narodowość. No dobrze, to może dla niego nie ma czegoś takiego jak narodowość, ale inne narody tak nie twierdzą, nie? Dobra, spoko. Kontynuuj.
0: No, mądrą rzecz powiedziałeś. No, dla kogoś może, dla nas może nie mieć znaczenia narodowość, wszyscy się kochajmy, ale dla kogoś innego ma znaczenie i to się odbije na naszym życiu, na naszej rzeczywistości nagle, nie? Bo dla kogoś to ma znaczenie. No więc to tak samo jak z sytuacją, że my nagle wyrzućmy broń, pistolety, broń do pieca, bądźmy pacyfistycznym krajem, ale ktoś inny może tak nie myśleć i na nas napaść. No więc to zawsze trzeba trochę tak szerzej patrzeć, nie? A co do antysemityzmu, Żydów i tak dalej, nie widzę powodu, dla którego miałbym w imię jakiegoś hasełka o unikaniu nienawiści, antysemityzmu, nagle nie móc czegoś powiedzieć, co mnie trapi, co mnie niepokoi, co mi przeszkadza. Nie, rozmawiać można o wszystkim, byle nie przekroczyć pewnej granicy, żeby nie nawoływać nagle do mordowania kogoś tam, bo takie sprawy da się załatwić bezkrwawo, po prostu zmieniając trochę sytuację w jakiś sposób, nie wiem jeszcze w jaki, można by tu zmienić. Ale jednak nie chciałbym, żeby w naszym Sejmie rządzili tym krajem posłowie, z których jeden jest Chińczykiem, drugi Amerykaninem, trzeci Żydem, któryś tam jeszcze dba o niemieckie interesy, bo ma dziwne niemieckie nazwisko i też dba o niemieckie interesy dziwnym trafem. Nie odpowiada mi to. Oczywiście to nie załatwia sprawy, bo mogą być Polacy sprzedajni też, którzy też dostali od kogoś kasę, są sprzedajnymi świniami, kurwami, zdrajcami właściwie i też dbają o czyjeś interesy, mimo że są Polakami, to nie załatwia sprawy, wiadomo. Ale większe jest prawdopodobieństwo, że będą dbali o nasze polskie interesy Polacy. No to po prostu prawdopodobieństwo jest większe i tyle.
3: Więc, ile masz w Sejmie Polaków, tak mniej więcej? Jakieś 20% może?
0: Znaczy też... No, co rozumiemy przez Polak, nie Polak, nie? To też może być na przykład jakiś, słuchaj, Polak, który ma dziwne żydowskie nazwisko, ale czuje się Polakiem, jest polskim Żydem i bardziej się utożsamia z Polską, nie? Też może tak być. No ale wiadomo, jak...
3: Chodzi mi o to, ilu masz tak naprawdę tych, którzy wspierają polskie narodowe, jak to się mówi?
0: Interesy.
3: No, wiadomo. Interes narodowy polski.
0: Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Są różne teorie na ten temat, że są takie, wiesz, dziwne strony, gdzie Polonia zazwyczaj publikuje nazwiska różnych właśnie zdrajców, Żydów, którzy tu siedzą i rządzą Polską. Ale ja do końca bym nie ufał temu, bo to jest trochę taka szuria, czyli ludzie, którzy nie

0: I z racji tego, że to jest dla nich praca, to się bardziej przykładają do tego. Ja sobie tu przychodzę pijany, gadam se z psycho, widzicie, z takim degeneratem, ruskim trolem.
1: Ale spoko, spoko, spoko. Ale dobra, jeszcze wróćmy do tych mediów mainstreamowych. Czy uważasz, że oni nie są opłacani z jakichś tam innych niezależnych źródeł? Że oni piszą to, co im ktoś każe?
0: A czemu nikt nie zakłada, że ludzie, którzy pracują, powiedzmy, w jakimś tam na portalu gazeta.pl czy innym Onecie, to że oni tak naprawdę nie myślą, jak piszą, że mają też prawo do poglądów swoich, że mogą być, powiedzmy, za... mogą nie lubić PiSu, mogą być za mniej konserwatywni, bardziej liberalni, że a z kolei ktoś inny może być bardziej konserwatywny, wolnorynkowy, że to są ich poglądy prawdziwe. Czemu się zawsze tych ludzi oskarża, że ktoś im zapłacił za reprezentowanie takich, a nie innych poglądów?
1: A już ci mówię dlaczego. Bo dlatego, że by wyjebali na drugi dzień z roboty, jakby coś napisali przeciwko linii politycznej, nie wiem, tego wydawnictwa albo innego.
0: Niewykluczone, jest to bardzo prawdopodobne, że pilnuje ktoś ich, ale wiesz, po prostu każde medium ma jakiś profil swój i ja nigdy tego nie rozumiałem, bo dla mnie taka gazeta.pl zawsze była bardzo taka obiektywna dosyć, jeśli chodzi o przedstawianie różnych całej, znaczy wiesz, słuchaj, taka te media typu Wyborcza Gazeta, fajną robotę zrobiły, moim zdaniem. Starały się Polaków pchnąć w taki kierunek bardziej liberalny, mniej konserwatywny, mniej kościółkowy. Te mniejszości różne, wiesz, ale tam jest wiele wartościowych artykułów często. Takie Tok FM. Wiesz, ja bardzo szanuję Karolinę Głowacką z Tok FM-u. To dzięki niej mieliśmy fenomenalne audycje w Tok FM-ie, tak jak Dubi Nights, Łubi Dubi, z niejednego pieca, z muzyką zajebistą, Kochaj się długo i zdrowo, to też dla niektórych seks jest istotną częścią życia i lubią się czegoś dowiedzieć o seksie ciekawego. Więc to były fajne audycje. Dzisiaj Karolina Głowacka prowadzi kanał naukowy na YouTubie, gdzie są super przefajne audycje naukowe, w których nie ma w ogóle prawie ideologii żadnej, tylko są bardzo fajnie, tak wiesz, z werwą, atrakcyjnie, ciekawie poprowadzone audycje z różnymi gośćmi, z naukowcami. I ja bardzo szanuję tą dziewczynę i nie widzę powodu, dla którego miałbym ją uważać za złą dziennikarkę. Wręcz przeciwnie, to jest legenda polskiego dziennikarstwa, można powiedzieć.
1: Okej, zgadzam się z tobą. No nie wiem w ilu procentach, ale pewnie tak.
0: W jednym.
1: Szanuję panią Karolina, ale nie szanuję Gazety Wyborczej, odkąd ją przejął Michnik i tego zdania się będę trzymał.
0: Ale czy nie uległeś, psycho, trochę takiej obiegowej opinii, że gazeta to jest syf i że gazeta wybiórcza i tak dalej? Ludzie często powtarzają takie gdzieś zasłyszane opinie, nie? I rośnie taka... pojawia się taka fama, nie? Że to jest jakieś złe medium. Ale tak właściwie jak se poczytasz, to tam nie ma niczego takiego strasznego. To powiedz teraz tak z głowy, podpytam cię. Wymień jeden jakiś artykuł, coś takiego, co tam wyczytałeś, co sprawiło, że znielubiłeś tą gazetę.
1: Oj, nie, Krawiec, ja ci tego nie zrobię, bo nawet nie wiem, bo nie kupuję w ogóle gazet od jakichś 20 lat. Także nie powiem ci, czy coś wyczytałem, ale no dobra.
0: Wiesz co, bo ta gazeta faktycznie jest, znaczy to medium jest faktycznie prożydowskie, ale od tej strony, że...
1: A to nie chodzi mi o prożydowskość. Tylko
0: znaczy może nie prożydowskie, tylko też...
1: Lewackość. Nie wiem,
0: lewackość. Czy... No okej, ale dla kogoś jakieś tam taka, wiesz, lekka lewicowość może być atrakcyjna i może to być, mogą to być czyjeś poglądy, faktycznie. Mnie na przykład często oskarżają, że jestem lewicowy, dlatego że nie

0: nie czuje agresji, jakiejś niechęci do mniejszości seksualnych, że nie jestem prokościelny i to już wystarcza, żeby mnie nazwać lewakiem, nie? Ale dajmy może...
1: Ja też jestem lewakiem, a to do nas dołączył?
0: Gumball. Cześć, Gumball.
2: Dobry wieczór.
1: Tak, tego brakowało.
0: Cześć.
1: Cześć, Gumball.
0: No, to dziękujemy za wspaniałą wypowiedź, Gumballu.
2: Tak. Moja wspaniała wypowiedź. Ja tutaj chciałem się odnieść do tego, co tutaj jest mówione, bo prawda, mówimy o tematach aktualnych. Czy do Gazety Wyborczej? Nie, ale na pewno do tematu. A temat jest taki, czy Polska ma przyjaciół, na których może polegać. Oczywiście, że nie ma, bo trzeba polegać tylko na sobie. To znaczy, żaden kraj tak naprawdę nie ma prawdziwych przyjaciół. Są tylko partnerzy biznesowi.
1: Gumball, czekaj. A Ameryka nie jest przyjacielem Polski?
2: Jest partnerem biznesowym, tak jak każdy dla każdego. I to wszystko jest biznes. Pytanie, jak bardzo Polska jest ważna dla Ameryki, w tym momencie nie wygląda, że aż tak jest ważna. To znaczy jest ważna, ale nie do punktu, że w sumie trzeba wrzucić wszystko, co ten i ruszać pomóc Polakom, tylko raczej rzucimy wam trochę broni, trochę jak z Ukrainą i walczcie sobie sami.
1: Gumball, czekaj. A będziemy grać w Counter-Strike'a?
2: Ale powiem jeszcze inną rzecz, że Rosja dokładnie to samo, że to nie jest tak, że ja tutaj popieram Rosję, bo ja uważam, że Polska w tym momencie nie jest dobrym partnerem biznesowym Rosji, Ameryki, Ukrainy i Unii Europejskiej. Więc z której strony przyjdzie nam pomoc? Jeśli coś rzeczywiście się wydarzy, bo w tym momencie Polska powinna być jak najbardziej neutralna. My w ogóle nie powinniśmy być agresywni samodzielnie. To znaczy, okej, Unia Europejska to co robi, powinniśmy się zgadzać na to, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja się zgadzam z tym, co Unia Europejska robi, ale Polska nie powinna w tym momencie sama napuszczać jadu na Rosję, bo to się może źle skończyć dla Polski. To nie mówię dlatego, że Rosja jest dobra, bo Rosja nie jest dobra, tylko dlatego, że nie szczuje się na siebie psa, który jest o wiele większy i może zrobić kuku.
0: No w tej chwili ja myślę, że dla Amerykanów Polska staje się coraz ważniejsza jako przyczółek NATO tutaj w środkowej Europie. I że to nie jest naprawdę bez znaczenia, to się staje coraz ważniejsze dla Amerykanów. W tej chwili NATO się ma powiększyć o Szwecję, o Finlandię, więc Rosja zostaje jakby tak, wiesz, z różnych stron okrążana i dla Amerykanów to może być ważna strategia, bo no to jest ten pojedynek mocarstw. O, Skała się pojawił, cześć Skała. No i myślę, że to nie jest bez znaczenia. Myślę, że możemy liczyć faktycznie, bo wiesz, gdyby teraz, powiedzmy hipotetycznie, Rosja zaatakowała Polskę, znowu się trzecia wojna tym razem się zaczęła od napaści na Polskę tu w Europie. Może tak być, nie jest to wykluczone. To gdyby Ameryka, NATO nie podjęły tym razem jakichś działań, to by był totalny blamasz, totalna przegrana, totalne oddanie pozycji tu swojej. To by było coś... W tym pojedynku mocarstw Ameryka by przegrała bitwę. Nie przegrałaby walki, ale przegrałaby bardzo ważną bitwę. I na to sobie oni nie pozwolą raczej. Więc jestem przekonany, prawie pewien, że Rosja nie zaatakuje Polski, bo zdaje sobie z tego sprawę, że to byłoby totalne przegięcie, szczególnie po tym, wiesz, sytuacja zawsze się tak nawarstwia i Ukraina i gdyby Rosja napadła Polskę teraz po tym, co zrobiła na Ukrainie, to już cały świat nie mógłby milczeć, bo to jest już... Wiesz, kolejny level by Rosja skoczyła w tym momencie w swoim dresiarstwie, w swoim barbarzyństwie, wiesz, o co chodzi, że można kogoś spoliczkować raz, a jak spoliczkujesz drugi raz kogoś, to ryzykujesz już o wiele więcej, bo po jednym takim liściu to można powiedzieć, dobra, spoko ziom, weź tu spoko, ale jak kogoś jebniesz drugi raz, to zwykle się rozpoczyna walka już, nie? Ostra, wiesz, ale co mi chodzi.
1: Po co, w jakim celu miała Rosja zaatakować Polskę? Wytłumacz mi to, bo... No,
0: a zrozumiesz bandziora? A zrozumiesz bandziora?
1: No nie zrozumiem, ale zrozumiem, że bandzior nie ma interesu w czymś takim, żeby biedaka atakować.
2: No tak, ja w ogóle się jeszcze odniosę do jednej rzeczy, bo faktycznie ja nie chciałbym, żeby Rosja nas napadała i mam nadzieję, że to co mówi Krawiec, to prawda. Ja nie jestem alfą i omegą, nie wiem wszystkiego. Ja po prostu tak to widzę, że w sumie nie mamy żadnych takich dobrych nastrojów z różnych krajach. No przecież nasz Duda to nawet nie pogratulował Bidenowi. No ja też go nie lubię, nie? To żeby nie było, ja też wcale tego prezydenta nie lubię, no ale fakt faktem...
1: Ale czekaj. Ale którego? Bidena czy Duda?
2: Tak, nie pogratulował mu, że został prezydentem, nie Duda Bidenowi, nie?
0: Tak, było coś takiego.
1: No, a... jednego i drugiego.
0: No PiS był bardziej za Trumpem.
2: Ani Bidena, to
1: ja
2: tak
1: samo.
2: Ale to, wiesz, powinno się jednak trzymać jakieś tutaj pozory przynajmniej. Uważam, że Duda powinien tam pogratulować, ale nieważne. Bo pewnie tutaj jeszcze wyjdzie artykuł 5 NATO, prawda? No przecież to najważniejsza rzecz. I to, co Polska ma w tym momencie. Rzeczywiście ma. Ja nie jestem prawnikiem. Nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, jak w ogóle... Bo nie wiem, czy kiedyś zostało zastosowane coś takiego. Ale
1: twój
2: z tego...
1: brat jest prawnikiem. Z tego
2: nie jest. Ale z tego, co czytam... a czytam tutaj sobie na stronie o traktacie północnoatlantyckim artykuł 5, że strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeśli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony uznanego na mocy artykułu 51 tam udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym. I tutaj ja nie widzę jakby wyszczególnionej, co to znaczy pomoc, nie? Ja nie chcę wchodzić teraz, bo ktoś mówi, że ale to znaczy, że wojska muszą wejść wszystko, nie? Mam nadzieję, że to tak znaczy, nie? To też nie jest tak, że ja chcę negować. Ale mój cynik... mówi mi, że to może dawać taką furtkę na przykład dla pewnych krajów, że powiedzą, no w sumie, no dobra, pomożemy Polsce, ale no w tym momencie jedyną, co możemy pomóc, no to broń, no to będziemy dawać broń.
0: Mogłoby się tak skończyć.
2: No, dokładnie.
0: Znaczy, nie wydaje mi się, żeby tak było, wiesz, bo...
2: Ja mówię, bo może ja się kompletnie mylę, ale po prostu, wiecie, jeżeli coś jest zbyt piękne, to zwykle nie jest prawdziwe.
0: Mi się wydaje, że trochę się mylisz, bo i tu cię niektórzy oskarżają no, o to, że pod wpływem psycho...
2: A coś gramy? I w ogóle czemu nocne rady jest wyciszone? O, pan Krawiec chyba poszedł sobie w czambo.
0: A sorry, się tu wyciszyłem se mikrofon i gadam i mnie ignorują i swoje... Ja se myślę, to ja już w tym radio... O, to się trzeba mnie pozbyć z tego radia, to ja się wyprowadzę, a mój mikrofon jest... No.
1: A kopnij mikser do Lombardu.
2: Ale przynajmniej się wypowiedziałem ładnie.
1: Ładnie, ja cię słyszałem. No. Niechcący.
0: Myślę, że Unia Europejska się nie sprawdziła zupełnie jako struktura taka właśnie, która może mieć coś do powiedzenia w wojnie.
2: Ale
0: która
2: ona
0: ma,
2: nie ma mieć.
0: Ale na to, ale wiem, to jest bardziej handel, to są bardziej pewne łączenie się w większą strukturę, no dyplomacja i tak dalej, ale NATO to już jest co innego, to już jest taka organizacja narodów o profilu takim mocno defensywnym, no i jeśli NATO by się nie sprawdziło, to by była klęska. To by cały świat rozdziawił gębę, bo to by się okazało, że no kurczę, to w ogóle, no to już się dajmy tutaj w ogóle podbić Chinom, Rosji, nie? Nic nie znaczymy, nic nie możemy. NATO sobie nie może na to pozwolić. Myślę, że gdyby Ukraina...
1: Krawiec, poczekaj chwilę. Przecież NATO się już nie sprawdziło kilkanaście razy. To co ty o tym mówisz teraz, w tej chwili?
0: No może. Nie wiem, nie jestem też specjalistą, wiecie, od tych spraw, nie? Więc...
2: Ja tylko powiem, że mam nadzieję, że rzeczywiście nam pomogą wszyscy i że nikt się tu nie myli i że ci, którzy teraz w czacie mówią, tam to chyba powiedział Skała chyba, że głupoty gadam, że gadam głupoty. Mam nadzieję, że tak
1: skała
2: będzie.
1: Jest? To dawaj Skałę tutaj, zamycz.
0: Dawaj Skała do nas tutaj tego, no.
2: Ja nie mam zamiaru z nikim walczyć, bo też nie chcę, nie znam się aż tak, ale po prostu widzę pewne rzeczy i tyle. Tak? Jak wyciągam jakieś swoje wnioski.
1: A gdzie ty to zobaczyłeś?
2: No co, no to ja sobie przeczytałem traktaty NATO, pochodziłem sobie po różnych tam stronach przykładowo newsowych i nie tylko tych stricte onetowych, też takich lewicowych, bardziej prawicowych. Sobie popatrzyłem, jak to wszyscy widzą. No jakoś tak, nie wiem, staram się coś tam widzieć.
0: Jest Skała, jest impreza. Tak rzucę takim hasłem reklamowym tutaj w Nocnym Radio. Jest Skała, jest impreza.
3: Ja już się dzisiaj nagadałem, bo byłem dzisiaj gościem doktora Piotra Napierały.
1: Czekaj, Skała. To ty jesteś ten rodzina z PO, tak?
3: Jaka rodzina z PO?
0: Cicho bądź psycho, daj coś powiedzieć człowiekowi, a nie tutaj jakieś farmazony z brakloki.
1: Psycho teraz ma 5 minut swoje.
0: Tym bardziej, że potrzeba też dołączył, więc ustawiam tu w kolejce. Proszę nie przerywać i proszę się dać panu Skalę wypowiedzieć. No.
3: Dziękuję bardzo.
1: Nie zetra pan Skałę.
3: No dobra, psycho, tam już cicho. To budy. Więc wracając, to dzisiaj u doktora Napierało też byłem 2 godziny na live, więc trochę się dzisiaj nagadałem akurat w podobnych tematach. Więc podstawowa kwestia co do NATO. No, to najważniejsze wiedzieć, że NATO już jest u nas, tak? NATO zabezpiecza nasze niebo i to robią i Brytyjczycy, i Francuzi, i Amerykanie, i
1: nasze duchy
3: i my. I my to też robimy jako element NATO, bo pamiętajmy, że to nie jest tak. Polska to też jest NATO. Więc NATO już absolutnie tu jest i są tu wojska też. NATO, więc NATO już się sprawdziło w tym momencie. NATO już działa. To już jest pokazane, że jest OK. Zobaczcie, potężną pomoc de facto dostała Ukraina od NATO, nie będąc członkiem NATO. Zdajecie sobie sprawę, ile uzbrojenia Ukraina obecnie dostaje, tak? I to ciężkiego sprzętu, nie tylko jakieś tam ręcznych wyrzutni rakiet czy innych tam, wiecie, pancerzeszków w cudzysłowie, ale czołgi, helikoptery, artylerię i tak dalej. No więc jeżeli zobaczycie, ile dostaje od NATO Ukraina sprzętu od państw NATO, nie będąc członkiem NATO, to myślę, że to powinno dać pogląd na to, jaka byłaby reakcja, gdyby faktycznie ktokolwiek napadł na Polskę. Jeszcze jedna kwestia. O Stanach Zjednoczonych trzeba wiedzieć jedną rzecz. Stany Zjednoczone postępują różnie, czasami łamią swoje zasady i tak dalej, ale jeżeli chodzi o elity amerykańskie, to oni wierzą w wartości, które mają i oni realizują te wartości i nawet ich tacy cyniczni realiści, nawet oni wierzą w te wartości, tylko oni potrafią złamać zasady moralne, żeby dążyć do realizowania wartości amerykańskich, ale nadal te wartości są turboważne i nam Polakom, którzy mamy taką historię, że łatwo nam popadać w cynizm, nam trudno jest sobie wyobrazić, że ktoś naprawdę w coś jeszcze wierzy. Nam łatwo jest nie wierzyć w ogóle w politykę jako taką, bo wydarzyło nam się w historii tyle złych rzeczy, więc to jest dla mnie zrozumiałe.
0: No właśnie, tyle razy się zawiedliśmy na władzy, że jest to trochę zrozumiałe faktycznie. No, ten nasz sceptycyzm, ten nasz taki cynizm właśnie, no dokładnie. Mnie też ten cynizm drażni, bo tak często się pojawia dzisiaj ten cynizm, nie? Czyli takie patrzenie na świat w sposób materialny bardzo, co my zyskamy. I takie niskie, jakby to powiedzieć, takie przekonanie, że świat się opiera na układach, układzikach i wszyscy inni są tak właśnie tacy wyrachowani. To jest taki cynizm, mnie to drażni. Ale Skała, czy potrafisz podać przykład jakichś krajów, które pokazały się właśnie od innej strony?
3: Ja uważam, że przede wszystkim takie państwa jak, nie wiem, Wielka Brytania na przykład zajebiście dużo robi na rzecz Ukrainy. Bardzo fajnie. Wielka Brytania, która mnie wkurzyła wyjściem z Unii Europejskiej, mnie wkurzyła. Natomiast teraz bardzo mocno nadrabia, jeżeli chodzi o bardzo duże wsparcie militarne. Mam na myśli broń dla Ukrainy. No to już sobie, wiesz, jaki tam konkretnie sprzęt został dostarczony, to sobie możesz sprawdzić w pierwszym lepszym artykule w Google, więc ten wysiłek sobie już psycho możesz wykonać. Boris Johnson jest też jednym z polityków, który jest po prostu najbardziej aktywny, jeżeli chodzi o poruszanie tej kwestii. Przecież Boris Johnson już teraz był w Kijowie. Jednym też chyba najważniejszy polityk, jaki tam pojechał, tak mi się zdaje, w ostatnim czasie. A taka robota, wiecie, polityczna typowo, czyli po prostu jeżdżenie, zabieganie o różne rzeczy, mówienie o tym, że ten temat jest ważny, ale też przekazywanie na przykład pojazdów opancerzonych, bo to wiem, Wielka Brytania, to pamiętam akurat, że to zrobiła.
0: Tak, tak.
3: To są mega ważne rzeczy. Już nie mówię o, słuchajcie, przeglądzie pola, że tak powiem, danych wywiadowczych, które dostaje Ukraina, tym jak wywiad amerykański, ale brytyjski też pomagają Ukrainie. No to jest, słuchajcie, to jest potężne. Jak na to, że my właściwie jako Zachód kolektywnie, gdybyśmy chcieli jako Zachód się wypiąć na tę Ukrainę, to moglibyśmy, tak? Ale tego nie zrobiliśmy. Okazało się, że nasze wartości zachodnie działają, że nasze zajebiste wartości, które sprawiają, że wolność w ogóle gdziekolwiek istnieje, a na pewno w większym stopniu niż gdziekolwiek indziej, działają i są spoko i motywują nas do podejmowania czynności, które czasami są sprzeczne z naszymi takimi interesami rozumianymi na ten sposób właśnie rosyjsko-chiński, czyli tylko wszystko przeliczać na pieniądze i tylko to się liczy. No to jest,
0: i kto silniejszy. No.
3: Jeżeli my się chcemy sprowadzić do poziomu, że liczą się tylko interesy, to tracimy gigantyczną przewagę, jaką ma Zachód, czyli nasz soft power, nasze to, że jesteśmy po prostu fajni, sympatyczni i tak dalej. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że my na tę nogą siłę naprawdę jesteśmy dużo silniejsi od nich. Dużo silniejsi. Oni nie mają z nami szans, jeżeli chodzi o hard power, bo i Chiny, i Rosja dostały bo nas ostry oklep, gdyby doszło co do czego, ale my do tego jeszcze jesteśmy fajniejsi, sympatyczniejsi i milsi. Więc jesteśmy podwójnie lepsi, więc wiecie, zero kompleksów jako Zachód, zero takiego patrzenia, że my jesteśmy beznadziejni jako Zachód. To jest straszny defetyzm, strasznie szkodliwy.
0: Tak,
3: przede wszystkim nie ma pokrycia w rzeczywistości. To są bajki dla dzieci opowiadane przez jakichś Jacków, Bartosiaków i innych zychowiczów tego świata, którzy po prostu pletą trzy po trzy.
0: No ciężko mi się z tobą nie zgodzić w ogóle, Skała, i też tak to postrzegam. A to nawet nie chodzi o to, że my jesteśmy fajni, no bo się pokazaliśmy od dobrej strony jako kraj, ale też o to, że z takim krajem robi się dobrze interesy. Co myślą teraz sobie ewentualni inwestorzy, jakieś globalne korporacje, jak Rosja się pokazała jako kraj, który może sobie znacjonalizować nagle ciebie, zabrać ci
3: ale
0: twoje...
3: Oczywiście.
0: A Polska będzie teraz postrzegana jako ktoś na przeciwnym biegunie, czyli ktoś, z kim warto robić interesy, z kim można tu zainwestować i nie przejmować się tym, że nagle rząd sobie uchwali jakieś prawo, że zabieramy ci i rozkułaczamy cię, nie? Rosja się pokazała po prostu od bardzo złej strony, a Polska jako przeciwny biegun automatycznie będzie
4: Piotr
0: postrzegana...
4: Jackiewicz.
0: Dobrze.
4: Złote.
0: Przepraszam bardzo. Donajcik.
4: 19 ZYDOP i EM i Jakowidius o 20 ZYDOWYS.
0: O Jezu, ale żeś napisał, Piotrze. Nie pisz z kapslokiem.
4: Poznamy w ZYDOFAKTACHPO faktach już o 22:38.
0: Muszę się nauczyć stopować te donaty.
4: ZYDOWOJTEN AGOGI.
0: Piotrze, i to do wszystkich komunikat, nie piszcie nigdy z caps lockiem, bo wtedy te donaty się tak chujowo odczytują, bardzo długo i litera po literze. Telegazeta. Dobra, to wrócimy do tego za chwilę. Żydofaktach. Jak widzę słowo takie neologizmy jak żydofakty, to trochę mi się odechciewa czytania. Żydofakty PO. Po faktach, żydofakty. No Piotrze, no dzięki za donata, ale ja nie chcę w ten sposób rozmawiać o żydofaktach tutaj. Wiesz, my tutaj tak trochę w inny sposób rozmawiamy, ale dzięki za donata. No, zawsze miło. Skała, ja wiesz, no jakoś tam nic dodać, nic ująć. No ciężko mi się tutaj z tobą jakoś polemizować. A powiedz może, u kogo byłeś gościem? U profesora jakiego?
3: U doktora Piotra Napierała byłem gościem dzisiaj. On właśnie bardzo fajnie opowiada o tych wartościach i przejeżdża się po tych różnych cynikach. Bardzo fajnie ma to wszystko poukładane. Jest trochę, że tak powiem, ma pewien błysk szaleństwa wokół, ale jest fajny.
0: No, proszę. I gdzie to można zobaczyć? Co trzeba wpisać?
3: Kanał na YouTubie. Doktor Piotr Napierała.
0: Doktor Piotr Napierała i wyskoczy, tak?
3: Tak.
0: No to
3: tak.
0: Możecie sobie zobaczyć od razu, jak wygląda skała, tak?
3: Strzegam, że trochę z pasmem przez ostatnie dwa.
0: To samo ci mówiłem. No, on kiedyś, słuchajcie, taki smukły był, taki... Mi się zawsze skała kojarzył z takim bardzo szczupłym, a teraz taki nabrał kolorków, że tak powiem. No, powodzi się to. No, także chętnie sobie też posłucham. Mi też, jak gdzieś tam nie chciałbym utracić wiary w to, że świat jest już taki właśnie wyrachowany, cyniczny. Wszystko się sprowadza do tego, kto ma jaką armię i ile ma gazu. To by był koniec świata. To by były czasy ostateczne, więc siłą rzeczy musimy mieć w sobie trochę tej wiary, tym bardziej, że jeśli będziemy mieli w sobie wiarę w to, że ludzie nie są do końca źli, że możemy liczyć na jakąś solidarność, na pomoc sobie nawzajem, musimy tak myśleć, bo jak przestaniemy w to wierzyć, to automatycznie sprawimy, że to faktycznie taki się stanie świat, jeśli wszyscy przestaną w to wierzyć, a sama wiara czasami, nawet jeśli by przyjąć, że świat faktycznie taki się robi, bardzo wyrachowany, oparty na interesach i tak dalej, to my możemy z tym walczyć, promując jakieś inne wartości, że może jednak niekoniecznie, bo wiara potrafi przenosić góry, tak twierdzą wierzący, tak? No to...
3: Ale oczywiście, Krawiec, zgadzam się z tobą, my mamy wpływ na świat, w którym żyjemy i nie można sobie odmawiać tego wpływu i promowanie podstaw opartych o jakieś wartości, o jakieś... o wolność, nie wiem, o umiłowanie tej wolności i tak dalej, sprawia, że to ma jakąś większą wartość, nie? Więc trzeba tu walczyć i te wartości trzeba się bić, trzeba o nie zabiegać. Ja na przykład z takiego powodu wstąpiłem do partii politycznej, co wcale nie jest przyjemne ani wdzięczne, ale no, przecież sami wiecie, jak dużo złośliwości tutaj mi wygłaszacie z tego powodu. Nie, ale to się po to robi, żeby iść i o te wartości zabiegać w różnych miejscach. Nie? To każdy robi to po swojemu. Tak jak tutaj Krawcze też w swoim radyjku o tym mówisz, to tak samo. To jest super. Trzeba to robić, bo jeżeli oddamy pola cynikom, to taki będzie świat wtedy. Nie? Więc no nie możemy oddawać pola cynikom. Koniec kropka. Trzeba się cynizmowi sprzeciwiać, bo cynizm to jest strasznie niedobra rzecz. To zabija w ogóle wszystko, co piękne i dobre. A co najgorsze, jeżeli my się pogodzimy z tym, że ludzie są źli i zaakceptujemy to, że tak będziemy twierdzili, no ludzie są źli i tak dalej, no to przestaniemy od nich wymagać. No bo jeżeli tak są źli, to po co od nich wymagać? Nie? No, tacy są, to tak jest.
0: A cała ta wojna na Ukrainie pokazała, że jednak świat, powiem ci, że mnie miło zaskoczył, bo niektórzy twierdzą, że znaczy Ukraina siłą rzeczy, no cały czas woła o to, żeby reakcja była bardziej stanowcza i tak dalej, ale to jest normalne, że chcieliby, żeby ta pomoc była większa, Ale tak biorąc pod uwagę, jaki jest świat, że rządzi pieniądz i tak dalej, to świat mnie trochę tak miło zaskoczył, że wiesz, no masa tej broni idzie na Ukrainę. Teraz to, że Szwecja i Finlandia mają zostać przyjęte do NATO w trybie ekspresowym, to są bardzo poważne przecież operacje, nie? Takie, wiesz, geopolityczne. No to nie jest takie napstryknięcie ciachu, machu, nic nas to nie kosztuje. A też te kraje skandynawskie, one mają podobno bardzo silną armię. Znaczy, pod tym względem, że mają może nie taką liczną armię jak Rosja czy Chiny, ale mają bardzo nowoczesny sprzęt, bardzo niesamowite te różne swoje czołgi, karabiny, bardzo nowoczesne i to jest naprawdę duża siła, bo z Rosjan się teraz śmieją na świecie, że ich żołnierze wyglądają jak menele spod żabki, nie? Trochę. No więc pytanie, czy więcej zdziała dobrze wyszkolony żołnierz, dobrze wyposażony w super nowoczesnym jakimś czołgu współczesnym, czy jakiś radziecki menel z karabinem na sznurku w liczbie tam 100. Mi się wydaje, że jednak w dzisiejszych czasach duże znaczenie ma nowoczesny sprzęt, hakerzy, drony. Popatrz, ten okręt Moskwa, który storpedowali, znaczy rozwalili, który zatonął ostatecznie, on został bardzo sprytnie rozegrany. Te rakiety Neptun to są bardzo nowoczesne rakiety. One fruną, lecą jakby tak nad powierzchnią wody, przez to są niewykrywalne przez długi czas przez radary. Jednocześnie jakiś turecki dron odwrócił uwagę tych tam właśnie obserwatorów na tym okręcie, że oni się zajęli tym dronem, a w międzyczasie te rakiety Neptun, właśnie przez długi czas niewykryte, trafiły w ten okręt. Oni już nie mieli czasu, żeby zareagować. Czyli okazuje się, że można paroma rakietami i jednym dronem rozpierdolić dumę Moskwy, nie? Duma Moskwy, tam helikoptery, wszystko olbrzymie, wielkie, opancerzone, ale można to sposobem, sprytną taktyką, nowoczesnym sprzętem rozpierdolić w trymiga.
3: Też trzeba mieć świadomość, że ten okręt był faktycznie przestarzały i to wszyscy zgodnie mówią, nie? Z wielu źródeł i u Wolskiego o tym można słyszeć i jak na przykład słyszałem Radosław Sikorski też mówił, że to taki trochę zabytkowy egzemplarz był, więc to nie był jakiś super nowoczesny sprzęt, jeżeli porównać tam jego możliwości przechwytywania na przykład samolotów czy innych obiektów, to one są zdecydowanie poniżej współczesnych standardów. Tym niemniej propagandowo przede wszystkim to jest bardzo mocny cios w Rosji, nie? No i to jednak nadal mimo wszystko, no kurde, rozwali rosyjski krążownik. To nie jest nic, nie?
0: No, krążownik, który nazwę swoją ma od stolicy, no to faktycznie tak wizerunkowo to jest potężny cios.
3: No, no ale takich no. Lepiej nie tracić, jak się tak nazywają, nie? To no. Do dupy.
0: Trochę do dupy, no. Duże straty są Rosji. Mi się strasznie podoba to, że kraje się jednoczą. Też nie możemy oczekiwać co do takich tworów jak państwo, kraj, że będą podejmowały decyzje tak w jeden dzień, nie? Czy w ileś tam godzin. No od razu wysyłamy samoloty, spuszczamy bomby. To jest nierealne, niemożliwe. To musi trwać po prostu, bo to jest taki kolos. On wolno się rusza. To nie jest tchórzofretka. Kurczę, to
3: no,
0: jest
3: to
0: kolos.
3: No to generalnie tak, że państwo demokratyczne działają wolniej. Ale za to lepiej, no bo jak zwrócić uwagę na przykład, dobra, no Rosja może podjąć szybką decyzję o tym, że zaatakuje jakieś państwo, a i tak zabiera im już tam od roku właściwie, jak to kto miał wiedzieć, ten wiedział, że ta wojna wybuchnie, ale za to państwo demokratyczne, jak zarządza swoim wojskiem, ma tą kulturę demokratyczną, to ci żołnierze, to wojsko też jest pewna kultura demokratyczna, tak? Na przykład dowódcy mają większą autonomię, jest większa transparentność. No, wszystko to, te rzeczy, które wynikają z systemu i liberalnego, i systemu demokratycznego, sprawiają, że to wojsko jest po prostu lepsze. Więc dużo, dużo silniejsze jest wojsko pod tytułem więcej wolności, więcej swobody myślenia, więcej otwartości na inność, dziwność. To jest dużo skuteczniejsze niż jakaś armia takich, wiecie, maczystowsko smalco-alfowatych facetów, którzy myślą sztywnymi, prostymi kategoriami. I powiedzieć, że to jest to takie też konserwatywne wyobrażenie, że wiecie, się właściwie ono już można wyrzucić się do kosza, nie? To się okazało tylko kompletnie nie przystające do rzeczywistości. No i wiadomo, jednocześnie jakieś takie naiwne, lewicowe tam w drugą stronę, że tam po co armia i w ogóle przecież w XXI wieku nie będzie wojny, to też głupie, nie? To wiadomo, w drugą stronę. Ale to ja jako liberał w pewnym sensie tutaj mam pewną satysfakcję, bo okazało się, że zarówno prawica, jak i lewica pieprzyli głupoty totalnie.
0: No, PiS jak się w miarę spoko zachował, to teraz Smoleńsk wszedł na tapetę i jakby tak oni sobie chyba nie do końca zdają sprawę, jak źle to wygląda, że akurat teraz ludzie z PiS-u wygłaszają ostateczny werdykt, że to był zamach Rosji na nasze elity, że to był akt terrorystyczny, że można to było zrobić w innym czasie i że to ludzie trochę widzą, że to jest pod publiczkę i że to jest korzystanie z okazji, że wszyscy nie lubią Rosji, no to my teraz powiemy, że to był akt terroryzmu ze strony rosyjskiej. Znaczy, z drugiej strony też przemknęła mi taka myśl, kiedy zobaczyłem na własne, znaczy nie na własne oczy, tylko przekonałem się w pewien sposób, jak strasznym krajem jest Rosja, jak barbarzyńskim, nie? Jak potrafi kłamać, siać propagandę, nie przyznawać się do porażek jakichkolwiek, tak iść w zaparte. Że to jest taki burak, to jest taki dresiarz narodów, to pomyślałem sobie, w sumie czemu nie? Mogli się i posunąć do czegoś takiego, co mi się w głowie nie mieściło, czyli do zniszczenia naszego samolotu w jakiś tam sposób swój rosyjski, nie?
3: Wiesz co, to by miało sens, gdyby nie to, że na przykład według raportu komisji Macierewicza to piloci jeszcze ze spokojnie pilotowali samolot i rozmawiali 6 sekund po rzekomej eksplozji według raportu Macierewicza, czyli wiesz, tam wybuchł ci potężny ładunek wybuchowy na twoim samolocie, który pilotujesz i ty jako pilot w ogóle tego nie odczułeś i jeszcze sobie tam rozmawiasz przez kolejne 6 sekund, nie? I zwracasz uwagę na coś zupełnie innego. No to jest, wiesz, to jest akurat totalnie skompromitowana wersja i w ogóle nie ma żadnego sensu, nie?
0: Skompromitowana pod wieloma względami, bo też ta publikacja zdjęć ofiar katastrofy, w tym Lecha Kaczyńskiego, który nie ma rąk, nóg, wiesz, leży jakiś korpusik w tym raporcie, to było coś strasznego, coś takiego, wiesz, czego się nie powinno robić zupełnie.
3: Tak.
0: I wiele osób oskarża Macierewicza, że to jest po prostu ruski agent, który ma na celu jakby zohydzić, zniechęcić ludzi, skompromitować to wszystko, bo oni potem przepraszali niby za to, ale dziwnym trafem, co by nie zrobił Macierewicz, to się okazuje jakąś porażką, jakąś kompromitacją, jakimś takim działaniem, że właśnie ruskim by to było na rękę. Dziwnym trafem, nie? Co by nie zrobił, to zawsze źle. No więc ja też tak zaczynam myśleć, że zresztą no, nasz kraj z racji swoich różnych historycznych wydarzeń no ma taką cechę, że kurczę, ciężko mi to, sorry, trochę już mi się język plącze, ale po prostu mamy tą agenturą swoją, znaczy tą rosyjską agenturą tutaj mocno zainfekowane. No, zainfekowane mamy tą ruską agenturą, nasze służby i tak dalej i cały czas za to płacimy cenę. I to nie wiem, czemu, jak ty z koła myślisz, czemu ludzie mając pod ręką, takie namacalne, takie bardzo realne dowody na to, że Rosja to jest nasz wróg, że nam szkodzili, okradali nas, napadali, że nadal nam tu gmerają, propagandę sieją, kłamią, to ludzie, nadal wielu ludzi w Polsce jest za tą Rosją. Z czego to wynika, twoim zdaniem?
3: W skali Polski to jest jednak nieznacząca mniejszość, moim zdaniem. W sensie jest trochę takich ludzi, ale no zawsze są jacyś ludzie, którzy są po prostu głupi i wyznają coś, co jest totalnie wbrew ich interesowi, jest szkodliwe. No jest taka grupa ludzi i zawsze będzie, no i co? No tak musi być, no. To jest normalne, byleby nie było tego za dużo, nie? Tak moim zdaniem. Więc no, trzeba z takimi osobami rozmawiać, trzeba takim osobom tłumaczyć, jak jest, no ale też są osoby, do których już nie przekonasz, nie? No bo nie zrobisz tego, no to już wtedy musisz ich zaakceptować, że są sobie i albo ich na przykład, nie wiem, wyrzucasz takiego, nie wiem, radyjka, albo na przykład mówisz do niej do skutku i z nimi rozmawiasz i liczysz, że może kogoś innego chociaż przekonasz w rozmowie z nimi. Różne są podejścia, nie?
0: Mi się wydaje, że wiele osób jest za Rosją, dlatego że bardzo nienawidzi Zachodu i że w tym Zachodzie dało się przekonać, że ten Zachód to jest taki szatan narodów, że to jest taka ciemna strona mocy.
3: Ale my jesteśmy Zachód, to jeżeli ktoś nienawidzi Zachodu, to też nienawidzi Polski.
0: No Polska to tak by gdzieś tam w rozkroku zawsze między Wschodem a Zachodem, ale to...
3: Ale my jesteśmy Zachodem. To jest ewidentne, bo obecnie jak najbardziej jesteśmy państwem zachodnim.
0: No teraz to tak, no jesteśmy bardzo zachodni, ale Polaków ciągnęło do Zachodu nawet za PRL-u, kiedy byliśmy pod tak mocnym wpływem Rosji i propaganda, wiesz, wszystko tutaj było i się płaciło jeszcze cenę za jakąś tam sympatię wobec Zachodu. Często można było być oskarżonym o to, że jesteś jakimś wywrotowcem, to Polaków zawsze ciągnęło do tego Zachodu, zawsze gdzieś tam imponowała nam ta wolność, ta barwność, wielokulturowość, różne ideały, a nie zamordyzm, kurwa, byle jakość, syf. Ludziom się w Rosji czasami podoba to, że to jest taki takie, wiesz, gniotca, nie łamiotca, takie syfiaste, proste, ale działa, nie? I to ludziom się, to ludzie tak, czasami się im to miło się kojarzy.
3: Ale to zawsze są jacyś zwolennicy autorytaryzmu i zamordyzmu, którzy nienawidzą wolności, bo myślą, że jak się wszystkich weźmie za mordę, to będzie super. No są tacy ludzie, no. Daleko nie szukając, to masz tu takiego Etama na przykład, tak? Co takie wyznaje poglądy, że tam wolność jest niebezpieczna i mniej tym lepiej i generalnie najlepiej to by wszystkich za mordę wziąć, to by było fajnie i że wszyscy powinni być, wiesz, uformowani z tytanu najlepiej będzie, to by byłoby dobrze. A on tak by ich wszystkich zmielił jednym swoim wzrokiem, gdyby chciał. To tak sympatycznie, Etam coś.
0: Etamowi się kojarzy to z taką niezależnością, że chyba, że on sobie może robić co chce, bo jemu się tak kojarzy Rosja, że to jest, ale to mu się źle kojarzy, bo właśnie to bardziej Zachód to jest właśnie jednostka, to są prawa człowieka jako jednostki, a przecież cały ten Wschód, no to właśnie tak bardziej kolektywizm, więc tam musisz stać w szeregu, wypinać dumnie pierś, być posłusznym władzy. No to Etamowi się to trochę źle kojarzy, bo jemu się kojarzy, że on tak se żyje po swojemu, je tą kaszankę z gazety i że on se może robić, co chce. Tak mi się wydaje, nie? Że jemu... Że
3: wiesz, właśnie najgorsze w takich systemach jest to, że one... Dlatego ten system jest taki nieludzki, że on się dowala nawet do takich Etamów, którzy sobie chcą żyć na uboczu i spokojnie, a oni się po niego zgłaszają, na przykład mówią mu: panie Etamie, już tutaj wyłączamy panu spokojne życie, bo pan idzie się bić teraz i zabijać ludzi, nie?
0: No, teraz w Rosji jest w tych w różnych regionach Ukrainy przymusowo werbują do wojska, żeby walczyli dla Rosji, ludzi do 65 roku życia. No i to można sobie odpowiedzieć od razu na pytanie, jakiej jakości jest taka armia, tak? Że biorą jakiegoś emeryta, dziadka, który...
3: No, przykład takiego Etama, załóżmy.
0: No, albo mnie na przykład, kogoś, kto wchodzi...
3: Po... I mnie też.
0: No, no ciebie może mniej, bo ty tam wiem, że ćwiczysz, ostatnio się gimnastykujesz, to może byś się lepiej jakoś sprawdził na polu bitwy.
3: No, ja wbrew temu, że jestem za gruby, to i z 15 kilometrów bym przebiegł i tam te różne pompki porobił, to takie rzeczy tak, ale strzelać nadal nie umiem. I jeszcze mam astygmatyzm, krótkowzroczny jestem, więc to dupy. Niska wartość bojowa. Nawet jakbym bardzo chciał.
0: Może byś projektował brand, na przykład. Gdybyś w Rosji żył, to byś teraz projektował brand jakiś dla propagandy, tam, że sierp i młot byś tam w wektorach sprawdzał, czy wszystko się zgadza i z grafikami rozmawiał. Czy ten sierp i młot to dobrze leżą, dobre kompozycyjnie są?
3: Tak.
0: No, a Etamowi się podoba taka ruska i iluzoryczna fałszywa wolność, że wszystko ci wolno, tam masz wolność, dopóki jesteś posłuszny władzy, to dostaniesz pieniądze, wolność, ale jak tylko coś piśniesz przeciwko władzy, z czymś się nie zgodzisz, masz poglądy swoje, nie daj Boże, własne, to już się kończy wolność, nie? To taka wolność. To gówno nie wolność.
3: No, co mam ci powiedzieć? No to jest gówno, a nie wolność. Znaczy wolność, która polega na tym, że możesz zrobić wszystko, co chcesz, pod warunkiem, że zrobisz wszystko, co ci powiem, to nie jest wolność.
0: Nawet taki szabel, słuchajcie, tak ten wasz ukochany, dla niektórych ukochany szabel prorosyjski, ruska onuca, to on wychwalając tą Rosję rozmarza się, że może tam da jakiś traktor Putin, coś, jak będę grzeczny. No, puszczałem wam dżingle tutaj, no to co to jest za człowiek, który tak patrzy na świat?
3: Gdzie tu w ogóle jest wolność w takim myśleniu, że może jak będę grzeczny, to Putin mi da? Przecież to jest typowa niewolnicza mentalność, nie? Że jeżeli ja będę posłuszny wobec pana, to pan, dobry pan mnie wynagrodzi. To gdzie tu wolność? To nie jest wolność, to jest jakaś forma takiego cwaniactwa i to takiego dosyć ohydnego cwaniactwa, ale to świadczy o tym, że ktoś jest naprawdę podłego charakteru i takiego bardzo słabego i... To beznadziejna jest taka osoba, która takie rzeczy gada. To w ogóle nie, mało interesujący chyba ten człowiek jest, jeżeli takie rzeczy wygaduje. To tak jakby, znaczy słuchanie takiego kogoś, to tak jakby chcieć się zaprzyjaźnić, nie wiem, z drzewnicą na polanie. No, można to zrobić, tylko po co?
0: To jest straszne i tak cały czas się zastanawiam, skąd w ludziach tyle sympatii dla takich nadających, którzy... Nawet nie pozwalają się wypowiedzieć komuś, kto ma inne zdanie, tylko jest taka sekta trochę, że trzeba trąbić w jedną trąbę i takie właśnie nastawienie, że będę posłuszny, to dostanę zniżkę na traktor. To wam imponuje, ludzie? Naprawdę? A to, że on gada o tym, że zrobimy polskie szable grafenowe, świetlne szable, to są jakieś w ogóle farmazony, nie? W ogóle gość przyszedł z szablą na ramieniu, trzyma sobie jak kmicic szablę, ręka na temblaku, bo pociął się sam tą szablą. To wam imponuje? Co wam w tym imponuje? Przecież koleś jest jakimś pokraką. No, sam się pociął szablą, gada farmazony o szablach świetlnych, nie dopuszcza do głosu, boi się każdego, kto tam coś do niego zagada, to się boi od razu. To wam się podoba, a to, że tam pijaki dzwonią i są dymy i tak dalej, no to jest fajne, no to Kononowicza możecie sobie włączyć, no to też jest zabawnie, śmiesznie, fajnie. Albo mnie, też gadam głupoty, wygłupiam się, no ale w pewnym momencie trzeba
3: sobie... Jeszcze czasem elementy patostreamu zrobisz, nie?
0: Ale w końcu trzeba sobie powiedzieć, po której stronie jestem, nie? I czy jestem, kurczę, i czy faktycznie może kiedyś odpowiecie za to, że się opowiedzieliście za, po konkretnej stronie. Może ktoś was z tego rozliczy. Kto wie, jak ta rzeczywistość jest skonstruowana. Cały czas się czegoś nowego dowiadujemy. Teraz się dowiedzieliśmy, że nasza ludzkość jest starsza o te kilka milionów lat. Zawsze coś, nie? Czegoś tam nie wiedzieliśmy. No, naukowcy cały czas spekulują sobie o różnych rzeczywistościach alternatywnych. Może nas zaskoczyć to wszystko jeszcze. Bardzo dużo nie wiemy. Być może tak samo wiele nie wiemy, jak nie widzieliśmy 2000 lat temu.
3: Prosta sprawa. Warto o te zachodnie wartości, o ten Zachód dbać, pielęgnować i walczyć, bo w takiej Rosji czy w Chinach takiego radyjka jak Nocne Radio nie mogłoby być po prostu. Koniec, kropka. Prędzej czy później ktoś by się do tego dowalił. A o co tu się dowalać? To jest jakieś małe, nieznaczące w skali społeczeństwa. Fajne przedsięwzięcie, taki domek na drzewie trochę, w którym możemy sobie wspólnie przebywać i się spotykać i krawiec tu jest gospodarzem tego domku na drzewie, to jest piękne. I czemu ktoś miałby go psuć? To jest ohydny zamach właśnie na wolność taki. Wyobrażam sobie taką sytuację na przykład w Rosji albo w Chinach, że ktoś by to zepsuł tylko dlatego, że to w jakikolwiek nieznaczący w gruncie rzeczy sposób mogłoby uderzyć we władzę. I właśnie takie miejsce jak to też jest wolność, nie? To jest super, że tak też może być. To super świadczy naszej cywilizacji, że takie miejsca są. O tym, że może być, nie wiem, jakieś tam klody monety mogą sobie być i te klody monety tego świata nie są zwalczane, tylko sobie tam gadają do swojej pierdołki, nie? I super. I to fajnie, że może sobie gadać te swoje pierdółki i tam inni też. No tylko, że jest, to wszystko moment, jak gadanie pierdół i nieprzywiązywanie znaczenia do świata realnego jest czas do momentu, aż są warunki wojenne. Wtedy trzeba się skonfrontować i albo jesteś po naszej stronie i walczysz o Zachód, walczysz o Polskę, albo jesteś de facto przeciwko i stajesz po stronie Rosji, Chin, zamordyzmu, autorytaryzmu i nienawidzisz wszystkiego, co piękne, dobre i fajne. No to każdy ma wybór, nie?
0: W Korei Północnej teraz różowa dama, słynna dziennikarka, która prowadziła Wiadomości przez wiele lat i tak wzruszała się, że nasz wielki, umiłowany wódz Kim Jong-un pierdnął i zapachniało fiołkami. Dostała mieszkanie, jakiś apartament i widziałem zdjęcia, jak idzie pod rękę z wielkim wodzem, umiłowanym słońcem narodu. I czy to wam nie przypomina czegoś? Nie kojarzy wam się z czymś? Bo takim z szablem mi się trochę kojarzy, że on się tam... On jest nawet gorszy, bo on nie ma szans na tą zniżkę, na traktor, o której mówił. A tamta pani, ta różowa dama, ona sobie jakoś tam zapracowała. No, sączyła tą propagandę, wychwalała ustrój. Była tym trybikiem w tej machinie opresji, ale wiedziała, że w końcu dostanie. A taki szabel to jest takim naiwniakiem, bo on liczy, że gdzieś tam mu się marzy ta zniżka na traktor, ale on jej nigdy nie dostanie. A może dostanie, nie wiem, no może. Ale raczej nie. Więc chyba gorszy jest jeszcze od tej różowej damy. I co, takie coś wam się podoba? No to tak słabo trochę, nie?
3: No to tak. No to już jest takie, wiesz, to już jest tak mega słabe, że mnie zadziwia, że ktokolwiek chce czegoś takiego słuchać. I w ogóle... że wzbudza to taka postawa, że wzbudza jakikolwiek szacunek u ludzi. W sensie bardzo mnie niepokoi, że domyślam się, że często fajni ludzie w jakiś sposób tego też mogą słuchać i co się stało, chciałbym porozmawiać z takim osobą, co się stało, że na przykład ta osoba z jakiegoś powodu słucha takiego kogoś i się czuje z tym spoko. No chyba, że to dla beki, no to jeszcze tam rozumiem. Różni ludzie mają przecież humor, ale że to jest takie nieironiczne, to coś się wydarzyło chyba nie tak. Po drodze. Tak mi się zdaje.
0: Ludzie lubią być po prostu w opozycji i to się stało modne, że jesteś przeciwko...
3: Znam to uczucie od paru lat, słuchaj. No,
0: No właśnie. No właśnie, też coś kiedyś powiedziałem na antenie, że moim zdaniem to bardziej dzisiaj takie osoby jak ty są w opozycji, bo dzisiaj to nic nie kosztuje naprawdę bycie wbrew wszystkim i mówienie, że nie ma pandemii, że Rosja dobra, to nic nie kosztuje. Jeszcze wam przyklasną i będą wam wysyłali donaty po 1000 zł. A taki Skała zadzwoni i jak coś powie, chociaż jedną jakąś pozytywną rzecz o Unii Europejskiej, o PO, o Zachodzie, to zaraz będą na nim wieszali psy. Więc to tak naprawdę to dzisiaj jest bycie w opozycji w Polsce w dużej mierze, bo znaczy jest, przypuszczam, spory odsetek społeczeństwa, który by nie miał problemu z zaakceptowaniem tego, co mówi Skała, ale to są ludzie, którzy nigdy tu nie zadzwonią raczej i którzy po prostu zajmują się jakimiś tam swoimi obowiązkami codziennymi, chodzą do pracy, oglądają sobie jakiś TVN, jakieś filmy z Bruce'em Willisem na TVN-ie i mają to w dupie tak z grubsza, a ci ludzie, którzy właśnie nienawidzą Zachodu, są za Rosją, będą gadali o banderowcach, oni są głośni i bardzo mocno manifestują swoje poglądy. W internecie zbierają sporą społeczność, bo tam się dużo dzieje, są dymy i dołączają do nich ludzi, którzy też chcą być takimi buntownikami i tak dalej. I to jest mocne.
3: No ale to jest taka, wiesz, to jest taki bunt właściwie przeciwko czemu? Bo mnie to zawsze zastanawia. Za czym ci ludzie się tak naprawdę opowiadają? W sensie nie deklaratywnie, ale czego oni właśnie chcą często? To mnie zastanawia, no bo no, to jest trochę takie darcie mordy właściwie, bo gdyby trzeba sobie zdawać sprawę, że bardzo często w historii, to sobie polecam prześledzić sympatyką Rosji, że Rosja mordowała tych zwolenników swoich, którzy czekali na miejscu z kwiatami na Rosjan, żeby ich tutaj ugościć i pokazać, jak bardzo jest się wobec nich uległym, to Rosjanie mieli to w tupie. No polecam prześledzić losy Komunistycznej Partii Polskiej, nie?
0: No zawsze może się ludziom tak kojarzy, że jak są buntownikami, to są takim Jamesem Deanem na motorze, że są takim Neo, a tak to co? Jesteś taką szarą masą, która wierzy w głupoty, co im tam powiedzą w telewizji, nie? Tak się ludziom kojarzy i chcą być takimi buntownikami, bo to jest jeden ze sposobów na to, żeby zdobyć zasięgi, żeby zostać gwiazdą. Chris Biegunka, którym kiedyś mi się spodobał jeden jego występ, jak zbuntował się i obsztorcował tam, zwyzywał gliniarzy, to mi jakoś tam imponowało. Ale teraz widzę, że on cały czas gada na przykład o tych maseczkach, mimo że nie trzeba już ich nosić, to on gada o maseczkach i napręża bicki i nawet dietę ma taką wbrew innym, jest tam na keto i o, trują was, maseczki wam każą nosić i to jest taki sposób na zabłyśnięcie, jeśli nie masz zbyt wiele innych, jeśli nie masz co innego do zaproponowania, nie? Światu.
3: No tak, wiesz, Krawiec, bo mi też bardziej imponują ludzie, którzy budują tę rzeczywistość wokół nas, nie? Robią coś konstruktywnego, robią coś fajnego. Nie wiem, nawet w tej zwykłej gospodarce, w której funkcjonujemy, budują nasze jakieś tam wspólne bogactwo i może nie mają jakichś, nie wiadomo jak, ambitnych nie wiem, poglądów czy coś takiego, ale po prostu zwyczajnie działają i coś robią. Zresztą jejku, jest naprawdę masa ludzi, którzy robią dużo zajebistej, fajnej roboty i poświęcają się dla innych ludzi i tak dalej. I takich ludzi jest dużo więcej w ogóle niż tych takich z takim negatywnym vibe'em, nawiążąc historycznie. I to naprawdę warto w ogóle na to zwrócić uwagę. I mam wrażenie faktycznie, że to duża część osób czerpie poczucie własnej wartości z tego, że się buntuje właściwie bez żadnego powodu. I to jest chyba brak akceptacji siebie przede wszystkim. Bardzo często tak jest i te osoby nawet nie za bardzo są chętne, żeby przyjąć do siebie taką uwagę, ale tak bardzo często jest.
0: Może właśnie przykład Etama, naszego tutaj dyżurnego buntownika, pokazuje, na jakiej zasadzie to działa, bo Etam jest wielkim fanem a la Bandiego, czyli kogoś takiego, kto właśnie jest gdzieś tam płynie pod prąd, jest takim trochę dziwakiem, odmieńcem, ma swój własny sposób na życie i mówi rzeczy. No, to był taki serial, który jako jeden z pierwszych przedstawiał, był taką kontrkulturą jakby, nie? Że

0: Da Bandiego, mordercy, tylko ala Bandiego oczywiście, to on normalnie założył rodzinę, pracował, uprawiał sport, był świetnym tam karateką czy judoką, że świat nie jest taki jak w świecie według Bandich, że ta, która grała Kelly, Christina, nie pamiętam nazwiska, że ta aktorka, to ona miała swoje dramaty, ma amputowane piersi, że to świat nie wygląda tak jak w tym serialu, nie? Że to nie jest jakieś rozwiązanie, że to trochę inaczej to wygląda.
1: Z okazji moich urodzin i zbliżających się świat przesyłam dwie dychy. Zdrowych i spokojnych. Może Etam prześle mi paczkę na święta buźka mrugająca okiem.
2: Już można?
0: Nie, przepraszam, muszę się odnieść, bo to jest ważny donate.
2: A powiedz Krawcze, co tam jest, bo ja nie słyszę, jestem tutaj totalnie wykluczony.
0: Dobra, słuchaj, słuchacz Ploki, który czeka na paczkę od Etama już, nie wiem, pół roku, czy tam trzy miesiące, bo Etam zrobił taki konkurs w Nocnym Radio, że kto wpłaci tam najwięcej, to dostanie od niego jakieś specjalne kasety i tak dalej. Ale potem się okazało, że odtwarzacz kaset jest zepsuty i że Etam nie chce iść na pocztę, bo jest leniwy, nie chce mu się. I Ploki nadal czeka na tą paczkę od Etama. I pisze tutaj, z okazji moich urodzin i zbliżających się świąt przesyłam dwie dychy, zdrowych i spokojnych, może Etam prześle mi paczkę na święta i tu buźka, przymrużone oko. Wiesz co, Ploki, szczerze ci powiem, nie sądzę, że on ci kiedykolwiek wyśle tą paczkę. Tak szczerze powiem. Myślę, że będzie więcej mówił o tej paczce i że może to się zrobi z tego jakieś wydarzenie medialne w Nocnym Radio, ale on ci nigdy nie wyśle tej paczki, bo ten magnetofon zawsze będzie zepsuty. Pójście na pocztę zawsze będzie zbyt dużym wyzwaniem. Etam, tak cię trochę skrytykuję, powiem ci, że ja trochę jestem taka pokrewna dusza tobie, ale ja jak muszę pójść na pocztę, to pójdę, wiesz, i odbiorę tą umowę, podpiszę, wyślę, ale no widzisz, to jakby dajesz trochę, Etam, świadectwo swoim tym różnym prawdom objawionym, ile to jest warte, że nie potrafisz wysłać paczki temu Plokijowi, jak obiecałeś, nie? Sorry, ale taka jest brutalna prawda, że trochę słabo to wygląda. Człowiek czeka, wiesz, i spoko się zachował, bo nie ma ci za złe, tutaj z przymrużeniem oka pisze, że wiesz, że czeka cały czas. No widzisz, no to jest twój świat, świat według kiepskich, świat według ala Bandiego. Etam pisze tutaj, jak nie wyślę, jak leży spakowana. No ona będzie spakowana już po wsze czasy, ale nigdy nie wysłana. No.
2: No. Strasznie, strasznie smutno to, co powiedziałeś teraz. Takie okropnie pesymistyczne i beznadziejne.
0: Ale co mam powiedzieć? No,
2: człowiek... No tak naprawdę, no tak będzie. Każdy z nas zna jakiegoś Etama, a Etam jest największym spośród wszystkich Etamów. Innymi słowy, to się nie wyśle. No. Bądźmy realistami.
0: No zbyt wiele oczekujemy chyba od Etama, że wyślę w końcu tą paczkę. Ale spoko, no widzisz, człowiek jest Etamie to do ciebie mówię, widzisz, człowiek jest wyrozumiały i tutaj jakby i pogodził się z tym, że chyba tej paczki nie dostanie. Nie wiem, też mam taki problem ze zmobilizowaniem się, też trochę sobie wrzuciłem na luz i tak dalej, ale jednak w takich krytycznych sytuacjach czasami trzeba jednak.
2: Słuchaj, ja na przykład tylko tydzień po terminie ogarnąłem przegląd techniczny samochodu. I to jest, to się nazywa odpowiedzialność, tak?
0: Też była ciekawa dyskusja adwokata z Etamem właśnie na temat tego czerpania wzorców z byle jakości, z buntowania się bez powodu. właśnie wiesz, że twoim wzorcem jest nagle Ferdek Kiepski czy Al Bundy, i adwokat w pierwszym momencie

0: wiesz, mi się wydawało, że to takie marudzenie adwokatowe trochę, ale trochę racji miał, że to jest takie robienie świata byle jakim i promowanie tego właściwie wśród innych jeszcze, nie? Znaczy, każdy z nas chciałby być od czasu do czasu takim Alem Bundym, nie? Ty pewnie też czasami się na tym przyłapiesz, że chciałbyś mieć wywalone jaja na wszystko, dać komuś w ryja, no...
1: Ja czasem dosyć tak mam, nie? Nawet bywa i tak, no. Może nie z tym dawaniem w ryja, bo ja jestem naprawdę tak twardym pacyfistą, że chyba bardziej się nie da.
2: Loki.
1: Jeżeli chodzi o takie życie codzienne.
2: Kiedyś wyślę i kiedyś będą święta uśmiechnięta buźka. Proszę nie krytykować
1: budować wielką armię i
2: paczka
1: niszczyć wszystkich przeciwników. To jest super sprawa. Ale ogólnie tak, no i też w życiu codziennym nieraz też jak jest zmęczony czy coś, to wiadomo, że zaniedba jakieś rzeczy i tak dalej. Przełoży na później. To jest najgorsza choroba, jaka istnieje, przekładanie rzeczy na później. Znasz to pewnie bardzo dobrze. Ja myślę, że moglibyśmy zorganizować jakieś zawody w nocnym radiu w przekładaniu rzeczy na później. Na przykład nie zrobiłem czegoś, co wiąże się z odpowiedzialnością jakąś, nie wiem, na przykład urzędową albo karną i nie poniosłem konsekwencji. I kto dłużej to przełożył i nie poniósł konsekwencji. Byłoby ciekawa dyscyplina sportu. Wymagałaby wiele pracy i zaangażowania, a jednocześnie słodkiego lenistwa.
0: Wiesz co, myślę, że Etam jest trochę takim symbolem pewnej postawy, która też mi, no znasz mnie, wiesz jaki jestem, też mi gdzieś tam, no tak trochę żyje. Ploki właśnie napisał, wysłał znowu do Nejcika i pisze, kiedyś wyślę i kiedyś będą święta. To o Etamie. Proszę nie krytykować Etama, paczka nie jest ważna, a Etam jest super. I wiesz, mi się to kojarzy z tym, że Etam jest takim trochę, jakby to powiedzieć, symbolem tego, co się niektórym marzy i traktują to jako pewien taki archetyp człowieka. Niekoniecznie chcą tak żyć, mieć, wiesz, wywalone na wszystko, żyć po swojemu. Nie mogą sobie do końca pozwolić na takie życie, ale gdzieś tam im się marzy i czują sympatię do tego Etama, że on im pokazuje takie życie, że sobie tam otwiera puszkę, konserwę, sobie tam miesza z musztardą, chodzi w przepoconych skarpetkach. Wiesz, o co mi chodzi? Ja też tak żyję, ja też, wiesz, nie piorę, chodzę taki trochę czasami zaśmierdzony, mam wywalone tak jakby na pewne zasady życia w społeczeństwie i rozumiem, że wielu ludzi trochę za tym tęskni, chcieliby, jednocześnie czują się w obowiązku zadbać o rodzinę, o, wiesz, o dom i tak dalej, ale gdzieś tam im się marzy, że chcieliby sobie pożyć tak, nie? Mieć wszystko w dupie, żyć po swojemu, zbuntować się przeciwko pewnym zasadom, które system nam wtłacza do głowy.
1: Wiesz co, ja a propos zasad, to właśnie poczułem, jak bardzo jestem zmęczony, więc chyba zaraz idę spać. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat Etama, że mi się wydaje, że on, tak jak mówisz, jest na tyle symbolem oporu względem rzeczywistości, że od niego dużo cenniejszą nagrodą jest nie dostać paczki, niż temat nie dostania paczki, niż dostać paczkę. Czymkolwiek by to nie było. Że to jest właśnie o to chodzi. Że nie dostać paczki od Etama, to była tak naprawdę główna nagroda i znając go, powinno się to rozumieć i ponosić jego odpowiedzialność, bo jeżeli chcesz się pogodzić z rzeczywistością, czyli nie być Etamem, to jej nie oczekujesz. I oczekując paczki od Etama, stajesz się Etamem. Bo on cię w ten sposób zaraża. I to właśnie, to jest nauka, która z tego płynie. I tym optymistycznym akcentem chciałbym życzyć wam dobrej nocy.
0: Dzięki, dzięki. Trzymaj się, stary. Hej, hej.

0: włącz kamerę, Krawcze, i pokaż, jak ty sobie radzisz. Divide et impera. Przyznam ci, że słabo sobie radzę. Słabo sobie radzę. Nie czuję się lepszy od Etama wcale. W ogóle nie lubię się czuć lepszy od kogokolwiek, bo to jest takie niezdrowe jakieś, tak czuć się lepszym od kogoś. Trochę jedziemy na tym samym wózku z Etamem, powiem ci. Ja jestem starym kawalerem.
1: Zajączek wielkanocny. 20 zł. Na jajka z niespodzianką.
0: Na jajka z niespodzianką. Od zajączka, proszę bardzo. Nawet zajączek się zjawił. Dziękuję, zajączku. Dziękuję, zajączku wielkanocny. Przypominam, że malowaliśmy dzisiaj pisanki. Na razie mamy takie pisanki. Mamy pisankę ukraińską, mamy pisankę Ashtar Sheran, pisankę LGBT. No tak trochę na siłę tutaj wtryniłem. Dariusz sobie zażyczył pisanki radzieckiej, no to proszę bardzo, niech będzie. Jest baranek, jest pisanka też z dedykacją dla Kasi kochanej. Tutaj pisanka ziołowa taka, konopna taka pisanka. No, liczyłem, że podrzucicie jakieś pomysły na inne pisanki. Wracając do tematu, nie czuję się ani trochę lepszy od Etama. Trochę podobnie żyję. Może jestem odrobinę bardziej ogarnięty, ale też tak trochę żyję właśnie jak Etam. Czyli trochę dałem już za wygraną, można powiedzieć. Co prawda się ogoliłem dzisiaj, ale... To jest, to ma pewnie jakiś związek z depresją. No, nie jest żadną tajemnicą, że Etam bierze jakieś tam środki na depresję. Jest pod ich wpływem już chyba od lat, nie? Więc słuchajcie, ale też czy musimy tak oceniać ludzi, że jeden żyje lepiej, drugi gorzej? Żyjemy różnie, no i ktoś, kto, nie wiem, nie chodzi, nie wstaje z rana do pracy, śpi sobie tyle, ile chce, ugotuje sobie jakiś kisiel kawalerski, ktoś taki i tak płaci cenę za to, jak żyje. Czasem po prostu, no, też go pewnie, takiego Etama czy mnie, też często nachodzi taka myśl, jak my żyjemy, nie? Tak byle jak trochę. Więc nie czujemy się, znaczy ja Etam może tak, ja mówię za siebie, nie czuję się lepszy od kogokolwiek, a nawet bardzo szanuję i cenię sobie ludzi, którzy wstają z rana do pracy, którzy nie są takimi może...
1: 10 zł. Skał się myli. Nie wiem, jak żyje Etam i co robi, po prostu bardzo podoba mi się to, co mówi. Paczkę kupiłem, by trochę wspomóc nocne radio, a nie dla fantów.
0: Ploki, ale nikt ciebie raczej nie posądza o to. Wręcz przeciwnie. My zdajemy sobie sprawę z tego, że chciałeś tu wspomóc radyjko i tak dalej, że to jest dla ciebie fan, że masz do tego duży dystans. To nie jest tak, że ktoś cię tu... ktokolwiek, wiesz, o coś posądza, że tym bardziej, że dajesz świadectwo temu, że wiesz, że jesteś wyrozumiały dla Etama, że go lubisz i tak dalej, więc no tak piszesz, no to ciężko, żeby to inaczej jakoś interpretować, więc nie musisz się tłumaczyć tutaj. No. A też to, co powiedziałem, tak trochę może szorstko w stosunku do Etama, to wiecie, że ja Etama lubię, że ostatnio go broniłem nawet trochę tutaj, wiecie, przed atakami pewnymi. Więc Etam jest z nami od dawien dawna, jest jednym z najstarszych słuchaczy tutaj, znaczy stażem. Jest z nami od początku. Ja mam do Etama dużo sympatii, zresztą też od niego dostałem upominki fajne. Nigdy mi złego słowa nie powiedział, jest taki bezproblemowy, wesoły, fajny, więc to, co ja tam mówię, to mówię tak w ramach jakiejś takiej refleksji tutaj, nie? Że sobie rozmawiamy, no i komentujemy, kto jak żyje. Są wśród nas, w nocnym radio są przeróżni ludzie, są tacy, którzy zrobili karierę, zakładali firmy. Krawiec, czemu więc po nim ciśniesz? Ziom, bracie, słuchaczu, ja tak cisnę, ale cisnę, staram się cisnąć z sympatią, albo tak go trochę może popchnąć, trochę w jakimś innym kierunku, ale jak mówię, ja Etama lubię i słuchaj, to co powiedziałem, że żyję trochę tak jak on, więc ciężko było mi by mieć do kogoś niechęć, taką prawdziwą niechęć, do kogoś, z kim jakoś tam się identyfikuje, no bo my z Etamem podobnie mamy. I on też, i on grafik, i ja grafik, nie? To białe tło jest passé. Zgadzam się, zgadzam. Van Dust pisze, że białe tło jest passé. Tak, przydałoby się tu jakieś inne tełko właśnie wrzucić. No, czekam na wasze propozycje. To jest właśnie taka akcja, że wy decydujecie, co ma być na ekranie. Więc staram się wychwycić wasze jakieś propozycje tutaj. Co wrzucić na ekran, jaką pisankę nową zrobić, jakie wrzucić tełko. Więc Van Dust, zamiast pisać mi tutaj, że białe tełko jest passé, z czym się zgadzam w sumie, źle to wygląda, to zaproponuj coś lepiej, co by tu wrzucić. Więc prywatnie sobie zadzwoń, ale to do mnie, dividę. Z Etamem czasem gadam prywatnie, my się znamy, więc wiecie, ja powiem wam, może was to zdziwi, ale prywatnie jestem często bardziej szorstki w stosunku do Etama niż na antenie, bo na antenie antena to jest antena, nie? I na antenie to z Etamem sobie tak gadamy trochę inaczej. A prywatnie czasem mu coś tam dopiekę, nie? I ale mimo wszystko i tak lubię Etama, jest moim kumplem. No, też no niekoniecznie muszę tutaj każdemu słodzić zawsze, nie? No coś tam powiem czasami. Tło żółty, niebieski, pisze Ploki. Znaczy co, takie ukraińskie tło? W stylu ukraińskiej flagi? No może coś się da zrobić, zobaczymy. Nie chcę się też tak tłumaczyć, bo tak się, ciągle się tłumaczę, usprawiedliwiam i to już mnie trochę męczy. Wolałbym tak trochę po prostu mówić to, co myślę, a nie tak się ciągle tłumaczyć. Przepraszam, że żyję, przepraszam, że tak powiedziałem. Kto wie, ten wie, no kurde. Etam nie jest na mnie obrażony raczej i no i całe te, dobra, taka trochę za mała ta flaga, będzie rozpikselowana, ale Etamowi by to nie przeszkadzało. Dobra. Przydałby się jakiś taki cień, żeby to nie było takie płaskie. O, zrobimy taki drobny cień za koszyczkiem, za konopiami. Kiedy te konopie będą w końcu legalne, żebym sobie mógł normalnie pójść do sklepu. Poproszę 5 gramów White Widow. 1 gramik Purple Haze'a poproszę, co by tu jeszcze, troszkę haszu pani dorzuci, bo tak mnie coś naszło, lubię czasem plastelinkę. O, dobra, trochę lepiej, nie? Bardziej takie przestrzenne, trochę takie płaskie te jajka, za mało cienia zrobiłem. A Etam się kiedyś na kogoś obraził? Tak, są pewne osoby, na które się obraził w pewnym momencie, ale potem mu przeszło. Etam jest taki bezkonfliktowy raczej. To też postrzegam jako zaletę raczej, to, że ktoś jest bezkonfliktowy. K konopi dużo i mefedronu u Etama. No konopi to nie, bo Etam przecież mówił, że nigdy nie jarał nic, nigdy nie próbował nic. Niech ktoś zadzwoni, bo ja muszę do toalety pójść, więc dobrze, żeby mnie ktoś wyręczył na chwilę.

Może Etam zadzwoni. Etam lubi być gwiazdą, więc skoro o nim mowa dzisiaj, tyle o nim tu gadamy, oceniamy go, to może by zadzwonił Etam, coś powiedział ciekawego. No. Etam, co by o nim nie mówić, to jest charakter, nie? To jest jakiś charakter. To jest postać. Więc to się może ludziom podoba, że jest oryginalny, że żyje po swojemu. No i tacy ludzie, którzy nie do końca mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć w 100% po swojemu, gdzieś tam go postrzegają jako ciekawą postać. Tak sobie myślą, o fajnie by było sobie tak pożyć chwilkę po swojemu i czasami tak żyją, ale trochę im tego brakuje, więc Etam jest dla nich takim symbolem może właśnie życia po swojemu i tyle. Zamojskie drogi, a może tak dla odmiany polska flaga? A czemu nie? Czemu nie? Polska flacha, może polska flacha. Już tu szukam polskiej flagi. No faktycznie, tak, znaczy, no spoko, polska flaga też, oczywiście. Okej. No, znowu trochę za mały obrazek. Proszę bardzo, wedle życzenia. Jak ktoś podeśle mi swoje zdjęcie, to zrobię karykaturę z tego zdjęcia. Pokażę wam, jak można na Photoshopie fajnie zrobić karykaturę. Tylko ktoś musi się odważyć i wkleić mi swoje foto. Byli już tacy odważniacy. Ostatnio Czektul wkleił swoje foto. Etama to już znamy. Więc pierwsza osoba, która wklei mi swoje foto tu na Skype'a radiowego, Nocne Radio, tylko prawdziwe foto wklejajcie, nie jakieś tam kogoś, czy jakiegoś trolla, orka, tak dalej, no to nie w tym kierunku. To przerobię, zrobię waszą karykaturę, pokażę wam, jak się fajnie robi na Photoshopie karykaturę. A tymczasem czekam na jakiś telefonik, bo serio, trochę mnie już ciśnie i muszę tutaj... Muszę pójść Poletkiemu na stronę, tam gdzie król chodzi piechotą i czekam, aż ktoś mnie tu wyręczy na antenie.

0: A któż to się do mnie dodzwonił?
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Nie wiem, jak się zachować nawet. Chyba wina się naleje. O, to jest dobry pomysł.
0: A czy osoba dzwoni pierwszy raz, czy już dzwoniła?
1: Tak jest. Nigdy nie dzwoniłem. Ja tylko donaty wysyłam i czasami słucham.
0: A tylko donaty wysyła. Oto to na pewno, słuchajcie, dobry człowiek, do rany przyłóż. Ja już to czuję, czuję dobrą energię. Przykładam rękę do monitora. Ciepło, ciepło, tak. Czuję ciepło.
1: Oczywiście, oczywiście. A ci nie wyświetliło, kto dzwoni?
0: No mam takie live tutaj 145B.
1: A nie, ploki.
0: A to ploki, no proszę. No, to no. Już tu uzupełniamy teczki, dodaj kontakt. Kontakt tak, operacyjny.
1: Na każdego musisz mieć kluź w ateczkę, nie?
0: Kontakt operacyjny, pseudonim operacyjny ploki. Proszę bardzo.
1: No, i się zaczęło. Teraz się zaczęło. Mamy...
0: Słuchaj, to jako, że pierwszy raz dzwonisz, to mamy taki zwyczaj, że od razu wrzucamy na głęboką wodę, czyli zostawiam cię w ogóle na chwilę ze słuchaczami,
1: tak,
0: masz prowadzić audycję i liczymy na to, że powiesz coś super ciekawego, że zabłyśniesz tutaj, wykażesz się humorem, charyzmą, wiedzą. Tak więc ja znikam i zostaję z wami.
1: Pani
0: jedyny
1: krawiec,
0: niepowtarzalny ploki.
1: Jak ja mam się starać, jak już urodziny obchodzę od kilku godzin, to no nie, nie wydam, nie?
0: No to cóż, no to życzę ci, drogi no ploki, żebyś w końcu dostał paczkę od Etama i żeby ta paczka sprawiła, że twoje życie się odmieni i wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i no.
1: Dziękuję, dziękuję. Wreszcie ktoś mi złożył życzenia. Dziękuję.
0: I żebyś był taki, jaki jesteś. Wyrozumiały dla różnych ludzi, którzy ci nie wysyłają paczek, tak? Także...
1: No. W porządku ludzi jestem wyrozumiały. Jak ktoś jest w porządku, to jestem wyrozumiały. Jak ma co powiedzieć ciekawego, to ja z miłą chęcią słucham. Nie, ja lubię takich ludzi. To mówię, ta paczka, to nie, to i będzie, nie będzie, to nieważne. To...
0: Ona kiedyś może przyjść, może stać się cud. Ona może kiedyś przyjść.
1: I to dopiero będzie niespodzianka.
0: No właśnie.
1: No i takie niespodzianki są najlepsze.
0: No.
1: Właśnie, właśnie to jest to. Najlepszy czas to jest ten oczekiwania. A nie, jak się dostanie, no dobra, to już jest. No to już bez sensu, nie? A czekać, może kiedyś. Może dzisiaj, może nie.
0: Czyli... Tak, żeby bardziej gonić króliczka, a nie go złapać. Tak,
1: tak, bo jak złapiesz króliczka, to już nie jest to samo. Nie? To już, po prostu już nie masz celu wtedy, nie?
0: Słuchaj, to opowiedz coś o sobie teraz słuchaczom, a ja idę siku.
1: O, tylko siku? To dobrze, że tak krótko. To nie muszę się wykazywać mocno. Nie, ja za dużo nie mam do powiedzenia. Ja po prostu chciałem, bo pewnie... Teraz będą święta, już nie będę mógł nasłuchiwać, więc chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia. I szczególnie Etamowi, bo wiem, że jest na czacie, bo widziałem. Chciałbym, żeby zadzwonił, bo lubię słuchać jego wypowiedzi. Tobie, krawiec, oczywiście też najlepsze życzenia, wszystkim słuchaczom też. O sobie nie mam co opowiadać, ja to mam nudne życie, to praca, rodzina, dzieci... Żona też. No, ale co tam? Najważniejsze, że coś się dzieje, nie? Że nocne radio cały czas nadaje. Jest do czego wracać. A najbardziej lubię te niedzielne audycje. Szczególnie, jak to było z tymi filmami? Spoilery. Bo lubię filmy oglądać. Czasami żona mnie zmusza do jakichś takich filmów, ojejku, ciężkich, no ale dobra, czegoś nie robi dla innych. Ale słuchać, lubię oglądać filmy, lubię słuchać o filmach i czasami jakieś perełki można wyhaczyć właśnie na tym nocnym radiu. Trochę żałuję, że te audycje tak krótkie trwają, ale co zrobić? I chciałem powiedzieć, że to nie ja jestem prowadzącym, tylko krawiec. Więc wracaj, bo ja już nie wiem, co opowiadać. Żona siedzi i się tylko śmieje. Kurde, z tą żoną to tak jest. No nic. Wracaj ja tam, bo nie wiem, co mówić. A nie widzę czatu, co tam ludzie piszą. Mógłbym się odnieść, ale nie mam drugiego telefonu. Liczę na to, że Etam zadzwoni. Słyszysz, Etam? Masz wykręcać numer. Co bym mógł jeszcze powiedzieć? Nie wiem, jest późno, ale audycja jeszcze, mam nadzieję, że trochę potrwa. Dobra, zróbmy tak. Wpłacę kolejnego donata, jeśli Etam zadzwoni. Może to będzie motywacja. A, i był jeden donate, którego krawiec nie przeczytał. Ania wysłała coś. Nie wiem, bo też akurat tam też musiałem się wyścigać. Ale słyszałem. Nie, ale nie słyszałem. Bo pędziłem.
0: No, jestem. Słuchajcie, jak się sprawdził jako nadający? Nadawałby się tu, żeby własną audycję prowadzić?
1: No nie. Nie.
0: Czekaj, muszę sobie serki otworzyć. Kupiłem sobie takie dobre serki dzisiaj. No one nie są tanie, bo to 6 zł, czy tam 7, 8 zł kosztuje faruki. Faruki to się nazywa górskie specjały. Wędzone takie serki. Bardzo lubię takie nitki serowe.
1: Ja kupiłem dzisiaj zajebisty chleb, mój ulubiony zresztą, litewski. Nie wiem, czy jadłeś kiedyś.
0: Chyba nie.
1: Taki ciemny, on trochę słodkawy jest. No, kształt zwykłego chleba, ale jest czarny taki. Kurwa, 15 zł kosztował. Myślałem, że się przekręcę.
0: O kurwa.
1: Za chleb 15 zł? No świat się kończy, nie?
0: No może niedługo w hipermarkecie za taki chiński z włosami Chińczyka chleb zapłacisz właśnie 15 zł, nie?
1: No, no. Całe szczęście, że chleb jem tylko w święta, nie? To sobie stwierdziłem, pozwolę sobie. Normalnie bym nie kupił. Ja w ogóle już chleba to nie jem. Chyba, że dzieci przyniosą ze jak taki odkurzacz, bo nie lubię wyrzucać rzeczy. No tak jak już tam czasami po terminie to coś tam zjem. Nienawidzę wyrzucać jedzenia. Muszę wpierdoczyć.
0: Już tu uzupełniamy teczki. Posiada potomstwo. Dobra. No właśnie.
1: Tak, ale tylko dwa. To nie dużo.
0: Ale i nie mało.
1: Nie wiem, ale wie. Raz i już, nie?
0: W sumie człowiek nie powinien tak dużo chleba jeść, nie? To chleb... To my Polacy tak mamy, że jemy dużo kanapek, chleba, ale tak właściwie to słyszałem, że to nie jest takie popularne na świecie, że się ciągle tym chlebem ludzie zajadają.
1: No nie, ale właśnie ostatnio widziałem taki filmik na YouTubie, jak Chinka się wypowiadała, która mieszka w Polsce. Co ją zdziwiło w Polsce? I właśnie mówiła, że tutaj jest strasznie dużo rodzajów chleba. I mówi, że nie, u nich to tam dwa rodzaje są czy coś, ale u nich za to ryżu jest pełno rodzajów. I one się mało co różnią, a dla Chińczyka to jest wielkie znaczenie oczywiście, tak jak no, z chlebem, tak? No ale podkreśliła, że tam była w różnych krajach i w Polsce najlepszy chleb jest. No to każdy ma swoje jakieś takie dziwne rzeczy, nie?
0: No. Ale chyba ryż zdrowszy. Gdybyśmy byli taką kulturą, która jest rozsmakowana w ryżu, rozpoznaje różne gatunki, taki tu bardziej lepki ryż, tu bardziej taki, że każde ziarenko osobno, no to byśmy zdrowiej żyli, bo ryż zdrowszy chyba od chleba. W ogóle takie są różne, taką legendę słyszałem, że Pan Bóg kazał Noemu po potopie zasadzić, z czego się robi chleb? Z pszenicy, tak?
1: I że
0: to było to, co sprawiło, że my ludzie krócej żyjemy, że te produkty różne z pszenicy, to jest coś takiego, czym my się tak stopniowo, powolutku trujemy tak naprawdę, że to jest po prostu bardzo na dłuższą metę niekorzystne. Niekorzystne, przepraszam, dla nas. O cholera, mi się bekać chce.
1: A mi się siku chce, no ale nic. Każdy ma kuźwa swoje problemy. W każdym razie polecam tobie. Lubisz komiksy? Słyszałem, że lubisz komiksy.
0: O, lubię, lubię.
1: No, ja też lubię. Nie lubię, znaczy nie lubię. Nie, że nie lubię. Te superbohaterami
0: nie gustujesz. Nie, podchodzą, nie? Nie gustujesz, o, powiedzmy tak. Nie gustujesz.
1: Może tak. Wiesz, jeżeli jest jakiś... Przeczytam oczywiście, to tam ten, ale wolę jakieś komiksy takie zupełnie... czy dla dorosłych komiksy, czy coś. Tam nie wiem. Czy teraz patrzę właśnie sobie na moją biblioteczkę, czy jakiś tam Kaznodzieja, czy Skalp, czy jakiś tam, nie wiem.
0: Torgal.
1: Y. Torgala właśnie to jest moje takie, które nie czytałem niestety, ale, ale ostatnio zakupiłem Torgala. Taki format chyba A3 nawet, w czarno-białym.
0: O!
1: Pierwsze kilka tych zeszytów tam jest, nie? Zajebiste wydanie. Świetnie wygląda, ale właśnie ja wolę jakieś takie właśnie tego typu komiksy. Nie jest tam Marvela czy jakieś, czy z Nietoperkiem. No chociaż z Nietoperkiem wolę niż te Marvela, nie? Ale polecam tobie komiks, który jest zrobiony na podstawie książki Sapiens.
0: Sapiens, coś mi to mówi, chyba Sapiens. Coś mi to mówi, to ale to właśnie... może mi się myli z książką.
1: Bo to jest na Sapiens. Podstawie książki. To jest na podstawie książki zrobiony komiks, nie?
0: Jak to?
1: Była książka Sapiens i wyszły komiks w dwóch częściach. Czekaj, zaraz ci powiem nawet...
0: Ale masz na myśli książkę Sapiens od zwierząt do bogów?
1: Tak.
0: No nie gadaj, dokładnie. Że jest komiks na podstawie.
1: Jest komiks, jest taka kreska dosyć surowa, taka prosta, znaczy nie surowa właściwie, nie surowa, tylko bardzo prosta kreska. Każdy komiks ma około 250 stron, bo teraz sprawdziłem właśnie. Kreska może się nie wszystkim spodobać. Więcej jest właściwie czytania niż oglądania tych grafik. Ale jest super, nie? Jest tam właśnie, jest też o pszenicy, o ryżu, jak to zaczęło wchodzić i tak dalej, że to... No bo najpierw oczywiście byli zbieracze i właśnie później weszła pszenica i ryż. Poczytaj sobie, naprawdę ciekawy komiks. Ciekawy, warty uwagi, nie?
0: No tak patrzę sobie.
1: Pewnie książka, podejrzewam, że książka może by była lepsza. Nie wiem, ale książki nie czytałem. Miałem książkę, ale nie czytałem. Dorwałem komiks, mam komiks i byłem zachwycony tym komiksem, jeśli chodzi o treść. Bo kreska mi tak nie do końca leży, ale sama treść jest super, uważam.
0: No, to muszę nabyć drogą kupna, zdecydowanie. Mimo, że kreska, no widzę, że jest nie do końca taka, jest taka trochę, humorystyczna. Ja bym to widział bardziej tak na poważnie, nie? A tutaj taka jest, ale z drugiej strony jest, dopracowana. Treści, jest dopracowana, więc to jest plus, bo widzę, że jest dbałość o detale i tak dalej.
1: I przez to też, wiesz co, przez to, że jest taka, jak powiedziałeś, humorystyczna. No, czekaj, muszę wino otworzyć kolejne. Że jest humorystyczna, to też łatwiej się czyta, nie? Przystępniej dla zwykłego jakiegoś tam, nie wiem, czytelnika, śmiertelnika, jak nazwać, tak nazwać.
0: No ale jednak chętnie bym zobaczył takie właśnie Sapiens z kreską taką jak u Rosińskiego w Szninklu. Nie wiem,
1: mam, jeszcze nie czytałem, mam i też muszę przyznać, że mam wersję tą jakby oryginalną czarno-białą.
0: Ja też to mam właśnie, ona jest dużo lepsza od kolorowej, ci powiem, bo...
1: Tylko, że mam tą wersję nie w miękkiej okładce, tylko w twardej później wyszła taka. wersja.
0: No i dobrze, przynajmniej ci się nie zniszczy tak łatwo.
1: No, ja lubię w twardych okładkach, nie? I, bo właśnie tak jak mówisz, nie niszczy się, nie? Bo te miękkie to tam...
0: Mhm. No, to widzę, że lubisz dobre rzeczy. Lubisz, wiesz co dobre, no. To koniecznie przeczytaj sobie jak najszybciej Schninkla, bo to jest dzieło kultowe, nie? To jest klasa, to jest... A tutaj macie na ekranie właśnie kadr z komiksu Sapiens.
1: Nie mogę, bo przerwę wtedy rozmowę.
0: Nie, spoko, chyba. To tak, wiesz, no ty to już znasz, ty to znasz, no to nie masz na co patrzeć, no to ty to już wiesz. Masz to w oryginale, a ja tak na szybko wyszukałem tutaj w internecie. I widzę, że po polsku jest super, no to koniecznie muszę sobie kupić. Ciekawe, ile kosztuje, no, czy nie, jakieś drogie.
1: Wiesz co, nie wiem, bo jak mi się zdarzyło tak, że akurat jak kupowałem, bo jaka jest zajebista promocja w Empiku. Bo czekaj, tu jest cena 8 dych niby na nim, więc nie mało za jeden tom. Ale była jakaś tam promocja, że ona była w promocji, ale jeśli jeszcze... się kupiło na kartę Empiku, to jeszcze chyba dwie dychy taniej było, więc ja za jeden tom to zapłaciłem tam, nie wiem, 4 dychy, coś takiego. No akurat trafiłem, nie? Ale chciałem to je polecić. Nie wiem, czy lubisz science fiction, komiksy?
0: Pewnie, że tak.
1: Niezwyciężony. Kojarzysz?
0: No, Niezwyciężonego znam komiks, ale bardziej jestem obyty z serialem, nie? Z animowanym, który bardzo mi się spodobał. To jest super
1: opowieść. Ale to jest
0: opowieść.
1: W ogóle polskiego tego, nie? Autora.
0: Niezwyciężony?
1: Rafał Mikołajczyk zrobił komiks.
0: To może o czym innym mówimy?
1: Może o czym innym. Tam o takim statku kosmicznym, że on tam wylądował na jakiejś planecie... No nie chcę ci spoilerować.
0: A nie, to jest coś innego, to jest coś innego. To też kojarzę, że był jakiś niezwyciężony, ale to jest chyba na podstawie Lema. To jest na podstawie Lema chyba.
1: Tak, na podstawie Lema. Na podstawie Lema.
0: A ja mówię o Invisible, czyli wiesz, o komiksie superbohaterskim i o serialu. To jest coś innego.
1: Tak, kojarzę, ale nie o to mi chodzi. No. Chyba polecam komiks. Jest świetny, moim zdaniem jest super, ale i tak najlepszy komiks chyba jaki dla mnie, jaki wyszedł, ja pogadam o... Czy nie chcesz?
0: Trochę cię czasami zrywa, wiesz, masz chyba nie najlepszy internet, bo czasami umknie jakieś słowo.
1: Nie, internet mam dobry, tylko telefon mam chujowy.
0: Aha, usłyszałem, czy mogę pogadać o...
1: Komiksach.
0: Cisza? Aha, o komiksach.
1: Czy nie chcesz?
0: Chcę. O komiksach zawsze chętnie.
1: Dobrze, to uważam, że jest najlepiej komiks wydany w historii. Najlepsze wydanie. Komiks jest super rysowany na super papierze. To jest Obcy. Obcy tam na 30-lecie chyba. On jest. Teraz akurat komuś pożyczyłem, więc nawet nie mogę spojrzeć. On jest czarno-biały komiks. Nawet kartki od boku, jak patrzysz, są na czarno pomalowane. Papier w środku jest taki... on nie jest śliski, tylko właśnie taki bardziej jak blok techniczny. Treść i sama fabuła jest świetna. Kreska jest super. W ogóle to naprawdę... Fakt, że drogi, bo... No właśnie na 30-lecie, nie wiem, Alien, tam 30 lat czy coś, nie pamiętam jak to się tam nazywa dokładnie. Ale to warto mieć, przeczytać i samo obcowanie z tym komiksem jest super, nie? Więc tak, to jest najlepszy komiks według mnie.
0: No to ciekawe, muszę się zapoznać, bo... Z Obcym gdzieś tam przygodę komiksową skończyłem.
1: To nie jest historia, przepraszam, że ci przerwę.
0: Śmiało.
1: To nie jest historia opowiedziana z filmu, tylko zupełnie inna, bo oni nie mieli też licencji na to, żeby na przykład wykorzystać postacie. Obcego mogli wykorzystać, a oni mieli opcji wykorzystania tam bohaterów, którzy byli w filmie, nie? Więc to jest tam zupełnie inna historia opowiedziana. Gdzieś tam jest replay
2: wspomniana tylko, ale nie ma tych postaci, nie? Więc jak będziesz czytał, to nie będziesz wiedział, co czytasz, oglądając film, tak?
0: No trochę dziwne, bo wydaje mi się, że jak wykupujesz sobie licencję na obcego, to masz dostęp do całego uniwersum. Nie musisz osobno kupować na obcego, na Ripley, na Replay, tam na Predatora, no, tylko wiesz, teraz to już po prostu kupujesz sobie i możesz robić, opowiadać dowolne historie. Tyle, że te licencje nie są tak lekką rączką sprzedawane, bo tylko, wiesz, takim zaufanym twórcom, co do których wiadomo, że zrobią coś ciekawego, ostatecznie jak dadzą dupy tacy twórcy, to się to określa jako twórczość niekanoniczną. Ale myślę, że masz dostęp do wszystkiego, no, a nie tam, tak, że na Predatora osobno, na obcego. Dzisiaj to jest jedno uniwersum.
2: To nie jest komiks, tylko jeszcze ci przerwę, to nie jest komiks nowy. On jest nowo wydany, ale on jest chyba nawet, nie jestem pewien, czy on nie był wydany przed Obcym Dwójką. Nie?
0: A, w ten sposób. Mhm. No to może być tym bardziej ciekawe, czyli takie coś wyciągnięte z szuflady z dawnych czasów. No wiesz, tak, tu. W Polsce też się dziwne rzeczy kiedyś działy. Wydawano bez licencji masę rzeczy. A słuchaj, a tymczasem dołączył do nas twój idol, nie waham się użyć tego słowa, twój autorytet, twój osoba, która budzi w tobie wielki szacunek, która jest twoim wzorem niedoścignionym, Etam.
2: I bardzo dobrze powiedziałeś. Z każdym twoim słowem się zgadzam.
0: Cześć, Etam.
3: Ciekawe. Cześć, Etam. Dziwnie się czuję w takiej roli, ale to mi się właśnie podoba w Rosji, to co powiedziałeś. Bez żadnej licencji, bez niczego. Uwolnili się od tego dzięki tej całej zawierusze i bardzo dobrze.
0: Można kraść, dokładnie to samo. Można kraść, kraść, dowoli, robić to, co się podoba. Kraść.
3: Ostatnio słuchałem podcastu, gdzie się dwóch czy trzech ludzi zastanawiało nad legalnością wydania jakichś tam gier na, to się nazywa, projekt się nazywa DA100, czyli Amiga 500, DA500, czyli Amiga 500, taka miniaturka, nie? Się zastanawiali nad legalnością tego. No ludzie, po 20 paru, 30 paru latach gry się po prostu kopiuje i tyle, nie? Że tam olewać te prawa autorskie w ogóle, to jest jakaś głupota kompletna naszych współczesnych czasów, nie?
0: No ale także słuchaj, no pewne rzeczy trzeba sobie jakoś tam określić, no. Ja myślę, że ci kolesie od A500 Mini, to jest też ciekawy temat, bo też mnie ciekawi, co ty myślisz o tym. To, wiesz, wszyscy podkreślają, że jest to świetnie wykonane urządzenie z dbałością o detale, dobrej jakości plastik, przemyślane urządzenie. Ja nie sądzę, żeby stali za tym jacyś podpierdalacze, co sobie mieli w dupie prawa i tak dalej, tylko musieli raczej to wszystko uzgodnić i tak dalej, bo jest to po prostu, gdyby było tak, jak ty mówisz, że o, se chcę, to se robię, już stare i tak dalej, to by to było właśnie byle jakie. Takie ruskie. A to jest dobrze wykonany sprzęt. Wszyscy się nim zachwycają, że wspaniała miniaturka, nie? Wszystko przemyślane, menu, tytuły dobrze dobrane, wszystko dobrze działa i w ogóle kawał dobrego sprzętu, że to jest po prostu takie cacuszko, nie? Więc nie stoją za tym ludzie, którzy mają w dupie wszystko, komu coś tam ukradną, podpierdolą i tak dalej.
3: Znaczy nie, no za tym stoi akurat firma, która ma część praw, ale tam są cały czas batalie sądowe toczone, jeśli chodzi o te prawa do tych wszystkich ROMów i tak dalej, nie? Także to, znaczy, to niszczy w ogóle ten komputer, jest jeszcze na tyle dużo fanów, że gdyby to uwolnić, tak jak to ma miejsce bodaj z Atalitosem, to naprawdę mogłaby to być trzecia siła na rynku. Natomiast to się wszystko niestety sypie. Projekt ma aż 4 systemy, czy nawet 5 w tej chwili gałęzi. Deweloperów przez to jest bardzo niewielu do każdego z nich i po prostu zabijają w ten sposób projekt, nie? Który mógłby dalej funkcjonować. No ale ta próba wypuszczenia, zresztą to nie tylko Amiga, to przecież było wcześniej Komodorek mały i duży. Jeszcze wcześniej kilka konsol, nawet w Lidlu chyba sprzedawali, z tego co pamiętam, Atari 2600 czy 5400 to już nie pamiętam w tej chwili, ale pewnie będzie też Maxi. D500 Maxi, nie? Za jakiś czas z mechaniczną klawiaturą i być może ze stacją dysków.
0: No ta A500, ta miniaturka właściwie już się tego nie nazywa komputerem, bo to jest bardziej konsolka, bo tam nawet klawiatura jest nieaktywna, to znaczy klawiatura jest atrapą, nie można wcisnąć przycisków i osoby, które recenzowały tą A500, stwierdziły, że gdyby jeszcze klawiaturka była aktywna, to by był sztos, nie? Energik się tak wypowiedział, że to już byłby sztos totalny, ale mimo to się bardzo dobrze wypowiadał o tej konsolce właściwie. Zgadzam się z tobą, to jest atrapa Amigi, to jest namiastka Amigi, ale świetnie wykonana. Tak jakby to stworzyli miłośnicy tej Amigi, tacy jak ty, którzy, wiesz, dbają. Znaczy, ty byś nie stworzył, bo ty respektujesz tylko taką ortodoksyjną Amigę prawdziwą, wielką, 500. I byś pewnie ubolewał na tym, że myszka jest odrobinę mniejsza od oryginalnej, a kontroler, który jest dołączony, ten pad, jest wzorowany na kontrolerze od Amigi CD32, ale naprawiono, jakby nie jest on tak nieporęczny jak ten oryginalny, który był tandetą, który był skrzypiącym plastikiem, ale ty byś się zachwycał, że ten plastik tak wspaniale skrzypiał i że to był taki śmierdzący plastik, ten śmierdzący zapach, jakiego wspominam. Ja trochę cię rozumiem, bo ja też dużą wagę przywiązuję właśnie do zapachów, do takich, wiesz, takie nawet jakiś zapach śmierdzącego plastiku potrafi wzbudzić we mnie nostalgię, wspomnienia. Czekaj, bo tu Ploki.
4: Dzięki Etamże zadzwoniłeś.
0: Ploki, który jest cały czas z nami, jednocześnie wysyła donata i dziękuję Etamowi. Dziękuję Etam, że jesteś z nami. Ploki, weź się coś odezwij. Dzięki w ogóle za donacika. Może tak Plokija podpytam, czy ty masz takie też jakiś, też jesteś taki retro trochę, też masz takie wspominki jakieś, że coś budzi w tobie nostalgię z dawnych czasów?
2: Kurde, ja też mam swoje lata. Cały czas już wspominam tylko stare lata. Ale obiecałem, że jeżeli Etam zadzwoni, to wyślę do Nate'a. Ty byłeś w toalecie, więc nie wiesz o tym, no.
3: Ja też byłem, ale słyszałem.
2: No, z komputerów to no, niestety z jakiejś Amigi jestem trochę noga, bo tylko kolega miał. Ja miałem ZX Spectrum i na tym działałem, nie? Ale to podobne działania były, że człowiek chciał wgrać cokolwiek, czekał pół godziny i na końcu błąd. Więc takie mam wspomnienia.
3: No tak, ja bym
2: nie wiem, czy kojarzycie tego laptopa, bo to był taki pierwszy laptop, nie? Bo to był taki mały komputerek, gumowe przyciski, w kieszeni właściwie prawie się mieścił większej.
3: No czy laptop to nie był akurat, aż po prostu był to komputer niewielkich rozmiarów, tak?
2: No.
3: Gumiak. Podobnych rozmiarów był zresztą Timex, sprzedawany z Kłonicy Harcerskiej z plastikową klawiaturą.
2: No nie, aż tak stary to nie jestem.
3: Nie, no Timex był później. ZX
2: Nie. Nie miałem, wiesz?
3: ZX Spectrum to było 82 rok, a później dosyć dużo klonów powstało. Zresztą największym państwem, które najwięcej klonów stworzyło, jest Rosja właśnie. Tam do dziś ZX Spectrum jest takim komputerem dosyć często spotykanym wśród fanów retro. Natomiast na przykład dla przykładu powiem, że Bułgaria, czyli też taki cyrylicowy kraj, odważył się firma Prevek, od miejscowości, w której istniała Prevek, robiła klony Apple'a. Oczywiście jeszcze system Geos Apple'a na procesorze 6502, czyli tym, który w Commodore'ku mamy.
2: Ja pamiętam pierwszy, jak chodziłem na kółko informatyczne w podstawówce, to w ogóle w szkole to nie mieliśmy PC-tów, tylko mieliśmy i to był ekran, tylko tam z wejściem włączało się go tam od tyłu, tylko klawiatura. Nie było jakby jakiejś stacji, tylko cały komputer był jakby w monitorze już wtedy.
3: Znaczy być może znaczy taki komputer mówisz, który to był rok?
2: Co, no podstawówka. Dobra, jestem 83 rok, no to podstawówka, no to nie wiem, 90?
3: No jeszcze to mogliście mieć, bo był okres, kiedy Bartona między 87 a 90 kupowała niektórym szkołom właśnie taki zestaw, bo był taki 8-bitowy komputer, wszystko w jednym, podobny do Apple'a i to był Amstrad, były trzy...
2: Nie wiem, on na pewno się nazywał Macintosh, nie? To był Macintosh, było jabłuszko, więc to na pewno był Apple'owski.
3: No to może Macintosh 2 na przykład, albo Classic jakiś.
2: Nie wiem, nie pamiętam, że to już były takie czasy, że to znaczy się tak nie interesował tym, nie? Nie było tak dość, jak teraz internet czy coś. No. Tylko nie pamiętam.
3: Wiesz, no, znaczy wiedzę można było zdobyć, bo było bardzo dużo gazet w tamtych czasach, no, Bajtek, komputer, X, czyli informatyka, komputery, systemy, mikroklan, kwartalik.
2: No tak, ale jak Michał, z drugiej strony, jak ja wtedy miałem, nie wiem, 7 do dobrze, 9 lat, no to...
4: Niech go tym razem ten kamień przygniecie, masz krawiec na flaszkę, wypij za moje zdrowie i spluń pod nogę jakiemuś sypiętowemu klesze.
2: Nie będę kłamał, nie czytałem
4: organizację, niech ich szatan jebie.
3: No, ale dzisiaj o jajkach, tam krawiec puść...
2: Ale jeszcze tylko mam pytanie do ciebie, Etam. Mam książkę. Chciałbyś taką książkę? Historia Amigi, piksel po pikselu.
3: Powiem ci, że nie chcę. Nie chcę czytać książek.
0: Przepraszam, że się śmieję.
3: To znaczy, nie, to jest... Ja wiem, kto napisał. Znam zresztą tego człowieka osobiście. To jest projekt, który zbierał banty, było zbierane na to.
2: Vikings?
3: Tak, to oni zebrali na to 200 coś tysięcy dolarów, aż na tą książkę.
2: Wiesz co, nie wiem, teraz ona po polsku była wydana na Wspieram to, nie? No.
3: Tak, wiem. Wiem, no jestem akurat w trakcie słuchania podcastu na ten temat. Zresztą już go kilka razy przesłuchałem. Takie banty. Sam bym mógł dużo napisać na ten temat, ale nie chcę sobie zaburzać. Czy po prostu bym tego nie czytał? O, może w ten sposób. To nie ma sensu. Dla mnie ja raczej, jeżeli chodzi o książki, to nie czytam książek w tej chwili w ogóle. Czytam wszystko z ekranu, natomiast aczkolwiek czytam więcej, myślę, niż przeciętny człowiek. Natomiast książki, jeśli już, to raczej fizyka teoretyczna, tego typu rzeczy.
0: No, miałem kiedyś też takiego kumpla, który czytał tylko książki naukowe. To był Olo i Olo był w ogóle ciekawą postacią, bo Olo, z którym pracowałem w pierwszej takiej większej firmie, był informatykiem, ale był napakowany, miał po prostu mięśnie, takie jak Schwarzenegger. Bo był po szkole wojskowej i Olo w tej szkole wojskowej się nauczył, że liczy się informacja, wiedza, skuteczność i czytał tylko książki naukowe, nie lubił beletrystyki, nie lubił, nuda straszna ta beletrystyka, lubił tylko książki naukowe, był napakowany i był informatykiem, no to taki Olo był. Słuchajcie, tutaj M jak Michał wysłał ciekawego donata, aż 5 dyszek, dziękuję bardzo, to zacnie. I pisze, tak trochę niecenzuralnie, jebać Jachfusa. Domyślam się, że ma na myśli starożytnego boga hebrajskiego, Jachwę. Dobrze, że zdechł, ale to nie, on nie zdechł, on żyje chyba cały czas, bo on jest nieśmiertelny, to jak zdechł. Chyba może chodziło
2: o... Nie lubię jechania po jakiejkolwiek religii, wiesz co? No. W cokolwiek człowiek wierzy, czy w nie wierzy, nie lubię tego. No, jakoś mnie to nie śmieszy, wiesz?
0: A satanizm, czy...
2: Tak, jest to jakiś rodzaj religii, tak? Jest to jakiś rodzaj religii i wcale nie jest brutalny. Jeżeli poczytasz książkę o satanizmie, nie jest to brutalna religia, to tylko tak jest powiedziane, jakoś nie się utarło, ale nie lubię jechać po jakiejkolwiek religii, w cokolwiek człowiek wie,

0: była jakaś religia brutalna, która nie wiem, każe mordować, cokolwiek, no to tak, to bym negował. Ale jeżeli jest religia, która nikomu nie robi szkody żadnej, no to szanuję to, tak? Niech sobie wierzy, okej. Okay. Ja na przykład w to nie wierzę, ale szanuję, że ktoś tam w to wierzy i jest mu z tym dobrze.
1: A co myślisz w takim razie o wierzeniach Wikingów? No wiesz, sam byłem Wikingiem przez jakiś czas, więc jakoś tam...
0: Nie wiem, ale...
1: No, ale wiesz, no każdy chyba wie, o co tu chodzi, że liczy się odwaga, waleczność i wiesz, i okay, giniesz z mieczem w ręku i że twój wróg jest kimś, kogo musisz zniszczyć, pohańbić, zabić.
0: Tak, ale jest twoim wrogiem jakimś tam... nie wiem, jak to nazwać, fizycznym, czy, no nie wiem, napada na twój kraj, czy coś, walczysz, to okej, tak, no bo walczysz, jak żołnierz.
1: No nie, no to raczej ty napadasz w tym wypadku, bo Wikingowie słynęli z tego, że podbijali innych i że oni nie widzieli nic złego w tym, że napadasz na innych, że zabijasz jakichś tam mnichów, powiedzmy, robisz
0: neguję samą wojnę, tak? Z pobudek, nie wiem, podbijania, bo tak, bo chcę mieć więcej ziemi, która mi jest niepotrzebna, to tak, to neguję to. Ale samo wierzenie na przykład w to, że jeżeli tam, nie wiem, w bitwie pójdę do jakiegoś tam, do Walhalli, czy do innego nieba, to okej. Okay. Okej, okay, no dobrze, no nie wiem, tak jak mówiłem, że jeżeli bronisz swojego kraju i w walce zginiesz i stwierdzisz, że idziesz do Walhalli, dobrze, no to idziesz, no. Ale jeżeli walczysz tylko dlatego szukasz walki, żeby iść do Walhalli, no to nie, to...
1: No, mnie troszkę tak właśnie zniechęciło do wikiństwa, ten taki kult siły, kult podporządkowywania sobie innych, po prostu jak jesteś silniejszy, napadasz na innych, bo to taka trochę kultura...
0: No nie, no.
1: Znaczy to była wielka kultura, bo oni mieli wspaniałe prawo, słynęli z tego, że byli bardziej cywilizowani niż inne różne narodowości, wiesz, dbali o higienę, Wikingowie. Kobiety miały prawa takie same praktycznie jak mężczyźni, były docenione, ale jednocześnie mieli taką kulturę bandytów trochę, że napadasz na innych i że to, że jesteś silniejszy, cię uprawnia do tego, żeby kogoś sobie podporządkować. Tak po prostu. Znaczy, niektórym może to odpowiadać, bo może trochę takie prawo dżungli, takie proste prawo, że jesteś silniejszy, to ktoś ma ci służyć. Ale wiesz, też niewolnictwo tam było, ale to z drugiej strony było takie inne niewolnictwo, bo niewolnik często mógł mieć tak tam całkiem nieźle i mógł nawet awansować na kogoś, kto jest równy całej społeczności innej. To jest skomplikowany temat.
0: Ciężko mi się wypowiedzieć, bo w ogóle nie znam tej kultury, nie? Więc... No nie chcę tutaj jakiś głupot gadać. Nie?
1: Jasne, spoko, tak tylko tu podpytuję. Michał też tutaj pisze, jebać tą pedofilską organizację. A no w sumie to się zgodzę w dużym stopniu, że Watykan jest pedofilską organizacją. Jeśli
0: też
1: mówimy
0: nie można
1: Watykan...
0: generalizować, tak? Ja uważam, że oczywiście oni tuszują wiele spraw, żeby nie wyszło na jaw. Bo to jest biznes, tak? To kościół, jaki by nie był właściwie, znaczy nie wiem, czy jaki nie był, ale na pewno katolicki, to jest biznes. To jest biznes i oni tuszują pewne sprawy, no bo no zagraża biznesowi, tak? Ale też nie można generalizować, że wszyscy są tam pedofilami i tak dalej. Z tym też się nie mogę zgodzić, ale no tak, też uważam, że
1: no
0: to
1: wiesz,
0: jest mafia.
1: Przepraszam, ale
0: to,
1: wiesz, ale, no tak, ale też ale... Ploki, nie wydaje mi się, żebyś był, trochę chyba ulegasz jakimś tam, znaczy

0: wydaje mi się, że nie byłbyś taki wyrozumiały, gdybyś spotkał się z jakąś firmą czy korporacją, w której nagle stwierdzono, że w jakimś Microsoftie ruchano dzieci na 4., 5. i 6. piętrze, ale jest jeszcze 1., 2. piętro, byś już tego tak nie tłumaczył. I gdzieś tam ale nie, może nie, ulegasz.
1: Dalej uważam, że to jest mafia, tak? Że to jest największa, jedna z największych mafii na świecie. Mhm. Że to wiesz, to nie jest różowo i kolorowo, ale też nie można wszystkich uważać za pedofili, że to wszyscy są pedofilami. Co mi się bardzo nie podoba, że jeżeli są, bo to jest stwierdzone, to jest tak dalej. I mi się strasznie nie podoba to, że oni to tuszują, tak? Że, no, i to na najwyższych szczeblach.
0: Dobra, zajmijmy się może bardziej tutaj naszą społecznością. Czułek od dłuższego czasu jest taki smutny. Jest mu smutno, nikt go nie kocha. Czułek, wspieramy ciebie i przytulamy ciebie do serduszka swojego.
2: Laurkę, co ci wysłałem na Skype'ie tutaj nocnego radia, to mu się rozweseli.
0: A tak, było. No, taka etamowa trochę na 60%.
1: Zajebiście, wrzucaj.
0: No dobra, to wrzucimy tutaj. A to jest animowana, aha, bo to jest jakiś filmik. Dobra, to już tu zapisuję.
1: Nie mogę obejrzeć, bo ja gadam przez telefon, nie mogę obejrzeć.
0: To my ci opowiemy ci, co tam jest. Opowiemy.
2: Możesz kliknąć, może na Skype'ie ci się odtworzy.
1: Tak?
2: Tak.
0: Nie, bo jeszcze nie ma. To dopiero wrzucam.
1: No to daj cynę, jak będzie.
0: Dobra.
2: Znaczy na pewno masz.
0: Ale to jest jakieś horyzontalne, to jest jakieś pionowe.
2: Bo to ma się na komórce odtwarzasz, to właśnie jest taka.
1: Jakiś komiks. Teraz widzę, że jakiś komiks skoczył.
0: Nie, no komiks to już od dłuższego czasu. Coś się tu nie odtworzyło. Aleluja. A nie, ale jaja. Aleluja, ale jaja. Wielkanoc od Etama, smacznego od Etama. Etam, skąd ty masz takie szablony, że jajko gonisz? Kurczak goni jajko. Ty masz tu takie. Skąd?
2: Z Deluxe Painta.
0: No nie gadaj, że z Deluxe Painta to masz. No co ty?
2: Z Deluxe Video. Ale to jest z Deluxe Painta tworzone. Dalsze są.
0: Nie wygląda na Deluxe Painter.
2: No, trzeba to przekonwertować tak, żeby nie było widać.
0: Ale nie, to jest za złożone, za skomplikowane. Deluxe Painter to były takie bardzo proste animacje z detailingiem, a tutaj masz takie wszystko ładne, fajne.
2: To jest w Deluxe Video. W Deluxe Video robiła różne animacje.
0: Oczywiście, że tak.
2: No, to ja właśnie mam z tym. Ja też mówię tak animować jak Eric Schwartz. Nawet mam swój katalog,
0: Przepraszam bardzo, ale z całym szacunkiem dla ciebie, Etamie, ale nie sądzę, żebyś potrafił tak fajnie rysować jak Eric Schwartz.
2: Bo nie widziałeś moich prac, bo ja się tutaj nie chwalę, bo jakbym się chwalił, to by się poznali.
0: Ale to jest rysownik, który pracował dla Disneya, człowieku. Ty potrafisz taką narysować Ami, czy inne te takie fury, zwierzaczki.
1: Tam pracuje na etamowych pogadanek, no. To.
0: To i, słuchaj, ja jestem takim rysownikiem, tak trochę korpo rysownikiem, ale jednak od lat rysuję i nie potrafiłbym za Chiny tak narysować fajnie jak on, a ty nagle się tu chwalisz, że ty nigdy nic nie rysowałeś podręcznie, że ty byś rysował jak Rick Schwartz, no, przepraszam bardzo.
2: To, wiesz, to się robi myszką.
0: Stryżką, kurwa. Gównyszką. Etam, nie pierdziel.
1: Mam prośbę. Etam, mam prośbę do ciebie. Widziałem taki filmik, jak z psem wychodziłeś. Na spacer. I na jakimś garażu to był taki, no mural to nie, no ale
2: to jest graffiti, graffiti elektronika.
1: Dokładnie. Czy mógłbyś mi wysłać zdjęcie tego?
2: No, gdzieś tam
1: naprawdę przejebista była grafika. Szczególnie, że miałem tak grę.
2: Czy mogę się wysłać zdjęcie?
1: No kiedyś będziesz szedł z psem na spacer, to kiedyś fotkę.
2: Muszę tylko zapamiętać to. Wiesz, ja dzisiaj miałem garki, no mało brakowało. Tutaj krawca przy... Dobrze, że sobie przypomniałem, bo zacząłem myć o 16, skończyłem o 23, potem były garki z tego, z Wigilii jeszcze, nie?
1: No kurwa. No. Ja dziś... Ja dzisiaj do tego sprzątałem i tam inne rzeczy robiłem. Jakieś coś tam jeszcze w kuchni, jakieś coś tego pierdoły. Kurde, jutro ciasto muszę robić.
0: Ciasto robisz? Co ty, gosposia jesteś domowa?
1: A co? No, ja torty, na przykład ty... No torty ja robię.
0: O, to jest sztuka zrobić tort. To jest sztuka zrobić.
1: Taka sztuka. Masz przecież... Wchodzisz... moje wypieki... Masz przepis i robisz jak matematykę. No 2 plus 2 równa się 4. Tam dodaj 2 łyżki kakao, jedną łyżkę, nie wiem... oleju czy coś i robisz, no, jak matematykę, to za filozofia. Najgorzej, jak wsadzisz do pieca i nie wiesz kiedy wyjąć, ale to patyczek musi być suchy. Koniec. To
0: mi się wydaje, że trochę jednak trzeba włożyć serca w wypieki, czy to taki...
1: Nie, to jest tych czysta matematyka. Nie. Jak robisz według przepisu, to co ty, nie spierdolisz, nie mogli.
2: Ja to się pochwalę, że ja będę w salaterce gotował kiełbasę białą razem z kolorową. Właśnie mam taką głęboką salaterkę znalazłem, taką miskowatą, nie? I tam naleję wrzątku, wrzucę kiełbasy i się będą moczyły w gorącej wodzie, to się ugotuje.
1: No szacun, nie? Szacun. Ale nie. Moja żona, co ona zrobiła? Nie uwierzycie. Zimne nóżki.
2: No to w takiej galaretce jest coś, to...
1: No
2: je.
1: Raczej, no.
0: No, to dobre
1: i
0: rzeczy.
1: Chota. Nie wiem, jak u was no to się mówi, czy zimne nóżki, czy jak.
0: No zimne nóżki, tak.
1: Jest też takie określenie, no to zylc.
0: Nóżki w galarecie, zimne nóżki, no. A ty mówisz zylc. To no. Na Śląsku chyba.
1: Nie, na Pomorzu. Kaszuby.
2: Na Pomorzu to też jo się mówi. Jo, jest siedzi dobrze.
1: No, ale to kaszuby. Właśnie na kaszubach. Jo się mówi.
0: A ty potrafisz coś powiedzieć po kaszubsku?
2: Kaszu jeszcze.
1: Wyjebana za chujcami. Wiesz, co to znaczy?
0: Że w pytę coś jest, tak?
1: Nie. Wyjebana za chujcami to wyje pociąg, bo bana to jest pociąg, za choin. Wyje pociąg za choinkami, no.
0: A.
1: Wyjebano za chujcami.
2: To z nimi...
1: Nie znam kaszubskiego. Ja to mówię, się znam Reisentasza, no, torba podróżna, galopkasta, to skrzynia biegów. No tak nie.
0: Kaszubski to jest jednak taki bardzo różny od naszego język, nie? Bo jak ktoś coś mówi...
1: Głównie niemiecki, nie? Tam wchodzi. No. Tam głównie niemiecki wchodzi. I jak pojedziesz na Kaszuby, to... takiego dziadka, który gada po kaszubsku, nie zrozumiesz, nie ma opcji, nie?
2: No na ten, kiedyś na Amigę był edytor, Kaszubes się nazywał właśnie. I to był kaszubski ze słownikiem kaszubskim.
1: To jest drama. Jak to kolega mówił, że ktoś tam do roboty. No i do roboty to wół, kaszub i sztaplarka, nie? A dobry kaszub to martwy kaszub. No.
0: Ty tam jakąś muzykę jeszcze wrzuciłeś podobno. Ja nie miałem tu odsłuchu i nie słuchałem, a zagłuszała naszą rozmowę trochę ta muzyka.
2: Przez, nie wiem, idą trzy godziny patrzył się w kamerę i podskakiwał w rytm demka z Komodorka z muzyczką. I tak mnie natchnął tą muzyczką, że włączyłem Amigę, podłączyłem sampler, samplowałem i zrobiłem remix i remaster tego. I puściłem, dałem mu, żeby puścił dla porównania, jak sami...
0: Sorry ludzie, nie wziąłem, wydawało mi się, że tutaj... wszystko jest okej, a zagłuszało. No, to jakieś, my tu sobie gadamy, a tu jakieś denerwujące dźwięki w tle lecą. Kurde, sorry, sorry, to moja wina.
1: A jeszcze, no. Jeszcze mam tylko takie a propos kaszubów. Nie wiem, czy zrozumiecie, po czym rozpoznać kaszuba? Po czarnym podniebieniu. Wiecie czemu?
0: Czemu?
1: Czemu mają kaszubi czarne podniebienie? Nie wiecie.
0: No nie wiemy, no czemu. No?
1: Bo wciągają tabakę. Bo na kaszubach bardzo popularna jest tabaka. Nie wiem, czy wiecie o tym.
0: No to wiemy akurat, ale nie wiedziałem, że się czarne podniebienie od tego robi.
1: No a to jest taki tam dowcip, ale właśnie, że na kaszubach tabaka jest bardzo popularna. Sami tam mielą ten tytoń i tak dalej. Nie? To jest takie, taka tradycja u nich. No? Jako ciekawostka jeszcze. No, też czasem wciągam tabaczkę, dobra jest. Ale,
0: A co, a masz po tym jakąś fazę?
1: Nie. To tylko przeczyszcza nos, takie, masz takie, miałeś takie sztyfty kiedyś czasami do nosa, tak już włożyć, tak wciągnąć takie, nie pamiętam jak to się nazywało, taki sztyft taki, w aptece się chyba kupowała, czy w sklepie, nie pamiętam. To tak po prostu odświeża tobie. Wiesz co, to nic nie robi.
0: Może by mi dobrze zrobiło, bo mam często zatkany nos z racji uszkodzonej przegrody.
1: Tak. To tak, odświeży ci nos, ale to żadnej fazy niestety po tym nie ma.
0: A to jak nie ma fazy, to...
1: Bez sensu, nie?
0: Nie ma co. A wiesz, tam ostatnio sobie ściągnąłem, na chomiku znalazłem, bo ściągnęli z CDA wszystkie sezony świata według Bandich były, a nie ma. Wiem, że kiedyś od ciebie dostałem na odtwarzaczu, miałem zgrane wszystkie sezony, ale to wiesz, odtwarzacz to odtwarzacz, komputer to komputer. No i gdzieś tam miałem ochotę sobie znowu ten świat według Bandich obejrzeć, a tu z CDA wszystko zniknęło. I tak mnie to ciekawiło, czemu. I sprawdziłem, i oczywiście się pojawiły wydania DVD świata według Bandich, tylko że tak, oni, wiesz, jak to zwykle bywa, 4 odcinki za 100 zł, nie? No to wiesz, to tak bez sensu.
3: Mam oryginalne DVD z sezonami Bandych.
1: A ile było sezonów?
0: 7 chyba.
3: 11.
0: Co? 11?
3: Tak, 11 sezonów.
1: Ja na DVD.
3: Podczas zmywania 11 obejrzałem. Czy posłuchałem sobie.
1: Ja na DVD mam cały sezon Alo, Alo, bo to lubię.
0: No też dobry serial, też dobry. Trochę taki czasami nudny, smętny już mi się teraz wydaje, bo trochę... Kiedyś była inna filozofia robienia tych seriali. No one były takie powolniejsze trochę, bardziej, wiesz, takie właśnie powolne, spokojne. Więc trochę już mi takie za nudne się to wydaje, ale jednak dobre, bo takie, żeby się wyciszyć trochę, nie? Na przykład.
1: Ale właśnie tutaj z kolegą właśnie tak jak rozmawiałem, to są jakby dwa obozy. Na przykład Alo, Alo śmieszyło. Podobało mi się. A jego na przykład śmieszyło tam latający cyrk Monty Pythona, który mnie nie śmieszył.
0: No co ty, nie śmieszy cię Monty Python? No to...
1: Nie, Monty Python nie mogę nie śmieszyć.
0: Człowieku, weź ty tu...
1: No nie.
3: Latający cyrk miał taki dosyć bardzo taki...
1: Angielski.
3: Taki angielski, ale taki jeszcze angielski razy dwa, ten humor był taki ciężki momentami. Natomiast są angielskie seriale, które, czy poza Alo, Alo oczywiście, które pokazuje w państwo Vichy we Francji, się śmieje z tego. Natomiast jest taki jeszcze bardzo dobry serial Hotel Zacisze. Właśnie ekipą. A polecam, super jest. Hotel Zacisze jest świetny.
1: Z takich właśnie angielskich to jeszcze było, to dużo ludzi oglądało ten serial, o którym powiem, Do nauki angielskiego. To czekaj, co ludzie powiedzą? I to ludzie oglądali właśnie często, żeby się uczyć angielskiego, bo tym angielszczyzną mówili dobrą.
3: Bardzo możliwe, że to też oglądałem, bo coś mi tytuł mówi.
1: Tam była taka, tam bohaterowie, tu była Róża jakaś. No, to też angielski humor, nie?
4: głównie w budynkach siedział taki.
3: Mi się Fallout najbardziej podobało ten, jak on się nazywał, ten, co miał mały czołg, kurczę, ten pedzio.
4: Gruber. Nie, ten. Nie Gruber, tylko Gruber to był...
3: Her coś tam i jego mały czołg. To było dobre właśnie. Zresztą notabene później ożenił się z tą dziewuchą, co u tego SS-mana.
4: No.
3: Ten w ostatnim odcinku Hergu. Jest pokazany. Tak,
4: tak. A najlepiej, że on udawał pedała, znaczy, przepraszam, homoseksualistę, żeby było poprawnie, tak? A co się okazało w rzeczywistości, że René naprawdę był homoseksualistą, no. No, później się okazało, tam wyszło jakoś tam, przyznał się, nie?
3: Takich smaczków nie znałem. W Bandych była taka sytuacja, że Marcy Darcy, czyli Marcy Rhodes, poprzednia, jak jeszcze poprzedniego męża, ta aktorka właśnie lesbijką jest.
4: No proszę.
3: No. Zresztą oni no, później oni później zagospodarowali Eda O'Neilla, tego aktora głównego, co grał Bandiego w takim serialu Nowoczesna Rodzina, ten Modern Family, ale ja na przykład zacząłem to oglądać i nie byłem w stanie po prostu tego oglądać. Teraz podobno jest projekt, że mają spróbować, ale czy to dojdzie do skutku, trudno powiedzieć, zrobić takich Bandych po 30 latach, nie?
0: No, nie, nie lubię takich rzeczy. To też nie widzę za bardzo tutaj potencjału. Oni się spotkali, było takie, jak to się nazywa, reunion. No, ale to nie wiesz, to jest takie, wiesz, już takie smędzenie i tam wspominanie, ale musieliby to zrobić, znaczy nie, po prostu Bandy było czymś nowym w tamtym czasie, było czymś pionierskim. I żeby powtórzyć sukces, trzeba zrobić coś na dzisiejsze czasy pionierskiego, nie?
1: Gruber. Ale tak, ale mi się wydaje, że to może być skok trochę na kasę, nie?
0: Nie ma potencjału w takim już wiesz, za bardzo.
1: Nie. Nie, ale na przykład co mnie zdziwiło, znaczy zdziwiło, pozytywnie zaskoczyło, gdzie widziałem Kelly, ze świata z Bandy, że ona występowała w filmach takich czy poważnych, no poważniejszych, tak? Jakichś tam produkcjach filmowych, gdzie naprawdę pokazała się z bardzo dobrej strony, nie tak jak wszyscy ją pamiętają z takiej głupiej blondynki, tylko naprawdę fajnie zagrała. W kilku filmach ją widziałem. I widziałem serial, nie wiem, czy widzieliście Sons of Anarchy.
0: Tak, tak. Bardzo dobry.
1: No i kto tam grał z Bandy?
3: No grał Fabiano, ten brat jej i ona grała, Christian Applegate.
1: Dokładnie. I uważam, że tam bardzo dobrze zagrała.
3: No, czy ona bardzo dużo filmów, ja z nią widziałem sporo filmów. Nawet w paru jej nie poznałem, no bo teraz to wszystko kobieta 50, ona jest mój rocznik, jest Christian Applegate, nawet troszkę starsza ode mnie. I ten, ona już teraz inaczej troszkę wygląda, nie tak bardziej poważnie.
1: No
3: Troszkę podobna do tej aktorki, która grała, taki był bardzo popularny u nas film. Ta Bridget Jones, ona jest trochę teraz podobna do tej aktorki.
1: A nie, to myślałem inaczej, że jest bardziej do tej, która grała, kurde, ona w Bondzie grała.
3: Skorupko.
1: Nie Skorupko, nie. Seymour, jak ona miała? Kurde, ona wygrała w takim serialu, że lekarką była na Dzikim Zachodzie. Jak to było?
0: Lekarka na Dzikim Zachodzie. Doktor Queen?
1: Doktor Queen, właśnie. I mi bardziej właśnie ona przypomina tą aktorkę, nie? Ona też oczywiście jest starsza. I
4: ta doktor Queen grała w Bondzie jednym.
0: Doktor Queen, czekaj, jak się nazywa ta aktorka, bo też mi wyszło z głowy, już tu sprawdzam.
4: Seymour?
0: Tak, Seymour. Jane Seymour?
4: No, dokładnie.
3: Doktor a takie aktorki, Queen, które się wam spodobały, których się podkochiwaliście.
4: A nie, to ja nie...
0: To zaraz ci
4: ja
0: powiem.
4: Ja nie miałem żadnej takiej aktorki. Żadna mi się nie podobała.
0: Jak to? Żadna? Aha, bo żona słucha. Dobra. Tak, wszystkie kobiety oprócz naszej naszych żon są brzydkie, szkaradne. Tak.
4: O Jezu.
0: Fu.
4: Szmaty.
3: A ja was zaskoczę. Pierwszą aktorką, w której się zakochałem, miałem wtedy 7 lat, była taka bajka czechosłowacka science fiction, nazywała się Spadla z obloków, czyli Spadła z obłoków. I to była
4: bajka czechosłowacka science fiction. To brzmi dobrze.
3: I to była aktorka, która się nazywała Zuzanna Prównacka, słowacka aktorka. No dzisiaj to już jest stara baba, nie? Ale mi się strasznie podobała. Później kto mi się podobał? No, oczywiście Lucelia Santos, czyli niewolnica Izaura, to bardzo fajna babeczka. Ze Star Treka mi się podobała bardzo Nana Visitor, taka modelka. Ona grała Major Kira w Deep Space Nine.
4: A, no... Mi też się... Bardzo ładna.
3: Ładnie zestarzała.
4: Co się okazało później, że ona zestarzała się, ale ona cały czas krótkie włosy ma. To mnie zdziwiło, jak widziałem zdjęcia.
3: A cały czas zresztą ona wyszła za mąż, za doktorka z planu tego filmu.
4: Tak? Bashir?
3: Bashir, tak.
4: Bashir.
3: Znaczy rozwiedli się później, jak to w aktorskich związkach bywa.
4: Ale ładno bywa, ładno.
0: Mi się za młodych lat... No. Która?
4: Z tego serialu jeszcze Deep Space Nine podobały mi się te... Kurde, ta aktorka z długimi włosami, co miała w sobie... Nie pamiętam, jak ona miała.
3: O którą chodzi, co miała Sympiota.
4: Tak.
3: Nie pamiętam,
4: ona później się zmieniła, aktorka się później zmieniła. W kolejnych seriach, ale ta mi się podobała, ta pierwsza była.
3: No, do tego to powiem ci, że tak, no w tych Star Trekach to było w ogóle dużo ładne. Nawet Polka tam jedna grała kiedyś. Nie pamiętam, w której serii to było. Jeszcze Christina Applegate też młodziutka się fajnie prezentowała.
0: Świetne ciało miała, nie? Miała piękne nogi, sylwetkę, ale która to wytwórnia robiła? Bandich Fox? Czy kto to robił?
3: Znaczy Fox, bo oni się żartowali Fox. Często, że Fox przyjąć pozycję do odbioru stacji Fox, bo to były jeszcze czasy przedkablówkowe i oni na antenach chodzili.
0: To oni tak, to była taka autoironia, tak? Że pozycję odpowiednią tam trzeba z anteną stać. Aha, no ale tak słyszałem, że Fox właśnie słynął z tego, że przyjmował aktorki, które miały świetną figurę i to widać też po Katie Sagal, po Christinie Applegate, że zawsze świetna figura, nie?
4: W tych strojach musiało się prezentować. Nie?
3: Katie Sagal się w ogóle prawie nie zmieniła z wyglądu do dziś, jak te zdjęcia jej się ogląda. Znaczy ona teraz pewnie ma 60 parę lat, jak mniej więcej. Ale babka się naprawdę dobrze trzyma, nie? Zresztą ona jest piosenkarką tak w ogóle, nie? Ona nie jest taką typową aktorką.
0: Tak, ona dobrze śpiewa. Ja się kiedyś tam gdzieś fascynowałem, podobały mi się... Na przykład był taki serial Na wariackich papierach, to było po angielsku Moonlighting. Moonlighting, jak to przetłumaczyć na polski? Moonlighting. Księżycoświecenie, księżycoblask. Więc no, ciężko czasami przetłumaczyć coś. I tam grał właśnie młody Bruce Willis i Sybil Shepherd. Sybil Shepherd. też mi się podobała właśnie młoda Sybil Shepherd. Kristin Dunst też mi się podobała.
1: To grała w tym Spider-Manie pierwszym, nie?
0: Tak, tak, grała w Spider-Manie. W wywiadzie z wampirem, nie? Też grała jeszcze jako.
1: Tak, ale to młodziutka była.
0: Tak, to młodziutka jeszcze. No, ale właśnie w Spider-Manie grała tą Gwen Stacy, chyba tą dziewczynę Petera Parkera.
1: Tak.
0: Czy Mary Jane, czy Gwen Stacy, nie pamiętam, no, która to była. Ale właśnie.
1: Tak. Nie.
0: Chyba Mary Jane jednak to była, bo Gwen. Nie pamiętam, ale też mi się jakoś tam podoba jej uroda. Ja lubię takie kobiety, które mają taką nieszablonową urodę, nie jakieś takie dody, które mają napompowane usta. Czasami mi się podoba taka kobieta, która ma nieszablonową urodę, ma troszkę za wąskie wargi, jakieś zbytnio wydatne kości policzkowe, ale to jest fajne, to jest coś ciekawego, nie? A nie taka taka uroda jak od lalki Barbie, że taka według schematu, nie?
3: No to z takich nieschematycznych to mi się podobała aktorka, która grała w detektywie Remington Steele. To był taki pierwszy Piersa Brosnana film, gdzie on zdobył. Ona się nazywa Stephanie Simbalist. No to taka uroda lat 80., nie?
1: Nie, bym musiał zobaczyć w internecie, ale ciężko mi szukać teraz, jak z wami rozmawiam.
3: No, w Stanach to bardzo znana rodzina w ogóle, Zimbalist. Tam kilku aktorów i producentów w tych takich właśnie serialowych filmach.
1: Mi się podobała taka aktorka, podoba mi się taka aktorka. Kurde, film to był nie Pojutrze, może Pojutrze, nie wiem, grał Tom Cruise. No także odgrywał sceny walki non-stop i się odradzał. Jak go zabili, to się odradzał.
3: To był ten, o tych powtórzeniach takich, co się walczyli z taką rasą. Gdzie
1: Alfa. I tam taka aktorka była właśnie fajna.
3: Przebłysk jutra, to był film.
1: Nie, chyba inaczej to przetłumaczyli. Chyba nie Przebłysk jutra, na pewno nie Przebłysk jutra.
3: A nie, może to był serial, nie, sorry, ja się powiedziałem, Przebłysk jutra to był serial, którego nie dokończyli. Ale coś takiego to było, Tomorrow coś tam.
1: I tam była ta aktorka, główna aktorka, i ona mi się podoba. Jak ona się nazywa? Jezus Maria, zapomniałem.
0: A Tomisiu pisze tutaj, krawiec, ja też lubię ciasne wargi. Mi się podobają nawet...
1: Ciasne wargi, a kto nie lubi ciasnej wargi?
0: Ciasne wargi, no tak, no, właśnie.
1: Ale, nie mówię o tych górnych.
0: No właśnie, a ja tak o tych górnych właśnie, że... Nie, aha, no, ciasne, ale własne, tak. Ale mi się podobają kobiety, które mają węższe trochę usta, nie takie napompowane jakieś wielkie wary.
1: Botoksem.
0: No nie, no, gdzie takie glonojady. Znaczy, może być też i kobieta, która ma wydatne usta i też jest piękna, ale to jest taki standard. Tak dzisiaj wszystkie dążą do tego, żeby mieć wielkie usta. No, to...
3: No, moja córka sobie kilka tygodni temu wstrzyknęła ten w usta kwas hialuronowy. Ja ją ostrzegałem, słuchaj, jak ty sobie to zrobisz, to tata sobie też coś powiększy.
1: A czy można ten kwas gdzie indziej wstrzykiwać?
3: Oczywiście, w ciało jamiste, w penisa na przykład wstrzykują.
1: No co ty, serio?
3: Oczywiście, że tak, powiększy ci dwukrotnie mniej więcej, tylko on będzie taki ciastowaty, nie?
0: Etam, jak się od razu ożywił, uaktywnił się, tak, oczywiście można, ja się już dowiadywałem.
3: Czy nie robiłem reklamy firmie, która chciała mi barter zrobić, ale ja nie chcę sobie powiększać pieniądza, po co mi? Bo to będzie taki banan mi się kurde wziął w portkach, w nogawce.
0: Ja podobno mam bardzo wydatnego zdaniem niektórych kobiet.
1: Tak, mi też każda tak mówiła. Tak, oczywiście. No, pewnie. Jest.
3: Duży ptak jest niewygodny, bo jak skaczesz na nartach, to trzepocze podczas...
1: O, Ja muszę was na chwilkę przeprosić. Będę za 30 sekund.
0: No to przeproś nas, bo czujemy się urażeni głęboko w pupę. Przeproś.
1: Muszę, bo narobię w pory.
3: No właśnie tak myślałem, że chcesz tego ptaka wypuścić na bok.
1: Sprawdzić, czy muszę powiększyć to. No. Dobra, nara.
0: Nara, nara, marynara. No to co, Etamie, zostaliśmy sami i co?
3: I co możemy zrobić we dwóch?
0: Trójkącik z Amigą zróbmy. Trójkącik z Amigą. No. Na zabaty.
3: Ja kiedyś na forum pisałem, że Amiga ma taką cipkę z boku, co się wkłada dyskietki.
0: Słuchaj, to ty będziesz pchał tam, gdzie jest stacja dyskietek, a ja włączę RS. Nie wiem, jakie tam były jeszcze.
3: Nie, wpisałem w pcimcie.
0: Ja w pcimcie, a ty w stację dyskietek. Dobra.
3: No bo Amiga ma pcimcie przecież. Na początku, jak to usłyszałem, bo u nas tak mówiono na to pcimcia, PCMCIA, tak? To ja myślałem, że to jest cipcia.
0: Mój kolega też tak kiedyś mówił, ale wiesz, miałem takiego kolegę, nazywał się Paszczak i Paszczak to był amigowy geek. On, słuchaj, wszystko wiedział, co w Amidze siedzi. Kochał Amigę, wydawał magazyn amigowy, amosowy, dyskowy. Miał jako pierwszy, w ogóle chyba jeden z pierwszych w Polsce, modem do Amigi. Rozbudowywał sobie Amigę. Miał najpotężniejszą Amigę, być może nawet potężniejszą od ciebie. Nie, od ciebie to chyba nie, ale też miał potężną Amigę. Ale w pewnym momencie poznał dziewczyny jakieś tam i zaczął się umawiać na imprezy, na randki. Kupił sobie rolki, zaczął jeździć na rolkach i nagle mu się odechciało Amigi i komputerów w ogóle. Stał się w ogóle niekomputerowy. Zaczął jeździć na rolkach i dmuchać laski. Zdradził Amigę. W ogóle.
3: No u mnie było bardzo podobnie niestety. No, to kobieta to jest wróg Amigi, nie? Nawet w sumie w pewnym sensie poprzez takie związki przyczynowo-skutkowe moja Amiga 4000 została uszkodzona przez to, że zamieszkałem z dziewczyną, bo tam była wilgoć i się zepsuła ta Amiga.
1: Etam, wiesz co, nie potrzebuję tego kwasu, nie? Nie, nie chcę. Sprawdziłem, nie chcę.
3: Znaczy ja bez sprawdzania nie chcę, ja bym sobie w ogóle nie dał tam wstrzykiwać cokolwiek.
1: O Jezu.
3: Znaczy to jest pod znieczuleniem, a to mimo wszystko. Sobie.
0: Też z kolegi Paszczaka się kiedyś tam śmiały, bo ja tak się obracałem w różnych jakby grupach. Były i geeki komputerowe i tam i tacy, co tam rządzili na osiedlu i się ich bali w różnych tam kręgach. I mi, potem się opowiadali mi, że kolega Paszczak po raz pierwszy poszedł z dziewczyną do pokoju sam na sam i tak długo ich taka cisza, nie ma ich. Po pół godziny Paszczak wychodzi z pokoju i tam do ziomków mówi: ona chce barszczu. Tak, że ta dziewczyna chciała barszczu. Takie dziwne jakieś mi historie opowiadali. No i to był właśnie ten okres, kiedy kolega Paszczak właśnie porzucił Amigę na rzecz kobiet i przyniósł barszcz dziewczynie i zaczął jeździć na rolkach.
1: Teraz jest poruchomo.
3: No. Ja już siebie nie oszukuję. Ja już po prostu wracam na stare śmieci, do Amigi, do komputera, w ogóle do retro. Do retro. Ja już tak to bądźmy szczerzy, no ja już raczej kobiety mieć nie będę, nie? Także.
0: No ja też chyba już nie.
1: No. Ale niestety jeszcze mam. Śpi, to mogę powiedzieć. Niestety, no.
3: No, kobieta się czasami coś przydaje, na przykład jakby miało tak, żeby kobietę zaznaczał, nie tam dziewczynę, nie, kobietę, taką w pełni funkcjonalną, to przecież nie musiałbym się zmywać.
1: Nie? Nie, no, powiem tak. Są plus tego, bo pilnuję, tak?
5: podejrzewam, że jakby nie miał żony, to zszedłby na psyno. Więc tutaj to jest cholerny plus, który z drugiej strony trochę mnie denerwuje, ale tak.
0: Ale pomaga. Duży plus, tak. Kobieta ubogaca mężczyznę, tak mówiąc językiem kościółkowym trochę, ale coś w tym jest, że czyni mężczyznę lepszego, motywuje go do tego, żeby nadal pozostał mężczyzną.
3: No tak. Ja akurat jestem przykładem, gdzie z konta znikły prawie wszystkie pieniądze, a to nie za bardzo z tym ubogacaniem.
4: Ubiednia.
3: Znaczy nie, no bo to ja jej sam wydałem, ale po prostu byłem takim żywicielem, nie? Ale to wiesz, to nie jest dobry, nie stanowię dobrego przykładu. Nie?
5: Ale wiesz co, ja też mam takie podejście, jakby coś było nie halo, byśmy się rozstali, to ja biorę tylko mojego saba i tyle. Resztę zostawiam, nie? Nic nie
0: kobiety
5: nie.
0: Chyba częściej są materialistkami. Przepraszam, jeśli urażę. Znaczy nie, ja tak to myślę, że materialistkami.
5: Ja bym zostawił wszystko, niech żyje na tyle godnie, ile mogę zapewnić jakoś. Ja sobie postaram się jakoś sobie poradzić, ale tylko mój samochód zabieram, nie? Nie zostawiam drugi samochód. Ja zabieram mojego Saba z 88 roku i to mi wystarczy, nie?
0: Ja tu nie chciałem urazić pań, bo wiem, że są różni ludzie, no jeden jest taki, drugi jest taki, ale mówię o pewnej tendencji, że jednak są takie role nam przypisane, że kobieta częściej będzie chciała być tą księżniczką, która dostaje coś, która gdzieś tam wiąże się z tym królem, rycerzem i coś dostaje, a mężczyzna jest jakoś zobligowany do tego, żeby zdobywać, żeby gromadzić. No więc to jest takie naturalne, nie? Więc częściej będą się zdarzały wśród kobiet takie, które gdzieś tam lecą na kasę, które oczekują, że mężczyzna zadba i tak dalej. No wiecie, o co chodzi, do czego zmierzam, nie?
5: No, akurat ja wziąłem sobie księżniczkę, może jeszcze słucha, ale nie tego typu, nie? Nie, nie. Wręcz odwrotnie, nie? Raczej oszczędna i no, w drugą stronę, nie?
0: Ale to jest...
5: To ona mnie pilnuje, żeby gdzieś tam nie wydać za dużo pieniędzy, żeby czegoś nie wyrzucić, może się przyda i tak dalej, nie?
0: Ale wiesz, ale to może wynika z tego, że kobieta czasami przyjmuje taką rolę opiekunki tego siedliska domowego i ona tak dba, dba po prostu o to, żeby wszystko gdzieś tam, wiesz, pykło, żeby gdzieś tam to było zorganizowane, nie? Ona tak po prostu organizuje. No to w ten sposób, ale... Kobiety, myślę, się dzielą na takie dwie kategorie. Właśnie te, które myślą bardziej tak menadżersko, które starają się zadbać o to, żeby wszystko się tam, żeby wszystko było ogarnięte, i na te, które po prostu mają pewną misję zostania taką księżniczką, o którą zadba facet i zorganizuje właśnie, i nie przejmują się czegoś zabraknie, czy nie, po prostu bardziej na mężczyznę tą rolę tego organizatora spychają.
5: Nie potrafię być taką kobietą, która myśli o właśnie jakichś takich rzeczach, nie? Nie chodzi mi o to, żeby zrzucała na mnie jakąś tam odpowiedzialność pilnowania tego wszystkiego, tylko po prostu, żeby była, tak jak mówisz, księżniczką. Nie dałbym rady, nie.
0: Ale księżniczka też jest fajna, też ma swoją rolę, bo wiesz, właśnie taka księżniczka bardziej cię motywuje, żebyś ty był rycerzem, facetem, zdobywcą, mężczyzną, więc to jest też taka rola księżniczki, nie? Ona ci wynagradza uśmiechem, czułością, tym, że masz się kim zaopiekować. To też jest taka rola fajna, nie?
5: No może tak, wiesz...
1: dla mnie to było fajne pewnie na krótką metę, bo później już nie wiem, może dlatego, że też nie miałem takiej, więc ciężko mi powiedzieć, no ale ja podejrzewam, że ciężko mi było.
0: No wiesz, no, każdy ma swoje... No.
3: Przed użyciem kobiety należy komunikować się z lekarzem lub farmaceutą. No to jest niebezpieczne, to jest duże ryzyko. Jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, co się trafi. I to jest taka zasada, która obowiązuje. Ja bym nie ryzykował. Znaczy, dzisiaj ja już jestem mądrzejszy, nie? To już to wiem, jak to popatrzeć, jak sprawdzić zestawienie finansowe i w ogóle jak powiedzieć kilka podchwytliwych tekstów, gdzie odpowiedź będzie dawała mi dużo do zrozumienia. Ja mam test na kobietę, mam też test dla kobiety na mężczyznę, ale nie chcę ich tak za bardzo zdradzać, bo po co?
1: Wiesz, może nam się przydać jeszcze, nie? Może zdradzić.
3: No czy wiesz, niekoniecznie, bo może będzie wśród takiej ekipy nocno-radiowej jakaś panna, która jeszcze, no, przecież ja wiem. Nie, chyba bym nie chciał. Jednak odzyskałem wszystkie części ciała tylko dla siebie i to jest okej.
1: A najlepiej szwagier mówi, jeśli chodzi o wygląd kobiety, to najlepszy test to jest pierwsza randka na basenie. I wtedy człowiek wie, jak kobieta wygląda. Bo nie może się za bardzo malować, bo to wszystko się zmyje. Pokazuje swoje ciało, bo jest w stroju kąpielowym. Więc pierwsza randka na basenie i wtedy człowiek wie, jak kobieta naprawdę wygląda. Jeśli chodzi tylko o wygląd oczywiście. Więc myślę, że to jest tak, dobry sposób.
0: To ciekawe nawet.
1: Pierwsza randka na basenie.
0: No, bo taka kobieta, wiesz, mi się wydaje, że to jest taka gra wtedy w otwarte karty. Kobieta, która musi się pokazać tak, jak naprawdę wygląda, może dojść do wniosku, że nie ma co udawać, trzeba być szczerym i że nie oszukasz faceta i że ja mam swoje niedoskonałości i on ma swoje niedoskonałości i jesteśmy równi sobie, nie? To mi się podoba nawet właśnie to, co powiedziałeś.
1: No, szczególnie, że piecze tak? Później, niestety, później dopiero dochodzi do relacji takich już tam, kurwa, brakuje mi słowa, relacji międzyludzkich, tak? Ale pierwsze co to jest wygląd, tak?
0: Patrzysz, no najpierw to jest chemia, a potem dopiero się zaczynają niuanse, nie?
1: Tak, ale pierwsze co, no widzisz kobietę, zanim zaczniesz rozmawiać, to widzisz. Więc na basenie wszystko widzisz, tak?
0: I dobrze. Ja jestem za taką szczerością i za... znaczy, wiesz, a może są ludzie, którym odpowiadają gry, którzy lubią gierki i to też trzeba uszanować, ale to... Muszą się ludzie po prostu dobrać. Jeśli on i ona lubią pewną grę, i pewną grę pozorów, udawanie, malowanie się, wiesz, napinanie mięśni i tak dalej, to też jest spoko. Ale niektórzy nie lubią i jak się spotka taka para, gdzie on nie lubi, a ona lubi, albo vice versa, odwrotnie, no to nie ma co ciągnąć tego dalej, bo to...
1: Vis-a-vis,
0: tak.
1: A propos gier... Zdradzę taką moją troszeczkę prywaty wrzucę. Prawie sobie otwieram teczkę, pisz. Zajebiście.
0: Coś przerywasz ploki, wiesz? Tak zaczęło więcej ciebie przerywać jakieś lagi.
1: To nie lagi, to wino. Po prostu więcej wina, wiesz?
0: Tak? Nie. Ja czuję, ja wiem, że ja już tu jestem wyczulony i wiem, że to są kłopoty z połączeniem. Trochę ci urywa słowa. Więc słuchaj, może się połączenie ustabilizuje. Albo nie, albo bo to jest ciekawe. Coś masz ciekawego do powiedzenia, czuję.
1: Nie, czy nie więc, ciekawego. Powiem nie, tak. No. Słyszysz mnie?
0: Tak, teraz cię słyszę.
1: Uwielbiam gry planszowe.
0: No, a kto nie lubi?
1: Nie chodzi mi o gry wstępne, tylko gry planszowe. Mam tych gier w chuj mam. Znaczy w chuj. No, są ludzie, którzy mają więcej. No, tam jest ze 150, tak. Halo?
0: Tak, tak. Słyszymy się. No.
1: No, mam tam ze 150 gier różnych, ale to nieważne, w co się gra, nie? Ja po prostu uwielbiam, jak ludzie się spotykają i czy grają, czy nie. No, jest tak, że czasami czy gra skupia się na grze. Okej. Okay. Ale czasami jest tak, że po prostu siedzimy nad grą i więcej gadamy o pierdołach, niż skupiamy się na grze. Ale gra jest tym motywem, żeby się spotkać, żeby sobie porozmawiać. Ale tak czy siak, każdy tam chce coś tam. No nieważne, czy chce zagrać, czy nie. Ale uwielbiam gry planszowe. Czasami lubię po prostu skupić się na grze i dążyć do wygranej, a czasami chcę się spotkać po prostu z ludźmi i gra to jest tylko pretekst, tak? Żeby się spotkać, żeby sobie porozmawiać. Uwielbiam.
0: Stary, dokładnie. Słuchaj, miałem dosyć duże problemy z jakąś tam integracją z moją babcią, tak? I najfajniejsze chwile, takie najweselsze, najbardziej otwarte rozmowy, wiesz, to były właśnie chwile spędzone przy magii i mieczu. Co moja babcia tutaj tego za bardzo nie kumała na początku, ale szybko się wkręciła i wiesz, i to wybieranie, czy tam elf, czy barbarzyńca, dowcipkowanie... Tak. Przy Monopoly też dużo miłych chwil. I tak teraz sobie zdaję z tego sprawę, że właściwie takie najbardziej serdeczne, fajne chwile, które spędziliśmy z moją babcią, to były przy tych grach, bo się śmialiśmy. Gdzieś tam, wiesz, babcia próbowała coś tam oszukać, że to moje domki, coś tam, i wiesz, i śmichy, chichy. To było najfajniejsze. Ta gra planszowa sprawiała, że my zaczęliśmy rozmawiać ze sobą jak człowiek z człowiekiem, śmiać się, gdzieś tam przekomarzać. Fajne to było, fajne, no.
1: I ta gra nie zawsze, ona musiała być jakimś tam sensem tego spotkania, tak? Czasem ta gra po prostu była na stole, a człowiek rozmawiał z drugim człowiekiem.
0: Tak, no.
1: I pamiętam na przykład właśnie a propos tych... już wcześniej chciałem o tym powiedzieć, ale chyba się wysikacie. Jak mówicie o tych... Były tam, że ruski, czy kacapy, czy końskie pomioty, jak ich zwał, tak ich zwał, że oni kopiują rzeczy. To na przykład nie miałem magii i miecza, tylko miałem magiczny miecz, co było podróbą magii i miecza, tak?
0: To nie słyszałem i w ogóle o czymś takim, że była jakaś taka podróba. Sama, słuchaj, magia i miecz, ta, która wyszła w Polsce, to niewykluczone, bo mam tutaj sprzeczne informacje.
1: To był oryginalny.
0: To była podróba talizmana, to była podróba...
1: Nie, krawiec. Uwierz mi, zgłębiłem trochę temat, nie.
0: No.
1: Była magia i miecz. Były lata tam 80. gdzieś. Później w Polsce wyszedł magiczny miecz, gdzie to było dokładnie to i dokładnie jota w jota to samo, tylko dołożone więcej kart i tak dalej, więc ulepszyli jakby system troszeczkę. Znaczy ulepszyli, no dodali od siebie. Więc to był magiczny miecz. Z dodatkami oczywiście, bo tam było dużo dodatków, jakieś tam gilia, jaskinia, jakieś tak, pierdoły, nieważne.
0: Podziemia, kosmiczna otchłań, ale to ciekawe. Słuchaj,
1: teraz dopiero wyszedł talizman, który jest jakby implementacją tego, co było wcześniej. To jest to samo, tylko tam plastikowe
0: nie,
1: figurki i tak dalej.
0: W Magii i Mieczu były czarno-białe te w ogóle karty zdarzeń, a w talizmanie były kolorowe. W talizmanie
1: talizman
0: były były figurki, a w Magii i Mieczu były kartoniki. Ale słuchaj, słuchaj.
1: Talizman teraz wychodzi, ale, a Magia i Miecz wcześniej było.
0: To jest, słuchaj, to jest mega ciekawy temat dla mnie i zaraz do niego wrócimy, ale dajmy głos Grześkowi. Grzesiu do nas dołączył. Grzesiu.
1: Nie,
0: spoko, spoko. Cześć, Grzesiu.
6: Siema, Krawiec, cześć. Cześć, tam, cześć, Ploki. W ogóle Ploki, cały czas słucham ciebie, jakbym słyszał Furiata. Jesteś jego bratem? Jesteście braćmi?
0: Że podobny głos, tak?
6: Bardzo. Cały czas mam wrażenie, jakbym Furiata słyszał.
1: Przepraszam, do mnie mówisz? Do Ploki?
6: Tak.
1: Nie, ja, przepraszam. Nie, ja Furiata w ogóle nie znam.
6: Jak nie? Znasz go z anteny, nie? Tam jakoś tak.
1: Nie, wiesz co, ja nocnego radia słucham od 4 miesięcy może, wiesz co, i to tak...
0: Tak krótko? Jak to? Co mocno kurwa? Tak krótko? Co? Nowociota, nowociota, cfeltu.
1: Nowociota, ale lubię. Nowociota, ale lubię, no.
6: W każdym razie bardzo interesujący wątek poruszyliście. Ja dzwoniłem po to, żeby też, bo o tym basenie mnie zaciekawiłeś, tak jak to mi się tu moim zdaniem słusznie zaznaczył na czacie, że żadna kobieta się nie umówi na pierwszą randkę na basen. To również myślę.
1: Nie czytam. Przepraszam, jak teraz rozmawiam, to nie czytam czatu, nie? Więc ja...
6: Spoko, spoko. W każdym razie tak pomyślałem sobie, kurde, choćby nawet się mówił, ale z takim moim tym brzusznym piwkiem.
1: No, musimy mieć.
6: Bębelem.
1: W tym wieku już musimy mieć.
6: Nie musimy mieć, ale jak wiesz, jestem suchoklates, w ogóle nie ćwiczę. Jak po schodach czasem wyjdę za kuchami na drugie piętro, to jestem już...
1: Grecki bóg, suchoklates.
6: Suchoklates, tak. Muszę sobie odsapnąć, to jest tragedia. Tak po prawdzie wam powiem, że nigdy w życiu nie byłem w tak złej kondycji, jak ówcześnie jestem. I też od 2 lat żywię się pizzą i piwem.
1: Zajebiście, też bym chciał.
6: No nie wiem, czy to tak byś chciał.
1: Fajnie jest, no smaczne to jest.
6: Więc na basen nie. To też musi facet być swojej, jakby... być pewny swojej tam może nie atrakcyjności, ale no, że odrobił zadanie domowe, tak? Że,
1: no tak, no to
6: i dopiero laskę bierze. Tak. No, lekko trzeba może nie przypakować, ale jakoś tak wyglądać jak człowiek. To na pewno. Mieć w ogóle posturę jakąś wyprostowaną, tak? Od tego zaczynamy.
1: No,
6: przygarbiony tak, z dużym brzuszkiem wyjdzie i ma wymagania od laski, czy jej tam makijaż się zmyje, czy nie, nie? No to faceci są...
1: No nie, no wiesz...
6: Jesteśmy
1: no, tak,
6: ostrzy.
1: Mówiłem, tak, wiesz, no trochę tak w żarcie, trochę, wiesz, no to wiesz, no.
6: Ale bym wrócił do planszówek, bo to bardzo ciekawe.
0: A czekaj się, bo ja tak bym podsumował, że przyłapanie siebie we związku na wzajemnych jakichś niedoskonałościach, na tym, że nie jesteśmy idealni, to tak łączy ludzi trochę, bo nabieramy takiej śmiałości, nie? Ja często wpadałem w taką pułapkę, że wydawało mi się, że kobieta jest czymś nieosiągalnym dla mnie, że jest dużo lepsza ode mnie, że jest piękniejsza czy coś tam.
1: No jest. Nie ale wiem, jak słuchaj, wyglądasz, ale jest piękniejsza od ciebie.
0: Ale często jest dlatego, że po prostu dba o siebie, że maluje siebie i tak dalej, wiesz, że... A fajnie tak przyłapać siebie na tym, że jesteśmy ludźmi, nie? Po prostu.
1: Naturalnie,
0: że jesteśmy ludźmi, że i to jest takie szczere, taka, wiesz, takie zbliżenie ku sobie poprzez tą szczerość, że jesteśmy jacy jesteśmy, ale jesteśmy ze sobą. No, to tak tylko chciałem.
6: Tutaj. Już jesteśmy, co jesteśmy, jesteśmy ze sobą, to już grubo, grubo. Takie sentencje.
0: A co grubo, no co, ale grubo, ale co, co źle mówię?
6: Nie, no fajnie. No. A tak świątecznie, tak, kochajmy się, fajnie.
0: Kurwa, ty to, to co? A ty co masz do powiedzenia
1: jest
0: tutaj?
1: Kurwa zajebicy.
0: A ty co masz? A ty co mądrego powiesz? No, czekamy.
6: A
0: tutaj,
6: ja powiem,
0: no,
6: że jak zaczęliście mówić o planszówkach, to nie, w ogóle się nie znam na planszówkach. Ja gram tylko w Monopoly i w Polsce była podróba chyba Eurobiznes, a miałem podróbę tej podróby, nazywała się Biznesman.
1: Ja miałem podróbę.

0: troszeczkę więcej grałem, ale ta już gra mi już tak. Ale na początek polecam na przykład wsiąść do pociągu. Jest
1: byle okej jakiego.
0: Gra. Splendor. Tak, bardzo też fajna gra na początek.
2: Czekaj, słyszę, co tam.
1: Ja polecam Munchkina. Munchkin to była ta gra, gdzie się układało takie wynalazki
0: o trzech
1: różne.
0: Graczy, o trzech graczy jest, nie? Munchkin jest o trzech graczy. Też mam. Mam jakieś tam dodatki nawet i tak dalej, i tak dalej. Munchkin bardzo mi się podobał. Ale wsiąść do pociągu, Splendor, no. Splendor Azul. Azul. Azul naprawdę może się spodobać na starszym ludziom.
1: To są takie gry imprezowe, tak? To są takie gry imprezowe
0: nie,
1: bardziej.
0: Nie.
1: Ale czemu nie? Nie, właśnie myślę, że Munchkin, czy chyba Munchkin? Te, co polecasz, Munchkin? To są takie gry właśnie... Właśnie myślę, że Grzesiu pytał o takie gry imprezowe, co można się, wiesz, fajnie bawić na imprezie. Wszyscy się szybko wkręcą. Gry z prostymi zasadami, nie? Ale gdzie
0: tak,
1: można...
0: Tak, ale te właśnie te gry, które poleciłem, czyli Azul, przede wszystkim, wiesz to, w pierwszej kolejności Azul. Azul jest bardzo ładnie wykonaną grą, ma bardzo proste zasady. Wsiąść do pociągu też jest ładnie wykonana, też ma proste zasady i to są gry do czterech osób. Nie wiem, ile osób będziesz miał tam, żeby...
2: Tak,
0: żeby...
2: właśnie dokładnie cztery.
0: To tak, to Azul, wsiąść do pociągu, Splendor, to są takie gry fajne na początek, żeby wkręcić ludzi w planszówki. I to, co mówię właśnie, proste zasady, ładnie wykonane, i sympatycznie się gra. Nie ma negatywnej interakcji, bo to może ludzi odrzucać, że robisz komuś na złość, więc nie ma tam czegoś takiego. To tak na szybko oczywiście, tak?
2: Bo to ja to mam w zakładkach, sobie zostawię.
0: To naprawdę to te gry polecam.
2: Spoko.
0: To z Azula gram z teściami i są mega zadowoleni, nie? Tam nie będę ci mówił o jakichś tam bardziej skomplikowanych grach, bo to nie ma sensu na początek, bo mogą się ludzie zrazić, gdzie instrukcja ma chyba 35 stron.
2: No to
1: nie,
2: tak.
1: No
2: to
0: bez
2: tak,
0: sensu,
1: tak.
0: Nie?
1: Właśnie takie gry z prostymi zasadami, śmieszne, fajne, gdzie można coś sobie powymyślać, jest. Wykazać się kreatywnością, nie, są świetne, żeby się zintegrować z rodzinką, gdzieś tam sobie w towarzystwie cioci, babci, coś powymyślać, pograć, poprzekomarzać się. Właśnie takie gry, myślę, dobrze robią na relacje.
0: Akurat te, które wymieniłem, to akurat nie są takie śmieszne, że tam... Nie, te są takie normalne gry, że tak powiem, że tam nie ma śmiechów, chichów, ale z takich śmiechów, chichów to na przykład, nie wiem... czekaj, te kotki, jak one, kurwa, czekaj, spojrzę zaraz, jak one mają, zapomniałem nazwy.
1: To tam zerknij sobie na spokojnie. Słuchajcie, jak macie taką rodzinkę, która jest taka pieniężna, nie? Że tam wszystko się do kasy sprowadza, no to Eurobiznes czy Monopoly, to jest fajna zabawa.
0: Nie, Krawiec, nie, proszę, nie, tego nie polecaj, nie.
1: A u mnie się sprawdziło
0: to jest
1: akurat.
0: To jest zło, się sprawdziło.
3: Są polską grą.
0: Wybuchające, to były, teraz nie mam, też pożyczyłem wybuchające kotki czy coś, to jest taka śmiechowa gra. Wybuchające kotki, rozbrajające kotki, kurwa, jak to było, coś tam z kotkami. To jest właśnie taka śmiechowa gra, nie? To jest wesoła gra, to tam też proste zasady i śmiechy, chichy, nie? To fajna gra jest, to tam, ale to jest już taka gra, że jest negatywna interakcja, robisz ludziom na złość, cisza w mieście zombie. Proste zasady, w miarę proste, no troszeczkę bardziej skomplikowane, ale nie jest jakieś tam, nie, w miarę proste, cisza w mieście zombie. Że tam niszczysz innym rzeczy, że próbujesz dojść do swojej wygranej, nie? To też takie...
1: O, to z Zenonem, Zenonem można pograć, właśnie niszczysz innym i się tam cieszysz. No, Etam, chciałeś coś powiedzieć? Tak.
3: No i jeszcze zależy, gdzie ta impreza będzie

0: się odbywać? Czy w plenerze, to znaczy gdzieś na podwórku, czy w ogródku, czy w tego, bo jak na ogródku, to ja proponuję, żebyś zamiast planszówki kupił wiatrówkę, kuloła, okulary i postrzelać trochę.
1: No tak, już widzę moją mamę z tym z wiatrówką w ręku. No nie, raczej chyba nie przejdzie. Ta integracja mogłaby nie odbyć się stosownie. Czy bym dostał dupę drugą od mamy tę wiatrówkę na końcu?
2: Nie, ale jeżeli byś chciał jakieś tam, jakieś gry, jakieś tego, to coś tam mogę polecić, to mogę tam później gdzieś tam wysłać, czy coś.
1: Te tytuły, które wymieniłeś, sobie w zakładkach tutaj zostawiłem i sobie je tam będę miał na telefonie.
2: Mówię, te kotki
1: będę...
2: to są wybuchające kotki, coś takiego, nie pamiętam teraz taka nazwy. I to jest taka już taka mocno śpiewkowa, bardziej taka rozrywkowa taka gra. Tamte też są te fajnie się gra, naprawdę sympatycznie. Jest
1: ten Exploding Kite.
2: Tak.
1: Eksplodujące kotki.
2: Eksplodujące kotki, nie?
1: Wiesz co, to jest też fajne z tego względu, że ja bardzo, kiedy wracam do domu, znaczy wracam, czy wyjeżdżam teraz bardziej, pasował powiedzieć, odwiedzić rodziców, to chodzą dwa telewizory, ojciec ogląda tam coś w sypialni, a w tam pokoju dziennym, nazwijmy to, tak przejściowym, no to coś tam mama, ale ona gdzieś pójdzie, jeden jest włączony, drugi i radio, nie? I tak ja chodzę, tak wyłączam, tak kurwa, cisza. No i chociaż też cwany gapa jestem, bo zawsze mam słuchawkę w uchu i coś mi tam napierdala jakiś podcast, tak? Ale wolę podcast, czy nocne radio, niż reklamy troszkę do prania, tak. I ten, maść do nadgarstków i to same leki zresztą w Polsce reklamują, ubezpieczenia i pożyczki. To właśnie, żeby to wyłączyć i sobie też telefony zostawić, tak? Nie patrzeć na Facebooka i sobie siąść. To jest chyba najlepsze w dzisiejszych czasach w grach planszówkowych, tak mi się wydaje, bo właśnie
2: tak.
1: Wiele słyszałem.
3: Gry planszówkowe są bardzo integrujące, to nie ulega wątpliwości. Przepraszam was, na chwilę chciałbym tutaj skomentować pewną kwestię. Martin Lechowicz, słynny Bart, objawił się na naszym Discordzie i tutaj rozmawia, właśnie dyskutuje o tym, co by można poprowadzić w nocnym radio też, między innymi, bo no, nadawalibyśmy pewnie na dwa radia, na radio Martina i na nocne radio, ale Martin tutaj się wykazał właśnie taką czujnością, prawda, i tu się dopytuje, czego słuchacze chcieliby i co by tu ludzie chcieli usłyszeć, czy macie jakieś pomysły.
1: No to planszówki, to już Ploki jest zaproszony do odcinka, Krawiec prowadzi pewnie. Ja już wam zaranżuję audycję razem. No czemu nie?
2: Nie.
1: To jest świetny temat.
2: Bo Krawiec jest trochę introwertykiem, mi się wydaje, i nie wiem, czy w planszówki by tak uderzył, bo że umieć z kim grać, nie?
3: Grałem w planszówki, grałem przez wiele lat, grałem w RPG, jak introwertyk, słuchaj, ja jestem taki introwertyk, ekstrawertyk, grałem, słuchaj, połowę swojego życia zmarnowałem na grę w RPG, to mi się dzisiaj śni.
2: W co?
3: O Jezu, we wszystko, Cyberpunk, Czarne Oko, AD&D, Warhammer, masa innych systemów.
2: Ja się zakochałem w Zew Cthulhu, nie?
3: No też grałem, też w Zew Cthulhu grałem. We wszystko grałem. We wszystko grałem i to nie jestem... nie jestem takim stereotypowym introwertykiem. Po prostu stałem się introwertykiem...
2: Przepraszam, nie wiedziałem.
3: Stałem się introwertykiem z własnego wyboru. Może tak. Ale interesuje mnie właśnie to nadawanie z Martinem. Martin tutaj fajnie, że się uaktywnił i pisze na naszym Discordzie. To pokazuje, że jednak mówiłem trochę tutaj źle go oceniłem, że Martina trzeba ciągnąć za ucho i go tu przyciągnąć, i że inaczej to on nie wykona żadnego działania, bo pojawił się u nas, pisze tutaj, konwersuje, tak więc no, mam nadzieję, że się nie zniechęci, bo ja dzisiaj na przykład trochę jestem w stanie wskazującym, więc...
2: Ja też i co z tego? No. Wreszcie zadzwoniłem dzięki temu. No coś, coś to ten alkohol pomaga.
3: No, bierze człowieka na odwagę, nie? Że się gdzieś tam przemoże czasami.
2: Ja się... Przecież ona broniła dzwonić, broniła dzwonić. Słuchaj.
3: Etam, dajmy Etamowi coś powiedzieć, bo tu coś chciał powiedzieć.
0: Ja się boję pić alkoholu, bo ja nie lubię alkoholu.
3: A czemu nie lubisz? A próbowałeś?
0: No, myślę, że ze 3 litry alkoholu w życiu wypiłem.
2: O kurwa.
3: To faktycznie. To faktycznie tak, szacun.
1: Tak na raz to szacun, masz łeb.
0: No, trzy litry w ogóle, nie?
1: Nie, nie, i to dobrze, bo kiedy zrobiłem sobie eksperyment, żeby rok nie pić i to był chyba najlepszy rok przez ostatnie moje parę lat, tak naprawdę, nie będę się oszukiwał. To jest dobry kierunek.
2: Nie, ja podjąłem taką decyzję, że piję tylko w piątek i w sobotę, nie?
1: No widzisz, a u mnie to się rozmywa
2: bardziej. Ale piję no mur. Ale tylko piątek, sobota, ale piję no mur. Ale w ciągu tygodnia nie dotykam w ogóle, nie wącham na to alkoholu.
1: Ja też w ciągu jestem czasem.
2: Nie no, ja w takim ciągu to nie.
3: A ja tam nic nie wciągam. Właśnie tutaj mi oskarżają o to, że krawiec już nic nie bierz, daj zregenerować nos. Nie, przyznaję się bez bicia, że nic nie wciągałem. Jakieś tam piguły, jakieś tam grzyby, jakieś tam szałwie, jakieś tam zioło. Coś było, ale nie tak, żeby coś wciągać. Nie, bo wiem, żebym się uzależnił od białego, więc nawet jak tam gdzieś tam poszedłem tu w środzie i tam gdzieś namawiali, to nie, dziękuję. Nic nie wciągam. Więc źle mnie oceniacie.
2: Ja powiem szczerze, ja jestem alkoholikiem weekendowym. Weekendowym alkoholikiem jestem. Jak przychodzi weekend, muszę się napić.
3: Rob Roy proponuje wspólne radio Krawca i Radę Menesa. No to mam prowadzić radio z kimś, kto mnie nienawidzi? Kto mną gardzi i kto w ogóle...
2: A to nie wiem, nie znam
3: jest
2: tematu.
3: Anty? No to dziękuję bardzo za takie...
0: Ja bym mógł prowadzić wideo bloga nawet z kamerką, powiedzmy w takim komplecie z potrzebą i z Zenkiem, bez problemu.
3: To super by była audycja, prawda? Aż mi się siku zachciało, jak to powiedziałeś, że z Zenkiem...
1: Ale ja sądzę, że to mogłoby się ziścić, tylko to nie mógłby być na pewno temat wojny, ale o czymkolwiek innym, o retro... to dogadalibyście się, czy
3: dobra, tak w wielu innych tematach. Tak mówiąc serio, chciałbyś tam prowadzić z kimś audycję, kto cię nazywa jebanym śmieciem?
0: Znaczy ja tego nie zdradzałem, ale publicznie, ale...
3: A ja zdradzę, bo mnie to trochę teraz zdziwiło, że chciałbyś prowadzić z kimś, kto cię nazywa jebanym śmieciem.
0: Ja ci wyjaśnię, jak ja podchodzę do tego. Każdy ma prawo mieć opinię na...
3: To jest taka opinia, tak? Że ktoś cię nazywa jebanym śmieciem. To dobrze, to ja idę siku sobie w takim razie.
0: No, ja nie mogę się na coś takiego gniewać, ponieważ każdy ma swoje jakieś tam systemy wartości, no. Jeżeli ktoś kogoś za taką osobę uważa, nie mogę mu tego zabronić. No i to jest po prostu... To jest po prostu wolnościowe podejście do sprawy, nie? Ja się akurat na to nie gniewam, aczkolwiek jeżeli to trwa przez kilka dni w prywatnych wiadomościach bez prowokacji, no to rzeczywiście można się zastanowić nad pobudkami takiego czegoś. Ale to, mówię, no, ja mam do tego podejście z dystansem, jak do wszystkiego zresztą.
1: No tak zwracając trochę do tematu, bo pamiętam kiedyś dzwoniłeś do audycji Krawca, ale tak wyszło, że gadaliście chyba parę godzin. I to było tak, pierwsze dwie godziny o niczym, tam jakieś bla bla bla, nie? Potem tam zaczęliście gadać o starych zabawkach. I kurde, tam rozpisywałem się w komentarzach, że to jest jedna z lepszych audycji, tylko od połowy, no ale kto tam, trudno wypromować audycję, gdzie ma, nie wiem, 4,5 godziny, tak, i pierwsze dwie godziny jest tak o niczym, a następne 2,5 godziny jest zajebiste. I ja taki pomysł podrzucam, żebyście powtórzyli ten temat o starych zabawkach. Takich, kurde, naprawdę starych zabawkach. Hmm. Zajebista sprawa, nie? Potem można gdzieś dojść do pierwszych planszówek i planszówkach też zrobić. To jest fajny temat. Bo świetnie mi się tego słuchało. Kilka razy to słuchałem. Zajebista sprawa. Jak ludzie nie mieli materiałów, nie mieli mocy przerobowych, ładnych pudełek, tak? Kolorowych farb, a mimo to potrafili z gówna ulepić jakieś tak ciekawe rzeczy, nie? I to jakoś wydać i po prostu no dać frajdę dzieciakom, tak? Super sprawa.
0: Ja jako dzieciak to sam robiłem z kolegą w temacie Gwiezdnych Wojen. Oczywiście wzorując się tam na różnych grach planszowych. Z Fantastyka kiedyś wydawała takie gry, na przykład Labirynt Śmierci czy Bitwa na Polach Pelenoru. Robiliśmy gry w świecie Gwiezdnych Wojen, a potem sami żeśmy w to grali, nie? Także samemu się robiło, ale powiem szczerze, że ja w dawnych latach, i to do dziś będzie największa ilość gier, jaką gram, może w ten sposób, gry, w którą grałem najwięcej, to jest piłka nożna, i to nie piłka nożna na konsoli, ale na podwórku. Myślę, że jeszcze do tej pory nic nie przebiło ilości godzin, roboczo godzin, które spędziłem kopiąc piłkę.
3: Wiecie co, jak byłem takim całkiem małym dzieciakiem jeszcze, nie wiem ile miałem lat, 8, 9, coś koło tego, miałem kolegę, ja zawsze się obracałem w gronie starszych kolegów, tam o parę lat, ale kolega stworzył dla mnie grę, po prostu napisał, znaczy narysował ją, po prostu stworzył taką planszówkę. To były takie czasy. Wiem, że to dla was dzisiaj brzmi śmiesznie i tak frajersko trochę, ale to były takie czasy, gdzie nie było niczego, gdzie były same takie liche towary, gry, nie było komputerów jeszcze i kolega dla mnie narysował taką grę jakąś taką flamastrami, kredkami i to była zajebista gra, była naprawdę dobra. Fajnie się w to grało. Rzucało się kostkami, były różne tam wydarzenia, coś. Ja miałem kumatych ziomów, nie? I Rafał dla mnie zrobił naprawdę zajebistą grę. I wcale mi się to nie wydaje jakieś śmieszne. Czy wszystko trzeba kupić w sklepie, kurwa, zapłacić za to kasą? A może ktoś może dla was zrobić coś fajnego, wymyślając coś, przeznaczając na to trochę czasu i coś tworząc fajnego.
2: A tak jako ciekawostka, już nie wiem, siedem gier planszowych, które nie były dostępne na rynku polskim. Pościągałem pliki, poprzetłumaczałem, przerabiałem na jakieś tam wymiary kart, takich bardziej uniwersalnych. Z 7 wersji planszówek sobie po prostu wydrukowałem. Plansze sobie wydrukowałem, karty sobie wydrukowałem, żetony, powycinałem i tak dalej, i tak dalej. Tak, można to robić, nie?
3: Można.
2: Oczywiście to była po prostu, to nie było wymyślanie czegoś nowego, jak twój kumpel krawiec wymyślił, tylko ja po prostu z dostępnych plików stworzyłem swoje, bo nie było tego na rynku polskim, tak? Więc tak, jestem maniakiem tego gówna, tych planszówek, no.
0: Kto pamięta gry w kapsle na przykład robiło się?
3: Też się grało, tak.
2: Super, no oczywiście.
3: Fajne, to było fajne, bo każdy miał te kapsle inne takie i takie, niektórzy mieli jakieś tam wyszlifowane, niektórzy mieli jakieś tam markowe, inni
2: z zagranicy.
3: Inne. Fajne to było, no.
2: Krawiec, powiedz mi tylko, jaki jest mail do twojego radia?
3: Wiesz co, pisz na morten.tylor@gmail.com, nie na nocne radio, bo mi tam czasem nie przychodzi, ani jakoś mam takie...
2: Mo co?
3: Wkleję ci tutaj na czacie mojego maila.
2: Dobra. Dobra, bo chcę wysłać zdjęcie, żebyś przerobił.
3: A nie, no to tu na czacie po prostu skype'owym wklej. Przeciągnij tam zdjęcie na czata i się
2: można?
3: Wklej.
2: Można?
3: Tak.
2: Nie jestem taki, wiesz.
3: Tak.
2: Serio?
3: Tak.
2: Dobra, no spróbuję.
0: Bo nie może być problem w telefonie.
2: Ja w telefonie teraz działam, to tak wiesz.
3: A maila ci podaję. Aha, w telefonie może być ciężej trochę, no tak, no w telefonie. To w razie czego to wyślij na tego maila, którego ci tu wkleiłem. No.
1: Bardzo prosto jest wysłać zdjęcie, no tam sobie po prostu szerujesz i na Skype'a.
3: Słuchajcie, fajne były te czasy, kiedy musieliśmy sami tworzyć pewne gry, rzeczy, coś. To była mega kreatywność. Człowiek wtedy zaczynał myśleć, coś tworzyć, a nie, że wszystko gotowe, kupione w sklepie za pieniążki. To, dziś się to w nas wyrobiono takie poczucie, że to jest coś takiego głupiego samemu coś zrobić, nie? To właśnie jest nowy, wspaniały świat. Czytam Orwell, rok 1800... Kurwa, który tam był, nie pamiętam, pijany jestem.
1: Niech będzie.
3: Niech będzie.
1: Znaczy, wiadomo, o co chodzi.
3: Tak, że wszystko kupuj nowe, tak? Tam była takie przesłanie, że kupuj nowe, bo używanie...
1: Akurat w 84 tam dużo nowego nie mieli. To w tym nowym, wspaniałym świecie. Ten motyw był, że taka przesłanka za tym stała, że zabawić człowieka na śmierć. Po prostu niech w tych przyjemności się obłowi. Niech i wtedy nie będzie myślał o tym, co jest naprawdę ważne, bo na wyciągnięcie ręki będzie miał zawsze taką krótką, szybką przyjemność, zastrzyk adrenaliny. I żeby było śmiesznie, to jest definicja smartfonu. Kurwa, nie teraz. Tak to działa trochę. A to już jest inna para kolorzy.
0: Na smartfony mówię gliniane tabliczki, żeśmy wrócili do początków kultury czytania. No bo to są też kwarcowe tabliczki de facto, nie?
1: No, tylko że się szybciej zmieniają, tak w cholerę razy szybciej, nie? Na sekundę razy ten tekst zapierdala.
0: Wyobraź sobie sytuację, gdzie naprawdę widzę, młoda siedzi, zanim uśnie 2 godziny przy tej tabliczce w tych tramwajach, autobusach i teraz już tam pomijając ruskich, ale rozbłysk słoneczny, impuls elektromagnetyczny się wszystko pali i nie będzie tego. Na przykład, nie? Co by się stało? Ja myślę, że kupa ludzi po prostu, którzy są naprawdę od tego uzależnieni, po prostu no miałaby poważny problem psychiczny.
2: Zajebista książka, wiem, że nie czytasz książek. Zajebista książka. Sekundę za późno. Coś takiego. Tak, sekundę za późno. Czy mnie?
3: Jesteśmy.
1: Książka się nazywa Sekundę za późno?
2: No, czy no, jakoś tak. Chyba sekunda czy minuta za późno.
3: Wiem, że nie czytasz książek. Do kogo to było, panie Ploki?
2: Etama właściwie.
3: Aha, no Etam, aha, to przepraszam, bo Etam się sam przyznał, że nie czyta książek. Tak.
1: Sekundę za późno. William R. Forstein.
2: Tak,
1: to Niemiec.
2: Dokładnie.
1: Czy nie, to nie ma czytać, bo to Niemiec.
2: Nie, to nie jest Niemiec. Nie wiem, czy to jest Niemiec, ale ta książka miała być w ogóle jako lektura w Stanach Zjednoczonych. To jest coś takiego, że ktoś, nie wiadomo kto, jakie państwo, wypuściło rakiety tam atomowe, które wybuchły w którejś tam stratosferze, czy którejś tam sferze, że nie poszła radioaktywność, tylko impuls elektromagnetyczny. Czyli cała elektronika w chuj poszła. Mhm. I to jest takie z perspektywy małego amerykańskiego miasteczka. Co się wtedy dzieje? Nie ma żadnych dostaw, nie ma leków, nie ma jedzenia dostaw. Ludzie zaczynają napadać na siebie o kawałek jedzenia i tak dalej, i tak dalej. I na końcu są przypisy i tak dalej, że koleś miał, ten koleś, autor książki miał dojścia do wojskowych różnych tam akt, że rzeczywiście mogłoby tak się stać, że to nie jest jakiś tam totalny wymysł. Oczywiście samą fabułę jakoś tam wymyślał, ale podpierał się faktami, jak to by mogło być, że tam właśnie wojskowi stwierdzają, że dojścia do wojskowych akt, nie? No, tam wejścia po prostu. Więc książka i to, co najciekawsze, starsza pani w autobusie kiedyś mi poleciła tą książkę i przeczytałem ją. Jest zajebista. Oczywiście jest troszeczkę tym amerykańskim jakimś tam myśleniem, ale sama koncepcja. Każdemu polecam książkę.
1: Powiedz mi tak szybko, tak zapytam od razu, jak to się stało, że zacząłeś w autobusie rozmawiać ze starszą panią i jeszcze o książkach?
3: Też tak sobie właśnie chciałem zadać to pytanie właśnie. Czy często rozmawiasz ze starszymi paniami w autobusie?
2: Miałem tam kurwa 60 lat, ale była zajebista, więc pomyślałem sobie, może porucham książkę. Znaczy, nie, czytałem tego... czytałem na e-booku, czytałem, tak? E-booki czytałem i ta pani zaczęła ze mną rozmawiać, że o, że pan czyta elektroniczne książki, bo wiesz, tak, że to jest wygodne, bo nie muszę książki brać, że tutaj wszystko mogę tam sobie przeczytać, że to tak fajnie wygląda, pokazałem jej to. Ona właśnie też, o, bo się zastanawiałem, żeby to kupić i tak nie miałem kontaktu z tym. Rzeczywiście fajna sprawa, ja ostatnio czytam, a co pan czyta, ja czytam to, a ja czytam ostatnio to i polecam i tak dalej, nie? Więc
1: bardzo
2: tak
1: fajna sprawa, świetna.
3: Fajna, rzecz. No, super.
0: A wiecie co, przyszedł mi do głowy pewien challenge dla słuchaczy. Tylko musielibyście mieć ukrytą kamerkę. Podchodzimy do randomowych osób w zupełnie randomowym wieku i zaczynamy gadać na różne tematy, żeby ich zagadać.
2: Ale ja nie mam o czym gadać.
3: No, ciekawy challenge. Ciekawy challenge.
0: No. Bo ja to robię na co dzień akurat.
3: Ale to kiedyś nagraj kiedyś, bo wiesz, tak opowiadać o tym to nie to samo, co zobaczyć i posłuchać.
0: No ja kiedyś, jak transmitowałem na Nocnym Radiu, to mieliście okazję tam parę razy na pewno usłyszeć, jak z przypadkowymi osobami zaczynałem gadać i nie pozwalałem się, żeby udało im się odczepić od tej rozmowy.
1: Tak, tylko tam wszystko w porządku, tylko gdybyś miał mikrofon krawatowy, który jest do smartfona bardzo kompatybilny i na słuchaweczkę jedną nawet, co może rzucić, to masz ten rozgałęźnik i jest świetnie, tylko ty miałeś kurwa w rękawie chyba ten telefon i nie było, nic nie słychać nie było.
3: Powiem. No właśnie.
0: Różnie to było.
3: A powiem ci, że ty masz talent do tego, bo słucham bardzo dużo live'ów różnych, nagrań tego typu, bo lubię rzeczy, które są na żywo, które są tu i teraz, przedkładam to ponad jakieś tam przygotowane podcasty i tak dalej. I powiem ci, że twoich rozmów z przypadkowymi ludźmi słucha się o wiele przyjemniej niż niektórych innych osób, które też się starają takie coś uskuteczniać. Masz do tego talent.
2: Jest tak sobą gadam, nie?
3: No, nie czuć w tobie tam takiej jakiejś, wiesz, wyższości, że gdzieś tam się chcesz wybić, coś zapunktować. Jesteś po prostu sobą i rozmawiasz sobie z ludźmi, to jest fajne. Na przykład słucham sobie ostatnio Michaela i on jest... Ja kiedyś go bardzo lubiłem, ceniłem jako takiego rozmówcę ulicznego, ale teraz widzę, że on... ciągle ma jakieś wąty do kogoś, coś mu się nie podoba, gwiazdę z siebie robi. Wiesz, zaczęło być to takie sztuczne i takie nieprzyjemne. U ciebie jest, nie ma tego w ogóle czegoś takiego, nie? Fajnie się ciebie słucha, jak gadasz z przypadkowymi osobami, więc zachęcam się do tego, żebyś coś nagrał.
0: Wiesz, ja rozmawiam o zwykłych rzeczach. Na przykład dzisiaj zaczepiłem maszynistę, bo widziałem, że wychodził z pociągu, z składu na stacji, tam gdzie się musiał podpisać przy tym, jak to się nazywa, dyżurnym ruchu. I zacząłem gadać o naczelniku lokomotywowni, w którym jak moi dziadkowie pracowali. przy okazji się podpytałem, czy jest jeszcze tam w Zuckerblocku ten modelik, który chciałem sobie buchnąć, jak byłem mały, a dziadkowie mi na szczęście nie dali, żebym buchnął. No i się taka się rozmowa zaczęła i żeśmy gadali chyba z pół godziny, stojąc przy torach z psem. W końcu pies mi przerwał tą rozmowę, bo już się niecierpliwił. I tego, a wiecie, ja w zasadzie ostatnie tydzień, dwa, to ja codziennie z kimś tak rozmawiam, codziennie, z randomowymi ludźmi. Na przykład ostatnio widziałem dzika, bo chodził za nami dzik. To była gdzieś godzina pierwsza w nocy i siedziała para, która się kleiła do siebie. No i zacząłem rozmowę od tego, że oczy dookoła głowy i przegadaliśmy z godzinę na różne tematy. Przy okazji tak się trochę z tą dziewczyną pogadałem, z tym chłopakiem i żeby się tak zastanowili, czy chcą być ze sobą. I rzuciłem
1: parę. Już zacząłeś im jakby rozbudzać wątpliwości co do związku, tak na zaś?
0: Nie, to nie chodzi o to. Najpierw z tą dziewczyną rozpocząłem, a potem się zapytałem, bo ona była taka, widać było, to była młoda osoba i taka już z tych, jak to nazwijmy, równouprawnionych, takich tych wyzwolonych kobiet. Ja tak potem zagaiłem tego chłopaka, żeby czy kotleta mu zrobi, nie? I takie wiecie, typowo moje teksty były tego, ale to się wszystko śmiechem rozeszło, nie? Potem zaczęliśmy też o tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej rozmawiać, nie?
1: Ale o tych 8 jeden, jak to było? Jeden kotlet na talerzu i 8 zapasowych. To pamiętam.
0: 7, nie.
1: Przepraszam.
0: 7-8 ma być, a...
1: Razem.
0: Razem, tak jest to dokładnie. No, żeby nie musiała biegać drugi z do kuchni i klepać, nie? To przecież jest w interesie kobiety, nie? No tak samo sprzątanie, nie? No, na przykład o sprzątaniu, że mężczyźni nie lubią sprzątać, kobiety powinny posprzątać, nie?
2: Nie, etam. To nie jest tak, że mężczyźni nie lubią sprzątać, a myślisz, że kurwa kobiety lubią sprzątać? Nikt nie, kurwa, nie lubi sprzątać.
3: Dokładnie, no, dokładnie.
2: Nikt, kurwa, nie lubi sprzątać.
0: Teraz posłuchaj, załóżmy, że jesteś tą dziewczyną na ławeczce, która poddała to w wątpliwość, więc ja ci zadaję takie pytanie. Czy jak pani nie posprząta, to czy od tego będzie czyściej? No nie, no. Musi odpowiedzieć nie, no bo nie będzie od tego czyściej. I kto na tym ucierpi? No my właśnie, jeśli będziemy w związku cierpi. My wszyscy.
2: No ja sprzątam, no co?
3: No tak, ktoś bierze na siebie tą rolę i fajnie sobie dorobić ideologię, że ktoś to lubi, nie?
2: Nikt, kurwa, tego nie lubi.
3: No dokładnie. No, a ty faktycznie masz Ploki podobny głos do Furiata. Czasami brzmisz identycznie jak Furiat, stąd takie właśnie były skojarzenia.
2: Nie, Furiata. Znaczy, słyszałem, że coś mówił, nie wiem, kilku ludzi na nocnym radiu nie lubię. No, jest tak, że... No, nie pasz.
3: A kogo nie lubisz? Kogo nie
2: lubisz? Bo możesz słuchać. Nie lubię na przykład Gambola, nie lubię, kurwa.
3: Gambola? Nie, przecież są taki dorany przyłóż. Ale spoko, no, każdy ma jakieś tam swoje. No,
2: każdy ma swoje jakieś tam, wiesz. Ale to nie znaczy, że wiesz, nie lubię go słuchać, więc mogę go nie słuchać. Ale nie będę go negował, tak? Nie będę tam wysyłał SMS-ów, nie będę jakiś tam... Ja się z tobą właściwie krawiec komunikuję właściwie tylko przez donaty. Więc... Jak nie lubię...
1: Ploki, takie pytanie, ty jesteś na Discordzie Nocnego Radia, czy nie?
2: Nie. Znaczy mam jakieś tam Discordy. Nie. Aha. Wiem, że to jest nowość. Nie, jakoś tak
1: Discord... Ja też nie jestem jakoś aktywny ostatnio, nawet bardzo rzadko, ale tak tylko zapytałem. Okej.
3: Okay. Komunikuję się ze sobą, z tobą tylko przez donaty. To mam nadzieję, że sobie jeszcze pogawędzimy.
2: Cwaniatek, robaty.
3: Kurwa.
2: Ale a propos jeszcze chciałem a propos książek powiedzieć. Mogę coś wrzucić a propos książek?
3: Proszę bardzo.
2: Ostatnio przeczytałem książkę Coś.
3: Kubuś Puchatek. Aha, no, coś. Aha.
2: Coś. Kojarzycie film Coś z 80. tam?
3: Tak, wszyscy roku. Kojarzą. No.
2: Tak. I zajebiście się zdziwiłem, jak zacząłem czytać książkę, że akcja książki dzieje się w 38 chyba, 8 czy 30.
3: Ale to ty, ale to była chyba książka napisana na podstawie filmu. To są największe krapy. Największe krapy.
2: Nie. Odwrotnie.
3: Serio?
2: W ogóle tytuł książki to jest, kurwa, ty, no to mam pod ręką tą książkę. Może znajdę, jaki był tam oryginalny tytuł. Ale był zupełnie inny tytuł książki.
3: Może takie jakieś retro science fiction z lat 50. To przyszło z kosmosu.
2: No, akcja książki dzieje się w 30 chyba 8 czy w 39, ale tytuł książki Here. Nie. Kim ty jesteś? Coś takiego to tam. Coś takiego tam, bo tytuł książki jest zupełnie z dupy, nie?
3: To przyszło z kosmosu. Stawiałbym na taki tytuł. To
2: nie,
3: przyszło
2: nie.
3: z kosmosu.
2: Tytuł właśnie kim jesteś, czy czym jesteś, coś takiego. Był taki tytuł książki raczej był, nie? Właśnie oryginalny. Ale teraz przeczytam książkę. No, książka sam
3: nie,
2: motyw,
3: no, nie,
2: sam,
3: nie, sam... nie czytaj książki nam teraz.
2: Nie. Chodzi o to, że sam motyw książki, sama treść i tak dalej jest sekcję, ale co ciekawe, kim jesteś? O, tak, to był oryginalny tytuł książki, kim jesteś? Zajebiste wydanie książki jest. Wydanie książki przez wydawnictwo. Oni zajebiście wydają książki i jest taki mały, kurwa, szczegół, który mi się super podoba, że dają na przykład zakładek do książki, która jest z motywem i z tytułem tej książki, którą kupujesz, nie?
3: No to jest fajne.
2: To jest małe gówno, które robi robotę, nie?
3: No, pewnie, że tak. A Kazimierz Walizka tutaj na czacie ma ciągle jakieś skojarzenia z narkotykami, z wódką. I to,
2: no, lubię to.
3: Wspomniałem tylko Kubuś Puchatek, to on od razu, że tutaj Kubuś Puchatek mefedron chciał ukraść z garnka. No właśnie, to, ale... Kubuś Puchatek to jest ciekawe dzieło, bo to jest takie studium różnych chorób psychicznych. Tutaj jakiś autyzm lekki, Kubuś Puchatek, nie? Tutaj jakiś choleryk, paranoik, królik. To było tak napisane i to jest, dlatego stało się to dziełem kultowym, myślę. Tak samo jak Alicja w Krainie Czarów, jakieś tam marzenia pedofila, to też gdzieś tam...
1: Alicja w Krainie Czarów, tam niektóre... bo to pisał matematyk, tak? Logik, matematyk i niektóre rzeczy. Ja nie wiem, bo ja aż tak nie znam oryginału, ani tłumaczenie też było bardzo trudne, bo właśnie to były niektóre tam 6-7-poziomowe jakieś zagwozdki ironiczne, nie? Że dopiero tam tak głębokie, kurwa, pojebane, strasznie.
2: Nie, to...
1: Więc Alicja w Krainie Czarów zaserwowane jak w szkole podstawowej, to jest jakiś absurd, bo to logicy, kurwa, współcześni nie ogarniają niektórzy, nie, tego, co tam się odjebało, po prostu.
3: No, coś się odjebało, na pewno, bo to był dziwny człowiek, ten, co napisał.
1: No, bardzo skomplikowana osobowość.
2: W ogóle większość bajek, które teraz Kubuś Puchatek może jest nową, jakąś tam w miarę nową, tak? Nowym twórem. Ale te jakieś tam nie wiem, Śnieżka czy jakieś tam inne. I to teraz my oglądamy,
3: Królewna
2: które
3: Śnieżka.
2: Są naprawdę jakieś tam takie dla ludzi, ale tam było brutalność, jakieś tam chodzenie po rozgrzanych węglach, że stopy się paliły, jakieś oryginalne wersje Andersena, baśni, to są chore.
3: No, czy tam bracia Grimm czerpali z ludowych różnych opowieści, które były bardziej hardkorowe o wiele.
2: Dokładnie.
3: Ale to były takie opowieści, które miały przestrzegać właśnie przed czymś młode dziewczyny, czy tam dzieci, wilk, pedofil i tak dalej.
2: Ale to nogę, żeby im krew leciała, no to... To takie, tego typu były takie przesłania, nie?
3: No, królewna
1: dawniej
3: ścieżka.
1: Się było bardziej brutalne, dosadne i ten nasz szeroko wyrobiony humanizm To jest bardzo fajna sprawa i odcinam od tego kupony, tak, i idziemy do sklepu, nikt nam tam ręki nie urwie za sakiewkę z talarami, tak? Tylko mamy kartę płatniczą i najwyżej wpis dostaniemy, bo się krzywo popatrzyliśmy, nie? No, jeszcze kredka przyjedzie i krewkę wytrą, kurwa. No, to w takich bezpiecznych czasach wyżyjemy, więc tak, możemy się śmiać, że ten Disney trochę tak ułagodził, trochę bardzo ułagodził te baśnie, do absurdu wręcz doprowadzając niektóre rzeczy, wręcz, ale na tamte czasy, tamte przesłanki, te morały były chyba takie adekwatne, tak?
2: No, tak, bo to było w tamtych czasach pisane, nie? I ludzie mieli inne podejście.
1: I to jest też ciekawe, że to nie jest tak, że była jedna wersja i potem Disney ją wypłaszczył, tylko następne wersje były coraz bardziej łagodniejsze. No. Kiedyś zadałem sobie trud, żeby szukać tych właśnie braci Grimm, tych pierwszych tłumaczeń. No to, o kurde, to jest trudno. Tak bardzo dużo. To jest tak wiele wersji, że nie podołałem.
2: Aha. Ale była rzeźnia, jak się człowiek czytał.
1: Robinson Crusoe. Próbowałem znaleźć, znaczy znalazłem pierwszy, bo inaczej. Od początku zacząłem sobie czytać Robinsona Crusoe i ni chuja mi nie pasuje. Coś tu kurwa jest nie tak. Niby Robinson Crusoe, wydanie, patrzę, no na czytniku to czytam. Nie pasuje. Bez sensu. I znalazłem inną wersję, starszą. I tak, właśnie, to jest ta wersja, gdzie ten Robinson coś tam z rodziny mu zginął, byli biedni i tam nie pierdolili się po prostu z takimi okrągłościami. No, ktoś umierał z głodu, tak, z rodziny po prostu. Kurwa, nie, to była normalka i to o takich rzeczach się mówiło. I znalazłem to pierwsze PDF-y z tego, tam nie pamiętam, kto był. Tam połowa XIX wieku wydanie chyba.
2: Nie były jeszcze tłumaczone.
1: I sprawdzałem właśnie z tym polskim tłumaczeniem i znalazłem te polskie. Dopiero przeczytałem. Zajebista sprawa, zresztą polecam.
2: Ale czytałeś w końcu po polsku czy po angielsku?
1: Nie, czytałem po polsku, ale z angielskim sobie z tymi... z tej pierwszej wersji sprawdziłem, czy to jest to tłumaczenie, tak? A między tym jest jakieś 5 różnych tłumaczeń zjebanych. Także nawet taką fajną książkę można sobie spierdolić przez to, że tłumaczenie jest...
0: Straszne były kiedyś te bajki, że o tej dziewczynce z zabałkami się spaliła, czy tam coś jej się stało, albo na przykład... No,
1: że ona zamarzła chyba. Tak?
0: Aha, zamarzła.
2: Nie, w pierwszej wersji to... No.
0: Ona się ogrzewała, czy coś tam...
1: Fajnie to pokazało... Sorry, tam wejdę ci tylko jedno zdanie. Jakoś nie omiesz... Fajnie to pokazali w Panu Kleksie, tak? Że tak na brutalnie, że ktoś tam szedł po piegi i musiał wejść do baśni i tam była ta dziewczynka za pałkami i tak zostawił.
3: Ale tam było szybko, już ci tam przekazuję głos.
2: Tam była pedofilia.
3: Nie, już ci tam oddaję głos. Muszę trochę moderować, bo już wszyscy jesteśmy pijani i tutaj wchodzimy na siebie. W Panu Kleksie, przepraszam bardzo, ale tam było właśnie szybko było wytłumaczone, bo Adaś Niezgódka się bardzo zmartwił, że te bajki Andersena są takie srogie, takie straszne, ale sam Andersen się pojawił i powiedział Adasiowi: Adasiu, ale pamiętaj, że to są tylko bajki. Tak więc było to wszystko tak złagodzone też w Panu Kleksie. Etamie, mów.
0: No z tą filią to by była ta, na przykład taka bajka o 7 krasnoludkach w środku Marysi, nie?
2: O kurwik.
3: Nie, to chyba mówisz o królewnie Śnieżce chyba, bo w oryginale było tak, że te krasnoludki jakoś tam spółkowały z tą królewną Śnieżką też, nie? Coś takiego było.
0: Nie, ale chodzi o sam tytuł, że była środka Marysia i czy tam królewna Śnieżka. Nie, to była środka Marysia i 7 krasnali, a ja myślałem, odwróciłem tytuł, że 7 krasnali w środku Marysi, nie?
3: To
2: ale w oryginalnej wersji ona zaszła w ciążę, jak była w śpiączce. I tam król, ten książę przyszedł, ona była w ciąży, urodziła to dziecko, jak była w śpiączce. Czeski film. W oryginalnej wersji tak jest.
3: Pamiętam kiedyś
2: ktoś
3: taki...
2: Ktoś musiał ją gwałcić, nie?
3: Pamiętam taki satyryczną ilustrację w tygodniku, nie u Urbana. Sierotka Marysia, taka rozkraczona. Wszystko tam jej widać. Bzdziochę i tak dalej. I tak, taka... I wrzeszczy. Gdzieście cholery powłaziły? Tak. Srogi.
2: Urbana taki filmik najbardziej podobał na Prima Aprilis. Jak on leży, taki niby umarły. Taki, no leży tam. Ręce skrzyżowane tego. I na Prima Aprilis. I wstaje. Nagle podnosi się i żartowałem z kurwysyny. Cały Urban.
3: Spróbuję dołączyć Michała, który próbował się tutaj połączyć z nami.
4: Już tak, cały świąt już odłączam, bo mi kisiel wystygł właśnie.
3: Kisiel po kawalersku oczywiście.
2: No tak. Dziękuję Etam, że byłeś z nami. Chciałem bardzo podziękować, bo lubi się słuchać.
4: No to fajnie, że chociaż jest jeden, w którym mnie lubi słuchać.
1: Też. Nie, jak jeden, no przecież... No,
3: ja też lubię.
1: Ile ludzi na czacie ci słodziło, Etam? Ja też lubię cię słuchać, dopóki ten... Nie wchodzimy na onucyzm.
3: No,
1: tutaj drugim okiem
4: jaki onucyzm? Ja tylko...
1: Nie, dlatego wiesz.
3: Łukaszenka, świetny gospodarz. Putin, twarda ręka, ale sprawiedliwy. To tak, póki takich rzeczy nie gadasz, to spoko się słucha, tak, faktycznie.
2: Miałem zadzwonić i złożyć tylko życzenia, a tu się przedłużyło.
1: No dobra, tak, wiesz, jak się wkręcisz w dzwonienie w Nocnego Radia, tak będzie.
3: To trzymaj się Etamie, no tam das widania.
1: Wesołych świąt, zdrowych, trzymaj się.
3: Das widania, tak. Adios muchachos, papayos. Michał do nas dołączył. Michale, witam cię.
5: Witam was nocniki bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na antenę.
3: Proszę bardzo. Odwdzięcz się nam teraz jakimś komentarzem.
2: Nie, jakim komentarzem? Nie, tantiemem. Znaczy tym.
3: Dobra, Ploki, tutaj już nie przerywaj, nie zagłuszaj, daj powiedzieć coś Michałowi. No.
5: Nie cudzosłuś. Chciałem wam życzyć zdrowych, spokojnych, pogodnych świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że nie ostatnich, chociaż dużo na to wskazuje. I tu mam takie przesłanie do rolników. Pamiętajcie, rolnicy, myjcie jaja.
3: A to faktycznie ja słyszałem, że były takie wywieszki, takie komunikaty dla rolników za PRL-u, że tam chłopie, myj jaja. I to faktycznie się tyczyło tego, żeby ci chłopi te jaja od kur myli. To było tak dowcipnie. To jest jakiś taki plus PRL-u, że PRL potrafił tak z dowcipem podejść czasami do sprawy. No, chłopie, myj jaja.
5: No, a tak Etam już poszedł, ale chciałem powiedzieć tak szczerze jedną rzecz. Że ja Etama udziwiam za jedną rzecz właśnie taką, że Etam zawsze jak dzwoni, to wydaje się bardzo zrelaksowany, taki ustabilizowany, taki nic go nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi, tylko on zawsze tak mówi, tak spokojnie i do rzeczy, tak czuć pewność siebie w głosie Etama zawsze. I to jest rzecz, której ja bym sobie bardzo życzył dla samego siebie. I ogólnie Etamie powiem ci, że podziwiam cię za to naprawdę, bo to jest coś, czego nie da się chyba wyćwiczyć, tylko po prostu z tym trzeba się urodzić, żeby tak spokojnie, bez nerwów, bez emocji, bez jakichś tam wpływów, jakichś tam dziwnych właśnie, nie wiem, szpilek czy coś, żeby mówić do rzeczy jasno i konkretnie. Bo naprawdę etam, gdyby każdy polski polityk w telewizji, biorąc udział w debacie publicznej, mówił w taki sposób, jak mówi etam, to naprawdę aż przyjemnie by się takie dyskusje oglądało.
3: Łobodobu, łobodobu. No, tutaj no, faktycznie taka laurka i tak trochę hymn pochwalny na cześć etama. Ja się zgodzę. Etam brzmi, jakby był taki zjarany non-stop, chociaż nigdy nie jarał. Więc to takie ciekawe jest. No, tak.
1: Może etam, jak był mały, wpadł do kociołka z haszem i już nigdy nie musi jarać.
3: Może, jak Obelix, faktycznie. No.
2: Nie, mi się wydaje, że etam ma wiedzę, jest inteligentnym człowiekiem i jak się wypowiada, to jest samą sobą i przyjemnie go się słucha, bo rozmawia na tematy, na które ma jakąś wiedzę. Nie rozmawia na tematy, o których nic nie wie. I dlatego...
1: No ja bym to polaryzował, ale zgodzę się z tym, że fajnie się słucha, bo tam ma wiedzę na wiele tematów retro, filmów.
2: Tak. I na te tematy się wypowiada. Nie wiem...
1: Nawet znaczy, o fizyce kwantowej tam o wielu rzeczach można pogadać, super, świetnie, to prawda.
2: Znaczy, wiesz co, nie znam na tyle etama, bo za krótko słucham, ale na tyle, co słucham, to raczej się nie wypowiadam na tematy, na które nic nie wie.
3: No to słabo znasz jeszcze, słabo znasz jeszcze Nocne Radio i słabo znasz etama właśnie, bo to zupełnie teraz palnąłeś kulą w płot. Ale spoko, no musisz sobie jeszcze się tu zaznajomić z Nocnym Radiem. No, no.
2: Jeszcze mam dużo do nadrobienia.
3: Właśnie, nie? Etam się wypowiada na wszelkie tematy i na każdym temacie się zna.
2: No kurwa, dobry człowiek.
3: No, jaki mądry w każdym temacie. To jest, słuchaj, informatyk, haker, tapicer, amator, ginekolog.
1: Właściwie miałem powiedzieć ginekolog, ale powiedziałeś.
3: Na wszystkim się zna, na pieczeniu ciast, na informatyce, na języku polskim, historyk wzięty, naprawdę film, na filmie się zna, często wspomina serial, na którym był w kinie 45 razy, Terminator.
1: Prawo lokalne, jeśli chodzi o prawo pisane i te zwyczajowe bunkry, prawo polskie oraz zagraniczne, jak Karta Praw Człowieka oraz Trybunał Haski, to tak w jednym paluszku.
3: Gotowanie, literatura, historia, biologia, chemia. Na wszystkim się
2: zna. Go szanuję, no kurwa, zna się na wszystkim.
5: Wy się śmiejecie, ale etama się naprawdę przyjemnie słucha. Jego głos jest taki, można powiedzieć, wręcz hipnotyczny. I kiedy etam mówi z sensem i do rzeczy, to można się naprawdę odpłynąć na godzinę, położyć się w łóżku i przez godzinę sobie odpłynąć i tylko słuchać i słuchać, co ten człowiek mówi. Naprawdę, on ma jakiś dar taki.
1: Absolutnie się zgadza, Michał, z tobą.
3: Tak, ja też.
1: Jeszcze przed erą YouTube'a, znaczy etam w Nocnym Radio, no, była antena radiowa, nie było YouTube'owe jeszcze, i etam wchodził sobie na live'y i potem tak tam... Przez ileś tam dni się zbierało, tak 16 godzin, no to zlepił w jedną MP3 i tak puścił. I ty wiecie, że ja tu 16 godzin przesłuchałem. I to nie tak, że było 16 godzin potem nic, tylko tam w międzyczasie też wchodził na antenę i też słuchałem. Także ja tam się osłuchałem bardzo dużo i ja się absolutnie z tym zgadzam, że fajnie się etama słucha, oczywiście, że tak.
3: Też się zgodzę z tym w 100%, że właśnie etama można słuchać o polityce, o religii, o biologii, chemii, fizyce, astronomii i się odpływa. Ja zawsze odpływam wtedy. Tak.
2: To nie jest tak, że człowiek odpływa i zasypia, tylko że słucha tego.
1: Słucha. Nie, to takie, to coś sobie szpilę wbijamy, że no już tyle znam Etama, że tak, tak. Ja wiem, na których tematy Etam naprawdę się zna i tam nie ma gdzie szpilki wbić, dobrze mówi, zajebiście, słucham jak prąbany, a w innych tematach tak, słucham jednym uchem, ale ogólnie lubię Tama i tyle.
3: Grzesiek słynie z tego na antenie, że jest bardzo grzeczny i bardzo w taki kulturalny sposób się wypowiada o różnych osobach, tak więc... Ale tak, potwierdzam,
1: za,
3: że...
1: Za to na Discordach, jak się narąbę, to wyzywam ludzi, to też tak bywało.
3: Raz ci się zdarzyło.
2: A, to ja też mogę jebać ludzi dzisiaj, bo też odbyłem. Nie ma tego w naturze. Niestety.
3: Dobra, panowie, będziemy kończyli, bo ja już jestem śpiący trochę i trochę mi się oczy kleją i trochę mi się inne rzeczy jeszcze kleją. No, tak więc jakieś
2: kurde,
3: słowo...
2: jeszcze mam pół wina.
1: Ja muszę się spakować, ja pewnie cierpię się pakować.
3: A co, gdzie wybierasz się?
1: Do Polski na święta.
3: Aha.
1: Mam ten samochód o 7, a lot o 12.
6: 50 zł. Donatem kontrybuje do dyskusji.
1: Pakować się.
3: Tymczasem tutaj Michał dopinguje do dyskusji. Donatem kontrybuje. Kontrybuuje. Nie,
5: tak,
3: właśnie, bo on tak...
5: Jeszcze ze 40 minut audycji bym posłuchał bardzo chętnie.
3: On tak dziwnie tu napisał, kontrybuuje do dyskusji. Jak Michał zawsze rację ma. Jak Michał srata ta ta ta.
2: Kurwa, krawiec, nie śpiewaj.
3: No przepraszam. Sorry, przepraszam. Ale w każdym razie no to
5: jest pociągnij z pół godziny przynajmniej.
3: No czuję się zobowiązany, jak taki donajcik, 5 dyszek, no to muszę posiedzieć trochę. No dobra, to wy gadajcie, ja będę słuchał tutaj i mówił tylko i tak to właśnie jest. O właśnie.
2: Jeśli chodzi, tylko o gry planszowe, to daj znać. Grzesiek, tak?
1: Tak, ja mam, wiesz, chyba 5 tytułów różnych w zakładkach.
2: Jak
1: mówię.
2: Coś, nie ma problemu, coś tam, wiesz, spróbuję pomóc.
1: Wsiąść do pociągu, Splendor,
2: Azur. W pierwszej kolejności Azur, nie?
1: Machnikin, tak.
3: Nie mówcie jednocześnie, raz jeden, raz drugi, no.
2: W pierwszej kolejności Azur.
5: Dowcip, okay. Halo, ja chcę powiedzieć dowcip, bo mi się przypomniał. Przychodzi koń do baru i zamawia Heinekena. No i się tak patrzy barman, ale mówi, no dobra, Heineken, nie? 50 zł. No i koń tak siada, wypija tego Heinekena, a obok jakiś pijaczek mówi, kurwa, niespotykane to jest, żeby koń przychodził do baru ludzkim głosem, zamawiał piwo i siedział przy barze i pił. A koń się tak patrzy i mówi, no pewnie, że niespotykane, człowieku, Heineken za 5 dych. Taki sucher. O, chyba mnie rozłączyli, bo to dowcip był chujowy.
1: Ten fajnie, kongres do spraw zbyt suchych sucharów cię rozłączył. Tak jest na Skype'ie.
2: Ja poszedłem po wodę, nie?
1: A to nie akurat się upiekło.
5: To jest suchar, no to co się spodziewacie?
3: A ja obiecuję, że się pośmieję. Jak będę miał trochę czasu wolnego, to się pośmieję.
5: No dobra. O, ale przypomniał mi się jeszcze lepszy. Tylko
3: jeszcze lepszy.
5: Nie, naprawdę. Był sobie Indianin z plemienia tam Cherokee i wziął sobie za żonę białą kobietę. No i tak wziął to po ślubie już było, no i jedzie ta kobieta z tym Indianinem do wioski indiańskiej, jadą sobie tam za sprzęgiem konnym. No jadą przez te góry i koń się nagle potknął. I Indianin tak z taką kamienną twarzą mówi raz. Ta kobieta się tak na niego popatrzyła, no ale no tak dziwne jej się to wydało, ale tak nic nie powiedziała. Jadą dalej i znowu koń się potknął i Indianin z kamienną twarzą mówi 2. No to ona się znowu na niego popatrzyła, tak dziwnie jej się zrobiło, no ale no co, no jadą dalej, nie? Jadą. Koń się znowu potknął trzeci raz i Indianin mówi trzy, po czym zatrzymał wóz, zsiadł z wozu, podszedł do konia, wyciągnął pistolet i koniowi strzelił w głowę. No i to

0: różne konfiguracje tego żartu są, tak? Tam przerozmaite. Akurat o Indianinach tego nie słyszałem, ale to jest tak zawsze fajne, jak się powie raz. Nie? Czemu?
1: No dobra, no, a czyim zdaniem fajne? No ale dobra, to nie ciągnijmy tego tematu, dobra. No.
0: Raz. Był człowiek, który zabił radiowca, bo go wkurwił i coś tam, ten coś tam, opowiedziałby cały kawał, a ty, a czemu się śmiejesz, żebym powiedział raz, no to też by było śmieszne, bo jest następna wersja tego kawału. No,
1: tak, może i byłoby śmieszne, no dobrze.
0: No, Furiat się zgadza z tobą.
1: Gdzie jest Furiat? Gdzie jest Furiat?
0: Nie żartuję. Cały czas...
2: Ja chcę usłyszeć Furiata, bo ma taki głos jak ja.
0: No, dokładnie, ma taki sam głos jak ty. Michał, jak myślisz?
3: Ale o czym?
2: Pierwszy raz.
0: Floki, który jest na antenie, pierwszy raz dzisiaj, ma bardzo podobny głos do Furiata naszego radiowego.
3: A szczerze mówiąc, to tak. Myślałem, że to właśnie Furiat jest. Tylko, że krawiec zawsze Furiata rozłącza, jak Furiat zaczyna tam bełkotać, dlatego oczywiście się
1: rozłącza, jeśli już, a nie rozłącza. Proszę mi tutaj nie kaleczyć mowy.
2: Rozłącznikiem rozłączasz. Ale czy Furiat to jest ten, który zawsze dzwoni na jebany i naćpany?
1: Nie, ostatnio właśnie nie pije już od dłuższego czasu, więc proszę go tu dopingować i docenić, że właśnie jest trzeźwy, dzwoni, jest trzeźwy i zupełnie inaczej brzmi właśnie i tutaj szacunek, no.
2: My wkurwia taki gościu, który jeszcze dzwonił do ciebie, krawiec, nie wiem, on zawsze naćpany dzwoni. Naćpany, nie wiem jak on...
0: Dariusz? Czyżby to
2: nie był? Wiem, naćpany, zawsze tam kurwa, nie wiedział o czym mówi.
1: Ja też od razu pomyślałem, że Dariusz, ale... Ale to słuchaj, no naćpany, nie naćpany, no on ma swoją rzeczywistość, swój świat i to jest też jakoś tam ciekawe. No,
2: ale wiesz, krawiec, nie wiem jak masz na imię właściwie. Właściwie nie wiem jak krawiec
1: Ja też nie
2: czy
1: wiem.
2: Czy ktoś wie jak krawiec ma na imię?
1: No niektórzy wiedzą, ale to nieważne. No.
2: Czy ktoś wie jak ten pan ma na imię? Dobra, gościu prowadzący, pan krawiec.
1: No, to co?
2: Nie wiem jak ten gość najebany, naćpany, nie wiem, wkurwia mnie, nie wiem, podobno teraz jest trzeźwy, tak?
0: Jeśli ci chodzi o Dariusza, to nie jest naćpany, on taki jest po prostu, znaczy nie da się być cały czas naćpanym tak samo, nie? To on po prostu taki jest.
2: Nie, mam je wkurwia,
1: dokładnie.
2: Po prostu, ja bym go rozłączył, jakbym miał radę, bym go rozłączył, nie, bo po prostu naćpany taki, typ jakiś, nie wiem jak się nazywa, może to nie ten, nie.
3: Przećpany, on jest przećpany, on już ćpać nie musi, jemu tak siadło.
2: No tak, bo już mu siadło tak, że to...
3: No nie, proszę, no, jak ktoś dzwoni, zaczyna gadać, że jakieś tam szeraki czy inni z siódmej gęstości to są tacy i tacy, a dokładnie. Z nimi to walczą ci tamci jacyś niebiescy, kurwa, i oni są z innej tam planety i tak, wiesz, tak gada z takim przekonaniem, jakby naprawdę tam z nimi był i wódkę pił normalnie z tymi kosmitami, wiedział o nich wszystko. No to tak, jak takiego człowieka brać na serio?
1: Wódkę. A skąd wiesz, że ty nie jesteś tym takim niskowibracyjnym człowiekiem, który wszystko sprowadza do... A co się... O, już się śmieję, już.
0: Ja się śmieję, bo...
1: Ale posłuchaj...
0: Czekaj,
1: skąd wiesz, że nie jesteś takim niskowibracyjnym człowiekiem, który wszystko sprowadza do wody? O, się wódki napił z kosmitami akurat. Daj mi skończyć, proszę mi nie przerywać.
3: Okay.
1: Skąd wiesz, że nie jesteś takim niskowibracyjnym człowiekiem, który wszystko sprowadza do wody, a Dariusz nie jest tym, który spotkał kosmitów faktycznie, który nie doświadczył jakichś tam podróży przez swoje kontakty z substancjami psychoaktywnymi, a ty się śmiejesz, dajcie mi kurwa skończyć, proszę mi nie przerywać, bo zaraz wypierdolę wszystkich. Skąd wiesz, że nie jesteś taką niską wibracyjną istotą, która nie doświadczyła tego, co doświadczył Dariusz i sprowadzasz, o tu wódkę się z kosmitami napił, hehehe, a on, wiesz, gdzieś tam jest wyżej, brał pewne specyfiki, które go zbliżyły do kosmosu. Cicho, kurwa, nie sapać mi tam.
2: Prawie cię jest zajebisty.
1: Proszę mnie nie,

0: kadzić tam, kurwa, w tle. Wiesz, i po prostu ty pewnych rzeczy nie rozumiesz. Jesteś gdzieś tam o 10 leveli niżej i tam tylko w... No co, kurwa, jakieś śmichy, chichy, kurwa, cicho tam. Wuda tylko... A wiesz, a Dariusz, mimo że jest taki śmieszny trochę tego, to gdzieś tam odbył podróże transcendentalne. Faktycznie jest taki... Kurwa, i już prycha. Dobra, to se mówcie.
1: Mogę odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć.
0: To odpowiedź, no.
1: Której się spodziewacie. Bo ja w swoim życiu też parę razy, i to możecie się śmiać, ale też parę razy miałem styczność z tak zwanym nieznanym i też widziałem pewne rzeczy na niebie. I wiem, że to wcale nie wygląda tak, jak opowiada to Dariusz.
2: Dariusz się myli?
1: Na przykład, słuchajcie, ja kiedyś miałem, i to jeszcze miałem, nie wiem ile, no 10 lat maksymalnie, widziałem coś, co latało po niebie zygzakami. Patrzyłem się w to z domu, do okna normalnie, zawołałem mamę, mówię, mamo, co to jest? No i mama mi tam opowiedziała bajkę o tam jakichś kosmitach, robotach, jakichś takich rzeczach, że to niby tam gdzieś istnieje, niby gdzieś sobie to lata i to w ogóle nie wyglądało jak opowieści Dariusza. Inna sytuacja miała miejsce, kiedy widziałem coś, co latało też zygzakami po niebie i widziałem to nie tylko ja, ale też, nie wiem, z 5 przynajmniej osób, bo akurat staliśmy, paliliśmy szlugi i wszyscy się patrzyli na to samo. I tam też nie było żadnej ideologii do tego dorabianej, bo to, że ktoś gdzieś coś zobaczył, to spoko, nie? Ja uważam, że UFO istnieje ogólnie, że są jakieś tam statki latające i tak dalej, ale dorabianie do tego już całej ideologii, wiesz, i zapisywanie tego gdzieś w jakichś świętych księgach, że oni tam, kurwa, robią to i tamto i pochodzą od tych i tamtych z ósmej gęstości, to jest pierdolenie moim zdaniem, no. No, bo skąd taki człowiek miałby to wiedzieć, no. Bo to dużo, słuchaj, obiekty latające na niebie dużo ludzi widziało, szczególnie ludzi, którzy się tym interesują i co noc się patrzą w niebo, to jakbyś przez cały rok stał i patrzył w niebo przez, nie wiem, godzinę albo dwie, to w końcu coś zauważysz gdzieś tam, no zobaczysz. Ale dopierdalanie do tego od razu, wiesz, że to są ci, a to są tamci, a to są szraki, a to są reptylianie, a to są tacy i oni robią to i to i walczą z tamtymi tymi, no to to jest już głupota.
3: Michał, twoje wibracje bardzo nisko oceniam, to jest jak tak między 3 a 4. Między
0: to jest
3: kamieniem
0: kamień.
3: A grzybem.
0: Tak, nie, grzyb, przepraszam, nie, bluźnierstwo, grzyb to jest bardzo wysoki.
3: To przepraszam.
0: Kamień, to jest kamień, roślina, trawa między trawą, a kamieniem, to tak...
3: No i to taką uschłą na jesień trawą, bo no, o. Trawa trochę większą wibrację, wiadomo, wszyscy o tym wiedzą.
0: Od grzyba go tu skomplementował.
2: Kurwiks, to jeba.
0: Grzyb to jest wysoka cywilizacja.
1: Ja nie neguję, że gdzieś tam coś tam jest i sobie lata, bo nie neguję takich rzeczy, no bo wiadomo, że to no jest, no dużo ludzi widziało, że jakieś tam światła, jakieś tam kule latające, jakieś spotki, to dużo ludzi widziało na całym świecie, ale dorabianie do tego ideologii, że to są ci, a to są tamci, ci są z nami, ci są przeciwko nam i oni są gdzieś tam na jakimś tam levelu rozwoju, a my jesteśmy jeszcze tu i tam, to jest takie, niczym nie poparte to jest, to nawet to się nie da tego udowodnić.
0: Tymczasem Borsuk...
1: Pentagon opublikował filmy, na których piloci tam samolotów, wiesz, pokazują, że latają rzeczywiście jakieś tajemnicze kule i one gdzieś tam, wiesz, są szybsze niż wszystko, co znamy i manewrują, wiesz, w ułamku sekundy o 90 stopni, wiesz, lecą.
3: Wiesz, Michał, z Kopernika też się śmiali, także wiesz, uważaj.
0: Kule. Latające kule. Pamiętam, jak pewna kobieta spytała mojego kolegi na wyjeździe, tam byliśmy na wycieczce, z kulami czy bez, a tymczasem Borsuk pisze, Krawiec, ty się z tygodnia na tydzień robisz żałośniejszy. powinno być tutaj coraz żałośniejszy, tak gramatycznie bardziej, stylistycznie. Zacznę chyba liczyć levele. Teraz będzie minimum 80 level. Chyba minus 80 byłoby tutaj. Dziękuję za słowa uznania, Borsuku. No, także tak to właśnie jest na tym świecie, no, że są rzeczy, które się fizjologom nie śniły. I
2: fizjonomom,
0: tak. Także taki Dariusz może was wyprzedzać gdzieś tam, jeśli chodzi o świadomość, o level, bardzo mocno, i wy gdzieś tam żyjecie w tym świecie właśnie wody, co ja będę z tego miał,
3: statki, gdzieś tam Dariusz,
0: kartki na mięso.
3: 5 lat to się bawił w statki kosmiczne, wiesz, człowieku teraz się opiera, no nie teraz, ale rzeczywistość wszechświatów na energii, a nie na jebanych statkach. Co chcesz, żeby blaszany jakiś statek fruwał po niebie, tak? No,
0: taki pierdzący, wiesz, na paliwo.
3: I bez sensu, co ty gadasz?
0: Tak, taki statek blaszany, pierdzący na paliwo. Który tam przefrunie gdzieś. Tak w porównaniu nasze podwórko tutaj, nie? My jesteśmy na podwórku naszym, gdzieś tam wyszliśmy za bramę dalej, a Dariusz lata gdzieś tam na innej dzielnicy już i wy się śmiejecie z niego, o tam tego tu wariat. No tak może być.
2: Ty krawiesz, a wiesz...
0: No, kto, bo tu dwóch chciało coś powiedzieć. Kto pierwszy, ten lepszy, no.
1: No dobra, wy naprawdę w to wierzycie, że to co on mówi?
0: A co za takie głupie, co wy wierzycie, panie Paździoł, że to takie głupoty, to co on to gada, to naprawdę, to tak to jest, te Mansony całe te? No, nie wiem, panie, no kurwa, no.
1: Naprawdę, kurwa. No nie, wy naprawdę w to wierzycie, tak od A do Z, że to, co on mówi, to jest szczera prawda.
0: Nie, ja nie wierzę od A do Z.
1: Nie koloryzuję, tylko to, co on mówi, to jest 100% prawdy, naprawdę.
0: Nie,
1: w to wierzycie.
0: A czy ty musisz w coś wierzyć od A do Z? Bo teraz powiedziałeś, czy od A do Z. Czy ty musisz w coś wierzyć zawsze od A do Z, a nie możesz w coś uwierzyć od A do D, albo od A do G, albo od A do K? No nie wiem, tak świat jest dla ciebie taki czarno-biały, że albo w coś wierzysz w 100% od A do Z, albo w ogóle. No to chyba o tobie to kiepsko świadczy, że musisz tak mieć wszystko...
1: Jak wierzysz w coś od A do K, to po co wykraczać poza to K, skoro ty wierzysz tylko od A do K?
3: No bo Jadianie się nie lubią, na przykład tak jak Dariusz twierdzi, że wszyscy się kochają tak na najwyższym poziomie, w tym multi wszechświecie, gdzie jest prawo nadrzędne, ale w tym podrzędnym wszechświecie Plejadianie niekoniecznie siebie lubią z reptylianami na przykład. To jest oczywiste, a on się myli. No i to już nie jest od A do Z, tylko jest jakaś tam nieścisłość.
1: No jest. Ale ja kiedyś się interesowałem bardzo zjawiskiem UFO i naprawdę słuchałem tych wszystkich tam relacji, nierelacji, opowieści, tych wszystkich ludzi, którzy mieli z UFO cokolwiek wspólnego, bo naprawdę kiedyś od rana do wieczora tam, nie wiem, Zakurskiego tą telewizję oglądałem i jeszcze jakieś inne kanały tych wszystkich ludzi, którzy niby mieli jakieś tam spotkania z obcą cywilizacją, ale tam nie było żadnej miłości czy czegoś takiego, tylko oni wszyscy mówili, że ktoś ich gdzieś tam brał wbrew ich woli, porywał, tam jakieś eksperymenty jakieś szły, jakieś kasowanie pamięci i takie rzeczy, to mi się jakoś z jakąś wszechogarniającą miłością mi się to raczej nie kojarzy, a wręcz przeciwnie, że to było wszystko robione tak, po prostu bierzemy cię jak obiekt, prowadzimy badania, a potem cię zrzucamy tam na ziemię i martw się sam o siebie. Tam ewentualnie ktoś na hipnozę jakąś poszedł i I ten hipnotyzer go tam jakąś sesję z nim prowadził i to tam straszne makabryczne rzeczy wychodziły na tych sesjach hipnotycznych. Jakieś takie, że to prawie o tortury zahaczało tak naprawdę. Ja nie wiem, nie spotkałem się nigdy, żeby tam jakieś miejsce było na jakąś tam bezgraniczną miłość wielką międzygalaktyczną, tam jakąś zgodę między gatunkami czy coś takiego. No, nie spotkałem się z czymś takim.
3: Co ciekawe, to jak kosmici robią eksperymenty, to zawsze wsadzają komuś coś w pupę.
0: No tak,
3: jest dokładnie. Takie chłopskie wyparcie gdzieś wraca do pociągu do tej samej płci w UFO. Taka moja robocza teoria. Znaczy, wcześniej o tym myślałem.
0: Ale Dariusz też gdzieś tam podkreślasz cały czas, że są te szaraki, że są ci reptylianie i że oni są tacy niskowibracyjni i że wcale tak nie koloryzuje, że jest taki świat, wszechświat cały pełen miłości i tak dalej, tylko są te rasy niższe. Tak jak trochę jak ludzie. Ludzie są według Dariusza gdzieś tam pomiędzy. Są pomiędzy tymi rasami bardziej wyewoluowanymi w kierunku współdziałania, miłości, jakichś cech wyższych. Mi się wydaje, że to się sprowadza do tego, że reptilianie to jest takie... nawiązanie do tego naszego gadziego mózgu, nie? Do tych właśnie odruchów. Gadzi mózg to są właśnie odruchy, instynkty, polowanie, zdobywanie, a w nas się wykształciły też inne partie mózgu, które powodują, że współczujemy, współdzielimy nasze cierpienie, współdziałamy, tworzymy poezję, sztukę, no różne rzeczy. Ale gdzieś tam jest w nas cały czas ten gadzi mózg i może manifestacją naszych wspomnień o tym gadzim mózgu jest wyobrażenie tych reptilian, którzy mogą w sumie istnieć. Czemu to jest takie nieprawdopodobne? Czemu nie potrafimy sobie wyobrazić, że są takie rasy, które poszły w tym kierunku właśnie gadzim, zdobywanie, wojna, rywalizacja. Często jak tworzymy utwory science fiction, to sobie tworzymy Klingonów jakiś w Star Treku czy inne takie rasy, które się skupiły na wojnie, na, nie wiem, na wynajdowaniu wynalazków, które są właśnie jakimiś tam katapultami kosmicznymi, statkami wojennymi, krążownikami wojennymi i tak dalej, no...
3: To ja tak będę już leciał, bo muszę się ogarnąć, spakować. To chciałem powiedzieć, podziękować Dariuszowi za wymedytowanie kopuły chroniącej nas nad Polską, całą Polską, bo to nie, że Dariusz sam oczywiście. Nie. Z grupą się połączyli wewnątrz czaszkowo i poza czaszkowo i skonstruowali kopułę, która Polskę chroni od złych rzeczy na czas wojny, także te święta spokojne zawdzięczamy również Dariuszowi, jego kompanom, czyli mamy spokojne święta, czego sobie wam życzę wszystkim. Dobranoc, ja spadam już.
0: Dobranoc, trzymajcie się Grzegorzu, hej,
4: cześć.
0: Pozdrawiam cię międzygalaktycznym pozdrowieniem, rozdziawiam palce.
4: Miło, pa, bara.
1: To ja chciałem powiedzieć, że kolega Grzegorz niestety ma nieświeże informacje, dlatego że oficjalna teraz propaganda rosyjska mówi, że właśnie Polacy to są naziści i polscy naziści wspomagają ukraińskich nazistów. Nie wiem, czy słyszeliście.
0: Polacy to są plejadianie. Polacy to są plejadianie właśnie. A Ruscy to są reptole wstrętne, skupione wokół wojny, cywilizacja turańska. Chcą tylko zdobywać, podbijać władza, pieniądze, dobra materialne. A Polacy, Chrystus narodów, rasa wylewelowana wyżej, świetlista. Chrystus nas natchnął energią, oświetlił nam i mamy w sobie Ashtara Sherana. No, cicho, kurwa, nie wkurwiajcie mnie nawet, nic złego na Polaków, Polacy, nie, ale tak serio, Polacy Polacy są fajni. Polacy są fajni.
1: Zajebiści są Polacy.
0: No, Polacy są
1: najlepsi. Są Polacy.
0: Najlepsi.
1: Ale przez to, że Polacy wspierają Ukrainę, to teraz się pojawiła w Rosji taka narracja. Naprawdę, że Polacy to są naziści, faszyści i Ukraińcom, czyli znaczy Ukraińcom, też ukraińskich faszystów, nazistów wspomagają, tam wspierają. W tym momencie się zrobiła nagonkę na Polskę. A dlaczego to mówię? Dlatego, że może się zdarzyć tak, że Rosja naprawdę może chcieć zaatakować Polskę za chwilę i już sobie grunt pod ten atak układa, że jak zaatakują, to żeby mieli co powiedzieć, że my tutaj bronimy Rosji i tych złych Polaków, my tu będziemy teraz pacyfikować. I to mnie przeraża delikatnie. Nawet nie delikatnie, mnie to przeraża.
4: Ja wiesz?
1: Bo ja wiem, dlaczego Rosja jest wolna.
0: Co?
4: Wiesz co, ja jestem zmęczony, muszę iść spać. Jestem
1: nie śpi.
0: No, to spoko.
4: Idę spać.
1: No to... Nie wolno.
0: To trzymaj wszystko. Trzymaj się w takim razie, Ploki.
1: Jeszcze pół godziny.
0: I pamiętaj.
4: Pierwszy raz dzwoniłem i myślałem, że tylko złożę życzenia, a tu przedłużyło się, kurwa, z lekka.
0: No, jakoś tak o 3 godziny, ale spoko. Ale pamiętaj, ta paczka kiedyś do ciebie dojdzie. No.
4: Ta chuj z tą paczką tam.
0: A nie chuj, bo to tam będą, słuchaj, kasety VHS i kasety chromowane.
4: Nie, kasety. Ciebie wspomóc. To mi zależało, żeby ciebie wspomóc, żeby to radio jakoś działało, było zajebiste. W dupie mam tą paczkę, wiesz?
0: Nie wolno tak mówić, że tam w dupie mam paczkę, bo to musiałbyś mieć dużą dupę, żeby mieć w dupie tą paczkę. Ja cię nie posądzam.
4: Przytyłem mam dużą dupę, przytyłem, no kurwa.
0: Ja cię nie posądzam, że masz aż tak dużą dupę, żeby paczkę od Etama, która kiedyś dojdzie, żeby tam zmieścić, bo on tam napcha kaset, amik, magnetofonów,
4: ale
0: kiedyś to, ale ja wiem, że to nie jest najważniejsze, ale to jest też on w to włoży serce, on te kasety nagra na kasecie chromowej specjalnej Unitra.
4: On w to przyjdzie paczka, nie przyjdzie, to wpiździe to mam, wiesz?
0: Nie wolno tak mówić. Nie wolno tak mówić, że wpiździe.
4: Ja chciałem wspólnot radio.
0: Ja też działało, nie chcę, wiesz, żebyś ty mówił, że masz wpiździe, bo ja wierzę, że ty jesteś prawdziwym mężczyzną i że nie masz pizdy, tylko masz co innego. Więc gdzieś ta paczka, ona w końcu dojdzie, za 2 lata nawet.
4: No okej, no super, no dojdzie za 2 lata, będę szczęśliwy. Nie, no ja chciałem ciebie wspomóc, bo szanuję.
0: Ja to tam nieważne, ale ta paczka...
4: Nie, ty jesteś ważny, kurwa. Dla mnie ty jesteś ważny, no.
0: Nie, to tak no, nie dajesz, można.
4: Co mi się podoba, no.
0: No dobrze, to dziękuję ci w takim razie za twoje wsparcie, za twoje dobre serduszko. No, także trzymaj się, Ploki.
4: No, trzymaj się, pa. No,
0: pa, pa.
4: Zdrowy, wesołych świąt, nie?
0: Pa, pa, heja. Trzymaj się. Wesołego jajka, hej. No. Zostałem sam z Michałem.
1: No, to będzie katorga.
0: Psychopatą. Zostałem sam z Michałem, psychopatą.
1: Dlaczego psychopatą?
0: Nie, tak mówię w żartach trochę.
1: Tak, na pewno w żartach.
0: No.
1: Nie, ja nie chciałem tu nikogo urazić tam, jako Dariuszu mówiłem. To też nie, Dariusz, jeżeli to słyszysz. Ja cię nie chcę urażać, ale po prostu moim zdaniem za bardzo fantazjujesz, no. Bo to wiesz, kiedyś było takie zjawisko właśnie jak niezależna telewizja i tam różne szury waliły po prostu drzwiami i oknami do tej telewizji tylko po to, żeby zareklamować jakiś tam magiczny kubek za 150 zł, który zamieniał wodę w wodę skrystalizowaną, która ma swoją pamięć i tak dalej. No i szukali jeleni i wielbłądów, żeby po prostu sprzedać swój produkt, bo zweszczyli na tym biznes. I dlatego, no, ja nie mów, bo ty nic dalej już nie sprzedajesz, nie? Także ja cię nie oskarżam o takie rzeczy. No ale dużo było takich ludzi, którzy niestworzone rzeczy opowiadali po prostu tylko po to, żeby na tym zarobić. No. Dlatego uważam, że fantazjujesz. No i tyle, nie? Nic do ciebie nie mam osobiście, Dariuszu.
0: Czekaj, bo tu dziwne rzeczy piszą na czacie. Krawiec, twój kolega Klodi pobił dzisiaj twój rekord i nadawał 13 godzin non-stop. To kłamstwo. To nie, to tak ściemnia. To taki żarcik, żeby mnie tu zmusić, zachęcić, żebym siedział dalej. Siedzę tutaj 7 godzin akurat i żebym jeszcze drugie tyle siedział, tak? Żebym był zazdrosny o Kloda. To kłamstwo. Proszę o dowody. Proszę mi pokazać dowód, że w ogóle on był, że się zjawił. W ogóle, że dzisiaj nadawał cokolwiek. Oszczerstwa. Kłamstwa.
1: No, Klod nadaje. Aktualnie.
0: Tak? Czekaj, ja to sprawdzę. Ty też kłamiesz. Jesteś razem z nimi w zmowie. Radio FM. Puśćmy, posłuchajmy. No, czy... O, jest, died. Niby.
5: COVID died. No nie wiem, no, dobrze było zaśpiewać. Taką piosenkę właśnie, pamiętacie? Bye bye Miss American. Bye bye, bye Miss COVID. Bye.
0: No dobra, no niby jest na antenie faktycznie, ale to pewnie wszedł o 12:00.
1: 4 godziny leci.
0: 4 godziny? A to skąd ty wiesz? A skąd masz takie dane?
1: O 12:00 nadaje, a jest 4:00, tak? No 10 po.
0: Ale to, 4 godziny. Ale to założyłeś, że wszedł o 12:00, a może dzisiaj wyjątkowo no tak. Wszedł wcześniej. Ale spoko, zwykle wchodzi o 12:00, no więc no 4 godziny kontra 7 godzin jestem lepszy.
1: A dzwoniłem ostatnio do niego.
0: Tak?
1: Wyjaśniłem mu sytuację. I no nie ma tematu. No. Nie da się.
0: Jak wyglądała wasza rozmowa?
1: No, szczerze mówiąc, to nie pamiętam tak dokładnie, ale było, wiesz, nie ma co gadać, no, jak on to mówi, odłóżmy to, czy odstawmy to, czy pomińmy to, jakoś taką, ten ma swój wymijający taki, no jak on to mówi, wiesz, Krawiec, jak on to mówi, zostawmy to.
0: Zostawmy to.
1: No. Także tego, no. No, tak się gada z Klonem. No ale też on ma.
0: Dobrze, to zostawmy to. Zostawmy to, tak, zostawmy to. No dobrze. No słuchajcie, słuchacz ma prawo do swojego zdania, ale jednak nie możemy pozwolić na pewne. Tutaj, prawda, manipulacje. Dziękuję ci, słuchaczu, za twój głos. Podaję wam jego numer 578283. Wiecie, co z nim zrobić. Tak, żegnaj. Troll dopisany tutaj do listy. Trolling, przykład trollingu. Dobrze, no, do widzenia. Nie, no dobra, no to coś chcesz jeszcze powiedzieć, to mów. No dobra,
1: ja uważam, że Klod w ogóle nie ma takiego zaplecza, słuchaczy, żeby ktoś tam gdzieś tam, o, wiecie, co z nim zrobić, żeby że on tam poda numer i mu nagle, wiesz, do dupy nakopią, nie? No, myślę, że Klod nie ma takiego zaplecza. Ja ostatnio, jak miałem audycję, to głównie mu ludzie dziękowali w ogóle. No, tam dzwonili do niego, mówili, ja ci dziękuję, że tam od 10 lat audycję prowadzisz i tak dalej. Ale takich, jakby to powiedzieć, takich audycyjnych fanatyków to on nie ma. Są tacy ludzie, co przyjdą, posłuchają, zaznajomią się, posłuchają, co on tam mówi jeden wyłączy, drugi posłucha dalej, ale takich, żeby byli tak na 100%, którzy za nim stoją, to myślę, że jest bardzo mało, albo w ogóle takich nie ma. Są na czacie tam u niego, są na czacie u Kloda ludzie, którzy przychodzą godzinę przed audycją, pytają, czy będzie audycja, i potem, jak się okazuje, że audycji nie będzie, no to tam zażenowani odchodzą, mówią, że o, ja pierdolę, ja tam chciałem, myślałem, że audycja będzie, a tu znowu powtórka, nie? Ale taki, i to są zwykle ci sami słuchacze, tak zauważyłem, tam jacyś pankracjusze, jacyś tacy... No chyba ten Pankracjusz mi się tak w oczy rzucił, ale tak generalnie takich stałych słuchaczy to tam nie ma. Bo on też zawodzi, no.
0: Pewnie trochę ma, tylko mi się wydaje, że jest... Na pewno ma też takich swoich, wiesz, ludzi, którzy go cenią, którzy... będą czekali, powiedzmy, tak jak ja kiedyś miałem, że słuchaj, na mnie kiedyś czekali dosłownie, nie wiem, półtorej godziny, bo zaspałem na audycję, to jeszcze było za czasów kontestacji i się naprawdę było mi cholernie miło, że ludzie słuchali, czekali dosłownie z półtorej godziny, nie? Aż się zjawię. To było strasznie miłe. I on, też na pewno takich ludzi ma swoich, tylko że u niego jest bardzo takie zróżnicowane towarzystwo, że słuchają go zarówno trolle, którzy tam chcą sobie z niego robić bekę, toczyć bekę, słuchają też jego fani, którzy naprawdę go cenią. Ma takie towarzystwo pół na pół, nie? Niektórzy tam złośliwi twierdzą, że słuchacze Kloda to tak w trzech czwartych to są śmieszki, trolle i tak dalej. Ale ja mi się nie wydaje, że to jest tak bardziej pół na pół, nie? Że jednak przylgnęło do niego sporo takiego, no wiesz, karaczany, różne wilczany i tak dalej.
1: Nie, ja myślę, że ci trolle już się odwalili, bo powiem ci, że od roku tak mniej więcej, no od 8 miesięcy powiedzmy, żaden troll chyba nie zadzwonił. Nie słyszałem żadnego tam, nie wiem, pierdnięcia do słuchawki, czy żeby ktoś bekał, tylko już dzwonią normalni ludzie. Nie ma trollowania. Już od jakiegoś dłuższego czasu.
0: Tak.
1: Tylko,
0: tak,
1: że też
0: tak.
1: Jest fakt jest taki, że Claude no mówi, że no sorry, gardło mnie boli, nie będę dzisiaj nadawał, zapraszam za tydzień, a za tydzień znowu się pojawia informacja, no sorry, ale jakiegoś tam wirusa mam, także w sobotę będzie dopiero audycja, w sobotę ludzie przychodzą i znowu widzą komunikat, że przepraszam, ale na czwartek następny przenoszę audycję, bo znowu ten. I to myślę, że tych troli tak deprymuje. Że im się nie chce.
0: Sam nie wiem, co o tym myśleć, bo gdzieś tam mam wgląd w czany, wiem, co tam się dzieje, wiesz, u Anonków i tak dalej. I wiem, że sobie trochę go odpuścili, nie? Że już nie jest taką lolkrową, ale z drugiej strony myślę, że nadal go spora część tej społeczności słucha. Może zaimponowało im trochę to, że on jest taki wytrwały, że przez wiele lat nie dał się złamać, że nadal nadaje, że się nie przejmuje tym, że wiesz, nie dał za wygraną, że się nie dał zniszczyć, więc wiesz, to też są ludzie, oni też mają swoje uczucia jakieś tam i może im trochę imponować to, że on jest taki wytrwały, nie? Że nie dał się złamać. I w końcu mu dali spokój.
1: Ale ja też myślę, że on przesadza, bo wiesz co, jeżeli on to zwala wszystko na służby, że to służby tam nasyłają jakieś troli i tak dalej, to ja myślę, że te służby, wiesz, by go niszczyły, dopóki by go nie zniszczyli, dopóki by mu nie odebrali chęci nagrywania, wiesz. Na tej zasadzie jest. A jeżeli, wiesz, on nagrywa cały czas i te trolle się wykruszają, no to co? No to wychodzi na to, że Klot wygrał ze służbami. Na to wychodzi.
0: A tak, a ja w to nie wierzyłem nigdy, że na niego służby założyły parol, że wiesz, po prostu, no, służby, jakie służby, no daj spokój, no kurwa.
1: To jest bardziej takie, wiesz, mi się wydaje, bo to, co on mówił z tym Turynem, tak, że on tam gdzieś pojechał na tych Bilderbergów i tam go na lotnisku zawinęli i wiedzieli, kto on jest, to mi się wydaje bardziej, że to działa na takiej zasadzie, że oni że te tak zwane służby, wiesz, może ktoś mu chce po prostu, wiesz, doszkodzić, ale to nie są żadne Bilderbergi albo ktoś, tylko on po prostu wziął i komuś kiedyś, nawet nieświadomie, może na odcisk nadepnął, coś tam o kimś powiedział, wiesz, bo on ma dużo tych spraw takich o zniesławienie, nie? Mi się wydaje, że po prostu jakiś tam, nie wiem, ktoś, jego mość, wiesz, poczuł się urażony tym, co Klod powiedział i ile mógł, to swoich sił przeciwko Klodowi uruchomił i Klod to odebrał jako, wiesz, działania służb.
0: Tak, żadne naprawdę, służby.
1: To, że on poleciał do Londynu, słuchaj, to, że on poleciał do Turynu i go gdzieś tam zawinęli na lotnisku, to możliwe to jest, że to żadne Bilderbergi nie brał, no to kurwa, jakie Bilderbergi, nie? Że to nie żadne Bilderbergi wzięli i na niego parol zagięły, tylko po prostu zleciał samolotem z nim ktoś, kto potencjalnie, wiesz, z jakimś tam, gdzieś tam jakimś posłem zwykłym, jakimś szarakiem, że tak powiem, wiesz, miał do czynienia. No i tyle, nie? Może mu nawet chcieli coś tam zrobić, ale to nie uważam, żeby to były jakieś Bilderbergi, bo człowieku, czy te, myślisz, że te Bilderbergi to teorii chaosu słuchają? Kurwa, no bez przesady, nie? Wiesz, to mógł być ktoś po prostu, kto chciał mu po mordzie może dać, no.
0: Nie ktoś, tylko po prostu, słuchaj, no, jak jesteś tak, jak jesteś bardziej popularny, gdzieś tam zaistniejesz w pewnych kręgach, no, to popatrz na takiego Kononowicza. Ciągle mu tam przysyłają paczki z gównem, donosy jakieś ślą, że do niego przyjeżdża ktoś i sprawdza, czy on w piecu nie pali gumiakami. Anony to jest bardzo prężna społeczność, różne anony. I oni sobie gdzieś tam Kloda upodobali, zauważyli go, komentowali go, co on mówi. Więc to nie jest, to nie jest jakiś wielki wyczyn, czy wielka rzecz złożyć na kogoś donos. I potem, wiesz, no cię rewidują na lotnisku, bo służby już o tobie wiedzą. I masz wjazd na chatę i tak dalej. Na mnie też spokojnie mogliby złożyć donos, że miałbym tutaj wjazd na chatę. Wystarczyłby jeden człowiek, który by był dostatecznie zmobilizowany, żeby wysłać jakiś donosik gdzieś tam i już by się mną zainteresowali. Więc a Klot jest dosyć hardy, i to tak dopingowało ludzi, żeby, wiesz, żeby gdzieś tam robili jakieś akcje przeciwko niemu. Dodatkowo zachował się trochę nie fair w stosunku do pewnych ludzi, którzy gdzieś tam niby z niego darli łacha, ale chcieli gdzieś tam mu pomóc, wiesz, coś z nim tam zdziałać, coś zrobić, jakoś tam mu pomóc. I on zabrakło mu pewnego wyczucia, żeby rozpoznać, kto jest kto.
1: Nie no, albo chcieli pomóc, no też bez przesady, no.
0: Znaczy to, jest, wiesz, taka, to jest taka, znaczy wiesz, to jest, słuchaj, to jest taka antenie. Pomoc, słuchaj, to jest taka chęć pomocy połączona z tak, to jest takie, wiesz, taka akcja w stylu to jest taki nasza maskotka tutaj, pomóżmy mu, zróbmy coś. Wiesz, o co chodzi, no, że trochę pomóc, trochę się pośmiać, ale on powinien jednak jakoś to docenić, że ktoś mu tam udostępnia jakieś serwery, chce mu tam coś pomóc, ponadawać z nim. On wiesz, on zawsze był hardy, tam się sprzeciwiał i tak dalej i w końcu zniechęcił do siebie. Znaczy, może nawet nie to, może to, że on zaczął kłamać w stosunku do tych ludzi. Słuchaj, no nie jest żadną tajemnicą, że Potrzeba, który jest tutaj, wiesz, znaną postacią, drugim kapitanem Nocnego Radia, wysłał w pewnym momencie list, taki pojednawczy do Kloda, że tam, wiesz, spoko, tutaj nie mam do ciebie nic, tak dalej. A Klod zaczął nagle kłamać. na ten temat i przeinaczać fakty. Takich rzeczy się nie robi. Wiesz. Więc,
6: ja nie wiem, jak tam było. Nie?
0: Więc wiesz, jak ktoś takie akcje robi, że ktoś do ciebie wyciąga rękę i tam pisze do ciebie na, wiesz, jak ziomek do ziomka, że coś tam zróbmy, zadziałajmy, nic do ciebie nie mam, a ty nagle zaczynasz kłamać na temat tej osoby i przeinaczać fakty, to ktoś ma prawo wtedy się na ciebie wkurwić i ci dojebać. Wiesz, no prawo, wiesz o co no chodzi. Tak się po prostu nie robi. Claude się wiele razy tak zachował. On pozuje na takiego gościa, który jest taki pozytywny, spoko, tutaj, tu, tamtego, pozytywne wibracje, ale jak przychodzi, przychodzi co do czego, to zaczyna kłamać na twój temat. Popatrz, ile na mój temat nakłamał, że ja jestem jakimś pedofilem ze służb, coś tam, wiesz.
6: Nie, nie, nie, on powiedział, że ty zatrudniasz pedofilów, że ty współpracujesz z nimi, bo ja ale z nim gadałem potem i on to prostował. On mówił, że ty nie jesteś pedofilem, ale ty naprzyjmowałeś pedofili do radia.
0: Ale to na jedno wychodzi, bo wiesz, jak pada słowo pedofil, współpracujesz, czy współpracujesz z pedofilami, czy jesteś pedofilem, takich rzeczy się nie robi po prostu, wiesz, stary, no. I to jest naprawdę no było nie fair.
6: To jest publiczne pranie brudów, to się powinno w cztery oczy załatwiać, a nie na antenie radiowej, wiesz, przed znaczy, setkami słuchaczy, wiesz, takie rzeczy.
0: Wiesz, stary, ja też teraz niby piorę brudy na antenie, ale ja go o nic nie oskarżam, że on jest jakimś wielokrotnym przestępcą, że rozbija rodziny, że coś. Tak się po prostu nie robi, no. Są pewne granice.
6: Ja rozumiem, ja rozumiem. Można sobie pogadać. Jakbyś ty powiedział na antenie, że nie wiem, przez tydzień nie będzie audycji, bo ty lecisz do Hiszpanii, do Barcelony na przykład na wakacje i ktoś by na lotnisko w Barcelonie zadzwonił i powiedział, o, tu taki będzie ten pedofil, ten Krawczyk taki, będzie leciał tego i tego dnia i ciebie zawiną na lotnisku, a ty byś już wiedział, że o, to pewnie ten i ten zadzwonił na mnie, doniósł, ale ja z tego teraz rozdmucham aferę. Powiem, że to służby, że to ci albo tamci. No i wiesz, no i to jest taka woda na młyn tak naprawdę, nie? Wiesz, ktoś chciał rozkręcić aferę, przydarzyła się sytuacja i on, wiesz, z tego będzie wyciągał maksimum tak naprawdę.
0: Rozumiem, stary, co mi chodzi. Stary, i powiem, tak, rozumiem to doskonale i powiem ci tak, że Anony się nie pierdolą w tańcu. Nie, wiesz, nie mają jakichś tam oporów. Jak widzą, że ktoś w ten sposób działa, to odwdzięczają mu się pięknym za nadobne i się kończy babci sranie. I tyle, no. I on
6: to jest takie wykręcanie sytuacji do suchej nitki po prostu, wiesz. Nie, ile po prostu można, tyle się wykręci, wyciśnie.
0: Czekaj, bo tu Janko Muzykant, chyba tym razem prawdziwy Janko Muzykant zadzwonił. Halo, halo?
7: Halo, słychać mnie?
0: No, słychać tym, mnie tam? Tak, tym razem prawdziwy Janko Muzykant, to witam.
7: A co, był jakiś nieprawdziwy? Witam pana.
0: No był nieprawdziwy dzisiaj nawet na antenie, no, ale tym razem ale tym razem prawdziwy, no.
7: Tak, ja słucham momentu. Ja słucham nie od początku, więc jak coś tam, ja nie dzwoniłem wcześniej, od razu mówię, a słyszę, że o Klodziu tam trochę gadacie, nie? I panowie, jakie służby, nie? Tak, czemu służby miałyby się nim zająć, tak? Przecież on wszystko to, co jest dostępne w internecie, wszystko to, co możecie obejrzeć, poczytać, on o tym gada, tak? Czemu służby tam, może go trolle jakieś podały, i tam na tych granicach, może tam jak do tego Izrael, ale tak, żeby służby miały go na celowniku, jak on to przedstawia, że jest niebezpieczeństwem dla Bilderbergów czy coś, no to jest przecież śmiech na sali, tak? Gdzie służby mają go w dupie, ten gościu, przecież on nic nie odkrywa, tak? Nic nowego, to jest taki repeater, on coś przeczyta i jak ktoś nie zna angielskiego, nie ma dostępu do angielskich materiałów, spoko, to się wydaje odkrywcze, albo nie siedzi w tych tematach. To spoko, to co Klodziu mówi może być odkrywcze, ale jeżeli no to wszystko to, co on przekazuje dalej, to wszystko jest, tak? Więc służby nie mają powodu się nim w ogóle zajmować. Więc najbardziej śmieszyło mnie to, że Bilderbergi wysłali mu, kurwa,
8: mówiłem o tym ostatnio, też w jego telefonie też mu mówiłem, że wysłali mu SMS-a, żeby go przestraszyć i zamordowali jakiegoś gościa w tą datę. No,
6: to jest bzdura.
0: Ale czekaj. Janko, właśnie to jest ciekawy temat. Te liczby, które mu jakieś tam wysłali, jak ty to widzisz? Bo wysłali mu jakąś datę, jakieś liczby, które on rozkodował.
8: Tak, kilka cyfr i na końcu było 666. I on powiedział, że kurwa, to jest, on to rozkodował i on to mówi, że nie poddawał tego wątpliwość. Już w późniejszych audycjach przedstawiał to jako pewnik. Dostał ostrzeżenie od Bilderbergów i w ten dzień zamordowali jakiegoś Polaka. Ja dzwoniłem do niego dwa czy trzy razy pod rząd w tych audycjach i ostatni raz jak dzwoniłem, to już trochę powyzywałem, bo już mi nerwy puściły i od tamtej myślę, że mam podzwonione do Claude'a, już mnie nie odbierze pewnie. No i stary, tam było jakieś ciąg cyfer, nie? Tam sześć cyfer jakiś kurwa i 666. I Claude powiedział, że to jest kurwa tak. Bilderbergi mu wysłali ostrzeżenie. Stary, i teraz się zastanów, nie? Zastanów się, przecież on nie ma żadnych informacji, do których każdy inny nie ma dostępu, więc czemu akurat mieliby jakiegoś chłopaczka, Polaczka, kurwa, w Irlandii, mieliby Bilderbergi... No, słucham.
6: Tego gościa, co zamordowali w Irlandii, wtedy akurat, to były porachunki gangów i to wszystkie gazety i wszystkie portale internetowe w Irlandii o tym pisały. I to wiadomo, że to wystarczy jeden artykuł w internecie przeczytać, żeby wiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z żadnymi Bilderbergami. To
8: no i wszystko.
6: Ale jaką sam stronę pewnie w internecie otworzysz.
8: Tak, a sam pewnie nieraz słyszałeś, jak on mówił, że to tego chłopaka zamordowali, żeby pokazać Claude'owi, tak? Na pewno nieraz to słyszałeś, no, jak Claude
0: to jest takie schlebianie sobie. To jest takie robienie z siebie bohatera, takiego
8: dokładnie.
0: Neo.
8: Dokładnie, wiesz o co chodzi? Neo. Legenduje się kogoś, nie? Tak, jak wiesz o co chodzi? Ludzie legendują kogoś, opowiadają, żeby wybić kogoś pozycję, to wiesz, jak twoi znajomi będą cię legendować, będą opowiadać o tobie, żebyś ty rósł. A on nie ma nikogo, żeby ktoś jego legendował, to on legenduje sam siebie, wiesz, sam siebie podbija tymi opowieściami. Rozumiesz, no ale
6: to nie
8: wychodzi,
6: ma nic
8: jak wychodzi.
6: Wspólnego z Claude'em, nie? To nie ma nic wspólnego z Claude'em w ogóle. To tam chodziło jakieś, nie wiem, dziwne, no tam porachunki chyba jakichś gangów, no tak, czy coś takiego. No. Ja myślę, że ci ludzie, co to zrobili i ten gość, co go zabili, to oni nawet nie słyszeli o Bilderbergach w ogóle, wiesz. To jest takie, wiesz,
0: słuchajcie.
6: Wiesz, jakby wulkan wybuchł w ten sam dzień, to ktoś by mógł powiedzieć, że no tak, chcieli mnie zabić, ale wybuchł wulkan na Islandii, nie? I to wiesz, i to też inaci zrobili, wybuchł wulkanu. No.
0: Słuchajcie, powiem coś, czego chyba jeszcze nie mówiłem na antenie, ale myślę, że Claude na to zasługuje, bo tyle pomyj na mnie wylał, tyle oskarżeń było, więc nie będę dłużny. Kiedyś zażartowałem sobie i Claude'owi powiedziałem, słuchaj, jestem wynajętym agentem i miałem cię śledzić. A on powiedział w tym momencie, wiemy.
8: Ale tak, że on ci to na serio powiedział, tak?
0: Tak, i powiedział, tak? wiem o tym. A ja mówię, nie no stary, no ja se robię, no co ty kurwa. Po prostu, no i to dużo mówi o tym człowieku, prawda?
8: No tak. I dużo mówi też to, że stary, wystarczy się z nim nie zgodzić, to jesteś od służb, albo jesteś trolem, tak? Dlaczego? Mówiliście przed chwilą, że tam kurwa nie ma tych ludzi, co w sensie, no, fanatyków jakby. Ja byłem jednym z takich. Ja wszystkie audycje do tego momentu, w którym tam pocisłem parę audycji temu, wszystko od początku miałem przesłuchane, po kilka razy słuchałem tych audycji. I były lepsze, były gorsze, ale fajnie się tego słuchało, tak? Ale do momentu, jak widzisz, że no, serio, no już kurwa,
6: kładnie, tak jakby ci...
8: No odleciał i to w chuj, rozumiesz? W chuj odleciał. Stary, przesłuchaj sobie te stare audycje kiedyś, jakie były dyskusje, jacy do niego ludzie dzwonili, tak? To była czysta przyjemność. Teraz jest kurwa Tomkos, mówicie, że nie ma fanatyków. No jeszcze jest Tomkos z UK, który jest kurwa nudny jak flaki z olejem. I jak chłopcy coś powiedzieć, to on mówi, powiedziałbyś w pięciu słowach, a Tomkos przez pół godziny będzie napierdalał dookoła, będzie brandzlował się do tego tematu i dopiero powie to, co chciał. I tak to wygląda, tak? Teraz jest Tomkos, kto tam jeszcze dzwoni do tego? Ty teraz, Michał, no, czasem dzwonisz. No ja czasem dzwonisz, no tak, no ciebie się w porze słucha, widać, że masz tam jakąś wiedzę. Chociaż, to... czekaj, on ci też pocisnął o coś, kurwa, no, ja z nim rozmawiałem. No. Ja z nim rozmawiałem na ten temat, audycję po tym, jak ty z nim... A, czekaj, o... To były dwie rzeczy, o tym morderstwie JFK, ty tam coś mówiłeś, a on cię, no, on cię od razu zakrzyczał. No i on cię zakrzyczał przecież, on od razu, kurwa, ja wiem, ty, przecież ja gadałem...
6: Tym... Poczekaj, bo z tym JFK to naprawdę jest filmik i go można znaleźć, gdzie obraca się kierowca, kierowca tego samochodu obraca się, no kurwa, to wygląda tak, jakby mierzył do tego JFK, a nawet się słońce tam odbija w kawałku metalu, co on trzyma w ręce, oddaje dwa strzały, ten JFK pada, a on dalej wraca do kierowania samochodu. I jest ten filmik i go można znaleźć. No i kurwa, no to tak, moim zdaniem wygląda jak po prostu jakby tego JFK jak kierowca zajebał. No.
0: A słuchajcie, sorry tutaj przerwę wam. Panowie, bo tak chciałbym trochę temat ugryźć z innej strony. Co myślicie o tym, że Claude jest taką postacią tragiczną trochę, która jednak sporo prawdy powiedziała, że naprawdę...
8: Ale nikt mu tego
0: bo
8: nie
0: on,
8: odbiera,
0: wiesz, ty go, Janko, określasz jako takiego repeatera, ale mi się wydaje, że on wiele spraw poruszył, takich, które były naprawdę nowum tutaj w Polsce. No. Nawet jeśli je kopiował z zagranicznych podcastów, to jednak nie ujmuje mu to zasług, że tłumaczył, że śledził te zagraniczne rzeczy. I wiesz, czasami go słucham i wydaje mi się, że on jest trochę człowiekiem takim oświeconym, który...
8: Znaczy to już za dużo, ale czekaj, dobrze powiedziałeś, tak, że on wiele rzeczy poruszył jako pierwszy, może albo jako jeden z pierwszych, tak, ale ja odnośnie tego repeatera powiedziałem tylko w kontekście, że jego by Bilderbergi mieli kurwa zabić albo się na niego czaić, ja to tylko w tym kontekście, dla nich to kto to jest stary? To jest nikt, rozumiesz, to co przeczyta na internecie, usłyszy gdzieś, to puści dalej, rozumiesz? Tylko w tym, a ja mu nie ujmuję, sam się dużo rzeczy, ja mu to powiedziałem, sam się dużo rzeczy przez te lata od niego dowiedziałem, tak? Ale sam sobie nieraz
0: no wiesz, czasami się po prostu określa pewne osoby jako takie, które oscylują gdzieś między geniuszem a szaleńcem. Tak się mówi, że granica między geniuszem a szaleńcem jest płynna. I wiesz, i może to jest taka osoba wybitna jednak, która...
8: Nie jest.
6: Dlatego mogę powiedzieć, chciałem tu swoje dwa grosze wrzucić, tam 3 miliony rubli, jak ktoś woli. Granica między geniuszem a szaleńcem jest taka, że geniusz zakłada naraz wszystkie możliwości, jakie są możliwe, a szaleniec się upiera tylko przy jednej. I tutaj mi się nawiązuje takie skojarzenie w sumie, że Claude ma takie coś, bo... To jest chyba fakt, że on ćpał. No brał tam jakieś LSD, jakieś
0: wszyscy w nocnym radiu ćpaliśmy, więc tutaj...
8: No stary, dobra, każdy próbował, ale...
6: Chodzi o to, że wszyscy, którzy brali tam to LSD, to ich definiuje taka cecha wspólna, że im się nagle wszystkim oczy otworzyły i oni jakby... uwierzyli w swoją nieomylność, tak.
8: I swoją wielkość. Ale to się nie robi, rozumiesz,
6: na myśl mu przyjdzie, to on już zaczyna to uznawać jako kurwa prawdę objawioną i wszyscy, co myślą inaczej, są w błędzie, że taki człowiek po prostu tak jest. Nie bierze pod uwagę tego, że, a może jednak ja się mylę, może kto inny ma rację, wiesz, może warto by było zamknąć mordę i posłuchać tak naprawdę, wiesz, bo może akurat nie mam racji w tym względzie.
8: Tylko po prostu wszyscy... rozjebało im ego, rozumiesz, ego im eksplodowało, tak. Rozumiesz, i to nie jest tak, stary, że tam, no kurwa, jasne, tripy psychodeliczne, to ja to widzę jako, nie wiem, podróż gdzieś, kurwa, do dalekich krajów i z tych dalekich krajów możesz popatrzeć na te swoje sprawy, które masz je tutaj z innej perspektywy, tak, ale co za dużo, to niezdrowo, to jest dobre raz na jakiś czas, a te chłopy, tym chłopom, rozumiesz, to już siadło na dekiel, to słychać. Znam dużo ludzi takich, którym kurwa zaszkodziły psychodeliki i zaszkodziły różne substancje i słyszę ten mianownik wspólny, słyszę to u Claude'a, słyszę to u Mapeta, rozjebało im ego, oni są mesjasze, rozumiesz, oni są lepsi od wszystkich, wiedzą wszystko lepiej, rozumiesz, o co chodzi, to popsuło im głowę te dragi, a teraz Claude'a, nie tylko, że ten psychotropy, ja przyjebałem, powiem tak, na 90% jestem pewny, wiem, w których audycjach Claude sobie wciągnął. On teraz wciąga koksy, dużo mi się wydaje, nie? audycję, posłuchajcie audycję, którą robił o piosenkach covidowych. Zobacz sobie, przesłuchaj sobie dwie audycje wstecz i przesłuchaj sobie dwie audycje po tym. Jak się Klot zachowywał, dwie audycje wstecz i dwie audycje po, jak się zachował tej z muzycznej. Oprócz tego, że był taki pobudzony, co chwilę było słychać pstrykanie, pociąganie nosem, stary, rozumiesz? Audycja, w którym ostatni raz ja do niego dzwoniłem, to była pierwsza audycja, ta teoria chaosu, ta info niby, co wyszła. Całą audycję był przyjebany mułem, tak mówił, a potem ja zadzwoniłem, trochę mu pocisłem i widać było, że się wkurwił i zrobił przerwę, zajebał krechę, ja to tak odczułem, zajebał krechę, bo wrócił taki pobudzony, stary.
0: Przerwa muzyczna, tak.
8: No, zajebał krechę, ale słuchaj, zajebał krechę i wtedy powiedział, że na następny dzień, to była sobota, i powiedział, że na następny dzień zrobię wam audycję, a ja wiedziałem, że on zajebał krechę, będzie jutro wygrzany i tej audycji nie będzie. I nie było na następny dzień, mówił, że się źle czuje, więc tylko to... Ja mówię, to jest moje spostrzeżenia, nie mówię, że tak było na 100%.
0: Ale słuchaj, ale ty zauważyłeś, Janko, że on tak czasami mega szybko mówi, tak wiesz.
8: Jak się natciąga, stary. I zauważ, puść sobie na przykład tą audycję o muzyce, te puszczą kawałki antykowidowe, nie? I posłuchaj sobie, słychać, stary, jak masz dobre słuchawki, słychać, jak on co chwilę długopisem pstryka, pociąga nosem, jak on szybko mówi, jaki jest, o kurwa, zapraszam was, a teoria chaosu w najlepszych radiach w Polsce, zawsze jak to mówi, to taki kurwa jak zbity pies, w najlepszych radiach w Polsce to na początku teoria chaosu, co myślisz, kurwa, a tutaj, cześć, teoria chaosu w najlepszych radiach w Polsce. No kurwa ty.
0: No nie można, pociąga, nie można, ciągle. Nie można za dużo ćpać, bo... Ćpanie na początku daje jakieś tam oświecenie i faktycznie...
8: Ale to wszyscy o tym wiemy, ale
0: to,
8: nie?
0: Ale to jak zaczynasz zbyt długo ćpać, to nagle cię to niszczy i rozpierdala ci właśnie, tak jak mówisz, ego. Zaczynasz być głęboko przekonany i w to, co mówisz, czujesz się, kurwa, drugim Chrystusem. Każdy twój pomysł jest doskonały. I tak dalej, no nie można przeginać z tym. Tak samo, Jasne, tak samo, po prostu nie można. I tyle.
6: Potem możesz się do dealera dodzwonić, więc przykładasz audycję.
0: Wiemy jak jest, no kurwa. Wiemy jak jest.
8: Ale Klodziak grzeje, nie? Klodziak grzeje, ja jestem tego pewny. I kurwa, ja nie, no nie wiem, ja mam coś z tym kurwa słuchem, stary. Od 10 lat, a był kiedyś, miałem kiedyś taką sytuację, że spędziłem prawie rok w łóżku, przykuty do łóżka. Już wcześniej słuchałem dużo, kurwa, tych radyjków, podcastów, ale wtedy, no, że z racji tego, że byłem przykuty do wyra, spędziłem 10 miesięcy. Stary, no, co zrobisz? Powiedzmy, chcesz, żeby ci ten czas mijał, no, kurwa, nie masz co robić, to śpisz, ale prześpisz, powiedzmy, 2 dni. No, stary, na trzeci dzień już się nie da, z łóżka nie wyjdziesz, bo jesteś obolały, rozumiesz? I leżysz, patrzysz z sufit, no, to ta ucieczka, to było to słuchanie. Stary, ja przez 10 miesięcy non-stop i od tamtej pory ja dziennie w 8 godzin to ja słucham, no, albo podcastów, albo czegoś. Ja wysłuchuję te niuanse, tak samo jak wy mówicie, że ja tam jakieś teczki czy coś, ktoś mówił, nie, stary, ja się w ogóle nie skupiam na tych waszych błędach, czy tam potrzebę przyjebie na czymś, czy etama, ja się nie skupiam. Stary, mi to samo, ja słyszę audycję, za 2 tygodnie on mówi co innego, ja to pamiętam, rozumiesz, o co chodzi, tak samo jest z tym. Kiedy potrzeba do ciebie najebany dzwoni, ja wiem, ty go znasz niby tyle czasu, ty nie jarniesz się, że on jest najebany, ja ci piszę, ty potrzeba nie. Najebany, ci morały prawi.
0: Ja wiem, że potrzeba jest najebany często i on się z tym... u potrzeby, ja lubię to, że on się z tym specjalnie nie kryje akurat, więc...
8: Ale ty nieraz nie... Wiesz, o co chodzi? Ty nieraz nie wyczaisz. Ja ci wtedy napisałem. Pamiętasz? Potrzeba najebany ci teraz prawi morały.
0: Ale skąd wiesz, że ja nie wyczaję? A może ja wiem, że on jest najebany, ale i tak sobie miło z nim gadam po prostu, tak.
8: Ale dopiero wtedy to odczytałeś. Bo ja widziałem, w którym momencie to odczytałeś i wtedy się go zapytałeś. To co, weekendowo dzisiaj? A rozmawiałeś z nim w chuj
0: nie,
8: normalnie?
0: Może, słuchaj, to, że ja się go zapytałem w pewnym momencie, czy tam nie jest najebany, czy coś, to może tak mnie tknęło po prostu i tak sobie pomyślałem, że może będzie to fajny żart, ale może to wcześniej wyczułem. Znaczy, słuchaj, wiesz, potrzeba nagrywał audycje alkoholowe, kwasowe i tak dalej. On się specjalnie z tym nie kryje, więc on jest szczery jak mówił, w miarę w tym, co robi.
7: Serduszko
0: więc,
7: po lewej stronie, a jakoś ci ludzie lewicy to kurwa same alkusy, nie? Tam to tak jakoś...
0: No może ma i serduszko, ale też kiedyś to powiedział, słuchaj, potrzeba kiedyś, Janko powiedział wprost, jak jesteś takim wnikliwym obserwatorem, to może ci, może nie umknęło twojej uwadze, że potrzeba kiedyś powiedział wprost, że ma serduszko po lewej stronie, trochę bardziej, no więc...
7: No ja to teraz powiedziałem, że powiedział po lewej stronie, a ludzie

0: On nagrał, słuchaj, on nagrał bardzo dużo różnych serii. Nagrał, wiesz, tam Przerwa techniczna, Sprawdzam, Bez litości. Dużo różnych audycji nagrał, serii. I wiesz, nie mógł, gdyby był takim Alkusem, to by nie nagrał tyle różnych.
1: Dobra, Alkusem, może źle powiedziałem, no ale no co, kurwa, on dzwoni i takie flow mał i tak, o kurwa, fajnie gada. No to przez alkohol. Bajerka na alkoholu, typowa, a wy potem, o, jaki on fajny, wygadany.
0: No to tak ja też mam bajerkę na alkoholu albo na zbacę.
1: Nie, ty
0: no.
1: Nie masz. Ciebie na alkoholu, to ja mówię, dwóch krawców jest, nie, na alkoholu. Ja cię jakoś, kurwa, ciężko mam słuchać, stary. Tu o 180 stopni się odwracasz, nie?
2: Janek.
1: Ciężka, ale jeszcze czekaj, ty, Michał, moment, to jeszcze, bo mówiliście o Etamie, że on tak spoko gada, że on taki spokojny.
2: Daj mi powiedzieć.
1: A stary, ja on jest na psychotropach, rozumiesz? On jest na psychotropach, dlatego tak, kurwa, spokojnie gada, rozumiesz?
2: No on zajebiście gada. On ma to flow, człowieku. Jego można słuchać i słuchać i słuchać, naprawdę.
1: Zapierdol klonozepam czy coś, też będziesz tak gadał, no nie?
0: Ale Etam też się nie kryje z tym, że jest na psychotropach w sumie.
1: Więc, jeśli
0: ktoś jest szczery i mówi wprost, że ja taki jestem i po prostu coś tam mam, coś biorę, to myślę, że można odpuścić i tam nie zarzucać komuś. Najgorsze jest, jak ktoś się kreuje na kogoś tam, nie wiem, Bóg wie kogo, udaje kogoś i
1: no, ale to wtedy, tam,
0: to wtedy Janko, ty jako tutaj obserwator sprawny i tak dalej, możesz faktycznie komuś coś wytknąć, ale jak ktoś jest szczery i nie kryje się z tym, że coś tam zażywa, ćpa, bierze, pijany jest, to nie ma co drążyć tematu, no jest tak jest. No.
1: Tak, ale to są dwie różne sprawy. Krawiec, patrz, to każdy może robić co chce, tak? Tylko to jest coś
2: ale
1: innego.
2: Ale nie czepiaj się też tak do wszystkich. Daj mi, Janek, powiedzieć. No, ja tam dzwonię najebany na przykład. Mi się chyba nie zdarzyło ani do Kloda, ani do tego radia na trzeźwo zadzwonić. Ja też zawsze, jak sobie wypiję, to dopiero mi się odwaga włącza, żeby się tam publicznie, wiesz, gdzieś...
0: Ale co ty mówisz, Ploki? Ale Ploki, ty dzisiaj pierwszy raz zadzwoniłeś do nocnego radia.
1: To Michał jest, nie Ploki. Ty, Ploki się rozłączył, kurwa, a, krawiec.
0: Kurwa, co ja pierdolę? Ja już jestem pijany, sorry. To Michał. Michał.
2: Ale chodzi
0: o to,
2: że
0: Michał.
2: Wiesz, każdego da się słuchać, wiesz, w taki, a nie inny sposób. Jeden sobie wypije, drugi sobie tam psychotropy weźmie, czy coś tam. Ale właśnie fajnie. Właśnie o to chodzi, nie? Ale popatrz, jeżeli Etama się fajnie słucha, no to co z tego, czy on sobie, wiesz, do nosa walnie, czy on psychotropy bierze, czy może wódkę wypije. Co z tego?
1: Ale nie, no, tylko
0: wino veritas. Wino veritas.
2: Janek, mi się też podobało na przykład, jak ty zadzwoniłeś do Kloda i go tam opierdoliłeś. I mówisz, że go, ty stary, jakie ty z siebie tam MI6, kurwa, robisz, wiesz. Ty ktoś, kurwa, wiesz, SMS-a ci ktoś wysłał i ty, wiesz, już z siebie robisz wielki oten. Mi się to w chuj podobało tak naprawdę, bo to tak jakby Klodowi, wiesz, ten dywanik spod nóg wytrąciło, wiesz. To, na czym on się wszystko opierał, ty to, wiesz, w jednej rozmowie wyjąłeś i mu wyciągnąłeś spod niego. I on,
0: no tak, kurwa, czasem prawda. Prawda boli. Ja też miałem takie tutaj doświadczenia z Jankiem, że też pewne rzeczy tutaj wyciągał, nakreślał i też się wkurwiałem. Szczególnie jak będę pijany, no właśnie, to też od razu zareaguję agresją. Trochę była tutaj spina, no znacie tą sytuację. Ale fajnie, że sobie potem pewne rzeczy wyjaśniliśmy, pogadaliśmy, więc to jest może taka wartość dodana, że potrafimy w końcu ostatecznie się rozmówić, pogadać sobie, wyjaśnić pewne sprawy i to mi bardzo się podoba, takie coś, nie?
1: No, tak. Dlaczego może nie wracajmy? To było, kurwa, głupie z mojej strony też, że aż się tak podpaliłem, może użyłeś nie tych słów, co trzeba. No,
0: nie,
1: ale...
0: no, nie, stary, wiesz,
1: ja
0: to
1: szybko,
0: z
1: ja
0: mojej strony
1: odpalam,
0: tak.
1: Rozumiesz, no tak mam czasami, no kurwa.
0: Ale
1: ja
0: to rozumiem,
1: ja
0: to rozumiem, stary, bo wiesz, też gdzieś tam się wychowałem w takich w takim środowisku, że nazwanie osoby w pewien sposób może, wiesz, być a, dobra, nieważne, kurwa.
1: No, zostawmy to, kurwa.
0: Chuj z tym.
1: Nie było tematu i tyle. No.

0: Bardzo. Do Kloda.
1: Nie no, wiesz, a odnośnie tego do Kloda, co mówiłeś, stary, ale wiesz, o co chodzi. Za pierwszym razem, bo ja 2 czy 3 razy pod rząd do niego dzwoniłem, bo on co kolejną audycję znowu to powtarzał i ja dzwoniłem, go prostowałem. I za trzecim razem sam sobie mówiłem, kończę szybciej robotę, dzisiaj nie dzwonię, bo się z nim rozgadam. A on, kurwa, trzeci tydzień z rzędu znowu, że kurwa Bilderbergi mu wysłali. Wiesz, o co chodzi? Ktoś ci zwraca uwagę, że coś robisz nie tak, nie? No to inteligentna osoba będzie, kurwa, no ja będę wdzięczny. Dobra, już nie tak, że robię z siebie inteligenta, chuj wie co, no ale rozumiesz, ja będę wdzięczny, że ktoś mnie wyprowadził z błędu, tak? Dzięki temu mogę stać się lepszy. A Klot już patrz coś takiego, że wytykasz mu błędy i to wtedy jesteś albo ze służb, albo jesteś trollem, no i nie ma rozmowy z gościem, no, rozumiesz? Nie ma.
2: Fame na tym polega też, wiesz, gdyby on nie mówił, ja tak myślę, że gdyby on nie mówił, że tam ze służbami miał problemy i tak dalej, że mu tam o 3 w nocy na chatę wpadali, to wiesz, ten połowę tych słuchaczy to on by nie miał. Że po prostu to jest, wiesz, budowanie takiej legendy wokół siebie, ale tak naprawdę tak jak, nie wiem kto to, czy to Krawiec powiedział, czy to ty, że wiesz, jeżeli obrażasz wszystkich dookoła, pomawiasz o jakieś tam różne rzeczy, to się kurwa nie ma co dziwić, wiesz, że ktoś ci jakąś sprawę gdzieś założy, wiesz, do sądu dostaniesz wezwanie, czy przyjdzie ci policja do domu wyjaśnić pewną sprawę, nie? No bo jeżeli kurwa naprawdę, wiesz, bierzesz i kogoś pomawiasz o takie hardkorowe rzeczy właśnie, jak pedofilia, jak złodziejstwo, jakieś, wiesz, takie rzeczy, no to, no, kurwa, Klot pomawia, wiesz, ostatnio jak z nim rozmawiałem, to, no, Czarzastym coś mówił, przecież Czarzastym to jest taki koleś, że jakby chciał, to by cię, wiesz, pozwał do sądu i by cię wykończył samymi pozwami, że to byś już nie miał co oddawać, a wiesz, a jeszcze byś koszty sądowe podnosił o zniesławienie.
3: Ale stary, ja wierzę w to, że Klot ma kilkanaście spraw, wiesz, bo wiesz, jak on pomawia ludzi o hardkorowe rzeczy, że ten jest zbrodniarz, ten pedofil, ten morderca, to w końcu tutaj anony, myślę, że zrobiły robotę i w końcu doniosły do ludzi, że ktoś ich pomawia, po prostu dały znaka. No. I ludzie mu założyli sprawę. I wiesz, no, trzeba brać pewną odpowiedzialność za swoje słowa. Nie można tak sobie wyzywać, że Krawiec to tutaj rozbijacz rodzin, współpracuje z przestępcami i tak dalej, że nocne radio go tam hakowało i tak dalej. Nie można tak w kółko przez ileś lat mnożyć takich farmazonów, bo w końcu cię spotka za to kara. I myślę, że anony to jest taka po prostu siła. To wiadomo, że anonki to jest taka siła, która to jest taki żywioł, to jest taki chaos, który w końcu gdzieś tam po prostu ci dopierdoli, no i tyle. No.
2: No, ale słuchaj, jeżeli jesteś politykiem na przykład, albo urzędnikiem państwowym i ktoś cię pomawia na żywo, no, tam w audycjach jeszcze to nagrywa, wiesz, i ci jedzie po rajtach, nie? W końcu taki ktoś się weźmie i się wkurwi po prostu i stwierdzi, dobra, weźcie mi tego człowieka i go zamknijcie mu mordę, bo on, wiesz, gada, nie? Mój wizerunek tutaj niszczy. No i taki koleś, wiesz, jakiś tam urzędnik na przykład, on ma, wiesz, dużo większą siłę i moc. On wie, gdzie, jakie pismo i do kogo napisać, żeby przyszli do takiego Kloda i mu po prostu kazali zamknąć ryj, no. No co, no?
1: No, z takich ludzi to mi się wydaje, że mało kto tego słucha, tak? To bardziej mi się właśnie wydaje, że to sprawka tych anonów tam, nie?
2: No ale właśnie te anony, wiesz, w końcu wezmą i, wiesz, jednemu czy drugiemu...
1: Mogą podać dalej, no tak, masz rację.
2: Powiedzą, no, powiedzą, że słuchaj, no, tu koleś po tobie jedzie, wiesz, od pedofilów cię wyzywa, nie? No i ja bym się nie zdziwił, jakby taki, wiesz, jeden polityk czy ktoś wziął się, wkurwił po prostu i stwierdził, dobra, ja ci zamknę tak ryj, że już się nie odezwiesz nigdy, nie?
3: Anony to jest po prostu wielka siła, to jest bardzo duża społeczność zawsze i jakiegokolwiek by to nie dotyczyło Chana, uniwersum, to jest zawsze jakaś wielka gromada ludzi, która i tam działa statystyka. To są ludzie wyzbyci ego, wyzbyci... Oni trochę inaczej działają niż... inne społeczności. Tam się po prostu zawsze trafi ktoś, kto ci dopierdoli taką karmę, że się nie pozbierasz po prostu, więc będą się tobie przyglądać, będą ci tam bekać, ale w końcu zjawi się tam taki osobnik, którego to wkurwi twoje działanie, jakieś krzywe ruchy, krzywe akcje. Tu działa statystyka, ich jest legion po prostu. To jest jak Anonymous, po prostu to jest legion, tak? Więc tu działa statystyka.
2: Do mnie kiedyś na Skype'ie przyszła wiadomość, że jest jakaś zorganizowana grupa trollerska w ogóle i żeby do Kloda tam dzwonić, mu pierdzić do słuchawki, nie? Normalnie ktoś, nie wiadomo, ja nie wiem w ogóle skąd ktoś miał mój, no nie wiem, login czy coś na Skype'ie, nie wiem jak ktoś mnie znalazł, ale dostałem informację o tym, że w ten i ten dzień trolujemy Kloda i wszyscy, bo to taka wiadomość grupowa była, i wszyscy ten dzwońcie, pierdźcie i bekajcie. I tam nawet jakaś strona internetowa była podana, nie?
1: To może zastanawia. Tam wiesz, jak ty dzwoniłeś w jakiś dzień i ten, co rozsyłał, ten też dzwonił. Czasem pokazuje, jakby to była konferencja, nie? I możesz zobaczyć ludzi, którzy dzwonili do audycji. Tak samo jest, jak do nocnego radia dzwonię, nie? Czasem rozmawiałem na przykład we dwóch, trzech, a potem, kurwa, w historii widzę, jakby tam, nie wiem, nas było pięciu czy dziesięciu i widzę innych ludzi, którzy...
2: Ja się w ogóle przestraszyłem, że ktoś mi, wiesz, jakiś haker mi tam wjechał czy coś, bo normalnie... Skąd ktoś mógłby wiedzieć, wiesz, że ja to ja i że ja do Kloda dzwoniłem, nie? No i na Skype'ie wiadomość normalnie przyszła, tam strona internetowa jeszcze była podana i tam na tej stronie było też napisane, że właśnie w ten i ten dzień, czy koleś nadaje tam w piątki po północy, no i żeby mu dzwonić i bekać, nie?
1: No ale Klod sam zniszczył tą audycję, nie? Tak duże słowo, dziedzictwo, kurwa, dziedzictwo teorii chaosu, no. Bardzo duże słowo, no ale on to zaprzepaścił, tak? Porównajcie sobie na pewno no, z tych starych, a to co się stało, ci dzwoniący, te rozmowy, tak, to było zupełnie coś innego. Ktoś mógł dzwonić, nie zgadzać się z Klodem. Teraz tego nie ma, stary. No za chuja, nie możesz się nie zgodzić, bo będziesz rozłączony, poda twój numer i cześć, tak?
2: To jest prawda, ale z drugiej strony to, nie wiem, czy działa pamiętasz... na niego niekorzyść. Bo słuchaj, jeżeli ja bym mówię. Był takim trolem i wiesz, i Klod podaje czyjś numer telefonu, to co ja robię? Dzwonię do tego kogoś i mówię, ty słuchaj, dzwoniłeś do Kloda? To dawaj zaraz mu tutaj jakiś atak hakerski zrobimy albo coś takiego.
1: No, pamiętasz tego Ślązaka, jak dzwonił do Kloda? Pamiętasz?
3: Słuchajcie, ale w waszym przypadku gdzieś tam się to rozmyło. Ja właśnie o tym mówię, że to jest pewien żywioł i nawet jeśli was to gdzieś tam dotknie, to od was się to odbije. Klod sam sobie zapracował na to, że się od niego to nie odbiło. I tak dalej. Ja też miałem pewne akcje tutaj od dziwnych ludzi, coś mi proponowali, jakieś no niestworzone rzeczy. Nie gadam o tym na antenie, bo nie chcę zdradzać tu szczegółów, ale po prostu zachowałem się jakoś tam szczerze, normalnie, wypytałem o co chodzi i tak dalej. Wiecie, tak po ludzku, więc ode mnie się to odbiło. Jeśli będziecie się zachowywać dziwnie, jeśli będziecie, nie wiem, gdzieś tam pompować swoje ego, chcieć coś ugrać, robić jakieś krzywe akcje, to od was się to nie odbije. Więc Anony to jest po prostu żywioł i to jest jak ogień i woda trochę, więc trzeba się...
2: Ja go też nie chcę do końca krytykować, bo ja go lubiłem posłuchać i dalej lubię, wiesz.
1: Stary, ja też.
2: Słuchałem Radio Paranormalium kiedyś i w Paranormalium nadawali właśnie tą teorię chaosu, tak? Ja w sumie tą teorię chaosu to przez to Radio Iweliosa słuchałem. No i po jakimś czasie, no tam Iwelios oświadczył, że już teorii chaosu u siebie nadawał nie będzie, bo coś tam, nie? I to był taki moment, mi się wydaje, taki zwrotny właśnie, że ktoś w końcu wziął i powiedział, ty Klod, co ty odpierdalasz, nie?
1: Ale ty, stary, nie zauważyłeś, że to z tych jego takich, co się tam trzymali, to kurwa wszyscy poodpalali? Tu przecież, kurwa, Iwelios Juby też tam, kurwa, Juby z Klodziem to się tam, kurwa, ściskali jak kuj. Teraz słychać, że już tam Juby na czacie coś zaczyna cisnąć po Klodzie. Z Krawcem się rozeszli, z Tomkiem się rozeszli, teraz nie wiem jakie. Tak od Kloda, nie wiem, Klod tak miesza, że no został sam praktycznie chyba.
3: Słuchaj,
1: nie?
3: Ja z Jubym pogadałem. Ja z Jubym pogadałem jak człowiek z człowiekiem normalnie na jego audycji na żywo. I było, no, było okej. Okay. Też byłem z nim ścięty, ale pogadałem z nim normalnie. Mi się wydaje, że kluczem do wszystkiego jest zachowywanie się normalnie, nie...
1: Jak człowiek, nie? Jak, traktować tak, wiesz, ludzi tak, jak ludzi, nie?
3: Tak, wiesz, zadzwonić do kogoś, pogadać, słuchaj stary, wiesz, wyjaśnijmy sobie pewne sprawy, ale większość ludzi próbuje jakąś grę uskuteczniać, coś tam pompować, coś sobie nabijać punktów, albo kogoś tam będzie nienawidzić, bo on jest z innej bandy. A czasami wystarczy po prostu się zachować normalnie, pogadać z kimś. I wiesz, z Jubym też myślałem, że w życiu się nie dogadam. Pogadałem normalnie, wiesz, tam zadzwoniłem, trochę pod wpływem, ale wiesz, jak to się mówi, no vino veritas, alkohol mówi prawdę, więc trochę, no tak, się, ale... trochę się zbierasz na szczerość i wiesz, przeprosiłem go za pewne rzeczy, on też, wiesz, czasami może też warto kogoś za coś przeprosić, że się coś tam źle powiedziało.
1: Jasne, że tak.
3: O kimś. Jasne, że tak. I wtedy druga strona się otwiera też na to, żeby powiedzieć, no dobra, z mojej strony też może nie było wszystko okej. Okay. Więc, a niektórzy tak brną w to, i wiesz, brną w to i są tacy zapiekli, że o, ja go nienawidzę i będę go już do końca życia tam punktował i tutaj mu, wiesz, kurwa. No więc tak warto być człowiekiem, a nie, kurwa, robotem i być zaprogramowanym na jedno.
1: No tak, tylko że ja nie podniosłem tych tematu tych znajomych Jubego i całej reszty, że to z nimi jest coś nie tak, wiesz, teraz się nie wypowiadam na ich temat, tylko to pokazuje, że to z Klodem jest coś nie tak, bo to od niego wszyscy poodchodzili, tak? Kurwa, no rozumiesz, jak z nimi nie był blisko, no to tak powoli wszyscy Kloda zostawiają, no i zostanie mu, kurwa, Tomko, co będzie dzwonił co tydzień, będzie mu pierdolił tam jakieś farmazony, paru troli, no i to będzie teoria chaosu, tak?
2: Kiedyś a tam było, mówiłeś, że jak Klod audycję zaczynał, to tam pozdrawiał, mówi, że audycja leci w tym radiu, w tamtym radiu, no tak, w Radio Wolne Wilno, w Radio Paranormalium i tak dalej. A teraz jak zaczyna audycję, to mówi, o, teraz są te trollerskie radia, nie słuchajcie ich, nie wpłacajcie im. I tak to wygląda.
1: Ale mówi też, że do posłuchania w najlepszych radiach w Polsce. I zwróć czasem uwagę, jak on... na ton, jak on to mówi, że w najlepszych radiach w Polsce. No tak jakby, kurwa, sam wiesz, sam gardził sobą, że on to mówi w tym, że najlepsze radia w Polsce. W takim tonie to chłop mówi, jak zbity pies.
3: Ja tego nigdy tak nie odebrałem, że on tak w ten sposób jakoś, że to wynika z jego tonu, że on tak sam sobą gardzi. Myślę, że raczej w drugą stronę,
1: nie,
3: że on...
1: Nie, w sensie, że on raczej... to nie wierzy, stary. Rozumiesz, mówisz...
3: Nie wiem.
1: No tak nie słucham.
3: Wydaje mi się,
1: no, dobra,
3: raczej, że jest dumny z tego, że puszczają go, że ci, co go puszczają, to są oczywiście ci najlepsi, co go puszczają i tak
1: nie,
3: raczej...
1: No, wydaje mi się, że zupełnie nie tak. Posłuchaj tonu, w jakim on to mówi. Oprócz tej audycji, co był nawciągany, ta audycja muzyczna. Wtedy od początku było, o, najlepsze radia w Polsce, tak. Ale tak, kurwa, audycja przed tym, audycja po tym. No stary, tak jak za karę by to mówił, że no, teoria chaosu. Najlepszych rad, nieraz się zatnie, ja chciałbym najlepszy, to jakby coś mu, kurwa, styki nie paliły. No tak jest, tak.
2: Gdzie
1: tak,
2: go jeszcze puszczają?
1: Co?
2: Ale gdzie go jeszcze puszczają? W jakich radiach jeszcze puszczają teorię chaosu?
3: Już chyba,
1: kiedyś go
3: już chyba nigdzie.
1: W Empire Town.
3: To tak, właśnie.
2: Puszczają?
3: W Empire Town, no właśnie.
2: Już nigdzie chyba.
3: To chyba... No już chyba nigdzie. Chyba już nigdy. Już nawet Mariusz Marmirow przestał go retransmitować. No,
2: dzwonił ostatnio, dzwonił jakiś czas temu właśnie ten Marmirow i właśnie tak? Mówi, że ja tu już ten Marmirow i ten, ja tu już nie będę puszczał, bo coś tego. A tu Dabliński mówił, że tu jakaś teoria spiskowa, a ja tylko taką okładkę dałem, bo ja tam powiedziałem, że tam jest...
1: A to pamiętam z tym motylem, co mówiłeś, nie?
2: No. Ale to wiesz, to ja też powiedziałem, że tylko to mi się tak wydaje, że to można by było tak połączyć. Ja się, wiesz, nie upieram przy tym, co mówiłem, tylko wiesz, tak jako hipotezę, wiesz, wysnułem po prostu, nie? No, ale od tego czasu właśnie też ten Marmirow już nie wrzuca Kloda. Chyba Klod już został sam.
1: on sam, kurwa, na dno ciągnie tą, audycję, tak mi się wydaje. I on tak gada o tym, kurwa, radio FM, FM. Pomyślcie tak naprawdę, przez te 10 lat, nie? Jeżeli chodzi o warsztat, czasem odnoszę wrażenie, że on się cofnął nawet. Nikt nie miał zajebistego warsztatu.
3: Ale nie, no, ma dobry warsztat. Ja się tu nie zgodzę, stary. Przecież to jest dobry radiowiec.
1: Po tylu latach, stary,
3: wiesz, słuchaj, no, on mówi, wiesz, szybko, sprawnie. Zero jakiś, wiesz, zająknięć, zacięć.
1: Myślę, właśnie ma w chuj zacięć i te jego... A z tego był znany, przecież memy chodziły, stary, z tych jego zająknięć. Serio? Mówimy o tym samym Klodzie?
3: No mi się... Ja jakoś inaczej go postrzegam. Ja właśnie jako bardzo sprawnego...
2: Ja słyszałem na YouTubie, jak ktoś zmontował z jednej audycji, wziął te wszystkie jego A...
3: A to zmontować to można łatwo.
2: 40 minut zmontowane było.
3: No, to zmontować to zawsze można. No, ze mnie to można by zmontować jeszcze gorsze rzeczy. Mi się zawsze wydawało, że on jest bardzo właśnie sprawnym radiowcem, że ma... ma mega sprawny jakby warsztat, aparat gębowy, wiesz, że...
1: Nie, w ogóle, zupełnie. Mi się czasem wydaje, że ty tak patrzysz, tak trochę idealizujesz tych twoich znajomych od radia tam. Tak mi się, tak to czasem, nie? Jakbyś, kurwa, no nie wiem, na innych zupełnie gości. I może z perspektywy tego, że to twoi znajomi tak jakoś w twojej głowie są bardziej wyidealizowani?
3: No nie chyba nie.
1: Tak mi się, tak samo jak o Tomku się wypowiadasz, tak?
3: No, Tomek też jest, Klodza. Słuchaj, ale wiele osób twierdzi, że Tomek jest świetnym gawędziarzem,
1: ale od tego mu Tomkowi warsztatu nie odbieram, nie? Potrafi napierdolić takie farmazony bez zająknięcia, że mało kto tak umie, no to przyznam. Ale u Kloda tego nie ma, stary. Nie ma, nie wiem, może przesłuchaj sobie jakieś audycje, tak, wiesz... I zapomnij, że to twój znajomy, tak jak ja ci mówiłem wtedy. Zrobiłeś to? Znalazłeś tą audycję u tego, u Enkiego, co się zadałeś Tomkowi pytanie. No to jak tam? Miałeś w końcu pomagać tym ludziom? Jak to wygląda? Znalazłeś ten moment i posłuchałeś sobie tej odpowiedzi?
3: Nie wiem. Słuchaj, ja tego nie mogę za bardzo drążyć, bo też Tomek mnie tam prosił, żebym o pewnych rzeczach za dużo nie mówił, więc tak się trzymam tego i nie chcę zdradzać, mówić, ciągnąć tego tematu. No, okay. Ale też spoko, ale ja z Tomkiem jest skomplikowana sprawa, bo ja wiem, co ty masz na myśli i wiem, jak go postrzegasz, ale
1: ja
3: też...
1: Pamiętasz, ja ci powiedziałem tylko jedną rzecz, Krawiec, co zadałeś mu pytanie u Enkiego, tak? Pamiętasz? Zadałeś mu i to nie był jakiś ofensywny sposób. Po prostu zapytałeś go jak kolegę. Tomek, tyle mówiłeś o tym twoim pomaganiu, że tam, wiesz, to twoje działania pomaga ludziom. Jak to z tym jest? Ja ci powiedziałem, żebyś znalazł to, zapomniał na 5 minut, że to jest twój kolega i wsłuchał się w jego odpowiedź w tej audycji. To było nagrane przecież. Przesłuchaj sobie, co ty, jakie mu pytanie zadałeś i jak on ci opowiada. I na ten moment zapomnij, że to jest twój kolega. Potraktuj go jak obcego. No odpowiedź typowego krętacza, stary. Jedynie takie właśnie, kurwa, patrzenie, że to twój kolega, on mnie nie może okłamać, to wtedy można to odebrać inaczej. Ale jak patrzysz na to jak na obcego gościa, typowo wykręcał się, stary, tak oślizgle, kurwa. To jest drugi taki as.
3: Wydaje mi się, że Janko, ty zbyt często może patrzysz tak bardzo krytycznie na różne osoby, bo jesteś taki krytyczny bardzo. Ja to rozumiem, no spoko, też taka osoba musi być, która, wiesz, gdzieś tam rozlicza, patrzy krytycznie i tak dalej.
1: Ja nie chcę być od rozliczania, ja tylko rozumiesz, ja tylko jakby to powiedzieć. Uważam, co sobie biorę do głowy, tak? Ja myślę, jak słucham was, to ja myślę. Tak? Nie, czasami coś robię, ale staram się myśleć o tym, co słucham.
3: Też się możesz mylić. Się zgadza, czasem, też się możesz czasem mylić.
1: Ale no. jak sobie zaprzeczacie, stary? Ja to pamiętam, co ty mówiłeś tydzień temu, albo ktokolwiek mówił coś tydzień temu, a za tydzień mówisz zupełnie co innego.
3: Ale to jeszcze nie dowodzi tego, że się nie mylisz, bo wiesz, ja mogę sobie czasem tam zaprzeczać, mogą być jakieś koleżeńskie tutaj naleciałości i tak dalej, a mimo to ty się też możesz czasem mylić w ocenie pewnych ludzi, bo możesz zbyt taki być, wiesz, krytyczny.
1: Oczywiście,
3: ale to nieważne, to zostawmy.
1: Tak, stary, ale wtedy jak są takie rzeczy, w których mógłbym się pomylić, to ja tego nie podnoszę, ale jak są takie rzeczy, w których no nie ma chuja, że się pomylę, jest albo tak, albo nie i ja wiem, że w tym momencie jest tak lub nie, to wtedy to podnoszę, tak? Jasne, każdy się może mylić, ale te rzeczy, na które wskazywałem palcem, no to są ewidentne, kurwa, przekręty, stary.
3: Wiesz, stary, Muppet to jest naprawdę ciekawa postać. On brał udział w wydawaniu komiksów w Polsce.
1: Wiem, stary, ja to grał
3: na gitarze, ja on naprawdę był złotnikiem. On się w tym wyszkolił. On naprawdę to jest zdolny, mega... To jest człowiek, od którego... Słuchaj, jak ja projektowałem... jakieś tam stronki www z czachami obracającymi się w gifach, to on robił mega projekty dla dużych marek, takie wiesz, mega dojrzałe. Ja się od niego dużo nauczyłem. I wiesz, wielu... Ja wiem, że on jest trochę, tak brzydko powiem, bajkopisarzem. Przyłapałem go na tym, że on jest trochę takim bajkopisarzem, ale to na przykład, wiesz, granica między bajkopisarzem a mitomanem jednak jest dosyć wyraźna i wiele osób go postrzega jako mitomana, a dla mnie jest trochę takim fantastą bardziej, wiesz, więc to jest
1: tak, wiesz, duża bardzo różnica. Ładnie to nazywasz, tak? Jeden będzie fantastą, bajkopisarzem, drugi będzie, kurwa, stary, to są krętacze, to Etama jak byś nazwał? Bajkopisarzem, fantastą czy mitomanem?
3: No bardziej, zdecydowanie bardziej fantastą niż mitomanem. Zdecydowanie.
1: Tak? Na przykład jak jest rozmowa, dzwoni gościu po raz pierwszy, z Etamem ma pierwszy raz styczność, tak? I on tam coś mówi, że o kobitach zaczynają gadać i Etam mu mówi od razu, o kurwa, kobity, przez kobitę to ja dwa domy mam. Dwa domy, już się dorobiłem, mając kobitę, rozumiesz, sam, tymi ręcami się dorobiłem, a przez mając kobitę, jakbym nie miał kobiet, to pomyśl, ile miałbym domów. Po pierwsze, to drugi dom, o którym mówił, to jest dom jego rodziców, w którym mieszka tata, on na ten dom nie zarobił. Po pierwsze, jego dom, w którym mieszka mamusia, mu dorzuciła, rozumiesz? I to jest fantasta, mitoman, i to jest tylko taka pierwsza rzecz, co mi przyszła do głowy, stary, ty go tak ładnie nazywasz?
2: Etama łapy precz.
1: No widzisz, Michale, jeszcze mało wiesz. Stary, ja na słuchaniu Etama grube godziny spędziłem, tak? I też był czas, przyznam się, że chłopa brałem poważnie, tak? Potem już miałem go tylko do słuchania, ale po tym jak już naprawdę, kurwa, zobaczysz ile tego kłamstwa i temu to ego rozpierdoliło, nie? Jak on robi z siebie nie wiadomo kogo, to już potem go nawet na sensie nie da słuchać, bo to... No,
3: Janko, nie? A wiesz, nie? Że znałeś zły mój adres zamieszkania? Byłeś bardzo, tak? Bardzo blisko, ale jednak znałeś niedokładnie. Więc czasami się mylisz, widzisz.
1: No dobra, ja ten adres, tam gdzieś była jakaś audycja, w której tam wychodziłeś, powiedziałeś, gdzie tam wszystko jasne.
3: No pomyliłeś się o jedną bramę, no i źle byś trafił, widzisz.
1: Ale no to bym tam czekał, bym cię wycelał.
2: Który z was ma okno? Nie no.
1: Okno, ja jestem na dworze. Ptaszki słychać?
2: No właśnie, słychać i to bardzo.
1: Ja na słuchawkach jestem, one tam kurwa 6 mikrofonów chyba jeszcze to wyłapuje w chuj, coś mi się wydaje.
2: Ale ten, czemu ty o Etamie takie rzeczy gadasz publicznie? Przecież to ten, nasz kolega jest ten. Chyba.
3: Mi chodzi, Janko, mi chodzi o to, że ty możesz się mylić nieznacznie, w małym stopniu, ale jednak tam, wiesz, mała różnica robi wiele. Tak było coś w reklamie Żywca, że mała różnica robi wiele, coś takiego. No, tak. Wiesz, o co mi chodzi, że tak jak się z moim adresem pomyliłeś o jedną bramę...
1: Ale ja ci nie podawałem twojego adresu przecież.
3: Ale ja, no to gdzieś tam...
1: Gdzie się pomyliłem?
3: Tak mi wyszło, że się gdzieś mi podawałeś, no.
1: Ale dobra. Nie podawałem. No to widzisz, no to uroiłeś sobie całkowicie, bo ci nie podawałem. No.
2: Ciebie prawie nie jest trudno namierzyć, jak ty mieszkasz 5 minut od Żabki, 5 minut od Dino, to
1: no
2: nie
1: właśnie
2: jest...
1: Ja to... I powiedziałeś tam, któreś piętro, stary, schodziłeś, ja to stąd chciałem wziąć, rozumiesz? Chciałem przesłuchać tą audycję i wtedy bym wiedział. A tak naprawdę, kurwa, myślisz, że będąc na urlopie, stary, ja bym tam jechał, żeby ci, kurwa, liści nas sprzedawać?
3: Myślę, że mógłbyś jechać, no, może jesteś taki zapiekły, mógłbyś jechać. Ale się w każdym razie się pomyliłeś O jedną... pamiętam to... Się. Słuchaj, no, bym tego nie zapamiętał. No, po prostu kiedyś mi, wiesz, gdzieś tam mi napisałeś, że wiem, cię tam znajdę i wiem tutaj tego i tego, mieszkasz tu i tu. No i się pomyliłeś o jedną bramę, no. O jedną bramę się pomyliłeś, no, stary.
1: No dobra, niech ci tak będzie. Ja wiem, stary, że adresu ci twojego nie podawałem, nie? Tylko ci mówiłem, że z tych audycji to wyciągnę. Tyle, ale nigdy nie przesłuchiwałem tych audycji, żeby namierzyć twój adres.
3: Jesteś sprawnym obserwatorem i wiem, że masz taki detektywistyczną taką sznytę trochę i pamiętam to jak dziś, że no po dobra, prostu się pomyliłeś. Może się, wiesz...
1: Ja bym musiał mieć w głowie, ale spoko. Stary. Ale czekaj, pomyśl, co bym musiał mieć w głowie, nie? Że się z tobą pokłóciłem, stary. I kurwa czekałem 2 miesiące, chłopie, i potem będąc na urlopie po tych 2 miesiącach dalej taka uraza, że chłop mi przez radio pocisnął i bym jechał cię tam szukać, stać pod klatką.
3: Nie wiem, może byłeś pod wpływem, może też akurat była piątkowa audycja i też byłeś tak samo jak ja pod wpływem i też gadałeś, co ci tam przyjdzie do głowy, no.
1: No tak, jak jesteś pod wpływem, to na następny dzień trzeźwiejesz i sobie myślisz, co ja gadałem, a ja... Pod wpływem nie byłem od Sylwestra, więc ja całe życie na trzeźwo, kurwa. Znaczy życie, teraz na trzeźwo się staram przynajmniej, nie? Wiesz, w życiu to różnie bywało, tam ci kiedyś coś tam mówiłem, nie? Że to różnie bywało z tą trzeźwością. No ale chyba każdy przeszedł przez różne etapy w życiu, nie? No, tylko jakie lekcje z tego wyciągnęliśmy, to wiesz, to nas powinno definiować, nie?
3: Ale fajnie ptaszki ćwierkają, no to...
1: No, a to wiesz, o co chodzi, jak śpisz z otwartym oknem, to nie jest tak fajnie czasem rano. Rano jak ci zaczną... No.
3: Psy szczekać, kurwa.
1: Ale teraz przyjemnie, no, przyjemnie.
2: A ty gdzieś na wsi mieszkasz, czy gdzieś za miastem?
1: No takie małe miasteczko, spokojne, cisza, spokój, lasy dookoła, jeziorka, no fajnie tak. Nie?
2: O, to na Mazurach pewnie.
1: Nie, ja w Danii jestem.
2: Aha. A to tam namierzymy cię. Namierzymy cię przez radio.
1: Dawaj, jak to wpadajcie.
3: W Danii?
1: No ja w Danii jestem. No przecież, kurwa, zawsze mówiłem, że w Danii mieszkam.
3: Wow, myślałem, że ten UK. Super, byłem w Danii, byłem w Legolandzie, byłem w takich... no jak to się mówi, nie ośrodkach, kurwa, nie placach, takie, nie wiem, takie były z desek, z bali zrobione różne mosty do wspinaczki. Tam jest dużo takich, parki zabaw. No, to tam super było w Danii. Bardzo fajny kraj.
2: Bergami, czy tam namierzymy, tylko wcześniej SMS-a dostaniesz, nie? Damy ci szansę. Także jakbyś SMS-a dostał, to wiesz, że Bildenbergi zaraz cię dojadą.
1: Tak, tylko nie zapomnij podpisać tego SMS-a na końcu 666, to będę wiedział, że od Bilderbergów, nie?
2: No, to nie zapomnę. Nie martw się.
1: To jakbyście mieli być, to dajcie znać parę dni wcześniej, to ja tam ogarnę jakiś towar, nie?
2: Słuchaj, jak będziemy mieli jechać, to ty w internecie przeczytasz, że gdzieś kogoś tam zabili, wiesz. Jakiegoś Polaka, co w Danii mieszkał, wiesz, to będzie dla ciebie osób.
3: No Gosia tymczasem tutaj zauroczona Jankiem i tutaj go prosi o jakieś namiary chyba, żeby chętnie sobie pogadała z Janko. Jak coś, to się odezwi, coś tu podrywa. A co na to Tomu? A już tu, już donosik do Tomu idzie, że podrywa Janko. A już tu.
1: Już do prokuratury.
3: No. Dobra, słuchajcie, kończymy powoli, bo ja już jestem trochę śpiący. 5 rano.
1: No, zaczynasz trzeźwieć, tak?
3: No, zaczynam trzeźwieć, dokładnie.
2: Dobra. No. Pozdrawiam słuchaczy Teorii Chaosu. Trzymajcie się. Dojedziemy was wszystkich. Serwisy wam wyślemy. Także się nie bójcie.
1: Ty, czekaj, a jeszcze moment, to chwila. Pamiętasz ten motyw, jak ci Klot pocisnął, co ty powiedziałeś? Czekaj, o czym ty mówiłeś? Kurwa, to było to, że on dał ten pomysł, że za 100 tysięcy złotych on by obudził kilka milionów Polaków. Pamiętasz to i się dar po tobie, Klot?
3: Tak? Serio? No, to ja
1: takiego, nie, nie kojarzę. O Michale, ale on się wydarł. Nie, on się zaczął po tobie drzeć, bo ty powiedziałeś, tam jakiś sposób dałeś na to.
3: Ale po mnie, czy po Michale?
1: Nie, po Michale. A, po Michale. Michał zadzwonił, nie? I była jakaś gadka i Michał dał jakiś tam, kurwa, pomysł od siebie dał, jakby można było więcej ludzi obudzić. I był w trakcie mówienia tego i Klot mu nie dał skończyć i zaczął się po nim drzeć. I mówi, nie, ja ci powiem, czekaj, ja ci powiem, za 100 tysięcy złotych ja obudzę kilka milionów ludzi. I, przepraszam, i wtedy cię rozłączył i dał ten swój pomysł. Jak on dał ten swój pomysł, ja akurat piłem w tym momencie, zaplułem się, kurwa, cały, nie? Ja mu to powiedziałem, stary. On według niego za 100 tysięcy złotych te sam systemy na samochody i by jeździł po miastach i by z głośników mówili, że o, maseczki, kurwa, ściema, COVID, ściema, i on by obudził w ten sposób 3 miliony ludzi.
2: On by 10 metrów naustawiał ludzi z jakimiś tymi transparentami czy plakatami, że co gdzieś są na głównych ulicach, by wszędzie stali co 10 metrów.
3: O, to ja się tego nasłuchałem, jak z nim współpracowałem, to już...
1: I on to przedstawiał jako, rozumiesz, jako genialny pomysł, stary. No człowiek słuchający tego z boku, kurwa, ręce opadają. To ja mu powiedziałem właśnie, za 100 tysięcy, to weź koksu kup, zrób imprezę, kurwa, to wiesz, lepiej sporządkujesz to siano, nie?
2: Za 100 tysięcy zrobił taką kampanię w Google czy na Facebooku reklamową, że każdy jeden Polak by to zobaczył, każdy, kto by podszedł.
1: No, stary, albo ulotek byś nadrukował, ulotki miałyby większe przebicie niż auto jeżdżące z sam systemem. Pomyśl sobie, jakiś taki Janusz idzie do pracy, przejeżdża auto i mu coś, kurwa, buczy z głośnika i na pewno to do niego trafi i on to zapamięta i będzie tym żył, stary. No nie, kurwa, usłyszy tam kawałek, jednym uchem wleci, drugim wyleci, tak? Jak obudzisz 3 miliony Polaków, kurwa? To już lepiej ulotki nadrukować, to masz coś przed tymi oczami, kurwa, jakiś adres tam można podać, cytaty, jakieś dane oficjalne, rozumiesz? W taki sposób, ale nie, sam systemy, kurwa, i on się drze po tobie, stary. No,
3: i laski, pokazuje, jak i laski, bardzo chłop odleciał, nie? I laski z cyckami wyciągniętymi na wierzchu i takie miał przepisy.
2: Słuchaj, żeby się po mnie nie dar, bo ja bym sobie nie dał, wiesz, żeby się darł po mnie, ale rzeczywiście było takie coś, że on mnie po prostu chciał przegadać, że nie mógł mnie przegadać, to mnie wyciszył, nie?
1: O, tak, ale podniósł głos na ciebie, nie? To było ewidentnie, stary. Może
3: on
1: nie tak,
3: lubi.
1: Że się dar, wie, tak, ale... No.
3: On nie lubi, jak ktoś ma coś więcej do powiedzenia, jak ktoś tylko go gdzieś tam prześciga w czymkolwiek, coś ma do powiedzenia, to Klot jest zły od razu. I ma takie przepisy faktycznie, że wynajmimy kabrioleta z laskami, niech wyciągną cycuchy do przodu i cała Polska za nami. No to takie ma przepisy. No, niestety.
2: Ale nie, ja nie uważam, żeby on tam na mnie krzyczał tak za bardzo, bo chyba pojechał z tego co wiem, no ale wiem, że mnie wyciszył, to na pewno, to takie coś było. Nie? Ale czy dar się po mnie, to nie, może naćpany był po prostu, zresztą głos podniósł, ale rzeczywiście nie, ale, on miał tendencję do tego, że jak się ktoś z nim nie zgadzał, to on od razu brał i słuchaj, ja cię tu muszę wyciszyć na chwilę, bo ja tutaj coś mam do powiedzenia, nie?
1: No tak, ale to przesłuchaj, chcesz posłuchać Kloda na wciąganego i mówię, ja daję 90-95%, że chłop był wtedy na wciągany. Audycja o utworach muzycznych na temat COVID-a, co on puszczał.
2: I kiedy
1: posłuchaj
2: to było?
1: Sobie.
2: Posłucham, no ale kiedy to było?
1: No nie wiem, to musisz po tematach słuchać, nie? Nie wiem, jak ona się nazywała dokładnie. Audycja polegała na tym, że on puszczał tam Cypisa i różne, no... Różne kawałki na temat artystów, co się nie zgadzają, nie zgadzali z pandemią. To była audycja cała. Znajdź ją i co?
2: Kiedy to było?
1: To było w zeszłym roku.
3: Było. No puszczał Cypisa. Też chciałem puścić Cypisa. Cypis, spoko. No,
1: tak.
3: No, tam...
1: no, ale to ja nie o tym mówię, nie? Tylko ja mówię, jak chcesz posłuchać Kloda na wciąganego, to ja daję 95%, że w tej audycji był na wciągany, nie?
3: Ale dobra, słuchaj... to słuchaj, jak słychać tam lufkę, wiesz...
1: Skwierczącą.
3: Ale ja mówię, że jak słychać skwierczącą lufkę, to może i słychać też odgłos wciągania. No, więc.
1: Ale nie było słychać odgłosu wciągania, nie? Było słychać, jaki był pobudzony, co chwilę pociągał nosem, pstrykał długopisem co chwilę. Wiesz, to są takie małe rzeczy, stary. Ale jak wiesz, co jest 5, to kurwa...
3: Spoko, to, dobrze, jeszcze... że nie żuje gumy, no jeszcze cały czas na audycji, no spoko.
2: Mi się teraz podobało, jak Klot stwierdził, że za gorąco ma w pokoju i skończył audycję, bo mu gorąco było. Ja już to kończę, bo w pokoju mi gorąco i ten... A właśnie tak sobie myślę, że jak jesteś nawciągany, to chyba gorąco ci, nie? Jak tak się nawciągasz czegoś,
1: No, bywa.
3: Albo ci za zimno, albo ci za gorąco, różnie to bywa.
1: No jak jesteś w ciepłym, to ci zazwyczaj będzie za gorąco, nie? To chuj, jak Klot kończył audycję, powiedział, że mu się spać, to pewnie 5G odpalili. No to też takie coś było.
3: Ale też wiecie, te nasze opinie mogą być czasem trochę niesprawiedliwe, bo może po prostu faktycznie zamknął okno, bo tam ma te rajdy gdzieś tam koło siebie cały czas i mu gorąco albo mu za zimno, tak po prostu. Więc już tam nie oceniajmy, no... Jest taki jest. Też jest to jakiś charakter, jest to jakaś osobowość, więc to, że o nim gadamy już od 2 godzin czy 3, to też świadczy o tym, że jest to jakiś charakter, jakaś osobowość. Więc też to tak na plus, nie? Trochę.
2: Fajnie by było, jakby teraz do nas tu zadzwonił.
3: No, o, też... właśnie. A to jest ten minus, że nigdy nie zadzwoni, bo nie jest w stanie, no więc...
2: Właśnie szkoda, że u Kloda nie ma tak jak w nocnym radiu, że może kilka osób zadzwonić i pogadać, tylko zawsze jest rozmowa jeden na jeden i albo masz rację, albo nie masz racji.
3: Witam cię, słuchaczu. Witam cię, Janko, muzykancie, tak? Witam cię, Michale, też dzwoniłeś tutaj już. Mam cię tu zapisanego jako trolling, ale... No dobrze, dam ci
1: taki
3: szansę.
1: Taki delikatny.
3: Delikatny, subtelny trolling, ale damy ci szansę. Paweł, dobrze.
2: Jeszcze mi się przypomniało, sorry, że się wtrącam, ale Paweł z Zabrza, co sądzicie? Nie uważacie, że to jest podstawiony słuchacz? Że patrz, za każdym razem, jak dzwoni Paweł z Zabrza, nie, to on, Klot, zawsze mówi, no ja mam ci tu zapisanego jako trola, ale może dzisiaj nie będziesz trollował i później gadają to przez pół godziny, przez godzinę. I jak ten Paweł z Zabrza dzwoni, zawsze wpada ten sam tekst. Ja mam tu zapisane, że to jest słuchacz trolujący. I on mówi, siema Klodzie, witam, coś tego, Paweł z Zabrza. Słuchacz, który jest ustawiony po to, żeby on nakręcał tą audycję.
1: Nie, on płacił tam Klodowi parę razy, rozumiesz? Dlatego Klodzia go odbiera, wie, że ten jest trolujący, ale pozwala mu tam na więcej trochę.
3: Ale Janko, wiesz, ja też czasami...
1: W paru sprawach też się wypowiedział, nie? Nawet tak jakoś składnie. Nie idzie czasami chłopa słuchać, ale parę razy się tam wypowiedział czasem do rzeczy, więc może dlatego, nie?
3: Janko, jak mi ktoś płaci...
2: Ja Maciek z klanu jestem, nie?
1: No on mnie też tam stary pierdolił, a to jakiś pędzel jest zwykły.
2: Słuchaj go i tak dalej, nie?
3: Janko i Michale, słuchacz wpłacający to jest pewna wartość i jak ktoś o mnie dba... i pozwala mi przeżyć od pierwszego do pierwszego, to dla mnie to też jest pewna osoba ważna. Więc nie kryję się z tym.
1: Nie neguję. Tylko wiesz co, wkurwia, jak ty potrafisz w jednej audycji powiedzieć, że ja nienawidzę pieniędzy. I chuj. A na następnej mówisz, no to wpłacajcie mi. Stary, ja nie mam nic do tego, że ty chcesz, ja bym robił te radio, też bym chciał, żeby mi wpłacali. Tylko ja nie byłbym taki, że ja bym się czaił. Konkretnie bym mówił, no trzeba siano, kurwa, wpłacajcie, nie? Dla was to robię, ale bez przesady, też chcę coś z tego mieć. A ty tak, kurwa, wiesz, tu by dała, ale się boi, nie? No i tak trochę śmieszno się jeszcze, tym bardziej chłop w tym wieku. Stary, jedna audycja u Łękiego, ty mówisz, ja nienawidzę pieniędzy. Na następnej audycji, kurwa, 2 dni później u siebie, no wpłacajcie, bo tu rachunki. Stary, myślisz, że ja kocham pieniądze? Nie, też, ale to jest tylko narzędzie, tak? Dla mnie te pieniądze to, nie wiem, są jakieś wakacje gdzieś tam, kurwa, czy nie wiem, PlayStation 5 dla córki, kurwa, czy cokolwiek, opłacone rachunki. Też ja nie kocham pieniędzy, tak? Ale to jest, kurwa, w tej grze, tak jak w tym Monopoli, no musisz to mieć, to jest ten tlen nasz, kurwa, tak?
3: No staram się gdzieś tam oscylować, wiesz, między tym, co mówisz, a takim... Znaczy ja faktycznie nie lubię pieniędzy i mnie to męczy, ale wiesz, jak już mam naprawdę krucho, jak mam 100 zł na koncie... No to wołam, to wołam.
1: To wtedy lubisz pieniądze. Nie?
3: Tak, wtedy lubię, tak. Wtedy no właśnie, może, no nie, tak jest... może nie tyle lubię, co po prostu krzyczę, wiesz, gdzieś tam proszę o to, domagam się, no.
1: No spoko, no wiesz, robisz to po swojemu, nie? No ja tylko mówię, mnie to tylko razi, tak jak w jednej audycji słyszę, nienawidzę pieniądze, a w drugiej wpłaccie mi, nie? Spoko, stary,
3: ale
1: ja też
3: zwróć
1: bym chciał, jakbym to robił, nie?
3: Zwróć uwagę na to.
2: Kasa i kasa, donaty i donaty. Dziękuję patronom, dziękuję tym, dziękuję tamtym. Walą mi jabole na wizji tylko po to, żeby mieć te pieniądze. I nikt się z niczym nie obcina. Oni rozumieją po prostu, że ten świat się wokół pieniądza kręci. Także
1: no i tyle, dokładnie.
3: Ale zwróćcie uwagę na to, że ja niezbyt...
1: Nie czaj się, krawiec, nie czaj się.
3: Ale ja nie chcę, żeby było za dużo tego w audycji. Zwróćcie uwagę na to, że się tak naprawdę staram ograniczać z takim domaganiem się jakimś. Nie gadam co chwilę donaty, audycja dla donatów, wpłacajcie.
1: Stary, to jest coś innego, jak się ograniczasz z tym, a coś innego jest, jak ty mówisz zupełnie coś 180 stopni, wiesz. Mówisz, że nie chcesz pieniędzy, nienawidzisz pieniędzy, a w następnej audycji, że dajcie, że potrzebuję tych pieniędzy.
3: No bo tyle, jak już potrzebuję, jak już naprawdę mam krucho, no to wtedy krzyczę. No to chyba jest jakieś takie uczciwe.
1: Ale chyba nie rozumiesz, o czym mówię, nie? Właśnie nie do tego piję.
3: Ale
1: tak stary, etam,
3: ja nie chcę sobie, ja nie chcę sobie zbierać na zapas
1: pieniędzy, a kiedyś była taka audycja, w której była gadka i on dostał, stary, wysłali mu w euro, coś tam było, 2000 zł w euraczach czy coś, to mał sobie kurwa nie zwalił na wizji, jak dostał. A on też mówi, że on nienawidzi pieniędzy. No i chuj.
3: A właśnie ja...
1: Spoko, ja też nienawidzę
3: A właśnie ja u Etama co innego zauważyłem. Stary, ja u Etama co innego zauważyłem, że właśnie on dostał nagle jakieś 300 i on tam takie, no dzięki, tu wpadły 300, dzięki. Wracając do tematu, Amiga 500 miała procesor, więc wiesz, tak trochę mnie to nawet ubodło, że tak nie podziękował za donaty, więc trochę inaczej go postrzegam.
1: To jest jedna sytuacja taka, a jedna taka. Nie? Ja pamiętam, jak serio, mało się zaczął tasować, jak dostał. O kurwa, już zaczął liczyć, że tu zapłacę,
3: tak ty,
1: tu tam zapłacę.
3: Tak zbytnio, tak trochę złośliwie, tak krytycznie strasznie patrzysz na ludzi, tak trochę czasami, że tak...
1: Ale może masz rację.
3: Patrzysz, doszukujesz się tak na siłę w nich jakichś takich przywarów. Ale spoko, dobra. Jakoś tam obserwujesz, analizujesz. Na pewno jesteś takim człowiekiem, który tutaj bacznie obserwuje wszystkich nadających i gdzieś im tam wytyka. Spoko. Słuchaj, jak coś mi tam wytkniesz, to wezmę sobie to może do serca z tej racji, że widzę, że się interesujesz tymi rzeczami, więc nie jest to takie przypierdalanie się, wiesz, ad hoc, że po prostu o, tu lubię się przypierdalać, tylko
1: no,
3: gdzieś tam cię to interesuje i gdzieś tam śledzisz te uniwersa, więc spoko,
0: Adam,
3: tym bardziej sobie
0: złotych
3: to biorę do serca.
0: Donejcik
3: wpadł, o,
0: płacam.
3: Adam, skoro tyle już żule na kanale, to wpłacam. Nie rozumiem tego zdania.
1: Może skoro tyle już żuli na kanale, że może my jesteśmy żule.
3: No nie wiem, o co chodzi tu wpłacającemu. No ale dobra, dziękuję za dyszkę, zawsze miło. Skoro tyle już żule na kanale, to wpłacam. No, nie wiem, czy żule, no... Jest piątek, jest imprezowa audycja, to sobie trochę jesteśmy może pod wpływem. Dobra, panowie, to dziękuję wam bardzo. Dzięki Janko, dzięki Michał, trzymajcie się. No, siema.
1: No, z fartem, panowie, nie?
3: No, tak jest. Tak jest.
2: Dzwoni Janku do teorii.
3: I Dariusz jeszcze dołączył. Co tu powie Dariusz ciekawego?
4: A słychać mnie?
3: Słychać.
4: A... No to dobrze mnie chociaż słychać. Słyszałeś, jak Klot był na audycji LSD i się popłakał?
3: Może coś było. No słyszałem, powiedzmy, no. Ale nie wiem, a skąd wiesz, że był na LSD? Może po prostu się wzruszył. Wiesz, ja też się kiedyś wzruszyłem i popłakałem na audycji raz. Tak też było.
4: A to ze mną pokałeś wtedy.
3: Nie z tobą. Sam.
4: No pokałeś, przyznaj się.
3: Nie, sam byłem wtedy. Pamiętam. Ja rzadko kiedy się wzruszam i rzadko kiedy płaczę i po prostu mnie gdzieś tam doścignęła rzeczywistość i trochę mnie przygniotło wszystko dookoła i tak też było tak raz, no.
4: Aha, ja ostatnio pokałem, jak zjadłem grzybową. No, serio, się pokałem. Potem jakby miałem taką akcję, nie, że zjadłem grzybową. I normalnie leciał mi włosk z rąk, nie? Jak coś takiego się działo, nie? No.
3: A kto jest z tobą? Tak z ciekawości spytam.
4: Plejadianinie.
3: Nie, no powiedz, jakaś impreza jest, czy tam jakieś ziomale, czy co? Co tam nie, ciekawego się dzieje?
4: Nie, plejadianie są.
3: No dobrze. Dobrze, to ja jestem w takim razie reptilianinem.
4: No też jestem reptilianinem. Skąd wiedziałeś, że też jestem? Nie wiem, skąd mogę się wiedzieć? A ty jaką masz temperaturę ciała?
3: Jak gady.
4: Jak gady? 35 stopni?
3: No.
4: No ja też mam 35 stopni, nie? Potrafisz zmieniać źrenice?
3: Dariusz, ale powiedz coś tak raz szczerze. Kto tam z tobą jest? Co za impreza jest? Nie możesz tak raz szczerze powiedzieć, tylko cały czas reptilianie, plejadianie. Bo wiesz, potem ludzie mówią, że coś ściemniasz i że nie jesteś z nami szczery. Tak powiedz coś raz szczerze.
4: No to ziomeczek ze mną jest, no.
3: No i proste, no i wiesz, krótko i na temat, no, ziomeczek jest. No i spoko, no, takiej odpowiedzi oczekiwałem.
4: No, i szukaliśmy rozrywki właśnie. Okazało się, że Nocne Radio jest najlepszym źródłem rozrywki właśnie.
3: No, przypuszczam, że jak ktoś tak słucha sobie z boku, to nie za bardzo kuma, kto jest tutaj Klot, kto, o co chodzi, wiesz, i tak dalej. Więc trochę takie hermetyczne radio. No ale spoko, może komuś się podobać też taki klimat.
4: Nie, no, wszyscy myślę, są zadowoleni. A słyszałem, że był jakiś. Coś było o Dariuszu. A to właśnie. Co mówili o Dariuszu właśnie? Słyszałem, że mówili, że. Że nie jestem szczery, tak?
3: No tak, są takie opinie właśnie. Wiesz, niektórzy cię gdzieś tam lubią słuchać, inni podważają, że pierdolisz farmazony, że się zgrywasz i że właściwie cały czas tutaj ściemniasz, tak dalej. A ja jestem takiego zdania, że to jest pewna gra i że to jest radio i że niekoniecznie trzeba być zawsze szczerym, w 100% mówić prawdę. Można tworzyć pewien teatr. Teatr, czy teatr jest kłamstwem, czy prawdą? No, ciężko powiedzieć, prawda? To jest pewien teatr.
4: Teatr życia, nie? Teatr życia, tutaj wiesz. Czasami trzeba coś ściemnić, czasami trzeba powiedzieć prawdę. Jak zawsze wiesz mi prawdę, to możesz w ciągu tam, nie wiem, roku od czasu, kiedy umiesz mówić.
3: No, teatr to jest sztuka. Teatr to jest sztuka i sztuka ma za zadanie zmusić ludzi do jakiejś refleksji czy przemyśleń, czasem tworzyć pewną iluzję, która sprawi, że ludzie nie będą mogli spać na przykład i będą sobie o czymś myśleli, to jest sztuka, jak aktorstwo. No to teatr jest czymś nawet więcej niż aktorstwo, bo teatr jest ambitniejszy trochę niż... aktorstwo to jest tworzenie pewnej... wcielanie się w pewną rolę za pieniądze i za... to jest twój zawód. A sztuka, czyli teatr, to jest coś więcej. To jest już... no, to jest właśnie sztuka. Więc ja tak ciebie trochę postrzegam jako taką sztukę. Ale zakładam też, że część twoich doświadczeń jest prawdziwa. Część. Bo nie we wszystko wierzę. Wiem, że się zgrywasz trochę, wiem, że to są pewne jaja i tak dalej, ale dopuszczam do siebie taką opcję, że część tego, co mówisz, jest na podstawie twoich autentycznych doświadczeń. Może się mylę, może się mylę, może nie chciałbym się mylić, bo to by było trochę przykre, gdyby się okazało, że wszystko jest fałszem, ale wydaje mi się, że nie, że masz swoje doświadczenia, głównie te z substancji psychoaktywnych, z pewnych doznań, z pewnych doświadczeń, w twoje porwanie przez UFO, na przykład w twoje kontakty z plejadianami, z kosmitami, z innymi rasami. Jestem tutaj sceptyczny trochę, chociaż wiesz, no są na tym rzeczy, są na tym świecie rzeczy, które się filozofom nie śniły. Czemu nie? Czemu nie?
2: Wydaje mi się, że nie.
4: No to powiem ci, że to wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą.
2: No. Porwanie
4: przez... No i teraz wiesz. Wiesz, jak to jest. No, miałem. Mam kontakty takie. No, to nie jest jakieś szczególnie, jakieś trudne, tak ci powiem, bo kosmici potrafią przyjmować ludzką postać i chodzą między nami tutaj sobie, na Ziemi. No to jest zaawansowana technologia po prostu, wiesz, a są też wysoko wibracyjne istoty właśnie świetlne, których DNA jest już praktycznie w 99,999% światła, nie? To te istoty świetlne potrafią, wiesz, przyjmować kształt kuli świetlnej. Potrafią przyjmować postać człowieka. Jedno to widziałem i nie tylko ja to widziałem, ale też ludzie z mojego otoczenia to widzieli. No. To już widziałem UFO. To jest 100% prawda na przykład, nie.
3: Nawet Dariusz, gdybyś miał coś fantazjować i opowiadać nam tu pewne rzeczy, które są pewną właśnie twoją taką sztuką i inscenizacją tutaj na antenie, to nie znaczy, że to jest nieprawdziwe, nawet jeśli to ciebie nie spotkało. Bo wiesz o co mi chodzi, że nawet jeśli ty byś coś sobie hipotetycznie wymyślił, to nie znaczy, że kogoś innego to nie spotkało. Więc... w ten sposób staram się na to patrzeć. Staram się też wbrew pozorom trochę logiki używać. Skoro wszechświat jest tak przeogromny, jest tak niesamowita skala i że nawet naukowcy mówią o tym, że są inne, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że są inne rasy, cywilizacje. Więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie jesteśmy sami. Gdybyśmy mieli uznać, że jesteśmy sami we wszechświecie, to by oznaczało już jakąś wiarę w jakiegoś Jahwe, że on tu stworzył jakiś nam świat pod kopułą. To jest dziwne, to jest jakieś takie bajkowate. Dla mnie o wiele bardziej realna, realistyczna jest wizja, że nie jesteśmy sami. Skoro nie jesteśmy sami, to inne rasy jest nieskończenie wysokie prawdopodobieństwo, że jest nieskończenie wielka ilość cywilizacji, ras o wiele bardziej doskonałych od nas, które mają możliwości, o których nam się nie śniło, podróżowania we wszechświecie, wnikania w nasze umysły i tak dalej. Mi się to wydaje czymś normalnym. I mówię to szczerze, bo tutaj mnie posądzają, że sobie żartuję, że się zgrywam. Nie, nie zgrywam się. Dla mnie jest to całkowicie normalne.

0: Mitchella, to ja jestem przekonany, że jest to możliwe, więc może być tak, że... A czemu? Słuchajcie, to jest człowiek, który jest DJ-em, gdzieś tam jeździ po świecie, nie przejmuje się w ogóle jakimiś tam sprawami materialnymi, sobie robi w kuchni jakieś dziwne przepisy, tam jakieś psychoaktywne substancje są dla niego czymś normalnym, więc może te substancje psychoaktywne umożliwiają kontakt z innymi rasami, uaktywnia się, nie wiem, szyszynka w naszym mózgu, i tak dalej. No to dla mnie nie jest to jakieś science fiction wielkie. Brzmi to dla mnie o wiele bardziej wiarygodnie niż jakieś opowieści o dziwnym bogu, który nas tutaj jakieś plemiona zbiera, wysyła na inne plemiona. To jest dla mnie bajka, nie? Tym bardziej, że kapłani tego boga nie potwierdzają w żaden sposób swojej wielkości czy tego, że są z tym bogiem jakoś skumani, że on im daje jakąś moc. Dla mnie bardziej są wiarygodne opowieści o innych cywilizacjach. Tyle na temat.
1: No ja ci powiem, że istnieją nie tylko kosmici, ale także istoty z innych wymiarów, które przenikają do naszego wymiaru lub istnieją w naszym mózgu po prostu. A w naszym mózgu też istnieją światy właśnie. No w każdym twoim atomie, nie? To jest fraktal. Cały wszechświat mieści się w jednym atomie i w tym jednym atomie są jeszcze te inne wszechświaty po prostu. Tak, pan Marek Polecki mówi, no to on tak właśnie mówił i ja też tak uważam, bo masz wszechświat w taki fraktalny właśnie wymiar, nie?
0: No dokładnie, no stary, w naszym jednym atomie jest wszechświat, a my się tu zastanawiamy i ludzie piszą, że o, tu jakieś, sam nie wierzysz w to, co mówisz, krawiec, jakieś odloty totalne, wręcz uszkodzenia psychy. Po prostu jesteście ludźmi, którzy są gdzieś tam się zatrzymali i... No nie wiem, no, ludzie do niedawna nie wiedzieli, że trzeba witaminy brać, że trzeba ręce myć, że my myśleli, że żyjemy na płaskiej ziemi. Pomyślcie, jaki wielki skok wiedzy dokonaliśmy, jak się wiele nauczyliśmy. I pomyślcie teraz sobie, że to, co jeszcze mamy do nauczenia się, to jest w ogóle kosmos w porównaniu do skoku, jaki przeszliśmy. Że... Ta nasza rewolucja w postrzeganiu wszechświata, to jest nic. To jest ziarnko piasku na plaży.
2: Prawda, nie wiedzieli, że trzeba witaminy brać, że trzeba ręce myć.
1: No dokładnie. No dokonaliśmy wielkiego skoku właśnie.
0: Małego właśnie skoku, małego w skali wszechświata. Może takiego małego skoku... Można to zobrazować, wiesz, nasz układ słoneczny, nie? To takiego skoku dokonaliśmy, a weź pod uwagę teraz wszechświat, który jest miliard miliardów razy większy.
1: Znaczy, no, Ziemianie odwiedzali już różne planety, no, bardzo różne planety odwiedzali Ziemianie. Poza tym byli ludzie tutaj właśnie zabierani z Ziemi na inne planety i tam przedstawiali właśnie jak wygląda ich planeta, nie? I takich ludzi tutaj zwracali z powrotem, nie? Na przykład jest książka nawet, Misja Michaela Desmarqueta, która opowiada o tym, jak on po prostu był u Plejadian, opowiadał, jakie mają domy i co robią, że nie słuchają muzyki na przykład i mają domy kopułowe w kształcie jakby takich jaj, a no właśnie tak feng shui to kształt

0: jest najlepszym możliwym kształtem do zamieszkania. To właśnie zastanawiam się, dlaczego kury składają jaja w takim kształcie, jakim składają. To jest najbardziej biologicznie idealny kształt.
1: No, próbowałem dzisiaj odwzorować kształt jaja na Photoshopie i ciężko, wiesz, to nie jest takie proste. Trzeba by tutaj wyższej matematyki, żeby to jajko odwzorować w 100%. I wyszło mi takie pseudo-jajo, nie? Taka elipsa, która jest gdzieś tam u wierzchołka, spłaszczona, u podstawy rozciągnięta, ale to nie jest jajo. No. Także, kurczę, w prostocie może tkwić naprawdę wielka tajemnica i wielka wiedza, naprawdę niesamowite wzory matematyczne. Ludziom się wydaje, że już wszystko poznali, bo na przykład potrzeba uważa, że cały wszechświat to są te same pierwiastki, ta sama fizyka. A czemu? A może nie? A może się myli? Może gdzieś tam na dalszych regionach wszechświata obowiązuje inna fizyka i są nieznane pierwiastki nam, ziemianom. On tak patrzy bardzo przyziemnie, jednocześnie bardzo twardo stąpa pod nogami po ziemi. Ja to szanuję, ale może się mylić.
2: Ludziom się wydaje, że już poznali.
0: A kto się może mylić?
1: No potrzeba, który twierdzi, że mamy, wiesz, że już poznaliśmy cały wszechświat, bo wszędzie obowiązują te same prawa fizyki i te same pierwiastki wszędzie są. A może nie jest tak do końca, może gdzieś tam mamy pierwiastki nieznane ziemianom i prawa fizyki się nagle zmieniają poprzez jakieś, nie wiem, zakrzywienie czasoprzestrzeni i tam jest jakiś inna czasoprzestrzeń. Nie wiem. Tak, wiesz, filozofuję sobie trochę, jestem takim nieukiem trochę, który jednak może mieć czasem rację i przypadkowo mieć rację trochę, bo strzela w ślepo. Ktoś, kto jest bardzo skupiony na nauce tej tutaj, którą mamy, może, wiesz, mieć dużo bardzo racji, ale może nie dopuszczać do siebie takiego wolnomyślenia i być bardzo ograniczony. A taki głupek, on sobie strzela i może trafi, nie? Że, znaczy, nie wiem, no tak sobie teraz tu gdybam. Gadamy sobie.
0: No właśnie, my ziemianie już korzystamy z pierwiastków, które nie są w tablicy Mendelejewa, ale o tym się nie mówi po prostu. Jest to na przykład pierwiastek 140, właśnie, który jest praktycznie niezniszczalny. I ten pierwiastek właśnie jest niepodatny na wysoką temperaturę. I właśnie pokłady steel amerykańskich samolotów w technologii steel są pokryte tym pierwiastkiem, no szczególnie samoloty TR-3B są pokryte tym pierwiastkiem, to one są praktycznie niezniszczalne, nie? Nie da się ich niczym zniszczyć.
1: Tomisiu, pisze Krawiec, powiedz szczerze, dlaczego uważasz, że pan Dariusz jest wybrany do tego, żeby odkrywać prawdę, a nie ty czy ja? Jak to wytłumaczyć? Jak to wytłumaczysz? Jesteśmy niegodni tego, żeby to doświadczać? Tomisiu, widzisz, ty skupiasz się, Tomisiu, tutaj na ego. Właśnie to jest to ego. Ja, a dlaczego ja lepszy, a on lepszy? Ja tak w ogóle na to nie patrzę. Po prostu każdy, kto rzuci na antenie jakieś tezy ciekawe, niesamowite, kto pójdzie wbrew nauce, który rzuci jakieś myśli nieuczesane, to jest dla mnie ciekawa postać i ja to dopuszczam, że on może mieć rację, bo Musiałbyś mi konkretnie coś to Misiu napisać. Na przykład Dariusz nie ma racji, ponieważ prawo tam zachowania energii i prędkość nie może być wyższa od prędkości światła, to możemy sobie wtedy pogadać. A takie rozmowy w stylu, że tam, a kto ma rację, a dlaczego on taki wielki, a ja, a ty, czy ja, to jest słabe, to jest, wiesz, to nas do niczego nie zbliża, bo to jest cały czas skręcenie się wokół tego naszego ego gdzieś tam i takie, wiesz, i takie średniowieczne uważanie kogoś, kto wybiega myślą poza to, co znamy, za czarownika, za czarownicę i taka niechęć, nie? Że, albo jak u zwierząt, że jakieś zwierzę się trochę różni od innych, to od razu tam trzeba je zagryźć. Tak mi się to kojarzy trochę, nie? Z takim myśleniem, więc w ten sposób.
0: No to jest też tak sądzę właśnie, że ludzie bywają za bardzo sceptyczni czasami i ten sceptycyzm czasami nie doprowadza do niczego dobrego.
1: No, taki sceptycyzm za wszelką cenę, taki buntownik, żeby tylko być buntownikiem, nie? Żeby gdzieś tam, wiesz, powiedzieć, a co on tu będzie nam fikał, nie? No to takie, wiesz, a zastanówmy się tak na chłodno. Wszechświat jest przeogromny. Taki, że po prostu nie potrafimy tego ogarnąć naszym umysłem. Nie potrafimy, być może jest nieskończony nawet, czego też nie potrafimy ogarnąć naszym umysłem. Jak ludzie, jak wielu ludzi, jak myśli o nieskończoności, to im się umysł zawiesza. A być może coś takiego jest. Może wszechświat jest w pewien sposób nieskończony. Może nie tak, jak to rozumiemy, nieskończoność matematycznie, tylko w inny sposób nieskończony. A ludzie gdzieś tam się zatrzymują na etapie, że wiesz, kto ma rację, dlaczego on, a to on taki głupi farmazony gada, no to jest gdzieś tam w ogóle na początku tej drogi. Więc kurde, no nie wiem, bardziej otwarte umysły. Ja nie mówię, że otwarte umysły w sensie negatywnym, bo myślę, że otwarty umysł można mieć w sensie negatywnym i pozytywnym. Często się oskarża ludzi, którzy pierdolą głupoty, ulegają fake newsom, wierzą we wszystko, co przeczytają, że oni mają tak, wiesz, w negatywnym sensie otwarte te umysły na wszystko i nie analizują, nie weryfikują i tak dalej, ale można, wydaje mi się, mieć otwarty umysł w pozytywnym słowa znaczeniu, czyli dopuszczać, czyli akceptować wiedzę, którą mamy, ale dopuszczać do siebie myśl, że czegoś nie wiemy.

0: is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out.
1: A czy uważa pani, że dzięki takim kongresom uda się wywalczyć to, że kobiety będą miały takie same prawa jak ludzie?
2: Spierdalaj.
3: Wydaje mi się, że zarówno ludzie, jak i kobiety mają prawo współistnieć.

0: Witamy Was na antenie Nocnego Radia. Dzisiaj w dość nietypowym składzie, ponieważ jest z Wami Potrzeba i jest z nami Zenon. Czołem, Zenonie.
1: Witam, Potrzebo. No, to moi drodzy, na początek kawałek, który słyszeliście, to był Act on Instinct autorstwa pana Franka Krypackiego, znanego autora muzyki do soundtracków, a konkretnie ten utwór pochodził z soundtracku do gry Command & Conquer. I w sumie o tym też będziemy dzisiaj trochę rozmawiać, czyli o tym, jak podbijać i rządzić, o tym, jak podbijać rząd dusz i rządzić milionami po to, żeby mieć władzę absolutną. Jak odebrać człowiekowi wolność w taki sposób, żeby ci jeszcze podziękował, że mu ją odebrałeś. Czyli będziemy rozmawiali o feminizmie.
0: Feminizm. Ja tutaj w ramach przygotowania do audycji sobie postanowiłem zgłębić historię feminizmu, bo będziemy się dzisiaj skupiać bardziej na takiej tak zwanej trzeciej fali feminizmu, więc może tytułem wstępu opowiemy rzecz albo dwie odnośnie tych pierwszych dwóch fal. Pierwsza fala feminizmu zawiązała się pod koniec wieku XIX, głównie w zasadzie na terenie USA, gdzie kobiety faktycznie miały przerąbane pod wieloma względami, nie miały prawa do głosu, nie miały prawa do decydowania o sobie, do, nie wiem, sprzeciwienia się w kwestiach rozwodowych i można powiedzieć, że wtedy wywalczono bodajże 19. poprawkę do konstytucji, która dała kobietom prawo głosu, czynne prawo głosu, wobec czego ta sytuacja się zmieniła. Druga fala feminizmu z kolei była powiązana nieco z ruchem hipicowskim. Zawiązała się w okolicy

0: w okolicach wojny w Wietnamie. I tutaj już, i tutaj jak przeglądałem, przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, już pewne kwestie związane z drugą falą były różnie przedstawiane przez różne feministyczne źródła, o które się potknąłem. Także nie wiem, Zenonie, jakbyś ty swoimi słowami określił drugą falę feminizmu, na czym ona się opierała?
1: Słuchaj, to wiesz, to z jednej strony moim zdaniem było już domknięcie paru tematów, które faktycznie trzeba było gdzieniegdzie domknąć, jak na przykład prawne ustanowienie tego, że nie wolno płacić za tą samą pracę tego samego wynagrodzenia kobietom i mężczyznom. Co ciekawe, tą sprawę wtedy zamknięto i masz już w Stanach nakaz taki, że musisz za tą samą płacę mieć taką samą stawkę. Jakie będą finalne zarobki, to już jest inna sprawa, bo kobieta częściej pójdzie na urlop, częściej siedzi. W każdym razie, w wielkim skrócie, prawnie i ekonomicznie tak naprawdę sprawa jest zamknięta, ale jednocześnie feministki trzeciej fali twierdzą, że ta sprawa wcale nie jest zamknięta, co jest od strony merytorycznej bzdurą, do czego jeszcze wrócimy. No i właśnie na drugiej fali już się zawiązały te pierwsze takie problemy, które są po prostu esencją trzeciej fali, tak? Czyli protestowanie dla samego protestowania.
0: Tak, w źródłach, które dzisiaj przeglądałem, które, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną, nawet nie będę wam ich polecał, natomiast ubawiłem się po łokcie, pojawiła się już pewna kontrowersja, ponieważ na fali propagandy wolnej miłości, hipisowskiej wolnej miłości, już wtedy zaczęto mówić o takich tematach jak aborcja, czyli moje ciało, moja własność i tak dalej, kwestii dostępu do antykoncepcji i kwestii też odróżnienia gender od płci fizycznej. Gender, czyli tworowi bardziej socjologicznemu, mającemu na celu właśnie bardziej to, kim się czujesz, a nie to, co masz między nogami, tak? Czyli tutaj wprowadźmy sobie taką bazę pojęciową. I rzekomo, no według różne źródła różnie podają, ale to już się pojawiło w drugiej fali. Natomiast trzecia fala zawiązała się w roku 92, poprzez właśnie swego rodzaju ruchy emancypacyjne. Troszkę było to powiązane z punkowymi Riot Girls, ale do tego jeszcze przejdziemy. Zresztą mamy dla was przygotowanych parę dziwnych przerywników muzycznych. Jeden wybrał Zenon i to nawet się tego nie dotykam, sami ocenicie. Drugi wybrałem ja i też nie jestem z niego dumny, ale pasują do dzisiejszej audycji. Jeżeli chodzi o trzecią falę, to tak prawdę mówiąc, im dalej w las, tym więcej drzew i tym bardziej nie do końca wiadomo, o co tu chodzi. Spotkałem się z twierdzeniem, że trzecia fala faktycznie miała miejsce w latach 90. i też i tutaj opierała się bardziej na kwestii definicji seksualności, na kwestii definicji gender, na podstawie równego poszanowania, ale już zaczęły się pojawiać te wojujące feministki, które definiowały, że cały świat jest patriarchalny i należy z tym walczyć różnymi dziwnymi metodami, które sobie też po drodze omówimy. Masz takie wrażenie właśnie, że bo spotkałem się z pojęciem, że trzecia fala feminizmu skończyła się na początku XXI wieku i z eksplozją mediów społecznościowych zaczęła się czwarta fala feminizmu. Czy byś przystawał do tej tezy, że to jest coś faktycznie nowego, czy zwyczajnie bardziej...
1: To jest takie dzielenie bytów ponad potrzebę, moim zdaniem, że tak się wyrażę. I no jasne, możemy się takim aparatem pojęciowym posługiwać, ale kiedyś rozmawiając z Danielem, czyli z adwokatem, jakoś na temat tego marksizmu kulturowego i tego wszystkiego rozmawialiśmy i zauważyliśmy, że opisując te same jak gdyby zjawiska, używaliśmy różnych aparatów pojęciowych i po prostu w efekcie nie mogliśmy się dobrze dogadać. Ja na przykład częściej się odnosiłem do jakichś takich zachodnich wzorców pojęciowych, a on z kolei ograniczał się na przykład do gender, tak? On, czyli przeciętny Polak plus tam Daniel, który takim przeciętnym Polakiem nie jest, wrzuca ten ogół tych zjawisk pod parasol gender, tak zwanego. A w Stanach Zjednoczonych feminizm jest stricte jeszcze powiązany teraz z czymś, co się nazywa social justice, czyli tak zwana sprawiedliwość społeczna, co jest de facto jakąś taką skrajną wersją marksizmu.
0: No, a... tutaj jeszcze w kwestii tego, że to wszystko się jednak rodzi w Stanach Zjednoczonych, warto zauważyć, że Stany Zjednoczone w swojej krótkiej historii miały jednak pewne problemy z równouprawnieniem. Przecież to jest kraj, w którym niewolnictwo pozostało przez bardzo długi czas, gdzie do dnia dzisiejszego wręcz są widoczne bardzo ruchy rasistowskie. Ale coś takiego było z kolei...
1: Na przykład taki ruch jak Black Lives Matter, nie? Najbardziej groźny i rasistowski ruch, jaki obecnie działa w Stanach. Bardzo prężnie działa.
0: Dokładnie. Okazało się w pewnym momencie, że po pierwsze to wynikało z nieudolnej polityki zrównoważenia pewnych rzeczy, co dość dobrze jest pokazane w filmie American History X. Historii dwóch braci, z czego jeden jest zadeklarowanym nazistą i drugi młodszy, który że tak powiem, obserwuje jego działania i pamiętam z tego, dość dawno to oglądałem, przyznam się, ale pamiętam z tego dość jedną istotną dyskusję, dlaczego czarny ma dostać moją pracę tylko dlatego, że jest czarny, ponieważ dostanie tam, pracodawca jego dostanie lepsze, większe dofinansowanie dlatego, że on jest czarny, a nie ze względu na kompetencje. Tak?
1: To, o czym mówisz, to jest, funkcjonuje pod pojęciem rządowym, to się nazywa akcja afirmatywna. Stosuje się też czasami określenie odwróconego rasizmu. Jakoby trzeba było dawać fory mniejszościom po to, żeby miały szanse równe w walce z większościami. Taki odwrócony rasizm stosują policjanci amerykańscy, jakoś wszyscy są oburzeni. Także ten, jest jakaś nadreprezentacja murzynów w więzieniach, ale to jest grubszy temat, bo pamiętam, że pierwszy raz chyba w polskim języku słyszałem to pojęcie, znaczy, no, nie było po polsku użyte, ale jako od Polaka słyszałem to pojęcie. Jak stały sceptyk zadzwonił jakiś czas temu do teorii chaosu i powiedział o indentured servitude, czyli tam takiej terminowej służbie, która trwała po 20-30 lat nawet. To było de facto niewolnictwo, które głównie się tyczyło białych ludzi, bardzo często Irlandczyków i nawet Polaków, nie? Proszę mi tutaj nie wspomnieć. I wiesz, o tym się też jakoś, ta kwestia też jest trochę pomijana, cały czas się robi... No, kluczowa jest w tym wszystkim teraz w nowym feminizmie i w tym social justice, kluczowa jest hierarchia bycia ofiarą, ale to jest coś, do czego pójdziemy dalej.
0: Właśnie, tutaj pytanie, bo jednak ruch feministyczny, czy feminizm, no jeżeli się odwołamy do samego źródłosłowu, od femina, kobieta, tak, ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet i jest dostępne bardzo wiele materiałów, w których kobiety same, współczesne, młode, dynamiczne kobiety odcinają się od ruchu feministycznego, podając bardzo konkretne przykłady, że ona jako kobieta, przykładowo w sprawie rozwodowej, gdzie jest rozstrzygane, czy dziecko ma być pod kuratelą ojca czy matki, ma nieporównywalnie większe prawdopodobieństwo tego, że ona dostanie opiekę nad tym dzieckiem. Ona, jako kobieta, będąc sądzona za morderstwo, statystycznie dostanie o połowę niższy wyrok niż mężczyzna za dokładnie ten sam czyn.
1: Przykład z naszego rodzimego podwórka. Jest taka publicystka, czekaj, zaraz ci powiem. Ona się nazywała jakoś, kurczę, patrz, Weronika Gumowska czy Zaguma, jakoś tak, w każdym razie. I ona strasznie właśnie punktowała te polskie nasze feministki, które są małe miki przy tych amerykańskich. Punktowała je dosyć ostro i skutecznie, trzeba przyznać. Co ostatnio też zrobiła na punkcie właśnie tego marszu kobiet, który miał miejsce i wyliczyła, że kobiety walczą o prawa, które już mają. Ten sam rak toczy feminizm w Ameryce, to samo się dzieje. Ale jeszcze taka mała anegdota. Ta pani miała to swoje jakoś, to swoje nazwisko tam, powiedzmy tam Zagumna czy coś, nie mogę sobie napomnieć. Hajtnęła się i co u dziennikarek jest dosyć nietypowe, zmieniła nazwisko na nazwisko męża. A jej nazwisko obecne to Kostrzewa. Z kolei nazwisko Kostrzewa to jest nazwisko jednej z najbardziej wpływowych feministek z trzeciej fali, czyli Igi Kostrzewy w naszym cudownym kraju. Mm-hmm. Takie to mamy anegdoty.
0: Tak, tutaj jeszcze odnośnie walką z czymś, co już zostało zwalczone, mi się przypomina taka historia ruchu rowerowego, masa krytyczna, gdzie wszyscy, którzy mieszkamy w Polsce, w większym mieście, prawdopodobnie spotkaliśmy się z masą krytyczną, czyli ugrupowaniem rowerowym, które zawiązało się już ładnych parę lat temu i robiło regularne miesiąc w miesiąc, tam bodajże pierwszy piątek miesiąca, zorganizowany przejazd rowerami poprzez czołowe arterie miasta, tylko i wyłącznie po to, żeby wymusić na władzy wybudowanie ścieżek rowerowych, bo tych ścieżek faktycznie nie było. Co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj te ścieżki rowerowe mamy w tych wszystkich naszych większych miastach, a i w mniejszych również, a masa krytyczna dalej wyjeżdża i dalej robi z przyzwyczajenia te wszystkie swoje przejazdy, wkurwiając do nieprzytomności ludzi, bo jeżeli zapytasz ich, po co to robią, no to wtedy będzie, no bo przecież zawsze tak robiliśmy, tak?
1: Ale i masz ten sam fenomen, tak, z feministkami. Masz dokładnie to samo. Mm-hmm. Cel jest osiągnięty, one robią dalej to samo, dalej protestują. Ciekawym jest, że możesz im wypunktować i one wszystkie będą wtedy zaparte, że wcale tak nie jest. Mało tego, charakterystyczną cechą tego ruchu jest to, że on się konsoliduje, włącza w siebie inne rzeczy, właśnie środowiska LGBT, jakieś tam powiedzmy osoby chore psychicznie, bo to też jest teraz modne, osoby otyłe, to też jest ciekawy fenomen w Stanach Zjednoczonych. No i cały czas szuka jakichś problemów, jednocześnie będąc totalnie ślepym, że na przykład na Bliskim Wschodzie te problemy są bardzo realne, tak? I nie walczą z tym, nie walczą z...
0: Wiesz, to jest taka troszkę partyzantka zza komputera, tak? Że zrobię sobie jakiś obrazek, zrobię sobie jakiś event, gdzie zalajkuję go 20 tysięcy osób i uznam, że w tym momencie wygrałem walkę z systemem. To, co mi się tak, można powiedzieć, odrobinkę w trzeciej fali podobało, to jest kwestia Riot Girls, ale które wywodzą się z Punk Rocka. Punk Rocka, którego znamy, Sex Pistols i tak dalej. Grupa młodych dziewczyn stwierdziła, że oni się nie godzą na to, żeby tylko chłopaki grali punk rocka i założyło parę swoich fajnych grupek, no to teraz im pokażemy. Co prawda oczywiście teksty ich piosenek były upokarzające dla mężczyzn pod każdym względem, jak również bardzo dużo mówiło o ich seksualności, że one też mają swoje potrzeby, że tutaj usłyszymy sobie dzisiaj Bikini Kill, I Like Fucking i nie chodzi tutaj o miejscowość w Austrii, że one też po prostu lubią seks, że one się lubią pieprzyć i jako taka manifestacja, ale to było o tyle dobre, że słuchaj, mi się nie podoba to, że tam są sami mężczyźni, to ja zrobię i ja pokażę wam i ja zrobię to po swojemu. No i pokazały. I nawet się tego da słuchać, wbrew pozorom, jeżeli ktoś oczywiście punk rocka lubi. Więc to było takie ostatnie tchnienie tego wojującego feminizmu, który faktycznie coś wnosił, który robił coś, a nie tylko gadał i nie stwierdzał, że o Boże, jakie to my jesteśmy uciśnieni i tak dalej. Uciśnione, przepraszam, żeby nikogo nie obrazić, ale o obrażaniu jeszcze tutaj sporo pewnie powiemy, szczególnie w kontekście tych dodatkowych grup społecznych, o których mówiłeś, czyli właśnie ludzie, którym można coś powiedzmy przypisać, wrzucić do ich ogródka, typu właśnie ludzie otyli, czy ludzie chorzy psychicznie, czy grupy LGBT, osoby, które łapią w bardzo łatwy sposób ogromny ból dupy, jeżeli im się zwróci uwagę, że robią coś nie tak, robią coś, nie wiem, nieakceptowanego, czy sobie nie życzymy, żeby usiąść w samolocie koło kogoś, kto waży 140 kg i zajmuje półtora fotela, to jeżeli ktoś to przeżył, to doskonale wie, o czym mówię.
1: Ma miejsce odpór pewien, mianowicie przedstawiciele tych środowisk, murzyni, znaczy, wiesz, mniejszości rasowe, jakieś religijne, etc., etc., etc., coraz częściej pojawiają się w środowisku czasami nazywanym alt-right, czyli alternatywna prawica, czyli taka nie mainstreamowa, chociaż trochę się degeneruje to za sprawą mainstreamu to pojęcie i jest utożsamiane z faszystami bardziej, ale to jest jak gdyby nieistotne. Na potrzeby dyskusji nazwijmy ich tam alternatywną, nową prawicą, powiedzmy. Mhm. I na przykład, szczególnie w community związanym z YouTube'em, są osoby transseksualne, które są przeciwko tym wszystkim prawom, które są wbijane wszędzie po prostu z góry do dołu. Na przykład w Kanadzie jest tak zwany Bill C-16, czyli tam prawo 3-16, które może się kończyć tym, że uczelnia będzie musiała karać profesora, który zwróci się tam od, złym przyimkiem do swojego studenta, studentki, studento, czy coś tam, bo na przykład ja mogę sobie dzisiaj myśleć, że jestem ziemniakiem i masz do mnie mówić per ono, nie? A on mi powie per proszę pana, no to już jestem obrażony i moją, kurde, comfort zone zniszczył i w ogóle mam PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, nie? Jestem, zespół stresu poarytowego dostałem, jestem najgorszy i pana profesora należy wypieprzyć z...
0: Jest też, pojawia się tutaj coś takiego jak Check Your Privilege, czyli coś, to, co powstało w internetach. Natomiast mam mniej więcej przedstawić, czy masz prawo wypowiadać się o jakiejś tam grupie, tak? I jeżeli mówisz, nie wiem, o kobietach, no tutaj można powiedzieć, że jest to nieco kuriozalne, że dwóch facetów tutaj się zebrało i jedzie po feministkach, ale no właśnie, no tutaj nie sprawdziliśmy naszego przywileju, nie mamy według takiego jak to się nazywało, radykalnego feminizmu nie mamy prawa mówić o problemach feministek, ponieważ mamy nie to między nogami.
1: No wiesz, no może tak, tylko jest, to idzie nawet dalej. To się nazywa chyba cultural appropriation, czyli widzisz, tego sobie dokładnie nie zrozumiałem, widziałem to tylko z autopsji. Sprawa polega mniej więcej na tym, że na przykład ja jako biały człowiek nie mogę nosić dreadów, bo to będzie rasistowskie i to będzie kulturalnie nieodpowiednie. I są nagrania, kiedy po prostu idzie sobie jakiś biały chłopak, nosi dready, ma jakieś afrykańskie symbole na sobie, słucha sobie reggae i zaczepia go jakaś czarna kobieta i mówi, że z rasistą jest kurwysynem i go zaczyna bić na kampusie. Sprawa w dziwny sposób jakoś z reguły przycicha, ale raczej tej dziewczynie przyznaje. I moim zdaniem to wszystko stoi na głowie, no bo jeżeli ty nosisz innej kultury znaki rozpoznawcze, no to jest, wiesz, to jest to, co się mówi, tak? Że jak to się mówi, że... No, że najwyższą formą pochlebstwa jest, kurczę, no, kalkowanie czegoś, tak? Mm-hmm. No, a nie, teraz na przykład jest mega przejebanym na Halloween sobie ubrać kostium Indianina. Nawet kowboja jest zły, no bo kowboje jakoś do tych Indian strzelali. Na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych ściąga się po prostu obrazy, na których jest przedstawione, powiedzmy, Indianie pływający na kanu, ponieważ to jest rasistowskie i jak to taki Indianin, tylko co, tylko kanu, a nie mógł lotniskowca przecież zbudować? Nie, jakby nie biali, na pewno by w XIX wieku zbudował lotniskowiec, nie? A tu przez białych na tym kanu musiał pływać ze strony. Tutaj Ola jeszcze napisała na czacie, że plastry też są rasistowskie. Tak, był taki kasus, ale to z kolei w Norwegii, która też jest ciekawym krajem, jeżeli chodzi o te sprawy, że pani jakaś pozwała aptekę za to, że były głównie białe plastry do kupienia, tak? A ona jako taka osoba o siodłej cerze, przez ten biały plaster bardzo by było widoczne, że jest skaleczona i już jej jest bardzo źle, jej comfort zone jest oczywiście zniszczone i ma PTSD i to jest very racist i jest bardzo źle.
0: Tutaj jeszcze znajomy mi na priv napisał, zrobię ruch alternatywna alternatywa, będzie to w chuj nudne. natomiast są jakieś takie... Kurczę, nawet ciężko mi jest tutaj określić takie na siłę wynajdowanie sobie nawet bardziej, wymyślanie sobie przeciwnika i to, co mówiłem ze dwie audycje temu, bodajże właśnie w ostatnim nocnym Marku, o syndromie oblężonej twierdzy, że wokół nas tutaj wszyscy chcą nas stłamsić, zniszczyć, przycisnąć i tak dalej. I że to jest bardzo często używane do tego, żeby nas wmanipulować w jakiś ruch. Natomiast feministki, te wojujące feministki bardzo chętnie to łykają, dają się wprowadzić do tej oblężonej twierdzy, mimo że do takiego oblężenia nie dochodzi. Jeszcze w ramach researchu YouTube mi zasugerował filmik, na którym feministka prosi pewnego mężczyznę o przedstawienie się.
1: Humongous.
0: Humongous.
1: Czyli ogromny.
0: Tak, ewentualnie imię Hugh, Mongos nazwisko, przedstawił się jako Humongous. Humongous what? Humongous what? Hugh Mongous. You ask for my name. Hugh Mongous. I cały absurd tej sytuacji, że nie było tam żadnego punktu zapalnego, ale w momencie, kiedy pojawił się punkt, który można było uznać za zapalny, nakręcono na tej podstawie całkowicie jakąkolwiek dramę.
1: I jeszcze ta histeria, która tam była niesamowita. Ona miała pretensje do ochroniarzy, do wszystkich dookoła. Do tego dosyć znana się przez to stała. To taka hinduska. jakaś socjalistka hinduska. Z tego co wiem, Hindusi też tam mają dosyć takie lewicowe skrzydło. Chyba nawet Chruszczowa, jakaś tam córka czy kogoś z tych kacyków wielkich miała komunistę hinduskiego męża, ale to jak gdyby nieistotne. I tak, byle co znajdziesz, jest wielki trigger tak zwany. O, właśnie, trigger, klucz. Wróćmy z powrotem na uczelnię. Jest też taki ruch, który mówi, że musi być na uczelni tak zwane trigger warning, czyli jeżeli na wykładzie będzie jakiś kontrowersyjny temat, powiedzmy, że ktoś wyciągnie papiery na temat inteligencji emocjonalnej, inteligencji jakiejś tam i śmakiejś i gdzieś wyjdzie, że coś jest nie po kolei dla kobiet albo dla jakiejś grupy minority, jakieś badanie będzie takie nie halo i ktoś by mógł się obrazić, to musi być trigger warning powiedziane przez profesora, bo inaczej będzie guga, nie? Będzie przesrane. Mało tego, ta polityka trigger warningów na amerykańskich uczelniach powoduje to, że zmniejsza się maksymalnie, a czasami nawet całkowicie usuwa przestrzenie, gdzie jest pełnoprawna wolność słowa. Czyli tak jak kiedyś cały kampus miał wolność słowa i mogłeś wszędzie wyjść, postawić sobie tam skrzynkę, wejść na nią i głosić swoje jakieś tam libertariańskie albo jakieś tam inne poglądy. Każdy mógł przyjść, posłuchać, powiedzieć zgadzam się albo się nie zgadzam. Tak teraz nie możesz tego robić. Bo trigger warning.
0: No właśnie tak się zastanawiam, przydałaby mi się koszulka z napisem trigger warning. Myślę, że większości z nas by się coś takiego przydało, ponieważ no, generalnie dla mnie wydaje się troszkę niepojęte, że ktoś powiedział coś i na podstawie tego, że ktoś coś powiedział, ja czuję się urażony. Oczywiście są jakieś, wiesz, są jakieś sytuacje wyjątkowe, jeżeli ktoś będzie, nie wiem, nawoływał do gazowania Żydów, czy mordowania Polaków, czy nie wiem, czy chwalił to, co się stało w Katyniu.
1: Nie, no to zależy. Widzisz, zależy kim jesteś. Tutaj właśnie ta wspomniana hierarchia victimhood hierarchy jest istotna, gdzie ty jesteś na drabinie bycia ofiarą. Jedna z głównych osób ruchu Black Lives Matter, czyli tego, który niby się opiera na tym, że tam istnienia murzynów się liczą i tak murzyni są okej, nie? A nie, że ta all life matter, że każde życie ma znaczenie, bo to też jest rasistowskie stwierdzenie. Jest kobietą, która prosiła Allaha na Twitterze, żebym dał jej siłę, żeby nie zabijała tych białych mężczyzn zapierdolonych, jebanych w tutowaci. I wielokrotnie była przełapana na tym, jak w publicznych środkach przekazu nawołuje do zabijania, to jakichś tam rzeczy. Ja do tego mówię, jak będzie majątków ludzi pozbawiać, etc., etc. Nie ona jedna. I nigdy, ale absolutnie nigdy nie kończyło się to niczym. Mało tego, jest taka sytuacja teraz a propos wolności słowa na UCL Berkeley bodajże, tam gdzie pochodzi, skąd pochodzi ruch wolności słowa, był właśnie pan, był kochany Milo Yuna Popopulis, którego nigdy nie potrafię nazwiska powtórzyć. No to jest taki homoseksualista, który do tego jeszcze ma żydowskie pochodzenie i żeby było, jest katolikiem, więc jest bardzo śmiertelne po prostu połączenie. Bo jest po stronie przeciwnej do wszystkich feministek i social justice warriors, uwielbia punktować feministki i tak dalej, etc., etc. No był na tym UCL Berkeley, były niesamowite zamieszki, po prostu tragiczne. Tam jakieś były osoby ranne, gaz pieprzowy leciał, był totalny Saigon, no i w efekcie nie mógł dać tego przemówienia. Była wrzawa medialna w Stanach i jakaś machina zaczęła go mielić i trzepać, bo się okazało, że to jest za dużo, bo tego człowieka nie możesz pojechać, bo on jest jednak w końcu peziem, tak? I do tego Żydem, kurde no. W ogóle pomijając fakt, że nazywają go faszystą i antysemitą, nie? I homofobem. Co z tego, że jest gejem? W ogóle, najlepsze jest to, że jest rasistą i zawsze na to zarzuty, że jest rasistą odpowiada, ale czekaj, wszystkie moje chłopaki były czarne, jaki jestem? Jestem chyba najgorszym rasistą na świecie, który ma najmniej szacunku. Ty wiesz, ile ja miałem czarnych fiutów w ustach? No i wiesz, to ich rozbraja wszystkich po prostu, nie? I dlatego on był niesamowicie niebezpieczny. Czekaj, szybko skończę.
0: Dobra. No mów, bo chciałem, bo przygotowałem też w ramach dżingli jedno nagranie z UCLA. Tam konsekwencje tego, co mi podesłałeś, późniejszy efekt, ale to dokończmy, myślę. Zaraz to wrzucę, bo to trwa tam 15
1: sekund. Była taka sytuacja, w ogóle chciałem w ogóle cały odcinek o nim zrobić, ale niedawno się niestety chłopak przejechał, bo jakiś tam rok temu na jakimś podcastie gdzieś tam powiedział, chyba Drunken Peasants się ten podcast nazywał, powiedział, że odnośnie Age of Consent, czyli w jakim wieku powinno się tam, wiesz, współżyć.
0: Znaczy, granicy wieku, poniżej którego współżycie seksualne, czy jakiekolwiek aspekty seksualne są prawnie karane.
1: Tak, tak, tak, dokładnie tak. I powiedział, że no, walno tam jakiegoś babola pod tytułem, że no kurde, one są takie średnie, że to jest coś niefajnego, że jest taki age of consent, no bo gdyby nie ten, gdyby nie to, gdyby nie jego wczesne współżycie i ksiądz jakiś tam, bo tam ze księdzem miał te pierwsze kontakty, no to by tak świetnie nie obciągał, nie? Wiesz, walnął taką swoją charakterystyczną dla siebie kabotyńską rzecz, ale wyszła z tego taka sytuacja, że został skompromitowany jako pedofil, nie? Totalny, jako propagator pedofilii, najgorszy i w ogóle wszystko. Facet się ze wszystkiego wyspowiadał, powiedział jak jest, zrobił od razu publiczne wyjście. Przedtem zresztą cały kontekst też jest inny, bo on nie jest za tym, żeby dzieci się dotykały. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie udowadniał. Mało tego, nawet paru pedofili wystawił. Żeby było ciekawiej, niemal w tym samym czasie gwiazda Star Treka George Takei też walnął babola pod tytułem, że pedofilia jest w porządku. Cisza. Nikt nic nie powiedział.
0: Widocznie jakaś agencja marketingowa, jakaś agencja PR-owa za tym zadziałała. Ja teraz rzucę dosłownie 20-sekundowy fragment z tych zamieszek w UCLA. I ta wypowiedź się odbyła tuż po tym, jak kobieta dość nieudolnie rzuciła koszem na śmieci na odległość mniej więcej 20 centymetrów. Natomiast właśnie widać było po tym, że mówi nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, o czym mówi. Natomiast jeżeli chodzi o, bo to też mi się wydaje, że te pewne rzeczy mają też swoją drugą stronę medalu i mimo, że sam tego nie odczuwam i sam nie do końca w to wierzę, ale badania pokazują, że statystycznie zarobki kobiet są jednak mniejsze niż zarobki mężczyzn. Tam od 15, nawet do 30% w Korei Południowej, do 0,04% w Norwegii. Także być może jest cały czas o co walczyć, tylko te biedne feministki nie do końca wiedzą, w którą stronę iść. A jeszcze tylko zaznaczę, że jeżeli ktoś chciałby się dołączyć do naszej rozmowy, to zapraszam na Skype Nocne Radio. Zadzwońcie, ja was potem dodam do konferencji.
1: Sprawa jest jeszcze taka, jeżeli chodzi o ten gender pay gap, tak się posługujemy cały czas brytyjskimi, znaczy angielskimi określeniami, no bo tak nie do końca. Raz, że z przyzwyczajenia, dwa, że nie zawsze one funkcjonują jeszcze w polskim języku. O najciekawszym zaraz wam powiem. I przepraszam, nie ma go jeszcze po polsku. W każdym razie, jeśli chodzi o gender pay gap, czyli tam nierówności w dochodach mężczyzn i kobiet, sprawa jest taka, że przepraszam, nawet kobiety zwyczajnie mniej pracują na ogół, tak? I jako populacja, jak to powiedział taki jeden, jak to jeden powiedział youtuber, że często są w shitty dead end jobs, czyli w pracach, w których nie ma perspektywy na awans ani jakieś większe zarobki, tak? Stąd się bierze ta rozbieżność w dochodach. Dlatego ona jest taka mała w Norwegii, gdyż tam jest w ogóle mała rozpiętość w dochodach, znaczy mała różnica. Ale w Norwegii też jest ciekawa sprawa, bo w Norwegii macie wszystkie postulaty feministek od dłuższego czasu spełnione i jest totalnie równy rynek pracy, dostęp do wykształcenia, do majątku i do wszystkiego. Wiecie, co się dzieje ciekawego? Kobiety pracują w zawodach tradycyjnie postrzeganych jako kobiece i to nawet częściej niż w takich krajach jak Stany czy Polska. Zupełnie odwrotnie niż by feministki tego chciały. No, ale co do jeszcze raz, co do gender pay gap w Stanach, ono wynika z tego, że kobiety na...
0: Moment, bo tutaj się połączyliśmy. Aha. Już jesteśmy. Tak, przerwało tak. Na sekundkę.
1: No jeszcze nie wiem, czy jeszcze... O,
0: już jest okej, okay. Już jest okej.
1: Okay. Dobra. To dokończę jeszcze o tym gender pay gap. Ono wynika właśnie z tego, co mówiłem, że pamiętajcie, że w Stanach, z tego co wiem, macierzyński nie jest płatny. W ogóle urlopów płatnych prawie praktycznie nie ma. Tylko w lepszych jakichś tam arbajtach możecie na coś takiego liczyć. No, kobieta częściej się siłą rzeczy tak zajmuje dzieckiem, albo coś ma do zrobienia, etc., etc. Dlatego, że często też facetki są po prostu fajfusami i nie wspierają jej odpowiednio, ale to jest kwestia kultury, a nie prawa. Witamy gościa naszego. Cóż to za gość?
2: Witam, witam. Dobry wieczór. To ja.
1: Dobry wieczór.
2: Krawiec. No, chciałbym zauważyć, że takie ciągłe przytaczanie przykładów skrajnych i cytowanie jakichś wariatów, którzy w swojej poprawności politycznej popadli w szaleństwo, to jest słabe trochę, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto przegina. Czemu nigdy przy tego typu dyskusjach się nie przedstawia rozsądnych postulatów feministek, czy tych, co walczą z rasizmem, tylko samych świrów się cytuje i pokazuje jak jakieś małpy w cyrku. To jest taka retoryka trochę a la Pospieszalski, albo ten, jak się ten z Frondy nazywa?
1: Terlikowski, ale mylisz
2: albo się, Terlikowski.
1: Krawcze. Mylisz się, Krawcze, bo ja wiem, że to brzmi jak jakieś skrajne wariactwo, ale tych ludzi są miliony w samych Stanach, naprawdę. Tych skrajnych ludzi, o których mówimy teraz, są w Stanach grube miliony. W Stanach i Kanadzie się ich szacuje na przynajmniej 2 miliony. I widzisz, tu jest pies pogrzebany, że to już nie jest mała liczba, tak? Cały ruch Black Lives Matter jest autentycznie radykalny, jest radykalnie rasistowski, radykalnie antybiały. Tak samo feministki, które zrobiły ogromne zamieszki z okazji Trumpa, z okazji właśnie tego Milo Yiannopoulosa na UCR Berkeley. Krawiec, czy to byli sami jacyś odmieńcy, jakaś licząca się mniejszość? To były ogromne tłumy ludzi skandujących te rzeczy, o których my teraz mówimy.
2: No nie wiem, nie słyszałem nigdy w publicznej debacie żadnych takich głosów o ile to ja miałem fiutów w gębie, bo wydaje mi się, że w ogóle osoba, która się w tak wulgarny i obsceniczny sposób wyraża, nie ma żadnych szans w debacie publicznej, więc...
1: Tu się mylisz. Ten człowiek do momentu z tej akcji z pedofilią, kiedy go już faktycznie w tym zdybali, był korespondentem Breitbart News i on tego Breitbarta, o którym Klot też wspominał, on tego Breitbarta w sumie do góry wycisnął najbardziej. On był zapraszany do BBC, do CNN, do wszystkich mediów publicznych. Wiadomo, że tam się nie wypowiadał o tym, ile miał fiutów, tylko ograniczył się do tego, że miał wszystkich chłopaków czarnych. Wypłynął też na tym, że powiedział do gwiazdy tych pogromców duchów najnowszych, do takiej czarnej aktorki, że jest podobna do jego chłopaka, tak? I ona się strasznie na niego burzyła, był ogromny antyrasistowski niby hejt na niego. I to wiesz, szło w miliony ludzi, tak?
0: Z tymi pogromcami duchów to jest już zupełnie inna historia. Filmu co prawda nie oglądałem, ale zobaczenie samego plakatu na przystanku tramwajowym mnie absolutnie zmierziło i stwierdziło, że to jest film, który jest tak do bólu poprawny politycznie, żeby, no nie wiem, no jedna nie dość, że czarna, to jeszcze gruba, druga jakaś tam, nie wiem, szara myszka, ale tam z piegami i tak dalej. Tak jak kiedyś mieliśmy, nie wiem, stereotypy właśnie Davida Hasselhoffa i Pameli Anderson, to tak teraz będziemy się bawić w stereotypy.
1: Drugą stronę, tak.
0: Jakby nasza cywilizacja tego potrzebowała. No nie wiem, mi się wydaje, że jesteśmy już na tyle dojrzali, żeby się tym nie przejmować. Natomiast nie jest tak, że nie mamy. Może to nie jest też przykład, który mówi o chujach w gębie, ale mamy naszego Korwina szanownego, naszego cyborga Ozjasza Goldberga, który ostatnio zasłynął w jakiejś wywiadem w brytyjskiej telewizji, gdzie właśnie publicznie mówił o swoim stosunku do kobiet, o tym, że mają mniejsze mózgi, że są niższe.
1: Ale jak to tam później czekaj, porównano... Czekaj, bo wiesz, on jak zwykle nie umie sobie z mediami poradzić. On powiedział, że kobiety są nieinteligentne i są na ogół niższe, co jest naukowo prawdziwe, mierzalne i sprawdzone. I tak jest. I teraz tak, poczekaj, czekaj.
2: Czekam.
1: Jednocześnie jedną rzecz powiedział, która kurde totalnie została olana, nie? Powiedział, że kobiety są od mężczyzn mądrzejsze. Nikt tego tam nie podjął. Totalnie
2: to
1: zostało olane.
2: Mądrzejsze i głupsze jednocześnie, tak?
1: Nie. Inteligencja i mądrość to są dwie różne rzeczy.
2: No, dobra, w grach jest... RPG, no powiedzmy, że można to w grach RPG sobie rozgraniczyć, że po prostu wiedza to informacje, które masz, a inteligencja to to, jak ich używasz, ale tak...
0: To znaczy nie do końca. Inteligencja jest to zdolność do jakiegoś tam kojarzenia faktów, reakcji, wyszukiwania zależności i tak dalej. Mądrość to jest wiedza plus doświadczenie. Ewentualnie wiedza razy doświadczenie. Natomiast wiesz, natomiast no, jeżeli wychodzi z tak ciężkim argumentem, no bo kurde, no to nawet w debacie publicznej, jeżeli komuś powiesz, że jest mniej inteligentny, no to w tym momencie nie dziw się potem, że będzie traktowany dużo gorzej,
1: on
0: tak? No.
1: Frajerzu, ale nie porównuj naprawdę Maila do... wiesz, do Korwina. Korwina w ogóle zostawmy to nasze polskie...
2: Ale ja bym chętnie, przepraszam, że przerwę, ale chętnie bym skomentował to, co Korwin powiedział, bo to, że ktoś stwierdza, że faktycznie jest jak jest i ma rację, to jeszcze nie wszystko. Można się jeszcze zastanowić, czemu tak jest, że kobiety statystycznie są mniej inteligentne, czy głupsze, czy cokolwiek. I tutaj jakby w to wniknąć, to okazałoby się, że ten stan rzeczy jest spowodowany właśnie tym, że przez całe wieki były traktowane tak, jak traktowane. Że był blokowany dostęp do edukacji. To trochę tak jakby, nie wiem, jakiś Hitler gnębił jakiś naród przez całe wieki, a potem by stwierdził odkrywco, że oni jacyś są tacy chorzy i połamani,
1: słuchaj,
2: i gorsi.
1: Jeżeli chodzi o te różnice inteligencji, to one są po pierwsze bardzo niewielkie. To jest pierwsza sprawa. Między rasami naprawdę, jeżeli wychowasz czarnego, białego kobietę w tych samych warunkach, to faktycznie te różnice są niewielkie, ale są. I one są już wychwytywane w badaniach takich masowych, dużych, nie? To nie znaczy się, że to jest jakoś szczególnie i potrzebne i polityk powinien wiedzieć, że nie ma co o tym gadać w dyskursie publicznym, bo to do niczego nie prowadzi i to są pomijalne rzeczy, naprawdę. Spieprzył po raz kolejny, kolejnego samobuja zrobił ruchowi wolnościowemu. Brawo, łysy, stary debilu. I teraz tak, czy kobiety są takie znowu złe i niedobre, że mają tak cały czas są ciemiężone? No już od prawie 100 lat nie są, nie? I mało tego, nawet teraz mają fory. I wiesz, no Krawiec, serio, zaczynamy przyginać w drugą stronę. I to nie są skrajności to, co my opowiadamy. Naprawdę, to nie są skrajni ludzie. Nie,
0: no tutaj,
1: nie,
0: z tym, nie, nie, nie. Tutaj z tym przeginaniem w drugą stronę jak najbardziej się zgodzę. Jakiś czas temu była bardzo popularna dyskusja odnośnie parytetów, tego, żeby na listach wyborczych kobiety zajmowały 50%, no i najlepiej by było jeszcze, żeby było tak, że jeden mężczyzna, jedna kobieta, ale koniec końców okazuje się, że na stanowiskach kierowniczych dużo, na stanowiskach kierowniczych czy w zarządach największych firm zasiadają przede wszystkim mężczyźni. Natomiast słuchajcie, no z drugiej strony w takim call center zasiadają bardziej kobiety. Widocznie one mają dużo większy social skill i to, że
1: mają,
0: nie wiem, ja jako biały mam niższy wzrost i gram gorzej w koszykówkę niż Murzyn, nie znaczy to, że Murzyn jest ode mnie lepszy czy coś, po prostu jest predysponowany pod pewne działania, tak?
1: Tu masz, ja jeszcze raz przypomnę o kazusie Norwegii, w której masz od wielu lat po prostu wszystko wyrównane, tak, że jest te same warunki, kasa, wszystko, akcje afirmatywne nawet są, a kobiety jeszcze bardziej niż w takich społeczeństwach jak Polska, Francja i nawet niektórych jeszcze bardziej tradycyjnych idą w stricte kobiece zajęcia.
2: Więc... A słuchajcie, nawet jak te różnice są, przepraszam, to czy to oznacza, że cokolwiek trzeba robić z tym, czy to podkreślać, jakieś zmieniać prawo. No, taki przykład dam. To, że komputery Apple są lepsze dla grafika, a ja pracuję sobie na PC-cie od lat. Czy ja mam się z tego powodu jakoś, nie wiem, czuć gorszy, czy mam śnić po nocach, że mam Apple'a, albo czy ktoś ma zmienić prawo, że ja mam mieć Apple'a obowiązkowo, bo on faktycznie jest lepszy do grafiki. Czemu ja go nie mam?
1: Według logiki tych ludzi, których tutaj zadzwoniłeś i zacząłeś bronić, bo tak to przynajmniej odbieram, tak, powinieneś się czuć obrażony, powinieneś mieć swoje comfort zone uszkodzone, powinieneś mieć PTSD i ogólnie to jest wszystko rasistowskie. Wiesz? Bo tak, po prostu. I tak, no, bo my tutaj, no to, że Apple są lepsze od PC-ów, to jest rasistowskie.
2: To, że mówię o tym, nie?
1: Wiesz co, to jest to, a to, że o tym mówisz, to jest hate speech w ogóle. I tak to wygląda, to już nie jest, wiesz, to już nie jest skrajność jakaś, to już powoli takie rzeczy zaczynają się pojawiać, ale teraz tak, my tutaj chyba z potrzebą raczej postulujemy zostawienie tego w świętym spokoju. Ci ludzie właśnie, te feministki skrajne i te mniej skrajne postulują właśnie jakieś parytety, to co ty mówisz, żeby o, tam musi być tak, a nie inaczej. No. Tak mi się wydaje. No,
2: a ja Korwinowi, tutaj... przepraszam, to życzę, żeby spotkał panią Jędrzejczyk i powiedział jej twarz, że kobiety są słabsze. To jak, bardzo jak... bym chciał, żeby to jej powiedział w twarz.
1: Też mu to życzę, żebym jej to powiedział i w ogóle, tak jak to powiedział doktor Nauk z takiego znanego filmiku, życzę mu, żeby się przewrócił na ten głupi ryj i w ogóle nie spierdalało.
2: A przepraszam, jeszcze chciałbym o jednej rzeczy szybko wspomnieć, bo powiedziałeś, Zenon, nie podałeś taki, znaczy, no, często słyszę takie argumenty, że każdy może sobie nagle założyć, że ja jestem ziemniakiem czy taboretem i co, i inni mają to respektować, ale przepraszam bardzo, to jest znowu jakiś przykład wyrwany z,
1: nie,
2: z kosmosu. O, czekaj, proszę. bo to jest coś, co nie występuje, tak? Nikt przy zdrowych zmysłach nie domaga się, żeby mówić do niego panie ziemniaku, albo że jest taboretem, albo że kosmitą.
0: A zdziwiłbyś kosmitą się?
1: Może dobrze, tak.
2: A mężczyzna, który się czuje bardziej kobietą, albo kobieta, która się czuje bardziej mężczyzną, jest taką chłopczycą, to jest realna sprawa, która nas dotyczy i tacy ludzie są. I wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do rozwiązywania różnych kłopotliwych spraw i problemów prawdziwych, a nie sprowadzać to do absurdu.
1: Dobra.
2: Wiesz, no bo... Można strywializować i sprowadzić do absurdu wszystko. Ja mogę często, ale to ludzie bardzo często robią w każdej dziedzinie. Na przykład ktoś jest wierzący, tak? To ja, i faktycznie ta wiara jest, dla kogoś to jest ważne, ma to na nas wszystkich wpływ, a ja mogę nagle to sobie powiedzieć, a co mnie jakieś krasnoludki, elfy i sierotka Marysia tam, tego i to totalnie, wiesz, wyszydzić, tak? Ale to jest nieadekwatne, bo nie ma elfów, nie ma krasnoludków.
0: Dobra, chłopaki, poczekaj jeszcze chwilkę, Zenon, jedna rzecz tylko do was obojga, słuchajcie, nie wchodźmy sobie w zdanie, bo zrobię się niemiły, nie mamy ograniczonego czasu antenowego i możemy siedzieć do usranej, także na spokojnie, proszę.
1: Dobra, no to co? Masz tutaj i na czasie dał.

0: Kanadzie już de facto, bo stworzono formę he, she, it i ze. Dodatkową formę gramatyczną się stosuje autentycznie w tych środowiskach, na uniwersytetach, i to się zdarza, tak jest. I z myślą o tym właśnie stworzono legislaturę, mój drogi, żeby tak ktoś do ciebie mógł mówić panie ziemniaku.
1: Nie, panie ziemniaku nie.
0: Ale są, rozumiesz,
1: są jakieś nowe płcie.
0: Nowe płcie nie ma, są dwie płcie, mój drogi, są dwie płcie, dwie.
1: Tak, a jak ktoś się rodzi z organami i męskimi, i żeńskimi, i jest transseksualny, to co?
2: Wtedy
0: jest transseksualny, na jest podstawie... hermafrodytą.
2: Jest hermafrodytą, natomiast z genetyki wynika, jeżeli występuje chromosom Y, no to wtedy jest mężczyzną, jeżeli nie występuje, to wtedy jest kobietą. Biologicznie są tylko i wyłącznie dwie płcie. Wszystko, co jest powyżej temu, nazywa się gender, czyli twór, koncept socjologiczny. Fizycznie istnieją tylko i wyłącznie dwie płcie. Jeżeli nawet się rodzisz z obydwoma organami, to i tak jesteś bardziej dziewczynką albo bardziej chłopcem.
0: Dokładnie tak. Jesteś.
1: A wam się to nie podoba?
0: Nie o to chodzi, że nam się to nie podoba. Słuchaj, ja ci mówię, Krawiec, w środowisku, które jest przeciwne tej nowej fali feminizmu i social justice warriors, jest coraz to więcej osób homoseksualnych, heteroseksualnych, i te osoby są przyjmowane do tego środowiska z szerokimi, otwartymi ramionami i wszyscy się z nimi cieszą, że oni są. I oni nie są małpkami, którymi się wszyscy chwalą, tylko są czempionami, którzy walczą z tą chorą rzeczywistością i mówią wprost, nie, ja się urodziłem jako facet, ale mam takie predyspozycje, zostałem kobietą, zmieniłem płeć, możecie to szanować albo i nie, ale moje życie ma pokazać, że to jest coś na rzeczy. Ja nie potrzebuję jakiejś specjalnej legislatury i nie potrzebuję, żeby ktoś szedł do więzienia albo tracił pracę, dlatego że się do mnie odezwie w ten czy inny sposób. Biorę to na klatę wszystko.
1: A może po prostu świat się zmienia, a wy jesteście takie Janusze.
0: Nie.
1: Facet to musi być facet.
0: Dokładnie coś innego ci mówiłem. Mieli się pojęcie, że konserwatyzm jest jakimś totalnym takim zaprzaństwem i brakiem, wiesz, postępu. Konserwatyzm są powolne, stopniowe i niezbyt szybkie zmiany, tak? To w środowiskach konserwatywnych są osoby homoseksualne, osoby transseksualne. Wyobraź sobie, że przecież Caitlyn Jenner, czyli Bruce, ten, jak on się nazywał, ten Kardashian, cały nie Kardashian, Bruce Banner, kurde, teraz.
1: Bruce Jenner,
0: był przecież noszony na rękach. Cudownie, był najlepszy i był po prostu wzorem osoby, bo to jest, był kobietą roku chyba nawet, gdzie nie gdzie wybrany, jak swoją drogą Bono. I wiesz, najlepszy był, cudowny, uwielbiali go, Ellen go zapraszała, czyli lesbijka ta znana, tak, która się teraz rozwodzi i jest cudowna i kochana, że jest fajna, kurde, wszyscy ją kochali, ale w pewnym momencie Caitlyn powiedziała, że tak na serio to ona jest konserwatywna, jest za tym, żeby mieć w domu broń, i w sumie to woli, żeby ludzie raczej byli tacy tradycyjnie wychowani, nie? Ale jak ktoś jest trans, tak jak ona, no to się zdarza, nie? Jest odsądzana od czci wiary i wszyscy o nim zapomnieli, już nie ma tych przyjaciół, którzy tak ją nosili na rękach.
2: Wiecie, jeżeli używamy takich dużych sformułowań typu właśnie podejście liberalne, konserwatywne, tutaj mi się taka przypomina anegdotka z występu Dałkrzewicza na koncercie, którą widziałem, kiedy mówi, no prawica drepcze w miejscu, a lewica czyni jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu, jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu, i jeżeli my tak będziemy sobie prawicą dreptać w miejscu, a lewicą krok do przodu, krok do tyłu, to będziemy mieli wrażenie tańca. Natomiast wracając do kwestii poruszanej przez was, jeżeli się będziemy zamykać właśnie w takich pojęciach typu konserwatyzm, typu liberalizm, tak naprawdę można tak wiele pod to podpiąć, i problemy, o których rozmawiamy dzisiaj, one się nie zamykają absolutnie w żadnej z tych wersji, i jeżeli w pewnym momencie damy sobie przypiąć łatkę konserwatysty, ponieważ jesteśmy za dostępem do broni, co jest dla mnie tak absurdalne, to jest tak samo głupie samo w sobie, że naprawdę nie wiem, który z was to powiedział, ale to jest głupie samo w sobie. No a mniejsza o to, to wtedy można przypiąć do nas, do autora tej wypowiedzi, wszystkie możliwe tezy, które są propagowane przez libertarian, czy przez konserwatystów, czy przez kogokolwiek innego, co jest dokładnie niewłaściwe. Jeżeli się będziemy zamykali w takie pojęcia, to bardzo szybko popełnimy ten błąd, który popełniły feministki trzeciej fali. Zaczniemy się dzielić na trzecią falę liberalną i trzecią falę

0: radykalną, zaczniemy się dzielić w coraz to mniejsze grupki i tak naprawdę w końcu zapomnimy o to, o co nam chodzi, ponieważ przez generalizację oberwiemy takim zarzutem, takim stopniem zarzutu, no że typu wiesz, no mówisz o tym ziemniaku, tak, tutaj Zenon przytoczył to jako anegdotkę, tutaj wyciągnąłeś to, że a to mężczyzna musi być taki, a jeszcze tutaj można dorzucić, że kobieta to musi mieć taki, wiesz, wielki cyt, żeby było za co złapać, chrum, kwik! I wiesz, i no niestety to nie idzie w parze, tak? Jeżeli się przypniemy do łatki liberalizmu, to niestety pojęcia związane z ruchem libertariańskim będą do nas się doczepiać, no i wpadniemy po prostu w tę pułapkę. Pojęcia, które nam nie odpowiadają, będą nam przypisywane, także chłopaki, po prostu nie róbmy tego. I tutaj, jeżeli chodzi o to, co Zenon mówił, a to, co mi się wydaje, Krawcze, nie do końca załapałeś, to jest kwestia samego bólu dupy. Ja sam miałem nie dalej jak parę tygodni temu rozmowę z kolesiem, który w ogóle się wywodzi z furciot, czyli ludzi, którzy się lubią przebierać za futrzasy zwierzaki, który uznał, że dla niego jest ofensywne pytanie w formularzu, czy jest kobietą, czy mężczyzną. A to był formularz zamówienia koszulki w pewnym evencie, gdzie nie miałem innej opcji, niż zapytać go o płeć i rozmiar. I on uznał, że i on do mnie wyskoczył z mordą, że tutaj to pytanie w formularzu, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, jest ofensywne dla niego. No i tutaj mówimy o pewnym chorym zachowaniu, no że nie wprowadziłem tam opcji ziemniaka, no.
1: No niestety te osoby, które wywodzą się z tych kręgów, często mają hopla na punkcie swojej seksualności i jeszcze gorzej na punkcie seksualności innych, to już w ogóle wtedy się robi, no to każde przegięcie jest złe, ale tak ogólnie to jestem za feministkami, za równymi szansami i za obaleniem pewnych stereotypów, że kobieta to powinna na przykład prać, a mężczyzna już nie, tak? Ja uważam, że i facet powinien prać i zajmować się wszystkim tym, co kobieta. Nie powinno, że kobieta nie jest w żaden sposób uwarunkowana do tego, żeby prać majty i żeby wykonywać cięższe prace, no i tak dalej. Ale dzięki za możliwość wyrażenia swoich tutaj poglądów i może dam szansę innym, może ktoś jeszcze zadzwoni i coś powie ciekawego, albo wy będziecie kontynuować.
2: Czekaj, tylko pamiętaj, no, że feministki nie dają równych szans, dają parytety, to nie są równe szanse, a poza tym powiedz Oli, napisz jej na czacie, żeby przestała sprzątać i zostawiła to mi, dobra? Spróbuj.
1: Ale jak lubi, to co innego, ale...
2: A widzisz, ale jej się prawo do lubienia odbiera, feministki nie odbierają, rozumiesz? Tak, naprawdę,
1: nie odbierają, one tylko chcą uświadomić kobietom, że to nie jest żaden mus i to nie jest żadne założenie odgórne, że one mają robić to, a facet tamto. Kiedyś było trochę inaczej, bo kiedyś były warunki inne i kobieta, która była słabsza, nie potrafiła się bronić, musiała być zależna od mężczyzny, co ciągnęło za sobą inne pewne konsekwencje, a dzisiaj jesteśmy tak wolni, mamy tyle możliwości, że czas obalić pewne takie naleciałości z dawnych czasów. Tak. Kurde, ktoś mi tu ścianę napięć.
2: Tylko, że widzisz, że to ja to twierdzę, że tak, możemy powoli, po lekku pewne rzeczy zrobić, tylko, że naprawdę te feministki trzeciej fali potrzeba, no powiedz mu do cholery, twierdzą, że to jest mus i że to jest opresja, że tak, że my twierdzimy wszyscy, że kobieta z Kyle musi, kurde, sprzątać. No tak nie jest.
0: Rum, kwik!
2: Albo my jesteśmy, wiesz, one działają według zasady, albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. I to już nie jest mniejszość i to już nie jest skrajność.
0: Wiesz, to jest pewna forma faszyzmu bardziej. Nie bójmy się używać poważnych słów. No, ja sam znam przykład mojej byłej, która jest teraz w bardzo szczęśliwym związku homoseksualnym. Która, słuchajcie, kobieta w moim wieku, natomiast wychowana naprawdę ładnie, tak jak ładnie wychowana z piosenki To i Hola, wychowana w tradycyjnej rodzinie, w tradycyjnym modelu. Dosłownie pierwszy przypadek, z którym się spotkałem, że jej ojciec przygotował posag za mąż pójście, I tak, i mówimy tutaj o XXI wieku, mówimy tutaj o osobie, którą znam do dzisiaj i słuchajcie, no jak przyszło co do czego, jak się przez pewien czas spotykaliśmy, jak się bliżej poznaliśmy, no to się okazało, że ona jest w stanie, że jej odpowiada ta rola kury domowej, że ona, jeżeli by znalazła męża, który będzie w stanie zapewnić jej wikt i opierunek, to spokojnie może się zająć domem, może się zająć dziećmi i nie ma parcia na szkło, żeby cisnąć swoją karierę, natomiast póki co ciśnie, no w tym momencie ciśnie tak czy inaczej tę karierę, żeby mieć za co mieszkanie utrzymać. Natomiast ludzie mają swój rozum i znowu nie zamykają się w tych klepkach. Jeżeli ktoś jest dobrze wychowany, jeżeli ktoś jest tradycyjnie wychowany i nawet wyszedł z tym posagiem, tak, i jest niesamowicie przywiązany do wartości rodzinnych, to jeszcze nie znaczy, że ona nie może być fantastyczną dziewczyną swojej dziewczyny teraz w związku na kocią łapę, tak? Także to jest znowu ten punkt, o którym wcześniej mówiłem, że bardzo ryzykownym w tym temacie jest takie generalizowanie.
1: Floki tutaj się dopytuje, twierdzi, że kobiety dobrze wiedzą, że nie muszą czegoś robić. No właśnie nie. To, że ty, Floki, o tym wiesz i że świadomość twoja jest większa, to nie znaczy, że wszystkie kobiety o tym wiedzą. Jest wiele bardzo takich prostych pań, takich no przysłowiowych bab ze wsi, tak, którym do głowy nie przyjdzie, bo są tak ulepione już po prostu. Od małego też są tak nauczane przez swoją mamę i babcię, że kobieta to powinności ma takie i takie. I jak się komuś wmawia takie coś przez lata całe, od maleńkości, to ta kobieta, ona może i wie, ale ona nie dopuszcza tej myśli, ona tą myśl odrzuca od siebie. Nawet jak przyjdzie jej do głowy, a może ja karierę bym zrobiła, a może bym się wyedukowała, to zaraz, a nie, no przecież wiemy, ja mam obowiązki takie, muszę się tu muszę się zająć tym, mi mężowi no przygotować tam.
2: I teraz popatrz, jak więcej ugrasz? Histerycznym krzykiem, latając z cyckami na wierzchu, że marsz szmat i lubimy się kurwić i rozkładać nogi dookoła, bo to jest też problem w kulturze amerykańskiej, nie? Że mamusie im mówiły, żeby nie dawały szeroko nóg. Tak, i są feministki autentycznie tym przerażone i mają traumę. Żeby się nie kurwić, tak? Żeby nie było promiskuityzmu, przepraszam, żeby już nie mówić to wulgarnie. I będziesz tak krzyczał cały czas, masz prawo się tam chędożyć, nie? Z kim chcesz i kiedy chcesz, nie? I no. Antykoncepcja, i aborcja z aborcją, masz prawo, i ryczysz i histeryzujesz, nie? Jak ty lepiej dotrzesz do tych ludzi z tej wsi, robiąc tak, czy robiąc to powoli, spokojnie, stopniowo?
0: Dobra, ale problem ludzi wychowanych w takim standardowym modelu wychowania, pozbawionym pewnego uwspółcześnienia, jest to, że nie tylko kobietom kładzie się do głowy ich rolę w społeczeństwie, ale mężczyznom też. Jeżeli mężczyzna jest pasjonatem hodowli krów, świń i innego bydła, no to wtedy może zostać, nie wiem, jeżeli może zły przykład, ale jeżeli będzie chciał, nie wiem, zainteresował się kwiatami i bardzo chce się rozwinąć w tej hodowli kwiatów i tak dalej, czy jeżeli chce zostać malarzem, poetą, no to już nie, no ty powinieneś być taki, wiesz, taki Janusz, nie? No, nie bądź taka ciota, nie? Także tutaj ten miecz jest obosieczny, kobiety nie są bardziej, kobiety są w tym samym stopniu uciśnione w tym wizerunku, który wynoszą z domu. Nie są bardziej uciśnione niż mężczyźni, którym też czasami wmawia się, że mężczyzna to powinien być taki chłop jak dom, piórny i tak dalej i zadbać, a on może po prostu chciałby sadzić marchew.
1: No, bo wrażliwy jest na przykład i interesują go inne rzeczy i to jest tak samo szkodliwe. Znaczy, no nie zgodzę się, że to w takim samym stopniu, ale zgodzę się, że problem jest po obu stronach i to też jest przykre, bo takie ciągłe wmawianie facetom i pokazywanie takiego wizerunku faceta, że on właśnie musi być wielki i silny i brodaty i tak dalej, no to ktoś tam inny sobie cierpi z tego powodu, bo on nie spełnia tych kryteriów, a wszyscy mu dookoła wmawiają, że musi je spełniać.
2: Ja wam powiem, jak to wygląda z perspektywy perspektywy seksuologicznej. Gdzieś tam ostatnio widziałem taki jakiś artykuł już się spotkałem wcześniej z tym pojęciem, mianowicie takich facet, o którym mówisz, nie? O którym mówisz, który jest, powiedzmy, taki niby pedał, niby ciota, jakiś tam artysta, czy coś takiego, nie? I zawsze miał dużo koleżanek, nie? Charakterystyczną u takich kolesi, prawda? To ci kolesie są uważani czasami przez takich mężczyzn z wielkich maczów, że są niegroźni, nie? I oni funkcjonują w seksuologii jako tak zwani sneaky fuckers, czyli podstępne jebaki, nie? Którzy niby jako tacy niby jak zostali zniewieściali, podchodzą do kobiet i ciach, nie? I robią to, co trzeba, i uciekają.
0: Istnieje taka miejska legenda. Istnieje taka legenda, że wszyscy ładni, wszyscy fajni, ładni chłopcy już mają swoich chłopców, dlatego tak ciężko kobietom o dobrego mężczyznę.
1: Na koniec tylko taka też w sumie anegdotyczna trochę, przynajmniej moim zdaniem, rzecz. Jak facet zmienia sobie laski na lewo i prawo cały czas, to mówi się, że o, to jest macho, to jest gość, nie?
2: Ja jurny, ja mówię, kurwa.
1: A kobieta to wiadomo kto, tak? I to jest jak to oddaje doskonale właśnie moim zdaniem sytuację kobiet
2: i tą
1: niesprawiedliwość taką, że facetowi zwyczajnie wolno więcej i oceniany jest łagodniej pod wieloma względami, tak?
2: A ja z tym walczę, krawiec, i kosztowało mnie to nawet parę zębów. Wyobraź sobie, że broniłem tego poglądu, że faceta też trzeba tak nazywać, a nie inaczej. Tak jak kobietę, na równi, no i tyle. I broniłem tego i będę tego bronił do grobowej deski. Będę równał, że facet, który się łoi, zmienia babę jedną za drugą, to jest kurwa. I tak samo swoją drogą powiedziałem koledze ostatnio na Dzień Kobiet, kupowaliśmy jakieś rzeczy koleżankom z pracy i mówi, tak, kupujmy kwiatek, ja się znam kobietę na kobietach, bo mam tyle dziewczyn. To ja na niego spojrzałem i mówię mu, stary, jak ty w tym wieku miałeś tyle dziewczyn, to nie świadczy o tym, że ty jesteś dobry, tylko że jesteś chujowy i ani jednej przy sobie nie utrzymałeś. Tyle. I tu się zgadza, no to, z tobą, krawiec.
0: To tak, tutaj w naszych rękach jest jednak odkłamanie tej kwestii i zwyczajnie wypomnienie naszym samcom znajomym, że jednak pewne postawy nie są pożądane i tak naprawdę nie ma się czym chwalić, bo nie ma nic piękniejszego niż długi związek, gdzie poznajemy się naprawdę w potężny sposób.
2: Nawet homoseksualny. O, i nie, krawiec, to co ty powiedziałeś kiedyś o homoseksualistach, że ja tam broniłem tego, że taki promiskuityzm u nich właśnie i rozwiązłość panuje. I ty powiedziałeś, a może bo im nie dawano szansy na to? To jest, wiesz, tak, tak, kiedyś opowiem o tych rzeczach. I myślę, że to jest bardzo słuszne myślenie, że co by się stało tam za 100 lat, gdyby już nie było tej nagonki chorej na homoseksualistów? Jakby się zmieniła ich kultura i ich związki?
1: Na pewno bardzo, ale też jest taka ciekawa sytuacja, że jak się mówi wszędzie o homoseksualistach, to zawsze przez pryzmat seksu tylko i wyłącznie. Tak jakby oni myśleli o ruchaniu tylko cały czas i ruchanie byłoby sensem ich życia i kwintesencją i tylko to potrafią. I no to też jest takie...
2: Że to wynika z tego, że to jest taka potrzeba, która była niespełniona, nie? I dlatego to jakoś w tej społeczności to zdominowało. Pamiętam taki bardzo prominentny działacz gejowski się wypowiadał kiedyś na ten temat i mówił, że w latach 30. to oni sobie tylko robili dobrze ustami, bo było tak po prostu przesrane, że nie było czasu na jakieś inne pieszczoty i cudawianki. On po prostu siedział na warcie jako żołnierz, tam się z kolegą mu mówił, zrobił mu dobrze, on zrobił jemu dobrze. Po prostu takie były spodnie, takie było wszystko, takie były warunki. To warunkowało ich seks taki, a nie inny. I tylko się ograniczali do seksu, bo po prostu nie było najmniejszych szans, żeby stworzyć normalny związek.
1: No właśnie. No dobra, dzięki za ciekawą dyskusję i przełączam się na odbiór. Trzymajcie się, cześć.
0: Okej, dzięki wielkie, a my sobie zrobimy tutaj chwilkę przerwy, bo nam się dyskusja bardzo rozpaliła na ten trudny temat. Pierwszy utwór zaproponowany przez Zenona, także nie wincie mnie za niego, a my wracamy do was za 3 minutki.

0: spróbować.
1: No, ja będę mówił.
2: A my już jesteśmy na antenie, panowie. Zadzwonił do nas Błażej, także ten piękny moment, kiedy Błażej i Zenon są razem na antenie i mogą udawać siebie nawzajem. Witam cię, Błażeju.
3: Cześć.
1: Cześć, a kto mówi teraz, Błażej czy Zenon?
2: A to już pozostawiam wam, naprawdę tylko czekam na taką audycję, kiedy obaj wystąpicie, ewentualnie wystąpi tylko jeden z was i będzie tylko udawał drugiego. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale dobra, Błażeju, jakie jest twoje podejście do feminizmu? Bo jak rozumiem, wywodząc się z ruchów komunistycznych, możesz nawet bardziej niż krawiec stawać w obronie tych wojujących feministek, mylę się?
1: Po pierwsze, to chciałem zauważyć, że właśnie uczyniłem moje obowiązki domowe, czyli wypracowałem, zmyłem, ugotowałem i powiesiłem pranie. Także nie jak każdy porządny facet dbam o siebie i nie mam z tym żadnej ujmy. Moja pani mieszka daleko, także jestem zmuszony, a nawet gdy mieszkam z nią, to też robię, bo to wstyd, żeby ona prała moje gacie, to już mogę sam prać. Bo to... Ale co chciałbym tutaj Zenona trochę się nie zgodzić, że to, że ty starasz się uwypuklać, wiesz, ja strasznie tego nie lubię i niestety tak się dzieje, że nasze ruchy, mówię o lewej stronie, są postrzegane przez paru takich nieodpowiedzialnych ludzi, w Polsce coraz więcej niestety, i może i na świecie. Tak samo jak strona wolnościowa jest postrzegana przez Janusza, który Kurwina. Czasem... Nie? No ale tak jest, że jak strona ta moja przeciwna, strona wolnościowa, czy tam prawica, czy tak dalej, jak zaczyna się jakimiś argumentami przerzucać, to zawsze można ich zgasić. A wy przecież od was jest Janusz i on tam powiedział i argumentum ar Hitlerum i tak dalej, nie? Szybko można zgasić. No i niestety my też tak...
3: I czy widziałeś Błażej jakieś... przetaczające się przez Warszawę albo kurde przez Kraków, przez UJ zamieszki zwolenników Janusza, bo ja widziałem zamieszki tych ludzi związanych z tymi pojebami od lewej strony. Ja też się kompletnie od lewicy nie odcinam jako
1: człowiek. Przepraszam, Janusz przecież szedł ramię w ramię parę lat temu w słynnym marszu na 11 listopada, kiedy pół Warszawy rozpierdzielili. Jak najbardziej się z nimi identyfikował i szedł z nimi razem.
3: No ale rozpierdolili, no wiesz, wybacz, ale w porównaniu do tego, co teraz tam robią ci anarchosocjaliści i Social Justice Watchers w Stanach, to jest małe piwo. I możemy to sprawdzić.
1: Nie wiem, nie byłem...
3: Chcesz zobaczyć koszty, jakie są tych? Mam teraz zrobić sobie pauzę, wyszukać ci koszty rozpierdolu na 11 listopada i w Nowym Jorku teraz i tak dalej?
2: Potrzebuję. Ale dobra, ale w Nowym Jorku mamy dużo większe...
1: też masz inne w Polsce, nie?
3: No to koszty robocizny, no człowieku, no to wiesz, no to dobrze, no to mamy dobrych robotników.
1: Będziemy się przerzucać, tak? Ale...
3: Nie, przykro mi, dobrze nie, wiesz, że przegrałbyś, nie... ale Błażej, przegrałbyś rzędy wielkości.
2: Panowie, ale naprawdę, słuchajcie, poczekajcie, Błażej, poczekaj, proszę cię. Chłopaki, nie wchodźcie sobie w słowo, bo o ile jeszcze z krawcem, to jeszcze pół biedy, ale u was słuchanie was będzie tym bardziej trudne. I tu też nie ma co, i tutaj myślę, że się zgodzę, że nie ma za bardzo sensu się porównywać z rozpierdolem w Nowym Jorku, a rozpierdolem w Polsce, bo porównujemy rozpierdol w Polsce w jednym mieście i w drugim mieście, i w USA w jednym mieście i w drugim mieście, ponieważ wyrwanie latarni w Nowym Jorku będzie o rząd wielkości bardziej kosztowne niż wyrwanie latarni w Polsce, także zostawmy, bo to nie jest temat, nie jest w ogóle, nawet nie nawiązuje do tematu dzisiejszej dyskusji, także zostawmy ten temat i bardzo proszę, dajcie sobie nawzajem dokończyć, nawet jeżeli się nie zgadzacie, otwórzcie sobie notatnik na boku, otwórzcie, zanotujcie, co chcecie powiedzieć i po chwili do tego wrócimy, bo czas mamy nieograniczony, możemy sobie na to pozwolić, proszę Błażej.
1: A, czyli ja tutaj jestem. Stany Zjednoczone, że nie siedzę w tym, ja siedzę w naszym świadku politycznym polskim, chociaż na emigracji siedzę. I wiem, że no, były kiedyś sensowne osoby, ale one wszystkie jakoś się zradykalizowały, zgłupiały po prostu. I z tymi ludźmi, przynajmniej z którymi obcuję, się staramy odcinać jak najbardziej. Nie wiem, czy kojarzycie kogoś, kto się nazywa Bratkowska?
3: To jest ta od skrobania, nie? W Wigilię.
1: Jakbyś ją posłuchał jakieś 10 lat temu, przyszło z nią rozmawiać, ale ostatni występ, jaki miała tam bodajże w Polsacie, gdzie była ewidentnie pod wpływem, a to wszystko jest związane z jej działalnością w kolektywie Syrena, gdzie tam niestety trochę sobie za dużo popija, przećpa się i tak dalej. I niestety ten cały ruch jest identyfikowany z tymi ludźmi. A chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jeśli chodzi o, mówisz o feminizmie i tak dalej, ja zawsze byłem, stałem na pozycji, tak jak wielu moich kolegów stoi na pozycji, że to byt określa świadomość i powinniśmy nie zaczynać, zaczynać emancypację ludzi poprzez tak jak tą nadbudowę ideologiczną, czyli ten cały gender feminist i tak dalej, tylko od podstaw emancypacji ekonomicznej. I zobacz, jak to się na przykład w Chinach dzieje, gdzie tam jeszcze 20 lat temu kobiety miały pozycję zerową, a dzisiaj prezesem banku chińskiego jest kobieta, jednym z najbogatszych kobiet są...
3: Tego, który ma tą piękną siedzibę w Hongkongu, ten taki zajebiście piękny wieżowiec?
1: Nie, Centralny Bank Chin jest w Pekinie.
3: Bank of China, tak?
1: Proszę. Nie, Bank of China to jest Bank of China z bankiem prywatnym jak najbardziej.
3: Ten miałem na myśli. To
1: jest komercyjnie.
3: Jak ty go jako architekt oceniasz tak wyglądowo?
1: Wiesz, ja tak nowy architektury, ja jestem modernistą, ja lubię to, wiesz, beton, stale i te takie przesadziste kształty, Le Corbusier i tak dalej. Tutaj ja w tej nowoczesnej to tak się zatrzymałem w latach 20.
3: No dobra, to ja wiem, ty jesteś socjalista, który buduje domy jakimś bogatym, Arystotelesem Onassisem, więc wiesz.
1: Ale co chciałem powiedzieć, widzisz, pozycja kobiet, mówimy o kobietach, tylko kobiet, tych wszystkich dyskryminowanych, jest zupełnie inna w społeczeństwach Zachodu, gdzie jest, no, ludzie są zamożni, mogą związać koniec z końcem i tak dalej, a w Polsce, a w wszystkich biednych społeczeństwach.
3: Więcej ugramy, jeżeli zamiast się kłócić teraz ze sobą, bo tak naprawdę to my się w większości rzeczy zgadzamy ze sobą, to nam opowiesz na przykład, jak to wygląda w Japonii, w Wietnamie i w Chinach, bo miałeś wglądy do tych kultur, a to są kultury całkowicie inne od naszego Okcydentu, takie pojęcie tutaj rzucę. Jak to wygląda w Japonii, ten cały kwestia feminizmu właśnie? Kobiety siedzą w domu dalej i jest problem z pracą kobiet, tak? Tam jest bardzo mały współczynnik imigracji, jest tylko paru jakichś, nie wiem, Malajów, Koreańczyków i Chińczyków, którzy gdzieś tam pracują. Chyba najwięcej Koreańczyków, prawda?
1: Tam zazwyczaj są dwie drogi kobieta ma w życiu wyboru. Tą najpopularniejszą jest, że ona tam w wieku 20 lat zaczyna pracować w biurze po to, żeby znaleźć męża. Jak go znajduje, to kończy pracę w biurze i zostaje kurą domową. I wtedy właściwie tego męża nie widuje, bo on pracuje po 12 godzin, a ona się zajmuje inwestowaniem na przykład. Dlatego kobiety w Japonii są największymi inwestorami na giełdzie, te żony, bo one obracają tym samym majątkiem mężów. A druga to jest droga taka, że nigdy się nie ożeni, będzie robić karierę, tylko i wyłącznie. Ale w Japonii to społeczeństwo jest strasznie konserwatywne i ona nadal gdzieś tam będzie musiała robić dwa razy więcej, żeby udowodnić, że jest tyle samo warta. Wietnam to jest biedne społeczeństwo i bardzo konserwatywne, tak samo jak cała Azja i tam kobiety to... Wiesz, to moja kobieta musiała uciec z tego Wietnamu, żeby nie musieć się ożenić, bo rodzice ją zmuszali bardzo do tego, żeby się ożeniła i osiadła w domu i w końcu wyjechała do swojego brata, który tutaj siedzi też w Aachen i musiała uciec od tej całej
3: miałeś takie z nią takie akcje, jak były w tym, w Good Morning Vietnam, całą rodzinę poznawałeś i w ogóle?
1: Nie, to jest inna sprawa azjatyckiej kultury, to nie ma. Jak się żenisz z jakąś kobietą z Azji, to się żenisz z całą jej rodziną. No, w Japonii mniej, bo to jest trochę już bezwestygnizowane społeczeństwo. Ale
3: czyli generalnie ten. Ale wiesz, że tam w Japonii w sumie były dwie fale westernizacji, tak? Drugą wojną światową i po niej, tak? Dwie osobne fale westernizacji tam były. Ale to nie o Japonii, ten Wietnam jest ciekawy, bo to jest tam problem feminizmu? Słyszał tam ktoś o trzeciej fali w ogóle feminizmu?
1: No, też są feministki. Są feministki w Chinach, ale w Chinach to jest trudne, gdyż działalność feministyczna jest postrzegana jako działalność antypaństwowa. a to z
3: ale
1: tego
3: wynika
1: powodu,
3: to z jakiegoś, że... wynika to z jakiegoś takiego, powiedzmy, ducha konfucjańskiego, czy takiego skurwysyństwa państwa?
1: Nie, jak walczysz o prawa kogokolwiek w Chinach, to partia zaraz powie, że ale jak to tak? To mówi, że ktoś tu nie ma praw w Chinach? To znaczy, że się nie zgadzasz z partią, no to już niedobrze, nie?
3: Czyli ja trochę tutaj... tak jedno i drugie.
2: Ja tutaj tak tylko wtrącę.
1: No, tak bardziej, a z drugiej strony Chiny są nadal konserwatywne, tylko w Chinach nastąpiła pewna zmiana i to od paru lat, przez to, że była polityka jednego dziecka, nikt nie chciał mieć dziewczynek i tych dziewczynek nie ma. Mają straszny niedobór kobiet, żona kosztuje majońskie sumy, znaczy posag, jaki teraz musi rodzina męża dać, po to, żeby rodzina żony wydała tą żonę za mąż, znaczy przyszłą żonę. I z tego, co mi moja opowiadała, to na jakiejś nawet wiosce w Syczuanie, gdzie jest bida straszliwa, to rodzina faceta musi wyłożyć równowartość na nasze pieniądze, jakieś 100 tysięcy, 150 tysięcy
3: no, złotych. To jest jakaś masakra, no to co oni, debile kurde? Przecież trzeba było dziewczynki sobie robić, a nie skrobać. Ile kasy by było?
2: No bo wtedy teraz to wyglądało to zupełnie inaczej, ale chciałbym cię, Błażej, zapytać o ruchy feministyczne w Niemczech, które, że tak powiem, powinieneś widzieć co najmniej tak bardzo jak my nasze rodzime manify.
1: Ja wiem, wiesz co, moje życie w Niemczech. To jest tak spokojnie, właśnie nie widzę żadnych większych ruchów, nawet koleżanki. Nie, mam jedną koleżankę, feministkę w pracy, bardzo się udzielającą, ona jest Hiszpanką, ona się udziela na hiszpańskiej scenie, a w Niemczech? To też jest strasznie konserwatywne społeczeństwo, ale tu to wszystko tak nie istnieje w takiej szerszej rozmowie między ludźmi, bo tego problemu, tak jak mówiłem, jak społeczeństwo zamożnieje, to ten problem znika. Poniekąd.
3: No tak, to prawda. Mam do was pytanie, chociaż on nam może też nabrać nowego tempa i na tym polega właśnie trzecia fala feminizmu. Ja mam pytanie teraz do nocników, zanim wy odpowiecie, to powiem to zapytam nocników najpierw naszych
0: naszych. A czy uważa pani, że dzięki takim kongresom uda się
3: jak
0: wywalczyć
3: się nazywa
0: to, że kobiety
3: obecny
0: będą
3: miały... sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych? Proszę z Google'a nie korzystać. No, o, takie pytanie.
2: Nie
3: mam
2: pojęcia.
3: Ale wiesz, powiedz mi, wiesz czy nie wiesz? No widzicie.
1: Ban Ki-moon!
3: Ha! Dupa srana! Nie!
1: No to kogo wybrali teraz?
3: No, twojego kolega po fachu. Antonio Gutierrez! Znaczy, powiedziałem po hiszpańsku, a powinienem po portugalsku powiedzieć. Antonio Gutierrez, moi drodzy, jest teraz sekretarzem generalnym ONZ-u. Ban Ki-moon poszedł w odstawkę i jednym z głównych właśnie postulatów Antoniego Gutierreza jest walka z sex abuse, z gwałtami wykonywanymi przez niebieskie hełmy. To jest coś związanego z takim jednym bardzo przesranym filmem. Ona pewnie tu zaraz go przypomni i powie, jak się nazywa na czacie. W każdym razie ONZ walczy z tą pedofilią wśród tych swoich żołnierzy ONZ-owskich. Strasznie mi to przypomina to Kościół katolicki, to co robi, bo skala pedofilii wśród żołnierzy ONZ-u jest ogromna. To też jest temat dobry dla feministek. Jakoś żadne się tego nie podejmują.
2: No ale czemu miałyby się podjąć tego, jeżeli one są uciśnione, im się wydaje, że są uciśnione i mają swoje problemy do rozwiązania? Czemu miałyby podejmować problemy cudze? Jeżeli mają już syndrom oblężonej twierdzy, prawda?
1: Ale chciałbym jeszcze jedną kwestię powrócić, jak już mówiliśmy o ruchach dyskryminacyjnych. Jest jedna rzecz, bo tak się mówi, że Polska taka tolerancyjna. Tak.
2: Komuś się jakieś głośniki włączyły, Zenon?
3: Ja, to mi, tu przepraszam. No.
1: No, jak to w Polsce te mówienie o mowie nienawiści, to jest tam pierdosmierdu, ale jest taka rzecz, którą mi zwrócił kiedyś uwagę mój kolega Czech, z którym pracowałem, a on był czeskim Żydem. I mówi, że a tutaj w Polsce tak mówi, pierwszy raz się spotykam, że jak kogoś nazwiesz Żydem, to nie jest określenie narodowości, tylko to jest pejoratywne określenie kogoś. Się wszyscy wyzywają od Żydów, nie? Tak samo się wyzywają od pytań.
3: Teraz pytanie, co chcesz zrobić? No patrz, jak to zrobili homoseksualiści. Oni zrobili to pojęcie gay, ze strony angielskiego, szczęśliwy, fajny i w ogóle. I zamienili to w ten sposób, także wiesz, nie, jak tylko... to tam zaczął gej funkcjonować, czy zostawisz, czy jakoś będziesz już to funkcjonujące pojęcie, że wykonywał się. Ja na przykład w pracy moją robię taką robotę, że na żarty ludzi nazywam Żydami, jakoś punktuję ich żydostwo, ale robię to w taki sposób, żeby pozytywne cechy jakoś podkreślić. I to jest taka moja mała mrówcza robota, żeby jakoś odczarować tego Żyda, którą nie robię, to, bo jestem tak zwanym parchem prawdopodobnie, czyli nieślubnym Żydem.
1: Siedzi to gdzieś głęboko w ludziach, ale jest to bardziej spotykane gdzieś tam właśnie przy tych biedniejszych ludzi, gdzieś tam na prowincji i tak dalej, wiesz. Jak się powie, że rządzą nami Żydzi, to od razu Żydy wszędzie, Żydy w rządzie,
3: a te Żydzie nie pożyczą. Ja to obracam w żart, a i mówię, obracam to w żart i staram się to żydostwo w jakichś pozytywnych cechach wyrzucić, żeby właśnie tą negatywną, chujową rzecz wyciągnąć z tego wszystkiego. I tak robię też z innymi rzeczami, po prostu.
2: No właśnie, a Zenonie, co byś pozytywnego wyciągnął z feminizmu, współczesnego feminizmu?
3: Ja pitole. To jest dobre pytanie, wiesz co, musiałbym się zastanowić, czy... No nie, no kurde, nawet w kościele katolickim coś dobrego by się znalazło, ale w feminizmie? Współczesnym? Niech pomyślę, co może być. No kupę jaj, no ja mam straszną bekę, jak je oglądam, no to jest strasznie śmieszne. To.
2: Kompilacje striggerowanych feministek to naprawdę w ramach przygotowań do audycji dobre pół godziny zakotwiczyłem na YouTubie, oglądałem wkurwione dziewczęta. Natomiast myślę, że jakaś taka zdrowa walka, czyli no kurde, też ciężko jest mi podać przykład, bo wydaje mi się, że we współczesnym świecie mamy jednak to już ogarnięte, mamy to jakoś wyprowadzone na prostą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Natomiast feministki, które już określiły siebie, które już wywalczyły swoje prawa, fajnie by było, żeby zaczęły walczyć też o prawa innych ludzi, choćby ta wspomniana właśnie pedofilia, żeby się zaczęły skupiać na edukacji, na właśnie nie tylko i wyłącznie bronieniu samych siebie, doszukiwaniu się jakichś, nie wiem, dziwnych ataków, często wymyślonych ataków, tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć się bardziej urażonym i udowodnić, jak bardzo jesteśmy urażeni. Jeszcze, Błażeju, jeszcze wrócę do tej kwestii niemieckości. Czy nie ma tam takich wojujących feministycznych ruchów, nie wiem, w mediach, czy nie ma jakichś manif na Dzień Kobiet, czy nie ma jakichś właśnie tej radykalnego feminizmu, objawiającego się chociażby przez media, chociażby poprzez przemarsze, chociażby poprzez radykalnych gości w telewizji?
1: Wiesz co, tak z niemiecką telewizją mało oglądam, bo ja w ogóle porzuciłem oglądanie telewizji jeszcze jak w Polsce mieszkałem, jakieś 10 lat temu. Może mi to na dobre wyszło. Ale nawet telewizora nie mam w domu. O właśnie, jak mam oglądać telewizję, jak nie mam telewizora w domu?
3: Hej! Błażej, mamy tutaj takiego na czacie antysemitę Pekoka. Pomijając fakt, że mam małą pytkę i nigdy jakoś nie umiem do siebie zadzwonić, z tobą pogadać, to napisał coś, co mnie rozdupczyło. Prawdziwy Żyd nigdy nie był kobietą.
1: Potwierdzam.
2: A Skłodowska Quilly?
1: Nie byłem kobietą.
3: No i nieważne, że żydostwo się dziedziczy po matce, tak? Nieważne.
1: A wiesz, dlaczego się żydostwo dziedziczy po matce?
3: Bo matka jest tylko pewna.
1: Dokładnie, bo Żydzi są bardzo, bardzo pragmatyczni.
3: Dlatego mnie tak wkurwia ten polski antysemityzm, zrobić sobie z takiego ludu, który przeszedł tyle po prostu morderstw, syfu, rozpierdziuchy, zrobić sobie wrogów, mając na wyciągnięcie ręce potencjalnie najsilniejszych sojuszników na świecie. No, debile trzeba być.
1: W Polsce się zazwyczaj szuka wrogów wśród tych, którzy są daleko i ich za bardzo dużo nie ma, więc nie są za dużym zagrożeniem.
3: Ja obawiam się, że przyjaciół się
1: teraz tam szuka. Ciapaków. Tak, teraz mamy wrogów ciapaków, mieliśmy Żydów, których nie było i nie ma raczej w Polsce, bo wiesz, bo nie oddam.
3: Powiedz mi jako Żyd, jaka to jest, ile prawdy jest w tym takim micie, który gdzieś tam chodzi, gdzie nie gdzie, że no to Nazara, dziedziczy się żydostwo dlatego, że matka jest tylko pewna, dlatego się dziedziczy żydostwo po matce. Tutaj pytanie było od Harbingera na czacie. Dlaczego, czy to jest prawda, że bardzo mało głosów w Knesecie pierwszym brakowało, żeby to polski był urzędowym językiem w Izraelu, a nie tam hebrajski albo jidysz?
1: Nie, to jest urban legend. Ogólnie hebrajski został dlatego wymyślony, bo to był bardzo niewygodny język. Bo, ale to Polak w ogóle stworzył podstawy współczesnego hebrajskiego.
3: Dowiemy rzeczy.
1: Tak, tak, w hebrajskim. Jeśli poczytasz sobie książki do hebrajskiego, to masz kupę słów, które z tych nowych słów, które do tego liturgicznego języka zostały
3: wrzucone. Ja bym się chętnie dowiedzieć, jak w ogóle bym się z tobą zrobił stricte taką o Żydach, bo tu już nawet krawie się z tym zamiarem nosił i optowałbyś za czymś takim.
1: W każdym razie w hebrajskim masz dużo słów z polskiego, nie? Wziętych, bo ten profesor, który opracował, już zapomniałem jego nazwiska, ale ten, co opracowywał właśnie zręby współczesnego języka hebrajskiego, był Polakiem i najłatwiej mu było brać słowa z polskiego, także dużo jest słów z polskiego wrzucanych do hebrajskiego.
3: No dobra, to do Żydów jeszcze kiedyś wrócimy, ja bym w ogóle całą audycję chciał, tak jak już mówię, prawie też o tym wspominał, ale ten, wróćmy do tych feministek, wiecie co, to tak trochę na rozluźnienia tą serę,
1: ale...
3: Słyszeliście o takim pojęciu jak body acceptance albo fat shaming?
2: Pierwsze słyszę, szczerze mówiąc.
3: Aha, to czekaj, to ja wam zaraz powiem. Poproszę, Ola, mam do ciebie prośbę wielką, wklej mi tą modelkę kochaną, piękną, najlepszą. Body acceptance i fat shaming są pojęcia związane z nadwagą. I to nie taką nadwagą, tylko kurwa, ogromną otyłością. To jest ruch podłączony do tej nowoczesnej lewicy, który twierdzi, że nie powinno się jakoś epatować byciem fit, byciem w ogóle normalnym nawet, nie tylko fit. Powinno się akceptować to, że jest się grubym, otyłym, w ogóle tłustym jak dzika świnia, bo to jest fajne, nie anorektyczkie, kochanie, tą tłustą świnię, lochę wielką, Tessę, czy jak ona się tam nazywa, tą mi wklej, proszę cię. I bo po prostu ten fat shaming, czyli kurde twierdzenie, że bycie grubym jest złe, powoduje depresję, PTSD, różne choroby psychiczne, które prowadzą do samobójstwa. Dlatego powinniśmy cieszyć, że jesteś kurde tłustą świnią i nic w tym fakcie nie zmień. Dzięki temu powstał po prostu ogromny biznes modelek, które zaraz na czacie zobaczycie, tłustych loch, świń, ale takich, jak to się mówi po angielsku, morbidly obese, nie? Czyli już śmiertelnie po prostu niemalże tłustych, które są fajne i w ogóle wow, nie? Mają dużo na Instagramie lajków i wszyscy im mówią, że jest okej, okay, nie? I no, o tych ludziach, Amerykanach na tych wózeczkach to już chyba nie muszę mówić. Także teraz w Stanach już jest trochę niefajne powiedzieć komuś tłustemu, że jest tłusty i powinien zacząć ćwiczyć. I to też, krawiec, dla ciebie to mówię, to nie jest skrajność.
2: Znaczy wiesz, no ale... tutaj jeżeli ktoś polubi siebie takim, jakim jest, to jak najbardziej ma do tego prawo, tylko musi się liczyć z konsekwencjami, czyli zawałem serca w wieku 20 kilku lat, jakimś tam podwyższonym cholesterolem, jakimiś problemami miażdżycowymi. To nie jest złe samo w sobie, ale wiesz, ale traktowanie tego jako... No nie wiem, no równie dobrze możemy założyć ruch dla poparcia anorektyczek, które wyniszczają swój organizm, popadając w drugą skrajność. Możemy sobie założyć ruch samobójców, pomagania nie, samobójcom, nie. Ponieważ
3: jak
2: to jest
3: samobójcom?
2: Ich wybór.
3: Nie, śmierć samobójcom. I chuj w dupę padałam.
1: Ale wiesz, jakbym coś mogę wtrącić, to właśnie rzuca różnymi przykładami, mówisz to, ten powiązane z nową lewicą, z lewicą powiązane. Więc czasem mi się wydaje, że to ci rządzący światem wielcy sami stwarzają te dziwne ruchy, które potem wszyscy się śmieją, odrzuca ich od lewicy, bo chcą zachować porządek świata taki, jak
3: no,
1: istnieje.
3: No, co ty gadasz?
1: Śmieszyć to wszystko.
3: No nie, no co ty gadasz? Przepraszam. Ja mam dzisiaj parcie takie, bo już miałem w głowie po prostu scenariusz z całej audycji ustawiony, a tutaj...
2: Nie, jest... po prostu zobaczyłem zdjęcie, które wkleiłeś.
3: I to jest really, nie? No ale Błażej, co do tego, co powiedziałeś, to powiem ci, że ja mam coś takiego jak ty, tylko że w drugą stronę, nie koniecznie, żeby ośmieszyć. Nie chodzi o to, żeby ośmieszyć lewicę, nie chodzi o to, żeby prawicę ośmieszyć. Moim zdaniem chodzi o to, żeby trzymać się zasady divida et impera, dziel i rządź. I tam, gdzie im to jest na rękę, oni będą wciskać katolicyzm skrajny i tam, gdzie im to jest na rękę, będą wciskać właśnie takie zboczenia. Ja to już mówiłem paru osobom, coś mi się wydaje, że w swoich założeniach, czekaj, fidersi się nazywają. krawiec.
2: Tak, fetysz, który polega na dokarmianiu swojej kobiety, wręcz paseniu jej, śrutowaniu. Dosłownie, jeżeli by się tylko dało, pewnie nawet są takie sytuacje, gdzie śrutujemy gęś, wkładając jej stalową rurkę w gardło i podajemy przez tę rurkę paszę. I fidersi faktycznie mają taki, nie wiem, wręcz niemalże seksualny fetysz upasania swoich partnerek, dokarmiania ich i tak dalej.
3: Są kultury w ogóle, takie chyba w Mauretanii, czy gdzieś tam, u których bycie tłustą lochą jest sexy i po prostu te kobiety biorą celowo źle dobraną antykoncepcję hormonalną, żeby się szybciej spaść. Ale wróćmy do tego całego porządku świata, który Błażej ma przed oczyma. Ja już trochę wyskoczyłem ponad to, czy coś jest dobre, czy złe. Po prostu widzę, że te wszystkie izmy w pewnym momencie się stają narzędziami do tego, żeby siać jakiś ferment, bo wiesz, człowiek spanikowany, który jest właśnie, czuje się, że jest ta oblężona twierdza, o czym Potrzeba mówił, jest bardzo podatny na manipulację. Zwróć uwagę, że ci ludzie z tych Social Justice Warriors, którzy teraz tu się po Trumpowi jakoś tam skaczą, to są ludzie, którzy głosowali na kobietę, która już była o krok od tego, zrobienia wojny atomowej i mówiła wprost, żeby rozpierdoliła wszystko w bronię jądrową. I generalnie są za tym, żeby im ograniczać wolność słowa jak najbardziej. I jeszcze będą skandować, żeby to robić. I ja tu nie mówię, że ty tępy lewaku, nie mówię na zasadzie, bo ja też przynajmniej wobec mówię, że mam lewicowe inklinacje tu i ówdzie. Ale tak samo można też katolików albo jakichś tam innych chrześcijan podpiąć pod jakieś chore skrzywienia. Wydaje mi się, że chyba albo taka jest natura ludzka, albo jest jak faktycznie jakaś zła organizacja, która nad tym stoi. Po prostu wiele początkowo dobrych idei się komplikuje i sprowadza na manowce. Albo faktycznie jest jakieś prawo fizyki, które powoduje, że jak to się mówi, że zawodność systemu rośnie wprost proporcjonalnie do stopnia jego skomplikowania, tak? A niektóre systemy wstyca rosną do góry.
1: A zobacz, co w ogóle toczymy tą dyskusję na temat feminizmu trzech białych facetów, nie?
3: No, ale widzisz, to nie jest tak, że kobiety się nie mogą wypowiedzieć. Kobiety nie chcą się tutaj wypowiedzieć. Ola pisze na czasie, co pisze. Zadzwonić, no może nie ma teraz technicznej możliwości, ale też nie myślę, żeby jakoś strasznie chciała się tutaj rzucać. No. Co z tego, że trzech białych mężczyzn? Potrzeba, no przypomnij mu o tym, co ty powiedziałeś.
2: No sprawdź swój przywilej, tak? To, że jestem biały, nie znaczy, że nie wolno mi mówić o czarnych. To jest zwyczajny ból dupy.
1: Ale chciałbym tak... Tak a propos tego, tych przywilejów, bo tak mi się zdarza podróżować do krajów, gdzie sami czarni mieszkają.
3: Bardzo fajnie, zazdroszczę.
1: No, bywam raz tak na...
3: Etiopia, zazdroszczę ci tej Etiopii, strasznie ci jest, zazdroszczę.
1: Nie ma czego, naprawdę. No to jest, no strasznie tam jest, no ale nieważne. Tak raz na dwa miesiące bywam w Etiopii i to, jak oni się odnoszą do białych ludzi, no to coś jest tam zaszczepione w nich, to poczucie niższości, wiesz? Nieważne, rozmawiam z facetem, który, mamy tam inżyniera na budowie Etiopczyka, który wyjechał na studia do Wielkiej Brytanii, skończył inżynierię w Londynie, no jest lepiej wyedukowany ode mnie, nie? Na pewno. Doświadczenie też ma o wiele dłuższe niż ja, bo jest starszy. I co? I on za mną chodzi i się mnie słucha, tak jak to ja był jego wyrocznią. Jak on ma budować, jak on ma robić, bo to już jest tak, wiesz, od urodzenia w nim zaszczepione. Przyjeżdża ten biały i on ma, wiesz, jest supreme nad każdym. Nieważne, czy to kierowca, inżynier, czy nieważne. Jest biały, go trzeba się słuchać. I to widać na każdym kroku.
2: Ale takie rzeczy, wiesz, potrafią być bardzo kulturalnie zaszczepione. Ja zresztą... Pamiętam raz sytuację, doszło do katastrofy lotniczej, gdzie przyczyną tej katastrofy było to, że drugi pilot, który miał tam 20 parę lat, nie był w stanie sprzeciwić się swojemu kapitanowi, pokazać mu, że robi ewidentną bzdurę, która doprowadzi do śmierci jego, ich samych i wszystkich pasażerów na pokładzie, mimo że doskonale wiedział, że coś jest nie tak, tylko przez chwilę tam mruknął na nagraniach, słychać jak przez chwilę mruknął, że jest coś nie tak, no ale ze względu na to, że został wychowany w kulturze, która jest jednak właśnie taka hierarchiczna, że powinien słuchać swojego przełożonego i przełożony ma zawsze rację, no to do tej katastrofy doszło.
3: Natomiast jak go miał na nazwisko? Czekaj, Protasiuk?
2: Nie. Tu mówimy o kulturze japońskiej akurat. Natomiast to była sytuacja chyba z 2002 albo 2003 roku. Natomiast tutaj czy to wynika z rasizmu, czy to wynika z jakiegoś patriarchalnego podejścia, czy to wynika właśnie z kultury wychowania właśnie w tej hierarchii japońskiej, no to nie ma dużego znaczenia. Po prostu wdrukowano mu pewną zależność, pewną podległość i to samo w sobie jest problemem. Nie to, na jakiej podstawie ta podległość została mu wytłumaczona.
1: A z drugiej strony, to jeszcze chciałem opowiedzieć o jednym, co mnie spotyka w tej Etiopii. Współpracujemy z firmą, która jest z RPA. To jest nasz klient i on buduje tam fabrykę i przyjeżdża. Zawsze przyjeżdżają oczywiście biali z RPA, nigdy inaczej. Wszyscy mają holenderskie nazwiska, więc są burami i gadają między sobą.
3: Świetnymi snajperami przy okazji.
1: Tak. Rozmawiają między sobą, jak chcą, żebyśmy ich nie rozumieli w Afrikaans. I to w sposób, jaki oni się zwracają do naszego personelu, do tych czarnych, to jest to wdrukowane poczucie wyższości. On nigdy żaden bur się nie odezwie do tego czarnego po imieniu. Nigdy.
3: Tylko per chłopcze?
1: Per chłopcze. Kierowca, weź, otwórz. Kierowca, wyjmij. Inżynier, chodź tu, zrób. Ty tam.
3: Nie, rasizm nie jest kurwysyństwo, ale widzisz, Błażej, jednocześnie teraz musisz przyznać, że w Polsce takie coś jest nie do pomyślenia. Prędzej Polak wobec Polaka by coś takiego zrobił, ale nie wobec czarnego.
1: Tak. Jak najbardziej. I to jest tak zwany klasizm. Też jest coś takiego.
3: I to jest bardzo pomijana sprawa. Bardzo niesłusznie. Bardzo źle.
2: Ale w Polsce nie mamy czarnych, więc podchodzimy do tego zupełnie inaczej.
3: Mamy, słuchaj, paru
2: ale
3: jest.
2: Nie aż tak, ale coś takiego jest widoczne wobec na przykład Ukraińców, których mamy dużo więcej na naszym pokładzie i nie mamy problemu z tym, żeby ich w taki protekcyjny sposób traktować.
3: A ja to mam ochotę im raczej pomóc nawet, w sensie nie, że protekcjonalny, w sensie ty głupi, dupku żołędne, tylko że jak widzę, że na przykład, byłem ostatnio w sklepie, w Intermarsze i już oczywiście jak jestem w Intermarsze, to dreptam do sekcji z takimi trochę rzadszymi piwami, nie? No i tam wziąłem jakąś flaszkę i się go pytam, czy coś tam ma jakieś tam górnej fermentacji wariant tego piwa, nie? Jakieś tam powiedziałem fachowe rzeczy, facet się na mnie spojrzał i już tam widzę, że coś jeszcze na przykład, widzę, że Ukrainiec mnie, aha. Dobra, no to powiedziałem, dobra, nie ma problemu, bo już się kierowniska patrzyła, uśmiechnąłem się, pokazałem, że jest wszystko w porządku i podziękowałem niby mu i tyle. I nie robię mu facetowi problemu, bo kurde, no to jest też człowiek, więcej i tyle, no.
2: No tak, ale to jesteś ty i tutaj anegdotyczny dowód, no niczym za bardzo nie mówi, Polska jest krajem ksenofobicznym mimo wszystko.
1: Bardzo.
2: Zgodzisz się?
1: Bardzo. Jest bardzo, muszę powiedzieć, ale tylko w jedną stronę, też... Nie do końca, nie w każdą stronę, bo miałem kolegę właśnie w pracy Brytyjczyka, który powiedział, że sprowadza całą rodzinę do, no to już kiedyś mówiłem o tym, sprowadza całą rodzinę do Polski, bo mu się to tak świetnie żyje, bo mówi, ja tu jestem imigrantem, a wy traktujecie jakiegoś takiego lepszego, co mówi, w Anglii nigdy nie do pomyślenia, a wy mnie macie za lepszego, się mnie słuchacie. Jest coś takiego, mamy poczucie niższości wobec Zachodu, ale odreagujemy je na tych ludziach ze Wschodu, nie?
3: A tak, no coś w tym może być, co, i nie ty jeden tą teorię powtarzasz i coś może być na rzeczy mistrza twojego.
1: Jedno takie wtrącenie, bo jak już rozmawiamy o migrantach, to odrzucili Anglicy zagwarantowanie praw ludzi mieszkających w Anglii z Unii po Brexicie.
3: Ja wam coś teraz powiem o latynosach, już tak skoczyliśmy na rasę, ale to zaraz wracam. Mhm.
2: Okej, no to jeszcze wracając do tego naszego nieszczęsnego feminizmu, nie wiem, Błażej, czy masz takie poczucie, że feministki współcześnie mają jeszcze o co walczyć, bo jednak te ruchy, wiesz, mimo że nie widzimy ich na co dzień, nie do końca je dostrzegamy, to jednak one istnieją, jednak one krzyczą, jednak one walczą. Nie masz takiego wrażenia, że to może doprowadzić do pewnego przesycenia, do tego, że właśnie te ruchy feministyczne będą wręcz przeciwskuteczne i do tego, że osoby walczące, ale nie do końca wiadomo o co walczące, bo nie wiem, zgodzimy się, że prawa kobiet w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym zachodnim świecie są przestrzegane, prawda?
1: Tak, i w zależności gdzie, bo możemy, wiesz, mówić o... Musimy rozdzielić to o bogaty Zachód, biedny Wschód, czy w ogóle Afryka i tak dalej, bo na pewno w Afryce, na pewno w Chinach, na pewno, na pewno nawet w Polsce.
2: Tak, ale skupmy się na naszym...
1: Na Zachodzie jest to... Na Zachodzie jest to coraz mniej i tamte ruchy mogą być przeciwskuteczne. Z drugiej strony jest to, że wiele właśnie promuje się na siłę postaci typu Bratkowska, które te ruchy po prostu dyskredytują swoim głupim gadaniem. Tak samo jak Korwin. Jego też wrzuca na tapetę. Jak się wyciągnie Korwina, to Korwin musi coś pierdyknąć, nie? Tak samo z lewej strony.
3: Ja nie wiem, czy on musi, czy on, powiedz mi Boże, jak ty to widzisz, czy bo wiesz, bo tu już nawet na prawicy powstały takie teorie spiskowe, że on jest agentem wpływu chujowym, który ma wszystko zniszczyć. Czy wy też na lewicy tak o tych niektórych swoich szumlewiczach twierdzicie, że oni kurde walą takie babole, że aż żal, że to trzeba być agentem, czy wiesz, czy to po prostu głuponali?
1: Nie, Szumi, wiesz, Szumi to jest taki trochę... Nie, tam czasem z nim pogadam, to nie jest taki najgorszy człowiek, ale on po prostu... On jest dobry w administracyjnej pracy, ale jak się go rzuci na dyskusję, to on po prostu jest łatwy do zgaszenia i to jest jego problem. A Korwin, no czy on jest agentem, wiesz, no... On ma za mały wpływ, żeby ktoś go chciał na agenta zrobić, nie? Agentem to najwyżej jest Macierewicz, o.
3: No tak, ale wiesz, chodzi o to, że Korwin jest po to, żeby udupić to środowisko libertariańskie, bo to też jest ciekawy fenomen. Jakkolwiek na przykład cała sytuacja z ruchem ateistycznym na początku XXI wieku też dosyć ciekawie pokazuje, jak wygląda sprawa rozbijania ruchów społecznych, nie? Ale to jest temat na zupełnie osobną audycję. W wielkim skrócie polegało to na tym, że był sobie ruch ateistyczny, który robił jakiś tam porządek, wyszła z tego logika i było punktowanie różnych ruchów politycznych. No i to już było wszystkim nie w smak, więc ktoś się w końcu znalazł i ten ruch rozbił. Rozbił go oczywiście przy użyciu feminizmu nowoczesnego.
2: Ale znowu ja to... właśnie podpinając po prostu coś, co nie jest charakterystyczne dla tego ruchu, ale z drugiej strony ma dużą część wspólną i zostało właśnie im przypisane, że jeżeli wiesz, jeżeli ty jesteś ateista, lewak, to w takim razie jeszcze pewnie feminista i można ci dopierdzielić ze wszystkich wad, którymi się charakteryzuje współczesny, wojujący feminizm. Jeszcze tutaj chciałbym nawiązać do takiego, już kończąc powoli, nawiązać do tego podziału na feminizm liberalny i feminizm radykalny, gdzie podsumowując, feminizm zakłada, że mężczyźni dominują w społeczeństwie i feminizm zakłada, że chce to zmienić. Liberalnie zakłada, że chce to zmienić. Liberalny feminizm wierzy, że może uczynić społeczeństwo

0: problemów, no, traktując właśnie to separację pomiędzy kobietami a ich przeciwnikami, czyli mężczyznami. No i tutaj, o ile się, myślę, zgodzimy, że ten radykalny feminizm zakładający niemalże tworzenie get dla kobiet, które chcą się odciąć od tego patriarchalnego społeczeństwa, jest to dość szalone. Ale czy właśnie ten liberalny feminizm nie ma czegoś w sobie, co jednak jest w stanie przynieść jakieś pozytywne rezultaty w naszym społeczeństwie? Czy może z drugiej strony kwestia feminizmu już w tym momencie jest w 100% zakończona i już absolutnie nie ma o co walczyć?
1: Ja wrócę na chwilę do tego ateizmu wojującego. Był kiedyś taki panel, na którym siedział papież ateistów, czyli Richard Dawkins, i taki, powiedzmy, tam biskup, może nawet nie kardynał, Neil deGrasse Tyson, nie? Czyli człowiek, który dostał ten zaszczytny tytuł prowadzenia serii Kosmos, która była autorstwa Carla Sagana, swoją drogą człowieka trochę mocno skręconego w kwestii globalnego ocieplenia, ale to jest też na pewno audycję. I była taka sytuacja, że właśnie Neil deGrasse Tyson, murzyn swoją drogą, bezczelny asfalt, chyba jeden z najbardziej czynionych przeze mnie ludzi w ogóle, stwierdził, że to, co już parę razy tutaj jakoś było powiedziane, ale niedopowiedziane, że Richard, nie? Ja wiem, że ty jesteś tam profesorem public understanding of science, czyli publicznego zrozumienia nauki, nie? A nie jesteś profesorem publicznego dostarczania nauki, nie? To jak ty działasz, czyli mówisz, tu są fakty, masz, trzymaj je, a jak ich nie umiesz utrzymać, to jesteś kurwa idiotą i spierdalaj. Znaczy, no, to jesteś idiotą i idź sobie. To nie jest skuteczne podejście, nie? Musisz, człowieku, wziąć te fakty i po kolei, powoli ludziom pokazywać, bo inaczej nie będziesz efektywny. To jest problem tej trzeciej fali feminizmu i w ogóle feminizmu teraz, w dzisiejszych czasach w ogóle, całkowicie, bo są jeszcze jakieś niedociągnięcia, nawet w krajach zachodnich, nawet, wiesz, w Polsce i nawet w Norwegii by się znalazły. Jednakowoż krzycząc tak histerycznie i wariując, będzie efekt odwrotny od zamierzonego. Tak samo jak to robili gdzieniegdzie, wojujący ateiści po prostu... Wojujący ateiści mieli inne podejście. Jak ateiści się wojujący rozprzestrzenił teraz tej ostatniej fali, tak? Byli ludzie umiarkowani, bardziej mniej umiarkowani i hardkorowi. Każdy poszedł w swoim kierunku i po kolei działał. Tego nie ma w feminizmie ostatniej fali. Tam są rzeczy, które jeszcze być może by się znalazły dobre jakieś, nawet tutaj w naszych społeczeństwach, ale są źle skanalizowane, w złą stronę idą i to jest... Coś to niedobrze wygląda niestety.
0: Okej, Błażej, podsumowując, myślisz, że sprawę mamy załatwioną, czy jednak ruchy feministyczne mają jeszcze...
2: Nie mamy załatwioną, na pewno nie. Na pewno nie w Polsce. Tak jak mówisz, już przy tym rządzie, który jest teraz, to następuje regres praw kobiet, prawa reprodukcyjne są... Ale chciałbym, oczywiście feminizm jest ważny i jest wiele do ugrania, ale chciałbym powiedzieć to, co Tuwim mówił przed wojną w jednym ze swoich wierszy. Najpierw dajcie nam co jeść, a potem róbcie spis ciąż, czyli nauczajcie naszą moralności i budujcie nadbudowę ideologiczną, dopiero kiedy będzie syty. I kiedy będziemy mieli tą wolność ekonomiczną do decydowania o sobie i tak dalej. Póki będzie w wielu przypadkach ten jeden żywiciel rodziny i to jeszcze tak, wiesz, chujowo żywiący tę rodzinę, to ta kobieta zawsze będzie pod jego butem. I to bardzo dobrze widać po historii mojej dziewczyny, która urodziła się w latach 70., na początku lat 80. w Chinach, kiedy w tamtym społeczeństwie i tam, gdzie się urodziła i przy tej zamożności, to jedyne, co ją czekało w życiu i miała wydrukowane, że to już będzie jej życie, to tylko ożenić się i gotować obiady mężowi, nie? Ale progres ekonomiczny tego społeczeństwa i szanse, jakie otrzymała przez to, że to społeczeństwo się zaczęło bardzo szybko bogacić, no, wypchało ją do kariery i przyjechała do Europy. Związała się ze mną, ale ona nie jest taka łatwa, żeby zrobić z niej kurę domową, nigdy bym nie chciał. Realizuje się w tym, co chce. Przynosi to korzyści teraz społeczeństwu holenderskiemu, bo mieszka w Holandii. Po prostu, jeśli się wzbogaci społeczeństwo, no na pewno będzie lepiej dla kobiet. Super. I to, na czym powinny się ruchy lewicy skupić przede wszystkim. bo

0: Bez wolności ekonomicznej, pojmowanej przeze mnie inaczej niż przez was, ale pewnie wszyscy o to nam chodzi, żeby ludzie po prostu byli zamożni i bogaci. Bez tego nie ma racji bytu walka o prawa kobiet, bo to się nigdy nie zrealizuje, jeśli one nie będą wolne.
1: I dlatego oni nas dzielą i rządzą, bo do tego można dojść w jeden albo w drugi sposób, a oni cały czas balansują, żebyśmy nie doszli w żaden. Tak to wygląda.
2: Okej, to myślę, że tutaj w tym miejscu możemy postawić kropkę, bo rozwinięcie jakiejkolwiek dyskusji dalej, temat rzeka. Temat rzeka, myślę, że się panowie zgodzicie ze mną, natomiast coś jest nie tak z tym współczesnym feminizmem, coś... Właśnie, jeszcze jedno takie pytanie na sam koniec, jeżeli się zgodzimy się co do tego, że te ruchy robią coś przeciwskutecznego, tak? Zgodziliśmy się przed chwilą. Natomiast pytanie takie troszkę spiskowe, kto na tym zyskuje?
1: No Błażej, ty powiedz. Ja nad tym pracuję jeszcze.
0: Zyskują ci, na którym zależy na utrzymaniu status quo, bo ludzie podzieleni i ludzie, którzy nie potrafią się zjednoczyć po jakimś celom, to jest prosta droga do utrzymania status quo. I powodując, że ruchy, które w założeniu mają walczyć o coś pozytywnego, stają się nielubiane przez większość społeczeństwa, zdyskredytowane, to prowadzi tylko do tego, że ci, którzy są u władzy i chcą utrzymać status quo, trzymają, bo samo społeczeństwo stwierdzi, że te dobre postulaty są złe, bo są reprezentowane przez ludzi, którzy je dyskredytują.
1: Dokładnie. I to jest dobre podejście do sprawy, racjonalne. Ale jak już chcecie takich spisków, trzeba powiedzieć coś spiskowego. No tak, ja tutaj jestem pod sloganem Marcina Dachtery i mówię, że za wszystkim stoją jezuici i że to jest Kościół katolicki, który wszystko chce rozpielić w trzy wiatry i trzymać za jaja od czasów Imperium Rzymskiego. Allah Akbar. Tak, zdecydowanie. I jak oni to mówili, wśród feministek bądź feministką, wśród komunistów bądź komunistą, wśród republikanów bądź republikaninem. Zawsze jezuici się do każdego środowiska wkręcali i zawsze udawali tych najbardziej zaangażowanych członków. Tak było, jest. Miejmy nadzieję, że nie będzie.
2: Okej, w takim razie dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. My będziemy powoli kończyć jeszcze tak. Dzięki wielkie, chłopaki, że byliście i do usłyszenia.
1: O jednej rzeczy zapomnieliśmy.
2: Tak?
1: Zapomnieliśmy powiedzieć, że należy wspierać Krawca i wpłacać na nasze cudowne radio tutaj.
2: Trzeba. Musimy go dokarmić, bo inaczej padnie z głodu. No ja sam w ogóle ostatnio dostałem dorzutkę. W zasadzie dwie dorzutki, za które bardzo dziękuję, bo aż się troszkę nie spodziewałem, ale jest to pewna taka naprawdę niesamowicie miła forma docenienia tego, co tutaj robię. Dobra, także dzięki wam wielkie chłopaki i do usłyszenia.
1: No hej, cześć.
2: To był Błażej, to był Zenon, który współprowadził ze mną dzisiejszego nocnego Marka w temacie feminizmu. My na dzisiaj będziemy kończyć, za chwilkę tutaj już Krawiec się szykuje do afterowania, także pewnie coś zaraz usłyszycie na streamie nocnego radia. Ja się z wami żegnam, a w środę powraca do nas Kuźnia Wojowników z gościem specjalnym Wikingiem, a ja tymczasem z wami się żegnam i do usłyszenia.

0: Myszek mi pomoto piebał.
1: No to witam na pięknego zimowego wieczoru. A pogranicze niemiecko-belgijsko-holenderskie znalazło się pod śniegiem, jakiś minus 4, minus 5. No nie jest to jakaś specjalnie normalna sytuacja dla tych ludzi tutaj. O ile w Holandii to już chyba chaos nastąpił, bo dla nich taki jakieś 3 cm śniegu, jakie leżą, to jest tragedia, jednak niemieckie służby dają radę. I rano dojechałem sobie do pracy ładnie odśnieżoną autostradką, ale śnieg leży. Mamy w biurze gości z Brazylii, przyjechali do nas na miesiąc, jakimś projektem się zajmują w Stanach. No, ale przyjechali dokładnie w najzimniejszy miesiąc roku, także kolega Alejandro stwierdził, że pierwszy raz widzi w życiu śnieg i bardzo mu się nawet to podoba. Bo jest, no jest jaśnie, bo tak jak była taka paskudna, deszczowo-wieczna pogoda, to teraz przynajmniej jest czyste niebo, ładnie wszystko odbija, tak mi to trochę dzieciństwo przypomina. Dzieciństwo liceum, bo jakby ktoś... jak się wszystkim wydaje, że klimat się nie zmienia... No zmienia się, bo pamiętam jeszcze za czasów liceum, to każda zima była taka dosyć, no bo zawsze był śnieg, był jakiś mróz, a teraz to ja nawet nie pamiętam. Chyba ze 4 lata temu, jak się sprowadzałem, czy 5 lat temu, jak się sprowadzałem do Niemiec, to było trochę śniegu faktycznie i to nawet chyba w kwietniu. I na Śląsku też pamiętam, jak zostawiłem samochód pod terminalem w Katowicach na tydzień. Jak wróciłem, to tak gdzieś miałem ze 3 cm lodu na samym samochodzie. Spędziłem równą godzinę jakąś godzinę, żeby to w ogóle obskrować. Widzę, że w ogóle schodzą słuchy, że nikt tego nie słucha, to mówię. No ale dobra, że w ogóle coś nam słuchalność spada. Zaloguję się, zapomniałem się zalogować do Skype'a, ale rzadko ktoś dzwoni, także ale mam nadzieję, dobra, się udało mi zalogować, mam nadzieję, że dzisiaj ktoś mnie jak zwykle miło nawiedzi na antenie. Także tak, zima dotarła do nas, mamy uchodźcę w biurze, takiego prawdziwego uchodźcę z Iraku, taki śmieszny starszy pan, no ale jest i jeszcze mnie nie ugryzł, jeszcze mnie nie zaszlachtował, czekamy jak się wysadzi, ale chyba raczej nie, także jubel mamy tak dla tych wszystkich, co się boją. Mamy Palestyńczyka, mamy Irakijczyka, mamy Turka. I no to tak, no jakoś się nie boję tam chodzić, może się boję, nie, dzisiaj tak mnie trochę, ja to taki do strachliwych nie należę, ale dzisiaj tak troszeczkę ciary mnie przeszły, dostałem zadanie, miejmy nadzieję, nie będę musiał tego zadania wykonać, ale jeśli przyjdzie mi, to w przyszłą środę i czwartek, czy w środę nie będzie mnie tu, gdzie jestem, także nie wiem, czy tam na miejscu uda mi się jakoś nadawać, ale podejrzewam, że raczej jakiś obiad będzie czy coś, także no. Nie za bardzo będę miał jak nadawać w przyszłym tygodniu, ale całkiem możliwe środa i czwartek będę w Libanie, w Bejrucie, także no. Jeśli chodzi o ten Bejrut, to tak no, ładnie to wygląda na zdjęciach, bo faktycznie szef mi pokazywał na zdjęciach ten Bejrut. Wygląda całkiem nieźle, ale jakieś mam takie mieszane uczucia, żeby tam lecieć. Zresztą podobno jak się ma nawet menu po hebrajsku w komórce, niekoniecznie nawet stempel izraelski w paszporcie, to nie wpuszczają. Chociaż jest to jakieś tam rozwiązanie. Bo mam apkę Hareca, który sobie, Hareca to taki poczytny izraelski dziennik i sobie poczytuję robiąc prasówkę. I pewnie jak to zauważą, to mnie nie wpuszczą. Bo taki mamy projekt w Iraku, w ogóle robimy i stąd się wziął ten Irakijczyk cały. No, a ostatnio rozglądam się za nowym samochodem i zauważyłem, że jest nowy wymiar tej takiej pięknej Access Economy, o czym już kiedyś mówiłem na antenie, ale jakby ktoś chciał dzwonić i pogadać o tym, to z chęcią. A mianowicie o tym takie coś, wiecie, w stylu nowego feudalizmu, jak to kiedyś sobie chłop uprawiał ziemię, ale uprawiał tę ziemię u pana. Ona raczej nie należała do niego. I powstaje podobna koncepcja gospodarki, a mianowicie to Access Economy to ma różne rzeczy może opisywać. To była mowa też, ktoś tym pojęciem opisywał share economy, czyli współdzielenia, gospodarkę, ale tu bardziej chodzi o te wszystkie abonamenty, a mianowicie tutaj te samochody, co przyjeżdżają do Polski, one kiedyś były kupione tutaj w Niemczech. Niemcy faktycznie kupują dużo nowych samochodów, ale właśnie nie. No nie kupują. Teraz najpopularniejszą formą jest leasing. Wszyscy tutaj biorą te samochody w leasing. One potem gdzieś tam znikają, czy to do Polski, czy gdzie po okresie leasingowym. Nawet nie wiem. No ale już coraz mniej jest ludzi właścicielami swoich własnych samochodów. To jedno moje spostrzeżenie z poszukiwania auta, a drugie to takie sobie tam mamy na parkingu przed firmą ładowarki, które można sobie tam wykorzystywać, pewnie nie za darmo, ale można sobie podładować samochód. Mówię, jeżdżę codziennie te 3 dychy do roboty w jedną, 3 dychy w drugą, a może będzie to więcej, nie małym, a może sobie sprawię elektryka. To będę sobie tak tym elektrykiem jeździł, a jak gdzieś dalej, to przecież samolotem można polecieć. No, ale zauważyłem, że już niektóre firmy, a chyba to Renault w tym przoduje. Otóż jest tak, że możesz sobie samochód, to jedno, że możesz go wziąć w leasing, ale możesz też go kupić oczywiście, ale nie możesz już kupić baterii. Bateria jest dzierżawiona i trzeba tam co miesiąc do chyba Renault odprowadzać sumę za dzierżawę tej baterii. No. Znowu nie jesteśmy właścicielem rzeczy, którą sobie kupiliśmy. Tak samo jak kiedyś mówiłem o tym, że w Autodesku zanikła licencja w tym sensie, że nie można sobie kupić na własność licencji i sobie tam użytkować tego autokada do usranej śmierci. No, trzeba co roku głównie się odnawia abonament. I tak, jak się nie płaci, to już go nie ma tej licencji. Także nie jest się właścicielem tego programu już. A jest to jakiś środek produkcji. Także to, tak jakby na to nie spojrzeć, nowy feudalizm to zmierza do tego, żeby środki produkcji to, no właściwie to tak jak w Związku Radzieckim, nie? Gdzie tam państwo było właścicielem, więc można Związek Radziecki nazywać poniekąd kapitalizmem państwowym, gdzie istnieje jeden niekolektywny, jeden właściciel tych środków produkcji. A teraz się dąży do tego, żeby tak w tym pięknym korporacyjnym kapitalizmie środki produkcji także nie powstawały w rękach tego, który wytwarza, czyli kapitalisty, czyli no, kapitalista stanie się wasalem tej korporacji poniekąd, tak jak ten chłop dawniejszy. Takie coś w stylu wywłaszczania. Nie wiem, jakie macie, chciałbym, jak chcecie zadzwonić, żeby mnie coś trochę oświecić, jak to działa w innych branżach z tą gospodarką dostępu, gdzie się wszystko dzierżawi. Właściwie no, z punktu widzenia z punktu widzenia korporacji to ma jak najbardziej sens, bo nie stając się właścicielem czegoś nigdy, będziemy musieli do usranej płacić im za jakieś abonamenty dzierżawy i nie wiadomo co jeszcze. No, o tyle jak w Związku Radzieckim, to ten, który tam pracował w tej fabryce, to nie musiał płacić. Nie, to zła analogia trochę, ale to powiedzmy ten dyrektor tej fabryki, który nią zarządzał, nie musiał płacić państwu radzieckiemu za to, że nią zarządza, to w tym takim właśnie pięknym korporacyjnym kapitalizmie niebawem ci tacy mniejsi kapitaliści, ci, którzy się mienią właścicielami środków produkcji, zostaną ich pozbawieni i będą musieli płacić tak co miesiąc za to, że coś wytwarzają na środkach. To taki bym musiał kiedyś usiąść i głębiej tą całą sprawę przemyśleć, zrobić audycję o tym kiedyś, ale to jak mówiłem, z tematycznymi audycjami to jest taki problem, że mają nie za duże wzięcie na antenie. Nie wiem czemu, ale to może także jak za bardzo jest specjalizacja w jakiejś dziedzinie, to do ludności nie przemawia. W ogóle mamy nowy rząd w Niemczech. Ja widzę, że tu jest dyskusja na czacie się o Biblii. Jak to tam w ogóle z tą religią? Ja tam jestem przeciwnikiem wszelakich religii. Nie do tego istnieją, bo one prowadzą tylko i wyłącznie do wojen i tak dalej. Dla mnie nacjonalizm też jest taką religią. I jakoś, nie wiem, z tej całej hipokryzji katolickiej, polskiej, jak się przeniosłem pierwszy raz, jak się wyniosłem za granicę, zacząłem mieszkać, to dość szybko wyrosłem. Znaczy, nie, że wyrosłem, ale zacząłem, bo ja nigdy nie pochodzę jakoś z religijnej rodziny, nawet w ogóle nie pochodzę z religijnej rodziny. Aczkolwiek jakoś tak można było łatwiej odetchnąć z dala od tej takiej wcześniego polskiego katolicyzmu. Powiem wam, to już kiedyś mówiłem, taka polska charakterystyka. Pracowałem w Warszawie w takiej dużej korporacji, też hiszpańskiej, projektowej, i tam miałem zdjęcie swojego kochanie na biurku. Już wiecie dobrze, że my kobiety wszystkie pochodzą raczej ze wschodu. Ona też była z Japonii i tak sobie stało jej zdjęcie i coś tam. Kiedyś by się zapytał ktoś, czy ona jest katoliczką. No, ja mówię, że nie za bardzo. No. W Japonii to raczej tak katolików za dużo nie ma. Mówię, no nie, w ogóle jest niereligijna. No, największym ich problemem było to...
0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, o właśnie, wszedłeś mi w słowo, Zenonie. A co tam, dobre zima też zawitała tam na południe, tak?
0: No, jak widziałeś, nie? Dość sakramencka zima jest tutaj. No,
1: jak na nasze tutaj warunki też, bo jednak minus 5, nie szuraj tak, bo po uszach strasznie daje.
0: Tak, czekaj, muszę tutaj podziałać, bo aż specjalnie ustawiam mikrofon, żeby leciał tylko w jednym kierunku, no trudno. Coś popierdoliłem w ustawieniach.
1: Nie, wezmę ci trochę gajna, zmniejszę, bo po uszach mi dałeś po prostu.
0: To przepraszam najmocniej.
1: Dobra, no.
0: O co się kłócimy dzisiaj?
1: A o co możemy się kłócić? O uchodźców to tak już trochę przebrzmiały temat, nie?
0: Znudził mi się. Możemy trochę innej strony to później ugryźć, ale tak ogólnie to mi się znudziło.
1: Rząd mamy nowy w Niemczech, nie?
0: A chuj tam, zmiana klimatu, tak jak sobie szedłem ze sklepu, to ten...
1: Właśnie, też już mówiłem o tym, że z czasów jak mieszkałem jeszcze w Polsce, z czasów mojego liceum, to zawsze pamiętam te mroźne zimy, a tak od jakichś 5 lat to nie pamiętam, żeby w ogóle tu kapka śniegu spadła.
0: No, tak, to prawda. No i wiesz, słuchaj, gadanie, czy tam się czy się zmienia zmienia czy nie zmienia klimat? Otóż zmienia się, nie? No, to nie ma wątpliwości. I przy czym ja uważam, że całe to pieniactwo takie lewicowe na ten temat, że o jacy to my musimy być eko i głównie sponsorowane przez jakichś takich hipokrytów typu Al Gore czy inne takie moralne wydmuszki, no to jest kontrproduktywne. Tutaj, wiesz, to my nie jesteśmy na etapie prewencji, tak, to co oni robią, my już jesteśmy za daleko i nie jest ważne, z jakiej przyczyny się to wzięło, jeżeli coś, to trzeba po prostu działać, wiesz, i to na skalę taką planetarnie globalną wręcz, z góry, nie, po prostu. Już kiedyś gadałem na ten temat z potrzebą. Moim zdaniem to tu trzeba się poważnie zastanowić nad tym, żeby zrobić jakiegoś solar shade'a i albo poważnie zaprząc komputer do realnej pracy nad tym, nad modelem klimatycznym, bo to, co się naprawdę używa, to jest bzdura.
1: To nawet nie to, widzisz, kiedyś byłem w Kuwejcie i tam mieliśmy takiego, tym dyrektorem fabryki był taki bardzo sympatyczny Arab w prześcieradle chodzący, pan Hussein, który skończył zresztą studia na Węgrzech i miał dziewczynę Wietnamkę, także się z nim zgadałem, bardzo sympatyczny człowiek. I on tak siedział, mówi, całe życie pracował w tym przemyśle petrochemicznym, potem się dopiero na szkło przerzucił i mówi, kuźwa, mówi, zobacz, co my z tą ropą, ile można rzeczy fajnych z ropy robić, można lekarstwa, plastiki, kuźwa, nie wiadomo co, jakieś chemikalia, a my ją wlewamy do silników i spalamy po prostu. Jakie to jest marnotrawstwo, nie zasobów, które się kiedyś wyczerpią.
0: No to jest głupie, oczywiście, że to jest jak najbardziej głupie i... Ja myślę, że Arabowie powoli sobie z tego zdają sprawę, że im się to skończy, ale weź pod uwagę, że dla nich ta ropa to jest taki dar od Boga, nie? Żeby w końcu się odkuć za te lata prześladowania, kolonializmu i chuj wie czego. Więc wiesz, więc będą to wykorzystywać, chociaż gdzieniegdzie tam już się to powoli kończy i chcą z tego zrobić coś bardziej produktywnego, nie?
1: No właśnie, na Bliskim Wschodzie teraz mamy wielki konflikt, nie? Z Izraelem jako Polska.
0: Nazistowskim Izraelem, trzeba to dodać, jasno. Bo rządzi teraz syjonista Netanyahu.
1: Tak, którego też nie za bardzo lubię. Też mam swoje jakieś tam poglądy na izraelską scenę polityczną. Aczkolwiek jeszcze ze Stanami się zaogniliśmy z wiadomych powodów.
0: Ja dobrze kumam, że jego na przykład w Tel Awiwie nie lubią?
1: No w Tel Awiw jest taki bardziej miastem postępowym i raczej się nie lubi, on jest bardziej lubiany w tych wszystkich kibucach i tam, wiesz, gdzieś Berszewa, te rejony tam pustynne i tak dalej. No i w szczególności jest lubiany na linii frontu, czyli tam, gdzie, wiesz, przy granicy z Palestyną, z autonomią. Tam jest
0: lubiany. A, to wiesz, tam był żołnierzem, to mają go za co lubić, nie?
1: No, jak spojrzysz w ogóle, kim byli prezydenci czy tam premierzy Izraela, no to tam jest żołnierzy dosyć dużo, nie?
0: No, wiesz, słuchaj, to jest... Nie wiem, ten z tym Izraelem to tak...
1: Może kojarzysz się chce gadać. Ariela Sharona, no. Takiego...
0: No, już nie żyje chyba, nie?
1: Nie żyje i on był z tego słynny, że pomimo tego, że był prezydentem Izraela, ale nie tylko, bo wcześniej za czasów Goldy Meir był słynny z tego, że odbił ten samolot w Ugandzie i tam prawie tam wybił pół armii ugandyjskiej. No, się tam przelecieli się.
0: No, kto w temacie, ten wie, o co chodzi z Ugandą i tym dźwiękiem.
1: A co chodzi? Bo ja nie wiem.
0: Aha, nie wiesz.
1: Nie wiem, nie jestem w temacie.
0: Miałeś taką grę na Sega, Sonic, nie? I tam był drugi taki mniej znany bohater, powiedzmy taki Luigi Segi, czyli Knuckles. To był taki czerwony jeżyk. No i po prostu na jakichś takich czatach VR-owych od pewnego czasu jest taka moda, gdzieś od roku prawie, jest taka moda, że chodzą ludzie z takim kiepsko wykonanym 3D modelem tego Knucklesa całego, nie? I robią właśnie takie dźwięki, albo puszczają, zamiast gadać, puszczają teksty z ugandyjskiego kina Wakaliwood, nie? I tam się pytają cały czas, nie? Do you know the way, nie? Tak podbijają do jakichś kobiet i cały czas je tam molestują, nie? Do you know the way, are you the queen, nie? Jakieś takie głupie teksty po prostu kretyńskie strasznie. I skandal oczywiście wybuchł wielce rasistowski, że to jest i w ogóle najgorsze i tak dalej, nie? Jak to w większości tego typu skandali bywa, obrazili się najpierw biali, nie? W imieniu tych czarnych, których to później się okazało tak średnio interesuje. A już najmniej to interesuje tego faceta, który te wszystkie filmy kręcił, który z tego ma bekę i się strasznie kończy z tego, że to jest mega zabawne dla niego, nie? Ale oczywiście białasy się obraziły za czarnych, nie? Bo trzeba by zrobić virtue signaling, nie? W ogóle więcej jest teraz takich gwiazd. Aktor, który grał ten, grał Czarną Panterę, ma jakiś, go atakują, bo nie ma murzynki, a jest sam murzynem dziewczyny i te dziewczyny całe z tej Formuły 1 jakoś zostały przez feministki wyrzucone, już ich nie ma. Dużo jest takich różnych rzeczy, że tak się wyrażę, śmiesznych.
1: No właśnie, nie wiem, są z tymi murzynami. Oni tak jak tam bywam w Afryce, to tacy strasznie sympatyczni ludzie. Trosze powolni, zdezorganizowani, ale poza tym...
0: Znaczy wiesz, słuchaj, zależy, nie murzyn, murzynowi nierówny. My bardziej mamy tutaj tych takich z Ameryki, którzy są mocno, się rozgrywa ich politycznie, nie? I robi z nich jakieś takie narzędzie do tego nowego marksizmu, nie? Identity politics. Po prostu.
1: Nie, myślę, że wiesz, czarni w Ameryce to nie tyle, że są czarni, tylko po prostu to jest ta, wiesz, klasa pracująca, ciężko powiedzieć pracująca, ale głównie
0: biedota. Zależy, no nie, wiesz, tak. Ale jeżeli jesteś wyższy i wykształcony, pracowity i tak dalej, jesteś murzynem, to oni na ciebie mówią Uncle Tom, nie? I jesteś, wiesz, ta reszta społeczeństwa na ciebie czarnego krzywo na ciebie patrzy, nie? Ty musisz bezwzględnie kochać wszystkich bohaterów, musisz kochać Black Lives Matter. Jak gdziekolwiek się z tego wyłamiesz, to ty jesteś już, wysługujesz się białemu panowi, jesteś ten, jesteś skopany, nie? Wiesz, jest wielka ironia, że tej kulturze czarnych przewodzi kultura hip-hopu, która promuje gangsterkę, narkotyki, rozwiązłość, czyli te rzeczy, które trawią społeczność czarnoskórych, nie? I za które białych nie wiadomo czemu oni wszyscy cały czas obwiniają, ale jednocześnie kultura hip-hopu jest spoko. Jay-Z ostatnio gdzieś się wypowiedział, że o, Trump jest zły, a ktoś mu rzucił, wiesz, 500 wskaźników, że czarnym się lepiej teraz żyje za Trumpa, to bogaty murzyn, który zaczął karierę od handlowania kokainą, powiedział, no pieniądze to nie wszystko. No ciekawe, że pieniądze to nie wszystko, nie?
1: No ja teraz na Ameryce to słabo śledzę, co tam się dzieje. Ty to jesteś moim ekspertem z tego, co ten różnych ruchów amerykańskich, bo ja to nie wiem, jakieś mam uczulenie na Amerykę. No, ale w Afryce to ci murzyni no, mają prawo nas za coś nie lubić, jak tam bywam, i nas, i Chińczyków także. Chociaż widzisz, Europejczycy, bo to nie Amerykanie, to Europejczycy cały czas mamy jakieś tam strefy
0: wpływów. Ale tak, tylko że pamiętaj, i Chińczycy mają strefy wpływów, ale to jest osobny temat, tylko pamiętaj o jednej rzeczy. Po prostu przełamano ten cykl morderstw pomiędzy Francuzami i Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami, Polakami i Czechami i różnymi narodami. Wiesz jak? W ten prosty sposób, że w pewnym momencie wszyscy naraz powiedzieli, dobra, było chujowo, ale pierdolić to, nie? Nie ma sensu, jak będziemy się dalej wypominać, to się będziemy dalej zabijać i to nic nie da, nie? A ktoś cały czas usilnie pracuje, żeby tego nie zrobić na tle rasowym, rozumiesz? Między czarnymi, między tymi krajami kolonialnymi, cały czas te kraje są rozgrywane, cały czas te społeczności są rozgrywane.
1: No bo potrzebujemy surowców stamtąd.
0: Tak, metale ziem rzadkich, nie? Słynna rzecz, o której się zapomina,
1: jest,
0: nie?
1: Ale i też jest ropa, jest uran, tam głównie dla Francji potrzebnym. Przecież tam, o już nie pamiętam ile, ale Francuzi to mają chyba z 20 tysięcy swoich ludzi poza granicami, głównie w Afryce, o czym się mało mówi, jest bardzo duże, są bazy wojskowe francuskie, nie? Brytyjczycy mniej, ale nawet Niemcy się tam gdzieś szarogęszą.
0: Ostatnio gdzieś znaleźli przez jakąś tam aplikację bazę dronów gdzieś w jakimś tam państwie afrykańskim, amerykańską, super tajną, nie? Bo po prostu wszyscy żołnierze na smartfonach mieli jakąś geolokację włączoną i się debile chodzili. Jest po prostu calutka baza do obejrzenia w tej aplikacji, nie?
1: A to, tak, słyszałem, to w ogóle teraz widzisz. Te wszystkie endomondo to możesz, w szczególności jeśli żołnierze, bo nasi żołnierze to pewnie by się tak łatwo nie dali wykryć, bo by siedzieli i tam sobie popijali wódeczkę w koszarach, to nie byłoby żadnej aktywności na zewnątrz. A przez ten, widzisz, zdrowy tryb życia to wszystko wyszło na jaw. Także może lepiej niech tą wódeczkę piją sobie w koszarach.
0: No i wiesz, lekko myślisz trochę, jeżeli chodzi o smartfony. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, jak to wygląda, nie? Jakie to jest potężne narzędzie. W dalszym ciągu, no... Nie ma wiadomości co do bezpieczeństwa informatycznego, żadnej, kompletnie, moim zdaniem, zupełnie.
1: No ja bym z chęcią do mojej starej Nokii powrócił, którą kiedyś miałem służbową, bo to cholerstwo trzymało baterię przez 7 dni, a teraz no... No, marzenie.
0: No, tak. Teraz jak smartfon 3 dni trzyma, no to jest coś wielkiego, nie?
1: Wielkie osiągnięcie. Dobrze, że mi przypomniałeś, muszę ładowarkę znaleźć i podładować, bo gdzieś zgubiłem i ostatnio tylko w biurze od kogoś zawsze pożyczam. No, ale co do tej Afryki widzisz, no mają prawo nas nie lubić, bo no, stworzyliśmy im kraje, które no powiedzmy istnieją bardzo sztucznie, stworzyliśmy te narody, o czym kiedyś...
0: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, słuchaj. Poza ich zaparczywością, żeby wziąć się dookoła w tej środkowej Afryce, gdzie ołówkiem robiono te granice, dogadać i powiedzieć, okej, okay, robimy tak, żeby się już więcej nie zabijać. Ale oni tego nie chcą, po co? Przecież to jest też w ich interesie, tych lokalnych. Słuchaj, niestety, mentalność tam jest jaka jest. Widziałeś to, byłeś tam, doświadczyłeś tego. I ja pamiętam taki filmik, który często rzucają na nocne radio i tak dalej. Jak siedzi Chińczyk i taką burę sprzedaje konkretną Afrykańczykom. Mówi, słuchajcie, biali odeszli, mieli infrastrukturę, szkoły, wszystko wam zostawili. Biali nic nie rozpieprzyli, a wy co? A wy nie umiecie nawet pod cudzym zarządem pracować, bo tylko chlejecie zaraz, jak dostaniecie kasę. Jest totalny rozpiździel, jesteście w ciężkiej czarnej dupie.
1: Co tam robić? Widzisz, wciśnięto im na siłę wolny handel, wciśnięto im na siłę te granice, te rządy, nie? Rządy są zawsze opłacane przez jedno lub drugie mocarstwo. Rządy mają swoje armie i tam się, wiesz, napierdzielają między sobą.
0: No ale miałeś sytuację taką w Hongkongu, jeśli mnie pamięć nie myli, że po prostu już tam były wpływy japońskie na II wojnie światowej, a Chińczycy mimo wszystko ciul, zbojkotowali ten, te towary. Na środku wojny, tak? Zbojkotowali japońskie towary. Kiedy i tak jako tako się tam lubili w Hongkongu z Chińczykami, nie, powiedzmy, z Japończykami, względnie, jak na Chińczyków, powiedzmy, nie?
1: Nie, no, przepraszam, Hongkong został opanowany przez armię japońską od Brytyjczyków.
0: Tak, tak, tak.
1: I no nie, no, okupacja japońska w stosunku do Chińczyków, w szczególności, wiesz, no Japończycy mieli podobne podejście co do Żydów, nie, do Chińczyków.
0: No, ale wiesz, tak, tylko że do Chińczyków... Saigon był na kontynencie, tam wiesz, tam gdzie byli Kantończycy, no to tam trochę to troszeczkę inaczej wyglądało, troszeczkę. Ja nie mówię, że tam było cudownie, no ale nie było aż takiej rozpierduchy jak na kontynencie, nie?
1: No, a w ogóle to taki ten, można by kiedyś audycję zrobić, bo bardzo mało ludzi tak zdaje sobie sprawę z tego, jak to wyglądało na wschodzie, że to Japończycy byli...
0: Gorzej niż w Europie.
1: Tak, bo ci Japończycy to zawsze tak, wiesz, są te mili, mangę mają, coś tam, Toyotę produkują i tak dalej, a mało ludzi sobie zdaje sprawę, że oni naprawdę są i co
0: to są
1: oni
0: rasiści.
1: Tam robili, nie?
0: To są rasiści.
1: Skrajni nacjonaliści.
0: I to tu są rasiści gdzieś tak... Ja nawet nie wiem, czy nie gorsi niż Izraelczycy niektórzy, nie? No, tak mi się wydaje.
1: Niż Niemcy.
0: No, Niemcy to jest dupa wołowa, to są już, wiesz, przegrani ludzie. Swoją drogą taki agent Mossadu tam AfD ostatnio popiera i mówi, że ten, który Eichmana chwycił, mówi, że super AfD, tak trzymać, nie dajcie się islamowi, nie?
1: No bo no. Wiesz, no Izrael też ma, właściwie no, w Europie ci wszyscy nacjonaliści są strasznie rozwojeni, jaźni, bo z jednej strony Żydów tak, bo nie lubią Arabów, a z drugiej nie, bo są Żydami, no i tak.
0: Nie no, wiesz, słuchaj, z antysemityzmu takiego prawdziwego, pełną gębą, już wszyscy wyrośli, tak naprawdę środowiska Słuchaj, środowiska prawicowe, takie umiarkowane, już pomijając to, że się cały czas próbuje przeciągać, to centrum politycznego sporu, wiesz, w lewo cały czas, to pomijając to, słuchaj, takie umiarkowane prawicowe partie konserwatywne i tak dalej, nie ma rasizmu, nie ma genderyzmu, nie ma, wiesz, jakiejś ksenofobii, nic nie ma już praktycznie. Na prawicę serio teraz żadna taka poważna partia nigdy się nie przyzna do tego i nawet nie ma takich papierów, przynajmniej jeszcze nie wpadło, że wiesz.
1: Bo teraz wszystko jest, wiesz, jak to miało być za Fukuyamy. On powiedział, że jest koniec historii, co okazało się gówno prawdą. Ale jeszcze te mainstreamowe partie nadal, wiesz, wierzą w tą liberalną demokrację i wszystkie mają jakieś tam swoich zachowań, spektrum, którego nie przekroczą nigdy, nie? Bo nie wolno, bo to nie jest zgodne.
0: Też wiesz, granie tam jakimiś tam różnymi rzeczami, to już jest... mało istotne, ale wróćmy na chwilę do tej Japonii, bo... Aha, nie, czekaj, moment. Jeszcze jedna rzecz mi się taka przypomniała, ale mi teraz do cholery umknęła. Aha, w Izraelu, słuchaj, wyobraź sobie, że są strasznie na tego Sorosza źli w ogóle. I Soros ma konflikt z Izraelem, nie wiem, czy słyszałeś.
1: O cóż, bo to...
0: No bo Soros, jak wiadomo, wszędzie pakuje imigrantów na Hama, do światu zachodniego. Już mniejsza o motyw, ale robi to bezsprzecznie, o ile... powiedzmy 5-10 lat temu, jak to powiedziałeś, to jesteś foliarzem, to teraz, jeżeli temu przeczysz, to jesteś po prostu skretyniałym idiotą, nie? To jest facet, który to robi już praktycznie oficjalnie i się z tym nie ukrywa, a wszystkie teorie spiskowe prawie odnośnie tego się okazały prawdziwe. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy tak się stało, że teoria spiskowa się okazała prawdziwa. I jest problem taki, że przecież strasznie dużo murzynów naciągnęło do Izraela. I co się dzieje? Otóż rząd Izraela po prostu im zwyczajnie kasę chce dać po to, żeby sobie poszli, nie? Albo inaczej ich do ciupy włoży, nie? I robią to i wprowadzają to w życie. Na co Soros jest strasznie wkurwiony.
1: Ale to nie, to wiem o całej sprawie.
0: A ludzie tego nie wiedzą. Nie wiedzą tego, że Izrael po prostu bezczelnie wywala uchodźców. Daje im kasy i powiedział wypierdalać do Europy. Robi tak wprost. To robi syjonista Benjamin Netanyahu. Daje kasy ludziom, albo wypieprzać do Europy, albo do pierdla.
1: To jest typowe działanie Likudu, aczkolwiek chciałem powiedzieć, no była sprawa, jak sobie tam murzynów jednak ściągnęli w latach 80. sami sobie.
0: No ale to byli Żydzi też ci murzyni, nie?
1: No ale czarni, no także nie brali ten.
0: To ja ci poradzę, nawet żółtych Żydów niedawno wynaleziono przecież w latach 90.
1: Te też mogą być.
0: Chinach.
1: Ale już nie pamiętam, kto to powiedział, że ten, to z jakiejś naszej prawej strony, bo zobacz, jaki piękny pluralizm w Izraelu, każdy może być Żydem, czy czarny, czy biały, czy żółty, ale ktoś powiedział już z tej takiej prawej naszej nacjonalistycznej strony, że murzyn to Polakiem być nie może. I koniec. Ja już nie pamiętam, kto to był.
0: A Zawisza czarny?
1: No właśnie. Ale nie, co do tego antysemityzmu, wiesz, takiego, którego niby nie ma w tym mainstreamie, ale widzisz, każdy moment, gdzie tam się ten jakiś, wiesz, durny konflikt o jakąś durną ustawę pojawi i tak dalej, no to niektórzy, wiesz, jak poczują, takie mam poczucie, jak czytam wiadomości z Polski, jak poczują wiatr w skrzydła i że to nagle jest, wiesz, nie takie potępiane, to ludzie zaczynają te swoje skrywane poglądy, ujawniać.
0: I... Dlatego trzeba cały czas to potępiać. Nieważne, co się dzieje, trzeba to cały czas potępiać i cały czas nigdy nie dać pardonu takim skurwysyńskim poglądom ani z prawej strony, ani z lewej strony. Bo jak się daje, jak się ten, wiesz, daje popuścić takim, i lewica też się tego dopuszcza i to nagminnie, że działa zasada salami, tak? Po kolei, po kroku, aż nagle nie ma całej kiebachy. No nie wolno, bo się dzieją wtedy katastrofalne rzeczy, jakieś absurdy po prostu, absurd goni absurd. Islandia jest krajem, który po prostu ma ogromne problemy gospodarcze w stosunku do tego, co miał kiedyś, a oni robią jakąś kretyńską ustawę i specjalne nadzory, że musi być taka sama płaca do kobiety i do mężczyzny. I nieważne, że jest, nie? Trzeba jeszcze dorzucić biurokracji, kosztów i jeszcze bardziej biznes utrudnić, żeby się pokazać.
1: Patrz, ja wiem, Islandia trochę z innych problemów miała ten kryzys, ale co do tego antysemityzmu, zobacz, bo to jest takie, wiesz, wybieranie...
0: Tak, miała to, wiesz, z tego, że sobie kredytów nabrała i za bardzo sobie w kurki lecieli, ale faktem jest to, że muszą tą kasę oddawać i że muszą teraz pracować. I ostatnia rzecz, którą no, robisz, żeby coś z tym... Zobaczysz, tak będą musieli. Tak czy siak nie chcesz sobie zarządzić ekonomii z tej czy innej przyczyny. A jak dajesz tak kompletnie bzdurne po prostu przepisy o tym gender pay gap, to jest kompletna bzdura. To jest taka bójda na resorach, że głowa mała, nie? Kompletnie. I co?
1: No wiesz,
0: dla potrzeb się forsuje.
1: Mnie to znasz już trochę spoza anteny. I wiesz, że ja pomimo swoich raczej lewicowych poglądów, to w kwestii takiej tej kobieco-mężczyznianej to jestem trochę anty. Ale to chyba z powodów osobistych. Z kobietami się nie dogaduje. Dobra, nieważne, ale co chciałem ci powiedzieć, jak był co do naszej ustawy, nie? Przecież przed II wojną światową i w trakcie to ten antysemityzm był w całej Europie obecny, czy to wiesz, Niemcy to po prostu robili na skalę przemysłową, ale gdzie nie weszli, to tam ludzie z chęcią raczej byli antysemitami, czy to w Holandii, czy we Francji, czy w Belgii, czy whatever, gdzie oni weszli, Niemcy, nie? I w Polsce nie było inaczej. I...
0: Dobra, spokojnie, tylko że teraz mamy do czynienia z czymś innym. Teraz mamy do czynienia z powrotem rasizmu i antysemityzmu, dlatego, że on jest zbyt nachalnie piętnowany. Zbyt nachalnie. I najlepszym tego przykładem jest ta cała sytuacja z tym Coolest Monkey in the Jungle Handemu. Kojarzysz to?
1: Tak, nawet widziałem przeróbkę Coolest Kid in the Clan, KKK.
0: Nie, słuchaj, Coolest Kid in the Clan jest, to jest jeszcze osobna, to jest grupa lewicowych aktywistów na YouTubie, ale o tym kiedy indziej. I teraz powiem ci tak, że cała ta afera wyniknęła z tego, że problem rasizmu w Szwecji jest praktycznie zażegnany. Rozumiesz? Do tego stopnia, że ci ludzie, którzy, ci marketingowcy, którzy tam byli, nawet nie pomyśleli, że to może być rasistowskie.
1: A ja właśnie odwrotnie. Pomyśleli jak najbardziej. I co? O czym się gada? O HNM-ie wszędzie.
0: Sklepy porozpierdalane mają Saigon i oni wcale nie są w tym na plusie finansowo, mój drogi, ani trochę. To, że się gada o H&M-ie, to słuchaj, to nie jest branża, w której ważne, żeby gadali. To nie jest taka branża. Tym bardziej, że wiesz, H&M to jest firma, która jakieś CSR-y robi, takie pierdoły. To była wtopa z ich strony i to była bezwzględnie wtopa z tej właśnie przyczyny, że ci ludzie już nie byli rasistami. W nich zachowaniu nie było zagrożenia rasizmu. No i oczywiście najlepsza w tym wszystkim jest matka, która po prostu mówi, że już ma zwyczajnie kurwa dość tego, że jest pierdolenie i to takie na resorach, ale oczywiście, co zrobili murzyni? Oczywiście zachowali się jak małpi, rozpierdolili sklepy, nie? A teraz z tego chłopczyka się robi jakąś ikonę wielką, nie wiadomo czego. No, nie dojdziemy nigdy do ładu między rasami, narodami i wszystkim, jeżeli cały czas będziemy sobie wypominać problemy jakieś. Że o, tutaj mnie obraziłeś, tu mnie obraziłeś. No stary, jak miałeś z kim konflikt jako dzieciak, to co? Cały czas z kimś, którym się już nie chciałeś konfliktować, mówiłeś mu, a tu mi zrobiłeś źle, a tu mi dogryzłeś, a nie tutaj ci o mnie chodziło, tu mnie szturchnąłeś, tu coś tam. Tak robiłeś? Czy przymykałeś oko? Przez pewien
1: widzisz,
0: czas.
1: Widzisz. Dlatego to wszystko mnie boli, że ta takie klasyczne marksistowskie pojęcie wojny klas gdzieś zanika, bo przecież czy konflikty między narodami czy rasami by nie istniały, jeśli byśmy, no jeśli spojrzymy tylko przez pryzmat tego, że istnieją klasy, a nie narody czy rasy, nie?
0: Ale bo widzisz, ze względu na ten sukces kapitalizmu po II wojnie światowej, o którym powiedziałeś, okazało się marksistom, że no, na tej nucie nic nie rozegrają, tak? O ile tam, powiedzmy, na początku XIX wieku wydawało się, że można coś na tym ugrać, bo świetnie się antagonizowało masy przeciwko elitom, no o tyle już, powiedzmy, na chwilę obecną, na takich podstawowych sprawach w kraju zachodnim rozwiniętym, poziom życia człowieka z klasy średniej albo nawet wyższej klasy niższej się jakoś drastycznie nie różni od życia światowej elity.
1: I to, tak jak już mówiłem wcześniej, to jest uważam za wielkie zwycięstwo socjalizmu właśnie, bo przez to, że istniał
0: Związek
1: Radziecki, to poziom życia musiał być podniesiony, inaczej by były permanentne rewolucje gdzieś na zachodzie.
0: Często się z tym spotykam, coraz częściej się z takim myśleniem spotykam i muszę ci przyznać, że coś w tym jest, tak? Coś w tym jest. Ewidentnie, że trzeba było faktycznie, dużo było takich ruchów, które po prostu były wyprzedzające przeciwko socjalizmowi, że trzeba było podnieść faktycznie ten poziom życia, bo inaczej by ludzie zrobili Saigon, nie? Ale teraz teraz jest problem. Teraz mamy problem, bo ludzie już nie bardzo mają jak walczyć z tymi elitami i zwiększa się to rozwarstwienie. Ale mówię, w dalszym ciągu, na takim podstawowym poziomie, jeżeli jesteś w wyższej klasie niższej, nawet średniej klasie niższej w niektórych krajach, klasie średniej w ogóle prawie wszędzie, to no, samolotem się przelecisz, owszem, tylko że publicznym, tak? Powiedzmy, publicznym w cudzysłowie, nie? Autobusem samolotowym, a nie prywatnym odrzutowcem, nie? Opiekę zdrowotną masz jako taką względnie podobną. Co tam jest jeszcze? Jedzenie też nie ma jakiejś katastrofalnej różnicy, chociaż to też się zmienia tu i ówdzie. No, generalnie dostęp do informacji, wszystko, rozrywki, no, szczerze, ja nie mam potrzeby, kurde, wiesz, grać na golfa w kortach w Bali. Mi tam wystarczy się glebnąć z kobietą i poglądać
1: na spisanie. Widzisz, bo tego to się mało, Polacy tego tak nie za bardzo zauważają, ale na przykład już mój kuzyn ze Szwecji, czy ja już tu po paru latach, czy inni, którzy no, żyją długo na Zachodzie. Widzisz, bo z perspektywy Polski to jest trochę inaczej. Tutaj wiesz, ci biedacy, którzy żyją sobie na socjalu, jest ich coraz więcej, albo ci biedni pracujący, którzy no, zarabiają naprawdę niewiele. No, dla nas z perspektywy Polski to jest, wiesz, nadal taki akceptowalny, fajny poziom życia, nie? No, ale ludzie zaczynają wkurwiać, że jeszcze, wiesz, ich rodzice byli w stanie, wiesz, jeden pracujący...
0: Dom wybudować.
1: Tak, dom wybudować, jeden pracujący rodzic był w stanie utrzymać całą rodzinę i tak dalej, i, wiesz.
0: Tak, i to się zmienia.
1: Dziecko
0: to
1: miało golfa i sobie jeździło do szkoły, to tak było, teraz już tak nie ma, z tym, że jeszcze jest taka duża, duża bardzo poduszka bezpieczeństwa na Zachodzie, a mianowicie to, że nie ma dzieci. Bo wiesz, o co chodzi. Są jedynacy głównie, nie? To są społeczeństwa jedynaków. I jak jest jedynak, to jeśli on wyjdzie za mąż, się tam ożeni, czy whatever, no to oni odziedziczą, ta rodzina odziedziczy, wiesz, z jednej i z drugiej strony majątek, czyli mogą być dwa mieszkania, dwa domy, coś takiego. I znowu, wiesz, ten majątek się zakumuluje, będzie większy, czyli pomimo, że będą zarabiali mniej, ale z dziedziczenia będą mieli jeszcze na tyle, że będą sobie mogli na w miarę znośnym poziomie żyć, nie? No ale ta poduszka też się kiedyś skończy. A już najgorzej jest w tych właśnie klasie pracującej, która kiedyś miała, wiesz, super, super miejsca pracy gdzieś w tym ciężkim przemyśle. Co o ile jeszcze w Niemczech są te takie stabilne, albo właśnie ostatnio związek IG Metal sobie wywalczył podwyżki tam chyba 4% i coś jeszcze, już nie pamiętam. A i że możesz sobie skrócić tydzień pracy. I jest układ związkowy, że w przemyśle metalowym w ogóle w Niemczech się pracuje 35 godzin, a nie 40.
0: Dobrze.
1: No i to są jeszcze te takie, wiesz, stabilne miejsca pracy, z których nie mogą cię zwolnić, dobrze płatne w przemyśle, które no, tworzą to, tak jak jesteś robolem, ale ciągle ci na coś stać. No ale już w takich krajach jak Wielka Brytania, gdzie ta klasa nisza, wiesz, zaczyna pracować na umowy zlecenia.
0: Tam jest dramat, jeżeli chodzi o klasy w Wielkiej Brytanii, to jest katastrofa moim zdaniem. Tam nie ma prawie mobilności społecznej. Co jest ciekawe, bo to jest to, co stworzyło Wielką Brytanię potęgą światową, największą w historii ludzkości.
1: Nie, tam zawsze był, wiesz, tam zawsze
0: nie no, był feudalizm. Feudalizm był jakiś, owszem, tylko że wiesz, w pewnym momencie jeszcze nie było już aż takiej dużej różnicy między, kurde, jakimś yeomanem, czy tam gentlemanem, a wiesz, a arystokratą, czy, no już może przesadzam trochę, ale powiedzmy szlachcicem jakimś wyższego szczebla, tak?
1: Tak, i to zaczyna się powoli, wiesz, odwracać.
0: A tego już nie ma, tak, dokładnie.
1: Bo nie ma przemysłu, który dawał te takie stabilne miejsca pracy.
0: A to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że nie bardzo jest gdziekolwiek wśród ludzi jakiś pomysł, jak się temu sprzeciwić. Tak jak mówisz, że jak kiedyś... była ta opcja, że można się do drugiego obozu odezwać i ten drugi obóz jakoś ci pomoże. No jak to się skończy, to już jest druga sprawa, ale była ta opcja, tak? I było to, wiesz, ci kapitaliści lokalni, ci ta arystokracja, czyli de facto rządzący, nie jakieś tam, kurwa, parlamenty, bzdury, wiedzieli, że mogą im zrobić rozpierdol, nie? Że mogą wziąć terrorystów, rozwalić premiera bankowego jakiegoś, nie? Jak to robiła frakcja Czerwonej Armii. Teraz tego nie ma. No, ale też inna... to jest Anonymous, które sobie popierdzi trochę i jakieś dane wykradnie.
1: No, ale jest też inna sprawa, jak rozwalasz ten przemysł, przenieśli go do Chin i to nie tylko dlatego, że jest taniej, ale jeszcze z innego powodu. Jak widzisz, ci mówiłem, IG Metal sobie może spokojnie, wiesz, wyjść w 100 tysięcy ludzi na ulicę, rozpierdzielić parę budynków i mają, dostaną podwyżkę, nie ma problemu, nie? Ale no, spróbuj zorganizować ludzi z jednoosobowych firm na umowach zleceniu, czy coś w tym stylu, nie? Jak jest gigantyczny przemysł, jest taki jak, nie wiem, fabryka Volkswagena, wszyscy uzwiązkowieni, to jest siła, z którą każdy musi się liczyć.
0: A w Hongkongu był strajk generalny mimo tego kapitalizmu, który tam zawsze był?
1: No, jak jest kapitalizm, ale uzwiązkowiony, to może zadziałać, ale... jak
0: ja nie wiem, czy on był uzwiązkowiony, całe miasto stanęło.
1: No, tam to też trochę idzie politycznie, nie? Nie tylko, bo tam ten cały hongkongski, bo oni już się jako naród nawet mienią, bo to są ci Chińczycy tak bardzo przejęci tą zachodnim stylem, co przejęli od Brytyjczyków i tak dalej. Oni się bardzo czują lepsi i odmienni od... A to od mojej znam tę historię, bo ona właśnie mieszkała w tych okolicach między Hongkongiem a Kantonem i tam są duże...
0: A ten teren później był jeszcze wydzielony. Hongkong to nie była kiedyś tylko sama wyspa, nie? To trzeba też przypomnieć. I zresztą chyba do dzisiaj nie
1: jest. Hongkong i nowe terytoria, to one potem zostały dodane. No. Ale i tak ci wszyscy, którzy mieszkają w Hongkongu, oni się czują o wiele lepsi od tych Chińczyków z kontynentu. I odwrotnie.
0: No oni mają problem, że wiesz, widać po zachowaniu różnicę między Chińczykiem z kontynentu, a tym z Hongkongu, nie? Po prostu.
1: Tak, no ale nie, widzisz, na Zachodzie po prostu zaczyna brakować, no w Polsce rozwalono ruch związkowy pięknie i ten. W Stanach
0: też. A powiem ci, że ja znam przykłady firm, gdzie związek zawodowy uratował przedsiębiorstwo, nie?
1: Ale to są już, widzisz, no...
0: I to jest dla ludzi niepojęte, bo tutaj wszyscy mają w głowie tych kutasów takich dorobkiewiczów ze związków, a tutaj na przykład mówię, niedaleko Maxa jest taka miejscowość, miasteczko śląskie, tam jest huta cynku i łowiu. Nie wiem, czy już nie jest jedyną w Europie. W każdym razie kiedyś tam była taka sytuacja, że tak związki zeszły na ten, powiedziały, że nie wywalajcie nas, nie zamykajcie tego, ale cicho, siedzimy spokojnie, możemy tam sobie na chwilę wstrzymać wszystkie trzynastki, pierdoły i tak dalej. Nie wiem, do jakiego poziomu oni tam zeszli. W każdym razie teraz tam pracujesz, masz trzynastkę, czternastkę, grusze i jedzenie, wszystko, w cholerę rzeczy różnych. I firma jest tak sakramencko rentowna, nie? Ogromne zyski wypracowuje po prostu.
1: O właśnie, to w obronie związków, to do adwokata i wszystkich innych wolnorynkowców takich zatwardziałych, bo czy to austriacka szkoła ekonomii, czy tak dalej, te wolnorynkowe wszystkie szkoły twierdzą, że ludzie są egoistyczni i sami podejmują najlepsze decyzje, tak? I należy im zostawić wolną rękę. No to jak są, jak tak, no to przecież pracownikom zależy jak najbardziej na dobrze zakładu, bo przecież tam pracują, to są ich miejsca pracy i związkom zawodowym będzie zależało na dobrze zakładu, nie na dobrze udziałowców,
0: prezesa,
1: tylko na dobrze własnym produkcyjnym.
0: Z tym, że wiesz, to też wymaga jakiejś kultury, tak? Bo niestety taka jest prawda, ale większość zawodowych związków w Polsce to były synekury i sukcesyństwa, które robiły finalnie złą robotę, tak?
1: Tak, bo jeśli no, związek zawodowy nie jest demokratyczny, no to no widzisz, bo w związku zawodowym o to chodzi, żeby on był kierowany przez wszystkich pracowników w danej firmie i wtedy oni będą działali na dobro tej firmy, no bo przecież to jest ich własny interes, nie?
0: Zobacz ten, a rzuć tam ludziom na czata tego, jak wygląda najpotężniejsze przedsiębiorstwo z branży mleczarskiej na świecie.
1: Fonterra słynna.
0: Rzuć im, pokaż im, ja sobie zobaczę.
1: Która jest spółdzielnią.
0: Taki, co? Spółdzielnia? Takie komuchy?
1: Ale widzisz, a na czacie chyba nikt za bardzo nas nie ten...
0: A rzucisz, to może coś z tego będzie, nie wiem.
1: Nie słucha, bo są rozmowy o Amigach obecnie.
0: A ja ich nie czytam, ale rzuć im, niech mają, dla jasności.
1: No to wrzuciłem. Jak ktoś słucha w ogóle, to może sobie zobaczyć. To jest tak, to jest największa spółdzielnia mleczarska na świecie.
0: No i tak samo w Polsce. Spółdzielnie mleczarskie są, już to mówiłem kilkukrotnie, są nie do ruszenia przez koncerny zagraniczne, przez coty, niecoty, danony. Powiedzcie, ci prezesi powiedzieli wszemi wobec wprost, oni nie są w stanie po prostu pokonać spółdzielni polskiej. Nie są.

0: na ten, jaki jest gigantyczny przerost dysproporcji w zarobkach kadry menedżerskiej, dyrektorów i prezesów, nie? Kiedyś to różnica była na poziomie 8-krotności średniego wynagrodzenia w firmie, nie? Że jak byłeś prezesem, to dostawałeś 8 razy więcej niż powiedzmy tam szeregowy pracownik, nie? 8 razy tylko. Teraz to jest 800, 8 tysięcy. Jest gigantyczna rzecz. I teraz tak, ja to zawsze mówię w ten sposób. Co się stanie, jak wywalisz tego prezesa, który zarabia powiedzmy te 50 milionów dolarów rocznie, nie? Wywalisz go na pół roku. I co się stanie, jeżeli wywalisz pracowników, którzy mają mocną pensję z najniższego szczebla, sprzątaczki nawet same, których opłacenie kosztuje te 50 milionów? Czy się firma rozsypie prędzej od tego, czy od tego? Od
1: No,
0: braku. No?
1: też mówiłem o tych shitty jobach, nie? Ci tacy zarabiający miliony, jacyś tam, wiesz, traderzy, czy jacyś inni marketingowcy i tak dalej. Jak oni by zastrajkowali sobie na tydzień, no to nikt by nawet tego nie zauważył, nie? Jakbyś, nie wiem.
0: A to już nawet nie chodzi o shitty joby, nie? Już jakby pomijać. Myślę, że nawet te niektóre shitty joby by zrobiły różnicę większą niż wywalenie pana prezesa. Bo ale próbowałem rozkminić, z czego wynika to tak wielkie płacenie tym prezesom. No, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to są jakieś tajemnice korporacyjne.
1: Nie, to jest bardzo proste, dlaczego prezesi
0: To,
1: mają takie.
0: no.
1: No bo oni sobie sami ustalają te pensje. Pamiętaj, że te wielkie korporacje, one nie mają właścicieli. To jest bardzo rozdrobniony akcjonariat. I praktycznie CEO, który stoi na czele, on jest sobie księciem udzielnym w tej firmie i on może robić co chce. On sobie ustala takie pensje, jakie sobie żywnie podoba, a jego koledzy w radzie nadzorczej, którzy też od niego zależą, to sobie też poustalają. I to wiesz, taka klika, no, właściciela nie ma, nie?
0: No i to jest kurwasyństwo wysokie i prowadzi później, a nagle się okazuje, że nasza firma nie wyrabia, nagle się okazuje, że Intel pierdolnął babola, który jest, wiesz, który od 20 lat jest po prostu niewybaczalny. Kij z tym, że to jest backdoor, nie? Ale są takie rzeczy, które ewidentnie były babolami w różnych firmach, tak? I nikt nic nie wie, ten Deutsche Bank, o którym ostatnio mówiłeś, nie? Też jest shitstorm po prostu. Masakra jakaś po prostu.
1: Nie
0: I
1: no.
0: nikt, ale to kompletnie nikt nie bierze tych ludzi za odpowiedzialność, nie stawia ich przed odpowiedzialnością żadną.
1: No bo oni mają, wiesz, większą siłę niż niektóre państwa ekonomiczną. I
0: I tu jest problem, widzisz właśnie,
1: nie
0: bo siła
1: podlegają.
0: polityczna wyrasta z lufy karabinu, nie? A nie ma jakiego karabinu mieć w ręce, ani jak wycelować w tych ludzi.
1: Ale
0: Ty nie wiesz, że oni
1: armie
0: są.
1: są kontrolowane przez polityków, a politycy są na pensji korporacji, no. No tak
0: No,
1: jest.
0: widzisz, tu jest problem, tu jest właśnie ten problem. Musimy jakoś, wiesz, no, nie ma żadnego ruchu, który by
1: No
0: w to
1: widzisz,
0: uprzedzał.
1: bo.
0: Jeżeli się gdzieś znajduje, to jest od razu sabotowane.
1: Tak, bo jeśli chodzi o tą, o tych, wiesz, prezesów, bo właściwie te korporacje to jest taka, wiesz, no można by powiedzieć też społeczna własność środków produkcji, no bo akcjonariat jest rozdrobniony. Z tym,
0: Niby.
1: tak, z tym, że właściciele i pracownicy nie są tożsami jak współdzielni. To jest jeden problem. Drugi jest taki, że nie ma kompletnie żadnej demokratycznej kontroli nad prezesami. To jest takie, wiesz,
0: No to
1: trochę.
0: jest ten sam problem, co z Unią Europejską.
1: Tak, to jest trochę takie przełożenie, wiesz, w tych korporacjach takiego Janusza biznesu, naszego wąsatego, który też tam zarżnie swoją firmę i pracowników tylko po to, żeby sobie, wiesz, córce dom postawić.
0: A dzisiaj z Grześkiem gadaliśmy na ten
1: Oni,
0: temat,
1: tak, oni
0: słuchaj,
1: robią to samo, tylko na większą skalę, nie?
0: że wiesz, słuchaj, sytuacja taka, że co to było, że laptopy na potęgi, widzisz, w biurach kupują pracownikom, a na tym się sakramentsko niewygodnie pracuje, jeżeli masz tak siedzieć, nie? Bo wiesz, jak sobie tam w domu
1: No ja
0: pracujesz
1: nie
0: na
1: mam
0: laptopie,
1: laptopa, nie
0: to
1: mam.
0: sobie trochę tu posiedzisz, trochę sobie weźmiesz na ten, ale w Polsce jest po prostu na rynku wysyp tanich laptopów polizingowych albo po prostu używanych, nie? Za kilkaset złotych względnie dobry do biurowej z pracy sprzęt, nie? Wiadomo, że nie zrobisz tam jakichś super high-endowych rzeczy, ale tam podziałasz, nie? I po prostu na potęgę kupują ten sprzęt. Ci ludzie i stawiają do biura. Ja osobiście twierdzę, że to też bierze się z tego, że laptop ci bierze o połowę mniej niż prądu, niż taki sprzęt stacjonarny, nawet więcej, bo powiem ci tak, ja mam laptopa, który ma zasilacz 300, a to jest na laptopa bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo, praktycznie niemalże max, a bebechy są w tym laptopie sakramenckie. gdyby to było w stacjonarce, to by musiała mieć dwa razy większy co najmniej zasilacz, tak naprawdę.
1: Ale jest jeszcze też inne, coś innego, widzisz, kultura korporacyjna. Dostajesz laptopa i potem prezes cię pytał, wiesz, w poniedziałek, a czy

0: Czemu nie zrobiłeś tego? Przecież masz komputer, możesz wziąć go sobie do domu.
1: Też, tak, tak, takie rzeczy są, oczywiście.
0: To samo jest komórka i laptop. To są takie rzeczy,
1: komórka.
0: Które dostajesz tak.
1: Od firmy... A ja pracowałem w takiej firmie jednej, dostałem służbową komórkę. Wszystkie geolokacje, wszystko Google, ten rzeczy miałem włączone. Nie? Dziwnym trafem. A w pewnym momencie sobie, wiesz, wyłączyłem. I nagle mi, wiesz, poprosił telefon i mówi, że o, tutaj coś się zepsuło, słuchaj, zobacz ten, tego, nie, coś tu musiałem wgrać, patrzę, oddał mi znowu połączona cała geolokacja czy coś, nie?
0: Wiesz, też mam komórkę służbową i ona nie opuszcza mojego biura. No chyba, że jadę w podróż służbową, nie? Ale tak to nie opuszcza mojego biura. I pewnego dnia się mój szef zapytał, a wiesz co, próbowałem do ciebie zadzwonić, bo coś tam, ale kurde, nie odbierałeś. No ja mówię, bo tutaj leży na biurku zawsze komórka. A czemu? No ja mówię, no bo to jest służbowa, no nie wypada zabierać służbowego sprzętu do domu i używać prywatnych. Mówię, ja jestem w godzinach biznesowych w biurze i tylko wtedy wypada używać służbowe. O, tak spojrzał, no faktycznie.
1: No tam trzeba oddać sprawiedliwość, że jeżeli dzwonili do ciebie w sprawie służbowej poza godzinami pracy, to miałeś za to płacone normalną stawkę. Zawsze. I to było zawsze rozliczone.
0: Nie, to tak pewnie...
1: To jest jedyny plus, nie? Przy czym mówię, że to i tak jest skurwysyństwo, bo tak naprawdę płacili 100%, a powinni 150 zapłacić, nie? Za nadgodzinę.
0: No ale... Powiedziałem, no po prostu to jest sprzęt firmowy i wolno używać go w godzinach pracy, a poza godzinami pracy jestem poza biurem, no więc leży w biurze, no.
1: Ale dobrze to powiedziałeś, muszę to sprzedać już paru ludziom, nie? Nie wolno sprzętu poza pracą.
0: Mówię, ja chcę być uczciwy, nie używam sprzętu firmowego poza godzinami biznesowymi, koniec.
1: Ale papier w drukarce to uspołecznisz.
0: Czy papier? A wiesz, nie, mam własną ryzę, sobie kupiłem, leży.
1: Tak. Ale toner!
0: Toner też? Nie drukuję, mam własną drukarkę w domu. Właśnie nie uspołeczniam.
1: O, idę, tak. Jasne. Dobra.
0: Nie, no co uspołeczniam, to kawę, wiadomo, nie. No ale to jest fundusz socjalny, nie? No to.
1: A kawa to taki fenomen, dzisiaj o tym gadałem w sklepie tam delikwentowi, mówię. Ja gdzie pracowałem, to szerokim łukiem wszystkie kuchnie firmowe omijałem, bo kurde, ale absolutnie w każdym zasranym biurze był co chwilę problem o to, że ktoś nie pomył naczyń, że ktoś rybę wsadził do mikrofalówki, że to, że tamto i po prostu już mnie chuj żywnie strzelał i nigdy, ale to nigdy nie jadłem w kuchni.
0: No i jest sprawa bardzo prosto rozwiązana, co wieczór przychodzi pani sprzątaczka i wszystko tam ogarnia.
1: No, ale to wiesz, jeżeli robisz w biurze, w którym jest powiedzmy 50 osób albo więcej i co z tego, zanim pani sprzątaczka przyjdzie, no to może być rano, ktoś zje śniadanie, pierdolnie to wszystko i nagle jest, wiesz, górka w zlewie, nie?
0: No właśnie, a tak jak już biurowe...
1: Albo w lodówce zostawi coś tam i jest syf, nie?
0: Biurowe tematy, mam takiego Hindusa, ci mówiłem, taki zeuropeizowany bardzo Hindus. Bardzo,
1: a to lubię takich.
0: Tak,
1: to...
0: bardzo sympatyczny, przyjazny w ogóle człowiek i tak dalej. I on sobie tam chyba ostatnio miał 7000 euro wrzucone w jakieś Ripple czy inne. No, jak widzisz, upadnie to te kryptowaluty czy nie? Bo biedny Hindus chodzi mi taki schorowany, cały dzień mówi, żona mnie zabije.
1: No ale to trzeba było sprzedawać, wiesz, jak było 10 koła, nie? To już jest na tyle długo, że można już jakieś prawidłowości wyciągnąć i myślę, że wiesz, nie widzę, żeby tam był jakiś mega masakryczny krach, jest w dół, owszem to idzie, ale kurde felek, no jest ryzyko, jest gra, nie? No nie ma tak. Czy upadnie? Ja bym się martwił jedynie tym, bo nie lubię tego tematu, martwiłbym się jedynie tym, że legislatura się za to weźmie i rządy będą miały z tym problemy. Znaczy problem jest taki, że wiesz, wszędzie cisną o te transakcje bezgotówkowe i cały czas to jest też taka, to jeszcze była teoria spiskowa niedawno, a teraz to jest znowu fakt kolejny. A tu dupa, tutaj blockchain wyszedł, nie? I się nagle okazało, że w ŻOP-u 24 jest cała ta walka z tym, nie? Z takimi rzeczami, skoro jest blockchain.
0: No to jedno...
1: Z gotówką.
0: No w Chinach w ogóle już zakazano, nie? Ale a co do gotówki, to jest pomysł, żeby wycofać 500 eurówki z użytku.
1: Musisz szybko wymienić.
0: Tak, muszę szybko wymienić, bo mam parę, sobie leży. Ale no właśnie, bo w Niemczech to są głównie pieniądze, nigdzie ich nie przyjmują. To jest też śmieszne. 500 eurówki, podobnie jak jedno i dwucentówki w Holandii, to 500 eurówki w całej Europie są pieniędzmi, których nigdzie nie możesz zapłacić. Teraz po co ci pieniądze, które są wyemitowane przez bank centralny i nikt ich nie akceptuje.
1: Nie wiem, czy byś tutaj 500 złotówką też zapłacił.
0: No ale nie, w Niemczech, czy w Holandii, czy w Belgii, czy we Francji pójdziesz na stację benzynową do marketu i tak dalej, wszędzie są wielkie plansze. Nie akceptujemy 500. W Holandii to jeszcze jest bardziej radykalne, bo nawet 200 nie akceptują.
1: No bo wiesz, jak będzie jakiś fałszywka, czy coś, to będzie większa wtopa, tak? A to tylko 100, nie?
0: No, ale... No właśnie, ale znowu jest taki wielki...
1: W Holandii też tych jednoeurówek nie biorą, nie?
2: Jakiś jednoeurówek.
1: Jednocentówek.
0: I dwucentówek.
2: I dwucentówek.
1: No.
0: Czyżbym miał pogłos u ciebie?
1: Tak, masz pogłos? Przepraszam najmocniej, musiałem zejść ze słuchawek. Kurde, balans, tak się to ostatnio namęczyłem w tych ustawieniach tej karty dźwiękowej, a tu wszystko jak w żopu 24 poszło normalnie. Przepraszam cię najmocniej za te techniczne problemy.
0: No i kolega tutaj na czacie napisał, że spółdzielniami jak socjalizmem idea szczytna, ale każdy tylko wychodzi garstka cwaniaków, a dyma resztę.
1: No, kwestia kultury politycznej, tak? Są, mówię, są spółdzielnie, które się udały. I to nawet w Polsce, nie? Tak
0: no, i na mówię, świecie jest teraz... gigantyczna liczba wielkich, gigantycznych spółdzielni, które działają, mają się dobrze i ten ruch spółdzielczy... Nie wiem, to wie.
1: To jest to samo z libertarianizmem. Niektórzy mogą powiedzieć, że szczytna idea, a kraje takie mega wolnościowe, gdzie nie ma żadnych regulacji, to jest piekło.
0: Tak, Somalia na przykład.
1: Dokładnie, tak. Ale przy czym trzeba zaznaczyć, że tam się, jak weszła anarchia, niektóre wskaźniki się poprawiły. Paradoksalnie.
0: Tak, ale paradoksalnie to najbardziej cywilizowaną częścią Somalii jest ta, gdzie jakieś tam państwowe twory powstały i wprowadziły regulacje i tam się żyje jeszcze w miarę, ale tam, gdzie panuje kompletna anarchia, tam no w ogóle nie ma życia.
1: No to do Somalii to polecam się zapoznać, już to mówiłem parę razy, z postacią pani Ayaan Hirsi Ali, która, która jest taką prawdziwą feministką, nie taką szczuką czy inną labudą. To jest kobieta, która walczy z islamem, z religią, z obrzezaniem kobiet i jest nienawidzona przez feministki współczesne wszystkie. Nawet taka jedna, już to mówiłem, Linda Sarsour, prominentna feministka w hidżabie, powiedziała, że szkoda, że taka pizda jak Ayaan Hirsi Ali ma cipę. A propos tego, że jest obrzezana, nie? Że w ogóle ma cipę, o, tak. Tak się ładnie wypowiedziała. Twarz, która jest numerem jeden na marszach kobiet. To jest ten poziom.
0: No, ale co do tej... Czekaj, spółdzielnie, bo straciłem, o czym chciałem.
1: Czy co, chcesz spółdzielnie robić sama?
0: Nie, o tych 500-kach, o tym, że wiesz... No to jest powoli dla mnie wychodzenie z gotówki, bo widzisz, noszenie przy sobie... jak masz wszystko w setkach, to jest to trochę bardziej niewygodne, ale... Jest jeden wyjątek w ogóle tutaj w okolicy, to jest taki gigantyczny outlet, który mamy w Rymont, gdzie wszystko jest tam, wiesz, po chińsku i po rosyjsku napisane, bo to chyba takich dwóch najlepszych klientów, to tam wszyscy płacą 500-kami. I to ja tak w ogóle zawsze zastanawiam, skąd ci ludzie mają kasę, wiesz, głównie tutaj jak chodzę tam, bo ostatnio byłem, muszę powiedzieć, to nie są takie outlety jak w Polsce, to są naprawdę można fajne rzeczy wydostać. Zostałem zmuszony przez moją do kupienia sobie garnituru, nie? I udało mi się wyhaczyć garnitur w sklepie firmowym Bossa za całe 150 euro, no to tanio, nie? No i takie tam mają przeceny, no ale w każdym razie tam chodzą właśnie tacy ludzie, wiesz, ciemniejszej karnacji, jacyś tacy czarni, jacyś tacy dziwni i wszyscy kurde idą, patrzę, wiesz, niesie 5 tych garnitur, wyciąga z kieszeni taki zwitek 500-ek, nie, tam rzuci, nie, koleś na oko 20 czarny.
1: No to ty mi powiedz, bo ty się tam znasz na tym wszystkim.
0: No właśnie nie wiem.
1: Z tego to widzisz, no ja nie wiem, ja tutaj powiem ci tak, bo właśnie postanowiłem sobie, że jeżeli będziemy gadać o emigrantach, to może nie, że się znowu będziemy za łby darli i tak dalej, tylko uczciwie na przykład ustalimy rzeczy, gdzie się możemy mylić w swojej takiej postawie. Co ty na to?
0: O, no to może być ciekawe, nie?
1: No to powiem tak. Mój w ogóle kontakt z ludźmi ze świata islamu to jest Bardzo mały, bo tak jak mówiłem, to jest jeden muzułmanin, który mi powiedział, stary, ja nie chcę do Niemiec, bo tam są muzułmanie, a ja przed nimi uciekałem z Egiptu i nie podoba mi się to.
0: Mogę się wtrącić, bo to, co on powiedział, to ja mogę powtórzyć. Na przykład nie chcę wrócić do Polski, to prawdę powiem, nie chcę wrócić do Polski, bo tam dużo Polaków, a przed nimi uciekłem.
1: Tak, tylko że wiesz, tylko że nie wiem, jak ci to powiedzieć. To jest trochę fałszywa analogia, tylko do czego ci to kurde porównać? No, też masz w Niemczech dużo Polaków.
0: No nie trzymam się z nimi, nie? Raczej jestem tak...
1: A siedzisz tutaj w polskim radio, jedynym prawdziwym
0: polskim radio. Siedzę w polskim radio, no. Które mówi, no. Jedyne radio, które mówi prawdę. Podkreślmy to.
1: Nie mam pytań. No wiesz, a dobra, to nieważne, bo się nie będziemy tu o niego sprzeczać, nie? Tak, tylko powiedzieć, jakie miałem doświadczenie, nie? No. Który powiedział, że nie, on nie lubi tego islamu radykalnego, nie podoba mu się taka jest religia, on jest bardzo mało religijny, jego dzieci są niewierzące, żona jest katoliczką i taka sytuacja by nie przeszła w ogóle w Egipcie, a w Niemczech mógłby mieć z tym problem, gdyby się o tym dowiedziała społeczność muzułmańska, nie? To jest jeden przypadek. Przy czym zaznaczam, facet mi pomógł, kiedy po prostu wszyscy było późno w nocy, wszyscy byli nawaleni i naćpani, a zobaczyłem, że on jest śniady, sobie pomyślałem, kurde, muzułmanin, on będzie trzeźwy. No i miałem rację. I teraz ten, a drugi to jest konwertyta, taki jeden, który powiedział wprost, że to ja jestem niewierzący, oby mnie zabił, gdyby nie policja, nie? No. I to jest wszystko. Drugie co mam, no to wiesz, ogólnie jakieś tam poglądy z internetów, ale nie jakieś tam w realu i w żopu, tylko ogólnie, wiesz, wszędzie, gdzie się dało, bo ja lubię poddawać jakiejś tam krytyce swoje poglądy, no ale nie mam szerokiego przeglądu tej społeczności i myślę, że ty też nie masz, nie? Bo jakby nie patrzeć, raczej z inteligencją ze świata islamu się spotykasz, czyli tak jakbyś spotkał, tak jak tego pierwszego kolesia, którego opisałem, to ty takich ludzi spotykasz dużo, nie? Tego typu.
0: No raczej w większości, nie? Bo, ale to wiąże się w ogóle z tym, że tam, gdzie pracuję i to, co robię, i no to wynika, że się z jakimś tam rodzajem ludzi obracam, nie?
1: No właśnie, i czy to ci nie sądzisz, tak samo jak ja mam, tak naprawdę nie mam całościowego obrazu, jaki jest świat islamu, ani nawet ludzie z pojedynczego kraju, czy ty nie uważasz, że też przypadkiem nie masz?
0: No nie mam, to fakt, jakoś tam się nie zagłębiam głęboko w ich środowisko, nie mam jakiegoś tam kontaktu bezpośredniego, nie? Aczkolwiek zdarza mi się chodzić po tak zwanych no-go zonach, nie? To tyle mam większy kontakt. No i tyle, no i się daje mi czasem wyjechać do krajów muzułmańskich, ale nie takich typu Egipt turystycznych, ale typu Kuwait, czy część Etiopii, a może w środę będzie to Liban. No właśnie.
1: Tylko nie ściągaj spodni, bo cię zajebią.
0: No, to ja, czemu mają mnie zajebać, jak ściągnę? Aha, no tak. No, nie wiadomo, wiesz, tam te różne grupy wpływów się tam biją między sobą. A ostatnio ten muzułmański rząd coraz bardziej z Izraelem współpracuje, bo...
1: Znaczy, ja pamiętam, była taka sytuacja w Libanie, że była ekipa Discovery. To już chyba kiedyś też mówiłem, że strasznie się sprzeczali, kto jest potomkiem Fenicjan i tak dalej, czy ci chrześcijanie, czy ci muzułmanie, nie, którzy i w ogóle. I wiesz, się tam zabijali, lali strasznie. Przyjechała ta ekipa, wzięła grupy reprezentatywne, zrobiła badania genetyczne, się okazało, że i jedni, i drudzy.
0: No właśnie, no. A ja się tak, no to się trochę, ci powiem, obawiam przed tą podróżą, no bo, ale to nie chodzi o to, że muzułmanie czy co, tylko to jest taka, no trochę strefa wojny, no, nie okłamujmy się.
1: No jest.
0: No niby jest spokojnie, teraz zdjęcia widziałem, szef pokazywał, mówi, co się boisz, ładnie jest i w ogóle, no ale, wiesz, no jak tam... Niech nawet moi współbratyńcy z Mossadu będą chcieli zlikwidować jakiegoś złego Araba, to przypadkiem mogę oberwać, także...
1: Możesz, no tak. Tym bardziej, że Żydzi znani są z tego, że się ze swoimi ludźmi nie liczą, tak naprawdę. Oj. Niektórzy spiskowcy twierdzą... Oj, niektórzy spiskowcy twierdzą, i są na to dowody, o dziwo, częściowe, że z tą drugą wojną światową to nie była taka oczywista rzecz, panie Sadi. Nie była.
0: No jak nie była, jak nie była.
1: Chodź. No masz normalne papiery na to, że firmy przez Żydów amerykańskich dawały kasę po prostu Hitlerowi bezpośrednio, tak?
0: Ale nie, no rzecz powszechnie znana jest taka, że po prostu Żydzi z Ameryki bardzo przyklaskiwali Holokaustowi, bo...
1: O, tak.
0: Tak, bo to było zabijanie ich biedniejszych krewnych, z którymi mieli ciągle problem. I no, nie mogli coś tam...
1: Słyszycie? Nocne radio, żebyście kurwa nie narzekali.
0: Tak było, tak było.
1: To jest miejsce, w którym było na antenie powiedziane o tym, że z Izraela się wyrzuca uchodźców i że jest Soroszem krzywej jazdy. I to jest miejsce, w którym wam Żyd powiedział, że Żydzi z Ameryki stali za tym, żeby udupić Żydów z Europy. Nigdzie nie macie takiego miejsca, tylko tutaj.
0: I to, ale to niekoniecznie Żydów tylko z Europy, z całej Europy, tylko głównie z Europy Wschodniej, gdzie ta biedota się zaskarżyła. No. No to jest powszechnie zdane, ale to nie było związane z jakimś tym, że Żydzi byli Żydami, wyznawali coś tego, tylko Żydzi z Ameryki to perfidni kapitaliści kalkulujący na zimno i tyle, no.
1: Ja na swoje pojechał, patrzcie go, no jest skupany jak spin zarzucił odpowiedni, nie?
0: No taka prawda, no, ja ci mówiłem, to jest walka klas, a nie walka między narodami czy wyznaniami, no.
1: A tutaj rzucił ten się wątek, że zasymilowani byli ci Żydzi. Ja też właśnie uważam, kurde, że ja taką teorię bardzo forsuję, że niektórzy syjoniści mają problem ogromny ze zasymilowanymi Żydami. Taki duży, nie? Że to im się nie podoba.
0: Wiesz, częściowo byli, faktycznie, tak jak Tuwim czy inni, któryś byś w ogóle nie poznał i tak dalej, no ale były
1: Tuwima też... Tuwima to wiesz, ja bym go nosił na rękach, nie?
0: Tak, ale byli też ci niezasymilowani, nie?
1: Byli też,
0: i tak. I to była głównie biedota, no, nie okłamujmy się.
1: Ktoś... No ale to ci z tym zasymilowanym się dość bardzo po dupie dostał, wiesz, Tuwim, nie? Gdybyś go wziął i wymazał mu z papierów, że jest Żydem, gdyby nikt o tym nie wiedział i powiedział, wiesz, pozwolił mu gadać dzisiaj to, co on gada, to by wszyscy powiedzieli, że to jest antysemita.
0: Nie, najgorzej to, że on lewak, bo on nie był...
1: A to też jeszcze pacyfista, skurwysyn.
0: No właśnie, patrz, jakie to jest najgorszym, kurde, wrogiem, tak, najgorszym wrogiem, jaki może być tych wszystkich konserwatywców, prawicy i tak dalej, to są pacyfiści, ty. Ludzie, którzy po prostu nie chcą zabijać innych ludzi, to jest najgorsze w ogóle rodzaj człowieka, nie? I wszystkie reżimy najbardziej ich zwalczają, no.
1: No są, tak, zawsze tak jest, ale czekaj, wróćmy na chwilę do Tuwima, bo ja jakieś tam prawie chyba już 10 lat temu był ten słynny wiersz, w którym autor grzecznie, a stanowczo prosi szerokie zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali, nie?
0: Jest też wersja śpiewana, można sobie
1: znaleźć. Tak, no to sobie znajdźcie i powiem wam, że wersja śpiewana jest ocenzurowana.
0: Nie.
1: A jak... Jest, tak, to z tego teatru, że tu film dla dorosłych. To jest ocenzurowane, nie ma dwóch zwrotek.
0: Aha, okej. Okay.
1: Nie ma zwrotek, w których się jedzie stricte i tak ostro bez pardonu po kościele katolickim. Aha. I nie ma zwrotki, w którym się stricte i bez pardonu jedzie po Żydach. Bo tam były takie dwie zwrotki, gdzie jechał, że tam ty gnoju, który masz kutasa na pętelkę i jeszcześ tam o Żydach starozakonny. O, no i... Raper Focus zrobił wersję nieocenzurowaną.
0: A już pytaj mnie wrzucił.
1: No. Także jak sobie tego posłuchacie, to fajne to jest. I tak sobie pomyślę, ach, jakie ostre, nie? Ale to jest wersja ocenzurowana. Żeby było jeszcze śmieszniej, przecież w tej wersji pada to, że i ty cenzorze, który mnie za ten wiersz do ciupy włożysz, no to cenzor mu to wykastrował, nie?
0: Widzisz, najgorszy problem to jest z wolnomyślicielami, nieważne z jakiej grupy społecznej, z jakiej religii, z jakiego kraju, to wolnomyśliciele, takim jakim był Tuwim, oni zawsze mają najgorzej.
1: Zawsze są najgorsi, są najbardziej ścigani, na wszystkie sposoby próbuje się ich udupić i nawet moim zdaniem to o to chodzi właśnie, o kulturalnej Francji pisał Tuwim w tym wierszu i ta kulturalna Francja to jest to, co dzisiaj się nazywa tym kulturowym marksizmem moim zdaniem i to jest to, ten sposób na udupienie wolnomyślicieli. Myślicieli, wiesz?
0: A słyszałeś o tym, jak to był piękny bożonarodzeniowy rozejm 1914?
1: A, to, no, to człowieku, kocham tą historię i to było piękne po prostu. I dlatego zawsze sobie mówię, że jakbym miał przycisk, kiedy bym chciał, ewidentnie dopuszczał coś, że nie w obronie kogoś bym zabił. No to jest jedyny scenariusz, w którym bym miał przycisk.
0: A co zrobiono z tymi oficerami?
1: Każdego... każdego oficera zabić. No to powiedz to całe od początku, bo to wiesz, tak wyrwiemy z kontekstu, ludzie nie będą wiedzieli,
0: o co chodzi. Opowiedzieć, no w 14 roku po prostu...
1: Ludzie przestali się zabijać na froncie zachodnim, przyszły święta, zaczęli śpiewać Cicha Noc i jedni po niemiecku, drudzy tam po angielsku czy francusku i przestali do siebie strzelać, rozegrali tam.
0: Wyszli z okopów, zaczęli, rozegrali mecza, zjedli sobie razem kolacje, wieczerze, tak, no, przestali się zabijać i bratać się zaczęli między sobą na froncie zachodnim i, no, się bardzo wkurwili dowódcy i rozstrzelano tam paru dziesięciu, parę set nawet oficerów z jednej i z drugiej strony za to, że pozwolili swoim żołnierzom się bratać z żołnierzami z drugiej strony. Jednostki wycofano, wprowadzono jednostki świeże, które nie brały w tym udziału i no i tak to się skończyło, nie?
1: No. Teraz by był problem, wiesz, gdyby mieli internet, to by sobie filmiki poprzerzucali, miejmy nadzieję w razie czego, ale no skurwysyństwo po prostu zwyczajne i to pokazuje, że arystokracja to jest rak toczący ludzkość, bo jak sobie popatrzycie sobie na jakieś powiedzą, nie, muszą być bogaci ludzie, tacy niesamowici, w ogóle oni świat pchają do przodu, nieprawda. Tesla świat do przodu popchnął jak mało kto i on nie był bogatym człowiekiem, był z biedoty, tak? Da Vinci, owszem, szlachta powiedzmy, czyli taka klasa średnia wyższa, to jest też siła napędowa ludzkości, ale w żadnym, ale to kompletnie żadnym wypadku nie ci najbogatsi.
0: Inteligencja powiedzmy, nie? Czyli no, ta klasa, która tam... To nawet nie najbogatsi, ale to w feudalizmie jest tak, że wiesz, nie musisz być najbogatszy, ale po prostu masz coś z racji urodzenia, nie? Czyli jesteś kretynem.
1: To na pewno nie są ci ludzie. Nie, no nie. Nawet jak popatrzysz, wiesz, tam XVIII, XIX wiek, to ci wszyscy wielcy, jacyś tam ludzie pokroju Adama Smitha, żaden z nich tak naprawdę nie należał do arystokracji. Tam arystokratów może było dwóch, trzech, jako takie popatrzysz na historyczne postacie godne uwagi, ale to i tak byli tacy ludzie raczej z jakimiś bardziej, wiesz, widzisz. Drugiego rzutu dzieci z tych rodów arystokratycznych, nie głównie dziedzice, jakiś kurde Jean de Witt, czy ja nie wiem, jakiś tam inni tam,
0: w ogóle
1: Stuyvesant na przykład, czy coś, no to wiesz, to nie byli ludzie z jakichś mega arystokratycznych, wybitnych rodów i najwięksi dziedzice, nie? To byli ludzie, którzy się musieli jakoś dopracować czegoś, nie?
0: W ogóle tak, zapraszam do dzwonienia, tak poza tym, bo tak my sobie gadamy na antenie, ale jakby chciał się dołączyć, to jak najbardziej dołączę i by było miło skonfrontować z kimś innym, nie? Tak zachęcam tych, którzy nigdy nie dzwonili, żeby nowi dzwonili, no tak na marginesie powiem, a co do tych bogaczy, patrz, ta nowa arystokracja, to ona się trochę wiąże pieniądze, ale nie te pieniądze, które samemu zarobiłeś, bo zobacz...
1: Ale ona jest jeszcze jeden największy problem z nową arystokracją. Tak jak mówiłem wcześniej.
0: Chciałem ci dać przykład taki. Zobacz, masz tych kulczyków rodzeństwo, które odziedziczyło tą wielką fortunę, nie?
1: No już rozpierdalają.
0: No dobra, ale to są tacy kretyni, do których... Nie wiem, czy czytałeś ten słynny wywiad z Kulczykową, młodą, która stwierdziła, że ona zna problemy biednych i...
1: Coś było, tak.
0: No, ona zna problemy biednych i wie, jak to jest, można cierpieć. Ona musiała przez 12 godzin siedzieć na jakimś lotnisku, gdzie nie było VIP-loży.
1: Nie bywałem.
0: No i to... I ona zna, jak to jest być biednym. I to jest właśnie problem, że te elity są w pewnym momencie się tak bardzo odrywają od społeczeństwa, no, że potem na gilotynie kończą. No, nie chcę...
1: Właśnie o tym ci mówię. Tutaj masz... Tu się mylisz. Ja ci już to kiedyś mówiłem. Wiesz, gdzie w tym momencie prawdopodobnie można znaleźć właściciela twoich pieniędzy, prezesa twojego banku, czy największego beneficjenta, bo prezes i największy beneficjent to nie zawsze jest to samo. Wiesz, czy nie wiesz?
0: Którego?
1: No właśnie, no nie wiem, powiedzmy, w jakimś tam banku masz kasę, tą główną swoją i czy wiesz, czy jest koleś, który tym tak naprawdę trzęsie i kto to jest, jak się nazywa, z imienia, nazwiska i gdzie go można spotkać? Wiesz? Tak czy nie?
0: Commerzbanku to chyba we Frankfurcie, a HBC to chyba w Londynie.
1: I to jest wszystko, tak? Nie znasz imienia, nazwiska i nie wiesz, gdzie jest jego chata, gdzie najczęściej przybywa.
0: No nie, jakoś nie zastanawiałem się.
1: A dawno temu, jak były czasy takiej tradycyjnej arystokracji, to ty wiedziałeś, kto jest swoim panem i wiedziałeś, gdzie jest jego willa, w której najczęściej przebywa. I co za tym idzie, mogłeś mu zrobić uspołecznienie
0: głowy i dupy, tak? Też mogę zrobić uspołecznienie, o tu sobie wpiszę HSBC, bo po co mam wiedzieć to na co dzień, ale jak sobie wpiszę, to zaraz...
1: Ale wtedy to każdy wiedział, teraz tego nikt nie wie. Nie wiesz, gdzie... To wpiszesz sobie, ale ty nie będziesz wiedział, gdzie tego faceta capnąć. A wtedy wiedziałeś, 300 lat temu wiedziałeś, 400, 500, 1000, wiedziałeś, teraz nie wiesz. Rozumiesz? To jest ta różnica. Ty mogłeś być nawet pierdolonym Juliuszem Cezarem, ale jakbyś przegiął pałę, to ktoś by cię z góry ściągnął. Tak, Juliusza Cezara ściągnęli, oligarchia go ściągnęła za to, że miał za dużą władzę u pospólstwa, ale byli też ludzie, którzy przegięli pałę po prostu u zwykłych ludzi i dostali sztylet pod żebra. Teraz tego nie zrobisz. Oni się nie boją, bo nie mają się jak bać. Po co się mają bać? Już nie ma tej potrzeby.
0: No wiesz, ale zawsze to jest też taki problem teraz jest, że mamy jakieś zobacz kiedy zaczęły rewolucje w ogóle wybuchać, bo tam kiedyś były powstania chłopskie, jakieś tam
1: rewolucje były zawsze, mój drogi, i w różnych kręgach kulturowych miałeś nawet u Majów, u Azteków rewolucje, gdzie nie, po prostu całą
0: elitę przeszli. Tak, najbardziej, ale kiedy te rewolucje się stały tak jak rewolucja francuska, takie powszechne i niszczące wszystko, jak armia, bo to widzisz, armia została zrobiona z poboru. Z jednej strony to dla tych elit to jest fajne, bo ona jest darmowa. Można sobie tam ludzie za darmo się zabijają między sobą, nie trzeba im płacić, bo ktoś im mówił, że ojczyzna to jest warta. A z drugiej strony armie z poboru mają ten taki wielki problem, że to są tacy zwykli ludzie, nie? No i właśnie, oni mogą czasem poczuć, że to właściwie jest wszystko bez sensu i sobie tam, wiesz, wyjść z tych okopów i sobie rozegrać mecz piłki, czy jak to miało miejsce w
1: 4. Nie ma problemu, słuchaj, wystarczy paru psychopatów, snajperów na drzewach. Zresztą tak też robili na pierwszej wojnie światowej i już cały pokój idzie się pierdolić. Bo po pierwsze, nawet gdyby jeżeli powiedzmy Niemiec snajper by strzelił do alianta, nie, po drugiej stronie okopu kogoś by zabił, to oni by się, wiesz, statnie oburzyli jeden na drugiego, co się dzieje, a ci Niemcy nawet jakby najbardziej chcieli chwycić tego snajpera, to by po prostu sami nie dali rady go znaleźć.
0: Tak, ale gdy masz armię z poboru, to jest kupa ludzi pochodzących z tak zwanego gminu, która dysponuje nie tylko bronią palną, ale i czołgami, samolotami, nie wiadomo czym jeszcze. No jak się kiedyś wkurwią, no to albo jest tak jak Związek Radziecki powstał, albo rewolucja francuska, która była. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Niemcy też przez pewien krótki czas były komunistyczne. W Berlinie wybuchła rewolucja i w Monachium, dwie republiki, zaraz po wojnie.
1: To jest problem kolejny z tym całym podejściem. Jasne, to w pewnych miejscach miało prawo bytu, tylko
0: teraz
1: że...
0: armie są zawodowe,
1: Ale słuchaj... Karabin możesz mieć, CKM możesz mieć, możesz mieć nawet pancerzownicę jakąś, nie? Ale z czołgiem i z samolotem nowoczesnym jest taki problem, że po prostu możesz mieć killswitcha, albo tego, nie? Albo killswitcha, albo backdora jakiegoś, nie? Który sprawę załatwi. I w tym momencie tylko lojaliści będą mieli czołgi i samoloty, a reszta będzie miała karabiny i pancerzownicę. I to też niekoniecznie.
0: No jest to jakiś problem tej rewolucji takiej...
1: Bo postępuje rozbrajanie, ludzi.
0: Ale w Donbasie na przykład ludzie pościągali czołgi z pomników i były całkiem skuteczne.
1: Tak, a to nie tylko w Donbasie. Słuchaj, przecież w Iraku, poza tym, bo tak kiedyś szukałem, nie, że Izrael sponsoruje ISIS, oczywiście znajdziesz tam broń izraelską, jak najbardziej. Ja tam widziałem na filmach nawet Tawory, Galile mogę zrozumieć, że mają. Tak, to nawet wataszkowie w Afryce mają. Ale skąd mają Tawory, skąd mają MG3, czy MG2 on się nazywa, już teraz nie pamiętam, ale to noszą właśnie. Ale mają też MG42 i 34, tak?
0: Ale to
1: krują z tego ostro. I nawet w filmie gdzieś widziałem, jak jakiś żołnierz amerykański z tego strzelał, z MG42 i mu się zepsuło, mu wypalił
0: twarz. A wiesz skąd to mają? MG42
1: i 34? Jakiś muzeum. A nie, tak, była sytuacja. Cała ta broń przecież po II wojnie światowej trafiła na Afrykę i na Bliski Wschód. Niemiecka.
0: Tak, a dokładniej syryjska armia. Bo tak, nie wiem, czy wiesz, ostatnie bitwy, które toczyły w swojej historii...
1: Podobno za głośno jest. Musisz mnie dać ciszej.
0: Aha, dobra. Ostatnie bitwy, jakie stoczyły pancer trójki, Pancerz czwórki, nie? Te takie tam wersje G z tą długą lufą, nie? Kojarzysz, o co mi chodzi. No, to ostatnie bitwy, jakie pancerz czwórki stoczyły, to były w 73 roku w bitwie w wojnie Jom Kippur, gdy ścierały się w syryjskie pancerz czwórki z izraelskimi Shermanami jeszcze wtedy. I to był 73 rok, także w armii syryjskiej uzbrojenia niemieckiego było od groma. I akurat te 42 i 33 to mogę zrozumieć, że były z arsenału syryjskiej armii, bo została ona uzbrojona przez Francuzów właśnie w stary niemiecki sprzęt.
1: A no, nie... Francuzi to mieli fajnie. W leki cudzoziemskiej po II wojnie światowej mieli Żydów, Polaków, Niemców z SS, tak? Ludzi, którzy się mogli widzieć, wiesz, po prostu w Auschwitz, w obozie, a drugi był na wieżyczce, nie? I to wszyscy byli w tym samym oddziale Legii Cudzoziemskiej. A później walczyli w Wietnamie, nie? Żeby było śmieszniej.
0: Tak, byli SS-mani w Wietnamie. I czekaj, co to za sprzęcik walczył w Wietnamie, o którym czytałem, ale... czy to SDKFZ 251, czy coś takiego, ale to właśnie po niemieckie jakieś pojazdy po niemieckie walczyły sobie.
1: Były, tak.
0: W Wietnamie, bo nie wiem, czy wiesz, ale Francuzi mieli całą dywizję po wojnie wyekwipowaną w Pantery.
1: Mieli, no, tak. W ogóle ten cały konflikt w Wietnamie, fajna sprawa, ten Dien Bien Phu, to...
0: A bo my z jednego oddziału jesteśmy.
1: No, to jest... No, cud logistyki po prostu, że tak się wyrażę. A jeżeli chodzi o drugą wojnę w Wietnamie, to więcej zrzucono, wyobraźcie sobie, na tak zwany szlak Ho Chi Minha, czyli linię logistyczną, która tam szła przez Laos i Kambodżę do Wietnamu. Więcej zrzucono bomb z samolotów niż przez całą drugą wojnę światową na Niemcy.
0: A tak, dygresja taka, bo nikt nie dzwoni, bo wszyscy mają dzieci, bo się ostatnio dowiedziałem, że nikt nie dzwoni, bo wszystkim dzieci śpią. Ale się pojawił Leniuch, jakby Leniuch chciał zadzwonić, bo to ostatnio taki mój sojusznik na linii, to zapraszam.
1: Leniuch patronat nad tobą po mnie przejął, jak się usunąłem w cień trochę.
0: Tak.
1: Bo teraz tutaj słyszałem, jakieś szare eminencje są, każdy może zostać, te sprawy.
0: Irlandia braterska do Niemiec, bo przecież Irlandczycy bardzo Niemców lubili za to, że im tam broń słali.
1: Tak, to też się o tym nie pamięta za bardzo, nie?
0: Także
1: Finowie lubili.
0: Tak, Leniuchu, jakbyś chciał zadzwonić, zapraszam Irlandię na linię, to będziemy mieli takie trzy duże skupiska Polaków, Niemcy, Irlandię i Polskę.
1: Ale jednym z największych skupisk Polaków jest Islandia, nie? Tam jest 10-15% Polaków, na niektórzy szacują. Znaczy, nie, 10-15 tysięcy Polaków i to jest największa mniejszość w Islandii. No.
0: No to nie trudno być największą mniejszością w Islandii przy tej
1: populacji. No, jasne, że nie trudno, ale no wiesz. Ja przypomnę, że z ciekawostką jest taka, to jest mój ulubiony też słodycz. Chyba w poprzednim wcieleniu byłem Islandczykiem. Może nawet samym Flokim byłem. A? Kto wie? Bo popularnym słodyczem, takim deserem na tym, w Islandii
0: Prince Polo.
1: Jest... I Coca-Cola do tego mała, tak.
0: Tak, a wiesz, Prince Polo to tam nie wiem skąd się wzięło. Bo nie
1: Polza, firma taka
0: nie,
1: się nazywała.
0: Nie wiem skąd się wziął, że jest takie popularne, bo tam w ogóle jak kupicie...
1: Oni rozpisali konkurs w latach chyba 50. na czekoladowe rzeczy i wygrała po prostu Olza z Polski, nie?
0: No, ale jak kupicie sobie Prince Polo, jak będziecie mieli szczęście, bo ja parę razy mi się udało, można kupić w polskich marketach tą eksportową wersję i macie skład napisany po polsku, po angielsku oczywiście i po islandzku. No taka ciekawostka. To zobaczcie.
1: Co ty gadasz? Nie zerknąłem nigdy. Serki,
0: kupę Prince Polo miałem, otwieram, patrzę, o, skład po islandzku jest napisany.
1: No, bo tam była nawet sprawa, bo jak się nazywa, która z tych, wiesz, agencji ratingowych powiedziała, że KitKat jest najpopularniejszym wafelkiem w czekoladzie na Islandii, nie? A nie Prince Polo. No to chłopie, to nawet premier wyszedł i interweniował. Nie, to jest złe badanie. Prince Polo jest najpopularniejszy i koniec, nie?
0: Ale w ogóle do Coca-Coli, nie? Czemu Coca-Cola jest na Islandii tak popularna? To wiesz, mam nadzieję, czy nie?
1: Nie wiem albo nie pamiętam.
0: A to się wzięło z prohibicji, bo była na Islandii prohibicja.
1: Każdy sobie,
0: tak, ale tam była taka ostra prohibicja, ale jakoś tolerowano, że wszyscy pędzili bimber. Tylko ten bimber był tak ohydny i tak słabej jakości, że go nie dało pić. I dało się go pić tylko z Coca-Colą, która zabijała kompletnie smak tego. I pomimo, że przestano pędzić ten bimber, to ta Coca-Cola została, bo ją wypijano w gigantycznych ilościach, żeby rozwodnić ten ohydny bimber.
1: No to wam powiem tak, że na Islandii pół litra Jacka Danielsa to jest 100 zł, a pół litra wyborowej albo jakiejś polskiej wódki to jest 200 zł, nie?
0: Trochę jak w Norwegii.
1: No, miejcie świadomość tego, że wódka w wielu krajach świata, polska wódka, to jest alkohol z najwyższej półki i jest wyżej niż whisky. Na przykład na Hawajach też możecie sobie zobaczyć, jak ludzie chodzą, jacyś pokazują. Wódka jest najwyższa, najdroższa, najlepsza. Polska.
0: No, a tutaj wódeczkę możesz kupić za 7 euro bodajże, za pół litra. Jest nawet tańsza jak w Polsce. Jakoś tak ludzie... A właśnie karnawał, bo no w Polsce tak się mało obchodzi karnawał, nie? Jakoś nie jest to takie święto. A w poniedziałek w takim... Bo zaraz chcę wrócić do takich bardzo komunistycznych rzeczy, bo to miało być gadanie lewicowe. Ale to taką ciekawostkę z mojego regionu. Jak jest Rosenmontag, czyli mamy tłusty czwartek, a po tłustym czwartku pierwszy poniedziałek to jest różany poniedziałek tutaj.
1: Czerwony myślałem, że
0: Rosen. Nie, różany Rosen. Rosenmontag. I to nie jest żadne święto państwowe, to nie jest żadne święto oficjalne w ogóle, zapomnijcie, ale wszystkie sklepy są zamknięte, wszystkie biura są zamknięte, to jest tylko decyzja właścicieli tych przybytków, ale faktycznie wszystkie markety są zamknięte, ja w biurze mam wolne, to jest decyzja też mojego właściciela, mojego właściciela, mojej firmy, ale poniekąd no, można feudalizm, nie? I jest to dzień wolny, nie odbierają tego z urlopu i wszyscy chleją tak gdzieś od godziny 10 rano, no bo następnego dnia trzeba iść do roboty, także to się zaczyna o 10 rano, żeby tak o 18 wszyscy już byli ostatecznie w trzy dupy nawaleni. Tak, i wtedy taka ciekawostka tutaj w Nadrenii, bo to tylko jest w Nadrenii, w paru miastach, to jest Kolonia, właśnie Aachen, Düsseldorf i te pomniejsze miasta nad Renem leżące, nie w całym landzie nawet. Wszystko jest zamknięte, ludzie przebierają się w jakieś durne kostiumy. No ja właśnie mam nowy mundur, dostałem, chyba też w nim wyjdę na ulicę, także jak wyjdziecie tu na ulicę, to jest jakieś w ogóle pomieszanie z poplątaniem, wszyscy są ubrani w jakieś nie wiadomo co, chodzą stare dziadki po 60 lat ubrane za pszczółkę Maję czy coś takiego i chleją.
1: Tak, pszczółkę Maję BDSM.
0: Tak, i to jest właśnie karnawał nadreński, są wielkie parady w trzech miastach, jest to Kolonia, Düsseldorf, dwa największe miasta i Eschweiler, które ma jakieś, nie wiem, 10 tysięcy mieszkańców, taka ciekawostka. To są te trzy największe parady. I w Düsseldorfie co roku są to parady, są tam, na tych paradach się pojawiają wątki polityczne, to jest taki już zwyczaj. No i tam zawsze co roku jest jakaś afera, bo o ile pamiętam, to w zeszłym roku to był tam Kaczyński był, rzeźba Kaczyńskiego szła, który tam coś ten w tyłek biskupowi wchodził, czy coś takiego. O dziwo to Polonia robi te rzeźby takie. I zawsze jest afera, że to Niemcy, a to Polacy akurat na tych. Także jakby ktoś chciał zobaczyć fajną zabawę, to zapraszam w poniedziałek przyszły do jakiegoś miasta nad Renii. Dzieje się, wszyscy są nawaleni gorzej niż w Polsce, ale bawią się, kochają się, nie strzelają, nie biją, zamachów chyba raczej nie będzie.
1: Jeszcze mu...
0: Dobra, połączyłem was, sorry, była chwila przerwy. Leniuchu, witam cię.
3: Dobry wieczór panom.
1: Szczęść Boże.
0: U ciebie karnawału się nie obchodzi.
3: Pewnie nie, ja i tak nie obchodzę.
0: Ale nie chodzą ludzie przebrani na ulicach.
3: Nie, no ludzie są normalni.
1: W Irlandii.
3: No?
0: Jakby Niemcy nie byli normalni.
1: No...
0: No.
3: Nie widzę, ale mogę zasięgnąć rady z góry, także nie będę krzyczał do mikrofonu. Sekunda.
1: Ciekawe, jakie on tam rady teraz zasięga.
0: Właśnie, ale to tak ten, Zenon, to do ciebie, bo tak wszyscy mówią, że umierają Niemcy i wszyscy się boją wychodzić na ulicę i tak dalej. A jak rok w rok te spontaniczne święto karnawału, wszyscy na ulicach świętują i piją.
3: Zapytałem Madziuszkę, mówi, że nie spotkała. A mieszkamy już przeszło dekadę i Madziuszka i ja także.
1: Ale co nie spotkała, bo chyba mi umknęło trochę.
3: Żadnych parad, żadnych ludzi wystrojonych.
1: No popatrz. Ale czekaj, co ci miałem powiedzieć. Słuchaj, nie przejmuj się, jakżem upadał, to też były parady wtedy w najlepsze i imprezy. No, cały czas.
0: Ale to już taki, to tradycja jest chyba od 500 lat tutaj.
1: A nie chcę ci nic zgadać, ale Niemcy się mają za spadkobiercę Rzymu.
3: Ja mam taką prośbę, Błażej, przycisz troszeczkę Zenona, bo to z audycji wyjdzie kupa straszna, bo on mega trzeszczy, nie wiem o co chodzi.
1: To ty będziesz musiał później.
3: Jeszcze przyjść. Troszkę.
0: A teraz już jest lepiej trochę, Zenonie, powiedz coś.
1: Mówię coś tam i to Leniuk będzie musiał później poprawiać.
3: Jest dobrze. Było straszne, była kobździocha, jak włączyłem, to okropny był trzask.
1: I widzisz, dlatego mnie to wkurzało, jak musiałem tę audycję u niego poprawiać. Co chwilę, kurde, jak to wrzucałem do Audacity.
3: Bo wiesz, te, co
1: nie, no musisz to, zmienić to, poziom, to, wiesz? Musisz poziom zmienić trochę. To trochę mogę.
0: Dobra. No bo jest taki niegramotny, także...
1: Nie, bo nie masz odsłuchu na drugim uchu, wiesz? A krawiec tak robi i to pomaga. Co jakiś czas trzeba sprawdzać, jak kogoś podłączasz. A myśmy zrobili kardynalny błąd, żeśmy tego na starcie nie sprawdzili.
3: Mhm. No dobra, a o czym dzisiaj rozmawiacie? Bo ja tak dopiero wszedłem...
1: Już to gadamy w sumie, tak, po kolei, wiesz? Nie pałujemy się, że tak nie, się... Teraz... A wiecie, że wyobraźcie sobie, że to pojęcie, że się w radiach i w mediach ludzie ze sobą pałują, nie? Spotkałem się w tym w języku angielskim. Normalnie koleś powiedział, że clubbing, nie? Themselves, nie?
3: Nawet u Clarksona to gdzieś swego czasu miało miejsce.
0: A no. Rozmawialiśmy teraz był temat karnawału, ale to tak bardzo... No bo karnawał się zbliża.
3: Czyli nie ma nic o Żydach, o...
0: O nie, o było dużo.
3: Już było. No. Już było. I to dobrze, że mnie ominęło. My z Madziuszką właśnie oglądamy El Chapo. Wkręcił nas trochę.
1: Właśnie, o kurde, musimy sobie obejrzeć. Fajne. Jak Narkos widziałeś?
3: Narkosa to czy wciągałem jak amfetaminę w Narkosie.
0: Zostawię was na 2 minuty samych.
3: Muszę przyznać, że El Chapo przynajmniej do momentu, gdzie jesteśmy teraz, a to jest 3-4 odcinek 1. sezonu, idą w dobrym kierunku. Ale ja to od razu mówię, nie zniechęcajcie się do 2. odcinka, bo 1. odcinek to tak jest sroga
1: poda. Ola, powiedzcie jej tam na czacie, jak nie słucha bezczelna, że oglądamy El Chapo. Taki jest prikaz. O.
3: No, ja wam nakazałem oglądać El Chapo. Jest spoko, tyle tylko, że trzeba przetrwać początek, a no... Widać dysproporcje. Co dziwne, oba wydał Netflix i tak można byłoby się spodziewać, że po genialnym Narkosie kolejny twór będzie lepszy. Mam mieszane uczucia, patrzyłem nawet na film Webie 8.6 Narkos, 7.6 El Chapo, ale patrzyłem już po tym, jak obejrzeliśmy 1-2 odcinki i sam czuję, że jest troszkę słabiej, no ale może początek, może się rozpisać.
1: Pewnie fajnie. Etam się pyta, czy są cycki w tym filmie. No to Ola już mu napisała, a teraz węgiel modyfikowany oglądamy. I to ci ja tam polecam, jak chcesz cycki tam. No i fiuty też są. Wszyscy goli latają co chwilę już od 1. odcinka, nie?
0: FKK.
1: To jest oczywiście mega cyberpunkowy serial. Fajny taki cyberpunk w klimacie Łowcy Androidów.
3: Jarek Walbigos pisze tutaj, że od kilku miesięcy już każdemu poleca El Chapo, a no odpowiadając na pytanie Etama, cycków nie ma, ale też jest zajebiście.
1: No tutaj Etam powiedział, że cały węgiel obejrzał. No popatrz. O, skubany jak
0: ale bez cycków.
3: No przynajmniej do momentu, w którym jest ruchanko, ale tak cycków nie widać.
0: Niedobrze, to nie...
1: Mi się to nie podoba, że jest tak strasznie właśnie ładuje się to koliżne ale... wszędzie. Nie lubię tego.
3: No dobrze, ale...
1: A wiesz, że Wikingów tych twoich ulubionych są 2 wersje? Jest wersja cenzurowana i niecenzurowana?
3: Nie wiem, ja po prostu robię download, nie wiedziałem, że jest
1: No właśnie, ja nawet nie wiem skąd wziąć tą niecenzurowaną, ale kiedyś chyba przypadkiem taką wzięliśmy, a później gdzieś ten, jakoś się okazało, że faktycznie wychodzą 2 wersje, chyba nawet 3, bo jedna jest na skandynawski rynek, z dubbingiem jakimś tym specjalnym i nawet są inne trochę sceny. Druga jest taka nieocenzurowana, gdzie są jakieś tam jazdy, jak Lagerta się tam z tą swoją Astrid tarabani. No i trzecia taka, którą my zawsze oglądamy, nie? Mm.
3: Etam ma chyba jakieś problemy z seksualnością, bo on mówi, że on przewija te ohydne sceny seksu, także... No, Etam, niezdrowo. Ale co powiecie na temat wycofania Grid Girls z Formuły 1?
1: Mówiłem już o tym na starcie, słuchaj, no wiem, że one się strasznie oburzyły na to wszystko, nie?
3: Bo... A wiesz, kto zastąpi Grid Girls?
1: No, nie wiem, Grid Transe? Grid Murzyny?
3: Nie.
1: Grid Feliski?
3: Nie chcieli wykorzystywać pięknych modelek, które przecież stały tam pod bronią oczywiście i
1: zaraz tak, strasznie piękne, ale to już tak? O tym się nie dyskutuje.
3: No okej, okay, to teraz będą Grid Kids.
1: Super! Kościół katolicki lubi to.
0: No właśnie, chciałem się zapytać, czy to księża będą teraz oglądać głównie?
3: No powiem wam załamka, nie? Ja za chwilkę do was wracam.
0: No, tak ten... A tak w ogóle to ja poza tym, że jakimś, bo ja nie jestem jakimś tam lewicowcem, który jest strasznym ortodoksem związanym z nową lewicą, także ja tam nie jestem strasznie profeministyczny i nie wrzucaj mnie Zenon do tego, Gara jednego.
1: Ja nie wrzucam, ale lubię ci tak, wiesz, dopierdolić, a to twoi koledzy takie głupoty robią.
0: Oj nie, to ci powiem, kiedyś u nas był na antenie Bojan, który jest takim naprawdę twardogłowym marksistą, leninistą, można by powiedzieć. Ale nie, on jak się usiądzie z nim przywódca, to on ma takie, wiesz, typowo męskie poglądy na temat relacji męsko-damskich. Także a Związek Radziecki był strasznie pruderyjny, jeśli chodzi. No tak.
1: U nas seksa nie.
0: No nie wiem, czy wiecie, ale na przykład seksmisja chyba była zakazana nawet w Związku Radzieckim.
1: Była, tak.
0: Była, bo...
1: Była wersja o pół godziny krótsza wyszła.
0: Tak, tak.
1: To wyobraźcie sobie, ile to jest ocenzurować pół godziny z filmu. No. A teraz nie wiem, czy zauważyliście, ale jest takie coś, że się skraca filmy, wycina się nawet niektóre sceny w telewizji, zaznaczam, i przyspiesza napisy końcowe. Po to, żeby tam więcej czasu wcisnąć, nie?
0: No, ale to tak właśnie ten marksist nie ma nic, wiesz, nie ma z taką sferą damsko-męską niewiele do czynienia, to ta cała nadbudowa ideologiczna, jaka powstała, to ona powstała już grubo po śmierci Marksa. Także prosiłbym mnie tu nie mieszać, ja jestem takim...
1: No, to wiesz, tam jesteś takim dinozaurem, nie?
0: Adwokat, jestem marksistą bardzo ekonomicznym.
1: Jak przegrałem swoje życie... Ty dupa jesteś, nie komunista, ty po prostu lubisz spółdzielnie i tyle to wygląda, żeby nam później nikt nie pieprzął, że my propagujemy komunizm, ty masz z tym komunizmem, nie wiem co wspólnego, nic. Ewentualnie masz jakąś
0: dziwną
1: sympatię do Związku Radzieckiego i Bloku Wschodniego i to też nie całego, ale nie na zasadzie, że to są komuniści, tylko na zasadzie, że ty lubisz underdoga. Tylko dlatego i tak to wygląda.
0: Nie, no też bym strzelał do kapitalistów, czemu nie?
1: No to byś musiał Stalina zabić, to był jeden z największych kapitalistów na świecie.
0: No przecież Stalin w słynnym referacie został odsądzony od czci wiary, wiadomo.
1: Zastrzeliłbyś go czy nie na spotkaniu tam międzynarodówki?
0: No, byli tacy, co chcieli. Ja
1: czy przecież... byś ty to chciał zrobić?
0: Ja jestem bardziej trockistą, a jak wiadomo trockizm i Stalin.
1: Skończy z czekanem w plecach u Fridy Kahlo. W
0: chałupie. Właśnie, moja hiszpańska koleżanka, z którą pracuję, była przez pół roku w Meksyku i odwiedziła ten dom, gdzie mieszkał Trocki.
1: Ona to też jest Frida Kahlo, tak?
0: Tak, tak. Ona też jest zresztą trockistą. Tak, tak, tak. Ona jest z Katalonii, także tam wiadomo.
1: No, tam w ogóle, wiesz co mi się podoba, jeżeli chodzi o meksykański ten komunizm i katolicyzm? Mało ludzi to wie. Teraz to tam jest na mniejszej ilości obszarów, bardzo małej nawet. Ale ta piosenka La Cucaracha, nie? Ona jest bardzo często śpiewana na oazach, nie? Katolickich, nie? Wiesz, jakieś tam wersje katolickie śpiewają La Cucaracha, nie? A oryginalnie to była piosenka, którą tam śpiewali, oni się chyba republikanie nazywali. Ludzie, którzy po prostu zabijali księży i tam nawet były zwrotki o tym, nie? Tak jak masz na zasadzie morskich opowieści, były zwrotki o tym, a tutaj zabijałem klechę.
0: No właśnie, a to mało ludzi wie, że nasz kochany Jan Paweł II, to on tam, bo tam Ameryka Południowa to akurat jest taki część świata, gdzie te rozwarstwienie społeczne, one zawsze istniało i było gigantyczne od zawsze. Ci ludzie, którzy próbowali się trochę bardziej z tego wyrwać, oni właśnie tam jakieś rewolucje, czy bardziej lewicowe ruchy i tak dalej, i to wszystko byli tacy księża, też kler, który to wspierał, by ci biedni mieli co jeść.
1: Czekaj, teologia wyzwolenia.
0: Teologia wyzwolenia, to nasz kochany papież po pierwsze to zwalczał, współpracował ze wszystkimi dyktatorami najtrwawszymi prawicowymi, jacy tam byli.
1: Ty jesteś podobno za głośno teraz.
0: Tak, a paru nawet pozwolił umrzeć, jak prosili go o pomoc, także no...
1: Jak przycisz się trochę, Silvuple, mówią, że ty jesteś trochę za głośno.
0: Okej, tak.
3: Nie, macie lekki problem, jak nie jeden krzyczy, to drugi... Błażej, o co się
0: może teraz lepiej troszeczkę.
3: Bo strasznie emocjonalnie do tego poszedłeś, już jest okej. Okay.
0: No nie, jeśli chodzi o tego naszego pięknego papieża, to po prostu, jeśli chodzi o jego politykę w Ameryce Południowej, to był jeden lepszy skurwisyn.
1: No nie, słuchaj, bo w Polsce jest w ogóle przekonanie, że jak to można nie lubić papieża, nie? Tak jak niektórzy myślą, jak to można nie lubić Lennona na przykład, nie? Tylko Lennon to był kawał skurwysyna, to śmieć był pierwszego sortu, nie? Damski bokser i te sprawy. A jeżeli chodzi o naszego cudnego papieża, to powiem wam tajemnicę. To nie jest tak, że na całym świecie wszyscy go lubią.
3: No tak, ale na przykład w Irlandii, jak tutaj... poszedłem do pracoszki, to pierwszą rzecz, z którą ludziom się skojarzyła Polska, to był papież i Wałęsa niestety.
1: No, to zawsze tak jest, wiesz, ale to są po prostu...
3: A teraz się jeszcze w pakiecie kojarzy ze złodziejstwem i cwaniactwem naszym, ale o tym pisałem dzisiaj na czacie, właśnie jak tam sobie zrobiłem taki mały wywód, za co ostatnio tutaj poleciał jeden Polak z roboty, to jeżeli przesłanie Polak cebulak, no to gość kradł cebulę także.
1: Grzesiek rzucił trolling stulecia. Napliwia mi to rzucił dzisiaj, nie wierzyłem własnym oczom. Rzucili tego legendarnego łysego z Brazers i trollowali tam Platformę Obywatelską, że niby generał...
3: Nie...
1: Super, on się od tyłu to było napisane, ale to jakby się od tyłu przeczytał, to był super hard fuck i ten, i po prostu, że generał super hard fuck krytykuje Macierewicza, krytykuje tam kogoś, nie, a wiesz, a ci wszyscy tam followersi z kodu tak, o jak fajnie, wiesz, zrobili zdjęcie łysego z Brazers i mu dali koszulkę z kodu niby, nie, a ci wszyscy, o jak fajnie generale, super hard fuck, nie?
3: Wiesz, no, ale czego się spodziewać, bo...
1: Wiesz, to są ludzie, którzy się dali prowadzić Kijowskiemu, nie? Aha, no i tutaj Grzesiek jeszcze napisał, że uzbierał na WOŚP według tam, wiesz, takiego mema, nie? To jaja są 2137 zł. Kto wie, o co chodzi, ten wie.
0: Ale wiecie co, no nie, a gdzieś mam ten rachunek z niemieckiego sklepu, na który ale to już nie pamiętam, co kupowałem, ale to też, co kupowałem, było śmieszne, ale dostałem rachunek na 14,88 euro.
1: Czekaj, Adolf Hitler, Heil Hitler.
0: No to coś takiego, 14,88.
1: Pieczka, 14, AD. Aha, no dobra, okej. No, ja zawsze się cieszę, jak na pi dostanę ten rachunek.
0: Ale 21,37 też dostałem rachunek gdzieś tutaj. Tak. Jakoś mi się tak udało trafiać. Ale a co do tego w ogóle kodziarzy, to wszyscy tak się śmiali z tego razem, że nie chcę chodzić z kodem, że kurde jak to tak, wspierają Kaczyńskiego. I to muszę powiedzieć, że jedno, co razemowcy zrobili dobrze, to powiedzieli, że nigdy z kodem nie staną rękę w rękę.
1: Tu miał Zandberg iPhone'owy rację.
0: Nie, to akurat Zawisza wtedy taka była nieprzejednana.
1: Jeden pies. No wiesz, to tam jest też spółdzielczy zarząd. No to wiesz. Tak, ja dobrze zrobili.
0: Tak, ale kurde, wiesz, jak można być lewicą, tak jak SLD się mieni lewicą i wspierać jakichś ludzi, którzy kurde...
1: Tylko, że wiesz, razem to też jest taka lewica, co doświadczyła biedy, bo nie miała VIP-roomu, nie?
0: No, ale to jest... Ale nie, znam też dużo ludzi z razem, którzy doświadczyli prawdziwej biedy, bo znam tych ludzi, bo zakładałem to razem.
1: Spokojnie, nie? Ja wiem, jasne, że tu wszędzie się znajdzie, tak? Tylko, że wiesz, taki Sierakowski, który po prostu poleciał tam i przepłynął ten... W ogóle...
0: Przecież Sierakowski powiem wam, tak. wielki wróg Razemów i Razemy sam Sierakowskiego.
1: Oni... Tak? No to już nie wiem, ale powiem wam tak, bo muszę zaraz tam iść do, gdzie król chodzi piechotą. Ostatnio z Olą oglądaliśmy film Tromy. Co to było? Poltergeist, czy coś takiego, nie? I po prostu tam główny bohater wyglądał jak Sierakowski, nie? Ja tak, wiesz, wziąłem na czuja, wpisałem Sierakowski, Ola tego nie zauważyła na grafice Google'a i mówię, ty, zobacz, patrz, jak wygląda ten aktor. A mówi, ty, no jakiś śmieszny w ogóle, nie? Ja mówię, ty, serducho, ale to jest ten, to jest taki, powiedzmy, polityk, działacz polski, nie? What? Identyczny, nie?
0: A to wam naprawdę. Powiem taką ciekawostkę. Jak moja dziewczyna tam studiuje jakieś tam biznesy, MBA czy whatever, w tej Holandii, ja się tam na tych kapitalistycznych sprawach nie wyznaję. I ma jednego profesora, który był od prawa, ale też jest od etyki biznesu. Taka ciężka sprawa, etyka biznesu.
1: Etyka biznesu, no, miałem powiedzieć, oksymoron, jak ten. Tak. Jak filozof

0: kreuje pieniądz z długu. No,
1: A no to jest prawda tam.
0: no patrz się, na biznesowej uczelni takich rzeczy każą uczyć się.
1: Nie no, bo Cergest to jest, wiesz, w kulturze dość tak mocno rezonował, nie? Ten film tak naprawdę.
0: Leniuchu, oglądałeś?
2: Oj, dawno temu i tak. Aż się zdziwiłem, że to gdzieś na uczelni, czy gdzie to tam ono się.
1: Każdy chyba internauta taki naszego
2: To
1: pokolenia.
2: chyba każdy miał ten moment, gdzieś mu się to przewinęło.
0: No ale patrzcie, to u nas jakby takie coś na uczelni, to przecież to by od najgorszego lewactwa wyzwali.
2: Wiesz co, usłyszałem, że u
1: Co?
2: nas gąciarza na uczelniach czasem pokazują, także.
1: Nie no, i co, słuchaj, jak dla mnie to mogą nawet pokazywać seks masterkę. Jeżeli to kontekst tego wymaga i ma to sens, niech pokazują.
2: Akurat tutaj to nie
1: No ale po przykład, na przykład powiedzmy, że masz na psychologii skretynali debile, nie? No i co, i nie pokazałbyś?
2: powiem ci tak, ta dziewczyna myślę ma robi zajebisty, znalazła swoją niszę, ma warunki
1: No,
2: i my,
1: no, tak.
2: ja wiem do czego bijesz, ja rozumiem do czego bijesz, ale jak popatrzysz na ilość jej jak to się nazywa?
1: Followersów,
2: Followersów czy tam
1: no.
2: czegoś, no to sam zrozumiesz o co mi chodzi.
1: No, a ja ją znałem osobiście.
0: O
2: No to kurwa.
0: Jezus.
1: I nie będę mówił tam przez szacunek, że tak się wyrażę pewnych rzeczy, ale no, jest hardkorowa.
2: Poczekaj, bo aż chcę zobaczyć ile te. No, prawie 433 tysiące subskrypcji. No, o czymś to świadczy,
1: Nie no,
2: prawda?
1: jest hardkorowa, ma rozkminiony rynek i tak dalej, nie?
0: No
1: To
0: ej,
2: no.
0: Ator
1: powiem ci
0: ma
1: tak,
0: pół
1: jeżeli chodzi.
0: miliona.
2: Ja
1: Dobra,
2: pierdolę.
1: ja się idę wyżygać. Sorry, jak powiedziałem Ator, on pół miliona, to ja was zostawię na chwilę. Żygać mi się chce autentycznie.
2: To jak ja
1: Będę za
2: usłyszałem,
1: 5 minut.
2: to ja też idę w pizdu, bo nie mogę, no co wy.
0: A
2: Aż
0: też
2: taką
0: znasz?
2: żałością. Proszę?
0: Nawet w Irlandii jest znany.
1: Nie, zostań, Leniuch, jak ja wrócę, dobra? Nie zostawiaj go samego, bo później będzie płakał, nie? Idę i wyżegajcie się na Atora, bo mi jest niedobrze. Hej.
2: No, wiesz co? Tak, też mi się gdzieś przewinął. Pamiętam, że kiedyś zwróciłem uwagę na tego typa, jak chyba Kraftul o nim wspominał. No naprawdę, nie ma sensu nawet o tym gościu gadać, nie?
0: No właśnie, Krawca dawno nie słyszałem.
2: To już mogę, to już wolę z tobą porozmawiać o pogodzie, autentycznie.
0: No właśnie, śnieg masz?
2: Był,
0: O,
2: haha,
0: był,
2: był.
0: o, śnieg w
2: Mieliśmy chyba
0: Irlandii.
2: z czwarty raz w tym roku śnieg, to znaczy to takie opady były, takie opady, grado śniego, deszczo, taki slick tak zwany, ale powiem ci, że fajnie jest jak jest biało, jakaś odmiana do tej
0: No tu
2: szarości
0: już trzeci dzień jest
2: jesienniczej.
0: biało i trzyma tak minus 5, minus 6.
2: A to nie, to u nas już ci powiem. U nas już ci powiem prosto z lotniska, bo my tutaj w Sligo mamy lotnisko i możemy sobie prosto z niego pogodę ściągnąć. Mamy plus 6.
0: A teraz Wachen dokładnie jest minus 6.
2: O, to 12 stopni różnicy, to masz chłodno.
0: No jest tak trochę chłodno, jak już mówiłem, mamy gości z Brazylii w biurze i się dzisiaj bardzo cieszył, mówi pierwszy raz w życiu śnieg widzę
2: O,
0: i
2: a to
0: ujemną
2: wiesz,
0: temperaturę.
2: to jest nas w pewien sposób urocze, bo ja akurat bardzo tęsknię za śniegiem. Lubię śnieg po prostu,
0: No
2: nie?
0: jest jakoś
2: Zresztą jak tu
0: jaśniej,
2: tak.
0: bo tak jak jest taka pogoda deszczowa i w ogóle ta zachodnia zima to taka jest szarobura strasznie.
2: Z tego co pamiętam, ty byłeś w Irlandii, tak?
0: Byłem, ale byłem latem.
2: O, latem. No to nie wiesz, jak wygląda tutejsza jesień i zima, to
0: Nie, podejrzewam, że
2: pewnie.
0: podobnie jak tutaj, czyli tylko pada jest szaro.
2: Pada szaro, kurwa, sypie gradem i temperatura taka ni w drzwi, ni w oko, bo takie od plus 1 do plus 3. Chociaż ostatnio zaskoczyło i było chyba z 14 stopni jednego dnia, nie wiem o co chodziło.
0: To było nawet chyba z 16 i to w styczniu.
2: Tak,
0: Tego.
2: w styczniu było
0: No,
2: taki jeden
0: no,
2: dzień ciepła, po czym za chwilę jakiś lód znowu i to takie.
0: no. A
2: Taka
0: mają
2: chuja.
0: ludzie cabrio? W Irlandii?
2: Jakie prowokacyjne pytanie. A po co w kraju, gdzie pada średnio co pół godziny komuś kabrio?
0: No widzisz, ja popełniłem ten błąd, bo sobie kupiłem i teraz.
2: Kupiłeś kabrio?
0: Tak,
2: Ale gdzie?
0: no w
2: W
0: Niemczech,
2: Niemczech.
0: ale tu mamy podobną pogodę co w Irlandii. I tak mówię, kurde, wiesz, no niby lato jest, to można sobie pojeździć i szczerze ci powiem, że może z 5 dni jeździłem z odkrytym dachem przez całe lato,
2: To
0: ale
2: już jakiś kompleks cię

0: wątpię, że musisz mieć kabry i odkryty dach,
1: no,
0: czy...
1: Chyba tak, już mnie dzisiaj Zenon o depresję posądzał. Tak, ale jest to kupa ludzi, którzy właśnie mają kabrio i jest temperatura jak dzisiaj, w ciągu dnia może -1 było jak słońce, kurtki, rękawiczki, czapki, dach zdjęty i jedzie. I to taki dużo na autostradzie spotykasz.
0: Czekaj, bo aż sprawdzę na Dundeelu, tym naszym irlandzkim, o którym mówiłem kiedyś w audycji mojej, czy są tu w ogóle jakieś kabrio auta? Przeszukajmy całą Irlandię. 149 ogłoszeń, jak na całą Irlandię jest.
1: No niedużo mieszkańców
0: nie, nie, poczekajcie, bo 149, ale połowa z tego to części, więc to będzie pewnie z 50 do kupy.
1: No ale to i tak kraj niewielki, ludność nie mała, także to i tak dużo, jak na tą pogodę.
0: Jest nas tutaj chyba 5,5 miliona z tego, co tam kiedyś patrzyłem ostatnio.
1: No a nas tu jest jakieś 90 już będzie prawie.
0: Wow!
1: No, przykryjemy was czapkami, a podobno Niemcy są popularni w Irlandii, bo tam kiedyś pomagali i lubią ich.
0: Nie wiem, nie mają, Irlandczycy ogólnie nie mają bólu dupy raczej do nikogo, z wyjątkiem może tam Brytyjczyków, ale to raczej się objawia przez to, że no cały czas ta Wielka Brytania i ta Irlandia Północna, tworzy to pewien konflikt, zwłaszcza, że oni sami mówią, my jesteśmy Irlandczykami, a to wiesz, to tak jakby tam Polakom weszli do pół Polski, zajęli i powiedzieli, tutaj jest nasze, nie? Niemcy na przykład. No to też taki opór. Ale nie ma jakiegoś tam agresywnego.
1: Politycznych nie będę z tobą poruszał, bo ty...
0: Nie, ja to za mną wiesz, że nie ma ten, ale tak ci...
1: To nawet nie wiesz, że mamy nowy rząd w Niemczech już teraz.
2: A co takiego obchodzi? Co za różnica?
0: A skąd?
1: A nie, bo będzie ten, minister spraw zagranicznych będzie... o Boże. Ten, którego tak bardzo...
2: Czekaj. Kto by mógł być? Sprzątaczka?
1: Nie, no tego, co najbardziej nienawidzą w Polsce.
2: Czekaj.
1: Były burmistrz mojego miasta, w którym mieszkam, czyli lokalny polityk, alkoholik.
2: A ten, nie Juncker?
1: Nie. Ten to nie jest alkoholik, ten jest paranoik. Schulz.
2: A on też jest alkoholikiem, aha. No. Ładnie.
1: Schulz, to będzie się działo.
2: Ale powiem wam, że najlepszym motywem jest po prostu rząd Kanady, gdzie wybrano ludzi ze względu na pochodzenie, a nie na kompetencje i to po prostu brawo.
1: Leniuch tego nie wie, ale jego premierem jest gej też.
0: Mi to niczym nie przeszkadza.
2: A może być nawet pedał.
0: Mi w niczym nie przeszkadza, byleby był dobrym człowiekiem.
2: Ja mi też to zwisa i powiewa, nie? Mam to w dupie.
1: Jezu, jacy wy jesteście lewakami strasznymi.
2: Ale ja ci mówię, bo to te wszystkie takie jakieś ten, że ludzie...
0: Przepraszam, Błażej, czy masz jakiś problem z gejami?
1: No, ja nie mam.
2: Lewica ma problem z gejami, ma ogromny problem z gejami, bo im przez... Kością w gardle im staje, że gej może być konserwatystą, libertarianinem, że może nie głosować na Hillary Clinton, to dostają kwaśnej straczki. A jak ktoś jest transem, ja pierdolę. Powiem wam tak, jak oglądam te wszystkie wypowiedzi...
0: Zenon, ale trzymajmy jakiś poziom. Ale
2: jak oglądam te wypowiedzi różne, kiedy wiesz... Najlepszy jest właśnie ten Jordan Peterson, o którym wspominam, to chyba tam w kanadyjskiej telewizji była taka sytuacja, że wzięli tam jakąś trans profesorkę, jakiegoś tam cisgenderowego kolesia i wzięli ten. I jeszcze dzwoniła trans kobieta jakaś, nie? I teraz tak, wszyscy myśleli, że ta trans kobieta będzie po stronie tej całej lewicy, nie? A tu się nagle okazało, że nie, że ona jest po stronie Petersona. Jak to możliwe? Oni byli w takim ciężkim... Za każdym razem, kiedy coś takiego widzę, że ktoś wyciąga i nagle jest gość trans, który się nie zgadza z tą lewicą, to oni są, nie wiedzą co robić. No po prostu, jak to jest możliwe, nie?
1: Bo Zenon trochę źle definiuje lewicę. Leniuchu, mam nadzieję, że lepiej definiujesz lewicę.
0: Może ja ciebie poproszę o zdefiniowanie lewicy.
1: No bo ja jestem taki, wiesz, twardogłowy marksista stary, który nie ma tą nadbudowę całą ideologiczną, która powstała już długo po Marksie, to tak nie za bardzo jestem.
0: No ale poczekaj, bo coraz mniej ludzi uważa cię tu za lewaka i komucha.
1: No właśnie, to jest najgorsze.
0: Także troszkę się nie bronisz, proszę pana.
1: No bo co ja mam się bronić, wiesz, dla mnie lewicowość to jest po prostu stanięcie po stronie ludzi pracy.
2: I tu się mylisz, no bo lewica już dawno na tym nie stoi. No niestety, mój drogi. Powiem tak, lewica
1: i klasy, ruch, który, klasy.
2: Ale to jest ruch, który został przechwycony przez arystokrację i rozgrywany jest przez arystokrację. I on już jest rozgrywany już na etapie Józefa Stalina i tych zbrodniczych systemów komunistycznych, tak? To one już były rozgrywane przez lewicę, przez arystokrację tak naprawdę, i one już były przez kapitalistów rozgrywane. I stąd się biorą te takie różne rzeczy, tak? To jest idea niebezpieczna.
1: Najbardziej zbrodnicze, tak zwane komunistyczne, bo to nie miało z komunizmem dużo wspólnego, ale te najbardziej zbrodnicze komunistyczne reżimy były sponsorowane przez USA jak najbardziej.
2: Oczywiście był projekt Nowa Kalifornia, miał być na tym, na tam gdzie teraz ta wojna się zaczęła.
1: Oboje kojarzycie profesora Brzezińskiego?
2: No, Zbigli, jego syn jest ambasadorem w Szwecji chyba, nie?
1: Leniuch też kojarzysz?
2: A jego...
0: Ani trochę. Jak
2: a
0: wiesz?
2: Jego córka jest... Doradca,
1: doradca Cartera, prezydenta amerykańskiego, Polak. Był taki. Się nazywał Brzeziński Zbigniew. Jak nie kojarzysz? Pytanko
0: tylko z czata. Zenon, ty jesteś webmasterem, chociaż chyba troszkę. Ogarniasz Apache 2?
2: Nie, ja bym do potrzeby skierował. Tylko potrzeba ma wysoką stawkę godzinową.
0: Widzę, że zobaczyłeś pytanie, dobra.
2: No,
1: to wiecie, kogo Brzeziński popierał i wzywał do wysyłania pieniędzy? Do Pol Pota, tak. Także, no, to jest tak, wiecie, z tymi reżimami lewicowymi.
2: Znaczy wiesz, to było wtedy rozgrywanie też tych reżimów między sobą, bo wtedy jeszcze nie było pewne, na jakich skrzypcach zagrają Chiny i w ogóle te dalekowschodnie reżimy komunistyczne, czy oni będą
1: ale ja grali jestem, ja jestem takim, razem. Ale ja jestem takim lewakiem, który będzie wspierał na przykład i bronił Che Guevary, nie? Który był idealistą.
0: Co?
2: Był tak. Psychopatą, kurde, przecież, który ludzi mordował też.
1: No, dalej.
2: A, Grzesiek, tak, Grzesiek się odezwał. Tak, do Grzeszka też podpisz niepowtarzalny orgazm. Grzesiek też, jeżeli Grzesiek sam nie umie Apache 2, to na pewno zna kogoś, kto umie i możesz się do niego podbić i polecam współpracę.
1: Zenonie psychopata, tak?
2: No, tam też robi jakieś krzywe. Przede wszystkim, o czym się zapomina, bo to jest też śmieszna
1: że
2: sprawa.
1: Że wsadził gejów do więzienia.
2: Dokładnie, że ta młoda lewica chodzi z tymi koszulkami z Che Guevara.
1: No miał swoje gorsze momenty w życiu, oczywiście.
2: Najgorsze są, marikas są najgorsze, nie? Bo marika to się mówi na pedała tam w tym, nie?
1: Tak, był też konserwatystą, też miał swoje ciemne strony, ale na przykład to jest człowiek, którego ja na przykład będę bronił, ale nie będę bronił na pewno ani Stalina, ani Pol Pota, ani Mao, ani takich, ale na przykład Che Guevara uważam, że jest niesłusznie wyklęty przez lewicę dzisiejszą.
2: Jak jest wyklęty? Przecież chodzą w jego koszulkach. Co ty opowiadasz?
1: No, nie, jedno, że chodzą w jego koszulkach, ale jak ktoś powie, że wsadził tych gejów do więzienia, to zaraz...
2: Ale to nie jest jedno ani drugie. Słuchaj, dwójmyślenie w lewicy dzisiejszej to jest normalna sprawa.
1: No i mówię, że
2: słuchaj, z jednej
1: źle definiujecie lewicę.
2: Ale co ja ci poradzę? To nie jest tak, że my źle definiujemy. Tak została już gęba przyklejona do tego i to się trzyma i to mało komu nie odpowiada na lewicy, tak? Wiesz, komu na lewicy nie odpowiada? Petersonowi, któremu wspomniałem wcześniej, bo on jest lewicowcem, tak? Tak naprawdę. A? Ciekawostka, nie? Facet, który jest teraz numer jeden w skali świata, jeżeli chodzi o oranie lewactwa, jest lewicowcem. O, jak to możliwe?
1: Leniuch już chyba tam usypia.
0: Tak, troszkę mnie dobijacie.
2: No, także wiesz, marikas, nie? Tam w ogóle się jak tak do homoseksualizmu słabo podchodzi w Ameryce Południowej, nie? Z drugiej strony...
1: Leniuchu, no bo ciągle gadasz, to Leniucha trochę włączę.
0: Nie, no spokojnie.
1: Czemu,
0: nie chcę...
1: czemu się tak przeraziłeś, że Che Guevara jest człowiekiem, którego będę bronił?
0: Nie, no mordercy, proszę ja ciebie, no.
1: Ale ty czemu definiujesz go jako mordercę? Bo w taki sam sposób byśmy mogli zdefiniować, nie wiem, Andersa jako mordercę.
2: A, to jest też ciekawa sprawa, nie? Pomyślcie sobie nad tym, nie? Jak macie sąsiada, który jest alkusem i bije żonę, to brzydzicie się nim jak jasna cholera, nie? Ale jak jest facet, który wymordował tam szerokie rzesze ludzi, albo kazał wymordować, albo kurde, nawet jednocześnie przy tym jeszcze gwałcił swoją kobietę, żonę, albo inne kobiety, kurwił się na prawo i lewo i lub, nie, że tak powiem, to jest mąż stanu, nie? Powiedz taki
0: No i...
2: Kennedy był kurwiarzem i to nie chciałbyś takiego człowieka osobiście znać, nie? Ale Kennedy był wspaniały, nie? Jakiś powiedzmy Piłsudski, nie? Jaki cudowny, a tutaj jednak miał trochę za uchem, nie? Tam Stalin to już w ogóle nie mówię, nie? Czy coś. Przy czym zaznaczam, że to nie porównuje do Stalina z Piłsudskim, to jednak trochę inne
1: Ale
2: sytuacje były.
1: leniuchu, no bo mówisz morderca, ale czemu morderca?
0: No jeżeli tam z tego co wiem, to historykom udało się potwierdzić chyba 79 przypadków, gdzie ludzie zostali rozstrzelani z jego rozkazu, no to kim on jest?
1: O właśnie, no to pytanie.
0: No, no właśnie.
1: No właśnie, to pytanie, jak definiujemy
0: z
1: na
0: czego?
1: Przykład Bora Komorowskiego, na którego rozkaz byli ludzie zabijani także przez w imieniu Polski Podziemnej za współpracę i tak dalej.
2: To jest ciężki problem, bo z jednej strony faktycznie była wtedy taka wyjątkowa sytuacja, ale jeżeli mamy działać absolutnie moralnie, to nie, to świnia jest. To jest taka sama świnia jak jakiś tam król polski, który
1: nie
2: miał
1: działał
2: na
1: absolutnie moralnie,
2: lat.
1: Ale kazał rozstrzeliwać za takie rzeczy jak na przykład gwałty czy rabunki.
2: A no słuchaj, ja ci
0: lekkim
2: powiem,
0: hipokrytą.
2: U mnie na wsi była taka sytuacja, że jak przyszło wojsko ruskie i jakiś ruski żołdak zgwałcił kobietę, no to wiesz, wezwali wszystkich zainteresowanych sprawą i wyszła jakaś tam pani chorąża, czy ktoś tam, nie wiem, jaki tam stopień te kobiety miały i się spytała, który to był, nie? Ona pokazała ten, ten i ten, nie? Powiedziała wystop i zastrzeliła ich na miejscu.
1: No, takie były
0: Brawo.
1: Czasy, nie? Ale czy na przykład, wiesz, wrzucanie granatów do restauracji, czy gazu, czy wysadzanie pociągów z cywilami, czy
2: wysadzenie... Czy to jest poziom a la Capone, tak? Takie działania. I
1: tak,
2: teraz
1: czy...
0: Wiesz, to tutaj się możemy zacząć już w narkosa bawić powoli.
2: No dobra,
0: ja
2: ale
0: zaczynam...
2: idziemy, ale słuchaj, no właśnie, jest problem.
1: Armia Krajowa
2: wiesz...
1: przeprowadzała
0: hej,
1: zamachy...
0: Hej.
1: Armia Krajowa przeprowadzała zamachy terrorystyczne w Berlinie na przykład.
2: I ja tak. Wam coś powiem do myślenia. Odcinek najnowszego Star Treka 1, wiecie jaki ma tytuł? Kontekst jest dla królów. Kontekst is for the kings, nie? I tam jest właśnie taka sytuacja przedstawiona, że jakieś takie przewalona jest opcja, żeby kogoś tam zabić i tak dalej i tym podobne, jednak ten kontekst jakoś to usprawiedliwia, nie? Powiedzmy, chociaż wiadomo, że tam trochę inaczej to jest Star Treku, ale taka jest prawda. My do różnych ludzi w różnych sytuacjach różne miary przykładamy, tak? I tak jak na przykład w powszechnej świadomości dla większości ludzi Piłsudski jest spoko, a jednak jakoś tam udupiał tych swoich przeciwników politycznych, tak z kolei naprawdę, ale absolutnie chyba żaden z nas nie chciałby mieć sąsiada, który by miał na sumieniu tyle ludzi, co Guevara, Piłsudski, Stalin, czy nawet kurde Kazimierz Wielki z Korony Królów.
1: Ale dobra panowie, ale na przykład AK przeprowadzało zamachy na niemieckich cywilów i pytanie, czy to jest okej, okay, czy nie. My powiemy,
2: to jest
1: że...
2: terroryzm.
1: No, ale dla nas to są bohaterowie, tak?
2: No nie, no, wiesz, zależy jak dla nas, no.
0: Zależy kogo masz dla nas, bo...
1: W Irlandii...
2: My nie jesteśmy patriotami z leniuchem, z tego co
1: dobra,
2: wiem.
1: Dobra, leniuchu.
2: Patriot...
0: Mi to jest akurat bardzo daleko do czegoś takiego jak naród, także...
1: Dobra,
2: no
1: ale
2: właśnie, mi
1: leniuchu, w Irlandii zamachy przeprowadzone przez IRA też się pewnie cieszyły popularnością. Jak,
0: Czy cieszyły się popularnością, to jest indywidualna kwestia.
1: Ale
0: ludzie,
1: w latach
0: ludzie...
1: 20. na przykład, kiedy Irlandia walczyła o niepodległość.
0: No i dalej walczą o niepodległość.
1: No dobra, ale jak jeszcze byli południowa Irlandia, czyli Republika dzisiejsza, była pod panowaniem brytyjskim, kiedy Irlandczycy strzelali do tej tam milicji lojalistycznej, no to też
0: wiesz,
1: byli bohaterami, nie?
0: Co innego jest strzelanie do okupanta, a co innego jest strzelanie do niewinnych ludzi, prawda? No,
2: ja mam do was ciekawostkę, bo nie wiem, czy wiesz, leniuch, ale
0: halo,
2: w twoim kraju...
0: Zenon, ja czuję u ciebie ciśnienie na gąbkę, ale daj się wypowiedzieć do końca. No
2: to
0: mówisz.
2: Mi nie było.
1: Ej, panowie,
2: nie
1: dobra,
2: było.
1: Bo będę musiał moderować. Leniuch teraz.
0: Nie, już zapomniałem, co chciałem. No nie, tylko chciałem tyle dodać, że wiesz, czym innym jest strzelanie do cywili, czym innym jest strzelanie do najeźdźcy, czy tam jakiegoś swojego oprawcy. Dobra, dajmy głos Zenonowi, bo Zenoś tu ma dzisiaj ciśnienie na gąbkę cholerne.
2: No trzeba się wygadać. Ostatnio w Irlandii gdzie nie gdzieś się pojawiają problemy, słuchaj, z flagą irlandzką, która jest za rasistowską uważana. Nie pytaj mnie czemu, bo logiki w tym nie ma żadnej. ale wiesz, to jest trochę taka straszna ironia losu, bo ta flaga to jest po prostu uwzględnienie tego podziału Irlandii, tak, między protestantów a katolików, tak? Znasz symbolikę tej flagi?
0: Nie znam i pierwszy raz słyszę o tym, żeby był tu jakiś problem pod tym
2: kątem. A widzisz,
0: kątem.
2: A jest.
0: A skąd ty o tym wiesz, mi powiedz?
2: A wiem,
0: skoro
2: no.
0: Irlandczycy o tym nie mówią, a dziwne, że ty już wiesz.
2: Od Irlandczyka.
0: No ale Irlandczyka skąd?
2: Z Irlandii, kurde, no a skąd?
0: No. Nie no, Irlandczyka skąd dokładnie? Z której części Irlandii? Z której Irlandii?
2: A ciotko tam wie, nie z północnej, nie z tych rzeczy, nie? Ale wiesz, w flazy irlandzkiej podzisz tego nie wiesz, nie? Chodzi o to, że ten pomarańczowy to są ci oranżyści, ci, którzy tam lubią Wielką Brytanię, a zielony to są ci katolicy, którzy jej nie lubią, nie? Bo tak oryginalnie to flaga irlandzka to jest zielona z harfą w środku, nie?
0: No tak.
2: No, a ta, która jest, to jest taka trochę aluzja do Union Jacka, nie? Czyli flagi brytyjskiej. W idei swojej, w koncepcie, tak?
0: No, to znaczy flaga... po...
2: Mhm. Bo flaga brytyjska to jest flaga Szkocji, tam Walii, nie? I Anglii, założona razem wszystkie na siebie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
0: To znaczy, z tego co patrzę, to nawet Wikipedia jako główną flagę, jako flagę Irlandii definiuje akurat tą, o której teraz mówisz, zielono-biało-pomarańczową.
2: No tak, to jest oficjalne, nie, ale historycznie Irlandczycy tak? byli pod zieloną. Stricte.
1: Będę musiał moderować.
2: Nie, bo my się tutaj nie kłócimy, wiesz, to jakby, jak gdyby chodzi o coś innego, nie? Chodzi o to, że przeczytaj sobie o symbolice
0: mogę,
2: tej flagi.
0: Mogę
2: nie?
0: przeczytać ogólnie o historii tej flagi, jeżeli mnie dopuścisz mnie do słowa.
1: Zenon dzisiaj pił za dużo kawy.
0: No dzisiaj jest tak pobudzony, że łohoho.
2: Wypiłem dwie i to jest dla mnie dużo, to prawda.
0: Zestaw barw używany obecnie na fladze Irlandii po raz pierwszy pojawił się w formie kokard w 1830 roku podczas obchodów rocznicy rewolucji francuskiej i był inspirowany flagą Francji. Flagi w tym zestawie kolorów faktycznie zaistniały w czasie powstania w 1848 roku wywołanego przez ugrupowanie Młoda Irlandia, a za pomysłodawcą flagi uznawany jest jej przemódca Thomas Francis Maguire. W tym czasie przez irlandzki ruch narodowy używane były też różne inne flagi, głównie z dominującym kolorem zielonym, często z wizerunkiem harfy i różnymi napisami. Nie będę czytał reszty, wrzucę wam na czat, możesz podlinkować, albo ja podlinkuję pod audycją. Proszę.
2: No, także ten, także tak to wygląda. Irlandia ma tą jedną fajną rzecz, że tak szczerze powiedziawszy, to większości ludzi kompletnie nie interesuje polityka i to jest coś pięknego, zazdroszczę.
0: No tutaj nikogo nie interesuje polityka, religia i pieniądze.
1: No nie, pieniądze, nie mów mi, że nikogo nie pieniądze.
0: Nie, nie interesują ludzi aż tak, jak się o tym gada w Polsce.
1: A to
0: mogę wam wrzucić fajny filmik tutaj na czat. Rozmawiajcie sobie, ja wam coś podrzucę. Tylko muszę przeszukać niestety historię YouTube'a. Także spokojnie możecie gadać.
2: No widzisz, krzyż świętego Patryka, nie? Irlandzki jest po prostu ewidentnie częścią Union Jacka, nie? Że tak się wyrażę. Ale Union Jack też gdzieś tam przez kogoś był jako rasistowski po prostu ten bramy i to jest jakaś
1: ja mam taką...
2: kompletna masakra, nie?
1: Dziwne mam wrażenie, Zenonie, że ty tak szukasz tych wszystkich takich dziwnych informacji mniejszości, co tam się denerwują o rasizm w ogóle.
2: Bo... No ale widzisz, słuchaj, okej, no tak, no
1: tak,
2: szukam,
1: jak sobie
2: nie, bo
1: żyjesz,
2: lubię, bo...
1: Jak sobie żyjesz tutaj normalnie na zachodzie, to w ogóle tego nie słyszysz.
2: Ale no tak, no jasne, że tak, że tego nie słyszysz i to jest skrzętnie wykorzystywane przez elity, tylko że widzisz, dokładnie z tej przyczyny wynikła ta sytuacja, gdzie te kurde Grid Girls leniucha zostały usunięte, rozumiesz? Większość ludzi tego nie słyszy, większość się ludzi tym nie interesuje i nagle jest dup, fakt dokonany, a ja już tyle razy mówiłem sam, tylko ja i masę innych ludzi,
0: to znaczy,
2: którzy się
0: wiesz,
2: interesują, tym... że takie coś będzie i to było mówione wprost, zobaczycie, że usuną wam te dziewuchy, nie? Usunęli.
0: Wiesz, no prawda jest taka, że to jest śmieszne pod tym kątem, że wiesz, tłumaczy się o tym, że będziemy wyzwalać uciemiężone modelki, no bo one przecież, no ciało swoje pokazują, no nie wiem, no to jakby, to teraz nie będą miały, nie będą zarabiały, że tak powiem, tym, że ślicznie wyglądają, tylko pójdą, za przeproszeniem, do przysłowiowej łopaty, no to im pomogą.
2: Albo do burdelu.
0: Nie no, wiesz nie, no, co wrzuciła, wrzuciła...
1: Chociaż to też jest takie społecznie niesprawiedliwe, jak już tak moja lewicowa dusza się odzywa, bo mam taką, miałem sąsiadkę jeszcze jak w Bydgoszczy mieszkałem, 3 klatki, 4 klatki ode mnie, uczyłem ją o matematyki bodajże, udzielałem jej korepetycji. O Boże, nie będę w ogóle tutaj żadnych imion i nazwisk używał, bo nie chciałbym nikogo obrazić, ale ona była, no, że tak powiedzmy, bystra nie była, nie? Ciężko to szło, ale no trzeba przyznać, no, jak pierwszy raz otworzyłem drzwi jej, no to no klękłem, nie? Przed jej urodą. No i modelką została, jak podejrzewacie.
2: To dziwne, bo ładna modelka to jest dla mnie taki oksymoron.
1: Nie, ona jest naprawdę ładna i o dziwo nie jest wcale jakaś tam specjalnie chuda, nie? Ma dużo z przodu, dużo z tyłu, nie? Taka jest naprawdę, buzię ma ładną, no naprawdę ładna, nie? Sąsiadka taka moja. Ale nie, niestety, no tępa jak paczka gwoździ. A dzisiaj można ją tam na paru plakatach po całej Polsce zobaczyć. Także czasem jak, wiecie, pójdę na jakąś imprezę i tam muszę się przed kimś ładnie popisać, no to mówię, mam znajomą taką modelkę i to moja znajoma. No, ale wiecie co, czy...
0: Raczej ci to drzwi nie otwiera.
1: No, nie mówię, jak podnieść swoją wartość, ale kurde, wiecie co, no człowiek, ja tu wiecie, no trochę się narobię, no. Nie powiem, że mam jakiś tam zawód fizyczny bardzo, ale no też w biurze muszę sobie pomyśleć, poprojektować, wiecie, się narobię, posiedzę od godziny i tak dalej. No, nie wiem, czy to jest fajne, że ktoś tak sobie, wiecie, za parę zdjęć i ładną buźkę będzie miał 10 razy więcej niż ja.
0: No ale to te, równie dobrze można byłoby oceniać w drugą stronę. Ty sobie tam pójdziesz, posiedzisz nad jakimś kadem, czy nie wiem, w czym tam projektujesz, wypijesz kawę, wypalisz fajkę, zaprojektujesz jakieś przęsło budynku i dostaniesz za to tam ekwiwalent w paru tysiącach, na przykład euro, tam, nie, przyjmijmy, a ktoś inny musi na to zapierdzielać i kopać rowy przez pół roku. No to
1: no,
0: wiesz.
1: No to jest w tym sensie, wiesz, żeby zostać kimś, to coś tam projektuje, musisz też tam sobie trochę od gęby odjąć, pouczyć się trochę, nie, posiedzieć na tych studiach, przemęczyć się i tak dalej, zrobić jakiś wysiłek, wtedy tam
0: to
1: pójdziesz.
0: Pretensje no pretensje do ona się natury, musi... że cię no, nie zrobiła piękną dupeczką.
2: Dobra, no a ona się no, musi tapetować. Ona się musi tapetować jakoś też bać o siebie, wiesz, jakkolwiek
0: popatrz,
2: możemy nie mieć, wiesz, sympatii do takich ludzi, którzy siebie dbają, to wiesz, powiem ci tak, Ola też jest sakramencko piękną kobietą, ale no wkłada w to czas i pieniądze tak naprawdę, żeby dalej taka być, nie?
1: No widzisz, ale jej nie
0: popatrz z drugiej,
1: ale
0: to... popatrz z drugiej strony, Błażej, masz ochotę na frytki, kepsa i kole, to idziesz na frytki, kepsa i kole, ona je sałatę.
1: Ale z drugiej strony, co, no widzicie, wybiliście mnie i teraz już ten, uleciała mi myśl z głowy. A nie, jak ze mną nie rozmawialiśmy o tych właśnie takich zawodach niepotrzebnych pod tytułem prezesi, nie? To są takie, wiesz, to są takie zawody wykreowane przez nasze społeczeństwo poniekąd, nie? Przez to dzisiejsze...
2: Modelka też wychodzi z naszej próżności, tak? A taki prezes też jest naprawdę wynika z tego, że my mamy jakąś taką głupią potrzebę, że musi być prezes, tak?
1: No, to są rzeczy, które są, no, rzeczy, ludzie, którzy naprawdę, jeśli chodzi, są przepłacani i niepotrzebni na tych stanowiskach. Moglibyśmy bez nich się obejść jako społeczeństwo i wydajemy niesamowite pieniądze i zasoby na to, żeby ich utrzymywać.
0: Ale o kim mówisz?
2: No, prezesach korporacji.
1: Na przykład.
0: A, no to tak. Nie, myślałem, że masz jakiś ból do tych dziewczyn pięknych.
2: To jest bzdurne o tyle z tymi prezesami, że no nie ma kompletnie żadnych racjonalnych przesłanek, żeby oni tyle zarabiali, takich wiesz.
0: No ale słuchaj, racjonalna przesłanka jest taka, że ludzie chcą im tyle płacić, że jest firma, która chce im tyle zapłacić.
2: No nie chcą im ludzie tyle płacić, oni czasami tyle płacą.
0: No i dobrze, no wiesz, ja zawsze wychodzę z założenia, popatrzmy na to z dwóch stron. Czy jakbyś był na ich miejscu, zrobiłbyś to samo?
2: Nie zrobiłem tego.
0: Tak, i oczywiście nie wypłaciłbyś sobie 4-milionowej pensji raz na kwartał, gdybyś mógł.
2: Słuchaj, nie wiem, czy nie wchodzimy w taki poziom abstrakcji, że łatwo jest mi teraz powiedzieć, że o nie zrobiłbym
0: Czemu
2: tego.
0: jako, nie oszukujmy się, każdy z nas jakby był prezesem jakiejś tam takiej kampanii, jakiejś przyjmijmy węglowej czy czegokolwiek i mógłby sobie pierdyknąć na koniec roku 20 milionów.
2: Ty, ale to dobra, to czekaj, to...
0: Nie zrobił.
2: No właśnie, to czemu ale to czemu tego nie robili przez 100 lat prawie?
1: Nie, o to chodzi, że jesteśmy właśnie na takim etapie społeczeństwa powalonym, że my im na to pozwalamy, że oni
2: właśnie,
1: mogą to robić.
2: Właśnie, sto... 50 lat temu tego nie robił żaden prezes. 40, 30 lat temu żaden z tych ludzi na tym stanowisku by tego nie zrobił. Dlaczego teraz robią?
1: Bo im na to pozwalamy.
0: Po prostu się cyknęli, że mogą, no i tyle.
2: A, no właśnie, i to jest to, co żeśmy z Bożajem gadali. Jak takie rzeczy zaczynali w latach 70. i 80. robić prezesi banków, nie? To kończyli mając rozpierdolony mózg ładunkiem kumulacyjnym. Albo z Kałasznikowa mając rozpieprzone bebechy.
1: Bo istniał Związek Radziecki.
2: I frakcja Czerwonej Armii. Ja ich nie pochwalam w żadnym wypadku, ale niestety natura ludzka jest taka, że tylko tak skrajne rzeczy tych ludzi przed tym chyba broni. Być może, chociaż z drugiej strony, ja nie wiem, takich rzeczy też nie było, jak jeszcze ta frakcja Czerwonej Armii nie była. Ja nie wiem właśnie, czy to może ona jednak to uruchomiła tak naprawdę, bo wiesz, zanim frakcja Czerwonej Armii istniała, to ci ludzie też tego nie robili. Później ta frakcja Czerwonej Armii się pojawiła, nagle się okazało, że to jest takie złe, no to zaczęli się podkręcać.
1: O dziwo, ona nie była sponsorowana przez Związek Radziecki, nie?
2: O, co ty gadasz, jak nie była?
1: No nie za bardzo, nie?
0: No to wiesz, ja ci powiem z drugiej strony, pieniędzmi dużymi możesz sobie kupić naprawdę dużo wolności i też nie dziwię się ludziom, którzy to robią i nie będę bynajmniej ściemniał, że gdybym był na ich miejscu, nie zrobiłbym tego samego, bo bym zrobił dokładnie to samo, co oni.
2: Nie wiem, czy aż tak dokładnie, ale to wiesz, to...
0: Zrobiłbym naprawdę, mając...
2: Nie, słuchaj, to jest, słuchaj, wiesz, jaka to jest ekstremalna sytuacja? To jest tak ekstremalna sytuacja, jak dziewczyna, która ma 18 lat i życie poukładane, mówi, że na pewno by wyskrobała, albo na pewno by nie wyskrobała. Myślę, że nikt takiej rzeczy szczerze nie może powiedzieć.
0: Stary, ale ty wiesz, my nie mówimy o organizacji przestępczej, gdzie morduje się ludzi i rzuca kokainą, tylko o sytuacji, gdzie... Jestem szefem, mam ten fart, że jestem na przykład szefem jakiejś grupy kapitałowej, jakiegoś tam, czy jakiegoś wielkiego przedsiębiorstwa i mogę, zgodnie z prawem, no to proszę cię.
2: Tu się mylisz.
0: No
2: bo
0: nie
2: właśnie,
0: się, stary,
2: te ruchy nie zawsze są zgodnie z prawem, tak? Ogromna większość tych ruchów, które te firmy robią, są w najlepszym wypadku na granicy prawa. Naprawdę mógłbyś ich siupnąć za niektóre rzeczy, tylko że te przepisy są martwe, tylko że coś tam, tylko że coś tam, tylko że coś tam. To co oni robią teraz, to nie jest tak.
0: Jeżeli ktoś bierze, przyjmijmy piątkę, dyszkę czy 20 baniek sobie co roku wypłaca, to on jest i tak nietykalny.
2: No i, właśnie,
1: no i właśnie gdzieś tam zabłądziliśmy jako społeczeństwo światowe.
2: To jest problem, słuchaj, wiesz, ja nie mówię, że odpowiedzią jest frakcja Czerwonej Armii, bo ich kurwa nie popieram w żadnym wypadku, nie? I to mówię jasno i wyraźnie, ale niestety czy problemem jest natura ludzka, czy problemem jest arystokracja? Ja mam taką teorię, że w ogóle te wszystkie takie jakieś klasy arystokratyczne mają jakąś nadreprezentację psychopatycznych ludzi, nie? Bo
1: no i
2: ich tak mocno...
1: Właśnie tak odsądzacie tego, czego Guevara odcili wiary, a co on robił? On po prostu jakoś tą klasą arystokratyczną walczył, nie? Ideologicznie.
2: Ale on sam też był coś tego, wiesz, no.
1: No nie, był ministrem finansów na Kubie, ustawiony do końca życia, a jednak wyjechał do Afryki walczyć. No, był idealistą.
2: Nie, ja też bym go nie pochwalił. Mi się wydaje, że to był syneczek z bogatej rodziny, który sobie jazdę.
1: No nie, porzucił to wszystko. Walczył najpierw z Sierra Maestra na Kubie.
2: Słuchaj, ale
1: potem
2: wiesz...
1: Potem w Afryce, jest... potem w Boliwii, wiesz.
2: Wiesz do czego, ale wiesz jaka to jest sytuacja? To jest taka sytuacja, jakbyś wziął świętego Augustyna i świętego Tomasza i powiedział, o, jakie są cudowni, wszystko dla Boga porzucili, nie? Albo, kurde, tego, kto tam jeszcze był, Jezusa Chrystusa. O, pojedziemy z grubej rury, nie? No co z tego? Co to jest za porzucenie w momencie, w którym ty wiesz, że jeżeli coś się spieprzy, to możesz tego wrócić, tak? A Tomasz z Akwinu, czy ten, czy Augustyn...
1: On nie wrócił, on nigdy nie
2: ale
1: wrócił.
2: Ale czekaj, dobra, jasne, bo się mu udało, nie? Bo ja fajnie, nie? Ale zawsze jaka ciężka dupa, to mógłby wrócić do swojej rodziny, bo jego chyba... Czekaj,
1: nie
2: czekaj, czekaj, czekaj. Jego załatwił
0: pan nazista, mówi, nie były. Wchodźcie sobie w słowo.
2: Czy jego nie załatwił, nie Skorceny, ale który z tych takich nazistów go załatwił, nie?
1: Gdzieś tam w Boliwii, no.
2: No, ale to mniejsza z tym. Który z nazistów go załatwił? I teraz tak, no ale zawsze ma ten, wiesz, tą opcję ucieczki do domu ciepłego, do mamusi, która ma kubę kasy. No, nie Frida Kahlo też miała. Jak? Nie
1: nigdy
2: miał. No,
1: miał, ale nigdy z tego nie skorzystał.
2: No, ale to Jezus Chrystus też miał, a nigdy nie skorzystał. Chociaż no, skorzystał w sumie, tak? Poszedł, umarł, wielce cierpiał na krzyżu. Ja znam dzieci, które miały na białaczku i więcej cierpią niż on. I w Radzie Nadzorczej...
1: A Che Guevara zorganizował jedną z najlepszych służb zdrowia w Ameryce w ogóle. Południowej, północnej.
2: Także no to prawda.
1: Nie odsądzajcie tego do końca.
2: Jest taka najlepsza, że płyn z ten w płucach odciągają rurką ustami. Taka jest najlepsza. Ona jest skuteczna.
1: Bo wiecie, co jest najgorsze? To jest porównywanie tego, że ludzie chodzą z Che Guevarą na koszulce, porównywanie do tego, że ludzie chodzą ze swastyką na koszulce. No proszę, to nie są...
2: Nie, to są osobne memy. Ale ja mogę o tym coś powiedzieć, tylko nie, za dużo gadam, niech się Leniuch wypowie.
0: Nie, no spoko, ja tylko chcę wam powiedzieć, żebyście się nawzajem poczekali, aż jeden skończy, bo jak gadacie naraz, to nic z tego nie wychodzi.
2: Dobra, to Leniuch teraz sobie pogadajemy.
0: No nie, mów, kontynuuj.
1: Nie, Leniuchu, ale czy uważasz, że to jest fair, że
2: ja idę.
1: Che Guevara jest porównywany ze swastyką na koszulce? No proszę cię.
0: Nie, nie uważam tak. To tak jak zaznaczył Zenon, to są zupełnie dwa różne symbole, ale może ja się tutaj dam specjaliście Zenkowi wypowiedzieć, tylko błagam was, nie mówcie naraz. Zenon, jedziesz.
1: Zenon?
0: Zenon przepadł.
1: W ogóle przejąłeś moją audycję, teraz zostałeś moderatorem. Ale no, już tak ogólnie późno.
0: No, Zenon, halo, spera, czekaj, jest tu z nami? Jest. Chyba nie chciał słuchać, co mam do powiedzenia i sobie poszedł zrobić przerwę.
1: W ogóle, Leniuchu, nie wiem, czy będę ten nadawał za tydzień, bo może będę w Bejrucie.
0: O, spoko.
1: Ale stamtąd to nie wiem, czy wrócę żywy, także...
0: Spokojnie wrócisz.
1: Mam nadzieję, ale... No, mam tak niesamowicie pokręconą sytuację życiową, że jak pojadę...
0: Pamiętasz, co ci napisałem ostatnio na Skype'ie?
1: No.
0: Twoim prywatnym?
1: No nie, ale to nie mówię, co mam prywatnie pokręcone. Mówię tylko, że jest i nic więcej. To tylko mówię, że jak nie będę nadawał i będę w Bejrucie, to wam coś pokażę, co w Bejrucie jest. Fajnie, że będzie na antenie, a jak nie będę w Bejrucie, to wam nie pokażę, ale będzie chujowo u mnie. No ale ogólnie taka tam dygresja.
0: No spoko. Zenon tutaj pisze, że go nie ma. I to jest dziwne, bo nam tutaj wisi. Może spróbuj go jeszcze raz włączyć.
2: Czekajcie chwilę.
0: O, jest.
2: Kurde, garnąć jedną sprawę. Zaraz będę, naprawdę. 10 minut sobie pogadacie. O symbolice swastyki i Che Guevary to wam coś powiem na ten temat zaraz, jak wrócę. Spokojnie. Okej? Okay?
1: Mhm. Dobrze. No. Zenon poszedł robić kupę. Także...
0: Nie ma jak go tak pierdzielić, no.
1: No ale to taka, wiesz, no, naturalna sprawa, ludzka potrzeba, no proszę cię. To taka, wiesz, to taka... A to nawet ostatnio mój szef trochę zdziwił strasznie. Niemiec taki, liberalny, tam na SPD zawsze głosuje i w ogóle, wiecie, to tam... Polski liberał
0: nie mam
1: to
0: pojęcia,
1: jest...
0: kim jest SPD, ale...
1: Socjaldemokracja niemiecka, nie? Mhm. Jak już tu, wiesz, głosujesz na SPD, to już jesteś takim liberałem, że chcesz puszczać uchodźców, że wszystko okej, geje i tak dalej, nie? Coś, wiesz, takiego niewyobrażalnego w Polsce, w Irlandii normalne. No, w każdym razie taki liberał, straszny mój szef i tak dalej. Jakoś, nie wiem, kiedyś przy kawie, dwa dni temu, coś takiego, zszedł temat na aborcję, taką straszną rzecz jak aborcja. On tak to, wiesz, spojrzał mi w oczy i powiedział, ale wiesz, jak kobieta dokonuje aborcji, to nie wiadomo, czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy lata ona będzie miała depresję i tego nie przeżyje. I tak, wiesz, mnie...
0: Ja myślę, że to jest uwarunkowanie każdej kobiety z osobna, ale Podejrzewam, że to chyba nie jest najmilszy temat tutaj.
1: No i to taki, wiesz, kontrowersyjny, to bardzo dobry
0: temat. No nie, bo muszę przyznać, że no, może mu się to, że tak powiem, religijnie czy coś też...
1: No ale pomoże. Nie, właśnie, jest ateista i w ogóle, także... I tacy się zdarzają, a u was w Irlandii to rozwody do niedawna były zabronione, nie?
0: Nie wiem, czy rozwody były zabronione, ale na pewno są teraz bardzo modne, bo dochodzi do...
1: No teraz pozwolili wam, nie? A wcześniej były... No nie było rozwodu w Irlandii. Do tam chyba 90. któregoś, nie?
0: Aż tak się w historii nie cofałem. Wiem, że teraz dużo ludzi się jakby rozchodzi ze względu na to, że no świadczenia socjalne na samotnych... O rodziców są tak zajebiste, że po prostu ludziom się opłaca się im kombinować na zasadzie takiej, że dalej mieszkają razem, tylko już nie są formalnie razem i dzięki temu na przykład jedno kosi spory hajs, przy okazji ma w pakiecie jakąś tam opcję wyhaczenia dodatkowo domu socjalnego, oczywiście zapłaconych rachunków, także smutne troszkę, ale finansowo ludzie wolą czasem to spiąć niż...
1: Takie trochę wykorzystywanie państwa.
0: No jest, ale z drugiej strony... No też nie polecam, a z drugiej strony najdziwniejsze jest to, że największy odsetek takich zachowań jest wśród najbardziej bogatych, co też w pewien sposób jest zaskakujące, a dwa, że...
1: No czemu? Oni najlepiej umieją kombinować.
0: Tak, a z drugiej strony naszych rodaków to bardzo kręci i też to robią, także...
1: To w Anglii to widziałem bardzo, bardzo wybitnie, jak kupa... Miałem parę znajomych, które zaszły w ciąży tak przypadkowo i nie mogły znaleźć ojca. No to co zrobiły? Wyjechały do Wielkiej Brytanii, bo tam były dobre socjale.
0: No tak, oczywiście. No raz, że socjal, ale nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, to oprócz samego hajsu, który dostajesz tam na typu child benefit, dostajesz oczywiście one parent family, czyli taki, wiesz, dla samotnego rodzica. Jeżeli jeszcze nie masz zbyt dobrej wypłaty, to w pakiecie od razu dostajesz możliwość ubiegania się o dom socjalny. Jeżeli trafisz na listę oczekujących na dom socjalny, gdzie ona się ciągnie jednak, to w międzyczasie państwo ci płaci za chatę, albo przynajmniej połowę czynszu, do tego ci wyrównują rachunki, no stary, cwaniactwo. I tylko wiesz, to jest taka dwulicowość z jednej strony, bo tutaj jak ja to mówię, w niedzielę krzyżem leżą w kościele, a później...
1: No tylko mi się podoba niemiecki system rozwodowy, przez który też przeszedłem, bo mam za sobą rozwód niemiecki, byłem w sądzie i tak dalej. To tutaj jeśli chodzi o rozwód, to nie ma orzekania o winie, nie? To nieważne, kto jest winien czy nie. Sędziego zadaniem jest zupełnie co innego. Jeśli występujesz o rozwód, to sędzia musi dojść, czy małżeństwo istnieje, czy nie. W sensie, czy małżonkowie żyją ze sobą, nie wiem, kochają się, uprawiają seks. Nie,
0: no ale jak to sprawdzić?
1: I tak dalej, nie?
2: Jak to uprawiają seks? Przecież nie wolno ludziom aseksualnym się wpierdalać w to, że nie uprawiają seksu, to jest rasistowskie.
0: Przecież powiedzą, że nie i co? I co zrobisz?
1: Nie, to jest, wiesz, to jest takie tam... Są, wiesz, na przykład są niespodziewane naloty policji na jedno i drugie miejsce mieszkania, w którym ty deklarujesz, że mieszkasz, nie?
0: Przecież nie musisz być w domu, mogłeś sobie...
2: To się zaczyna
1: Ale nie. Przychodzi policja razem z urzędem tu socjalnym, nie? I sobie patrzą po mieszkaniu, czy na przykład nie ma dwóch szczoteczek do zębów, nie? Czy no nie, naprawdę. I wiesz, sprawdzają, czy ludzie żyją ze sobą. Bo to nie chodzi o to, czy wiesz, to jest twoja prywatna sprawa, czy kogo kochasz, czy nie. Ale tu chodzi o sprawy podatkowe, czy utrzymujesz jedno miejsce zamieszkania, czy dwa, nie?
2: To nie, no to mówisz też, że jesteś kobietą uciskaną, że się boisz i po to chcesz ten rozwód.
1: No nie, Zeno, nie, masz bardzo złe pojęcie o Zachodzie, tak to nie działa. Oni naprawdę, naprawdę to sprawdzają, czy mieszkacie razem, czy nie. Bo to właściwie o to chodzi, czy mieszkacie ze sobą, czy nie. Nie? Bo
2: to ja ci mówiłem, co masz robić.
1: Są koszty utrzymania jednego mieszkania. Także sędzia, wiesz, jak na sali sądowej, to naprawdę wygląda tak, że już nic nie ma między wami, no to jakoś tam orzeknie ten rozwód. Ale jak to jest tak nie do końca jasne, no to będzie, wiesz, dochodzenie i z policją, detektywami i tak dalej. I ogólnie chodzi o to, żeby dowieść tego, czy to małżeństwo istnieje, w tym sensie, że jesteście blisko ze sobą, czy już w ogóle nie rozmawiacie ze sobą. Jak nie rozmawiacie... Rozwód.
2: Szkoda, że tego wyznania nie sprawdzają, nie? Jak robią te sytuacje, że ktoś podatków na kościół nie płaci. Też powinni tak robić zdjęcia w kościele. Jak nie płacisz, że jesteś ateistą, siedzisz w kościele, a jeden, drugi, trzeci raz cię capną, będzie chlast i karania i tak.
1: Nie, jest, mają bardzo dobry sposób na to, nie? I Polacy ostatnio mają problem z tym. Bo jeśli nie płacisz podatków na kościół katolicki, jeśli jesteś katolikiem w Niemczech, tak, bo tu musisz w zeznaniu podatkowym napisać, jakiej jesteś religii, zadeklarować, nie? Jak żadnej, to nie płacisz nic. Jak jesteś jakiejś religii, to ci 15% od podatku dochodowego odciągają.
2: Coś pięknego, coś tak, pięknego. Kościół.
0: Ojeju, ale by to, jak ja bym to widział.
1: 90% Polaków w Niemczech jest ateistami.
2: Tak, dokładnie.
1: Żeby tego nie płacić.
2: To jest idealne rozwiązanie, prawda?
0: I czy w tym momencie sobie tłumaczą to, że nagle zaczynają wierzyć w Boga, nie w księdza?
1: No właśnie,
0: nie,
1: wiecie kiedy zaczynałem? Nie przerywajcie mi, bo to ja jestem prowadzącym. No i jak Polacy wtedy zaczynają płacić podatek kościelny, kiedy sobie tam mężczyzna i kobieta się zejdą, stwierdzą, że zrobią sobie ślub, jadą z tym ślubem do Polski, idą do parafii, nie? A niemiecka parafia przysłała akt apostazji do polskiej parafii, bo oni oficjalnie wystąpili z kościoła, bo napisali, że są niewierzącymi w oficjalnym państwowym dokumencie podatkowym. Napisali, że są żadnej religii, czyli nie są katolikami, czyli parafia niemiecka wysyła oficjalny
2: list. To jest genialne!
0: Muszę przyznać, że muszę za coś pochwalić Niemców.
2: Ej, to jest genialne, Błażej, przecież tu robią takie problemy z apostazją. Trzeba taką deklarację, jak chcesz się z kościoła wypisać, wysłać do kościoła w Niemczech, cyk, nie? Oni cię tam wypiszą, a później idziesz się niby hajtnąć tutaj w Polsce, cyk i jesteś wypisany.
1: Nie, to musisz być najpierw płatnikiem podatków w Niemczech. Jak jesteś
0: dobra, to słuchaj, to jest łatwiejsze niż utrzymanie apostazji w Polsce.
2: Dokładnie tak, Błażej, musimy to zgłosić. Jezus,
1: ja już jestem apostatą, bo pierwsze co 4 lata temu wpisałem to, że nie mam żadnej religii, bo nie mam i nie chcę płacić. Pisałem do religion, nie? I na pewno tam gdzieś wysłano te dokumenty. Jestem apostatą, ale tak to działa. Jak pójdziesz do kościoła katolickiego w Niemczech, nie płacisz podatku, no to oni ci powiedzą, no sorry, nie ma ślubu, bo nie u nas, na pewno nie u nas, no bo nie wyznajesz tej religii, tu jest państwowy dokument.
0: Powiem ci, że można Niemców lubić lub nie, szanować lub nie, ale za to czapka z głów, naprawdę.
2: Genialne szapoba. Rozwiązanie, naprawdę, super. Też tak.
0: Rozegrali...
2: Ale zauważyliście się tą schizofrenię w Polsce? Z jednej strony się mówi, że to jest taki strasznie katolicki kraj, a z drugiej strony ze wszechmiar zabrania się w urzędowe statystyki policzenia tego, ile osób jest jakiego wyznania.
0: A, no bo to wiesz, to musi być.
1: A myślisz, że byłoby inaczej w Polsce, jakby kazali płacić od pensji na kościół?
0: Ja myślę, że taki na przykład etam, jakby dostał rachunek 15% z pensji zapłacić, to by się chyba pokroił tam.
2: Ja bym go bezwzględnie podpierdolił na czacie, jak wzywa do ten, gdyby wpisał, że jest ateistą i że tutaj tak chwali kościół, ja bym go od razu pierwszy podpierdolił. Etam, pamiętaj, ja wiem, jak się nazywasz.
0: Siedzi i pisze, walczy tu, że bzdury gadamy. Jakbyś tak zarobił dychę i by ci z tego zabrali 15% dla kościółka, to byś pierwszy tam leciał.
2: Dziwne, że 15, powinni 10.
0: Ja myślę, że to... Nie, ja myślę,
1: ale wam
0: że
1: powiem taką ciekawostkę, że...
0: Słuchajcie,
1: o ile...
0: ja myślę...
1: No, dobra, mówię. O ile większość Niemców nie chodzi do kościoła, w ogóle tam nie wyznaje żadnej religii, ale w tej religii, co się wychowali, czy tam są tutaj ewangelikami, czy katolikami, to oni wpisują i tam płacą sobie te tam od pensji po 30-40 euro na miesiąc, odprowadzają do tego kościoła, tylko dlatego, że może kiedyś tam będę musiał iść, bo będzie ślub, bo tak się wychowałem, a nie chodzę, nie
0: 40
1: wierzę.
0: Euro tygodniowo?
1: Na miesiąc.
0: A, to jeszcze idzie no. Przeboleć, ale jak tak pomyślałem, o jest, aż mnie ukuło.
2: No to no. Znowu była afera, że jakiś biskup sobie budował pałace, nie? W Niemczech.
1: No, ale ogólnie to jest tak, że ci Niemcy płacą ten podatek, bo mówią sobie, no jak się wychowałem i jestem niby tego wyznania, może nie chodzę do kościoła, no to jak jestem tego wyznania, to trzeba wpisać, że jestem, nie? I płacą, jak te pieniądze.
0: E tam walczy na czacie, pisze, że gdyby w Polsce takie coś zrobili, to poszlibyśmy, nie wiem kogo E tam ma na myśli, i zrobili z rządem porządek.
2: Tak, wiesz co by zrobili.
0: Ale... że jasne, na co odpisał mi E tam, że to są bzdury, w Polsce autentycznie wtedy rząd by spłonął.
1: E tam... Ale po co to jest w Niemczech? Bo każda stowarzyszenie, organizacja, związek wyznaniowy, whatever, musi płacić podatki, co musi być przejrzyste, a to jest przejrzyste, kiedy, bo tu księża nie mogą chodzić i zbierać na tace, jest to zabronione, bo to jest nieprzejrzyste i ten podatek jest nieopłacany wtedy.
0: I bardzo, jeju, ja chyba jest, nie wiem,
1: tak, jest podatek, państwo to organizuje, nawet płaci koszty administracyjne za to. Jak chcesz, to jest usługa, idziesz do usługi kościelnej, ale musisz zapłacić za tą usługę, zapłacić w podatku i to musi być też opodatkowane, no bo to jest tam VAT.
0: Powiedz
1: i tak dalej.
0: Mi, że oni jeszcze muszą wystawiać paragon, to chłopie, chyba się dzisiaj...
1: Nie, aż tak dobrze nie jest, masz ślub i tak dalej, to już wiesz, to już jest sprawa związku wyznaniowego, co ci tam udzielą i tak dalej. Oni dostają pieniądze, jak należysz do tego związku, wpłacasz składkę.
2: Zobacz, jakie etam gada rzeczy. Miałbyś tu Wietnam. Tam nie wiem, czy wiesz, ale to w Wietnamie się wojna zaczęła od tego, że katolicy prześladowali wszystkich ludzi innego wyznania.
1: I dlatego przegrali Amerykanie tą wojnę.
0: No, do mnie na Facebooku napisał Bajtek, że a podobno nie jesteś wojującym ateistą. Nie, nie jestem, ale bardzo mi się podoba to, jak ich przekrócili. Bajt, dołącz do
2: ale
0: nas,
2: to,
0: jak
2: to,
0: słuchasz,
2: to nie ma. Gdzie tu jest wojująckość? Tu nie ma wojującości.
1: Tu nie ma nawet ateizmu. To jest tak, że są kościoły, jest organizacja, to musi się utrzymać, musi brać skądś pieniądze. No jak bierze pieniądze z datków, no to datki są opodatkowane.
2: Katolicy nie, czekaj, katolicy nie prześladują. Dobra, to powiedz to ten, tam napisał, katolicy nie prześladują. Powiedz to każdemu Wietnamczykowi z nazwiskiem Nguyen, tak? To on ci powie, nie. Że on ci powie tak, to słyszałeś o takim panie, który się nazywał Diem?
1: No, ale wam powiem tak,
0: czekaj,
1: że...
0: zaprosiłem tutaj Bajta na antenę, także odbierz, jakby tam dzwonił.
1: Dobra.
0: Poczekaj, popierasz karny podatek za przyznawanie się do religii?
2: Bajta, nie, ja nawet...
1: To nie jest karny przydatek.
0: Podatek za przyznawanie się do religii.
1: Podatek na religię, za usługę.
2: Słuchaj, ale powiem więcej, nawet gdyby taka sama kasa miała być płacona na jakieś na związki bezwyznaniowe, to ja bym to chętnie zapłacił, biorąc pod uwagę, że ktoś... tą samą kasę miałby zapłacić na swoją religię. Nie ma sprawy. Na przykład ty płacisz 40 euro za to, że tam lubisz sobie zjeść Żyda co tydzień. To ja na przykład bym płacił za to, żeby człowieka wysłać na Marsa. Proste, nie?
0: Bardzo.
1: Ale Sezonie, może tego nie lubisz, ale w Niemczech też jest oczywiście związek wyznaniowy islamski. Jak piszesz sobie islam na zeznaniu podatkowym, to będziesz płacił na gminę islamską. No.
2: Super, popieram.
0: I,
2: niech płacą.
0: I to jest piękne.
1: I to jest opodatkowane oczywiście. I tak samo...
2: Niech płacą na scjentologów, na wyznawców, kurde, kurada.
1: Wszystko, co jest zarejestrowane. Wszystko, co jest zarejestrowane, możesz opłacić podatek, oni... I wiesz, to jest tak, że oni udzielą ci tam ślubu, nie wiem, pogrzebu i tak dalej. To jest usługa, to jest usługa.
0: Halo,
1: tak?
0: Pojedynczo,
1: no.
0: Panowie.
1: To jest usługa, no, to jest usługa musi być opodatkowana, tak samo jak w restauracji czy u fryzjera. To jest twoja usługa, bo chcesz tej usługi religijnej w tym przypadku.
2: Słuchajcie,
1: no sorry, ale musi być opodatkowane.
2: Etam się tak strasznie o to sra. A teraz tak, teraz każdy płaci, czy jest tego wyznania, czy nie, płaci procencinę na kościół katolicki w Polsce, bo procent w sumie swojego podatku idzie na kościół katolicki.
0: To jest kradzież, to jest przestępstwo.
2: Tak. To raz, nie? Ale dwa jest takie, słuchaj, przez te fundusze kościelne i tak dalej, nie? Ale przepraszam, nie wiem jak Leniu tam u ciebie w Tarnowie było, ale tutaj trochę na południe bardziej, to są gminy protestanckie, tutaj by się Furek dobrze wypowiedział. Znaczy, Furek mi na ten temat gadał, ale jednak nie będę w to wciągał. W każdym razie 10% ludzie w kościołach protestanckich w Polsce płacą na swoje gminy wyznaniowe, bez szemrania. Katolicy? Co łaska niby, nie? I z budżetu.
1: Panowie, ale jeszcze taka sprawa, bo Zenon napisał, że nikt by tego nie płacił.
2: Jakiś Zenon? Nie, to Etam.
1: Etam, sorry. Napisał, Etam. Że nikt by tego nie płacił. No to faktycznie w Holandii wiele osób nie płaci na kościoły. Czyli kościół się staje biedny, nikt nie chodzi do tego kościoła. I no tutaj niedaleko od ciebie mam takie miasteczko, Herland się nazywa. W kościele jest bardzo dobry steakhouse. Można sobie zjeść, można sobie piwko wypić.
0: No, bardzo dobrze przeznaczenie budynku, tak, który się marnował.
1: A w Maastricht też obok mnie jest jedna z lepszych księgarni, która tam istnieje. Też jest właśnie w kościele zrobiona, co w ogóle dla mnie jest paradoks, bo kościół to jednak jest takie ściemnianie, a księgarnia to oświecenie, bo to jednak książki i tak dalej. No to w tej księgarni jest taką, zrobili księgarnię w dawnym kościele dominikańskim, to się nazywa Dominikaner Buchhandlung, czy jak tam. Jest naprawdę fajnie w środku, a na końcu, tam gdzie był ołtarz, zrobili taki stół w kształcie krzyża, gdzie można sobie usiąść, wypić kawę, jest też.
0: Gdzieś ostatnio kawiarnia. Widziałem nawet fajnie przerobiony kościół na pub, przestał się marnować.
2: Słuchajcie, tak, już w Holandii jest tego kupę. Są takie zakony, które wszemi wobec piwem handlują po prostu, jest normalny knajpa przy działającym kościele.
0: Tak, ja widziałem to właśnie.
2: Trzeba to jasno powiedzieć. Dobre piwo to jest wielkie osiągnięcie kościoła katolickiego.
1: W Belgii trapiści. W Belgii trapistowskie zakony, czyli zakony katolickie, trapistowskie, tam jest chyba ich 7, produkują najlepsze belgijskie piwo, ono jest bardzo drogie, ale naprawdę bardzo dobre.
2: Czekaj, czy przy tych całych trapistach ta nazwa i to wszystko nie polega się na tym, że niby się masz umartwiać? Chyba na tym to polega właśnie, ten trakt.
0: Wiesz, jak się tak, można umartwić, jak się za dużo piwa wypije?
1: No można.
2: No, na drugi dzień szczególnie.
1: No właśnie.
0: Wam rzucę na czat. Wpiszcie sobie thechurch.ie. Widzę, że nawet w Irlandii pomyśleli. Jednak kocham ten kraj. Jest kraj. Kawa, bar, restauracja, nightclub, atrakcje turystyczne w kościele.
2: Nightclub z zakonnicami, tak?
0: No i już wam wrzucam.
2: No, co oni robią piwo, ale go nie piją, to nie jest umartwianie? Nie, no piją wodzu, piją, oczywiście, że piją, proste, że piją. Nie można tak całkowicie w czambo kościoła potępić w ogóle, nie? Jasne, że do religii jako takiej mamy ten, ale to też swoje ma plusy.
1: Miałem, nie wiem, 12-14 lat, to dla mnie największym szokiem było, jak przyjechałem tutaj do mojej siostry w tej okolicy i byłem w kolonii i sobie szliśmy obok katedry. Biskup, takim wiesz, biskupim ubraniu, z tą biskupią jarmułką, popierdzielał sobie z parasolem do metra, nie? I to
2: no,
1: było, to jak tak może być? Biskup na pieszo, z kościoła, do metra, nie? No, biskup normalny człowiek, nie? No, woli
0: tam dojrzeć go zaniósł na rękach.
2: No. Islam, dokładnie. Etam to jest wzorowy katolik. No już nie wchodzę w szczegóły. Islandia! Była taka sytuacja niedawno, chyba w zeszłym roku, że jakieś dzieci na basenie pływały i ich rodzice nie przyjechały, coś się tam pomyliło tym rodzicom i po prostu, wiesz, dzieci zauważyły, że jest prezydent Islandii, nie? Na tym basenie też pływa, nie? No i wiesz...
0: Tu oglądał YouTube'a.
2: A nie, no. Ja to czytałem już, kurde, z rok temu, nie? I po prostu tak jak, wiesz, podbiły do niego po podwieście, a prezydent powiedział nie po 300, tylko za darmo i ich odwiózł, nie? najzwyczajniej w świecie. Tak.
0: No i po to jest prezydent, żeby służyć narodowi. Jak
2: się, ale wiesz, tutaj mi się przypomina cała ta filozofia arystotelejska, że im mniejsza społeczność, tym władza jest bliżej ludzi, nie? Że tak się wyrażę. A tutaj napisał adwokat, a ze szkół burdele. No nie, pierdolisz głupoty po prostu. No,
1: a adwokat, wiesz, tak twierdzi, że...
0: Ej, ej, ale ja mam taką prośbę. Może szanujmy ten język, bo to audycja będzie publikowana. Trzymajmy poziom w tym nocnym radiu.
1: To jak adwokat twierdził, że jak nie musi państwo rejestrować dochodu, to na pewno będą charytatywne organizacje, które będą pomagały biedniejszym i tak dalej, ale niestety to już nie pamiętam, Cambridge, Oxford, czy nie wiem, który uniwersytet przeprowadził badania na tych właśnie najbogatszych i tak wynika, że im jest człowiek bogatszy, tym ma mniejszą empatię i mniej skłonny jest
2: tak,
1: pomagać
2: no,
1: biednym. Mhm.
2: Badali to na przykład też na przykład tego, jak się ludzie zatrzymują na pasach. Jakie auta się na pasach

0: charytatywnych organizacji by było naprawdę jak...
1: To wszystko zależy od moralności ludzi, powiem ci, Błażeju.
2: Kultury politycznej, mój drogi.
1: Dobra, kultura.
0: Ta moralność maleje. Maleje ze wzrostem majątku. No niestety to jest naukowo udowodnione.
2: To jest na zasadzie... Nie,
1: możesz rzucić, a ja powiem sprawdzam. Możesz rzucić na to kwity?
2: Władza absolutnie absolutnie.
0: Muszę wrzucić.
2: Tak,
0: wodz zadzwonił na koniec.
1: Wrzuć
3: pod koniec. Znowu rzucasz kalumnię na kapitalizm.
0: Czemu wodzu musi dzwonić zawsze o 11:50?
3: Bo dopiero wróciłem z lewackiego koncertu. Bardzo mi przyjemno dołączyć wcześniej. Cześć wam wszystkim. Mam do ciebie pytanie, Błażej.
1: Tylko troszkę głośniej.
3: Jasne, mam do ciebie, Błażej, pytanie.
1: No to żeś przyciszył.
0: Mów do mikrofonu.
1: Do mikrofonu, stary.
3: Jezus.
1: No. Cicho jesteś, mów głośniej.
2: Coś będę chciał od ciebie, wodzu, sprawdzić zaraz, ale to ten, ja teraz przychodzę na chwilę na odsłuch zaraz, a później cię, wodzu, capnę.
3: Mam do ciebie, Błażej, takie pytanie. Kiedy był u ciebie Bill Gates i ile ci tej kasy wyrwał i ile przy okazji, czy mocno ci przy okazji w pierdol spuścił?
0: Nie wiem, wziął tam jakąś kasę za mojego Windowsa i za Office'a, a w pierdolu jeszcze nie wpuścił.
3: Nie, ale ty przyszedł z pistoletem w ręku, tak? Przymożył ci do głowy ten pistolet i powiedział, dawaj kasy, stara rura.
0: Nie, ale...
3: To wytłumacz mi, w jakim konkretnie sposobem Bill Gates wyrwał ci kasę?
0: Nie mogłem kupić komputera z innym systemem, który był na tyle kompatybilny, że mógł współpracować z innymi ludźmi.
3: Nie, no możesz mieć Linuxa jak Byditer.
1: Ojeju, przecież Linux nie działa.
3: Nieważne.
1: Ważne, bo musi działać.
3: Możesz sobie wziąć tablet na Androidzie.
0: Też mam i słabo działa.
3: Czyli innymi słowy, Bill Gates ma najlepszy produkt na rynku, a ty twierdzisz, że on przychodzi i wyrywa ci kasę, tak?
0: Nie, no pewnie pojawiłby się lepszy
3: produkt. Dobra, mam inne pytanie. Jak pani Rollins, ta co napisała Harry'ego Pottera, przychodziła do tych wszystkich ludzi, tak? I wyrywała im kasę, tak? Siłą, pozbawiała ich forsy, no wyrywała im, oni bronili się jak mogli. Nie, nie chcę tej twojej książki! Nie, nie zmuszaj mnie, żebym kupował twoją książkę. Tak to robiła?
0: Nie, wodzu, ale może jeszcze...
3: To Błażej, wasze słowa. Żaden przedsiębiorca nikomu nie wyrywa kasy. On oferuje ci dobro, które ty kupujesz dobrowolnie. Okay?
1: Ale tutaj chyba nie o to chodziło, wodzu.
3: Jak to nie?
1: No nie, on tutaj zupełnie o czym innym mówił przed chwilą, Błażej. O zachowaniu ludzi.
2: Ja ci teraz powiem chętnie. Bo
3: nie,
2: to
3: nie,
2: też...
3: nie.
2: Bo
3: to ale on powiedział tak. To są bogaci ludzie, którzy nie uzyskali tych pieniędzy będąc miłym, tylko wyrywając je innym. Tak powiedział dosłownie. Tak powiedział dosłownie. Jest
1: no tak.
3: To kłamstwo. Okay? Jest to czyste kłamstwo.
1: Nie, ale on to powiedział w sensie tego, że po prostu ci ludzie się nie patyczkują i dlatego...
3: Ja mieszkam w Polsce, doskonale radzę sobie z rozumieniem tego języka. Powiedziałem, co powiedział Błażej, dokładnie to, co powiedział w języku polskim, to znaczy, co powiedział. A jakie są jego intencje za tym, mnie nie interesuje.
1: Ale odniósł to do sprawy, gdzie tam mówił o tym, o ludziach, którzy się zatrzymują na pasach, że nie są mili i że tak samo pieniędzy nie zdobyli, będąc mili. W tym kontekście to mówił, przynajmniej ja tak to zrozumiałem.
0: Nie, jak będziesz miły,
3: to... Powiedział, że nie są mili, a tą kasę wyrwali innym.
0: Tak, bo jeśli zdobywasz...
3: Nie mili,
1: ale nie mówcie naraz.
0: Jeśli zdobywasz kasę, to zdobywasz ją wyrywając innym, ale nie przez to, że przykładasz komuś pistolet do głowy, tylko że piszesz coś drobnym maczkiem w umowie albo, nie wiem, sprzedajesz coś, co nie
3: zgodne
0: z umową.
3: Kiedy idę do kogoś na mieszkanie i robię mu instalacje elektryczne, ja mu nie wyrywam żadnej kasy. On mi daje swoje pieniądze, ja mu daję swoją pracę.
0: Nie jesteś Microsoftem.
2: Czekaj, jak kupowałem kompanię, to wiesz, specjalnie go brałem pod takim kątem, w takiej firmie, w której sobie mogłem różne części wybrać. To była podstawowa rzecz, którą wybierałem, nie? To był najważniejszy parametr, nie? I teraz tak, pierwsza rzecz... Kiedyś się ciebie na Discordzie pytałem, powiedz mi, czy to słychać? Czy jakieś są teraz zakłócenia, czy nie?

0: Słychać, weź to wyłącz.
1: Dobra, okej. Okay. Ciekawe, czy gorsze niż uchodza, to już niestety do tego nie dojdziemy. To ci powiem coś takiego, że mogłem dużo różnych rzeczy wybrać, ale jednej rzeczy nie mogłem wybrać. Systemu. Nigdzie. To musiał być Windows. I koniec. Czy choć mi się z...
2: Co? Z jakiego powodu musiał to być Windows?
1: A co mnie to obchodzi? Kompletnie mi to wisi. Tak mi to wybitnie zwisa i powiem. Z jakiejś dziwnej przyczyny u wszystkich dystrybutorów tego typu komputerów, które mnie interesowały, to musiał być Windows.
2: To bierz inne komputery.
1: No ale żaden tego typu komputer nigdy nie spełnia moich warunków, tak? Mogłem ewentualnie sobie Apple'a wybrać, no ale to też jakoś jest kolejny system, który mnie nie interesuje. Nie mogłem. Ja no. Nie mogłem.
2: Wniosek z tego jest taki, że skoro najlepszy system, jaki jest dostępny, to jest Windows, to wszyscy pchają Windowsa do swoich komputerów.
1: Niekoniecznie. Nie,
0: to jest chyba umowa z tego, co
2: zmusza, kartę kredytową. Do kupowania konkretnego komputera, konkretnego producenta z konkretnym systemem operacyjnym. To jest twój wybór.
3: Nikt mnie nie zmusza, jak jest tylko rozliczenia bezgotówkowe, nikt mnie nie zmusza, żebym miał kartę Visa albo Mastercard. No, w ogóle nie mam wyboru między tymi dwoma, nie? Mogę każdy inny system.
1: Dokładnie, samo Błażej, nikt cię nie zmusza do AutoCAD-a, nie? Nikt.
2: Oczywiście, że nie.
0: Tak samo...
1: Pierdolisz, no sorry, ale pierdolisz.
0: Mogę coś powiedzieć?
2: Nie no, możesz używać MicroStation. Proszę. Produkty Bentley'a, jest trochę na rynku.
3: No ale Bentley też jest monopolistą w swoim...
2: Jest monopolistą, no.
3: No jeśli chodzi o produkcje drogowe, to jeśli chodzi o drogi, to Bentley to jest... jeśli idziesz na inżynierię drogową, to masz tylko Bentley'a, nie? To już nie jest AutoCAD. Dobra, Leniu, chciałeś coś powiedzieć.
0: Tak, chciałem dodać, że praktycznie w mojej branży nie pozostaje żadnej alternatywy, jak tylko Windows czy produkty Apple'a. Żaden Linux nie wchodzi w rachubę, jeśli chodzi o druk 3D.
1: No, pięknie. I więc, teraz wiesz, ktoś będzie
0: Więc jesteś uwiązany kajdanem na smyczy do tego, choćbyś nie chciał.
2: Dobra, to moje pytanie jest takie, profesor. Źle ci z tym?
0: Poczekaj, bo zaczynacie mnie denerwować tym przekrzykiwaniem i wchodzeniem w półsłowa. Ja chcę wypowiedzieć, co mam do... Co chcę powiedzieć do końca, bo już ludzie. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że w przypadku druku 3D nie uciekniesz od Windowsa, w końcu będziesz musiał go zainstalować. Tyle.
1: No, ale czekaj, czy źle ci z tym? Co to jest za argument, wodzu? Słuchaj, to jest argument na poziomie taki, jak lewacy teraz wszędzie wpierdalają inwigilację.
3: Ojej.
1: Czekaj, i mówią, no ale przecież nie masz nic do ukrycia. To jest dokładnie ten sam argument. Źle ci z tym?
3: Chcę jeździć innym.
2: Słuchaj, gdyby ci było z tym naprawdę źle, byłbyś na tyle zdeterminowany, żeby coś z tym zrobić.
1: Aha. Ja, mój drogi, nie mam kompletnie żadnej siły przebicia, próbowałem siedzieć na Linuxie, nie zrobię wszystkich rzeczy. Co prawda w pewnych zastosowaniach ja sobie teraz tutaj mogę wanuć Linuxa, mam go na wirtualnej maszynie i tam do mojej pracy używam go czasami, bo muszę i dobrze mi z tym, ale w całej roboty w pełni komfortowo nie mogę zrobić. Ale dlaczego nie mogę tego zrobić? Ze względu na to, że oprogramowanie jest zamknięte, tak naprawdę, okej?
3: Okay? Gdzie ja pojadę samochód zatankować? Mam tylko dwa koncerny obok siebie, mam Arala i Shella i na niczym innym nie mogę zatankować, bo nie mam, bo muszę dojeżdżać, nie wiem, chyba z 50 km, żeby na innej stacji zatankować. I co? No muszę, żeby dojechać do pracy, muszę podjechać na stację i zatankować auto. W ogóle inna sprawa, że muszę zatankować to auto, nie mogę mieć elektrycznego, bo...
1: No to też jest inna sprawa, dokładnie. No. Wiesz, wódzu, nie porównuj takiego krony kapitalizmu, jaki jest teraz, bo to, co jest teraz aktualnie, ta sytuacja właśnie z Windowsem i Apple, to jest sprawa bliższa feudalizmowi niż kapitalizmowi twojemu wymarzonemu.
3: I no że nie mogę kupić sobie licencji na AutoCAD-a, bo muszę płacić 100
1: euro. To też jest druga sprawa. Ja musiałem też kupić licencję na pewne oprogramowanie i po prostu... Takie miałem czady, żeby znaleźć tą starszą licencję wieczystą, żebym kupę kasy wtopił, no.
3: Bo nie ma wieczystej, jest tylko...
1: Bo nie ma, no.
0: Halo. Za chwilę dołączy do nas Bajditer. Proszę, dajcie mu się wypowiedzieć, a nie zakrzykujcie tak jak mnie i siebie nawzajem.
1: Najgorsze jest to, że miała być godzina audycji, a będziemy się...
0: Dobrze, zaprosiłem Bajta, ja ponieważ spać. Na pewno ma coś do powiedzenia, więc Bajt, streszczaj się, dołącz, powiedz co chcesz, tylko dajcie tylko mu powiedzieć,
3: szybko, bo ja też
0: dzisiaj to przekrzykiwanie jest po prostu aż nieznośne. Także dołącz tam Bajt, jak będzie dzwonił, a Wódz, dobra. Jesteś nadal?
2: Nie jestem, co mam powiedzieć? Wiesz, z tym kronykapitalizmem oczywiście jest tutaj częściowo racja, ale z drugiej strony, tak jak mówię, jeżeli jesteś odpowiednio zdeterminowany do tego i ten sam zresztą powiedziałeś, że jest ci wygodnie pracować na tym Windowsie, bo Windows może umożliwiać ci wygodne korzystanie z pewnych
0: narzędzi.
2: Ale
0: ja nie narzekam na Windowsa.
1: Ale czekaj. Coś jeszcze tylko sprawdzę jedno. Mhm. Znaczy, dobra, powiem tak.
0: To jak chcesz klepać, to nie zajmuję anteny, niech Wódz kontynuuje.
1: Nie chciałem też klawiaturę sprawdzić, szukać. Słuchaj, ale na przykład Photoshop, taki prozaiczny program, na Linuxie korzystanie z niego się rodzi wyjebkę, tak? Może się zesrać, nie? Jak go używasz na łajnie czy na czymś i jest przewalone. Musisz kombinować, masz gorszą wydajność. Ja sobie to cholera sprawdzę, żebyś wiedział, nie? Jak go będę używał niedługo Photoshopa, to sobie puszczę go na wirtualnej maszynie. Nie będę robił dual boota. Coś tam można pokombinować, ale widzisz, znowu masz strasznie dużo roboty, żeby to zrobić. To jest cholernie utrudnione. Celowo.
0: A łapiesz chyba przy okazji licencję.
1: No, dokładnie tak. Słuchaj, ja licencję
3: łamę... Dobra, jest by iter.
0: Dobra, ja mam do was prośbę. No. Dajcie powiedzieć to, co Bajditer chce i mu nie przerywajcie. Zaprosiłem go i powiedziałem, że będzie mógł powiedzieć, co chce, więc dajcie
3: niech
0: powiedzieć.
3: Mówi.
4: Witam was, drodzy prowadzący i inni na antenie i słuchacze. Tu Bajditer. No to ja powiem, że ja też to sprawdzę, bo mi się wydaje, że ja widziałem taki filmik całą nawet chyba z witrynę poświęconą właśnie drukowaniu trójwymiarowemu tak wyłącznie z użyciem otwartoźródłowego oprogramowania więc w związku z tym też Linuxa. Więc to trzeba by sprawdzić. Owszem, są różne podejścia i pewnie są też takie, co wymagają Windowsa, owszem, i programy. Natomiast rozumiem, że nie wtedy i nie w tym momencie, kiedy była o tym jeszcze mowa, zostałem wywołany tylko do tego podatku kościelnego, no więc tutaj chyba wszyscy są tutaj oprócz mnie ateistami, czy ewentualnie ktoś może jest agnostykiem. Zgadza się?
1: Tak.
3: No.
4: No, tak, jest choćby agnostyk, czy sami ateiści?
0: Ateista.
1: W skali Dawkinsa, jak to jest, 6,5 na 7.
3: Żyd, co jest ateistą.
4: No dobra, więc słuchajcie, fajnie jest być takim chociaż ateistą, ale nie wojującym, tak jak się to profesor Leniów nieraz chwali. Natomiast rozumiem, że wam wszystkim się podoba to, żeby było coraz mniej wierzących i to już jest takie wojujące, no bo jeżeli, słuchajcie, jeżeli...
1: Ale ty masz obowiązek.
0: Zenon.
3: Stop.
0: Niech kontynuuj.
4: No bo jeżeli popieracie to, żeby... tylko ci, którzy zadeklarują się jako niewierzący, mogli płacić mniej, a ci wierzący musieli płacić więcej, no to jest dyskryminacja, tak? Jest to dyskryminacja.
3: Czemu?
4: Na niekorzyść.
3: Stop. Czemu mówisz dyskryminacja, skoro płacisz za usługę?
4: No to zaraz będziesz mi chciał nawet za spowiedź, żeby przy spowiedzi była skarbonka i ten urzędnik z urzędu skarbowego i tak dalej.
1: Czekajcie.
3: Bajterze. Płacisz za usługę, jesteś częścią kościoła, czyli chcesz jakieś usługi wiary swojej, żeby ci ją wypełniali, czy trzeba zapłacić za kościół, za ogrzanie i tak dalej. No to czemu masz na to nie zapłacić?
4: Zaraz, jeżeli ja należę do, powiedzmy, klubu filatelistycznego albo klubu szachowego i się spotykamy...
3: Też gramy musisz zapłacić.
4: Nie, powiedzmy taki, skrzyknę się z innymi miłośnikami szachu i spotykamy się, powiedzmy, w lecie pod gruszą, a w zimie jakiejś tam kawiarni, dajmy na to, i sobie gramy w szachy, czy wymieniamy się znaczkami. Też jest to pewna społeczność, też jest to pewna usługa. Albo jeżeli ja, no nie będąc co prawda duchownym, ale jeżeli świadczę, powiedzmy, usługę taką moim przyjaciołom, moim znajomym, mojej rodzinie, że ich duchowo wspieram na przykład w czymś, no to, to co? To też powinien przyjść i mnie opodatkować, tak?
3: Dobrze,
4: no to,
3: jeśli nie posiadasz, wiesz, kościołu wysokich na 100 metrów i nie masz...
4: No, podatek od nieruchomości się płaci od tego.
0: Błażej, daj, to jest gość na antenie, dajcie mu wypowiedzieć.
3: Dlatego rozmawiam z Baniterem.
0: No ale przerywacie mu cały czas, on chce coś wypowiedzieć. No.
4: No, w budynku jest... znaczy ja w ogóle jestem przeciwnikiem podatków wszystkich, no ale jak już są, no to jest podatek od nieruchomości, od wypłat pensji i tak dalej. Od wszystkich usług, które zamawia taki kościół, od wypieku tych opłatków, no chyba, że sobie sami wypiekają, tak? Natomiast od kupowania wina mszalnego jest opodatkowane wino mszalne. Swoją drogą, jak już ten kościół gdzieś, gdzie był teraz, a potem jest knajpa, to powinni tam nie ten oprócz wina te jakieś zapasy, znaczy oprócz piwa jakieś zapasy wina mszalnego niezużyte też oferować.
3: Dobrze, Bajiterze, ale ma kościół dochód. Jak my mamy dochód, tak? Ja mam dochód z jakiejś swojej pracy. Kościół też ma dochód z tego, że pełni jakąś służbę. No, ja mam opodatkowany ten dochód ze swojej pracy. Czemu Kościół ma mieć ten dochód nieopodatkowany?
4: To jest... Czekaj, mówisz o tacy, czy mówisz o...
3: No, jak każda organizacja.
4: Komaska tak zwany?
3: No, każda...
0: Dobra, a może dajmy się Zenonowi, bo ze mną się tu dobija z wypowiedzią.
1: Słuchaj, Bajtek, sprawa jest... Bajt, sorry. Sprawa jest prosta. Jeżeli... po pierwsze, myśmy ustalili wcześniej, czy to słyszałeś coś takiego, że nam wszystkim tutaj pasuje równo, nie? Sytuacja taka, że jak katolicy chcą płacić za jedzenie opłatka, który się w człowieka przekształca, to niech sobie za to płacą. My te same pieniądze chętnie zapłacimy za coś pożytecznego, typu, nie wiem, badania nad lekiem na raka, czy wysyłanie człowieka w kosmos. Cokolwiek, wiesz, nie wiem, co może być bardziej pożyteczne od religii. Badania nad, kurde, seksualnością mrówek w Afryce. Ja wiem, wielokrotnie bardziej korzystne niż religia, ale ten... A druga sprawa jest taka, tak jak ci już Błażej trochę to nadmienił, Kościół bierze i tak gigantyczne w Polsce pieniądze z budżetu państwa. Teraz, już.
4: To jest osobna sprawa. Ja oczywiście jestem krytykiem Sojuszu Tronu z Ołtarzem w każdej formie. W formie podatku kościelnego, i w formie polskich tutaj...
3: Bajterze, jeśli...
1: Nie, dobrze powiedział. Czekaj, nie przerywaj teraz tymi. Powiem ci tak, sprawa jest prosta. Protestanckie podejście. Następny wódz. Proste podejście. Ja już to mówiłem też dzisiaj, protestanci, tak jak właśnie Furak na przykład, ale też jacyś znajomi moi, płacą sobie wolontarnie dziesięcinę, ale nie ma ani grosza na ich kościół, znaczy albo totalne grosze z budżetu państwa, nie?
4: Którego?
1: Coś polskiego. Wiadomo, że tam kościół protestancki coś dostaje, a to są grosze, ale chyba najlepsza by była sytuacja dla każdej tej religii, kiedy albo wszyscy płacimy porówno i tak jak, że wiesz, że kościół katolicki i protestancki dostaje tam, każdy wierny dostaje kasę, a ateiści na przykład dają tam na fundację Richarda Dawkinsa albo Jamesa Randiego. Albo jest taka sytuacja chyba najlepsza moim zdaniem, jako człowieka, który miał romans z libertarianizmem, że nikt nie płaci do cholery, nie dostaje kasy z budżetu państwa i każdy ma wolontarnie zapłacony podatek, tak?
3: I tak jest. Dobra, w Niemczech.
0: Teraz może Błażej.
3: I tak jest w Niemczech. Płacisz na kościół, który wyznajesz i tyle i wyłącznie. I te pieniądze są zbierane i to państwo taki robi przytyk do wszystkich kościołów i związków wyznaniowych. Pomaga im to, że zbiera te pieniądze i daje im oczywiście po opodatkowaniu i nic więcej. Jeśli chcesz być członkiem tego kościoła, chcesz te usługi, to płacisz na nie i nic więcej, nie? Państwo daje temu kościołowi wszystko.
0: Dobra, to może wódz teraz, zanim Bajt znowu wejdzie.
2: Trzy malutkie rzeczy. Po pierwsze, oczywistym jest, że żaden związek wyznaniowy nie powinien otrzymywać żadnych pieniędzy, które ówcześniej były zrabowane innym ludziom. Prawda, to jest więcej niż oczywiste i tutaj żaden z nas prawdopodobnie nie powie niczego innego. Tak. Natomiast jako zdeklarowany ateista muszę stanowczo zaprotestować przeciwko stwierdzeniu, że religie nie mają żadnego znaczenia, czy nie są w żaden sposób pożyteczne. To jest kłamstwo. To jest wierutne kłamstwo. Religie mają ogromny wpływ budujący cywilizację i kulturę. I gdyby nie religie, prawdopodobnie nigdy nie wyszlibyśmy z jaski. Także...
0: Dobra, Zanon. Dajesz.
4: To również na kapitał społeczny wpływają religie pozytywnie. Wiele inicjatyw właśnie takich oddolnych rodzi się w kręgach religijnych czy na spotkaniach religijnych i tak było. Tak między innymi Stany Zjednoczone zbudowały swoją potęgę. Przecież ci, którzy je zakładali, to były wspólnoty takich bardzo nawiedzonych, bardzo uduchowionych.
1: Mayflower.
4: No chociażby Mayflower, no ale oni akurat zrobili eksperyment socjalistyczny sobie, który po 2 latach głodu musieli...
1: Kto tam Zenon. Pierwszy protestował?
3: Zenon, dobra. Zenon,
0: daj mu się wypowiedzieć do końca.
4: Tak, no więc to faktycznie jest tak, że kto daje pieniądze, nawet jeżeli daje nie swoje, no a państwo musi dawać nie swoje, no bo swoich nie ma, tylko to, co zabierze ludziom, to ten decyduje i to jest tak, że się jest uwiązanym na łańcuszku wtedy tego urzędnika i tutaj Kościół zdecydowanie nie powinien nigdzie na to pójść i propsy tutaj dla Świadków Jehowy, to co może was zadziwi, bo Świadkowie Jehowy właśnie tak uważają i oni się nigdzie, ani w Polsce, ani gdzie indziej, oni nie są zarejestrowani tam, gdzie państwa, no tak jak państwo polskie też rejestruje, nie w celu pod tytułu kościelnego, ale w innych celach, rejestruje związki wyznaniowe, a oni, mimo że spokojnie ich jest tak dużo, że mogliby dostawać więcej niż te wszystkie protestanckie kościoły w Polsce, i być zarejestrowanym związkiem i mieć tam śluby konkordatowe i co jeszcze, to oni mówią, nie, my w sojuszu z taką władzą, prawda, która nie jest, która nas tutaj, znaczy, która fałszywym bogom służy, to nie będziemy robić.
0: Dobra, teraz Zanon.
1: Argument, dobry, ateista przeciwko ateiście odnośnie religii. Argument odnośnie tego, że jaka to religia jest strasznie ważna dla ludzkości, bo tam stworzyła rzeczy jakieś różne i w ogóle, nie? Bo
2: nie, byśmy nie wyszli z... tylko zasady moralne.
0: Wódz nie przerywamy. Wódz nie przerywamy.
1: Tak, no wiesz, dziwne, że jakoś w każdej kulturze te zasady są i nawet w ateistycznych kulturach one są. Dobrze, możesz powiedzieć, że one z religii wynikają, ale jednak każdy to była kompletnie inna religia. Ale słuchaj, nieważne. To nie jest klucz całego problemu. Za bardzo po prostu w ten sposób nabijasz zasadność religii. To jest mniej więcej, to jest tak, to co ty powiedziałeś, to jest tak jakby powiedzieć, że niewolnictwo jest niezbędne do tego, żebyśmy wyszli z jaskiń, no bo przecież wszystkie kurde kultury miały niewolnictwo, nie? Dokładnie to samo powiedziałeś. Takie same powiedziałeś. Tak.
3: Przepraszam, muszę wejść na linię.
0: No jedziesz, proszę.
3: Będę straszny, ale jest godzina 12:14, a ja niestety w państwa kapitalistycznym jutro muszę iść do roboty, także będę musiał wam wszystkim przerwać. Dobrze. I świetnie się zaczęło, świetny temat i widzę, że wszystkich poruszył, także za tydzień albo za 2 tygodnie, jak nie będę w Bejrucie, to za tydzień, jak będę w Bejrucie, to za 2 tygodnie. Będą
0: bezpiecznej podróży.
3: Będą religie. Dzięki. Nie dziękuję, przepraszam. Nie dziękuję. Chciałbym też opowiedzieć o Bejrucie, ale to wtedy będzie za 3 tygodnie, a za 2 tygodnie albo za tydzień porozmawiamy sobie i mam nadzieję, że i Bite Eater, i Adwokat, i Zenon, i Leniuch się wszyscy zbierzemy.
0: No i Wódz oczywiście.
3: I Wodzu za tydzień się zbierzemy i porozmawiamy sobie o tym strasznym temacie religii i podatków i wpływie tego na państwo, bo widzę, że to elektryzuje wszystkich.
1: Ja bym raczej wtorek proponował, skoro ty w środę lecisz w kosmos.
3: Jeśli lecę, bo jeszcze to nie jest przesądzone, ale może.
1: Ale wiesz, co jest ciekawe? Byte to jest ten człowiek, który tak lubi wolne oprogramowanie. Szkoda, że tego żeśmy nie poszli. Co chwilę się świeci na Skype'ie, że coś tam jakieś ma szumy, a jaki miał problemy z komputerem, to też wiemy. Także cudowne mamy Wodzu te alternatywy do Windowsa.
0: Ja chciałbym jeszcze tylko poprosić Błażeja, podeślij mi audycję, tytuł i opis, żeby to nie czekało tygodniami.
3: Podeślę. No nigdy nie czekał ciebie tygodniami. Także
2: Także... Ja generalnie byłem przekonany po wczorajszej audycji, że krawiec rozmowy o religii, pieniądzach, polityce i jeszcze kilku innastu innych rzeczy wpisał na listę tematów zakazanych, więc...
1: Gdzie ja jestem listę tematów zakazanych?
4: Ja jestem kontem zewnętrznym, mnie nie obowiązuje.
3: Dobrze, jak będziesz chciał mi zabronić, to sam się przyjadę na południe Polski i z nim porozmawiam twarz w twarz.
1: Pokorne ciele.
3: Tak, bo tu jest lewackie gadanie i tu chodzi tylko o pieniądze i o politykę i tylko tyle.
1: Nie, no ufajne gadanie, bo szkoda chłopaki, że się tak późno zadzwonili, nie?
3: No, bo bym naprawdę pogadał, ale już jestem tak śpiący, a jutro rano trzeba o 7 wstać. A to już mam tylko 6 godzin snu.
0: To może kończmy. Dobrej nocy.
1: No, dobranoc. Ja na Discorda nie idę, tam sobie gadajcie. Au widerzeń.
3: Ciao.
4: Ciao wszystkim. Też.
0: No hej.
3: Hej. Dzięki wszystkim, którzy zadzwonili i za tydzień, jak nie będę w Bejrucie, a za 2 tygodnie, jak będę w Bejrucie, ściągnę wszystkich za gębę, tych, którzy gadali dzisiaj i będziemy kontynuować temat religii i podatku chrzczelnego i tego, jak jest w Niemczech i w ogóle na Zachodzie z tym płaceniem i tą religią, i jakie religia miała wpływ na ludzi. No i chyba myślę, że to będzie dobry temat, bo wszyscy chcą się kłócić i w ogóle. A kłótnia zawsze dobra, bo można coś tak, no. To miłej nocy życzę wam ze śnieżnej nadrenii.

0: I witajcie, drogie nocniki. To był kawałek AgroStyle Where is Yoki? Stworzony przez jednego z nas, przez AgroStyle, jak się można łatwo domyślić. Kawałek, który ma troszeczkę japoński vibe, co w żadnym wypadku nie jest przypadkowe dzisiaj, gdyż wyruszamy po raz kolejny do Japonii. Przed chwilą, znaczy w środę mieliśmy prawdziwego Japończyka, a dzisiaj mamy na chyba najbardziej zwibusowanego nocnika pośród nas, czyli Kurta. Witaj, Kurcie.
1: Witaj, Zanonie. Dzień dobry, słuchacze. A właściwie należałoby odpowiedzieć konnichiwa.
0: Och, mój Boże. Jakoś zawsze mnie przerażał japoński, jak mam być szczery. Później, jak troszeczkę zgłębiłem temat, to się okazało, że jest to język łatwiejszy niż chiński. I nie jestem odosobniony w tym poglądzie. Pewnie go podzielasz, jak znam życie.
1: Chińskiego się wprawdzie nie uczyłem, natomiast zdecydowanie jest i łatwiejszy w odbiorze w takim sensie, że i bardziej można rozpoznać, co kto mówi. Poza tym w języku japońskim nie występują tony, tak jak w języku chińskim. Każda sylaba brzmi właściwie tak samo, w sensie wypowiada się ją tym samym tonem. Natomiast w języku chińskim, z tego co wiem, jeżeli się powie ha, ha, ha, ha, to są cztery różne słowa.
0: No, to jest przerażające, a jak ktoś, no patrz, jaki dodaje nowe pole do wszelkiego rodzaju jakichś, powiedzmy, wad wymowy, nie? U nas to po prostu jest dźwięk inny i koniec, nie? I pół biedy, a jak ktoś ma jakieś problemy takie, że wiesz, nie potrafi równo mówić, czy coś, albo się jakoś chrząknie, czy coś, to daje ogromne, no, pole do problemów. No, ale wracamy do Japonii, nie? Olać Chiny. Jak widać na miniaturce dzisiejszej audycji, no, Tokio w pełnej okazałości i ma tam coś takiego charakterystycznego dla siebie to miasto. Powiedz mi tak na szybko, czemu Japonia, skąd, jaka była ta pierwsza manga albo anime? No, przypuszczam, że raczej najpierw było anime.
1: Pierwsze było anime. Tak, no, zainteresowanie Japonią pojawiło się tak w moim życiu w wieku nastoletnim, można by powiedzieć. Na początku oczywiście, będąc małym berbeciem, przedszkolakiem, oglądałem anime na Polonii 1, później oglądałem Czarodziejkę z Księżyca na Polsacie, natomiast nie miałem świadomości, że są to animacje pochodzące z Japonii. Wtedy też nie miałem jakby rozróżnienia między Japonią a Chinami, jeżeli słyszałem o tych obu krajach. Później pojawiły się Pokémony, wtedy już miałem troszkę bardziej pojęcie, że coś takiego jak anime istnieje i że są to japońskie animacje, a to ze względu na to, że czytając CD Action, czyli taki magazyn o grach komputerowych, jeżeli ktoś nie wie, w tym CD Action pojawiały się właśnie reklamy magazynu Kawaii. No i tam było, no w tych reklamach było napisane, że jest to magazyn o japońskiej popkulturze i komiksach. Dlatego wtedy mniej więcej w wieku 10 lat nabrałem takiej świadomości, aha, że te rysowane obrazki, które nie są amerykańskimi bajkami w telewizji, pochodzą właśnie z Japonii. Natomiast takie większe zainteresowanie tym tematem pojawiło się w roku 2004. Wtedy byłem w gimnazjum i siedziałem na wakacjach u babci. No i tak troszeczkę mi się nudziło i poprosiłem wtedy swoją mamę, żeby mi kupiła magazyn Kawaii. No bo gdzieś będąc razem na zakupach go dojrzałem w jakimś kiosku czy w sklepie na regale z prasą. No i wtedy się zaczęło. W sensie wtedy, czytając tą gazetę, nabrałem takiej świadomości, że o cholera, jest coś więcej niż poza tymi kreskówkami z Polonii 1, poza tą Czarodziejką z Księżyca i poza Pokémonami, które widziałem w telewizji. To jest masa innych tytułów, o których nie miałem pojęcia, że istnieją i które bardzo chciałbym zgłębić, bo po prostu obrazki z nich wydawały mi się atrakcyjne. Już wtedy miałem dostęp do internetu. Wtedy raczkował także YouTube, zanim został wykupiony przez Google. I między innymi na YouTubie można było znaleźć pirackie wersje z tłumaczeniem niektórych anime. Tak więc zaczęło się tak jakby od tego YouTube'a. Później, wkręciłem się w to, zacząłem wchodzić na różne strony internetowe związane z mangą i anime, a ponieważ już się wchodziło na te strony związane z mangą i anime i oglądało się te animacje, to zacząłem się tak zastanawiać, a jakby może zgłębić tematy tego, co pokazują ci bohaterowie w anime, tych na przykład przedmiotów, które używają, tych dań, które jedzą, czemu zachowują się tak, czemu idą do tej świątyni podczas Nowego Roku i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zainteresowania mangą i anime przerodziło się w zainteresowanie samą Japonią.
0: No to powiem ci, że całe szczęście, albo i nieszczęście, że w moich lokalnych sklepikach z prasą kawaii się pojawiło mega, mega późno, bo być może bym skończył tak samo jak i ty. No, już się pojawił. Bajt się udał. Oczywiście pan doktor Dres już wszystko wie. To mu tutaj pytał, co tu robi ta Statua Wolności w ogóle? Pieronie, czemu Nowy Jork? Ale już Jacek z Australii go ładnie wytłumaczył. No, a może ty powiedz coś więcej. Skąd ta Statua Wolności?
1: To, co widzicie na zdjęciu, jest to Statua Wolności na Odaibie. Odaiba jest to nazwa takiej sztucznie wytworzonej wyspy na Zatoce Tokijskiej, która znajduje się właśnie w obrębie obszaru administracyjnego Tokio. Jest to takie główne miejsce, gdzie można znaleźć albo jakieś parki, albo centra handlowe, albo także magazyny, no bo dosyć blisko są doki. No natomiast Statua Wolności wzięła się z tego, że ta Statua Wolności, którą znamy z Nowego Jorku, nie jest to jedyna Statua Wolności, jaką wyprodukowali Francuzi. Okazuje się, że Francuzi mają po prostu taką tradycję produkować takie Statue Wolności i rozdawać niektórym krajom. I między innymi taka mniejsza wersja Statui Wolności trafiła do Japonii, tak więc to także jest dar narodu francuskiego dla Japończyków.
0: Aha. No właśnie. To bardzo ciekawa rzecz, muszę powiedzieć. Widzę,
2: Potrzeba
0: że chyba...
2: może stać za, widzę, za tymi atakami.
0: Widzę, że chyba... Aha. Coś tu się już pojawiło. Przepraszam, najmocniej już były jakieś ataki. Ataki? Jakie to ataki? Nie wiem, ale potrzeba może za nimi stać. Dowiemy się później. Ja już tutaj do mojego wywiadu piszę. Tutaj, moment. Tak. No, jak jesteśmy przy interakcji, to poza tym, że możecie słać donaty na link w opisie, rzecz jasna, tipli.eu, kotek mruczek, no to możecie też do nas dołączyć się, zadzwonić na Discordzie, na kanale Dzwonimy do Audycji. Tutaj prosiłbym też o czujność moderaturę, żeby w razie czego zrobić porządek. Dobra, ale wracam do ciebie, Kurcie. Jak tak słuchałem tych twoich opowieści o Japonii, szczególnie ostatnio, to mam takie wrażenie, że podszedłeś do tego tematu od tego momentu bardzo jakoś metodycznie, tak? Że poukładałeś to sobie w głowie i stwierdziłeś, dobra, najpierw zrobię to i później cyk, będę w Japonii. Czyli co? Nauka japońskiego, tak? Najpierw samemu, później szkoła jakaś?
1: No właściwie to nie jest do końca prawda z tym, co mówisz, ponieważ moja pierwsza wyprawa do Japonii była troszkę właśnie, że tak powiem, spontaniczna. Jeżeli chodzi o naukę języka japońskiego, ja w liceum nauczyłem się hiragany i katakany. Hiragana i katakana są to dwa, można by powiedzieć, alfabety sylabiczne, które są używane w języku japońskim. I to właściwie tyle. Resztę japońskiego znałem albo właśnie z kreskówek, albo z jakichś takich prostych zwrotów, które sobie wyszukałem gdzieś w internecie. Pierwszy raz do Japonii pojechałem w roku 2017, wtedy kiedy jeszcze nie znałem języka japońskiego. Rok... Tak?
0: A nic, poczekaj, zrobię tutaj jak klasyk. Cicho, donajcik, 10 zł od Kloda za wściekłe ataki. Dziękuję, panie Klod. No, kontynuuj.
1: Pozdrawiam Irlandię. Tak, więc w roku 2016 udało mi się zdobyć pracę, w której pracuję do dziś. No i powiedzmy to, tak, może to brzmi zbyt dziwnie, ale no, polepszył się troszkę mój standard życia i mogłem sobie pozwolić zaoszczędzić pieniądze, żeby właśnie w 2017 roku wyjechać do Japonii na 1,5 tygodnia. I dopiero po powrocie z tej Japonii zdecydowałem, że nauczę się języka japońskiego, ponieważ ta pierwsza moja wyprawa no, sprawiła mi dużo trudności. W sensie ten brak języka japońskiego naprawdę sprawił mi dużo, dużo problemów i trudności w czasie tamtego pobytu.
0: No to jak jest ze znajomością angielskiego? Bo wiadomo, Francuzi znają, ale nie gadają, a Japończycy?
1: Japończycy mam wrażenie, że nawet nie znają. Nie gadają dlatego, że nie znają. Autentycznie, jak byłem pierwszy raz w roku 2017 i znalazłem tylko dwie osoby, które mówiły po angielsku. Jeden to był pan celnik na lotnisku, który badał moje bagaże. Drugą osobą był pan na lotnisku, starszy pan, który pracował w sklepie, gdzie sprzedawano karty SIM z internetem komórkowym.
0: Ale to czekaj, to jest niemożliwe. Normalnie to jest kraj, który jest niesamowicie zamerykanizowany. Tam nawet swego czasu były protesty przeciwko amerykanizacji społeczeństwa, a takie normalne, na ulicach, nie? A jednocześnie nie znają angielskiego? Mają tyle wtrąceń.
1: No. To znaczy tak, no wydaje mi się, że ta amerykanizacja Japonii przejawiła się tylko w tym, że Amerykanie, że Japończycy noszą zachodnie ciuchy, że mają u siebie McDonald's i mają wtyczki i gniazdka takie jak Amerykanie. I to tyle tak naprawdę. Z tego co wiem, oni uczą się japońskiego, przepraszam, uczą się języka angielskiego w szkole, natomiast uczą się go w taki sposób, żeby móc zdawać egzaminy z języka angielskiego w szkole. Nikt nie uczy ich, żeby rozmawiać po angielsku z kimkolwiek i podejrzewam, że taki uczeń po ukończeniu szkoły nawet nie jest w stanie przeczytać artykułu z gazety w języku angielskim.
0: To coś jak ja z niemieckim mam, nie? Że tak powiem. Tak, mając też sporo anglicyzmów w japońskim, zwraca uwagę ciąg bąka. Tak, chyba nawet na pocałunek często się używa anglicyzmu. Jak
1: jest, kisy.
0: No, to jest dla mnie jakaś kurde masakra, nie? Niepojęte. I rzuciło mi się to w uszy, jak słuchałem właśnie różnych openingów z animu i muzyki japońskiej jako takiej, nie? Przecież tam jest praktycznie w każdym kawałku jakiś anglicyzm, nie? Moi drodzy, pomysł był taki, żeby zamysł, przynajmniej kurta oryginalny, żeby rzucić tutaj japońską muzykę i coś zapodać, co ja osobiście bardzo lubię i słucham, a jak już mi się faza trafi jakaś, to w ogóle całkiem. Natomiast problem polega na tym, że chyba pierwszy raz, kiedy się spotkałem z tym, że były copyright strajki na YouTubie, no to było właśnie na kanałach, które wrzucały muzykę japońską, jakieś porno graffiti, pamiętam swego czasu, było zespołem, który znikał, nie było go nigdzie, nie szło tego posłuchać, mogłeś to posłuchać na jakimś Yuku, ale nigdy na YouTubie, nie? To ja, jeżeli się pojawił jakiś kawałek z porno graffiti, to był tylko moment i od razu zmykał. Japończycy jakoś chorobliwie chyba bronią tych praw autorskich. Niepojęte to jest dla mnie.
1: No to jest chyba ten właśnie słynny efekt Galapagos, że Japończycy wymyślają coś u siebie i nie za bardzo chcą tą, czy to technologię, czy to nawet jakieś przejawy kultury wypychać na zewnątrz.
2: Potrzeba może stać za tymi atakami.
0: Potrzeba może stać za tymi atakami. Się okazuje, że znowu coś tutaj jest, jakiś atak. Tomu i Gosia, na cichą myszkę. O, dobra, dziękuję Tomu Gosia. Będę zbierał na cichą myszkę jak krop, albo coś zrobię z gainem mojego mikrofonu. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ma zaledwie 5% swojej mocy. Nie? No, ale cóż, co zrobisz, nic nie zrobisz. Dobra. Tutaj dygresja nam troszeczkę wykoleiła. Jak wygląda ta nauka? Powiedz mi. Gdzie, jak, czemu, za ile, jak długo?
1: Mhm. Tak. Tak więc, tak jak mówiłem, po tym pierwszym pobycie w Japonii w 2017 roku, we wrześniu postanowiłem zapisać się na kurs języka japońskiego w szkole językowej przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie.
0: O, polecam, gorąco polecam. To jest niesamowite miejsce. Tam są niesamowite eksponaty, rzeczy. Muzeum Manga w Krakowie to jest coś cudownego po prostu. Ale powiedz więcej.
1: Tak. No to Muzeum Manga zostało założone przez Andrzeja Wajdę i jego żonę Krystynę Zachwatowicz. No i od kilkunastu lat właściwie, oprócz także takiej formy swojej dydaktycznej, w której no, przedstawiają różne przedmioty czy dzieła sztuki z Japonii. I nie tylko z Japonii, bo czasem odbywają się tam także wystawy sezonowe artystów z Chin czy z Korei i innych krajów Azji. No to także przy tej szkole i przy fundacji tego muzeum działa także szkoła językowa. Szkoła językowa, która notabene została zasponsorowana z datków Związku Zawodowego Pracowników Kolei Japońskich.
0: Ohoho, czyli gdzieś tam pieniądze Shinkansena są w tym wszystkim.
1: No. Tak, pieniądze Shinkansena, no, głównie ze względu na to, że Andrzej Wajda miał kontakty z Lechem Wałęsą. Podczas swojego pobytu w Japonii no, udało mu się nawiązać jakieś znajomości wśród tamtejszych związków zawodowych, które oczywiście no, popierały Solidarność. No i także udało mu się zdobyć fundusze na między innymi budowę tej szkoły językowej.
0: No, powiedz mi, bo to jest ciekawa sprawa, nie? Jest jakaś taka, i to już stwierdzam tutaj, kurde, autorytatywnie i nie ma gadki, jest jakaś taka dziwna więź Polaków z Japończykami. Coś, może to nie jest wybitnie znane i tak dalej, ale to nie jest tak, że tylko Polacy się interesują Japonią, ale są też Japończycy, którzy coś tam wiedzą o Polsce. Nie wiem, czy takich ludzi spotkałeś, czy nie, do tego jeszcze pójdziemy później, ale powiedz mi taką, bo skoro jestem Wajda i pojawił się wątek filmowy, która polska aktorka była bożyszczem pewnego reżysera japońskiego z animu?
1: Zakładam, że masz na myśli Małgorzatę Foremię.
0: No, jesteś bogiem łibowskim, chłopie. No, przybliż to troszeczkę naszym słuchaczom, ale w życiu byście nie powiedzieli, co nie?
1: Tak więc reżyser znanego filmu animowanego Ghost in the Shell, jak on miał na nazwisko?
0: Mamoru Oshii.
1: Mamoru Oshii, tak jest, zgadza się. W 2001 roku postanowił w Polsce nakręcić taki film aktorski, który nazwał Avalon. W tym filmie grali tylko i wyłącznie polscy aktorzy. I w tym filmie także mówiono w języku, posługiwali się oni językiem polskim. Tak więc mimo, że film był stworzony przez Japończyków, za pieniądze Japończyków, to w Japonii na całym świecie był wyświetlany z napisami.
0: No to jest, jak mam być szczery, coś niesamowitego. Mamoru Oshii jeszcze ma inną słabość. Tą słabością są psy, basety konkretnie.
1: Tak jest. Chyba w każdym Ghost in the Shell się pojawiają te basety.
0: Tak. No ale to polecam. To jest Ghost in the Shell, to jest anime, któremu zawdzięczamy Matrixa i taki nowy oddech cyberpunka na zachodzie. No oraz to, że jeden z naszych nocników tutaj jest Weebusem. No nie jeden, bo przepraszam, jadę dobrą sprawę też. U mnie to był właśnie Ghost in the Shell, który już mnie tak do końca pocisnął przez tą moją miłość do cyberpunka. Zrobił ze mnie takiego lightowego, ale jednak troszeczkę weebusa. Czyli tam się uczyłeś. No dobrze, no i mówiłeś ostatnio u Błażeja, że ludzie, którzy z tobą tam byli, no tak w sumie to do końca chyba nie wiedzieli, po co się uczą tego japońskiego, chyba dla samego szpanu, tak? Czy jak to później? Jakieś miałeś relacje z tymi ludźmi? Coś ich znałeś? Jak oni dalej to wykorzystali? Bo jak ty, no to się domyślamy, że to nie zostało zmarnowane.
1: No takie odnosiłem wrażenie. Wiesz co, nie mam kontaktu z tymi ludźmi. Oprócz, jedyny kontakt jaki z nimi miałem, no to wyłącznie na tych zajęciach. Na tych naszych zajęciach, które odbywały się w sobotę, była nas grupa 10-12 osób, z czego mniej więcej 3 z tych osób jeszcze były w liceum, natomiast większość z nich, no to były osoby, które miały 20 kilka lat, nawet 30 kilka lat. Takie odczuwałem wrażenie, że one jakby nie za bardzo interesują się Japonią. W sensie, na przykład, jeżeli na pierwszych zajęciach nasza nauczycielka pokazywała nam różne zdjęcia, czy to z Japonii, jakichś słynnych miejsc, czy to słynnych Japończyków, czy na przykład potraw, to żadne z nich nie było w stanie odpowiedzieć, co widzi na tym zdjęciu. Tak więc właściwie tylko ja wykazywałem się jakąkolwiek aktywnością na tych zajęciach. No i to było takie troszkę dziwne. No jak pytałem się także tych osób, to właściwie nie chciałem brzmieć oczywiście jakoś tak natrętnie czy niemiło, tylko tak no, kiedyś zadałem któremuś z nich takie pytanie, że no to skoro nie chcesz jechać do Japonii, no bo tak ta osoba powiedziała, no to po co się uczyć japońskiego? Ona odparła, no żeby znać japoński. Tak więc to faktycznie mogło to... Takie odczuwałem wrażenie, że niektóre osoby chodziły tam po to tylko, żeby się podchwalić na przykład przed kimś, że chodzą na japoński.
0: No, trochę to snobistyczne i faktycznie, żeby tam wrzucić jakiegoś bonmota japońskiego i haiku i to, jak jestem, bułkę przez piwułkę. Na YouTubie widzicie dworzec tokijski. Jak to wygląda w środku, bo nie jesteś człowiekiem, który robi tony zdjęć, ale to zdjęcie chyba pokazuje troszeczkę takie wpływy kultury europejskiej. Czy to jest konstrukcja z epoki Meiji?
1: Dokładnie tak. Jest to konstrukcja z epoki Meiji. To, w jakiej formie widzisz na zdjęciu ten dworzec, on tak wyglądał faktycznie na samym początku. Podczas II wojny światowej Tokio zostało zbombardowane i zniszczone z ziemią. Tak więc musiano odbudować ten dworzec i odbudowano go mniej więcej tak samo, tylko z jedną różnicą. Ten nowo odbudowany dworzec po wojnie był krótszy o jedno piętro. Natomiast to, co widzisz teraz, to jest już... oni go przeprowadzali renowację jakoś gdzieś po roku 2010, z tego co pamiętam, tak więc on już wygląda w tym momencie jak przed wojną, w sensie ma tam dokładnie tą samą liczbę pięter. A jak wygląda w środku, no tu też jest taka ciekawa historia związana z tym moim pierwszym przyjazdem do Japonii. Jeżeli przylatuje się do Tokio, to zazwyczaj przylatuje się na największe lotnisko w kraju, czyli lotnisko Narita, które jest położone około 70 km od centrum miasta. I właśnie trzeba wsiąść w pociąg i przyjechać do Tokio i większość tych pociągów właśnie kończy swój bieg na tym dworcu głównym. No i historia jest taka, jest to jedna z pierwszych rzeczy, która mnie zaskoczyła, że ten dworzec jest cholernie wielki i ja się w nim zgubiłem. Po prostu musiałem pójść do... Tak, musiałem pójść do informacji i tam pani, która pracowała w informacji, na migi mi wyjaśniła, gdzie ja muszę iść, przez którą
0: Jezus Maria. To jest niemożliwe, naprawdę. Jest mi ciężko uwierzyć, że wiesz, kraj pierwszego świata, taki turbo nowoczesny, ma takie problemy, nie? To jest niesamowite.
1: Ja ci powiem więcej. Słuchaj, osoby, które pracowały w obsłudze lotniska, czyli ci, którzy pracują nawet w biurze migranckim, w sensie, może zacznę od początku. Jeżeli się przylatuje do Japonii, to trzeba wypełnić kilka druczków, w sensie druczek taki, w którym piszesz, że kim jesteś, po co tutaj przylatujesz, w jakich celach, czy masz zadeklarować jakieś waluty czy złoto, które przywozisz do kraju. No i oczywiście typowy test na głupka, czy jesteś terrorystą, czy chcesz nas zaatakować. No i później skanują ci odciski palców wskazujących, robią ci zdjęcie oczu.
0: O Jezus i, Maria, i co? I tak jest. Odcisk odbytu jeszcze, tak? Powiedz.
1: Nie, odcisk odbytu nie, ale to no, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy tam boi się i twierdzi, że no to rząd światowy zbiera te wszystkie dane, no to niech lepiej do Japonii nie jedzie.
0: Powiem ci, że w dobie tego pięknu duchostwa, takiego internacjonalizmu i nie wiadomo czego, i tego bajzło, jak to mówią Chińczycy, tej białej lewicy takiej, która bardziej niż dobrostanem robotnika przejmuje się, żeby było odpowiednie diversity, widziałem już parę razy w internecie, że niektórzy ludzie przeżywali szok na to, kiedy ktoś, kto mieszka w Japonii, jakiś gaijin, czyli tam zachodni barbarzyńca, stwierdza, kochając ten kraj, tą kulturę i to wszystko, stwierdza, że w jego odczuciu Japończycy są rasiści albo po prostu spotkał się z rasizmem. Ty się z rasizmem spotkałeś? Bo nieufność, no to już jest na starcie, nie? Ale rasizm?
1: Nie, ja bym... Nie, z żadnym rasizmem się nie spotkałem w Japonii. Faktem, no tak jak mówię, no w większości przypadków nie będziecie w stanie porozmawiać z nikim po angielsku. Oni będą wam odpowiadali wam coś w języku japońskim, będą wam coś pokazywali na migi. Ewentualnie w niektórych sklepach mogą nawet... Niektórzy się tak przygotowali, niektóre placówki się przygotowały na coś takiego, że po prostu wręczają taką laminowaną kartkę z jakimś napisem po angielsku, na przykład instrukcją typu, że weź ten kubełek, zdejmij na przykład buty, tutaj pobierz stąd kimono i ręcznik i idź na gorące źródła, coś w tym stylu. No, natomiast nie, z takim rasizmem się tam nie spotkałem.
0: Czyli nie widziałeś nigdzie tabliczki, że gaijin zakaz wstępu?
1: Nie widziałem nic takiego. Słyszałem o takich tabliczkach faktycznie, ale o czymś takim nigdy nie słyszałem. Przypomina mi się jedna sytuacja, aczkolwiek nie wiem, czy to można nazwać jakąś rasistowską, moim zdaniem nie. Byłem kiedyś, poszedłem wieczorem do takiego baru, coś pomiędzy barem a restauracją. Okazało się, że byłem tam jedynym białasem i jedynym niejapończykiem, i ta osoba przy barze, czyli zakładam jego właściciel, która mnie zobaczyła, on troszkę tak spanikowany zaczął mówić po japońsku, że ja nie znam angielskiego, mogę cię obsługiwać tylko po japońsku. Ja mu odpowiedziałem, że dobrze, nie mam problemu, ja japoński trochę znam.
0: O, jak zareagował?
1: Był taki troszkę spanikowany, ale on był spanikowany nie tym, że jestem biały, tylko on był pewnie spanikowany tym, że na przykład ja coś będę od niego chciał, a on mnie nie zrozumie. Na szczęście, no nie wiem, no nasza konwersacja, czy tam zamawianie tego, co chciałem tam zjeść i wypić, poszło dobrze i na końcu nawet pożegnaliśmy się, on się pożegnał ze mnie uśmiechem na ustach. Tak więc no, to nie jest rasizm, tylko to jest takie, no taki może nie strach nawet przed nieznanym, tylko strach przed tym, żeby się nie wygubić.
0: No tutaj się chyba kłania ten taka dziwna mentalność japońska, że Japończyk ma dwie twarze, jedną taką dla siebie, a drugą dla tych wszystkich ludzi dookoła. I że bardzo ważnym jest, jak jest coś postrzegane. No, a my teraz tutaj... wjechało zdjęcie pomnika Godzilli, nie? Możesz tak dwa słowa o tym powiedzieć?
1: Pomnik Godzilli, który widzicie, to nie jest jedyny pomnik w Tokio. Ten akurat pomnik znajduje się w takiej dzielnicy Hibiya. Jest to taka prestiżowa dzielnica ciut na południe od Pałacu Cesarskiego. Jeżeli widzicie na tym zdjęciu, ona stoi przed Toho Screen and Stage. Toho jest to nazwa wytwórni, która właśnie produkuje filmy z Godzillą, a oprócz tego mają swoją sieć kin i teatrów.
0: Aha. No, potrzeba strasznie się kończy z tego, że masz głos podobny do Grześka Przedsiębiorcy. Pozdrawiamy Grześka. W rzeczy samej masz. Jeden tylko detal się troszeczkę odróżnia, ale to jest niesamowite, jak ludzie mają w radiu podobny głos do siebie. To jest... No... Nie do przejechania. Okej, to był taki chwileczkę temat do obchodziura, bo chcę skoczyć teraz do naprawdę czegoś konkretnego. Jak przygotowałem listę pytań do tego odcinka, to oryginalnie w tym miejscu było Pacinko, bo Pacinko wspomnieliście u Błażeja tylko tak przez chwilę, znaczy się wspomniał Taka. No i powiedział, że to jest chyba najpopularniejszy sport z piłką tudzież kulkami w Japonii.

0: wycieczki w jakieś odpowiednie miejsce. Tak mniej więcej jakbyście wyobraźli sobie taką planszę do flipera, tylko że nie planszę do flipera, która jest położona poziomo, tylko taką, która jest położona pionowo. Tak więc jeżeli się trafi tymi kuleczkami w jakieś odpowiednie miejsce, no to zdobywa się jeszcze więcej tych kuleczek, one zaczynają wypadać. No jeżeli się zdobędzie już odpowiednią ilość tych kuleczek, a to zazwyczaj jest, może wynieść kilka wiaderek, kilka pojemników, to później zabiera się te kuleczki, idzie się do obsługi i można je wymienić na nagrody. I są to nagrody typu, nie wiem, na przykład jakiś zdalnie sterowany samochodzik, jakaś koszulka i tak dalej. Natomiast można wymienić także te kuleczki na taką specjalną kartę, czy żeton, czy jakiś bilecik i z tym bilecikiem wyjść z salonu Pachinko, wejść do jakiegoś innego sklepiku, czyli innej placówki takiej malutkiej, która się znajduje blisko tego salonu i już wtedy ten bilecik wymienić na pieniądze. Dzieje się tak dlatego, ponieważ hazard jest zakazany w Japonii.
1: A widzisz,
0: chociaż chyba to się ostatnio zmieniło, ale nie orientowałem się w tym temacie, ale no, oni to obchodzą właśnie w ten sposób.
1: Potrzeba już się troszeczkę wywąchał, ale tak jak mówiłem, to było przed audycją ustalone. Bardziej istotne było tutaj poinformować wszystkich, na czym ten fan polega, niż jakieś tutaj wielkie historie opowiadać. Tak, no Pachinko to jest chyba główny sport, czy tam rozrywka w Japonii. To w sumie temat, który się nadaje na osobną audycję. No i służy do prania brudnych pieniędzy też między innymi i Yakuza jest z tym powiązana. Jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć o Yakuzie obecnie, to sugerowałbym odpowiedni odcinek podcastu Dział Zagraniczny. Jest rewelacyjny, jest tam bodajże z zeszłego roku odcinek o Yakuzie i tym, jak się do tego, jak się ma do koronawirusa. Spoiler, to są stare chłopy głównie. No, dobra, wracamy. Tak jak już było potrzebie, to jedziemy do tego, co w Japonii jest najciekawsze, czyli żarcia. Na obraz wjechał ramen. Co to za ramen? Gdzie go jadłeś? I dlaczego, wiesz, złośliwi mówią, że ramen to jest po prostu kurde rosół, który ma więcej pierdół. No, to mi tak do końca na rosół nie wygląda, ale opowiedz coś.
0: No, jedzenie w Japonii. No, jedzenie to jest temat rzeka. Jest to jedna z największych przyjemności, które można przeżyć w tym kraju i jest to jeden z takich głównych powodów, dla których niektórzy ludzie w ogóle podróżują do Japonii. Ten ramen, który widzicie na zdjęciu w tym momencie, jest to ramen z takiej sieci restauracji zwanych Ichiran Ramen. Jest to taka sieć pochodząca z Fukuoki. Fukuoka jest to miasto na wyspie Kyushu, czyli w zachodniej części Japonii. I akurat ta restauracja specjalizuje się w tak zwanym tonkotsu ramen. Tonkotsu ramen, czyli jest to ramen, którego bulion jest gotowany na podstawie...
1: Wieprzowej?
0: Kości, tak jest, wieprzowych kości, dokładnie.
1: Czy to ma się jakoś do tej choroby szalonej krówki, o której taka mówił ostatnio? Czy to tak zawsze było?
0: Wydaje mi się, że to tak zawsze było. Nie spotkałem się, żeby ramen był gotowany z wołowiną.
1: To więc raczej zupa pho, wietnamska.
0: Tak, dokładnie. Z wołowiną się kojarzy bardziej zupa pho. Natomiast co do zupy, ramenu i rosołku. Ramen, faktycznie jak widzicie, ramen właściwie jest to sama nazwa tego makaronu. I on najczęściej jest podawany w takiej formie właśnie, że wkłada się go do zupy, natomiast do jakiegoś bulionu. Natomiast tego dania no, nie można nazwać zupą, bo jednak jakby głównym składnikiem tego dania, tą najważniejszą jego częścią jest makaron.
1: A to mamy, mamy na Śląsku takie określenie na rosół, nudel zupa. O, widzisz? Czyli ramen to taka nudel zupa, tak?
0: Tak jest, to jest nudel zupa, gdzie najważniejszą, najistotniejszą częścią jest makaron, a ten bulion i te wszystkie dodatki to są właściwie tylko dodatkami.
1: No, powiedz mi, a ta zielenina, to co to było? To jakiś jest mały por, czy co?
0: Ta zielenina jest to cebulka. Właściwie jest to taka.
1: Chive to
0: To
1: się
0: nie jest
1: chyba
0: ani
1: nazywa,
0: cebulka
1: nie?
0: dymka, jest.

0: To co się nazywa Welsh Onion? Nie wiem, jaki jest polski odpowiednik tego, ale to nie jest odpowiednik naszej cebulki dymki. Natomiast no, to jest taki szczypior. No.
1: To czosnek dęty.
0: Czosnek dęty, o, dokładnie.
1: Mówi Wikipedia. No ciekawe, ciekawe to wygląda. Muszę powiedzieć, że że bardzo mnie to ucieszyło, że tutaj ten ramen jest na łeb-to-winie. Będę próbował coś takiego zrobić i wiesz, jak spieprzę, to nie będę się tak krygował, jak gdybym to zrobił przy wołowinie. No okej, ramen. Są ramenownie, czy suszownie, jak to wygląda? Bo tak jak mówiliście, też u Błażeja i taki, i z Mory, wszyscy myślą, że to suszy się wpiernicza na potęgę, nie? Ale kurde, wydaje mi się, że chyba ramen jest takim numerem jeden szybkiego jedzenia na ulicy.
0: Z tymi suszarniami, z tego co się orientuję, to jest tak, że sushi to się jada mniej więcej, przeciętny Japończyk jada raz na tydzień albo nawet rzadziej. Ale tak jak mówisz, ramen chyba będzie taką potrawą, którą się spożywa najczęściej w tygodniu, że na przykład 3 bądź 4 razy w tygodniu. Nie nazwałbym tego szybkim żarciem, wbrew pozorom, to nie jest żaden fast food. Natomiast no, jest dużo, dużo, dużo bardziej popularniejszy od sushi. No i jest to taka rzecz, którą się je, tak jak mówię, w przerwie na lunch. Sushi raczej jest to traktowane, żeby wyjść na przykład sobie z rodziną, tak jak na niedzielny obiad. Chociaż w Polsce kulturze nie ma czegoś takiego, w Polsce jednak no, często je się w domach, a w Japonii właśnie w niedzielę często się wychodzi z rodziną na sushi.
1: Na obraz wjechał Tsukamen. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale ten makaron po lewej mi wygląda na udon. Mylę się, nie mylę i powiedz mi więcej o tym daniu.
0: No, mylisz się, ponieważ tsukamen jest to po prostu ramen, tylko że podawany osobno. Makaron jest podawany osobno, wszystkie składniki są podawane osobno. Jedynie ten bulion, który widzisz, jest bardziej zagęszczony niż w normalnym ramenie podawanym w zupie. Polega to na tym, że po prostu nabierasz pałeczkami trochę makaronu, wrzucasz go do tego zagęszczonego bulionu, a później wsysasz.
1: Dobra, wsysasz, to jest dobrze powiedziane. Gdzieniegdzie panuje przekonanie.
0: Siorbiesz.
1: No właśnie, czy Japończycy siorbią? Siorbią, no bo nie ma łyżki do cholery, więc muszą siorbać, nie? To chyba się nie mylę tutaj, nie? Zresztą, kurwa, no, to widać w animu, nie?
0: Znaczy, jak widziałeś na poprzednim zdjęciu w tym ramenie, to tam była łyżka, tak więc łyżki także używają do tego, żeby jeść tej zupy, w sensie, chociaż bardziej ją się wypija, bardziej ten bulion się wypija pod sam koniec, jak już zniknie cały makaron. Natomiast z tym siorbaniem faktycznie jest tak, że oni siorbią, ale to nie jest tak, jak to przedstawiają niektóre zachodnie artykuły, że siorbanie, że to jest niby pokazanie swojego uznania dla kucharza, że albo że
1: Nie,
0: komuś smakuje. Nie,
1: żeby nie było
0: oni siorbią po
1: gorące.
0: prostu dokładnie z prostego względu, że to jest gorące, chcą zjeść.
1: No, to jest ciekawa sprawa, ale ten mit idzie dalej, nie? Mit, dwie wersje słyszałem, że beknięcie jest bardzo w porządku i nikt nie zwraca uwagi, a bardziej ekstremalnej szczecińskiej wersji słyszałem, że nawet ten mroczny pomruk odbytnicy to już w ogóle jest wielkie uznanie.
0: Nie słyszałem, żeby ktokolwiek bekał i nie słyszałem, żeby ktokolwiek powiedział na głos w restauracji.
1: Jak tak patrzę na tego ramena, to mi się przypomina moje danie zwane biedamenen, czyli zupka chińska wzbogacona o właśnie jakąś zieleninę i jajko takie na pół miętko. Polecam, jeżeli nie macie ramenowni.
0: Ale Japończycy właśnie tak jedzą. Słuchaj, jeżeli chcą zjeść coś na szybko, to właśnie kupują instant ramen i do niego dodają właśnie, a to szczypiorek, a to właśnie gotowane jajko.
1: Czy mój kolega, który jest w pewnym sensie podobny do kapitana Tomka, dobrze powiedział, że byłem w poprzednim wcieleniu Japończykiem. No, skądś ten pomysł wziąłem, a nie widziałem tego na 100% nigdzie w żadnej telewizji ani niczym takim. Dobra, wjeżdża trzecie zdjęcie zaraz. Tutaj, które mamy. Udon i tempura. No dobra, udon to chyba, jeśli mi pamięć nie mini, to. A, okej. Nie, to nie jest to twoje najulubieńsze jedzenie. Powiedz, co to jest i z czym się to je.
0: Udon jest, są to podobnie jak ramen. Jest to makaron z pszenicy, tylko że troszkę grubszy, troszkę wyrobiony inną techniką, bo warto powiedzieć, że w ogóle ramen przyszedł z Chin. Ramen jest daniem chińskim, które zostało zaadaptowane przez Japończyków. Natomiast udon jest już taki bardziej swojski, bardziej japoński. No i tutaj, jak widzicie na zdjęciu, on także wpływa w takim bulionie, który się nazywa dashi. Dashi jest to taki zazwyczaj lekki bulion robiony albo z wodorostów, albo z katsuobushi. Katsuobushi, czyli to są takie cienkie płatki suszonej ryby, suszonego tuńczyka bonito, które się później gotuje i uzyskuje się z nich taki bulion. A tempura, no to są zazwyczaj albo jakieś warzywa, albo krewetki, albo tak zwane fishcake'i, które są smażone w cieście w głębokim tłuszczu. Fishcake, jeżeli ktoś nie wie, jest to taka specyficzny artykuł spożywczy w Azji, który polega na tym, że jest to takie ciasto z osmaku ryby bądź osmaku właśnie krewetek.
1: My goodness, niesamowite. Widzę, że tutaj tempura zrobiła na czacie niesamowite wrażenie na ludziach. Jest wielu fanów. Może przybliżysz tym, którzy nie wiedzą, co to jest tempura i czemu jest taka cudowna i najlepsza.
0: No, tak jak mówiłem, to tempura to są głównie warzywa bądź krewetki lub fishcake'i, które są smażone w takiej lekkiej panierce, takiej z ciasta, smażone na głębokim tłuszczu.
1: No,
0: No
1: czekaj,
0: i
1: czekaj,
0: to
1: czekaj, czekaj,
0: najpopularniejsze.
1: czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Ja byłem przekonany, że to jest właśnie panierka, nie? Sama z siebie. Nie totalnie, tylko że to jest ta panierka.
0: Nie, to danie jest nazywane tempura.
1: Popatrz, człowiek się uczy całe życie.
0: Czy ten sposób jakby przygotowywania potraw w ten sposób jest nazywany tempurą? Nie, bo tobie się pewnie skojarzyło z taką panierką, która się nazywa
1: Spanko?
0: panko. Natomiast
1: Tak.
0: panierka panko, tak, i tempura to są dwie zupełnie różne rzeczy. Panko jest używane to są takie jakby taka bułka tarta, w którą można zawinąć kotleta. Natomiast tempura jest robiona w taki sposób, że wyobraź sobie ciasto na naleśniki i wiesz, maczasz warzywo w tym cieście na naleśniki, a później wrzucasz do gorącego tłuszczu.
1: Dobra, dopiero jak mi drugi raz to powiedziałeś, to mój mózg to ogarnął, nie? Bo jakoś tego w ogóle nie byłem w stanie przyjąć za pierwszym razem. Okej, dobra, łapię, jest spoko. Chętnie bym zjadł. Jeszcze powiedz coś o tym kotlecie schabowym. Jeszcze raz, bo myślę, że warto o tym przypomnieć, mimo że było, myślę, że było upożeja na ten temat, ale nie każdy wie, że właśnie. Tak, czy w panko jest ten kotlet schabowy japoński?
0: Tak, dokładnie. W japońskim kotlecie schabowym jest ta panierka zwana panko. No, kotlet schabowy. Każdy sobie teraz pomyśli, o czym ty, człowieku, mówisz, jak kotleta schabowego mogą mieć w Japonii? No, mogą, ponieważ kiedy w XIX wieku Japonia otworzyła się na świat, bardzo wielu Japończyków zostało wysyłanych przez rząd za granicę, żeby z zagranicy ściągać jakieś ciekawe pomysły, jakby tutaj uprzemysłowić i unowocześnić swoją ojczyznę. I jeden z takich Japończyków trafił kiedyś do Wiednia i tam
1: Sznycel.
0: podpatrzył sznycel wiedeński. A ponieważ no, sznycel no, to jest to taki schabowy, to chyba różnica jest taka, że jest tłuczony nożem, a nie młotkiem, no to przywiózł ten pomysł do Japonii. No i zaczęto także smażyć w Japonii schaboszczaki, tylko że smaży się je właśnie w takiej, podobnie jak tempurę, czyli smaży się je właśnie w głębokim naczyniu z tłuszczem. Po wyciągnięciu takiego kotleta kroi się go w takie paseczki i podaje razem z surową kapustą, która nie jest zazwyczaj doprawiona niczym, no i ryżem.
1: A, że nawet potrzeba na czacie napisał, że nawet w swojej suszarni lokalnej widzi coś tam w tym purze. Może stąd to takie głupie przekonanie u mnie, że to jest właśnie ta panierka. Okej, słuchajcie, ja teraz zadam pytanie o McDonalda i przypomnę, że to jest dobry moment na interakcję z waszej strony. Czy to telefon, czy donate, najchętniej bym widział telefon, jak mam być szczery. Jako że fanów jedzenia i Japonii u nas nie brakuje, no to liczę na kogoś z was, że dołączycie do nas na Discordzie i zadacie parę pytań. Jeżeli to pójdzie w tym tempie, w którym idzie, no to chyba się na jednej audycji w tym temacie nie skończy. No, także ten. Czekam na was, a ciebie, kurczę, pytam o McDonalda w Japonii.
0: Tutaj tylko tak wrócę na chwilkę do tego, co powiedział Ciąg Bulungę na czacie. Faktycznie tempura pochodzi z Portugalii. Tak, tak. To jest racja, że to mnisi portugalscy kiedyś do Japonii przywieźli ten sposób przyrządzania potraw, a Japończycy to zaadaptowali.
1: Czyli to może być starsze niż Meiji, niż Rankaku i to może być jeszcze z Sengoku.
0: Nie pamiętam już dokładnie, gdzieś w średniowieczu było, że ci, znaczy w średniowieczu nie, raczej to była chyba ta epoka wielkich odkryć geograficznych, kiedy ci mnisi portugalscy podróżowali do Japonii. No tak więc no, to na pewno jest dużo starsze, to może mieć 400-500 lat.
1: No, dokładnie. Co z tym makiem, bo KFC to może zostawmy na inny moment, ale co z makiem?
0: Co z tym makiem? W maku byłem w Japonii dwa razy, co jest dosyć dziwne i tak sobie na początku się tak zastanawiałem, czy będąc w takim kraju, który ma taką świetną kuchnię narodową jak Japonia, warto pójść do maka. Ale po prostu chciałem zobaczyć, czy faktycznie mak smakuje tak samo jak w Polsce. Spróbowałem dwóch kanapek. Jedną był zwyczajny Big Mac. Natomiast drugą kanapką była taka kanapka, która nie występuje nigdzie w Europie. Ona się po japońsku nazywa ebi fileo. Fileo, czyli filet, ebi, czyli krewetka. Czyli po prostu jest to mięso z krewetek zgniecione w formie takiego kotlecika. Jeżeli tam powiedzieć o tym ebi fileo, że to była taka ciekawostka. Takie, no jest, ma to smak krewetkowy, ale takie nic wielkiego. To o Big Macu mogę powiedzieć tyle, że to jest chyba najgorszy hamburger, którego jadłem w życiu. Znaczy gorszy, tylko jadłem we Wrocławiu z takiej budy, gdzie podawano hamburgery i wtedy faktycznie te hamburgery podawane we Wrocławiu to były takie burgery, które można kupić już gotowe z lodówki w supermarkecie. To on był faktycznie gorszy. Prawda jest taka, że to mięso w japońskim McDonaldzie jest często sprowadzane z Chin. Nie jest dosyć wysokiej jakości. Ta wołowina w Big Macu smakowała jak rozmoknięty karton.
1: A co z serem?
0: Ser topiony był ok, mniej więcej takiej samej jakości jak ten w Polsce. Natomiast no, sałata dodawana do burgera, no to smakowała jak plastik, jak zielony plastik.
1: Przez chwilę mieliście na obrazku Shinjuku słynną dzielnicę, ale do tego jeszcze wrócimy. A teraz mamy bento, czyli no, takie zestawy śniadaniowe, powiedzmy do jedzenia, drugie śniadanie. Jak wygląda jedzenie, które jest dostępne w sklepie, takie wiesz, takie szybkie take-outy, powiedzmy, że bierzesz i jesz, nie wiem do czego to porównać, do sushi z Biedronki, które lubi je tam? Jak to wygląda tam? Bo tutaj nasz nie mój kapitan twierdzi, że w Europie są takie złe standardy, jeżeli chodzi o prawo do jedzenia, wiesz tam normy jakości jedzenia i tak dalej. W Japonii jest masa takich gotowych rzeczy do cholery, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Co ty widziałeś, jak tam byłeś?
0: Racja, jeżeli chodzi o takie danie gotowe, są one dosyć powszechne. Akurat to, co widzicie na zdjęciu, jest to danie, jest to wystawa z supermarketu, których notabene w Tokio nie jest zbyt wiele. Tokijczycy raczej kupują żywność taką codzienną w konbini. Czyli takich małych sklepach sieciowych typu Żabka. Tylko że to są takie bardziej rozbudowane żabki. No, natomiast jeżeli chodzi o tą żywność gotową, to jest jej całkiem sporo. Jest ona powszechnie dostępna. Jest nawet tak, że niektóre restauracje po prostu sprzedają takie zestawy lunchowe bento po prostu na ulicy przed restauracją, tak? Czyli osoba, która idzie sobie do pracy, bądź na przykład wyszła z pracy na przerwę, to akurat skakuje sobie czy to do sklepu, czy to przed taką restaurację, żeby kupić właśnie bento. I to właśnie stoiska z bento przed restauracjami, one się właśnie otwierają tylko albo rano, albo w porze lunchowej, a później już znikają. I faktycznie, one są powszechnie dostępne, są tanie i zazwyczaj jada się je na zimno.
1: I co to jest na przykład? Jak to wygląda? Bo wiesz, bento, no to w najlepszym wypadku taki szary człowiek sobie wyobrazi sushi, powiedzmy, jakieś takie przenośne, ale to kurczę, przecież tych rzeczy tam jest 100 milionów różnych.
0: No nie tylko sushi. Sushi to jest akurat mała część, bardzo mała część tych zestawów gotowych, tak jak już wspominaliśmy, że sushi nie jest tak bardzo popularne, jak się uważa. Głównie są to takie dania typu łyżka, duża łycha ryżu, dużo jakichś różnego rodzaju warzywek, czy to smażonych, czy to jakaś sałatka, czy to jakieś warzywa na surowo i do tego malutki kawałek ryby pieczonej, grillowanej, bądź mały kawałek wołowiny, wieprzowiny. I to jest takie typowe bento. Ale oprócz takich tego typu zestawów obiadowych, jako bento, można także znaleźć sushi, które mówiliśmy, jest dość mało popularne, ale na przykład mogą być to także różnego rodzaju makarony, czyli ten udon bądź makaron soba.
1: Suche, czy jak to jest tak dobrze stegowane, że to jednak nie jest suche, jak to? O co kamal? Makaron taki suszowy?
0: Wiesz, to wygląda w taki sposób, że masz już makaron ugotowany i do tego zestawu dodają ci taką specjalną, dodają ci po prostu malutki kubeczek z wodą. Podlewasz go wodą, żeby ten makaron się troszkę rozszedł, rozkleił, a później go nabierasz, wrzucasz do jakiegoś sosiku i jesz.
1: Ach, ci Japończycy. Niebywałe. Po prostu niebywałe. To jest coś, czego mi brakuje w Polsce, jak mam być szczery. Niestety. Jest tyle opcji, żeby coś zjeść ciekawego. I nie jest to jakiś wielki posiłek, a u nas tak naprawdę wszędzie te kanapki już można po prostu dostać do głowy. Właśnie jak z pieczywem wygląda w Japonii, bo Błażej mówił, że tam gdzie był w Chinach, nie licząc wielkich miast, no to była lipa straszna z pieczywem, a w Japonii?
0: Ja tak za bardzo pieczywa nie szukałem. Jeżeli chodzi o pieczywo w konbini, to bardzo ciężko zdobyć takie normalne bułki czy chleby, powiedzmy chleby tostowe. Pieczywo japońskie oczywiście istnieje, tylko mam tutaj na myśli zazwyczaj takie drożdżówki bądź takie pieczywo wykwintne, niesłodkie, czyli może być to na przykład coś w stylu jakiegoś chlebka, który jest jakimś polany sosem czosnkowym z serem czy czymś takim. Można znaleźć gotowe kanapki w lodówce, natomiast jeżeli chodzi o kupno takiego samego pieczywa, no to nie jest powszechnie dostępne. Przy niektórych większych stacjach można znaleźć oczywiście piekarnie, które są albo stylizowane na piekarnie francuskie, albo włoskie. A. Ale jest ich naprawdę niewiele. No i pieczywo nie jest czymś popularnym, z tego co wiem, wśród współczesnych Japończyków. Właśnie widziałem kiedyś taką ankietę, która pokazywała, że to częściej ci starsi Japończycy, to starsze pokolenie, dużo częściej sięga po pieczywo niż młodsze generacje, ponieważ oni byli wychowywani za czasów amerykańskiej okupacji, kiedy był głód, a Amerykanie wtedy po prostu jako pomoc wysyłali im amerykańskie jedzenie, między innymi chleb tostowy. Więc no nie jest to coś popularnego.
1: Jeżeli chodzi o te czasy, to warto przypomnieć, że te tak zwane zupki chińskie są rzeczy samej japońskie i powstały w tamtych czasach właśnie żeby radzić sobie z głodem. Gosia na czacie pisze, że bento to również cała sztuka atrakcyjnego zapakowania posiłku. Super to wygląda. Tak, a jak chcecie zobaczyć posiłki, które super wyglądają, no to zapraszam na Discorda, Nocnik Pana Makłowicza. Tam macie dzieła Gosi właśnie, która robi rzeczy, które na 100% smakują niesamowicie. No ale wyglądają po prostu cudownie, nie? Mi jest głupio, jak te moje karakany czasami wrzucam. To, co ona robi, to jest uczta. No, jak na razie sceptycznie powiem, na pewno dla oczu. A czy dla kół smakowych, no, come on, też.
0: To bento, o którym wspomina Gosia, to pięknie ułożone. Akurat je najczęściej można spotkać nie w formie takich zestawów lunchowych na szybko, które można sobie przekąsić w pracy bądź w szkole. Natomiast je częściej można spotkać w formie czegoś takiego, co się nazywa ekiben. Eki to jest po japońsku stacja kolejowa, a ben no to jest właśnie skrót od słowa bento. Czyli jest to bento, które można kupić sobie na stacji kolejowej, kiedy się jedzie w podróż pociągiem, i wtedy to bento ekiben, ono zazwyczaj jest dosyć drogie, bo potrafi kosztować nawet ponad 1000 jenów. A jak widziałeś, tamte bento ze sklepu były warte około 400 jenów. I ono faktycznie jest ułożone w taki ładny sposób, i ono jest także robione z wyższej jakości produktów.
1: Czyli to jest 35-36 zł, z tego co widzę, tak? No to nieźle,
0: Tak
1: nieźle.
0: jest.
1: Ciąg Bolunga pyta o ten, pyta o. Niech no zerknę. Anpan. Mówi ci to coś? Fasola na
0: Anpan.
1: słodko? Tak, jak słucham Enmy na jej kanale, czyli takiej tam, no, dziewczyny, która mieszka w Japonii, polecam, w niedzielę nadaje live'y. Co chwilę słyszę, że tam jest fasola na słodko, słodycze, jakieś fasoli i tak dalej. Ale to może zostawmy na drugą część, na razie tylko tak powierzchownie. Zejdziemy na razie z tematu kuchni i popłyniemy dalej, bo to się na jednym odcinku nie skończy. Miej tego świadomość. Co ten Anpan?
0: Anpan. Anpana samego nie jadłem, aczkolwiek jadłem różne przysmaki, które zawierały faktycznie tą pastę ze słodkiej fasoli. Między innymi coś takiego, co się nazywało taiyaki. I to jest coś, co możecie kojarzyć z anime. Jest to takie ciastko, które wygląda jak rybka, jest w formie ryby. No i ono jest właśnie w środku wypełnione tym nadzieniem ze słodkiej fasoli. No oprócz tego jeszcze jadłem mochi, czyli są to takie ciasteczka ryżowe z takiego tłuszczonego ryżu, bardzo kleiste, i one właśnie często są w środku wypełnione tą pastą.
1: Dobra, mamy trunki na zdjęciu. Tak jak już
0: Tak.
1: mówiłem, na razie w dwóch żołnierskich słowach, bo chociaż nie wiem, jak bardzo się tam w kulturę picia zagłębiłeś.
0: Nie bardzo akurat. Ja jestem takim człowiekiem, który raczej stroni od alkoholu. Aczkolwiek to, jak tam byłem, to próbowałem sobie codziennie wieczorem wypić na przykład jakieś nowe piwko albo jakiś nowy alkohol, którego nigdy nie widziałem. To akurat, co widzicie na zdjęciu, to jest tak zwane siociu. Siociu to można by powiedzieć, że to jest taka podłej jakości wódka. Ona jest najczęściej robiona albo właśnie z różnych zbóż, albo z ziemniaków. I można by powiedzieć, że ona jest najpopularniejszym napojem w Japonii, aczkolwiek rzadko pije się ją samą, raczej pije się ją jako dodatek do innych napojów. Czyli na przykład, nie wiem, kupuje się sok czy jakiś syrop owocowy i do tego dodawa się właśnie to siociu.
1: No, ale to jest cena spora, to jest po 70 zł, widzę to na samym dole, jeżeli to jest to. Ile tego tam jest w środku
0: No
1: pojemności?
0: tak, ale tam są 4 litry.
1: Ho, ho, ho, ho, ho. No dobra, no to nieźle, nieźle muszę powiedzieć. A jaki jest żul po japońsku?
0: Żul po japońsku. Nie wiem, jak jest żul po japońsku, ale tutaj także ciekawy temat. Ilość żuli bezdomnych w Japonii. Można ich spotkać całkiem sporo. Pod niektórymi wiaduktami w Tokio można zobaczyć, jak są ułożone w rządku albo jakieś namioty rozstawione, albo jakieś śpiwory. albo jakieś kartony, które zazwyczaj za dnia są puste, ale wieczorem już się zapełniają przez bezdomnych, którzy tam powiedzmy skończą, nie wiem, poszukiwać puszek i innych rzeczy na sprzedaż. Tak więc mimo to, że Japonia jest dosyć rozwiniętym krajem, to jednak tą bezdomność widać. Nie wiem, z czego to wynika, nie zagłębiałem się nigdy w takie sprawy, czy istnieje coś takiego jak pomysł dla bezdomnych w Japonii, czy istnieje jakiś socjal dla nich. Tutaj raczej bym odsyłał do jakichś specjalistów od Japonii, za których ja się nie uważam. Ja jestem tylko fascynatem, ale no nie mam żadnego papierku na to, więc no, na akurat jest to temat, którego nie zgłębiałem, aczkolwiek no, odnosiłem takie wrażenie, że jest ich dosyć, może nie sporo, ale no, na pewno są widoczni.
1: No, to jest zastanawiające. Ciekawe, skąd ci gdzieś tam biorą, jak trafiają na, wiesz, na żul do, czyli drogę żula, ale ten, no co, dobrze chyba wymyśliłem nazwę.
0: Może to też jest kwestia skali. No, w Tokio i w okolicach mieszka około 30 milionów ludzi, tak jak 3/4 Polski. Więc może to jest liczba skali. Może dlatego mi się wydawało, że jest ich aż tyle i że byli aż tak widoczni.
1: Na pewno, tylko wiesz, zawsze jest kwestia tego, w jakich dzielnicach jesteś, bo nie wszędzie żule się pamiętają, nie? Trzeba o tym pamiętać.
0: No, ja widziałem ich w centrum Tokio i to było na przykład w Akihabarze. W Akihabarze, czyli jest to ta dzielnica, gdzie są, jest dużo sklepów z komiksami i z elektroniką, no i właśnie oni tam pod jednym wiaduktem koczowali. I to przy Yodobashi Camera. Yodobashi Camera to jest taki media markt, tylko który ma 11 pięter, więc...
1: No właśnie. Architektura tamtejsza to jest ciekawa sprawa. Wiesz co, chciałem spytać, czy jest dużo wieżowców, ale to tak jak pytać misia, czy się defekuje w lesie. No jest tego w cholerę, ale co tam jest cholera w tych wieżowcach, nie? Ich jest tam ogromnie dużo, ale co tam jest w środku? Czy to jest przestrzeń biurowa, czy sklepy?
0: Wszystko. I biura, i sklepy, i pomieszczenia mieszkalne. Ja akurat byłem, nocowałem za każdym razem w takich dzielnicach, które były dosyć blisko centrum, ale były to dzielnice typowo mieszkalne, a mimo wszystko i tak tych biurowców było całkiem dużo i tam się mieściły przeróżne firmy. I to nie mówię o firmach jakiejś z wysokiej półki typu Mitsubishi, Honda, Sony i tak dalej, tylko takie dosyć małe bądź średniej wielkości firmy, o których żeśmy nigdy na zachodzie nie słyszeli. Aczkolwiek no, tutaj trzeba dodać, że Tokio jest to specyficzne miasto jak na Japonię, w sensie tak... Tak generalnie Japonia nie wygląda z tego, co słyszałem w innych miastach typu Osaka czy Nagoya. No, w Tokio liczba tych wieżowców jest dużo, dużo większa. No, tak jak mówię, no, trzeba pamiętać, że Tokio zostało podczas wojny zniszczone, tak więc...
1: Bez bomby atomowej, ale...
0: Wali, no to...
1: Napalmem.
0: No i... Napalmem. No tak, ale i tak no wszędzie były ruiny. No.
1: No było zrównane z ziemią do zera. To też jest coś, czego się na zachodzie nie wie, ale to jest trauma porównywalna, nie wiem, Lipskiem, Dreznem. Nic tam nie było, nie? To nie jest tak, że tylko Hiroshima i Nagasaki to jest dziura w głowie Japończyków. Nie. Tokio też. Przypominam, że możecie dzwonić, donatować. A propos donatowania, dziękuję Sławę za donata dla KUS. Co my tu dalej mamy w naszej agendzie? Wybiliśmy się troszeczkę z rytmu, ale powiedz mi, co po twoim pierwszym zdziwieniem, jak pierwszy raz przyleciałeś do Japonii?
0: Pierwsze takie zaskoczenie, oprócz tego zgubienia się na głównej stacji w Tokio, to było to, jak inaczej wyglądają przedmioty użytkowe. Tutaj mam akurat to, co byłem w hotelu. Na przykład już nie będę wspominał o japońskich toaletach, bo tutaj Nawet osoba, która nie jest zainteresowana Japonią, wie, na czym polegają japońskie toalety, jak one wyglądają i co tam można z nimi robić. Ale chodzi o takie proste rzeczy, typu na przykład kran.
1: O.
0: I w tym pokoju hotelowym, w którym byłem, to wyglądało to w taki sposób, że były dwa krany, które były połączone ze sobą jednym systemem sterowania. Taką
1: No czekaj,
0: po
1: czekaj, czekaj,
0: prostu
1: bo
0: jakąś
1: nie mam
0: baterię.
1: zdjęcia, nie mam zdjęcia. Dwa krany takie jak na wyspach w UK-u.
0: Nie. Mówię o takim, że był jeden, źle to powiedziałem. Był jeden kran, który stał nad wanną i był jeden kran, który stał nad umywalką. Natomiast oba te krany obsługiwało się jedną baterią.
1: A
0: I
1: czemu?
0: to, no, wyglądało to w taki sposób, że na tej baterii były trzy pokrętła. Jedno pokrętło odpowiadało za to, żeby zdecydować, czy chce się lać wodę w kranie, czy chce się lać wodę w prysznicu. Drugie pokrętło, w drugim pokrętłem sterowało się natężeniem wody, a trzecim pokrętłem sterowało się temperaturą wody.
1: Dobra,
0: Tak,
1: czekaj.
0: trzeba było się do tego przyzwyczaić.
1: To współczuję pijanemu turyście, nie? Który dopiero przyjechał.
0: Dokładnie, albo takiemu po jetlagu.
1: No, to też musiało być ja.
0: Tutaj jak już jesteśmy przy takich sprawach z wodą, to kolejnym zaskoczeniem, co dla mnie było, chociaż to podejrzewam, że to nie jest specyfika Japonii, tylko to jest generalnie specyfika pojechania do innego miejsca poza Europę, gdzie jest inna flora bakteryjna, ale właśnie inaczej pachniała woda z kranu. Na początku wydawała mi się taka śmierdząca, ale już po 2 dniach się do niej przyzwyczaiłem. I kiedy wróciłem do Polski i jak wziąłem prysznic w swoim domu, to ta polska kredowa mi zaczęła śmierdzieć.
1: O, no właśnie, to już też było wspomniane tutaj w Nocnym Radiu. Mianowicie chodzi o to, że kimchi z kolei, ja wiem, że to koreańskie, nie da się rzekomo zrobić kimchi w Polsce takiego samego jak w Korei, bo inna flora. No, ciekawe, ciekawe.
0: Faktycznie, ja to potwierdziłem, bo akurat całkiem kilka tygodni temu kupiłem sobie kimchi w Biedronce, które było robione w Korei, a później jadłem kimchi zrobione przez mojego kolegę i one smakowały inaczej. Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o ostrość, to były podobne, ale no faktycznie ten smak tych bakterii, tej fermentacji był inny.
1: Szkoda. Wielka szkoda, ale może to jest jakiś pomysł na biznes, nie? Tutaj kontestacja, cyk, cyk, co tydzień wysyłamy pomysł na biznes. Wylewki poziomujące Warszawa. Import, eksport flory bakteryjnej. A? To może być coś. To może być coś.
0: No, jak już zaczniemy o florze bakteryjnej, to można wspomnieć o tym, że Japończycy też słyną ze swojej kultury kiszonek. I ta kultura kiszonek, mam wrażenie, że jest dużo bardziej rozbudowana niż w Polsce. Oni potrafią kisić przeróżne rzeczy. No i ze względu na tą florę bakteryjną, to smakują także zupełnie inaczej niż w Polsce. Wprawdzie nie mają kiszonego ogórka, czy kiszonej kapusty. Ale kiszą takie rzeczy, na przykład jak okra.
1: Co to jest okra?
0: Okra? No, okra jest to takie warzywo. No, musiałbym sprawdzić w Wikipedii, z jakiego ono jest gatunku. Natomiast to można powiedzieć, że jest to. Ona w wyglądzie swoim przypomina papryczkę, natomiast ona jest chyba jakoś spokrewniona bardziej z bakłażanem czy z cukinią. Ale nie jest to typowe japońskie warzywo, jak sądzę.
1: Jakbyś. Cały czas wracam do tego jedzenia, ale ja wiem, to jest niesamowicie fascynujące, jeżeli chodzi o Japonię i ciężko jest mi się powstrzymać. Powiedz mi, jakie danie japońskie jest stosunkowo łatwo zrobić w Polsce? Bo, tak jak powiedział,
0: No,
1: taka
0: jeżeli ma się.
1: sake, mirin i co on tam jeszcze powiedział? Co jeszcze jest potrzebne?
0: Jest sake, mirin i sos sojowy.
1: O.
0: Takie trzy główne sosy. A wiesz co? No, wydaje mi się, że łatwo będzie zrobić tonkatsu, czyli właśnie saposzczaka, jeżeli się tylko ma tą
1: Mam
0: panierkę
1: panko,
0: panko.
1: mam. Dalej.
0: Sushi też będzie się dało łatwo zrobić, jeżeli ma się dostęp do świeżej ryby, jeżeli ma się dostęp do takiego ryżu jak w Japonii, ponieważ nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale ten ryż, który jest sprzedawany u nas w Europie w torebkach, nie ma nic wspólnego z tym ryżem, który się je w Japonii, w Korei, w Chinach. Ten ryż azjatycki, który jest jedzony w tych krajach, musi być krótkoziarnisty i musi być lepki.
1: A, no tak właśnie, żeby
0: Czyli
1: pączkami łatwiej było jeść.
0: tak, dokładnie, dokładnie. A czy coś jeszcze da się takiego zrobić? Ramen? Znam tutaj w Krakowie, gdzie mieszkam, znam jedną nową rameniarnię, która się nazywa Ramen People i ona jest prowadzona przez kobietę, która akurat uczyła się sztuki gotowania ramenu w takiej w szkole w Yokohamie. W Yokohamie istnieje taki uniwersytet, szkoła, jakby to nazwać, właśnie robienia ramenu i ona się tam wyszkoliła, tak więc próbowałem i faktycznie ten ramen w tej restauracji smakuje bardzo, bardzo podobnie do tego, co jest w Japonii, tak więc no, ramen da się zrobić, także w Polsce. No, największy problem chyba z tymi kiszonkami.
1: Co za przypadek? Mamy pierwszego dzwoniącego. Jest to taczka zweryfikuje, czyli Flavored Campbell.
2: Cześć, cześć. Przyszedłem tutaj, żeby porozmawiać o ramenie, bo ja akurat jestem z tych osób, które bądź co bądź jednak uważają to za taki rosół Japonii, tylko taki na bogato, a nie taki biedacki, jak w Polsce robimy. I ja uważam to, że ramen to jest pewien sposób sztuka, bo tak jak do pizzy można dodać wszystko praktycznie, no, słyszałem, że robili ramen z wieloma rzeczami, tak zrobić odpowiedni ramen, taki fajny, no to jednak jest trochę napracowanka i na pewno z tego, co widziałem, no trwa dosyć długo przygotowanie w ogóle samej bazy, tak jak w sumie rosół, prawda, no bo można użyć kostki rosołowej, ale to jest takie cheatowanie, takie oszukiwanie. Prawdziwy rosół się robi poprzez stworzenie bulionu, który no jednak no, trochę długo się robi, więc tutaj z ramenem tak samo sądzę. A tutaj miałbyś coś do dodania na ten temat, bo mnie akurat ciekawi ramen.
0: No, niestety muszę się rozczarować. Nie za bardzo mam nic do dodania w sprawie tego ramenu. Nigdy nie próbowałem go zrobić samemu. Także nie czytałem przepisów, jak się to robi. Słyszałem tylko tak, jak wspomniałeś o tym, że jest to dosyć długotrwały proces. W sensie, jeżeli chodzi o ugotowanie tego bulionu, że te kości wieprzowe muszą się gotować 20 godzin czy coś takiego. Mówisz, że jest to sztuka. Okej, dobra, ja się z tym zgadzam, że faktycznie jest to trudne do zrobienia, ale no w Japonii ten ramen nie jest traktowany to jako danie wykwintne. Jest to coś po prostu, co można zjeść na lunch i tyle.
2: Ale
0: Są oczywiście
2: pizza też
0: osoby.
2: nie jest wykwintnym daniem, a jednak ja uważam to też za sztukę zrobienie dobrej pizzy i takiej, wiesz, w stylu włoskim.
0: Jak najbardziej. Są osoby, które powiedzmy podchodzą z wielkim szacunkiem do robienia pizzy. Są osoby, które podchodzą z wielkim szacunkiem do robienia ramenu, a także innych potraw. Natomiast no, większość Japończyków nie traktuje tego jako coś wykwintnego, tylko coś, żeby wrzucić do brzucha i móc pracować dalej.
2: A co powiesz mi na temat takojaki? Jadłeś to może?
0: O, jadłem. Takoyaki są to. Jest to ośmiornica. Jest to taki malutki kawałek surowej ośmiornicy, którą wrzuca się do takiego ciasta. I z tego ciasta formuje się takie kuleczki, które wrzuca się na specjalne formy nad takim rusztem. No i później te kuleczki, kiedy one się już upieką, z tą troszkę ciepłą, ale jeszcze surową ośmiornicą, posypuje się je zazwyczaj płatkami z wysuszonego tuńczyka, ewentualnie jakąś cebulką, czy tam szczypiorkiem, majonezem. No i je się, ale to jest tylko i wyłącznie taka przekąska, to nie jest pełnoprawne danie.
2: Tak, brzmi jak japoński corn dog.
0: No, dokładnie. Propos korndogów, to tam też widziałem korndogi, tylko w Japonii, tylko one akurat były jakieś koreańskie, coś takiego, że to jakaś moda, która przyszła do Japonii z Korei.
2: Raczej tak, bo Korea słynie ze swojego street foodu. Japończycy raczej, z tego co widziałem, to też jest taki street food, ale raczej taki bardziej ogarnięty, czyli tam jednak no trochę bardziej tradycyjnie do tego podchodzą, bo w Korei no to jest jednak robione na szybkość.
0: Z tym street foodem w Japonii to jest tak, że to nie jest dosyć powszechne zjawisko. W sensie można się z nim spotkać ewentualnie na jakichś targowiskach albo podczas jakiegoś festiwalu, ale zazwyczaj na ulicy street foodu się nie uświadczy.
2: No powiedz mi jeszcze, bo dobrze wiesz, że jestem taki weeb, tylko że niedoinformowany. Ja dużo lubię touhou anime. Ja sobie czytam na przykład takie touhou i widzę przykładowo festiwale w świątyniach. To w większości są jakieś jesienne, wiosenne na przykład. Oni tam w ogóle mają coś takiego jak oglądanie kwiatów i zastanawiam się, czy to jest tylko w tej mandze, czy rzeczywiście jest coś takiego jak właśnie oglądanie kwiatów w Japonii. To takie dziwne coś. Ja to tak tłumaczę dziwnie może, bo z angielskiego to flower viewing, no ale nie wiem jak w japońskim to będzie się nazywało. I często no, są to zakrapiane imprezy z tego, co widziałem, a autor touhou chwali się tym, że właśnie dużo rzeczy jest z japońskiej kultury i to nie są rzeczy, które on sobie wymyślił.
0: Znaczy no faktycznie jest taka kultura oglądania różnych kwiatów, czy to kwiatów wiśni, to jest chyba najpopularniejszy, bądź najbardziej rozpowszechniony na zachodzie forma rozrywki oglądania kwitnących kwiatów, ale także są jakieś właśnie, pamiętam, oglądanie kwitnących kwiatów śliwy. Ja szczerze mówiąc w czymś takim nigdy nie uczestniczyłem, ponieważ ja w Japonii byłem w okresie majowym, tak więc już po kwitnięciu wiśni, bo wiśnia kwitnie gdzieś tak koniec marca, początek kwietnia, no i na długo, długo po kwitnięciu śliwy, bo śliwa kwitnie chyba jakoś w lutym.
2: Ja cię jeszcze tak przerwę, bo te właśnie dla nich, z tego co widziałem, to właśnie to oglądanie kwiatów, to trochę jak u nas dożynki. Pomimo, że u nas dożynki to jest święto plonów, to u nich podobnie właśnie się tak trochę świętuje, czyli też trochę zakrapiany sposób. A mówię, jeszcze wrócę, że właśnie te takojaki i te inne rzeczy to często widziałem właśnie przy... tutaj, no przyznaję się, w anime, no bo na żywo nigdy nie byłem w Japonii, chociaż chciałbym. Widziałem właśnie przy tych, wiesz, jak mają te noworoczne na przykład pójścia na jak to się mówi, do świątyni, shrine i tam właśnie są różne takie stoiska, nie? I to najczęściej właśnie przy tych świątyniach, tak okazjonalnie się często pojawia.
0: Tak, tak, racja. Te stoiska właśnie street foodowe pojawiają się przy świątyniach, a jest jeszcze ich więcej podczas jakiegoś festiwalu bądź podczas jakiejś uroczystości. No, jeżeli chodzi o te święta czy festiwale, tak zwane matsuri, to są to święta lokalne i one są związane jakby z konkretnym chramem czy świątynią, bo tutaj trzeba odróżnić. Chram jest to świątynia szintoistyczna, natomiast mówiąc świątynia, to mamy najczęściej na myśli świątynię buddyjską. No i tak faktycznie, no i to one są właśnie, one występują bardzo, bardzo lokalnie, czyli powiedzmy jakiś chram czy jakaś świątynia ma swoje matsuri raz na 3 albo raz na 2 lata. I tylko wtedy. I wtedy jest wielka feta w okolicy, w tej dzielnicy, gdzie się znajduje ta świątynia. I na przykład ktoś z dzielnicy obok, albo z drugiego końca miasta, czy z drugiego końca Japonii, no, nawet nie wie, że takie święto istnieje. Bo one mają formę lokalną.
2: No brzmi jak takie lokalne dożynki w różnych okresach czasowych, albo jakieś lokalne święta, gdzie właśnie lokalna wieś, bo to zwykle wieś, się napierdala w sztos, tylko że u nich to raczej bardziej kulturalnie, bo u nas to menel tańczy pod sceną. U nich chyba trochę bardziej to ogarnięcie wygląda.
0: Ja akurat miałem przyjemność obserwować jedno takie Matsuri. Tam chyba Zenon, jeżeli pozwolisz, gdybyś mógł właśnie pokazać na YouTubie jedno ze zdjęć. Mm-hmm. Ono się nazywa Festival Kanda Matsuri.
1: Już leci. Proszę. O, widzę gaidzina.
0: O właśnie, dziękuję ci bardzo. No właśnie, tak więc to był festiwal, który odbywał się w dzielnicy zwanej Kanda. I ten chram shintoistyczny, on znajduje się bardzo blisko Akihabary. W związku z tym wszelkie reklamy związane z tym świętem, a jest to święto religijne, miały swój taki weebu charakter. Na przykład namówiono rysowników, żeby udzielili swoich postaci z komiksów, które tworzą, bądź anime, do tego właśnie, żeby one reklamowały ten festiwal. No i tam na przykład można zobaczyć jakieś idolki z Love Live'a, które są poprzebierane właśnie jak uczestniczki festiwalu, bądź jak świątynne kapłanki Miko.
2: Dlaczego tak nie może być w Polsce? Idę do kościoła i zamiast pana miłego księdza, który będzie chciał mnie pogłaskać po głowie w wieku 12 lat, przychodzą takie idolki, wyskakują, kurde, są śpiewy, tańce, kurde, ja bym do kościoła chodził co tydzień, a u nich to takie rzeczy na porządku dziennym. W ogóle jak znam życie, to i pewnie gdzieś Touhou się pojawiało, bo przecież Touhou to jest cholernie religijna manga, tam wręcz shintoizm i buddyzm to praktycznie podstawa tego.
0: Tak, no tam jest takie drugie zdjęcie, może później je Zen pokaże, ale tam chyba...
3: Grafika stacjon?
0: Tak, jest właśnie takie tabliczki szczęścia, na które zapisuje się swoje życzenie i wiesza się je gdzieś tam na wyznaczonym miejscu przy chramie. No i właśnie akurat w tym chramie Kanda Myoji przy Akihabarze, no właśnie tam często na tych tabliczkach szczęścia rysują jakieś postaci z kreskówek. No i chyba się tam przejawiają jakieś postaci z Touhou.
2: To jest po prostu boskie. Nie dość, że robią to, to jeszcze ci, co trzymają pieczę nad tą religią, tam prawdopodobnie te Shrine Maidens i inne osoby, one w ogóle nie mają z tym problemu. Po prostu dla mnie to jest wyśmienite. I to pokazuje, że ich religia nie wyklucza, nie dzieli, a wręcz łączy ludzi. No jasne, jest to robione trochę dla zarobku, ale cholera jasna, kto nie robi dzisiaj czegoś dla zarobku? Jeżeli przynosi to korzyść ogólną i wszyscy są zadowoleni, to cholera czemu nie?
3: To jest synkretyzm religijny, charakterystyczny dla Japonii, który... To jest ciekawe, bo się utrzymał długo. Buddyzm, wiesz, Shinto i buddyzm jakoś się nie zeżarły ze sobą i potrafią razem funkcjonować. To jest niesamowite, ale tak tam jest już. Chyba 1000 lat przeszło. Owszem, są te różne szkoły buddyzmu, to jest grubszy temat, ale no większość osób robi jedne rzeczy buddyjskie, a drugie robi shinto. No, ale to tak jak mówię, innym razem. Kurcie.
0: Wracając jeszcze do tego, do kwestii zarobków. Przy niektórych chramach i świątyniach można zobaczyć banery firm, które akurat dały datki na świątynię bądź chram. Tak więc ja tam widziałem, nie wiem czy kojarzysz, jest taka karcianka Vanguard, no i między innymi ich baner znajdował się przy świątyni. Albo można zobaczyć dzwon, który jest podpisany, że jest sponsorowany przez Matsushita Electronics, czyli tak naprawdę firmę, która stworzyła, do której należy marka Panasonic. I tam to nikt nie robi z tego wideł żadnych, tak? że pojawia się reklama, że pojawia się baner firmy, która sponsoruje dane święto bądź daną instytucję religijną. Co do tego synkretyzmu religijnego, o którym wspomniałeś, Zenonie, przez długi czas było tak, i nawet jeszcze można do dzisiaj spotkać w niektórych miejscach, że idziesz do świątyni buddyjskiej, a w świątyni buddyjskiej znajdujesz malutki ołtarzyk, który jest przeznaczony poświęcony bóstwom Shinto. Albo na odwrót, idziesz do chramu shintoistycznego, a widzisz figurkę Buddy. Hmm. Problem jest, znaczy, może nie problem jest taki, kwestia jest taka, że Japończycy są zarówno i shintoistami, i buddystami, przynajmniej większość z nich. Dlatego i im się często nawet te religie mieszają i dlatego oni nie mają z tym żadnego problemu. Oni też nie są zbyt religijni, więc ich religijność przejawia się tylko w tym, że oni jakby uczestniczą w jakichś wydarzeniach. Natomiast no, nikt nie będzie bił się za to, że ktoś wierzy w Buddę, a inny nie.
3: No to jest takie wspomnienie dawnych czasów, które w tym miejscu przetrwały do naszej epoki, kiedy to była norma. To była norma, nie było problemu. Nie było czegoś takiego jak nie tyle wojny religijne, co problemy z tolerancją, że ktoś tam jest z innej religii, bo można było wierzyć w jednego i w drugiego. Dopiero taką, nie pierwszą, ale taką, której się udało, postacią z ostrymi zaburzeniami osobowości religijną był Jahwe. Jahwe zafundował nam wiele różnych dziwnych wojen, ale Japonia do dzisiaj nam pokazuje, że można inaczej. Natomiast tam był problem z chrześcijaństwem, ale dlaczego i jaki, to już innym razem. Gumball, coś chciałeś?
2: Ja chciałem powiedzieć, jak bardzo tolerancyjnym miejscem pod względem religii jest Japonia, bo tam, jasne, mieli problem, mają problem z chrześcijanami, ale ja uważam, że to jak ciekawie biorą sobie z różnych kultur pewne rzeczy, bo jasne, nie ma tam często, nie ma tam świąt Bożego Narodzenia, nie ma takich rzeczy, ale to nie znaczy, że na przykład nie robią sobie takich właśnie randek albo jakichś innych rzeczy w takim stylu świątecznym. O, dadzą sobie prezenty, tutaj się pojawi Pan Mikołaj, bo to jakaś taka figura. No. I mają fajną zabawę, prawda? Czemu nie? I oni nie robią z tego problemu. U nas na przykład jak przychodzi Halloween, to zaraz przychodzi milion ludzi. To nie można, to nie wolno. A w Japonii przyszedł Halloween i oni się fajnie bawią.
3: Dla mnie to jest niebywałe. No i, nie? Wspominałem, Halloween było na terenach polskich, między innymi u ciebie, Kurcie, wcześniej niż chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jeszcze nie było, a Halloween już było na terenach polskich. Więc, bo to nie nasza tradycja. To jest bardziej nasza tradycja niż chrześcijaństwo. No, ale tak. W jakim okresie ty tam byłeś? Byłeś tam, a mówiłeś, nie, w maju, tak? A byłeś w grudniu? Rozważałeś, żeby cię tam wybrać w grudniu? Jak to wygląda, wiesz, cała ta chryja z, no będzie to KFC, z Wigilią i Bożym Narodzeniem w Japonii właśnie?
0: No jeżeli chodzi o Wigilię, to nie mogę, znaczy jedyne co mogę robić, no to powtarzać to co już mówili, nie wiem, inni mieszkańcy Japonii, zagraniczni. No ja w Japonii nigdy nie mieszkałem, tak więc nie chciałbym się wiele wypowiadać w tym temacie. Ja mogę tylko mówić jakby o swoich doświadczeniach. W grudniu nigdy w Japonii nie byłem. Dwukrotnie jak byłem w Japonii, zawsze jeździłem w maju, no bo wydawało mi się, że to jest taki jakby najlepszy okres, bo jest jeszcze ciepło, ale nie gorąco, tak jak w lato. A w maju, jeżeli mówimy o Japonii, to w maju potrafi być 26-28 stopni. Jest i tak ciepło. A jeszcze nie. A natomiast maj, no to jest to taki okres po tym kwitnieniu wiśni. A kwitnienie wiśni jest to taki okres w Japonii, kiedy bardzo dużo turystów zjeżdża. Tak więc, no jest takie rozluźnienie, nie ma aż tu turystów. Hotele są dużo tańsze. No i jest, wydaje mi się, że to takim najlepszym okresem do podróżowania tam. Jest właśnie maj i początek czerwca.
3: Tutaj Tomu pyta o rachunki w porównaniu z zarobkami, etc., etc. No, kurta mierzył, nie? Więc nie wiem, na ile to pytanie jest zasadne. Możesz coś powiedzieć o cenach? To ja przypomnę tylko, że na chwilę obecną 1000 jenów to jest 36 zł, powiedzmy.
0: Tak jest. No to taki najłatwiejszy przelicznik to wygląda w taki sposób, że 100 jenów to jest dolar, tak? Więc odcinacie dwa zera i macie cenę w dolarach amerykańskich. Tak, no koszty życia i rachunki nie jestem w stanie powiedzieć, bo tak jak wspominałem, w Japonii nie mieszkałem nigdy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, z którymi może się spotkać turysta, ceny są zaskakująco niskie. W sensie często mówi się o Japonii, że deflacja jest taki bardzo... Wiesz co, nie wiem, z czego to wynika. Natomiast właśnie często mówi się o Japonii, że jest to taki dosyć drogi kraj. No, ale moim

0: Czy po nie około 30 zł, około 35 zł i macie super obiad w restauracji. No to nie są wysokie ceny. Moim zdaniem.
1: No wiesz, to nie jest bar mleczny, ale tak, jeżeli chodzi o kraj pierwszego świata, taki już wysoko rozwinięty, to jest taniocha.
0: No. Nocleg w hotelu, w takim, w którym ja nocowałem, a jest to taki... Ja nocowałem zawsze w takich hotelach trzygwiazdkowych, które miały łazienkę w pokoju oczywiście. Te hotele w Japonii są generalnie, te pokoje hotelowe w Japonii są dosyć małe, ale na jedną osobę na to wystarczą. I taka noc, taki nocleg w hotelu, takim trzygwiazdkowym, no kosztuje około 350 zł. Za noc. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Tak dużo po Polsce nie podróżowałem, ale chyba wydaje mi się, że w Warszawie można znaleźć noclegi za dużo większe pieniądze.
1: No tak. Bez wątpienia. Dobra, okej. Okay. Powiedziałeś Warszawa, duże miasto, Tokio. Coś wiesz o tym, jak się żyje na wsi? Bo to nie tylko, wiesz, ja rozumiem, że Japonia się kojarzy z tymi wielkimi miastami, ale co z takimi mniejszymi miastami, jakimś ekwiwalentem Katowic, co z, wiesz, ze wsią po prostu? Jest tam jeszcze wieś?
0: I z tego co wiem, wieś jest jak najbardziej w Japonii, chociaż coraz bardziej wymiera.
2: Za tymi atakami.
0: Aczkolwiek ten trend się odwrócił w czasie ostatnich wydarzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną na świecie. Bo z tego co słyszałem, było tak, że ci młodzi ludzie opuszczali te tereny wiejskie, że i udawali się do wielkich miast z poszukiwaniem pracy, a teraz w związku z tym, że większość osób pracuje jednak zdalnie, no to zaczęli wracać do rodziców. I ponownie zobaczymy na jak długo, ale ponownie wieś japońska zaczęła odżywać. Jeżeli chodzi o wieś, ja w Japonii byłem tylko w Tokio i w Yokohamie, czyli w dwóch największych miastach tego kraju. Wieś jedynie obserwowałem przez okna pociągu, którym jechałem z i na lotnisko. Tak więc nie mogę wiele powiedzieć, natomiast no, widziałem te pola ryżowe, widziałem takie świątynie, które stoją pośrodku niczego, wokół otoczone lasem albo polami.
1: Jak wygląda takie pole ryżowe i kurde, czym oni to zbierają? Mechem?
0: Wiesz co, mają takie odpowiednie traktory, które wjeżdżają po prostu w to bagienko i zbierają jakoś ten ryż.
1: Aha. Myślałem, że takie, wiesz, mechy z tymi ich kamami, sierpami dziwnymi tak chodzą, jak chlast.
0: To by było dobre.
1: No, bardzo.
0: Mech rolniczy.
3: Okej, ja się chciałem pożegnać, bo tak na sekundkę dosłownie przyszedłem.
1: Bardzo ci dziękuję za telefon.
3: No, także trzymajcie się i jeszcze miłej rozmowy o tej Japonii.
1: Nie puścimy się i słyszeliśmy pewne głosy u Gambola. Dziękuję za wielkie poświęcenie, to dla mnie to zrobił specjalnie, także wielkie halo.
0: Po telefon Gambol.
1: Jeszcze raz dyszka tutaj brutto od Tomu i Gosi na cichą myszkę. Aż taki wkurza. Muszę więcej klikać, to wtedy się lepiej nazbiera na cichą myszkę. I spytać Kloda, ile kosztuje taka cicha myszka. Ciekawe, czy by wiesz, czy bym to kuchu nie robiło w głowę. Czy jeszcze ważniej, słyszenie tego, czy czucie tego kliku? I teraz dzięki tej myszce pięknie i cudownie polecimy do tej nowoczesności. Słuchaj, bo w takim powszechnym mniemaniu jest coś takiego, że powiedzmy 10 lat do przodu, 20 lat do przodu nawet jest Japonia. Jak ty się poczułeś, jak tam byłeś? Nie? Czy faktycznie miałeś takie wrażenie?
0: To znaczy tak, jeżeli o to chodzi, to Japonia jest jedną nogą 20 lat do przodu, a drugą nogą 50 lat do tyłu. Do przodu, jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie jak architektura, miasto Tokio nocą wygląda jak z Blade Runnera, autentycznie. Są właśnie niektóre takie, w niektórych dzielnicach można obserwować po prostu nocne neony, a można obserwować

0: kolejki, które jeżdżą, które nie są obsługiwane przez człowieka, tylko są obsługiwane przez komputery. Taką kolejką między innymi można dojechać na Odaibę, czyli na tą sztuczną wyspę. Można sobie siąść z przodu w przednim wagoniku i widzieć przed sobą trasę pociągu. Nie ma żadnego człowieka, nikt tym nie steruje. Tak więc, jeżeli chodzi o te rzeczy, to Japonia jest dużo do przodu, jeżeli chodzi właśnie o transport i rozwiązania architektoniczne. Do tyłu jest natomiast, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak internet i jeżeli chodzi o takie rzeczy jak płatność kartą.
1: Jak Boga nie
0: Ale
1: kocham, to
0: ta...
1: są te rzeczy, które obstawiałem. Ludzie sobie chyba nie zdają sprawy z tego, że Polska jest w ścisłej czołówce, jeżeli o to chodzi światowej.
0: Tak, no ja akurat jestem przyzwyczajony do tego, że ja w ogóle w Polsce nie używam gotówki. Zawsze staram
1: Ja
0: się po
1: też.
0: prostu płacić kartą. A w Japonii jest tak, że właściwie kartą będziecie w stanie zapłacić, no zapłacicie w supermarkecie, w konbini, okej. W niektórych restauracjach to także zapłacicie kartą, no i może w sklepach z elektroniką i sklepach odzieżowych. Natomiast w większości restauracji czy w większości muzeów, gdzie chcecie sobie kupić bilet, albo na przykład tak głupia rzecz, nawet jak często kupno biletu na pociąg, czy po prostu, żeby przyjechać z jednego punktu A do punktu B w środku miasta, nie ma po prostu płatności kartą i tyle. Oni tam po prostu korzystają z gotówki.
1: No, wydaje mi się, że to jest jakiś taki dziwnie pojęty konserwatyzm niż jakaś taka dbałość o anonimowość. Ja tutaj zaznaczam, że jestem wielkim zwolennikiem gotówki i ona powinna zawsze być, ale nie będę kłamał, realnie płacę blikiem albo kartą zbliżeniowo. No. Jest z nami Grzesiek Bukowski. Hej, hej, hej. Co cię tutaj przywiało? Co chcesz zapytać? Halo?
2: Ten,
0: Cześć
2: cześć,
0: Grzesiek.
2: jestem. Cześć, Kurt. Fajnie powiadasz o Japonii, fajnie się słucha. Fajny też telefon miałeś w środę, taki jeden z ciekawszych w ogóle chyba. Ja jak będzie nagroda
0: Dziękuję ci
2: złotych
0: bardzo.
2: nocników pod koniec roku, to będę głosował na ciebie. A chciałem zapytać o filozofię Kaizen, która to, czy jeszcze żyje, czy to jest bardziej mit taki, który Japończycy opowiadają ludziom z Zachodu, że oni tak udoskonalają te małe rzeczy, małe poprawki robią w nieskończoność, czy to tylko powojenne czasy, kiedy się odradzali, to Kaizen jakoś było w użyciu, a teraz to tylko legenda po nim została. Nie wiem, czy zaobserwowałeś na co dzień, czy właśnie jeszcze w kulturze, w filozofiach,
0: Muszę
2: tak?
0: się niestety rozczarować, w sensie ja znam ten termin Kaizen, ja się z nim spotkałem, natomiast no, to nie jest coś, co ja mógłbym zweryfikować albo dostrzec podczas swojego turystycznego pobytu w tym kraju. Tak więc no, niestety nie jestem w stanie ci na to pytanie odpowiedzieć. To jest raczej pytanie do osób, które albo mieszkały w Japonii, albo na przykład do Polaków, którzy pracują w japońskich firmach w Polsce.
2: No tak, no w sumie kiedy byłeś na wakacjach poniekąd, no to trudno, w fabryce nie siedziałeś, to bardziej z tego tytułu, po fabrykach się nie szwendałeś pewnie.
0: No
2: Ba
0: nie,
2: bardziej...
0: zdecydowanie nie.
2: Ba bardziej z tego tytułu pytałem.
0: Aczkolwiek są takie fabryki faktycznie w Japonii, które można sobie pozwiedzać. Ale ja niestety w takiej nie byłem.
2: Aha, spoko, dobra, no to sobie doczytam. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że ciekawe robią. Znaczy inaczej, mam kolegę, który jest zafascynowany japońską technologią i to tak od lat 70., tak, po lata 90. w ten czas. Sorry. I to się skończyło, tak? Bo Amerykanie zrobili finansowy atak jakby na Japonię. I właśnie rozwalili im cały ten przemysł. To jest bardzo ciekawa historia, ale może to kto innym razem, bo fajnie mówisz o Tokio, o jedzeniu.
0: To faktycznie można coś takiego zauważyć, o czym mówi Grzegorzu, w sensie, na przykład będąc tam, ja zauważyłem, że Japończycy korzystają na przykład tylko i wyłącznie z iPhone'ów. Widziałem tylko jedną osobę, która korzystała z innego telefonu, który nie był iPhone'em, a korzystał z telefonu LG.
1: O, to.
0: japońskich telefonów po prostu nie ma. W sensie, to znaczy, one są oczywiście do kupienia, sprzedają je w Japonii, natomiast nie są powszechne. I chyba ten mit Japonii jako takiego przodownika, jeżeli chodzi o technologię, no już się skończył jakieś 20-30 lat temu.
1: No.
0: Już dużo bardziej prześcignęli ich Koreańczycy, a być może teraz ich nawet zaczynają prześcigiwać Chińczycy.
1: To mnie zdziwiłeś, że tam już tylko panuje iPhone, bo faktycznie pamiętam w jakichś takich różnych 101 East z Al Jazeera, czy nawet w jakichś polskich produkcjach, jak pokazywano Japonię, to były tam jakieś kosmiczne, dziwne marki telefonów, które wykorzystywały sieć jakąś super nowoczesną, nie taką jak w Polsce i na Zachodzie, i one robiły w ogóle cuda i wszystko tam było i tak dalej, tym podobnie, a teraz mówisz, że tam iPhone'y takie zwykłe po prostu dominują.
0: To o czym mówisz, to faktycznie to były te słynne japońskie telefony z klapką, które faktycznie Japończycy mieli taki dostęp do internetu w telefonach w poprzedniej dekadzie, w sensie w latach 2000-2010, na długo, długo przed Zachodem. Natomiast no, to się już skończyło, tego już nikt nie używa. I ten jakby te telefony japońskie i ta technologia nie wyszła poza Japonię, no to ja przyszedł do nich iPhone, w którym okazało się, że hej, każdy teraz może sobie napisać aplikację, jeżeli tylko wpłaci rocznie $100 Apple'owi. Więc ten iPhone jednak i jednak to praktyczność smartfonów, które przyszły z zachodu, no to jednak wygrała i pokonała tą rodzimą japońską technologię. Tutaj, jeżeli już zahaczyliśmy o ten temat, o takich nietypowych rzeczach, które istnieją w Japonii, a nie istnieją poza nią, to można wspomnieć o telewizji. Ponieważ co ciekawe, ta telewizja wygląda troszkę inaczej niż na Zachodzie. I tu już nie mówię o takich głupich programach, które kojarzymy, typu Takeshi Castle, czy różnych variety show, które są wieczorem. Jeżeli włączycie sobie wieczorem japońską kablówkę, to na każdym kanale zobaczycie coś, co się nazywa variety show. Variety show jest to taki typ programu, w którym zaprasza się różnych celebrytów i albo gadają na jakiś dany temat, nie mając o tym zielonego pojęcia, albo pokazuje im się na jakiś filmik i to jest coś w stylu YouTube'owych reaction videos. Tylko, że zamiast no-name'a jakiegoś z YouTube'a, to widzicie reakcję na przykład, nie wiem, jakiegoś aktora, czy nie wiem, dziewczyny, która jeździ figurowo i zdobyła medal na olimpiadzie.
1: No, wydaje mi się, że te formaty jakoś do Polski trafiają, ale to nie ze mną gadać i ja się na telewizji jakoś nie znam. Tutaj chyba
0: Natomiast,
1: potrzeba więcej powiedział.
0: sorry, przepraszam.
1: Takeshi Castle trafił do Polski już w sumie. Tak mi się wydaje. Albo przynajmniej na zachód, w sensie ten format.
0: I jedna rzecz o japońskiej telewizji i zakończymy ten temat. W czasie oglądania jednego z takich variety show pokazali jakiś konkurs. Że typu wyślij SMS-a, czy zadzwoń do nas, a wygrasz zestaw noży, czy zestaw kosmetyków. I w tym momencie, kiedy mówili o tym konkursie, to na telewizorze wyskoczyła taka wiadomość pop-up, jak wyskakuje podczas przeglądania różnych stron. I ona mówiła, że naciśnij przycisk zielony na pilocie telewizora, żebyś poczytał informację dotyczącą zasad tego konkursu. Czyli
1: O.
0: mają po prostu pop-upy w telewizji, które można obsługiwać.
1: Smart, bardzo smart TV. Wrzuciłem
0: Tak.
1: tutaj też coś takiego dla mnie niezrozumiałego, a to chyba wygląda jak metro i reklama czegoś ujbowskiego. Co to jest?
0: A wiesz co, to akurat zrobiłem zdjęcie. To akurat było na stacji, nie na stacji metra, tylko to było akurat na tej stacji głównej w Tokio. No i tutaj jest reklama z karty Suica. Karta Suica jest to taka karta przedpłacona, którą wykorzystuje się głównie do podróży środkami transportu miejskiego, czy to właśnie metra, czy to właśnie autobusami, ale także koleją, oczywiście w jakichś wyznaczonych granicach. Polega to na tym, że płaci się jakieś pieniądze W sensie podchodzi się do automatu, kupuje się taką kartę, później można ją doładować jakąś kwotą, powiedzmy 5000 jenów i później za 5000 jenów można jeździć, jeżeli się przechodzi przez bramkę, no to wystarczy, że się kartą nad tą bramką przejedzie i ona ci pobiera z tej karty już pieniądze, pobiera ci te środki.
1: Karta miejska.
0: Tak jest, taka karta miejska, tylko że jest, ona jest dużo bardziej zaawansowana, bo między innymi można tą kartą płacić w niektórych sklepach, niektórych konbini, albo na przykład można ją także, za nią także kupować jakieś napoje bądź przekąski z automatów.
1: O, automaty. A tutaj, no.
0: Tak, a tutaj ta reklama, którą widzisz, to jest to takie jakby, to jest chyba zareklamowana taka możliwość połączenia tej sójki z jakąś kartą kredytową, która się nazywa View. Jak widzisz tam na dole, tam są pokazane różne, są pokazane loga różnych sklepów. Jest Lumine, czyli to jest taki sklep z taką drogą odzieżą. Taka galeria handlowa, jest Big Camera, czyli sklep z elektroniką. Jest to karta kredytowa, która łączy funkcje pewnie jakiegoś takiego programu dla klientów, a także funkcje karty sójka. A postać, która znajduje się na reklamie, to jest to Arealka z serialu i z komiksu Dr. Slump. I może ktoś widział kiedyś na RTL-7.
1: Jak się nazywa? Arealka?
0: Arealka, tak. To jak, tak, tak się nazywała w polskiej wersji.
1: Jak ta słynna polska Weeboo?
0: Tak, dokładnie. No właśnie Arealka, ta słynna polska Weeboo wzięła sobie ksywkę od Arealki z doktora Slumpa.
1: A, myślałem, że to jest po japońsku bulimia. No ale okej. dobrze. Okej. I faktycznie, wiesz co? Jak tak słucham ludzi, którzy tam byli, coś widzieli, albo tam mieszkają, to faktycznie utwierdzam się w przekonaniu, że ta taka jakaś innowacyjność japońska jest mocno, mocno przereklamowana. Że nawet ta Polska taka dziwna, zapyziała, no chyba nie ma się czego wstydzić, nie? I to też jest taka w ogóle rzecz, którą coraz częściej widzę wśród znajomych, którzy polecili do jakiegoś kraju dziwnego czy coś takiego. Dziwnego albo mniej dziwnego, bardziej zaawansowanego. Na przykład powiedzmy starszych ludzi, którzy pojechali do Stanów, do Kanady, po latach siedząc w Polsce przez większość życia. Wiesz co, polecili sobie w jakichś ostatnich latach, wracają i na pytanie, czy jak to tam jest, czy tak jest dużo lepiej w ogóle, coraz częściej ci ludzie stwierdzają, no, kraj jak kraj, Polska się nie ma czego wstydzić.
0: Nie, akurat nie, to tutaj, jeżeli powiem tak, dużo bym bardziej wolał żyć w Japonii, jeżeli chodzi o takie ułatwienia jak transport czy kupowanie różnych rzeczy. W sensie tam wszystko jest zrobione tak, że ci podstawią pod nos i wszystko jest łatwo dostępne, łatwiej się podróżuje. Natomiast no, faktycznie te płatności kartą, a właściwie ich brak, no jest to duży minus jednak dla takiego człowieka, przynajmniej jak ja. No jeżeli ktoś płaci gotówką, jest do tego przyzwyczajony, no to dla niego nie będzie widział tego jako minus.
1: No tak, tak, oczywiście, że tak. Natomiast kwestia jest możliwości, wiesz, póki nikt nie każe płacić tylko i wyłącznie elektronicznie, zawsze z tyłu jest ta gotówka, to spoko, nie? Jeżeli nie będzie tej gotówki, to bym się zaczął martwić, nie? Ja jestem wielkim, tak jak mówię, wielkim zwolennikiem gotówki, natomiast realnie płacę elektronicznie, prawie zawsze. Mało się, nie mam czego wstydzić, że tak powiem, i jestem leniwy. A Japończycy chyba nie są
0: leniwi. Ja też bym wolał, żeby było więcej opcji, tak? Po prostu tyle. Większy wybór. Czy chcę płacić gotówką, czy kartą.
1: Dobra, wiesz co, mamy jeszcze parę tematów, które nie są zamknięte. Na przykład, dobra, bierzemy ostatnie pytanie. Czy spotkałeś kogoś, kto coś nam wiedział o Polsce?
0: Czy spotkałem kogoś, czy ktoś nam wiedział o Polsce? No wiesz co, nie za bardzo, no bo tak jak mówię, no ja tam byłem w celach turystycznych. Tak więc no raczej nie podbiegałem do obcych ludzi, i żeby pytać się ich o różne rzeczy. Raz czy dwa, jeżeli ktoś w sklepie, czy raczej było w restauracji, pamiętam, wszedłem kiedyś wieczorem w nocy do takiej restauracji, gdzie akurat też znowu byłem jedynym białasem i starszy pan, który był takim właścicielem, wiesz, zobaczył, że przyszła jakaś biała twarz do niego, no to po prostu się mną zainteresował, no i właściwie pełnił rolę takiego kelnera. W sensie pytał się mnie, co podać, doradzał, który napój, które danie wybrać. No i się mnie tak dopytywał, że skąd jestem. Ja mówię, że z Polski. A z Polski. A jak jest po polsku, tam dzień dobry albo smacznego. Powiedziałem. No i tyle tak naprawdę. No nikt nie mówił, że Polska, ach, kraj Chopina, czy Wałęsy, czy Jana Pawła II. Nie, takich rzeczy nie było.
1: Na koniec widzę, że tutaj Racuch ostro dojechał. Czy słyszałeś w Japonii kiedyś utwór Enola Gay? OMD.
0: Słyszałem, ale to utwór brytyjski.
1: Enola Gay, tak?
0: Tak. Tak, bo to chyba brytyjski zespół śpiewał.
1: Znaczy OMD, ja nie, no w sumie chyba wyglądają na Bertoli, takich jak ten, jak, no nieważne, jak się taka kapela nazywa, patrz, zapomniałem, mniejsza z tym. I co, Japończycy w ogóle czają, o czym jest ta piosenka?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie pytałem się Japończyka, czy słuchałem na Ligę.
1: A to mam do ciebie taką małą prośbę, będziesz takim ambasadorem nocników następnym razem. Jak polecisz do Japonii, a wierzę, że polecisz, to proszę cię, weź i pogadaj z jakimiś ciekawszymi osobami. Mam jakieś takie niejasne wrażenie, że ciężko tam jest o jakieś takie, wiesz, randomowe rozmowy w knajpie. Nie wiem, turystycznie nie słyszałem, żebyś powiedział, że byłeś gdzieś tam, poszedłeś sobie solo do knajpy i z kimś tam zagadałeś na jakiś temat. Jest to w ogóle wykonalne?
0: Nie ma pojęcia. To znaczy, pewnie to by było wykonalne, gdyby moja znajomość japońskiego była większa, bo ja znam japoński na takim bardzo, bardzo podstawowym poziomie, żeby na przykład poprosić kelnera o to danie, albo żeby mi podał tamtą koszulkę, bo chciałbym ją oglądać, albo zapytał się kogoś w informacji, gdzie jest ta bramka, do której mam przejść. A raczej na takie z bardziej abstrakcyjne tematy nie mógłbym prowadzić niestety rozmowy z nikim. A tak jak mówię, no Japończycy angielskiego nie znają.
1: Niebywałe, ale gdzieś musi być jakaś enklawa ludzi, którzy znają ten japoński, może gdzieś są jacyś ekspaci, kurde, może to jest jakiś pomysł, żeby czegoś się dowiedzieć więcej na stopie turystycznej.
0: Na pewno tak, ale no tak jak mówię, no i ja tam byłem głównie po to, nie żeby rozmawiać z osobami, tylko żeby sobie pozwiedzać fajne miejsca, no i przywieźć parę takiego stafu, który mnie interesuje, głównie mangowego.
1: A nie głównie, poza mangowym stafem?
0: Co znaczy? To znaczy jedzenie też przywoziłem japońskie, no więc... Chociaż nie, to także kupiłem sobie, wiesz co, na przykład słuchawki, te, które mam w tym momencie na uszach, no bo one kosztowały dużo, dużo taniej niż w Polsce. To jest w ogóle taka porada, że jeżeli wybieracie się do Japonii i chcielibyście sobie kupić jakiś sprzęt, to warto go kupić właśnie, warto pomyśleć, żeby go nie kupić w Japonii, bo po pierwsze jest on dużo tańszy, a po drugie, jako że jesteście obcokrajowcami, to możecie go zakupić bez japońskiego VAT-u.
1: A co z cłem?
0: Z cłem? To słuchaj, no, przechodzisz po prostu na lotnisku Okęcie przez bramkę, nic do oclenia i tyle. Nie, serio, chyba, wiesz co, nikt cię nie złapie i nie udupi za to, że przewozisz sobie słuchawki czy iPhone'a, no. Nie wydaje mi się.
1: No tak, niby osobista rzecz. W końcu mogłeś to mieć swoje już, zanim tutaj wróciłeś.
0: Dokładnie. A że są zapakowane w opakowaniu, no to cóż.
1: Nie? I że tam paragon wystaje.
0: W oryginalnym opakowaniu.
1: Dziwnymi ślaczkami. To taki protip musicie sobie wyjąć i takimi bardzo zajętymi biznesmenami. Tak. Nie, nic nie ma. Tak? Co? Nie słyszę? Halo? Tak. Mówcie. I ten. Ale jaka jest ta różnica w elektronice cenowo, tak procentowo?
0: Tak procentowo? Wiesz co, różnie. Ja pamiętam te słuchawki, które właśnie mam na sobie. Ja je kupiłem w roku 2017. One w Polsce kosztowały 1100 zł, a ja je tam kupiłem za około 800 coś.
1: No, to bardzo ładna różnica.
0: Jest różnica. A poza tym, no na przykład, no jeżeli ktoś jest fanem produktów firmy Apple. Ja akurat nie jestem, nigdy nie miałem żadnego produktu firmy Apple, natomiast one są tam ciut droższe niż w Stanach Zjednoczonych. I Japonia jest właśnie drugim najtańszym krajem, jeżeli chodzi o produkty Apple. Tak więc, no, jeżeli wam nie przeszkadza klawiatura w laptopie japońska, no to warto tam. Jeżeli chcielibyście coś kupić sobie Apple, a będziecie w Japonii, no to podejrzewam, że warto.
1: No dobrze, myślę, że mam jeszcze parę tematów, które są godne przegadania. Myślę, że warto
0: No,
1: będzie kiedyś wrócić do jedzenia.
0: ja bym nie, nawet nie do jedzenia, bym wrócił właśnie do tych takich różnic, które widać między Polską i Japonią. W sensie do tych rzeczy, które mnie zdziwiły, bo mam wrażenie, że ten temat jeszcze tak nie został zbyt dobrze wyeksploatowany. Co takiego mnie zaskoczyło tam jeszcze? Różnego typu. Tak?
1: To może to zostawmy na drugi raz.
0: Aha, okej.
1: Nie, naprawdę przysięgam, trzymam cię na drugi raz. To nie jest takie, o dobra, już skończymy, słuchaj, wiesz, następnym razem tego nie. Nie, pój drogi. Nie, będzie drugi raz. Nie wiem, czy ci pasuje za tydzień, czy za dwa, ale będzie drugi raz.
0: Za tydzień nie, bo akurat za tydzień będę pracował, ale za dwa, no podejrzewam, że tak.
1: I coś więcej o animu i mandze powiemy, co tam jest na miejscu. Dogadamy się jeszcze w międzyczasie, jakoś się to wszystko wyklaruje. Tymczasem mieliśmy zakontraktowane 2 godziny, 2 godziny minęły. Myślę, że się podobało, bo ruch na czacie był dobry. Donaty jak na tą porę też były całkiem niezłe. Rośnie co prawda teraz liczba oglądających, ale trzeba powoli zwolnić miejsce audycji z Antypodów. Ja ci bardzo dziękuję. No i po prostu zapraszam na następną audycję w temacie, bo to jest po prostu część pierwsza.
0: Również dziękuję za zaproszenie, dziękuję za odsłuchiwanie. No i jeżeli wam się podobało, no to dajcie znać w komentarzach.
1: No, dokładnie, dajcie znać w komentarzach. Łapkujcie w górę, w dół, jak uważacie. I ja jeszcze raz przypominam, moim planem jest, żeby ta audycja wyciągała co ciekawszych nocników. Wszyscy są ciekawi, ja i owszem, ale niektórzy mają do powiedzenia takie rzeczy, których inni nie mają do powiedzenia. Myślę, że Kurt bez wątpienia jest jedną z tych osób, dlatego będzie też w drugiej audycji. Usłyszycie też na pewno jeszcze kiedyś tu Humbę, bez wątpienia. No i do usłyszenia kiedyś tam. Dzięki wam wielkie. Cześć.

Siemano, witam na afterku po audycji Lewym Okiem. No, dzisiaj fajna audycja, bardzo mi się miło słuchało, muszę przyznać. Jaką Błażej dzisiaj miał słuchalność? Ponad setka osób. To naprawdę dobry wynik. Tylko pogratulować. Także audycja Lewym Okiem dzisiaj się podobała, może ze względu na temat, może... Czasem trzeba takie luźniejsze tematy trochę i w sumie no, taki temat, który każdego jakoś tam dotyczy. Wszyscy jesteśmy istotami seksualnymi. Bardzo też spoko telefon Agnieszki. No, a Błażejowi dobrze robi chyba kompan, który prowadzi razem z nim. No, zapomniałem właśnie wspomnieć, jak reklamowałem dzisiejsze Lewym Okiem, że Błażej ma kompana. Kompana ma i tym kompanem jest Nocna Zmora. To jest Radek, prawda? Jeśli dobrze pamiętam. Ja się muszę w ogóle zalogować jeszcze na Skype'ika, Nocne Radio. No, będą się teraz schodzili ludzie i to tak wolno, to zawsze długo trwa. Na razie dwie osoby słuchają. Błażeja słuchało 100, ponad setka osób, a mnie dwie osoby. Buu!

0: to trzeba się mnie pozbyć z tego realia.
1: Właśnie, zaraz wam opowiem, przekażę najnowsze wieści ze szkolnej, bo śledziłem, słuchałem audycji Błażeja, a na telefonie miałem podgląd streama. Streama Pawła z Warszawy, który pojechał na ratunek.

A tu się okazuje, że chyba brakuje nocnych marków. Żeby w nocnym radio brakowało nocnych marków, już wszyscy poszli spać, bo muszą rano wstać do pracy. Trzeba nam więcej obiboków. Obiboków, freelancerów, grafików pracujących po nocach. Takich nam trzeba. No. Jakoś ciężko mi się gada, jak nikogo nie ma, ale cóż, taka praca. Obiecałem, że będzie afterek i dotrzymuję słowa. Zmieniłem adres streama. Pisze Etam. No, zmieniłem. Nie tyle zmieniłem. No, nie wiem, czy zmieniłem. My mamy jeden event, pod który się podpinamy, zawsze ten sam. No i tu niewiele da się zrobić, nie? Zresztą, jak się wpisze YouTube łamane przez live, a nie, to już nie chcę eksperymentować. O, wódz wielki niepokój się zjawił. Nawet. No, zaczekam jeszcze z przekazywaniem wieści ze szkolnej. Jak na razie, jak jest tylko tyle osób, to będą takie newsy właśnie proporcjonalne do ilości ludzi. Uwaga, jadłem dziś kaszankę. Czosnkową. I nie była zbyt dobra. I siedzi mi na żołądku. No niestety, z wiekiem jakoś gorzej przyswajam różne dania. Kiedyś to miałem, nawet się chwaliłem tym, że jestem jak koza. Mogę sobie nawet posmarować płytę pilśniową keczupem i zjem ze smakiem, aż się uszy będą trzęsły. I zero jakichś rewelacji żołądkowych, zero problemów. A dzisiaj, no to z wiekiem tak się robi, widać, że już nie wszystko wchodzi. Nie wszystko wchodzi. W ogóle żałuję, że zjadłem tą kaszankę. Kiepsko się po niej czuję. Gdyby chociaż była jakaś Coca-Cola, to bym sobie tym odrdzewiaczem przetkał rurę. Dzień dobry, bo masz zapalenie jelita. Zapalenie jelita, mówisz. A skąd ty wiesz? Czy ty jesteś jakimś takim połączeniem doktora Zięby i Jackowskiego? Może? PN Koci? No, a Coca-Colą można sobie zarówno odrdzewić kolczugę, jak i samemu się tak trochę odrdzewić. Jakoś tak to działa, nie? Że napijemy się tej coli i tak czujemy, jakby nas trochę przeczyściło. Nie siedzi już tak na tej gardzieli to, co zjedliśmy, a teraz się fatalnie czuję po prostu po tej kaszance. Coraz więcej rzeczy w ogóle mi szkodzi. Muszę coraz staranniej dobierać potrawy, można powiedzieć. A po herbacie mi się niedobrze robi z kolei. Są tylko takie niektóre herbaty, które mogę wypić i jest okej. Okay. Też tak macie? Czy są osoby, którym się robi niedobrze po herbacie? Nie wiem właśnie o co chodzi. Nieszczelne jelita. No nie straszcie mnie, bo naprawdę lepiej nie wiedzieć. Nie chcę was słuchać. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Zatykam uszy, zamykam oczy, zaraz będą mi choroby różne tu wymyślać, no i się rozchoruję od tego czytania. Dobrze wchodzą jakieś takie lżejsze rzeczy, chociaż no też bez przesady, no zamarynowałem schabik, upiekłem, zjadłem, aż się uszy trzęsły, no ale... No właśnie, może tą setę trzeba by walnąć, to by... Coś takiego wódka ma w sobie, że tak jakby, nie wiem, odkażała, przeczyszczała, nie, trochę. Za dużo wody, też jest taka diagnoza. Glista ludzka, już mi tu przypisują. Komu to przypisywano glistę ludzką teraz? W poprzedniej audycji? Chyba Etamowi, tak? I teraz się tutaj odgryza. Że niby ja mam. No. Może jakaś.
śmiejesz się z Jaśkowskiego. Już mi któryś raz przypisujecie, że się śmieję z Jaśkowskiego. Ja się nie śmieję z Jaśkowskiego. Jakbym śmiał. Jaś bym śmiał się z Jaśkowskiego śmiać. Zresztą od dawna, w przeciwieństwie do potrzeby, jakoś tam doceniam nawet tych naturopatów od tej strony, że uważam, że oni dają często dobre rady właśnie jeśli chodzi o żywienie, o jakieś witaminy, odżywianie, odgrzybianie. Myślę, że tutaj na tym się całkiem nieźle często znają i tylko może niepotrzebnie sobie robią z siebie taką krynicę wiedzy, że się znają niby na wszystkim i na wszystkie choroby mają receptę, nie? Lepiej może by było, gdyby co po niektórzy się skoncentrowali na to, co jest ich specjalnością. Bo potem jest ten efekt, nie? Że mówi ileś tam procent prawdy i a w innych dziedzinach trochę głupotki jakieś tam gada. No bo to jeszcze się taki nie urodził, co by, no to jakiś geniusz musiałby być, żeby się na wszystkim znać i całe życie się uczyć, studiować, żeby się na wszystkim znać. No nikt się nie zna na wszystkim, nawet ja. Chociaż to może zły przykład, bo ja akurat tak na wszystkim. No ale taki Jaśkowski to nie wierzę, że... Mnie jakoś Jaśkowski, Jaśkowski wyleczył z kilku chorób. No to gratuluję, no super, no cieszę się. Nic nie mam do Jaśkowskiego. Mam, co mam jeszcze tego Jaśkowskiego po stopach niemytych wycałować, żebyś mi tu dał spokój, pełen koci? A to tak jest, nie? Jak pomoże komuś ktoś, to potem będą go sławić, pomniki mu stawiać i oczekiwać, że ja tu zaraz... będę pokłony bił i zachwalał Jaśkowskiego. Wezmę się. Muszę sobie odgrzybić organizm, przeczyścić tam. Chyba głodówka jest dobra. Myślę, że głodówka to jest taki starodawny sposób, który świetnie działa bez względu na czasy i obyczaje i kulturę i zawsze to jest dla każdego dobre głodówkę sobie zrobić, pić wodę, przepłukać ten organizm po prostu dobrą wodą, czystą wodą i nie jeść przez te 2 tygodnie czy coś. O urynoterapii. Z urynoterapii to się tak bardziej śmiałem, nie? Chyba. Akurat, no... Nawet jeśli to komuś tam pomogło, a ta urynoterapia pił sobie swoje siuśki, to gratuluję, no ale to niekoniecznie mam do tego pęd. Ale jak już to pamiętajcie, pijcie raczej swoje, a nie czyjeś. Bo nie wiem, co wam tam strzeli do głowy. Kwaśne mleko pij, bo pewnie wybiłeś wszystkie dobre bakterie chemicznym jedzeniem. A no, to akurat myślę dobra rada od PN Koci. No, może tak być. Flora bakteryjna rozwalona. No i teraz cierpię, już kombinuję. Wydaje mi się, że dobrze mi zrobiła, już kiedyś przyłapałem się na tym, że chyba dobrze właśnie zrobiła rezygnacja z białego pieczywa. To białe pieczywo to się przedstawia jako takie lepsze, nie? Jak słyszymy różne opowieści o czasach niedoboru w Związku Radzieckim, o więzieniach, to zawsze ciemny chleb jedzą i tak tęsknią za tym białym chlebkiem. A ja się przyzwyczaiłem właśnie do ciemnego chleba. W 100% żytni sobie teraz jem. Słonecznikowy 100% żytni. Bardzo dobry, bardzo dobry. A kwaśne mleko zawsze na propsie, pewnie, że tak. Ocet jabłkowy i kiszone rzeczy warto jeść, pisze Pękoci. Tak, właśnie coś z tym glutenem może być, no. Masz rację, wódzu. To już wiele osób tak wskazuje, że to ten nietolerancja glutenu. Ale drogie są te towary bezglutenowe. Patrzę na półki, a tam cholera jasna. Wszystko drogie takie bezglutenowe. Duży napis bez glutenu i 2 razy droższe niż analogiczny towar bez tej etykietki. Czarny chleb i czarna kawa. Opętani snickersami.
No, trzeba zacząć jeść starannie i z głową i uważać na siebie. Tak to jest z wiekiem. Mamy coraz mniejszą odporność. Młody organizm to sobie ze wszystkim da radę, nie? I z koronawirusem, i jeść można słodyczy dużo, a starszy to już musi uważać. Jakieś sałatki dobre sobie może robić. Co myślicie o takiej diecie, żeby sobie robić na przykład sałatkę, jakąś dobrą sałatkę, wkroić do niej trochę kurczaka? No tak na przykład ostatnio ugotowałem kurczaka i gotowany kurczak a la Etam, czyli kurczak właśnie ugotowany i duża ilość wasabi ze słoiczka, takie super ostre, fajne. No i powiem wam, że taki gotowany kurczaczek to jest całkiem dobra rzecz. Czy wszystko trzeba smażyć, piec? Wódka i kiszony ogórek 3 razy dziennie. To mi się podpowiada dieta dla krawca. No dobra, jak już jest trochę ludzi, to mogę się podzielić newsami ze szkolnej, no bo już buchnęła wieść, że Konon nie żyje, że Kononowicz nie żyje. Oczywiście dowcipasy wklejały już znicze na czacie i smutne komentarze, że pękło serce bolesne, męczennik odszedł i tak dalej. No ale to wiecie, ludzie tak sobie dowcipkują i trochę tam zajęło, aby się dowiedzieć, jak to faktycznie wygląda. No i okazuje się, że znowu miał Kononowicz jakiś kryzys. Przypominam, że on ma cukrzycę i zupełnie nie dba o tą cukrzycę. Pije sobie Coca-Colę, ciastka je, cukierki. Nie przejmuje się chłopak. No i w końcu znów organizm odmówił posłuszeństwa. Kolejny taki kryzys. Przyjechała karetka. Oczywiście Kononowicz tam do nich: wypierdalać mnie z mojej posesji, to do mojego domku to nie wolno, już ja was, ja pismo napisz, chcesz w łypę? Chcesz w łypę? No i tam już chciał wszystkich bić. Słuchajcie, w ogóle też no coś się tam mu stało w głowę, bo nie poznawał ludzi, tych redaktorów, nie poznawał właśnie tego Pawła z Warszawy, kogoś tam jeszcze nie poznawał. Który to, ten chudy czy ten grubas? Grubas. A chudy to major, który oczywiście, jak zawsze są takie sytuacje, to on ucieka do lasu wąchać rozpuszczalnik, taki kolega. No i tak było też tym razem. Szydziliście ostatnio z mojego dziecka tutaj. Nie lubię was, chociaż fajnie się słucha, tak? Czy siak, mówcie co chcecie. Panie, miłość, nienawiść, no powtarzam, że nikt sobie tu nie szydzi. Wśród nas jest wielu osób, które mają różne przypadłości tego typu, myślę też. I no, spektrum autyzmu jest bardzo szerokie. No, ilu tu jest aspergerowców? Naprawdę, nikt się nie śmieje, a to, że do wielu spraw podchodzimy na luzie sobie, i śmiejemy się ze wszystkiego, z wiary, z prezydenta, z samych siebie i no i na twoim miejscu bym się tak nie nastawiał negatywnie tutaj. Myślę, że zbyt jesteś przewrażliwiony, może. No i co? I Konon się nie dał zabrać do szpitala. Nie dał się... Dostał tylko zastrzyki, jak zwykle jakieś. On się chyba boi, on się bardzo boi, że jak już go zabiorą do szpitala, to on już z niego nie wyjdzie. No to jest prosty chłop, mu się szpital kojarzy z umieraniem. Chociaż czy to jest takie głupie? No i bardzo dobrze, miłość, nienawiść. My tu się naprawdę mamy bardzo duży dystans do wszystkiego. Mamy, przecież przed chwilą nadawał Błażej Komunista, z którego też się śmiejemy, że komuch zapyziały i niemiecki komuch, Chińczyk, Żyd niemiecki, chiński, komunistyczny. No i się też śmiejemy. Ze mnie się ludzie śmieją też cały czas tutaj. Ale
z dzieci to tak najmniej w sumie jakoś się śmiejemy. To dzieci niczemu nie winne. Dzieci fajne i jest... I dzieci raczej nie. Ja rozumiem jeszcze na przykład z gejów czy z niepełnosprawnych dorosłych, to z księży, zakonnic, no to tak, ale dzieci to tak raczej nie. Nie. Staramy się chyba nie. Zapalę sobie papieroska. Jak ja umrę, też się będziecie śmiali. Będziecie się śmiali, że odszedł pajac. O jednego pajaca mniej. Jak ja odejdę, to proszę, aby słuchaczki Nocnego Radia taki chór zrobiły, chór płaczek, jakąś pieśń, żeby... może jakaś pieśń, a tak czuję, że odejdę za niedługo. Serce pęknie, bolesne, coś czuję. Tak. No właśnie, coś Konon ma z sercem też. Mam... No tak, mi się tak po szczepieniu zrobiło właśnie. Trochę. No, mantry kesze. Może być mantra kesze. Krawiec, z czego palisz? Ale co, w sensie, czy z bongosa, czy z jabłka, czy z butli, czy blanty kręcę, czy waporyzuję, tak? O to chodzi? Czy tam z wiadra, czy co? Czy z lufki, czy co? No nie, teraz akurat palę sobie papierosa. W tym momencie, na dzień dzisiejszy. No i Krzysiek nie dał się zabrać. Ja to myślę, że to są ostatnie dni Krzysztofa Kononowicza. Trochę smutne jest, znaczy z jednej strony wzbudza duże zainteresowanie. Ponad 1500 osób. Ponad 1500 osób śledziło na żywo obraz z kamery w samochodzie, który wskazywał na ulicę, na której nic się nie stało. Ciekawego. Po prostu, no... Pan Paweł z Warszawy sobie wysiadł z samochodu, poszedł, zostawił kamerę i 1500 osób sobie gadało na czacie i patrzyło w nieruchomy obraz. No więc jednak jest gwiazda. No jakby nie patrzeć, jedna z największych polskich gwiazd YouTube'a, nie? Ten Krzysztof Kononowicz. No i niestety, myślę, że niestety, nie przepadam za ludźmi takimi, bo on jest wstrętny. Oczywiście kazał na końcu wszystkim wypierdalać, co przyszli tam, pojechali mu na ratunek ci redaktorzy, koledzy tam, wszyscy się zebrali, karetka, wszystko. A on kazał wszystkim wypierdalać, tak miło. Ale w ogóle, czy powinniśmy się przejmować, myśleć tak o śmierci w ogóle? Jakoś to przeszło chyba, już tak się nie przejmuję. Też tak się z wiekiem robi, no im jesteśmy starsi, tym jest ta perspektywa jakoś się zbliża, no i takie nachodzą czasami myśli, nie, że to nie jest nic przyjemnego, to umieranie, no bo to właściwie bez względu na to, jaką śmiercią umrzemy, to zawsze jest mega nieprzyjemne i niefajne. Nawet jak sobie wyobrazimy jakąś taką śmierć przedstawianą jako taką najbardziej może upragnioną, że leżymy na łożu śmierci, tacy pomarszczeni, do kroplówki jakieś podłączeni, wokół nas nasi bliscy i trzymają za rękę. To też nie wiem, czy bym tak chciał. Najbardziej chciałbym umrzeć rozwalony dynamitem. Tak, nie wiem, chyba jak będę już czuł, że mam jakiegoś nowotwora, tam w stadium rozwiniętym czy coś takiego, to się skombinuję sobie jakieś materiały wybuchowe i tak się obłożę po prostu i pierdut. Wydaje mi się, że to jest najlepsza śmierć, no bo to ułamek sekundy bólu, który nawet nie zdążymy być może odczuć tego bólu, a nawet jak odczujemy, to nie zdążymy się na nim skoncentrować. Pierdut, flaki latają i... Ale zrób to na wiejskiej. A żebyś wiedział, że może tak zrobię. No i... PN Koci zamierza żyć 200 lat dzięki Bajkalinie.
to bajkalina to jest ta substancja wynaleziona przez pana Kleksa, tak? Z bajki przyniesiona. Z bajki o doktorze Dolittle. Bajkalina, taka substancja bajkowa, tak? To pan Kleks przyniósł, tak? To czy coś pomyliłem? Ta, skombinujesz saletrę z cukrem chyba, no właśnie. Nie jest tak prosto, w tej Polsce to nie dla psa kiełbasa, nie? Polaki, cebulaki, robaki, to nie ma, że sobie jak Amerykanin kupisz sobie dynamit, coś i z bazuki się zestrzelisz. Z bazuki można by mnie zestrzelić, to jest fajna śmierć, nie? I na grobie napisać, umarł śmiercią komiczną, na przykład zestrzelony z bazuki, ha, ha, ha. I takie XD na grobie wyryte. To chcę mieć takie XD. A zaraz, ja nie chcę mieć grobu, ja chcę być skremówkowany, kremówki. Przerobić na kremówkę. Kremówka raz. To jest fajne. Położyć gdzieś tam, jak ktoś będzie chciał, na telewizorku. Dlatego, kto wpłaci największego donata, to będzie mógł sobie położyć urnę z moimi prochami na telewizorku. Już teraz deklaruję. Z konkurs. No, dziękuję jeszcze ślicznie, pięknie i uniżenie i całuję stópki Aldonki za dzisiejszego donejcika, a Mat Jazdę nie całuję po stópkach, ale tak się skłaniam w pas nisko za donejciki. Jakie macie pomysły na najfajniejszą śmierć? Na pewno uduszenie się, czy myślę, że śmierć w ogniu to jest jedna z gorszych śmierci, śmierć w płomieniach. No bo się, co prawda, no nie cierpimy aż tak pewnie bardzo długo, ponieważ się przepalają te... te nerwy, nie? Pod skórą. To się wszystko przepala szybko i przestaje działać. Ale tak cholera wie, ile to trwa. Na strzelnicy. No tak, można się też na strzelnicę udać. No ale teraz to myślę, że pilnują. Już tak się z czasem nauczyli, że trzeba obserwować, nie? A jak przyjdzie taki smutny, taki zrezygnowany, wystraszony, to w ogóle patrzą mu się na ręce i tylko czekają, aż się rzucić po prostu na niego. A próbował ktoś pójść na strzelnicę i zostawić atrapę, jakiś tam pistolet na kulki zamiast tego, co dostajecie do strzelania? Taki wyglądający tak samo? Może by się udało. To można by do domu zanieść i spokojnie się w domu zabić. No. Tylko ta osoba, która dostanie kremówkę z krawcem w dzbanku prochy, to bardzo proszę tak dbać o to czasami trochę, odkurzyć szmatką czy coś, a nie, że tam gdzieś wam się wysypie zaraz, jak przy przeprowadzce gdzieś tam kopniecie. To proszę dbać trochę, albo no. Albo jak Al Bundy upieczecie na tym hamburgery. Chociaż co mnie to obchodzi, co się po śmierci tam stanie z ciałem. Niektórzy to strasznie dużą wagę przywiązują, nie? Do grobów. I to taką wagę przywiązują, że jeszcze za życia już myślą o tym, żeby grób. Ja będę grób miał Boży. To już tu odłożone pieniążki są. Już są jedną nogą w grobie tacy ludzie. I takie mają zainteresowania często. Właśnie groby, znicze, gdzieś tam chodzić na cmentarz, bo tęsknią za tym, kto odszedł. Jak można tak żyć? No tam, no dobra, szanuję, każdy ma prawo, nie? Ale tak jakoś... I tak tych zniczy nakupować. Im więcej, tym lepiej, nie? I grób to musi być ładny, ładny grób. A patrz ten, jaki ma, patrz, jaki ten ma brzydki. To pewnie jacyś biedni ludzie, nie? Nie było ich stać, nie miał kto postawić. A my mamy, patrz, tu litera jedna odpadła, to trzeba będzie zamówić, żeby zrobili literę. A patrz, tu dzbanek ktoś wykręcił i ukradł. Patrz, jakie chuje, jakbym złapał, bym zabił po prostu, zabiłbym. Ale, ale,
A to ja wezmę od tego. A co? Jak mnie zabrali, to nie trzeba było mnie zabierać. To ja weź tam, patrz, czy nikt nie idzie, krawculku, patrz. Ja tu wezmę. O, przełożymy tu. Jeszcze weźmiemy, patrz, tu ma jeszcze szmatę, a to nam się przyda. O, bierzemy to. Trzeba tu wytrzeć. Ty idź po wodę przynieś, ja tu wyrzucę te stare gałęzie. Będziemy tu czyścili. Wzięliście proszek? Szorowanie grobów. Ja już dawno nie byłem na grobach, właśnie zaniedbałem te sprawy trochę. No i też, no, bez przesady, no to nie ma się czym chwalić, no to muszę się wziąć za to też. O, za ile ja się rzeczy muszę wziąć, ludzie. Niestety, właśnie szkoda, że w Polsce nie można po prostu tak tych prochów rozrzucić swoich na cztery wiatry, bo to jest co? Profanacja zwłok, tak? Już nie można. Można się skremować tylko albo pochować w ziemi. Inne metody są niedozwolone. Wyrzucajmy bliskich na śmietnik, pisze zapisawszy, domyślam się, że sarkastycznie. No były takie komentarze właśnie odnośnie pana Kononowicza, że śmieciarka już jedzie po zwłoki. Ale w sumie, czy to by było takie straszne? Idziecie sobie do śmietnika, a tam rączka wystaje z kubła na śmieci. No i co? Jakieś wielkie rzeczy. Przynajmniej się najedzą jakieś koty, czy coś, będzie jakiś pożytek. A gdzieś tam się dzieci bawią ten nóżką, a inne dzieci sobie kopią głowę. Znalazły przy śmietniku. Nie, ale no to oczywiście tutaj to taki czarny humor, ale no zrobiłbym tak, że dozwolone byłoby też takie skremowanie i rozrzucenie prochów. No bo u nas chyba są różne prawa w różnych krajach, bo skoro w niektórych można sobie trzymać urnę u siebie gdzieś i się nią samemu zaopiekować, na przykład w Stanach, no przynajmniej tak widziałem na filmach, może zadzwoni jakiś amerykański słuchacz, albo Tomisiu, albo Kuba z USA, albo Tomu, czy Gosia, i nam powiedzą, jak to jest naprawdę. No ale skoro tak pokazują na filmach, to chyba tak jest faktycznie, no bo bez sensu by było, gdyby pokazywali coś, co jest nielegalne i zupełnie niedozwolone, nie? No to tam można samemu się zaopiekować jakby prochami zmarłej osoby, a u nas nie. Trzeba dać do jakiegoś takiego punktu, gdzie są właśnie też takie... Nie, no nawet nie ma chyba takich miejsc, gdzie się, takiej przechowalni jakby odpowiednika cmentarza, że chowasz tam tą urnę, tylko po prostu urnę chowa się w grobie, tak? Czyli po prostu jedyne wyjście to tak po katolicku, musi być grób. Ja pierdolę, no. I nawet po śmierci tej wolności nie możesz mieć. Już tak się wysadzisz po prostu tym dynamitem nielegalnie kupionym przed tym Sejmem i krzykniesz na do widzenia, nie wiem, kocham wolność, pieprzy

0: rytuały magiczne. Spotykamy się tu, aby pożegnać krawculkę. Krawculek życzył sobie, aby nie było księdza na pogrzebie. Niestety, ksiądz jest obowiązkowy. Czy pytamy się małego dziecka o to, czy chce się uczyć pisać? Nie. Tak samo nie pytamy się krawculka, czy życzy sobie księdza. Ksiądz zjawi się i tak, aby pożegnać tego pajaca bożego. Dobra, bo się tu nie zalogowałem. Ja rodzinie powiedziałem, jak będzie ksiądz na pogrzebie, to będę straszył. Sorry, się nie zalogowałem na Skype'a, może już ktoś dzwonił. No, dzwonił Etam. I jak zwykle mam tu wiadomości od tajemniczego słuchacza, który mi często wkleja różne rzeczy. Dzięki wielkie za wszystkie linki. Jest już ich tutaj sporo. Nie wszystkie przeglądam, powiem szczerze, bo to trochę no nie jestem w stanie, ale dzięki tym, którzy coś podsyłają. Wizer, szanowny. A dzwonił Etam. No to Etamie, no to jeszcze go raz. Proszę bardzo, czekam na twój telefon. A ja sobie łyknę kawki. Ciekawe, czy można kapłana wudu zamówić sobie na pogrzeb. Żeby tam odprawiał jakieś takie rytuały w tym systemie. I jakoś tam krwią popsikał wszystko. Nie, no chyba nie można. A satanistę? Też chyba nie. Taki satan... Wiem, że można mieć na pewno humanistyczny pogrzeb, gdzie humanista coś powie, no ale satanista to już chyba nie, nie? Ciekawe, jakby wyglądał taki kapłan satanistyczny odprawiający rytuał pogrzebowy. Jak zapłacisz, to możesz sobie wyreżyserować pogrzeb, jak tylko sobie zażyczysz. No, w sumie. Żegnamy krawca, który udał się do szatana, pana naszego. I on wiedział, że jest tylko rodzynkiem w wielkiej, mrocznej dupie obsranej diabła. I tam by włosami zarzucał jakiś metal, by puścili jakiegoś burzuma. No by był pogrzeb, babcie by mdlały. Można by jeszcze tak wystraszyć te babcie, co by tam jakieś starsze panie przyszły, to je tak wystraszyć jeszcze. Cześć tam.
1: No uratowałeś jakiegoś cymbała tymi słowy, bo już zauważyłem. Jakiś idiota chodzi po podwórku i strzela petardami. Już miałem wziąć snajperkę i mu przypierdolić w łeb, ale kazałeś mi zadzwonić, a tu mówię, dam ze spokój. Ludzie są po prostu popieprzeni. Już nie chodzi o to, że chodzi z petardami, ale tutaj tak straszliwie leje po prostu, że normalnie masakra. Czy mówiąc snajperkę, mam na myśli ASG snajperkę o kalibrze 6 mm. To nie uczyniłoby wielkiej szkody poza być może jakimś drobnym uszczerbkiem skórnym. Natomiast szkoda myśl te kulki na takiego debila po prostu.
0: No, mamy na antenie Etama i mamy też Pawła z Irlandii. Witam, takoż.
2: No cześć, witam. Dobrze mnie słychać?
0: No, bardzo tak.
1: Bardzo dobrze. Jak tak. Na Irlandię i kiepskie łącza tej zielonej wyspy.
2: No, w sumie taki internet ma trochę gówniany. Jakby mnie coś zaczęło strasznie rwać, to po prostu powiedzcie.
1: No, to zacofany kraj, to wiadomo.
2: No. No, jakby mi zaczęło coś ciąć strasznie, to powiedzcie, to się przełączy na inny.
0: Dobra. A jaki wy sobie byście zażyczyli pogrzeb? Etamie?
1: Wiesz co, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Natomiast ja

0: jestem przeciwnikiem kremacji, bo to nawet brzmi dziwnie, to jakby ci z ciebie krem mieli zrobić. Już bardziej pasowałoby mauzoleum jakieś takie ze stałą, z takim szklanym, że tak powiem, widoczkiem, nie?
1: Coś mauzoleum?
0: Pasu czerwonego. Ja myślałem o tobie raczej w takich kategoriach, że ty byś mauzoleum Krawca miał swoje, gdzie fanki, które dzisiaj może wstydzą się odezwać do ciebie i co najwyżej donatują, to nieśmiało, to mogłyby przyjść i zobaczyć Krawca. Już wtedy ci nie będzie chyba zależało na anonimowości wizerunkowej.
1: No nie wiem. Mauzoleum, może jakiś zamek w ogóle z lochami i tam trzeba przejść questy, żeby się dostać do tego grobu, trzeba zrobię takie coś, o, że będzie trzeba pierw takie proste questy, że tam przestaw beczkę, wespnij się na beczkę, trzeba będzie przesunąć, wspiąć się, wcisnąć jakiś przycisk, tam będzie kluczyk, tym kluczykiem otworzyć drzwi, takie proste na początku. Potem jakieś takie bardziej skomplikowane i to będzie bardzo, to wymagało będzie pewnego trudu, żeby się dostać do mojego grobu.
0: Podsunąłeś mi pewien pomysł, wiesz co, mam dla ciebie pewien challenge, który potrwa całe twoje dalsze życie, mianowicie zrób coś, żebyś był na Wawelu żebyś był, żeby tam słuchacze mogli ci odwiedzać przy okazji Kaczyńskiego. Tam będą mogli odwiedzić. Także tak jedno połączą przyjemne z pożytecznym.
1: No. A ty, Paweł, jaki sobie pogrzeb zamawiasz?
2: A niech spalą w pizdu, a potem niech robią co chcą. To już nieważne będzie chyba.
1: Czyli nie masz żadnych tutaj wygórowanych oczekiwań?
2: Nie, niech spalą w pizdu. Po co mają robaki jeść ciało?
0: No ale to wiesz, to jest przekazanie DNA robakom jednak. Potem możesz się odrodzić jako robak, który cię zjadł. Ja na przykład myślę, że jeżeli ale, jest reinkarnacja...
2: Ale etam ja trochę posłuchałem takich śmiesznych ludzi, co się uważają za oświeconych, że jak cię spalą, to przynajmniej dusza się kurwa nie błąka tutaj po ziemi, tylko idzie se dalej, robi to, co ma robić tam dalej, a nie siedzi tu już.
0: No ale ja słyszałem też odwrotnie, więc różni są ludzie. Ale na przykład ja na przykład myślę o Krawcu, że on się odrodzi, bo w pewnych wymiarach nie obowiązuje czas i można się odrodzić w przeszłości. I ja myślę, że Krawiec odrodzi się jako mój piesek Maksiu.
2: Ale to ty wybierasz, co będziesz robił potem, wiesz?
0: No ja będę wybierał, co on będzie robił. Wybiorę, że on będzie Maksiu.
1: To chyba piekło takie, bo ten Maksiu to leżał u twoich stóp i lizał cię po stopach. To
0: ale jest... byliśmy najlepszymi przyjaciółmi tutaj w domu. No.
1: Ja nie chcę. To piekielna wizja. Będę u stóp Etama leżał i go
0: ale
1: po stopach.
0: Ale znowu będziesz w nocnym radiu. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, na przykład, tak jak już teoretyzujemy, że przeżywamy nasze życie kilka razy, tylko musimy nanosić jakieś drobne poprawki, korygować błędy, które zrobiliśmy. I tylko w tym wszystkim najgorsze jest to, że się nie pamięta, nie? Bo być może my już przeżywamy, mamy czasami takie coś jak déjà vu. Ja na przykład miałem, mając lat 7, będąc na wiosce u mojego taty, gdzie się urodził, miałem takie déjà vu, że kiedyś już tam byłem, mimo że nigdy w życiu nie byłem. I mało tego, że tam byłem, to jeszcze byłem w miejscu i patrzyłem na pajęczynę, na którą stałem i patrzyłem w danym momencie. Po prostu takie potężne déjà vu, jako siedmiolatek miałem. No a skąd mogłem jako siedmiolatek wiedzieć o takim zjawisku, nie? Jak déjà vu.
2: Właśnie podobno decydując się na kolejne urodzenie, podpisuję rzekomo jakiś kontrakt, w którym jest, że wymazuję ci do zera wszystko, ale podobno niektórym ludziom to tam coś tam wraca, nie?
1: Podobno. Mhm. A skąd takie informacje od pani Jadzi z Warzywniaka?
2: Nie, ja masę tych kanałów, z tym słuchał, to mówię ci, ja jestem tak napełniony tymi różnymi teoriami, newsami, że już sam nie wiem. Ja już mi obojętne wszystko, wiesz, już nie wiem. nudzi mnie wszystko po prostu.
1: A to ty jesteś tą osobą, która pisała właśnie ostatnio na czacie, że ma taki przesyt i przeładowanie różnymi teoriami i już nie wiadomo, w co wierzyć. No to ja też chyba tak trochę mam.
2: No, czy chłopie, no nasłucham tego, bo mówię, po nockach nie robię często dwunastki, to mam czas, nie? Mam czas. Laptop wyciągam i siedzę sobie. Mam czas. Od 2 lat robię po nocach głównie. Mam czas słuchać takich pierdół, nie?
1: Znalazłem piękny nagrobek. Zerknijcie, jak macie możliwość, na YouTube'a. Moim zdaniem naprawdę bardzo pomysłowy i jaki praktyczny. Można się od razu komunikować ze zmarłą osobą. To takie połączenie, jakby ktoś nie mógł zobaczyć, takie połączenie tabliczki Ouija lub Ouija, jak niektórzy wymawiają, z nagrobkiem. Proszę bardzo. Tylko gdzie jest wskaźnik? Jak tu, czym tu wskazywać? Na pionowej takiej? To ciężko trochę. Wahadełkiem. Może wahadełko by się wychylało tak i wskazywało. Fajny pomysł, moim zdaniem.
2: Ja bym chyba w ogóle nie chciał żadnego nagrobka. Niech spalą, wysypią gdzieś w lesie, gdziekolwiek.
1: Miłość, nienawiść, pisze. Kontakt z zaświatami? Nic trudnego. Umiem. No, ciekawe.
0: No, ja tak jeszcze wrócę może na chwilkę do tematu, o którym mówiłeś, bo zauważyłem, że podobne myśli nam chodzą po głowie, krawiec, jeśli chodzi o strzelnicę i podmiankę prawdziwego rewolweru na replikę. I tutaj cię zmartwię niestety. Są dwa problemy z tym związane. Mianowicie, owszem, replikę możesz sobie kupić bardzo dobrą, na przykład Glocka, które są powszechne na strzelnicach. Mówię to jako odwiedziciel strzelnic. Natomiast kiedy idziesz strzelać, to nie tyle, co cię obserwują, co musisz podać swój PESEL z dowodu, więc taka podmianka byłaby łatwo wykrywalna. Poza tym dobre strzelnice mają, czy chyba wszystkie mają monitoringi, i dochodzi jeszcze druga rzecz. Co z tego, że uda ci się klamkę zdobyć, jak ten, który pilnuje cię przy strzelaniu, liczy, ile strzałów oddałeś, a masz zawsze 50 w pudełku, nie? Musiałby byś pestki zdobyć, a pestki są ślepe na strzelnicy dawane. Nie jest ostra amunicja, tylko ślepa. Także niewiele z tego by było.
1: Danusia proponuje inny jakiś temat, bo ten ją dołuje i już zaraz pisze, że zwariuje i żeby się modlić, żeby
0: Danusia,
1: nie zwariowała.
0: Danusia, dawaj, bo to jest naprawdę ciężki temat. Oni wzięli taki ten, dzwoń tutaj, dzwoń, bo znowu na balkon wyjdziesz i się będziesz tam papierosami zaciągała.
2: To mogę wam poopowiadać trochę w związku z moją pracą. Ja pracuję jako security w takim ośrodku dla imigrantów, uchodźców tutaj w Irlandii. To jakbyście chcieli, mogę wam poopowiadać, jak to wygląda tutaj przynajmniej.
0: Dawaj.
2: No dobra. Ośrodek to jest zrobione z hotelu. To był kiedyś hotel, także standard jest taki przyzwoity, nie? Około 130 rezydentów, jak jest pełno. Pokoje są tak mniej więcej 3-osobowe, maksymalnie 4. Chyba, że jest rodzina, to dostają swój. A ile pokojów jest, to do końca nie wiem, bo tego nie liczyłem, no ale 130 rezydentów. Akurat ten ośrodek, co ja pracuję, trochę na takim zadupie, jest to tam trochę ciężko z dojazdem. Może podpytajcie mnie, bo mi tak ciężko teraz wszystko to nagle.
0: Właśnie, mam do ciebie takie pytanie, bo kiedyś przyszedł mi pewien pomysł na zorganizowanie sobie darmowego życia, że tak powiem, skromnego, ale darmowego. I czy byłbyś mnie w stanie upchnąć gdzieś tam między uchodźców, jako uchodźcy, któremu zgubiły się dokumenty, jest niemowa. Ja bym się troszkę opalił, żeby troszkę mieć ciemniejszą karnację. Dałoby radę.
2: Ja nie wiem jak to jest, jak oni tu się dostają. Z tej strony to ja ci nie opowiem, bo nie wiem, jak to jest, jak się tutaj dostać jako uchodźca, nie? Ale na przykład gadam czasami z jednym i on mi mówi, o, on był w Islandii, on był w Szwajcarii, on był w Niemczech. To mówię, kurwa, to jaki to jest uchodźca, jeżeli on był tu, tam, skoro był gdzieś tam, to już powinien być jako normalnie, a nie jako uchodźca, nie? On mówi, że w 3 krajach wcześniej był i on teraz tu jest i dalej jako uchodźca jest na utrzymaniu państwa za free, nie?
0: Mhm. No właśnie, to jest ciekawe, bo ja tak rozpatrywałem kiedyś takie, bo wiecie, no, wiek emerytalny jest u nas rzeczą strasznie niepewną. Nie wiadomo, czy oni będą zajrzeć jakieś staże pracy, czy każdemu dadzą po osiągnięciu tego wieku emerytalnego. A w naszym wieku już trzeba myśleć, jak się już pod tą pięćdziesiątkę jest, o tej emeryturze. No, ja ją prawdopodobnie będę, załapię się być może jeszcze na ten system 65 lat. Tylko ja nie wiem, czy ja mam wyrobione lata pracy, nie? Bo teraz jest chyba 30 lat składkowych potrzebnych. No to do tego to mi jeszcze bardzo daleko, a do tego, żeby pójść do pracy, to raczej mowy nie ma.
2: Zaglądasz do Enkiego, to wiesz, że nie będzie żadnej emerytury, bo nie, niczego nie będzie za niedługo. Tak
0: nie, naprawdę. Nie, słuchaj. Nie opomijamy tutaj jakieś zdarzenia apokaliptyczne, tak? Bo wtedy będziemy musieli sobie radzić, ci, którzy przetrwają, będą musieli sobie radzić w sposób, że tak powiem, no, na ostro, nie? No wtedy będę miał większe szanse, jeżeli przetrwam tą apokalipsę, jakakolwiek ona by nie była, spadek meteorytu, bomba atomowa czy coś, no to ja mam do przodu, bo ja się nie zawaham po prostu użyć broni. Natomiast jeżeli chodzi już o taką sytuację, że dożywamy tej emerytury, tak, i mamy, to jakaś będzie. Tutaj bym się nie martwił. Jakaś będzie, muszą to zrobić. Kwestia będzie tylko tego, skąd będzie to źródełko wypryskiwać. Czy będzie to jakaś składka celowa, podatek celowy, na przykład podatek pielęgnacyjny. No coś będą musieli dać, bo to jest jednak zbyt duża grupa, a w sytuacji demokracji, no nie czarujmy się, wyborcy emerytalni są sporą większością, także...
2: No w tej chwili rzekomo to dwie osoby pracuje na jednego emeryta, a tak za 15-20 lat to będzie jedna osoba pracowała na dwóch emerytów. Także no, to trochę lipa będzie i za 15-20 lat będziemy dostawali 20% tego, co zarabiamy. O ile.
0: Zgadza się. Ja dostałem list żelazny w grudniu czy w listopadzie, już nie pamiętam, chyba w grudniu z ZUS-u. Mam na tym koncie 120 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam, indywidualnym ZUS-owskim, z czego estymowana emerytura wynosi 296 zł. Jeżeli się nie mylę, teraz dokładnie to było chyba 296 czy 5, jakoś tak.
1: Żyć, nie umierać.
0: No wolałbym dostać te 120 tysięcy od razu i żeby mi nic nie płacili.
1: Nie, bo to pójdzie, to nie są dla ciebie pieniądze, tylko dla kogo innego.
0: Nie, ale tam jest napisane moje imię, nazwisko.
1: A, to tak, wiesz, dla picu napisane.
0: I na twoim koncie jest...
2: Ale to jest tylko bójda, żadnego konta nie masz, chłopie, przecież te twoje pieniądze, które wpłacasz, idą kuźwa na bieżąco, na utrzymywanie teraźniejszych emerytów i innych pierdół. To wcale żadna
0: dlatego... to jest bójda. Widzisz, to ja ich zrobiłem w konia, bo ja ten list żelazny nie wyrzuciłem taki, jak wszyscy robią, że dromi wrzucają co roku, tylko ja go sobie schowałem jako, że to jest akcja moja. To jest taka obligacja czy akcja państwowa i w razie czego wyjmę, pokażę, proszę, napisaliście, jest, że to jest moje, jest. Proszę dawać, w każdym sądzie wygram. W każdym sądzie wygram, jak będzie trzeba, to do Berlina do sądu pojadę. Są jeszcze sądy w Berlinie.
2: Nie, nie, do tego czasu się etam pewnie... Na bank się zmieni system, zmieni się władza, pójścieli to wszystko.
0: No to będziemy z inną władzą rozmawiać i innymi metodami.
1: Cześć, Jacek.
3: Cześć, siema.
2: Fila co, Koniecznego. On tam taki filmik poświęca właśnie emeryturom. Ładnie to chłopak opisuje. Bardzo ładnie.
0: O, mam pomysł. Pojedziemy do Jacka. Ty, no,
1: to daj Jackowi coś powiedzieć, może... Cześć, Jacek.
3: Tak, ja chciałem powiedzieć, że cześć się macie, że się w ogóle na pogrzebach nie znacie, bo słyszałem, że rozmawialiście o pogrzebach, bo na moim pogrzebie to najpierw będzie parada wojskowa, przy czym muszą być takie myśliwce lecieć i jeden z nich będzie odlatywał do góry, w sensie, że umarłem. No bo tam będą jakieś tak skromnie przemowy, będą prezydent, premier, prymas, może ambasador Stanów Zjednoczonych. Potem tak już bardziej na wesoło, że wchodzą takie laski i tańczą kankana. No i potem, że jest tylko dyskoteka, impreza i tak dalej. To tak, ja widzę, to mój pogrzeb, tak bym widział. Mniej więcej.
1: Skromnie.
0: Jak znam życie, to wybuchnie wtedy wulkan i nikt nie przyleci, bo będzie zapylenie atmosfery.
3: A to jest bardzo prawdopodobne. A nie wiem, dlaczego tak się wszyscy upieracie, żeby tym biednym robaczkom zabierać jedzenie, bo przecież wszyscy mówią, spalę się tu, bo wtedy ja tak nie roboki... No, ale bardzo dużo ludzi chce się spalić, żeby robaki mnie nie jadły. A po pierwsze, to ja chcę, żeby robaki mnie zjadły, bo ktoś coś muszą jeść. A po drugie, to jak za milion lat przyleci kosmita i znajdzie na przykład moją czaszkę i powie, jaka ładna czaszka, prawda?
2: Słuchaj, jeżeli po śmierci jednak coś tam czujesz i będziesz czuł przez te 5 lat, jak cię coś tam żre?
3: Znaczy ja myślę, że ja po śmierci, to ja nie wierzę, że ja coś czuję, ja wierzę w to, że ja pójdę do nieba i tam się będę, prawda, w niebie przyjemnie tam czuł. Mówiłeś, że słuchałeś różnych oświeconych ludzi, ja nie bardzo wierzę w jakimś w tych oświeconych ludzi, o których mówiłeś, to nie za bardzo wierzę.
1: Pozdrawiam wszystkich na czacie. Sprawdź sobie, Jacek, jaka jest wizja nieba chrześcijańska, to może ci się odechce tam iść do tego nieba.
3: Sprawdziłem, fajnie jest, taka impreza wielka, siedzi się, gada się.
1: Gdzie to tak miałeś napisane? Nie, to chyba jakieś bajki czytałeś, Pan Jezus i Osiołek, to jakaś bajka chyba była. Nie, tam masz wszystko, już mówiłem, wykładane złotymi kamieniami i perłami i tak na bogato jak u Don Wasyla Cygana, wszystko. Mury są i masz na czole imię Boga napisane i sławisz Go. Na środku rośnie drzewo, które wydaje 12 owoców, które leczą wszystkie choroby. No to tak na logikę to chyba są choroby, będziesz chorował w tym niebie. No to przeczytaj sobie, jak to tam wynika.
3: No to ja czytałem, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co to dla nas przygotował Pan Bóg po tamtej stronie. Więc nie wiem, skąd ty wziąłeś tą wizję. To chyba jakiś... księżulo za dużo wypił, albo za dużo zapalił.
1: Nie, to jakaś starotestamentowa jest, z tego co pamiętam.
3: No, to tego nie znałem. Szczerze.
1: Muszę znaleźć, jakie to źródło jest właśnie, bo tak już sam nie pamiętam, skąd to wziąłem, ale pamiętam, że swego czasu to weryfikowałem, czy to naprawdę taki dobry opis. No, tak to jest.
3: Ja teraz się nie nabijam, ale wiecie, że jak ja obejrzałem Dogmę, ten film, polecam wszystkim Dogmę, bo jest świetny. I Alanis Morissette w roli Boga. Jezu, jak ona jest po prostu w tej roli. To jest po prostu genialne. To ja naprawdę zacząłem mocniej wierzyć. Bo jak Bóg jest... Jeżeli Alanis Morissette jest tam... Wiadomo, że ona tylko reprezentuje drobny ułamek tego, jaki Bóg jest naprawdę. To ja chcę do nieba, bo tam musi być super. Ona po prostu zagrała takiego inteligentnego, spoko, wyluzowanego Pana Boga w tym filmie. Tak mi się to podobało. Jejku, ale... Może już dosyć o Bogu.
1: Ale to kobieta, tak? Bo tam była kobieta Bóg, tak?
3: No, tak, no Alanis Morissette jest kobietą, ale...
1: No to jak Pana Boga, no to panią boginię ewentualnie, a nie Pana Boga.
3: No ale to on czasami jest facetem, czasami jest kobietą, a czasami może być kimkolwiek innym. No zaraz tu powiedzą, że o, Pan Bóg Margo, tak? No ale to
1: Pan Bóg. No właśnie, taki, jak to się mówi, byt binarny, czy jak oni tam się nazywają?
3: Niebinarny właśnie.
1: Niebinarny. Ale binarny to... Aha, niebinarny. To już mi się pomyliło.
3: Binarny to jesteś ty, albo ja, bo jesteśmy cały czas na 0 albo 1, jak bit. Tylko, że taki jesteśmy bit constant, że nie zmieniamy się, prawda? A są tacy, co są fluid gender i oni są tak na przykład 20% kobieta, albo eta może na przykład być 60% mężczyzną dzisiaj.
1: No to Pan Bóg jest gender.
4: Danusia tutaj chyba się denerwuje, bo pisze, żeby ci odciąć na pletek.
1: Komu?
3: Mi?
1: Komu?
4: No tak chyba tak myślę, że o ciebie chodzi, krawiec. Czekaj, muszę kontekst złapać tego, bo się chyba zaplątałem.
1: To chyba do UMO było, że zdrajca i poszedł na czata YouTube'owego. Właśnie przestałem śledzić czata YouTube'owego, bo gram w grę.
4: I dlatego się mogłem pomylić. O, no już teraz jest poprawka, że to chodziło o UMO. A może UMO nie ma napletka i co wtedy? Bo miał stulejkę.
1: Dobra, spróbuję znaleźć ten opis nieba.
4: No, może rzeczywiście zmienimy temat, bo jest strasznie przygnębiający jak na środowy wieczór. W środę powinniśmy się radować, bo to środek tygodnia. Jak sama nazwa mówi, środa. Nie wiem dlaczego w tych krajach anglosaskich to jest Saturday, tak? Dobrze mówię?
3: Tak, tam środa to jest Saturday. A jutro będzie Monday. To będzie Monday, a pojutrze będzie Tuesday.
4: Mhm. W ogóle ja bym zmienił tą nazwę. Poniedziałek, wtorek, środek powinno być, a nie środa. czwartek, piątek, szóstek i siódemek.
3: Coś masz do kobiet. No środa, piękna kobieta. Nie mówię teraz o Magdalenie Środzie, ale no, samo określenie środa tak brzmi jak taka kobieta. To jest środek. Musi być mężczyzna. Nie może być baba. Nazwa tygodnia.
4: No widzisz, no nie pasuje mi to za bardzo. Ja bym w ogóle takie drobne korekty porobił. Na przykład Danusia nie wiem dlaczego ma 2002. Nie bardzo to rozumiem. Chciałbym wiedzieć, czy to jest jakiś... Bo nie wyobrażam sobie, żeby ona... Sorry, Danusia, że o tobie mówię teraz tak osobiście, ale żeby te 2002 nic nie oznaczało w twoim przypadku, bo z tego, co pisałaś, to mnie przekonałaś, że ty jesteś na pewno bezprzypadkową osobą tutaj. Także...
2: Może w tym roku założyła sobie konto na Google.
4: Nie, ona jest na czacie Nocnego Radia tak nazwana, to jest zupełnie inna sprawa. Także myślę, że to jest jakaś kwestia, może ślub wzięła wtedy albo coś. No. Może nam kiedyś zdradzi, zadzwoni.
3: Słuchajcie, ja się będę żegnał, bo ja nie mam ochoty na miłe tematy, bo właśnie wstałem i muszę zacząć tu coś pracować i jeszcze zjeść śniadanie, więc jestem w nastroju raczej minorowym. A szczególnie, że Tomisiu chce zadzwonić i się pomodlić, także ja nie będę blokował anteny, posłucham sobie jakichś tu nieszporów od Tomisiu. Trzymajcie się.
2: Do przodu jeszcze czasem, co?
3: No tak, ja to mam bardzo dobre połączenie, widzisz, wstaję.
4: Co, jak... której teraz dzwonisz z Australii i którego to jest?
3: 9.09 rano.
4: Ale trzeci czy czwarty?
3: No teraz już jest u mnie czwartek, czyli jest, czekaj, kliknę, trzeci. No jak jest na prawo, z przyszłości dzwonię. Jak jest na prawo mapy, to jest do przodu etam, jak jest na lewo mapy, to jest do tyłu. To jest stosunkowo łatwo, bo...
4: To weź obejrzyj Totka i przyślij mi numery.
3: Dobrze, oczywiście, nie ma sprawy.
4: Kurde, że tak działało.
3: No, to by było piękne. Nie wtedy wszyscy by, ale no nie, tam wtedy wszyscy by wygrali w Totka. I jak wszyscy wygrywali w Totka, to za szóstkę byś miał tam półtora złotego albo coś takiego, bo ci co ja tylko nie dobiegli do...
4: Wiem, jak to funkcjonuje. Niestety była wygrana niższa od zakładu, od kosztu zakładu.
2: No. 50%. Ja tam, a sobie zrobił, jakbyś wygrał w Totka, powiedzmy tak, nie wiem, z 50 milionów albo 100.
4: Zastanawiałem się bardzo głęboko nad tym.
2: Masz jakieś plany na takie coś, na taką sytuację?
4: Nie, ponieważ nie zmieniłoby to praktycznie w ogóle mojego życia. No może poza takimi kilkoma drobnymi korektami kupiłbym sobie komputer za 700 zł, a nie za 70. Mniej bym się martwił o następny dzień. Troszkę lepiej bym się ubrał. Może nawet bym sobie kupił jakiegoś chińskiego smartwatcha za 150 zł. Ale tak poza tym to niewiele bym się zmieniło. No i jeszcze za dwa mieszkania kupił, tak żeby sobie stały.
2: A nie masz jakichś planów typu, nie wiem, jacht, willa gdzieś w Hiszpanii, coś takiego?
4: W ogóle mnie to nie kręci. Szczerze ci powiem, że ja na przykład nie rozumiem w ogóle miliarderów, polskich miliarderów, że na przykład nie chcą czegoś zrobić sensownego, jakiegoś polecenia w kosmos, czy coś. Słyszymy o różnych takich ludziach właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam w zachodniej Europie, w ogóle generalnie, ale nie w Polsce. W Polsce nie ma takich ludzi, którzy by chcieli na przykład, nie wiem, właśnie polecieć w kosmos, tak, czy coś takiego. To są jakieś bezpieczniaki, które się dorobiły po znajomościach. Takie mam wrażenie dziwne, że w Polsce nie ma tego etosu takiego zdobywcy. Jak mam pieniądze, to teraz coś zrobić takiego dla sławy, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, czemu to tak wygląda.
3: Bo to jest kwestia kultury etam. To jest to, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu z Enkim. Chodzi o to, że w Polsce jeszcze wciąż ludzie mają takie troszeczkę niższe marzenia niż na zachodzie, chcą mieć dom, samochód, jacht i tak dalej, a w Stanach czy na zachodniej Europie, tam gdzie przez pokolenia ludzie mieli to wszystko zapewnione, to mogą myśleć wyżej. No, to jest piramida Masłowa i to nie wynika z tego, że Polacy są gorsi czy głupsi, tylko z tego, z naszej historii, że te potrzeby, o których ty mówisz, polecenie w kosmos jest gdzieś tam wyżej w piramidzie Masłowa niż to, co mamy. A tylko się odniosę, bo na czacie Gacol mówi, że Gucio ma, że szóstka od kilkunastu lat ma kwotę gwarantowaną, choćby milion ludzi trafiło. To zastanów się, Gacol, z czego by wypłacili tą kwotę gwarantowaną, jakby milion ludzi trafiło i czy ta kwota jest na pewno gwarantowana. To taki eksperyment myślowy przeprowadzić.
4: Nie zapłaciliby. Ja wam od razu powiem, ponieważ byłem może nie świadkiem, ale żyłem w czasach, kiedy były takie dziwne losy sprzedawane w kioskach i czasami z małego Fiata na różnych ryneczkach sprzedawali takie losy w kształcie trójkącika. I czasami zdarzało się, że zakład totalizator sportowy popełnił błąd i na przykład wyrzucił same wygrane losy. No i zdarzyło się kiedyś, że na wsi koło Szczecina facet wygrał 20 małych Fiatów. Zrobił potężną imprezę, zadłużył się, po czym to Lotek powiedział mu, kiedy poszedł odebrać nagrodę, że był błąd i że mu się to nie należy. I tyle.
3: No, oczywiście, że nie. A ty mówiłeś, że 120 koła masz na koncie tym emerytalnym. No słabo, bo po tylu latach masz tyle, co...
4: No właśnie, to jest pewnego rodzaju tajemnica, bo w 97, 8 czy 9, już raz nie jestem pewien, roku, kiedy ja prowadziłem wtedy swoją firmę i zostałem przymuszony do założenia indywidualnego konta emerytalnego, tak zwanego drugiego filaru, i mało co nie dałem się namówić na trzeci. Dobrze, że tego nie zrobiłem, całe szczęście. W każdym bądź razie musiałem się zapisać do drugiego filaru. Bardzo dokładnie obliczałem wszystkie odprowadzone składki. One wynoszą dokładnie 540 tysięcy złotych. I nie wiem, skąd się wzięła ta suma w związku z tym. 540 tysięcy wpłaciłem na fundusze emerytalne i ZUS.
2: Także... Ja mówiłem, że te pieniądze na bieżąco idą, że to nie odkłada się na żadnym koncie.
4: No tak, ale powinno być przecież zapisane. Przecież zapisane powinno być, a no nie zgadza mi się to. Chcę się wybrać na ósme czy dziewiąte, już nie pamiętam, piętro ZUS-u, gdzie jest taka miła pani, która kiedyś mnie obsługiwała, i tam w tym biurze spytać się o to. I pokażę jej moje wyliczenia. Bach, ja jestem na tyle dobrym człowiekiem, jeśli chodzi o księgowość, że mam wszystko w segregatorach. Także tam nic nie zniknęła, żadna deklaracja i żadna opłata od 97 roku, i wykażę jej po prostu, że płaciłem tyle. I niech się wytłumaczą z tego, dlaczego chociaż zapis elektroniczny się nie zgadza ze stanem faktycznym, bo kiedy im zabrakło 10 groszy, o czym wam kiedyś opowiadałem, to mi cofnęli na pół roku ubezpieczenie zdrowotne.
2: A wiesz, Etam, ile obecnie najniższa emerytura wynosi wypłacana przez ZUS?
4: 1000 brutto chyba, 1000 albo 1200.
2: Najniższa emerytura, ile ktoś otrzymuje, wiesz ile?
4: Nie mam pojęcia.
2: 4 grosze.
4: Ale to chyba ktoś...
2: 4 grosze gdzieś tam komuś płacą, no.
4: To jest chyba osoba, która... był taki moment, że można było przejść na emeryturę w Polsce w dowolnym momencie i chyba ktoś to zrobił. Natomiast w tej chwili jest jakaś kwota minimalna i to jest chyba 1000 albo 1200 brutto. Kwota najmniejszej emerytury. Jeśli się nie mylę, 860 coś złotych netto to wychodzi.
3: Ja też tak słyszałem, co no to tam mówi, ale to trzeba przepracować, bo to jest to kwestia, czemu, ile to przepracowałeś.
2: Dobrze, sorry. To czemu tobie wyliczają tam 200 ileś złotych, skoro mówi, że najniższa jest 1000?
4: No bo ona jest napisana tak i w takiej wielkości, gdybym teraz przeszedł na emeryturę, ale w wieku lat 65, czyli już za 16 lat, i będzie mi się należała emerytura minimalna, tylko ja do końca nie jestem pewien. Ja będę właśnie ten temat przerabiał, mam nawet na kartce zapisany w najbliższych dniach, bo chcę się zorientować, jakie tak naprawdę zasady obowiązują, bo w internecie, wyobraźcie sobie, jak wpisuję zasady naliczania emerytur, wyskakują mi 3 różne wariacje tego rozwiązania i nie jestem pewien, która jest prawdziwa. Tego chcę się udać do ZUS-u i spytać się bezpośrednio tych pani, które tam obsługują, jak w tej chwili, czy ja na przykład w ogóle jeszcze nie muszę przepracować 15 lat na przykład następnych, żeby w ogóle mieć emeryturę. Uprawnienie do jej pobierania, tej minimalnej emerytury. Zdaje się, że tylko wiek decyduje. Natomiast pewien tego nie jestem, bo są 3 warianty w sieci w tej chwili.
5: Okay. Takie rozmowy emerytów. A panie Etam, a czy panu dali więcej na emeryturę trochę?
3: To już za 30 lat w Nocnym Radiu zapraszamy. Tak będzie.
6: A panie, no, a ja właśnie, panie, znalazłem ten opis nieba, co żeście mnie tu pisali. Szatany.
5: Jak to idzie, panie?
6: Pisali mi tu, że krawiec wymyśla, a to jest wszystko właśnie w Apokalipsie świętego Jana jest dokładnie opisane niebo jako nowe Jeruzalem. I tu macie szczegóły, z czego się mur będzie składał, na przykład jakie
1: a warstwy fundamentu pod murem, bo wielki mur będzie z jaspisu tego miasta, które będzie czworobokiem, zdobione wszelkimi drogiemi kamieniami. Warstwa pierwsza, jaspis, szafir, szmaragd, krwawnik, beryl, topaz, ametyst, no na bogato, no a kto bogatemu zabroni? Dużo macie ciekawostek w ogóle, perły, no i nie trzeba tutaj słońca i księżyca, bo będzie chwała Boża oświetlała, Pan Bóg jako taka żarówka będzie oświetlał wszystko głową swoją czy czymś tam, może dupą będzie świecił. Dużo tu jest ciekawostek, przepych, skarby, to takie niebo takie dla biedaka właśnie wymyślone, że tam wszystko ze złota, skarby, kąpiesz się w złocie, bursztynem se tyłek podcierasz, to tak sobie wyobraża biedak, nie, że takie niebo właśnie, no. I...
3: Ale po co kasa w niebie, jak wszystko jest za friko? To dopiero o komunizm będzie. Więc no nie wiem, po co tyle kasy tu świętemu Janowi potrzebne.
1: I to wam się od lat staram przekazać, że to cała ta książka jest bez sensu trochę, tak nieśmiało wam staram się przekazać i nikt nie słucha.
3: Trafię, mi się podoba.
4: Trafia krawiec do nieba, tam taki pan z takim dosyć skrzywionym nosem. Panie krawiec, u nas w niebie, owszem, wszystko jest, ale pan musisz pożyczyć pieniądze na życie.
1: Panie krawiec, tu mamy wszystko ze złota i szmaragdów, ale pan jeszcze musisz 25 zł zapłacić.
3: Ale ja z tego radia przyszedłem, cały czas nadawałem prawie za darmo. Wy rozumiecie? I chciałem do nieba przyjść. Rozumiecie, Verstehen? Co nie Verstehen? Wszystko Verstehen. Pan siada, się załatwi.
4: Pan siądzie, się załatwi. Dokładnie.
1: I pytanie z
4: posadzą krawca. Posadzą krawca przed takim byle jakim mikserem, każą nadawać i donaty zbierać.
1: Miasto będzie miało też rynek, więc no, jest takie miejsce, że można się gdzieś spotkać, zabawić. 12 bram z pereł zrobionych, perłowe bramy. Ale przed czym ma ten mur chronić? Ja nie wiem, chyba przed tymi, co się nie dostali i tam pod tym murem krzyczą, wpuśćcie nas, wpuśćcie, a wy takie dobre dusze z tego muru im, a takiego, a!
4: No cóż.
1: Nie dla psa kiełbasa. Było grzeszyć? Było się uczyć masturbacji? W szkołach lewackich? A takiego, a!
4: Siedzi krawiec w niebie przy nocnym radiu, przy niebieskim radiu, a tam dzwoni etam i zaczyna o mastce opowiadać.
3: To jest tak, co właśnie czytam, to jest jakieś objawienie świętego Jana. On nie napisał, że to jest niebo. To jest jakieś jego objawienie, a czy to no nie jest wizja nieba? No bo to niebo to takie chyba trochę bida niebo, ten święty Jan opisał. Bo tam ma być... To, co ja nie widziałem, ja nie słyszałem, tak było mówione.
1: Ale jest napisane, i ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. No to jest wizja nieba, no takie, które nastanie, bo
3: nie, też... jak nowe niebo i nowa ziemia, to nie jest wizja nieba, tylko wizja nowej ziemi i nowego nieba, w sensie nie nieba, że nieba, że się idzie do nieba, tylko takiego nieba, co jest teraz, że pod niebem.
4: A nie przychodzą czasami, że my tu jesteśmy za karę na tej ziemi?
3: Nie. Chyba ty.
2: Czemu? Jesteś tu po to, żeby doświadczenie podobno zebrać, tak? Doświadczyć coś, tak?
4: A może jesteś, to jest właśnie, że piekło jest na ziemi, nie?
2: Dokładnie. Tu jest piekło.
3: Takie marudy, takie męczy buły. Moje życie to piekło, a twoje, jest jeszcze większe piekło.
1: A czemu Mehran Keshe tu pisze, że będą bramy otwarte? Tu nie znalazłem nic, że otwarte, może źle patrzyłem, bo tak przeleciałem. Otwarte? To po co te mury wielkie, wysokie?
4: Wódz tutaj protestuje, ale wyobraź sobie, wódz, przez całe życie wstajesz o 7 rano,
0: do 15 do roboty, potem wracasz, telewizor i tak w kółko i tak do 65 roku życia. No, czy to nie jest jakaś forma znęcania się? Ja bym taki ten dzień nie dał rady.
1: Przepraszam bardzo, bo chciałbym ten temat jeszcze jakby domknąć, żebyście mi tutaj, bo wiem, że osoby wierzące chętnie by zmieniły temat, no pożartujmy sobie tam głupie tematy, co będziemy o tym niebie, no ale właśnie ja bym się upierał, żeby jednak tutaj domknąć.
3: To nie jest wizja nieba, to jest wizja tego, to jest wizja następnej ziemi, która jest pod niebem,
1: napisane,
3: a nie wizja
1: że
3: nieba.
1: Bóg tam będzie mieszkał i że to jest przybytek Boga i ludzi, to co to jest? I jest napisane, i usłyszałem donośny głos mówiący od tronu, oto przybytek Boga z ludźmi, zamieszka wraz z nimi, będą jego ludem, a on będzie Bogiem. No to jest wizja nieba, no a czego to jest wizja?
3: Co? No dobrze, jakieś objawienie świętego Jana, jego wizja, którą on miał taką wizję, no. To nie jest, że tak będzie, tylko to, co jemu się objawiło.
1: No, objawiła mu się wizja nieba.
3: To był prosty człowiek sprzed 2000 lat. No, to
1: jak oni wszyscy.
3: Nie pokazali komputerów i komórek, no bo to by nie wiedział, o co chodzi.
1: No, ja to rozumiem, to jest definitywnie wizja nieba, bo czego innego.
0: A może
1: niebo. No to co, to nie traktujmy poważnie w ogóle niczego, co w Biblii jest napisane, skoro to prosty człowiek się grzybami się naćpał i sobie napisał, no to może inni też się naćpali, czymś innym sobie napisali.
3: W Biblii z podstawy i imponderabilia należy traktować jak najbardziej poważnie, dlatego że udowodniła już praktyka, że te narody, które przestrzegają tych zaleceń, dochodzą daleko, ale dokładne opisy, oczywiście, że nie są dokładne, no bo nie mogły być dokładne, bo to było jednak pisane przez ludzi, a nie przez Boga, tylko coś dyktował ludziom tak, żeby mogli to zrozumieć. Więc dlatego nie należy tego brać dosłownie, bo podstawy są prawidłowe i imponderabilia, a szczegóły już nie, no bo nie mogą być.
1: No podstawy to jest tu napisane, że się będą z kamieni szlachetnych składały, z topazu, hiacyntu, to te podstawy.
3: Teraz ty śmieszkujesz. No.
1: Nie no, ale to jak to traktować symbolicznie to wszystko? No przepraszam.
0: Ale może to być...
1: Jaka tu jest symbolika?
0: Może nie chodzi o symbolikę, tylko chodzi o to, że po prostu trzeba to rozumieć właśnie bardziej tak poetycko, że niebo może być inne dla każdego. Na przykład dla Krawca będzie to, że będzie prowadził wieczną audycję i będzie miał milion słuchaczy, nie? I na przykład dla mnie będzie to, że będę siedział, myślał i się patrzył w ekran monitora, nie? I sobie i tym komputerem będzie Amiga, nie? Na przykład, nie wiem, tam ktoś inny sobie tam coś jeszcze innego wymarzył, nie? I to będzie zupełnie inaczej dla kogoś, każdego indywidualnie, nie?
1: No, to w ogóle każdy będzie miał swoje, inne, nie, bo dla każdego Bóg jest inny i w ogóle to jak kto chce.
3: Nie, że Bóg jest inny, tylko Bóg mówił, że tam jest mieszkań wiele w tym niebie, prawda? Więc skoro jest mieszkań wiele, to każdy może mieć takie, jakie sobie urządzi. No, tam dobrze mówi. Skoro tam są takie możliwości, no, nieskończone i nie możemy sobie tego nawet wyobrazić. W każdym razie ja mam nadzieję, że to zobaczę po śmierci. No, się okaże, a jak Krawiec pójdzie ze mną i będzie szedł, ja mówię, aj co Krawiec, a mówiłeś, że nie ma.
0: O, bo to ja nie wiedziałem, bo myślałem, że może nie ma, no a tu się okazuje, że jest, panie.
1: W tym momencie nie tak wyciągnę Krawiec. Palec w twoim kierunku i będę się śmiał, bo będziesz miał na czole napisane imię Boga, tam Jehowa na czole, taki wielki napis, a ja będę się śmiał.
3: A ty co będziesz miał napisane na czole w takim razie?
1: Nic. Nic, ja tam nie chcę, żeby mi ktoś coś na czole pisał. Co za jakiś Auschwitz, że ja muszę mieć jakiś numerek na czole.
3: No, tego nie wiem. Czy to Auschwitz? Chyba nie. Słuchajcie, ja naprawdę uciekam, bo śniadanie na mnie czeka i mi stygnie. Więc już nie mogę. No, pozdrawiam was serdecznie wszystkich na razie.
1: No, trzymaj się, dzięki za telefon. Hej, hej.
2: No, hej. A Krawiec, to co ja mówiłem, że tam oglądam tych oświeconych ludzi, to tak w nawiasie tych oświeconych we śnie.
1: Gdzie, co, jak, co, jeszcze raz? Gdzie oglądasz, co oglądasz?
2: To co mówiłem, że ja tam trochę pooglądałem się po YouTubie tych oświeconych ludzi, to tych oświeconych tak w nawiasie, nie? Bo to wiesz, wszyscy pierdolą w kółko to samo teraz ostatnio. A tak druga rzecz też... Wszyscy gadają o wibracjach. Tutaj jak mi to tak się myśli, że ktoś kiedyś jedno słowo wibracje i wszyscy to powtarzają jak małpy.
4: No, no to... jest, częstotliwość, wibracja, to często też to ostatnio zauważyłem, nie?
2: No mówię, klepią wszyscy to w kółko teraz. Jak ktoś kiedyś coś pierdolnął i wszyscy powtarzają.
4: Ale powiem ci, że tak się nie masakruj tymi audycjami takimi różnymi zbyt dużo, bo to jest depresjonogenne strasznie, jak zbyt... Czasami warto obejrzeć nawet jakąś taką głupotę. Ja na przykład sobie robię raz na jakiś czas jakiś taki totalnie przegląd totalnych głupot typu, no może nie oczywiście nie szkolna, ale na przykład te blachary, co na samochody lecą, albo jakieś pranki sobie pooglądam przez wieczór. Nawet ostatnio Ukrytą Prawdę zacząłem oglądać, bo jakiś, wyobraźcie sobie, tajci.
2: Ja się nie depresjonuję. Ja wiem, że będzie fajnie, zajebiście, będzie renesans, będzie rozkwit. Tylko, że najpierw to wszystko, co jest, musi się zawalić do ziemi, żeby coś nowego wyrosło, tak? Bo wszyscy mówią, że będzie fajnie, super, ale nikt, kurwa, nie mówi, że najpierw się musi zawalić, żeby było fajnie, nie?
4: No nie, no ja akurat sobie zdaję doskonale z tego sprawę. Tutaj jestem w 100%, no w 99% z tym, co mówi Enki w swoich audycjach. Myślę, że to już jest przełom 2020-2021. Będzie ciężko z wiosną przyszłego roku. Może nawet 22 nie będzie w ogóle.
2: Ja powiem jeszcze... tak. Ja
1: dobra, powiem tak. Może przerwę, bo tutaj nowa osoba się pojawiła, Tomi. Dajmy coś tu dojść do słowa, bo jak wy się teraz rozgadacie, to za pół godziny chłopak będzie mógł zabrać głos. Witamy na antenie Tomiego.
7: No, to w sumie ja, Tomisiu.
1: No tak, ale taki nowy.
7: Nowy.
2: No cześć, Tomiś, cześć.
7: No, pozdrawiam. No, ja jako osoba wierząca mam problem, wrócę do tego tematu nieba, bo jakoś nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, a no, wiadomo, bym chciał wiedzieć, jak to wygląda wszystko, więc nie wiem, czy jest jakaś osoba, która by w stanie była mi wytłumaczyć, jak to niebo wygląda. Czy jest taka możliwość?
1: No jest dokładnie.
2: Też bym chętnie z kimś takim pogadał, jeżeli ktoś taki ma takie zdolności.
4: Wedle tego, co mi uczono jeszcze na religii przez zakonnicę, która przygotowywała mnie do komunizmu, tak jak
2: kłamali.
4: Kłamali, ale według tego, co słyszałem na tych naukach i pamiętam jeszcze w miarę, to są to kolory i w ogóle takie doznania, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić współczesnymi zmysłami, tymi, którymi dysponujemy tutaj na tym padole, nie?
7: No ale to właśnie to jest ten problem, że wiele osób jak się pytasz i chcesz uzyskać konkretną odpowiedź, to zaczyna tobie mówić, że my nie mamy zmysłów, żeby to zrozumieć, że jesteśmy za mało inteligentni. No ale wiesz, ja jako osoba wierząca na przykład bym chciał wiedzieć, dokąd pójdę. To jest tak samo jak planujesz podróż w jakieś miejsce, to raczej wiesz, gdzie pojedziesz i wiesz, czego się tam spodziewać. I nikt ci nie mówi, że tego nie jesteś w stanie ogarnąć, więc po co tam będziesz w to wnikał i tak dalej. Także nie wiem właśnie, czy ktoś jest w stanie to jakoś tak opisać, żeby miało ręce i nogi.
4: No to jest pewna nadzieja.
1: Przepraszam, tak może niegrzecznie, ale zacytuję Keltuza. Do książki knypie, tak powiem. I to wam wszystkim, do książek knypy. Bo tak możecie sobie powtarzać nieskończoność. Chciałbym się wiedzieć, jakie to niebo jest. A mi ksiądz mówił, że to się nie da zrozumieć ludzkimi oczami. A może w końcu się przełamiecie i poczytacie sobie tą Biblię, bo macie dokładnie napisane. Ale nie, to po co,
2: nie? Ja ci powiem, jak moja mama zawsze gadała i do tej pory gada, że nikt stamtąd jest... i nikt nie wie, jak tam jest.
1: No, to tak se można właśnie bajać w nieskończoność, tak? Kto to wie? To tylko sam Pan tak... Bóg wie. A książki to nie przeczytam, bo mnie się nie chce i kto by tam czytał książki? Ja jako chrześcijanin, katolik nie muszę znać Biblii. To nie czytałem...
7: Mówisz o Biblii, ale Biblia to jest pewna prawda, powiedzmy, spisana, a my nie wierzymy w książkę, czyli w Biblię, tylko wierzymy w Boga i w niebo. I pytanie jest, czy ta Biblia, jaką masz gwarancję, że to, co jest napisane w Biblii, że to jest absolutna prawda?
1: Odpowiem, jak jest... odpowiada wielu, wielu wierzących, bo jest w Biblii napisane, że to Słowo Boże i że to prawda.
2: Tak naprawdę nie wiadomo do końca, kto to napisał wszystko.
7: Właśnie, ale jak ktoś komuś, wiesz, może to nie wystarczyć, taka odpowiedź, i co wtedy zrobić?
1: No to albo się opierasz, znaczy albo się uważasz za chrześcijanina i opierasz się na tej książce zwanej Nowym i Starym Testamentem, albo masz to w dupie i wtedy raczej się nie uważaj za chrześcijanina, no chyba tak mi się wydaje. Bo samo założenie sobie, że był jakiś tam Jezus, nie wiadomo co mówił, był sobie jakiś tam Jezus, nie wiadomo co mówił, ale on był dobry i za nas umarł i tyle wiem, a Pan Bóg jest nieodgadniony i zobaczymy, no nie wiadomo co to będzie, no to właściwie ciężko się uważać za osobę wierzącą, znaczy za katolika to tak ciężko, albo za chrześcijanina, no bo to tak samo jakbym się uważał za, nie wiem, za specjalistę od komputerów, a potrafiłbym komputer tylko włączyć i nigdy bym żadnej książki o tym nie przeczytał, w ogóle Windows to magia, ale bym mówił, o ja to jestem komputerowiec, no nie mogę się uważać za komputerowca, no.
2: No ale osoba wierząca przecież nie musi być katolikiem, nie?
1: No to wymyślcie sami sobie, że Bóg to jest taki i owaki, sobie go narysujcie i wymyślcie sami sobie, kim był Pan Jezus i co mówił se sami, wymyślcie i na czym to polega wszystko, sami se wymyślcie, no to pewnie, że można, no.
4: No to ja powiem tutaj, że ja przed Jana przed, byście mi tak się szczerze spytali, bo w wierze jest ważna szczerość przed samym sobą, bo przed samym sobą się nie skłamiesz, nie? To jest właśnie tajemnica spowiedzi, między innymi ten rachunek sumienia, nie? To na przykład jak ja bym był spytany przez kogoś szczerze, czy uważam się za katolika, to bym powiedział, że nie wiem, natomiast wierzę w transcendencję jako taką, tak? Czyli że jest coś poza naszym takim tutaj bytem typowo, nazwijmy to materialnym, chociaż i ten materialny jest wątpliwy, bo to, z czym mamy do czynienia na co dzień, to jest materia, energia i tak naprawdę jakbyśmy to powiększyli, to tam nic nie ma, tam jest pusta przestrzeń, nawet w takim stoliczku, który przed nami stoi. Odległości między jądrem atomowym a elektronami to są po prostu gigantyczne puste przestrzenie, tam nie ma nic praktycznie.
1: Jeszcze to jest takie zabawne dla mnie, że jak się posłucha niektórych, którzy się uważają za katolików czy chrześcijan, czy no może mogą być i protestanci, ktokolwiek, jakikolwiek odłam chrześcijaństwa, to taka osoba nagle zaczyna opowiadać takie rzeczy, że one są bardzo w zasadzie takie new age'owe, bardzo, a i tak się uważa za chrześcijanina. No to przepraszam bardzo, albo wyznajesz jakieś teorie new age'owe, albo jakieś inne systemy religijne, albo no się ja uważasz tak, za katolika, tak, chrześcijanina. No.
4: Też tak kobicie tłumaczyłem właśnie mojej, że albo się podporządkowujesz i masz tą służebną rolę kobiety względem mężczyzny, albo nie jesteś katoliczką, jesteś heretykiem. Nie? Spotykam często księży, którzy są heretykami, a nawet o tym nie wiedzą. Nie? Na przykład tacy, którzy są przeciwko karze śmierci, nie mówią, że to jest nieludzkie. Nie? Oczywiście, że jest ludzkie, bo przecież Pan Bóg do Mojżesza po 10 przykazaniach powiedział, jeżeli ktoś owieczkę moją umyślnie zasadzi się podstępem zabił, ty sprzed ołtarza mego weźmiesz katoliku i go zabijesz. No i tyle. No. Więc musi być za karą śmierci, nie ma innej możliwości.
7: Dodatkowo taki problem jest też z religią, bo dzieci często zadają pytania, bo są po prostu, wiesz, szczere, tak jak ktoś powiedział, szczere w tym, w co chcą wierzyć, i często tak jest na religii, że czy ksiądz, czy osoba, która prowadzi te zajęcia, im nie jest w stanie odpowiedzieć i mówi po prostu, że masz w to wierzyć i koniec. I nie ma żadnych odpowiedzi na pewne pytania. No i to takie trochę mi się wydaje, że to trochę w pewnym momencie rodzi zakłamanie. I taki człowiek żyje trochę w takim trochę zakłamanym świecie, a on by chciał na przykład uzyskać odpowiedzi na jakieś swoje pytania, nie?
4: No wiesz, teraz zatęskniłem za dzieciństwem, kiedy szedłem z tatą do kościoła garnizonowego na bramie portowej w Szczecinie, do kościółka na mszę poranną, a potem zaraz po kazaniu, bo nie zostawaliśmy na całą mszę, tylko na kazanie, gdzie były te przypowieści różne czytane, a potem żeśmy szli na godzinę 10 do Pioniera, czyli najstarszego kina na świecie, wpisanego do Księgi Guinnessa, który jest dosłownie 50 metrów od kościoła garnizonowego, i szliśmy na poranki tam te reksie, takie były kiedyś zestawy bajek w kinach wyświetlane godzinne dla dzieci, że było 6 bajek czy 7 pod rząd. Tak zatęskniłem za tymi czasami. Wszystko było prostsze. Po prostu ksiądz coś powiedział.
2: Mogę ja?
1: Prosimy.
2: Jedna taka sytuacja mnie w kościele ostatnio trochę zszokowała. Jak córkę chrzciłem. Mam córkę 22 miesiące na prawie, no to ile? 5 miesięcy miała, jak ją chrzciliśmy. I taki moment był, już końcówka mszy i ksiądz mówi, zapraszam teraz na namaszczenie chorych. I wszyscy, kurwa, jak byli w kościele, tak szlaczkiem poszli, nie? W linii stanęli do tego namaszczenia. A wiesz, ja, moja kobieta, tak patrzymy na nich, nie? A ci co sąsiedzi, co byli za chrzestnie, oni to też w ogóle z kościołem wiele wspólnego, tak popatrzyliśmy. Aha, dobra. Jak sekta, nie?
1: Słuchajcie, tak naprawdę, jeśli chcielibyście się uważać za chrześcijan, to powinniście się zachowywać jak muzułmanie. Islam jest... bardzo się trzyma właściwie tych praw, które w Biblii są. Kobieta ma nosić zakrytą głowę, jest to w Biblii napisane. Mężczyzna ma nakrywać głowę, kiedy się modli, tak jak to Żydzi robią. Czyli myślę, że islam i judaizm są bardziej chrześcijańskie, 100 razy bardziej chrześcijańskie i ludzie tam żyją zgodnie z prawem Bożym. A katolik niczego nie przestrzega praktycznie, żadnych zasad, które są w Biblii.
7: Wiesz, ja bym się z tym nie zgodził, bo ja mam znajomego, który jest z Iranu i w zasadzie on jest, no jest,
2: ale może być,
7: znaje swoją może religię i... Nie, on jest typowy Irańczyk, muzułmanin i on się przyznaje, często też ma rodzinę, dzieci, się przyznaje, że on tam trochę oszukuje. I opowiada często o Iranie, że ten kraj po prostu bardzo, bardzo wolno wychodzi się, że tak powiem, przechodzi na taką trochę zachodnią kulturę, tylko że to bardzo długo zajmuje. Także do końca nie jest to tak, że oni się w jakiś sposób nie ewoluują. Oni ewoluują, tylko u nich to po prostu ze względu na system, który tam panuje i większość tych krajów to są kraje, gdzie czasami religia jest, rządzi po prostu, rządy są religijne, a że to bardziej, dłużej to trwa i ja bym tutaj nie porównywał w taki bardzo prosty sposób do naszej zachodniej kultury, gdzie w zachodniej kulturze, na przykład w Stanach, jest kościół kompletnie rozdzielony od polityki. Nie ma w ogóle, nie funkcjonuje coś takiego jak religia w szkole. Nie ma czegoś takiego. Kościół to jest tak jak instytucja, jak firma, która sobie na boku działa, nie jest nigdzie dotowana, jest to prywatna sprawa i się bardzo dobrze utrzymuje, bo ma swoich wiernych, są różnego rodzaju kościoły. Także tutaj no ciężko to porównywać, bo jednak państwo, które jest państwem religijnym, no ono bardzo wolno ewoluuje i jest, zachodzi ta zmiana, tylko że ona jest, jest bardzo powolna, no i sama mi to osoba powiedziała, która z tamtego kraju pochodzi i mi to wytłumaczyła, jak to wygląda, także...
4: Też, jest ewolucyjny, a nie rewolucyjny, nie?
2: Tak, też znam Irańczyka, akurat w pracy tam jeden jest u nas, z Iranu. Ale on mówił, że jest Kurdem i w ogóle nie widziałem nigdy, żeby on do tego pokoju z modlitwami wchodził. Taki spoko gościu. A propos tych kobiet, tych muzułmanek, co te nakrycia głowy noszą, to tak sobie jednego dnia siedziałem i tak były, tak ze 3-4 i podjąłem dyskusję z nimi, nie? I tak się pytam, a jakbyś tak to ściągnęła z tej głowy, nie? Ona mówi, nie może. Mówię, no ale czemu nie może? Nie może i tyle. No ale czemu? Ona mówi, że tylko mąż może to zobaczyć, jej włosy. No ale jakbyś ściągnęła? Możesz czy nie? Nie ściągnę. No ale czemu? I nie potrafiły odpowiedzieć czemu. Twierdzą, że tylko mąż może zobaczyć włosy i nikt inny. Ale czemu? Nie potrafiły mi odpowiedzieć. A tam chyba ze 4 ze mną dyskutowały, nie?
1: Żydówki z kolei golą sobie głowy i peruki noszą. To znaczy, no nie wszystkie. U hasydów tak jest na pewno. Zgadzam się, że to oczywiście, no to jest chyba jasne, że judaizm, islam i chrześcijaństwo to jest to samo uniwersum praktycznie. Wszędzie jest szatan i wszędzie jest ten Bóg Ojciec. To, że się go nazywa Allah, a u nas Bóg, a inni mówią Jehowa, to niczego nie zmienia. To są różne imiona tego samego praktycznie Boga. Jeśli chodzi o zasady, które narzuca, o to, jak się zachowuje, czego wymaga, to praktycznie jest to samo. On się domaga chwały. Głównie się domaga chwały, tego, żeby go czcić i żeby być jedyny. Jak się zastanowicie, to większość z tych 10 przykazań dotyczy, może nie większość, ale znaczna część, dotyczy sławienia tego Boga, a nie ludzkich czynów, zachowania. No. Takie ciężkie...
2: Ja bym z grubsza podsumował tak, że religie są ogólnie wymyślone po to, żeby kontrolować tłumy i dzielić ludzi, no bo zobacz, my twierdzimy,

0: sprawi, że w końcu człowiek będzie dobry z natury, nie spodziewając się jakichś nagród, nie bojąc się kary, tylko jakoś wyewoluujemy mentalnie, duchowo na tyle, żeby nie krzywdzić się nawzajem, tylko dlatego, że mamy to wyryte w skale i że boimy się, że nas za to będziemy się smażyć w smole. No kiedyś tak ludzie wyobrażali sobie piekło, dzisiaj to już są inne opowieści, nie? Że to stan bez Boga, odcięcie się od Bożej miłości, a w końcu to się przeistoczy w taką wizję, że to wszystko jest bardzo symboliczne, że to jest opowieść napisana przez ludzi, dla ludzi, z takich i takich względów i że możemy spokojnie bez tego żyć i natchnie ludzi być może taka myśl, że jeśli mamy być tacy, mamy się uważać za złych z natury, za skazanych na bycie sukinsynami, to nic nie ma sensu i popracujmy może jednak nad tym, żeby być bezinteresownie dla siebie dobrzy, że nie musimy mieć jakichś duszków, które nas tam straszą, żeby nie rozwalić cegłą drugiemu człowiekowi głowy i tak dalej.
1: No, może być też jakaś taka dziwna sytuacja, że która zmieni w ogóle całą ludzkość. Na przykład przylecą na naszą planetę wielcy inkwizytorzy, do których dotarła satelita Voyager na przykład i będą twierdzić, że Voyager to znak od Boga i mamy wierzyć w Voyagera i narzucą nam siłą wiarę w Voyagera, którego samego wysłaliśmy tam z płytą jakąś, gdzie były powitania we wszystkich językach, nie?
0: Religia przyszłości to pewnie będzie coś w stylu dzisiejszych tych nowomodnych różnych wierzeń, że Bóg jest absolutem w centrum galaktyki, skupiskiem jakiejś mega energii i to będzie już taka ostateczna forma, która potem zaniknie, jak już będziemy na tyle doświadczeni, wyedukowani, że dojdziemy do tego, że tam nie ma jednak w tym centrum galaktyki tego absolutnego skupiska dobrej energii i to będzie koniec.
2: Ja bym był za tym, żeby... Tak.
3: Mów.
2: Ja bym był za tym, żeby po prostu... Nie wiem, czy to nastąpi, ale chciałbym, żeby Kościół znalazł w sobie jakieś takie siły, żeby się był w stanie odnowić, bo ja jednak powiem szczerze, że temu Kościołowi tak obserwuję w Polsce jeszcze za moich czasów, jak kościoły były przepełnione wiernymi, a teraz pustoszeją. Nie wydaje mi się, żeby miał szansę przetrwać w tej formie, w której jest teraz. Po prostu musi coś takiego, jakaś musi nastąpić rewolucja w Kościele na jakichś nowych zasadach, musi zacząć działać, musi umieć się oczyścić ze swoich grzechów własnych. Inaczej nie sądzę, żeby ludzie powrócili do Kościoła i ja na przykład jestem za tym, żeby był Kościół, bo uważam, że ludziom jest potrzebna religia i potrzebna wiara, natomiast nie w takiej formie, jak jest teraz. Uważam, że coś musi się wydarzyć takiego, żeby to się odświeżyło, żeby ludzie zaczęli chętniej przychodzić. Nie wiem, co tutaj się musi wydarzyć, ale...
3: A jeżeli papież przyzna, że jest inkarnacja istnieje na przykład?
2: Wiesz co, no to trudno powiedzieć, co papież by musiał zrobić, bo papież sam w sobie jest jako jedna osoba. No, jest przywódcą Kościoła, ale ja tutaj mówię nie o przywódcy, który ma coś z góry nakazywać i zakazywać, tylko mówię wewnętrznie. Kościół jako instytucja od środka musi się zmienić. No jeżeli, no już tutaj nie chcę mówić o tej pedofilii w Kościele, no ale jeżeli się nie oczyszczą z tego, no to ja tutaj nie widzę żadnych pozytywnej szansy dla Kościoła, żeby ludzie wierni zaczęli z powrotem wracać. Wręcz przeciwnie, uważam, że ludzie zaczną wychodzić z Kościoła, bo tak jest w życiu, że jeżeli ktoś oczekuje zmian i się tych zmian nie może doczekać, to po prostu się zrezygnuje i to jest przykre, bo ja bym chciał, żeby ludzie byli wierzący, żeby chodzili do Kościoła, no ale nie w tym momencie raczej.
1: No ja też pamiętam kościoły takie, że się jak przed tym, przed podniesieniem, no jak on się nazywał, kościelny szedł stacą, to się przecisnąć nie mógł w ogóle. Taki był tłum o 11 czy o 10 na mszy, nie? Także tak to rzeczywiście wyglądało i w zachrystii stali, jeszcze na schodach stali na zewnątrz ludzie. Było tyle ludzi, było w osiedlowym naszym tej kościele. Już właściwie w jednym z trzech.
2: Ja pamiętam na przykład, bardzo lubiłem chodzić na msze akademickie i były

0: przepełnione studentami, ludzie, nikogo nie musiał zaganiać, oni sami lubili przychodzić, słuchać, bo były na dosyć wysokim poziomie takie, jak się mówi, w kościele, kazania na wysokim poziomie intelektualnym, przyjemnie było posłuchać, człowiek coś z tego wynosił i nie wiem czy taki kościół jeszcze w ogóle w Polsce istnieje, czy są takie msze akademickie, ale no, coś się musi takiego wydarzyć. Nie wierzę tutaj, że papież ma jakąkolwiek siłę, żeby jakiekolwiek zmiany takie wprowadzić, bo musicie też wziąć pod uwagę, że jakakolwiek rewolucja z góry to wywoła wojnę oddolną tych wszystkich biskupów, którzy zaraz go wezmą, go oskarżą o jakąś zbyt szybkie działanie. Także tam może też powstać taka wojna między jego podwładnymi, także raczej nie sądzę, żeby papież w ogóle próbował jakichś takich zmian szybkich dokonywać. On raczej będzie bardzo wolno działał. No, zobaczymy. Ja trzymam kciuki, że się tutaj coś zmieni jednak.
1: A ja trzymam kciuki, żeby to zdechło i zanikło. I odeszło w niepamięć jako relikt przeszłości i archaizm, na który będziemy kiedyś tak samo patrzyli jak na wierzenia starożytnych Greków i Rzymian albo Skandynawów. Czy Germanów. Dobra, panowie, zróbmy może małą przerwę i może uda nam się zmienić temat na jakiś bardziej taki wieczorowy, imprezowy, bo o tej religii się rozgadaliśmy, także chętnie bym zmienił temacik.
2: Ja bym tylko z grubsza podsumował i będę uciekał. Według mnie, no, niech każdy sobie tam wierzy, w co wierzy, czy taką religię, czy taką, ale niech wyznaje zasadę: nie rób drugiemu tego, co tobie niemiłe. Taka najprostsza zasada, prawda?
1: Ale to samo w sobie nie ma siły i siły przebicia i nie jest czymś, za czym ludzie pójdą i dlatego stworzono całą taką, wiesz, do tego dokładkę i podkładkę i różne dodatkowe rzeczy, żeby to nabrało mocy, że nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, bo inaczej, i tutaj cała wielka opowieść o tym, dlaczego masz nie robić.
2: No ale zwykła, prosta zasada i jakby tak wszyscy się tego trzymali.
1: No nie będą się trzymali.
2: Żyjemy, prawda?
1: Nie będą się trzymali, dopóki nie znajdą jakiegoś triggera i powodu dobrego, żeby się trzymać. Dlatego jest cała ta opowieść właśnie.
2: To ja tym będę kończył i na razie jeszcze trochę posłucham.
1: No pa. Dzięki za telefonik, hej, hej.
2: No hej.
1: No to co, wy też chcecie jakieś podsumowanko, panowie?
3: O, mnie system przywrócił przed chwilą, bo znowu mi zmieniło routera. Już nie będę się wgłębiał w technikalia. No w każdym bądź razie, no cóż, no każdy ma tam jakiś światopogląd swój własny i myślę, że w każdym człowieku jest coś więcej niż tylko taka codzienność, taka rutyna, tak? Szuka czegoś innego, czegoś bardziej uduchowionego. To może być cokolwiek, to nie musi być religia, może być jakaś poezja, może być coś, co po prostu odróżnia nas od tego codziennego bałaganu, który nam wciska się na siłę jako rytuał, czyli praca, szkoła, telewizja i tak w kółko. To, czego ja nienawidzę i czego unikłem od ostatnich 11 lat. Natomiast co jest słuszne, no to już każdy musi we własnym sumieniu rozsądzić, nie? I myślę, że im człowiek jest starszy, tym większą część swojego czasu poświęca na właśnie tego typu rozmyślania, jeżeli oczywiście lubi to robić, lubi roztrząsać w własnej głowie, bo czasami niestety, ale takie zbyt intensywne myślenie też prowadzi nas na manowce. Potem mamy jakąś depresję czy jakieś gorsze okresy w życiu. Ale polecam jednak mimo wszystko myśleć, dużo myśleć, logicznie starać się myśleć, nie za logicznie, prostą logikę stosować, czyli w bardzo prosty sposób myśleć, bo czasami pierwsze myśli są słuszne. To jest takie powiedzenie, że to, co nam pierwsze przyjdzie do głowy, to najczęściej jest najprostsze rozwiązanie. No i tyle ode mnie właściwie. Ale musisz mnie nawet z tym rozłączyć, bo ja nie widzę guzika znikąd.
1: Dobra, no to dzięki, hej.
3: No hej.
1: Tomi, jesteś?
0: Tak, ja też będę to kończył. Na koniec chciałem powiedzieć, że uważam, że człowiek jest, ma w sobie duchowość, jest osobą po części taką duchową, więc dla tej duszy ten pokarm, jeżeli to ma być religia, to niech sobie ją ma, jak mu jest to potrzebne, żeby swoją duszę w ten sposób karmić. No a jednak jestem za tym, żeby się Kościół odwalił od polityki, bo tutaj uważam, że tutaj jest największy problem, że się Kościół za bardzo wmieszał w politykę i stracił ten swój taki swoją jakość jako pokarm dla duszy. To już nie jest żaden pokarm dla duszy, tylko to jest czysta wyrachowana gra polityczna. No i to tyle.
1: Okej. No to dziękuję. Trzymaj się.
0: Do usłyszenia.

nie wiem, żeby się na przykład rolnik przestał zajmować hodowaniem roślinek, albo żeby, nie wiem, żeby Microsoft się od komputerów odczepił. To się nie da chyba zrobić. Znowu chyba coś zaczyna przerywać. Nie wiem, może to coś z moim internetem jest jednak. Albo po prostu nadaję w takich porach i nie mam tu na myśli, że w sztruksach albo w dżinsach, tylko że w takich porach, że wtedy Netia sobie coś tam konserwują i sprawdzają i przeładowują DNS-y i tak dalej i rozłącza niestety. Człowiek, istota duchowa, kurde, to ciekawe. Wszyscy tacy uduchowieni tutaj w tej Polsce, nie? Tylko, że jak przychodzi co do czego i trzeba się naprawdę wykazać jakimś, nie wiem, współczuciem, empatią, uprzejmością, to bywa z tym problem, nie? I wszyscy tacy jacyś na wszystkich źli i te wojny polsko-polskie. A tak dużo się mówi, że o, duchowość, tylko że nie wiem, czy ta duchowość się przypadkiem nie sprowadza do tego, że chodzę do kościoła, bo tak trzeba, bo to tak trzeba chodzić i tam ksiądz mądrze mówi, to jest taka duchowość, nie? Albo że sobie zjem ciasteczko, nie? Albo że się tak popatrzę w górę, złożę rączki i będę się wpatrywał w obraz święty, jaki piękny obraz. A to Ojciec Święty, jak pięknie mówił, nie pamiętam co mu, ale tak mówił właśnie ziemi, tej ziemi, taka duchowość, tak gówno nie duchowość. Już bardziej uduchowieni to są ci New Age'owcy różni, te czaramarniki, co na kanałach sobie gadają i o mocy kamieni. Ja tam widzę jakąś większą duchowość, oni naprawdę tym żyją. Oni tak gadają, co nas tu śmieszy, o tych energiach, wibracjach, ale nie wiem, czy oni nie mają jakiejś lepszej duchowości, bardziej rozwiniętej. Czy ta duchowość naszych tutaj katolików, Polaków, czy to nie jest taka na pokaz przypadkiem trochę i taka duchowość, taka masturbacja duchowa, że się skupiają na sobie, że jak ja się... Ja to jak z kościoła wyjdę, to się taki czysty czuję. Taki czyściutki się czuję. I tak pięknie ksiądz opowiadał, jak ja aż tak mi serce rośnie. Ja i moje, i ze mną, i właśnie, i we mnie to coś takiego jest. A inni to tam mogą zdechnąć. Bo to skurwysyny wszystko dookoła się nakradli, a ci, co głosują na PO czy na PiS, to kurz, wypierdzę z Polski w ogóle wynocha. Ta duchowość. Oni tym żyją? Tak, bo zarabiają. No też, zgoda, to jest wielki biznes. W sumie. Różne gadżety, targi mają swoje, spotkania, sklepiki różne. Kup sobie klucz do miasta Orin. Kup sobie zwiększający wibracje amulet Atlantów. Kup sobie pierścień Marcelusa Toeugora Maga z siódmej gęstości, który przekazał swoją wiedzę przez wizje senne wróżce Artemis. Jedyne 2500 złotych. Promocja. No niestety. Może oni faktycznie tak tym żyją i o tym gadają i tacy się wydają, że to jest dla nich takie ważne, bo w ten sposób reklamują te swoje różne sklepiki, rzeczy i pokazują, że to faktycznie działa, nie? Że my jesteśmy lepsi od tych innych wierzących, że my tym żyjemy naprawdę. A wszystko to po to, żebyś na końcu zaglądnął do sklepiku i kupił jakiś gadżet magiczny. Deparchator, no jakiś. A te prawa, to prawa takie naturalne, nie? Nie zabijaj, nie kradnij. Ludzie już gdzieś tam, jak tworzyli kolebkę cywilizacji, to zauważyli, że tak musi być, żeby społeczność dobrze funkcjonowała. To nie może być bandyctwa, nie może być łachmaństwa, nie może być niczego. Taki Kononowicz wyszedł gdzieś tam na ryneczek i powiedział, nie może być zabijactwa, nie może być kradziejstwa i mafistów. Nie może być niczego takiego.
No i ludzie tak sobie pomyśleli, to faktycznie tak trochę głupio jest właśnie, jak przyjeżdżają tu ci bandyci, nam wszystko zabierają i musimy coś, jakieś reguły tu ułożyć, albo jak jeden z naszych nas okrada, musimy go jakoś ukarać, to jest nie w porządku, to nie może tak być, że ja ciężko pracuję, a tamten mi zabiera wszystko i nie pracuje i wyzyskuje i zabija, no. Gdzieś tam w człowieku to siedzi, no, tylko różnie jest z wprowadzaniem tego w życie, nie? Nie każdy się chce podporządkować. Jeden woli zabijać na przykład i kraść, bo to jest zawsze jakieś takie prostsze. Chociaż czy ja wiem, czy zawód złodzieja, czy zabójcy to taki prosty? Trzeba mieć na pewno predyspozycję do tego pewne. W zasadzie to można, to rzucę taką kontrowersyjną myśl, że prościej jest żyć uczciwie, znaczy, że prościej jest żyć uczciwie, nie fikać, nie bić się, nie walczyć o swoje, nie krzywdzić innych, że to jest prostsze w sumie często niż bycie jakimś zakapiorem, bandytą. To jest wielki stres. Trzeba chodzić na siłownię, umieć walczyć, strzelać, skombinować sobie broń, wkręcić się gdzieś tam w jakąś mafię, zdobyć zaufanie. Zawsze masz to ryzyko, że cię złapią. W więzieniu ciężko sobie poradzić. To jest ciężki zawód, taki bandyta. Nie sądzicie? A znaleźć sobie jakąś pracę gdzieś prostą, gdzieś w sklepie, sprzedawać coś, wstawać z rana, to nie jest takie strasznie trudne. Większość jakoś daje radę łatwo dosyć, nie? No a być takim bandziorem, no to jest ciężki kawałek chleba. A jak myślicie inaczej, to co powstrzymuje was? No, czy tylko to, że nie chcecie czynić zła? Może właśnie nie, może to, co powstrzymuje nas też przed zostaniem bandziorem, przed czynieniem zła, to jest to, że właśnie, że to jest cholernie trudne i ryzykowne. Każdy człowiek ma w sobie zakodowany lęk przed śmiercią jakiś tam, nie? Popatrzcie, jak wszyscy się boją śmierci. No na tym religie też w dużej mierze bazują, na tym lęku przed śmiercią. No to ten lęk przed śmiercią właśnie zniechęca chyba dosyć mocno przed zostaniem bandytą, złym wilkiem. Bo możesz zginąć w każdej chwili, może cię gliniarz zastrzelić, jak będzie cię ścigał, gonił. Jak mogą cię w więzieniu skatować, może ci napad na bank nie wyjść, bo cię złapią, będą cię ścigać. Ilu bandytów łapią i no i to nie jest takie proste. Myślę, że tutaj ta obawa przed tym, że będzie mi się ciężko żyło, jak będę zły, jak będę bandytą, to jest dobre takie zabezpieczenie, które sprawia, że tych bandziorów nie jest aż tak dużo, że bandytą zostaje tam, powiedzmy, no nie wiem, co setna osoba, powiedzmy, nie? Mówiąc bandytą, mam na myśli jakiegoś, no, dowolnego złodzieja, gwałciciela, bandziora. Tak naprawdę to chyba największe znaczenie ma wychowanie, to co wnieśliśmy z domu, co rodzice nam wtłoczyli do głowy. Jak dzieciak jest mały, to jego głowa jest jak gąbka, bardzo wierzy swoim rodzicom, bardzo chłonie różne prawdy, które są przekazywane. No to nawet, to który to jezuita mówił, że dajcie mi dziecko małe, a zrobię z nim wszystko, co tam, zaprogramuję je, nie? Jak trzeba. Może jakieś inne tematy ciekawe macie? Ja tutaj przygotowałem nowe podkłady, jakąś muzyczkę. Dobra, może zmienimy muzyczkę. Muszę zobaczyć, co tu jest aktualnie na tapecie. Dobra. DJ Krawiec, zaraz wam coś zapoda. T
To było, nie było. To było, było. Dobra.

0: wódz, to do mnie było, żebym coś ładnego o kapitalizmie powiedział? Tak ostatnio z Kunradem gadaliśmy, rzuciłem Kunradowi filmik. O właśnie, wodzu, może ty będziesz wiedział, jest taki popularny filmik na YouTubie o tym, że komunizm prowadzi do przemocy zawsze. I ja myślałem, że jest to polska produkcja. Komunizm zawsze stosuje przemoc. Już tu wklejam linka. Na pewno to znasz, ale tak dla przypomnienia daję. Ja myślałem, że to jest polska animacja, produkcja, którą, że tą animację zrobił Mariusz. Ale wyszło jakoś, że to jest jakaś międzynarodowa produkcja, która została przetłumaczona po prostu na polski język. I tu chyba agent Tomasz robi za lektora, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Tomasz Agencki. No i... tak, no w każdym razie się spieraliśmy o to, czy właśnie czy ta przemoc, ten terror są wpisane faktycznie w komunizm. Z Kunradem o tym gadaliśmy. No Kunrad się w sumie dał przekonać, że tak jest tutaj, no bo to ciężko się tutaj z tym nie zgodzić, nie? Co będzie, jak przyjdą ci wszyscy, których się chce rozkłaczyć, którym się chce odebrać to, co powinno należeć do całego ludu i tak dalej, albo się nie dostosują do tych reguł, które nie każdemu pasują, to co z nimi zrobić, nie? Kunrad zaproponował, że to można im powiedzieć fora ze dwora i im dać paszporty i do widzenia, niech sobie gdzie indziej mieszkają. No to wtedy się pytałem, a co z ich majątkami? No to niech zostawią. No tak domyślam się, że nie każdy chętnie tak zostawi i se pójdzie precz, pewnie. No ale Kunrad rzucił w sumie dobry całkiem kontrargument, że w kapitalizmie też jest cała masa przemocy. I tu możemy i jakieś kraje kapitalistyczne przedstawić jako przykład, jak USA. Wojna w Wietnamie. Irak. No ogólnie ciągle wszędzie chcą demokrację wprowadzać. Albo takie kapitalistyczne typowo korporacje, no wręcz będące symbolem kapitalizmu, jak Coca-Cola, no to Coca-Cola też w niektórych rejonach świata wykorzystuje tanią siłę roboczą albo doprowadza do sytuacji, że wszyscy pracują dla Coca-Coli i Coca-Cola jest tańsza niż woda, o którą ciężko, bo jest zatruta i tak dalej. No to ja tu widzę też dużo takiej w kapitalizmie przemocy, nie? Chyba, że mówimy o jakimś manifestie libertariańskim, który zakłada niestosowanie przemocy. No to pewnie tak, ale w praktyce się okazuje, że właściwie wszystkie ustroje stosują przemoc. No u nas tu w Polsce też państwo ma monopol na przemoc. Działa właściwie jak jedna wielka mafia, szczególnie właśnie ten nasz rząd polski, to tak działa jakoś. No ponoć żyjemy w demokracji i w kapitalizmie. Albo w korporacjonizmie, jak kto woli. No i wiesz, ja tu widzę dużo przemocy. Spróbuj nie zapłacić podatku, to cię zamkną do więzienia. Czy to nie jest też przemoc? No to, że ci nie wkładają rozżarzonego pręta w dupę, jak komuchy lubią takie, tak się zabawiać. Zwłaszcza w stalinizmie takie rzeczy fajne robili. No to tu mamy inny trochę terror. No i państwo ma monopol na przemoc. Możecie pałą zdzielić, rozejść się i zamknąć do rozłącza na chwilę. No, mnie to denerwuje, bo nie wiem, czy stream się nie zerwał. No nie wiem, moglibyśmy se podyskutować. Jak masz ochotę, to zadzwoń. A czy nie ma czegoś przemocowego w tym, że obecnie duzi zjadają małych i to zawsze to zjawisko mamy? Praktycznie. No bo wszystko jakoś prowadzi ciągle do tego, że mali muszą upaść, mali muszą zostać wykupieni przez dużych i koniec końców świat jak z cyberpunka, że rządzą korporacje wielkie, które wszystko po kolei wykupują. No, na każdym kroku to widzimy. Wielkie koncerny spożywcze wykupują kolejne marki, małe hipermarkety przejmują rynek i małe sklepiki coraz ich mniej i coraz ciężej im być konkurencyjnymi. No jest coś takiego przemocowego w tym, nie? Po prostu pieniądz i jego siła i możliwości, jakie daje kapitalizm, mają jak dla mnie coś takiego, taką, wiesz, właśnie siłę, taka przemoc w tym jest, że po prostu masz te pieniądze, to jesteś silny i możesz może nie napierdalać po głowie i strzelać w tył głowy innym, ale ich likwidować. Możesz nawet wykupić sobie, co często się robi, się wykupuje kogoś, żeby tylko po prostu zdech, nie? Po przejmowanie konkurencji, żeby tylko ją zamknąć, albo ewentualnie powynosić co cenniejsze z tego jakieś know-how, jakieś maszyny i niech wziąć co się z tego da i niech to szczeźnie sobie, nie? Więc no właśnie się nie zgodzę z tym, że przemoc to tylko jak ktoś ci chce dać w ryj. No nie patrzmy na przemoc tak w takiej wąskiej perspektywie, nie? Że no przemoc może być też przecież słowna, możesz nawrzeszczeć na kogoś, steroryzować kogoś, możesz grozić komuś, że mu zrobisz kuku, jak ci czegoś nie da, nie zrobi. No to też jest, to wszystko jest przemoc, nie? I na tej samej zasadzie myślę, że przemocą może być stosowanie różnych nie tyle nielegalnych, no bo to są legalne praktyki, tylko że one są takie bardzo nieeleganckie czasami, nie? Że wykupujesz kogoś właśnie tylko po to, żeby go zamknąć. Albo że stosujesz ceny dumpingowe, żeby tylko tamten już, żeby go nie było stać na czynsz tego małego i żeby też zczezł. Wielka korpo nie może kupić małej firmy, jeśli jej właściciel nie zechce jej sprzedać. No ale można stopniowo doprowadzać do takiej sytuacji, że nie gramy na równych zasadach właściwie. Są równi i równiejsi nawet w tym kapitalizmie. Duży ma łatwiej, bo może sobie optymalizować koszty stosując różne kreatywne sztuczki księgowe, przenosić tam kapitał z kraju do kraju, tu sobie stosować ceny dumpingowe, tam podwyższyć, ma dużo więcej możliwości niż ten mały. Okej, to nie jest nic nielegalnego, nie? To on sobie to jakoś wypracował, no ale nie zmienia to faktu, że zachowuje się trochę jak taki wielki zbój, który przyszedł do wioski i powiedział na przykład, że jak mi nie będziecie tutaj dawać haraczu, jak nie będziecie mi płacić, to nie będę was na przykład, nie wiem, nie będę was ochraniał przed innymi bandytami czy coś. No jest w tym coś przemocowego, wiesz o co mi chodzi, że to ceny dumpingowe akurat są fajne, bo konsument ma taniej. Tak, na początku może być to spoko, a potem jak już się wykończy konkurencję i masz jakiś monopol albo duopol, to już robisz z klientem co chcesz, nie? To dziękuję bardzo, że masz przez chwilę fajnie, a potem masz bardzo niefajnie. Może z tym ochranianiem to może nie najlepszy przykład dałem, ale no wyobraźmy sobie jakąś sytuację, gdzie ktoś stosuje nie do końca eleganckie sztuczki i przymusza nas trochę i my godzimy się ostatecznie do nie wiem, mogą to być na przykład jacyś zbóje, którzy tak sterowali wydarzeniami w całej okolicy, że stworzyli takie warunki, że ich pomoc jest niezbędna i jesteśmy skazani na tych zbójów, nie? No to coś bardziej w tym stylu bym to przyrównał, nie? Krawiec, jakby nie było lwów, to antylopy wyżarłyby całą trawę na sawannie, a później zdechłyby z głodu. No, ale ciekawe.
1: Dobre. Dobre.
0: Czyli co? Czyli kapitaliści są częścią tej naszej takiego ekosystemu ekonomicznego i muszą być, żeby to jakoś działało. Nie jest to może zawsze piękne, ładne, może się nam nie podobać, ale są częścią jakby tego, tak? I musi to tak tworzyć taki system. O to chodzi? Banki ograbiają najbiedniejszych, bo na przykład biedni zmuszani są do wszystkich opłat za konto itp., a najbogatsi nie mają żadnych opłat i dodatkowo wszystko jest dla nich preferencyjne, pisze Tomisiu. No, a może są takie... Słuchajcie, mówi się czasami, że komunizm całkiem nieźle działa i funkcjonuje i że jest całkiem znośny i nawet może się wydawać atrakcyjny, fajny, zdrowy, pod warunkiem, że jest to jakaś mała społeczność, która się umawia na takie zasady. No, ci oczywiście, ci przytaczani często Amisze albo jakaś inna komuna, że to może se działać wtedy, nie? Może troszkę podobnie, może jest z kapitalizmem, że on też może się rozrosnąć i nie zawsze będzie dobry i fajny i pożyteczny. Może też on działa do jakiejś tam skali. Może są po prostu na tym świecie zjawiska, jakieś systemy, które działają do pewnego progu, jeśli chodzi o skalę i rozrost, nie? A oczywiście tu się pewnie kapitaliści nie zgodzą i powiedzą, że właśnie kapitalizm to jest taki cud, który w odróżnieniu od wszystkich innych ustrojów, zjawisk, systemów, to on zawsze świetnie działa i nigdy nie ma prawa w ogóle się zepsuć, nie masz prawa złego słowa o nim powiedzieć, bo to jest cud. Jeden wielki cud i niewidzialna ręka rynku zawsze wszystko poukłada pięknie, ładnie, niezależnie od tego. No nie wiem, a ja właśnie widzę, patrzę na świat tak, że różne rzeczy nie powinny zbyt bardzo się rozrastać. Powinny mieć też konkurencję zawsze jakąś alternatywę, bo jak tej alternatywy nie będzie... Popatrzcie na Kościół, też się to tak przedstawia, nie? Że jak tych księży, jak ten Kościół nie ma takich wpływów, jak nie ma takich przywilejów, jak to ci księża żyją skromnie i koncentrują się na krzewieniu wiary, a jak jest ten związek właśnie państwa z Kościołem zbyt daleko posunięty, to zaczyna się jakiś chory stosunek dziwny i ruchanie się w pupę i degeneruje się to wszystko i odbija palma po prostu księżom i tak dalej. No, będę się upierał przy tym, że może niekoniecznie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby na przykład kapitalizm zdominował totalnie cały świat i żeby nie było alternatywy, żeby cały świat był kapitalistyczny, bo może w takiej skali to będzie wypaczone już totalnie. Popatrzmy na tych różnych kapitalistów, nie wiem, jakieś JP Morgany, jakieś Rockefellery, inne, te wielkie rody bogaczy, do których należy większość majątku ziemi, tej ziemi, no to czy oni się kiedykolwiek przejmowali losem, nie wiem, tych maluczkich, to mogą się najwyżej przejmować w takim stopniu, że im zabraknie taniej siły roboczej, jak wyzdychają wszyscy, tak? Albo, że już nawet, nie wiem, wielcy kapitaliści to się niespecjalnie swoją marką przejmują, to znaczy tym, co ludzie o nich myślą, no bo nie muszą się tym przejmować. Nawet jak jakaś marka, nie wiem, jakieś Monsanto się okaże nagle, że to trują ludzi, to sobie zmienią nazwę, zainwestują olbrzymie pieniądze w dobry PR i nie muszą się przejmować, nie? Dług Stanów Zjednoczonych przekroczy wielkość gospodarki w przyszłym roku, pierwszy raz od II wojny światowej. No, ciekawe, ciekawe. No, ale to też niektórzy twierdzą, że jak jest takie duże zaufanie do pieniądza, to można w ogóle i dodrukowywać, i się zadłużać, i wszystko można z tym robić. Bo podstawą jest to wielkie zaufanie do danej waluty, które rozwiązuje wszystkie problemy, nie? Kapitalizm mi się kojarzy z wykorzystywaniem wszelkich możliwych metod, jakie są dostępne. Jeśli w danym kraju będzie można robić rzeczy niegodne i pozbywać się, nie wiem, odpadów toksycznych, wylewać je do rzeki, to będzie się to robiło, bo liczy się zysk i taki duży mechanizm korporacyjny, to tam nie ma miejsca na sentymenty, jest rozproszona odpowiedzialność i właściwie nikt nie bierze odpowiedzialności, bo zawsze ktoś jest wyżej, kto ci powie, co masz robić, a ty tylko ciągniesz za dźwignię. I tak to widzę trochę, nie? A co się dawniej działo, jak pracowały dzieci w fabrykach ciężko? No, to kapitalizm, głupcze. Po prostu, nie no, z dwojga złego to wybieram oczywiście kapitalizm niż komunizm. To pewnie, że tak. Komunizm to mi się w ogóle kojarzy z syfem, kiłą i mogiłą i trupami na ulicy i z wsadzaniem rozżarzonego pręta w dupę i z wiecznymi brakami żywności, i które trzeba rozwiązywać tak, że się zagłodzi na przykład jakiś kraj. I ludzie zaczną swoje dzieci gotować w kotłach na przykład, bo żeby uratować inne dzieci. To z tym mi się kojarzy komunizm trochę, tak. To już wolę kapitalizm z dwojga złego. Ale nie będę się na pewno zachwycał chyba kapitalizmem i nie będę go gloryfikował i podchodził do niego bezkrytycznie. Barak w tym obozie i nie było tak źle, ale to mi nie... Może to są ludzie, którzy tak jak ja byli jeszcze dziećmi i nie mieli pewnych zmartwień. Ale pamiętam szarzyznę, biedę, niedostatek i z paździerzy wszystko zrobione. Pamiętam, wszystkie towary były gorszej jakości, syfne, śmierdzące, śmierdzący, skrzypiący plastik i niczego nie ma. I czekasz pół dnia w sklepie po mięso, to musisz mieć partnera oczywiście, bo partner musi chodzić do pracy, a ty stoisz pół dnia po mięso. I na końcu, jak już do końca kolejki dojdziesz, to się okazuje, że nie ma. Pamiętam takie czasy. Na kartki towary. Jakie upodlenie człowieka. Albo dzieci wąchające papierki z zagranicznych gum do rzucia i marzące o tym, żeby coś kolorowego dostać, cokolwiek kolorowego. Bo o tej gumie to nie ma co marzyć, bo to w Peweksie, to panie, to nie są tanie rzeczy, taka guma. To pamiętam takie czasy. To potem się trochę zrobiło lepiej, no ale to ale różne były te okresy, nie? I inaczej za Gierka, inaczej za Gomułki, inaczej za Stalina jeszcze, no to w ogóle inaczej. To jest system, który upadla ludzi. Moja mama w zimę stulecia, to mówiłem już, z brzuchem musiała iść do pracy, bo jej kazał kierownik i nie miała innego wyboru, nie? W ciąży. No i dlatego jestem wcześniakiem. To jest taka rzeczywistość, że kierownik twój ci każe, jak jesteś kobietą w ciąży, to masz zapierdalać, bo liczy się praca dla narodu. Nie będziesz się, nie ma miejsca dla bumelantów. Nawet jak są w ciąży i są chorzy. Jeszcze moja mama była chora na jakąś grypę czy coś. Musiała zapierdalać po prostu w zimę stulecia, śnieg po szyję. I to jest właśnie komunizm. Więc na pewno nie będę to, jak to, myślę, że Enki dobrze trochę podsumował, że Błażej ma takie trochę disneyowskie widzenie tego komunizmu, być może. No, może Enki ma rację właśnie. Bo ja pamiętam, że to jest straszne gówno, ten komunizm. I w życiu bym się nie chciał cofnąć do tamtych czasów. Owszem, można by jakieś fajne rzeczy tam wynaleźć, takie, których trochę brakuje i które były fajne, godne, sprawiedliwe, ale to i tak, tak ogólnie to jest straszna seraka, ten komunizm. Inaczej, Krawiec, źli ludzie będą zawsze. Różnica jest taka, że w komunizmie źli ludzie dochodzą do władzy i czynią zło przemocą państwa, a w kapitalizmie źli ludzie jedyne, co mogą, to mało płacić. No, nie wiem, wódzu, czy bym się zgodził z tobą. Nie wiem, czy i tak nie tutaj nie idealizujesz trochę tego kapitalizmu. No bo co, w kapitalizmie dużo więcej zła można zrobić, niż tylko mało płacić. Można właśnie być pozbawionym empatii jakimś bogaczem, który wykorzystuje pracę właśnie dzieci, można wywalać ludzi na bruk i nie kierować się żadnym tam współczuciem, bo coś tam ci się tylko troszkę nie kalkuluje. Można truć ludzi, oszukując ich, że towary są dobre, a tak naprawdę trujesz im. No mówi się, że jemy coraz więcej syfnej żywności, nie? Można stosować tą nieuczciwą odmianę Planet Obsolescence, która zakłada, że faktycznie jest jakiś chip, który ci sprawia, że sprzęt się szybko zepsuje. Nie mówię o tym, nie podchodzę do tego tak szursko w 100%. No, wiem, na czym polega dobranie odpowiednich części gorszej jakości i za to masz tańszy towar, tańszy telewizor, który jest po prostu obliczony, że on się zepsuje, bo są gorszej jakości części, on jest tańszy, to ja to rozumiem. Ale mówi się też o nieuczciwych zupełnie praktykach. No właśnie jakaś drukarka, która przestaje ci nagle drukować, bo chip ma zaprogramowane, że możesz wydrukować tylko tam 10 tysięcy stron. Albo jest jakaś część, która po prostu jest konkretnie tak zaprojektowana, że ma się zepsuć. Nie dlatego, że ona jest kiepska, tylko ona po prostu jest tak zaprojektowana, że ma się zepsuć. No i są to nieeleganckie zagrania, nie? Nie wiem, no a to wiesz, te patenty wszelakiej maści, tu patent na wirusa, tu patent na nasiona, no są różne takie praktyki. Nie wiem, a czy kapitaliści, którzy nagle robią Cyklon B, czy inne tego typu rzeczy, czy szyją mundury dla nazistów, to są dobrzy ludzie, czy źli? Wódz pisze, że patenty to nie kapitalizm. No może tak, ja się tak nie znam za dobrze. No widzisz, jakbyś tu gadał ze mną, to by było lepiej, nie? A tak to mogę gadać jakieś też... Jakieś mogą się wkraść tu nieścisłości, błędy. Może wyjść moja niewiedza, no niestety. No ale tak często podkreślasz, Wódzu, że ale za to tańsze, ale za to tańsze, ale masz taniej, ale za to cena lepsza. No czy wszystko się do tego sprowadza? Czy nasz żywot tutaj, czy nasza cywilizacja to się sprowadza do tego, że taniej albo drożej? To o to tu chodzi tylko? Jeśli tak, to nie jest za wesoło. To jakaś czarna wizja mi się w przyszłości coraz bardziej jawi przed oczami. Jeśli tylko o to w tym chodzi, żeby miał taniej. Tak, bo dzięki tańszym butom nie chodzisz boso. No, widzicie, no to jest tak właśnie wódz, to jest taki kapitalista pełną gębą. Dla niego to wszystko się sprowadza do tego, czy masz dobre buty, są buty dobrej jakości, czy masz taniej, czy jest praca, czy pieniądz pracuje, czy... No, tak on widzi świat. Nie ma nic innego. U niego się wszystko sprowadza do pieniędzy, czy są pieniądze, czy nie masz pieniędzy, czy masz za co kupić, czy nie masz kupić. Ach, ci kapitaliści, naprawdę. Co ja się z wami mam? Kunradzie, przyzywam cię, Zbawicielu, wykrocz, nie, to złe słowo, wkrocz i ustaw tego wódza, przemów jemu do głowy jego, wtłocz mądrość i udowodnij mu, że komunizm jest lepszy i niech odejdzie, zgrzytając zębami zapłakany, powiadam ci, Kunradzie 44, wzywam cię. Nie, on już chyba śpi. Coś nie widzę, żeby był online, Kunrad. Błażeju, komunisto, towarzyszu, przybądź, towarzyszu, na pomoc i wytłumacz temu wrogowi klasowemu, że komunizm najlepszy. Przemów mu do rozumu, temu reakcjoniście wstrętnemu, czy jak to tam się nazywa, tego wroga rewolucji. My tu zrobimy rewolucję zaraz. Biały Dom chce, to pisze Tomisiu, Biały Dom chce opchnąć szczepionkę przed wyborami na 1 listopada, rezygnując z wymagań w celu przyspieszenia dystrybucji szczepionki. Jak to wpłynie na bezpieczeństwo, integralność, nie wiadomo.

0: ja wiem, może tak po prostu czasami można brać wiele rzeczy tak na logikę, na prostą logikę, na chłopski rozum i tak po prostu spojrzeć na świat, gdzie są kraje komunistyczne, w których się świetnie żyje, w ogóle ludzie są szczęśliwi. I czy na pewno jakby mieli do wyboru się przeprowadzić do takich stanów na przykład, to czy by chcieli, czy by nie chcieli, czy by im to odpowiadało. No i tak popatrzeć sobie można na to USA. No teraz tam się popsuło, nie? Ale no to raczej kraj szczęśliwych ludzi, nie? I zadowolonych, i uśmiechniętych, i żyjących sobie fajnie. No ale tu znowu też jak wódz sprowadzam tylko wszystko do tego, ile kto ma i czy ma buty, czy chodzi na bosaka w śmierdzących onucach. No ale są jeszcze różne inne rzeczy, nie? Czy jakiś kraj, nie wiem, wykorzystuje inne kraje, czy psuje gospodarkę świata, czy napada na inne kraje, i żeby surowce zagrabić i tak dalej. To też jest ważne, nie? Czy morduje rdzennych mieszkańców, czy, no, mówiliśmy też z Konradem o tym, że ten wspaniały kapitalistyczny kraj jako jedyny zrzucił na inny kraj bombę atomową, nie? To takie przemocowe trochę zrzucić na kogoś bombę atomową, nie? Ale może się nie znam, może to nie jest przemoc zrzucić bombę atomową. No ale wódz tutaj zarzuca, że te rzeczy, które wymieniam, to nie są cechy kapitalizmu. No nie są cechy kapitalizmu, no to równie dobrze można powiedzieć, że mordowanie i torturowanie ludzi to nie są cechy komunizmu, bo nie ma tego w manifestie komunistycznym, tam w dziełach Marksa nie ma nawoływania, żeby zabijać, ale w praktyce no tak działał ten komunizm, zwany stalinizmem, ta odmiana komunizmu, a fidelizm i inne tam komunizmy, to co, to tam się nie morduje ludzi. No to tak nie mówimy tylko o tym, co wynika z samej jakby definicji, tylko jak postępuje kraj typowo kapitalistyczny i jak postępuje ten na przykład kraj, jeden wielki eksperyment, kraj komunistyczny, Związek Radziecki, jak postępował. No jak to w praktyce wyszło, no bo to... A wódz twierdzi, że jest to wpisane w komunizm, to mordowanie. No to bym poprosił o jakieś może takie przykłady tego, gdzie to tam jest napisane, że trzeba mordować i torturować. Witam na antenie Jacka z Australii.
1: Witam jeszcze raz. Dzwonię do ciebie, bo to ładnie oddzwonić, jak się z kimś raz rozmawiało, a poza tym nikt do ciebie nie dzwoni. Ja chciałem powiedzieć, że zróbmy ściepę narodową, kupmy bombę atomową. Jestem wielkim przyjacielem Ameryki, jeżeli chodzi o zrzucenie bomby atomowej na Japonię, dlatego że Japończycy sami tego chcieli, można powiedzieć. I nie tylko chodzi o to, że zaatakowali Amerykanów w 41 na Pearl Harbor, ale mieli już przegraną wojnę. Oni już wiedzieli, że Niemcy się poddały, zostały same, teraz cała uwaga skupi się na Pacyfiku, a Amerykanie byli w natarciu na wszystkich frontach Pacyfiku. I dali im wybór. Mogli Amerykanie nie zrzucać bomby, ale Japończycy się nie chcieli poddać. Więc zostali bombką najpierw w Hiroshimę i znowu się nie chcieli poddać. Więc zostali bombką w Nagasaki i znowu się nie chcieli poddać i trzecia bomba miała pójść na Tokio, ale na szczęście tu trzeba propusować japońskiego cesarza, który praktycznie wymusił na wojskowych, żeby zakończyli wojnę, to powiedział, że naród japoński zginie, jeżeli dalej będziemy chcieli walczyć. A gdyby podbijać Japonię, że tak powiem, w standardowy sposób, czyli wojskami konwencjonalnymi, to zginęłoby dużo więcej ludzi niż od bomby atomowej. To zresztą są znane wyliczenia. Tego ja... Bomba atomowa na propsie u mnie jest zawsze. Pozdrawiam.
0: No w sumie atomowa. Też kiedyś tak chwaliłem to posunięcie, bo w sumie no to tak to wygląda, jak powiedziałeś. Wiesz, trochę się czasami droczę, nie? Albo czasem próbuję po prostu wykazać, że może coś było okej, okay. Ale nie uważajmy tutaj kapitalistycznego kraju za aniołka, który... No bo ja rozumiem, co chce przekazać wódz, że kapitalizm to nie ma tam nic o mordowaniu, o zabijaniu, o wyzysku i tak dalej, że to się opiera wszystko na zdrowych zasadach. No a to, że kraje kapitalistyczne postępują tak, jak postępują, to nie jest to wpisane w sam kapitalizm. I że nie da się tego przyrównać, odwrócić i powiedzieć, że różne niecne czyny towarzysza Stalina to też nie wynikały z komunizmu, bo tutaj twierdzą ludzie, że to mordowanie, zabijanie wrogów klasowych i tak dalej jest wpisane jakoś w ten, w reguły komunizmu. Jak ty się byś do tego odniósł? Czy z tego, co wiesz, faktycznie tak
1: uważam,
0: jest?
1: Uważam, że absolutnie jest wpisane w reguły komunizmu, dlatego że tak jak mówił, nawet o tym się z tobą zgodził Kundrat, prawda? Że musisz wyjechać, jeżeli cię nie podoba, jak wprowadzimy komunizm, to wyjedź, a majątek nam zostaw. No ale nikt normalny nie chce zostawiać swojego majątku, więc trzeba wtedy mu strzelić w tył głowy. Lenin mówił przecież, że komunizm, czy to była teza albo Lenina, albo Trockiego, że komunizm może przetrwać tylko wtedy, jeżeli wprowadzimy go na całym świecie. No, a żeby wprowadzić komunizm na całym świecie, to trzeba zabić tych, którzy się będą temu przeciwstawiać. To jest jak najbardziej wpisane w istotę komunizmu, dlatego uważam go za obrzydliwy system. A no, to, co jest piękne w kapitalizmie i wolnym rynku, to jest ten wybór. Słuchaj, i to nie jest prawda, że wszystko idzie na kasę, bo na przykład, ja może tak trochę prywatą pojadę, my z żoną, moja żona nie pracowała przez kilka lat, bo chciała się poświęcić dziecku bardziej i no, poza tym z takich, powiedzmy, prywatnych przyczyn, chociaż jest lekarzem i mogłaby zarabiać, wiesz, dużo kasy, ale mamy ten wybór, że nie musi iść do pracy, a w komunizmie był nakaz pracy i za przeproszeniem chuj, nie no możesz tak, nie no pracować. Tak.
0: No tak, no to jest to też obrzydliwe, bo czy my jesteśmy tu na świecie po to, żeby jak te mróweczki tylko całe życie zapierdalać? Jeszcze za grosze w tym komunizmie to i w obskurnych, odrapanych ścianach i wszystkiego brakuje jeszcze i musisz ciągle ludzi opierdalać, bo wkurwieni przychodzą, mówią, czemu nie, ja nie mogę być tu wyleczony, czemu nie ma chleba, a ty musisz ich opierdalać, nie ma, bo nie ma. I jak już tak cię bardzo wkurwi, to piszesz list do UB, do SB, żeby go zamknęli, bo to jest krzykacz, wróg klasowy, wróg narodu, wróg komunizmu i go zamykają i masz spokój.
1: Zapluty każą reakcji, tak się mówiło. Zapluty każą reakcji. Ale to, co jest obrzydliwe, ja o tym mówiłem na luźnej stronie mapy, że ci wszyscy socjaliści, komuniści, oni uważają, że ja wiem lepiej, co jest dla ciebie dobre. Ja wiem lepiej. A ponieważ ja wiem lepiej, to ja na tobie wymuszę to, żeby tobie było dobrze. O tym mówił Gomułka. Że Gomułka miał, znaczy komuniści mieli niskie poparcie zaraz po wojnie w Polsce i mówili, wprowadzimy komunizm nawet przeciwko zdaniu ludu, ale w dobrze pojętym tego ludu interesie.
0: Ty byś się nadawał na towarzysza przewodniczącego partii z takim, masz tak, wspaniałe zdolności oratorskie.
1: Ja wam powiem, co jest dla was dobre, a nawet dla waszych dzieci. To jest obrzydliwe. Prostak przychodzi i ci klaruje. Będzie się z tobą.
0: No, taki przychodzi ci od pługa oderwany, jakiś taki, co zmienił dopiero co gumofilce na garnitur, i ale tak dla niepoznaki fajeczkę se pyka, że on taki mądry. Pyka fajeczkę, pyk, pyk i ci mądrości swoje przekazuje, że jakieś takie przychodzą mu do głowy, takie, wiesz, na poziomie jego, że jak podniesie rękę na komunizm, to tą rękę trzeba mu odjąć. I wszyscy biją brawo, bo się boją, że to im zaraz tą rękę obetnie. Jak nie będą klaskać, to już za chwilę nie będą mieli czym klaskać, to muszą klaskać. To, słuchaj, to na spotkaniach ze Stalinem, jak Stalin przemawiał, to bywało tak, że klaskali tak w nieskończoność, bo każdy się bał przestać jako pierwszy, bo się bał, że go Stalin zajebie.
1: No tak, i byli, oglądali to przecież ludzie z NKWD i donosili Stalinowi, który przestał pierwszy klaskać. No to był dopiero dramat, nie? To był koszmar.
0: Nie, przepraszam, to się wycofuję, wybieram jednak kapitalizm. Niech będzie lepiej kapitalizm.
1: Też ma swoje wady, ale trzeba odróżnić kapitalizm od wolnego rynku, bo to jednak nie jest to samo. No, kapitalizm to jest cały, wolny rynek to jest to, że jest rynek, każdy może oferować co chce, a drugi może to kupić albo nie kupić. A kapitalizm to już jest cały ustrój wokół tego zrobiony, czyli wszystkie banki, połączenia z politykami, jaki mamy ustrój polityczny, no i te wersje są różne zupełnie. Inny jest kapitalizm niemiecki, inny jest kapitalizm skandynawski, a jeszcze, bo ja się upieram, że w Skandynawii w sumie jest kapitalizm amerykański czy australijski. I tu się możemy kłócić do woli, ale komunizm to jest coś już tak dramatycznie złego, no, że
0: no.
1: Ja nie chcę. No i ten wolny wybór, krawiec. Jak mi się nie podoba w Danii, to pojechałem do Australii, nie będzie mi się podobało w Australii, to sobie pojadę, nie wiem, do Kanady albo gdzieś jeszcze indziej. Ale mam, kuźwa, wybór. A jakby był komunizm na całym świecie, to miałbym wybór, czy być w tym, ewentualnie, w tym zakładzie pracy, czy w drugim zakładzie pracy, jakby mnie przyjęli tu.
0: No, ze Związku Radzieckiego też nie bardzo też mogłeś sobie gdzieś wyjechać. Ja z Berlina Wschodniego do Zachodniego też nie za bardzo w pewnym momencie już, nie?
1: Tak, no przecież to mówił o tym Chruszczow, że Niemcy Wschodnie krwawią, dlatego że w szczycie, tuż przed budowaniem muru, około 1000 wykształconych ludzi uciekało w ciągu dnia, z tego co pamiętam, bo wtedy wystarczyło przejść ze wschodniego Berlina do zachodniego i się było w kapitalizmie już. No i ludzi tyle uciekało, że ludzie nie chcieli mieszkać po prostu w tym socjalizmie. Woleli zostawić nawet swój dom, byle tylko mieszkać w normalnym systemie. No i potem na przykład strzelanie do ludzi, którzy przechodzą przez mur berliński, bo trzeba było strzelać bez ostrzeżenia, bo chcesz opuścić kraj wspaniały, najlepszy możliwy kraj, kraj rad i wolności klasowej.
0: Kraj rad. To jest dobre, nie? Kraj rad. To chodziło o to, że dają rady całemu światu, tak? Czy co to chodzi? Kraj rad. Że wszyscy są tacy radzi? Tacy radzi są
1: nie,
0: wszyscy.
1: Nie było klasy panującej. Nie było klasy panującej. Nie było dyrektorów, menadżerów, króla, tylko wszyscy się zbierali i radzili w teorii. Że na przykład mamy takie nocne radio, to nie byłoby kapitał Krawca czy kapitana potrzeby, tylko byłaby rada tutaj słuchaczom nadających i w ramach tej rady byłby ewentualnie jeden pierwszy sekretarz rady, mógłbyś na przykład być pierwszym sekretarzem i tak

0: zakrzykuje z PiSu. Panie, by się zastanowił, może pan wygaduje. Szanowna pani, proszę tutaj nie zakrzykiwać mnie niczym jakaś pani sprzątaczka czy tam gospodyni wiejska. To nie jesteśmy na targowisku, proszę pani. To proszę tu nie robić za przekupkę. Proszę poczekać na swoją kolej. No, tak krótko na temat.
1: Towarzysz Grzegorz Braun mierzy zbiorową mądrość klasy pracującej. Chyba tak takiego jak zbiorowa mądrość, że oni wszyscy byli głupi osobno, ale jak się zebrali w stu, to wtedy byli mądrzy. I to komuniści w to wierzyli. Zbiorowa mądrość.
0: No ale czy taki ostateczny kapitalistyczny raj to na pewno jest takie fajne miejsce do mieszkania? Czy to na pewno by fajnie było?
1: Nie ma... Kamiec, nie ma raju na świecie. Nie ma raju. Nie ma i nie będzie.
0: Ale taki kapitalizm... No przypuśćmy, że kapitalizm zawojował cały świat. Wszyscy żyją według kapitalistycznych reguł. I czy to się nie przeradza... Czy kapitalizm się...
1: Amerykański...
0: Nie no, chodzi mi o to, czy kapitalizm się w końcu nie przeradza w taki właśnie korporacjonizm i czy nie mamy cyberpunka, że rządzą wszystkim wielkie korporacje i że już nie ma miejsca, żebyś sobie jakiś tam sklepik prowadził, czy jakąś firemkę, tylko ewentualnie możesz dla dużej korporacji pracować na przykład, nie? Albo w jakiejś fabryce, w jakiejś rozlewni wielkiej, w molochu, w jakimś olbrzymim magazynie, ciągnącym się po horyzont magazynie możesz pracować, bo wszystko już jest przejęte w ręce wielkich kapitalistów, wszystkim steruje wielki kapitał i już nie ma miejsca dla małych.
1: To są dwie sprawy. Po pierwsze to tak, czasami tak jest w ogólności, można powiedzieć, ale w jednym kraju to będzie w większym stopniu, a w drugim kraju to będzie w mniejszym stopniu. Tak jak mówiłem, czasami jakiś kraj idzie w górę, a czasami jakiś kraj idzie w dół i gdzie niegdzie, no w jakimś kraju będzie monopol i zaczną się tworzyć takie monopole z powodów jakichś prawa, czy dlatego, że akurat jakieś zdarzyła się tragedia, pandemia, czy coś i wycięło mniejsze biznesy, a w drugim kraju będzie inaczej. I dzięki temu kraje mogą ze sobą konkurować. A po drugie, to ja zauważyłem taką, to nie tylko ja, ekonomiści zauważyli taką tendencję do tego, że monopole tworzą się tam, w tych branżach, które są już nie innowacyjne, w których już istnieją od dawna i w których nie ma, nic się nie rozwija. Na przykład monopole tworzą się w kopalniach, czy w jakimś handlu, takim na przykład spożywczym, gdzie ciężko już coś nowego wymyślać. Ale innowacje tworzą się w startupach. W jakichś takich małych, niedużych firmach, prawda? Dzisiaj tak się szybko rozwija technika, że to, co było startupem 30 lat temu, Amazon jest dzisiaj kolosalną firmą. Google też był startupem w latach 90. Dzisiaj jest wielką firmą. No ale tworzą się nowe startupy, których firmy duże nie są w stanie być tak innowacyjne, dlatego że duże firmy zaczynają działać jak socjalistyczne przedsiębiorstwo. Jakiś czas temu wyciekł taki dokument z Tesli. To chyba wyciekło, dokumentacja techniczna jednego z komputerów, który jest w Tesli i chłopaki z którejś japońskiej firmy, chyba z Toyoty, powiedziały, że oni nie są w stanie czegoś takiego zaprojektować tak jak Tesla w 2 lata, tylko w 5 lat, ponieważ tylko oni potrzebują na to 5 czy 7 lat, dlatego że te wszystkie procedury, jakie są w tej dużej japońskiej, w Toyocie to było, chyba w Toyocie firmie, są tak skomplikowane, jest taka biurokracja, że nie są w stanie tak się przestawić szybko jak Tesla, która jest małą, niedużą firmą.
0: Aha, w ten sposób.
1: Ale za kilkadziesiąt lat, dlatego ponieważ Rozumiem. Tesla jest mała, tam jest, wiesz, kilkudziesięciu, powiedzmy, inżynierów pracują nad komputerem i oni mogą podjąć dowolną decyzję w ramach takiego jakiegoś budżetu, prawda? No i rzeczywiście oni wtedy wystarczy się spotkają na tydzień i coś ustalą. A w takiej Toyocie to musi to podbić, taką decyzję zatwierdzić, jakiś menadżer z góry i tak dalej. Ale za kilka dekad pewnie też Tesla będzie dużą firmą i stanie nowa mała firemka.
0: No to trochę tak to działa, to jest taki cykl. Jak w naturze trochę, nie? Że są takie zwierzęta bardzo wielkie, które nie mogą zrobić wielu rzeczy, które może zrobić takie zwierzątko malutkie, sprytne, nie? I to większy nie zawsze znaczy efektywniejszy we wszystkim.
1: Oczywiście, że nie.
0: Zwierzę może być silniejsze i potężniejsze, ale zawsze jest też ten efekt właśnie tego kolosa na glinianych nogach też, nie? Który zaczyna słabnąć w pewnych dziedzinach po prostu z racji swojej wielkości, skali, nie? Działania. No, i tak
1: oczywiście.
0: Dalej.
1: W latach 90. uważaliśmy DU za wielką, wspaniałą firmę.

0: która przyszła do nas z zachodu, to znaczy ze wschodu. Ale The upadło, Kodak padł, no Nokia padła. Boże, jakbym ktoś powiedział 15 lat temu, że Nokia padnie, to bym po prostu mu nie uwierzył. A Nokia padła. Zapisawszy mówi na czacie, że innowacja to wspaniałe słowo. Mam wrażenie, że za dużo się Karonia zapisawszy nasłuchałeś. Innowacja, czyli wynalazek. Nie wiem, czy innowacja to jest dobre określenie, ale coś nowego. Coś, no nie wiem, jak czym zastąpić słowo innowacja. Coś, czego nikt inny nie wymyślił i co wnosi jakąś wartość dodaną. Zapisawszy się denerwuje na słowo innowacja. Także ja jestem za, no, za wolnym rynkiem, za wyborem.
1: No, zapisawszy jakieś tutaj dziwne rzeczy w ogóle pisze, że innowacyjne może być krzesło, na którym się stoi. No tak sobie tutaj wyśmiewa trochę i trywializuje, ale wydaje mi się, że bez sensu, bo jest dużo innowacyjnych, fajnych rzeczy i pożytecznych i sensownych. No to nie wiem, dlaczego miałoby nas śmieszyć to, że to słowo innowacja.
0: No nie, zapisawszy porusza coś istotnego, że nie wystarczy, że coś jest nowe, czyli nie bądźmy modernistami, z samego faktu, że coś jest nowe, jeszcze nie wynika, że jest dobre, musi jeszcze wnosić tą wartość dodaną. Musi być coś, co chcemy używać, prawda? Z samego faktu, że coś jest nowe, jeszcze nie wynika, że to jest. A psycho mówi, że Nokia padła, bo ją Microsoft wykupił. Nie, psycho, Microsoft ją wykupił dlatego, że padła.
1: Że padła. No, ale to tak, no to trochę się przestałem lękać. Tym razem nie za sprawą słów Jana Pawła II, tylko tak mnie trochę przekonaliście, że faktycznie zawsze będzie miejsce dla mniejszych graczy różnych, a nawet dla całkiem malutkich, bo są takie branże, dziedziny, gdzie jest dużo miejsca dla małych. Zawsze będzie miejsce dla grafików, freelancerów, zawsze będzie miejsce dla jakiegoś, dla pucybuta, czy straganiarza, czy nawet mały sklepik. Mały sklepik może na przykład, po prostu może ludzie muszą trochę pójść po rozum do głowy i trochę się dopasować do czasów, w których żyją i robić małe sklepiki, które będą na przykład... Pamiętam, miałem w poprzednim miejscu, gdzie mieszkałem, sklepik, gdzie były fantastyczne kraftowe piwka, takie, których nie dostaniesz w żadnym markecie wielkim. I tam z przyjemnością chodziłem i kupowałem, bo były po prostu świetne te piwka, różne 100 różnych do wyboru. I to był fajny sklepik. Dodatkowo jakieś tam różne takie gadżety, tytonie, zapalniczki. No i co? I można zrobić mały sklepik, który zupełnie nie będzie nawet musiał konkurować z jakimś tam społem, który stoi se obok, czy z Biedronką, nie?
0: Tak, oczywiście. No, poza tym mały sklepik ma to do siebie, że może być tam, gdzie dużego nie ma, tylko że musi mieć to właśnie to coś, co go odróżnia od dużego. No, na przykład kawa. Ja bardzo lubię pić kawę i często mówi się, że kawę pijemy w jakichś takich sieciówkach, ale jest taki wynalazek i w Polsce, i w Australii go widziałem, jak takie przenośne czy przewoźne małe, czy to nawet motocykle z automatem do kawy, takie tuk-tuki, czy jakieś nieduże ciężaróweczki. I jak ktoś wie, że tu jest jakaś impreza, to pojawia się z kawą, czy pojawia się w jakiejś atrakcji turystycznej i tu, proszę bardzo, kawa tanio. No i to jest, on jest mobilny, on jest mały, on może pojechać tu, może pojechać tam, czego na przykład Starbucks nie zrobi, bo Starbucks buduje tylko stacjonarny jest bardzo i się nie przeniesie szybko. Więc małe jest piękne, tylko że małe musi mieć to coś. Małe nie może być takie samo jak duża korporacja, bo wtedy rzeczywiście zginie. To prawda.
1: No właśnie, najgorzej to mają ci sprzedawcy. Chociaż też teraz wydaje mi się, że ludzie zaczynają to rozumieć, bo wchodzę sobie na przykład do małego sklepiku teraz i widzę tam 20 różnych napojów energetycznych do wyboru, które lubię. Niestety jestem trochę uzależniony od energetyków. Może to mi tak popsuło organizm, to, że ja ciągle piję te energetyki zakichane. A wchodzę sobie do takiego dużego marketu i tam mam dwa napoje energetyczne do wyboru. No to idę do tego małego. No. Trzeba się wyspecjalizować i zawęzić może trochę ofertę, zrobić ją ciekawszą niż mają te duże. Duże te hipermarkety, te sieciówy się rządzą swoimi prawami. Oni na przykład dostają taniej jakąś partię towaru, bo zamawiają bardzo dużą ilość, a nie mogą zamówić dużej ilości wszystkiego, tylko zamówią tych energetyków najpopularniejszych. Jedną, dwie marki, ileś tam palet, 10, i dlatego mają taniej, no, te energetyki akurat. A ja sobie wolę pójść, bo mam smaka akurat na inne. Dołączymy może Tomisia, który chciał z tobą tutaj się w polemikę wdać. Masz jeszcze chwilkę?
0: Wiesz co, mam jeszcze chwilkę, tak, dawaj.
1: Dobra. Jacek versus Tommy. Flowers victory. Finish him. Cześć, Tommy.
2: Witam, witam.
0: Hello.
1: Chciałeś no. się z Jackiem bić. Masz coś do Jacka?
2: Tak. Będziemy się bili. Pojedynek. USA kontra Australia.
0: Komu? Ale już nie na lotniskowce, bo to...
2: Słuchaj, jestem ciekawy, która z ciebie godzina teraz, Jacku?
0: 11 rano.
2: Tak. Aha, 11 rano. U mnie 6:00 PM. No, no, to tak nie najgorzej, bo to zawsze mamy problem z Polską, nie? Bo ty masz ten ileś tam godzin do przodu, ja mam ileś godzin do tyłu, także... Różnica czasowa czasami się wdaje w znaki.
0: Zawsze w jakimś kraju jest chora godzina, jak rozmawiamy. Teraz w Polsce, niech krawiec ma źle. Tak jest.
2: No. Ja tutaj może zacznę od tego kapitalizmu, bo nie jestem jakimś tam przeciwnikiem kapitalizmu, inaczej bym tutaj chyba nie był, ale pamiętam, że jak byłem młody, nie wiem w jakim wy jesteście wieku, ja pamiętam takie czasy, jak w latach 80. Reagan był prezydentem i no, nie było zbyt wtedy fajnie w Polsce, bo to były jeszcze takie czasy trochę komuny, czy postkomuny, i wszyscy byli zafascynowani właśnie tą kapitalistyczną Ameryką. Nie wiem, czy pamiętacie, dary były też z USA, te żółte sery, te ziemniaki, to wszystko. Także... Ja pamiętam, że miałem trochę taki obraz Ameryki właśnie jako takiego fajnego, kapitalistycznego kraju. Ten obraz mi się trochę zburzył, jak tu przyjechałem, bo zacząłem wychwalać tego Reagana i tam dobrze nie mówić, i się okazało, że akurat w Ameryce to był bardzo nieciekawy okres za czasów Reagana, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną. Bardzo dużo ludzi wtedy cierpiało finansowo. Także tutaj tak bym napomknął, że troszeczkę inaczej odbieramy pewne rzeczy, jak nie mieszkamy w danym kraju. Także tu bym tylko tyle powiedział odnośnie tego. Nie wiem, czy masz jakieś swoją opinię na ten temat, Jacku?
0: Wiesz co, trochę mnie zdziwiłeś, bo Reagan rządził dwie kadencje, z tego co pamiętam. Od 82 do 90 roku. I ty mówisz, że źle było przez cały czas, powiedzmy, tej prezydentury Reagana?
2: Tak, on w zasadzie, no nie powiem, że cały czas było źle, ale on wprowadzał zmiany, które no, nie wyszły na dobre wielu Amerykanów, bo to takie było trochę zaciskanie pasa, obcinanie pewnych tam Social Security, te wszystkie Medicare, także dużo ludzi cierpiało wtedy, także to nie były jakieś takie wspaniałe czasy, no ale wiesz, to były czasy zmian, patrząc na to z perspektywy na przykład Polski, nie? Bo czasy upadku komunizmu, jednak Reagan i papież są gdzieś tam brani pod uwagę, te osoby, które obaliły komunizm. Także ja miałem ten trochę, mówię, że trochę ten obraz mi się zburzy, jak tu przyjechałem, no bo dużo jednak osób, jak się wymawia nazwisko Reagan, to tak nie za bardzo dobrze to wtedy wspominało te czasy, nie?
0: No przecież ja jestem na przykład fanem Reagana, z tego co słyszałem w historii, ale tak oglądam sobie na przykład, jak wyglądało bezrobocie w czasach Reagana. I rzeczywiście, gdy Reagan objął tylko urząd, to bezrobocie było wysokie. Potem rosło jeszcze przez rok, gdy on był prezydentem. Ale mniej więcej od 83 roku spadało z 11%, i gdy Reagan ustępował już z bycia prezydentem, to on zrzucił bezrobocie z 11% aż do 4, 4,5%. Więc...
2: Tak, tak. A wiesz, pamiętasz, kto był prezydentem po Reaganie?
0: Tak, no Clinton był prezydentem po Reaganie. Nie, przepraszam, Bush pierwszy.
2: Bush, tak, tak. Tak, Bush był prezydentem po Reaganie i on po części przejął trochę to, natomiast Amerykanie bardzo dobrze wspominają prezydenturę Clintona. To już to lata 90. Po prostu, jak się spytasz typowego Amerykańca, kiedy ci się najlepiej żyło, to od razu ci powie, o, za Clintona się najlepiej żyło, gospodarka kwitła i tak dalej. A jak się go spytasz, jakie takie, no bo wiadomo, no, no to zależy kto ile ma lat i co tam pamięta, ale ci, co pamiętają jeszcze czasy rządy Reagana, to raczej właśnie wspominają niezbyt pozytywnie. Ale tak jak...
0: Czy to nie jest trochę nieuczciwe, dlatego że w ekonomii te wszystkie procesy zachodzą z pewnym opóźnieniem, nawet sporym, więc Clinton był prezydentem po 3 kadencjach republikańskich, 2 Reagana, a potem Busha. I czy on nie było tak, że on zaczął przejadać to, to te kilkanaście lat takiej no, zaciskania pasa no, jednak wypracowało. I to Clinton był autorem czy inicjatorem tej ustawy, która ostatecznie doprowadziła do kryzysu w 2008 roku, czyli tego o tym, że banki muszą udzielać pewną ilość kredytów subprime, dlatego że każdy musi mieć dom, prawda? Więc to nie jest chyba do końca uczciwe, że Clintona trzeba tylko chwalić za ten czas lat 90.
2: No tak, bo ja się z tym zgadzam, że czasami reformy, które są wprowadzane, one automatycznie nie zaczynają działać, tylko to jest kwestia czasu, kiedy widzisz, zbiera się owoce tej reformy. Ja bym na przykład tutaj też ochronił w pewnym sensie Obamę, bo on też zaczął jakieś tam powiedzmy wprowadzać swoje reformy, które część ludzi krytykuje, teraz część ludzi nie. I bym powiedział, że Trump jednak przyjął jego te owoce, które powiedzmy tą reformę, którą wprowadził, te owoce, także to by można było za każdym razem mniej więcej tak mówić. Ja tylko mówię, jakie były nastroje w tamtych czasach, no bo jednak wiesz, zaciskanie pasa, pewne reformy, to są takie rzeczy, które się dzieją w danej chwili i ludzie to odczuwają automatycznie w danej chwili, tak? Natomiast czy to przyniesie pożądane efekty, to tak jak mówisz, to trochę trwa. Reagan miał taką filozofię, ten trickle-down economy, czyli on po prostu chciał tym bogatym obniżyć podatki, zakładając, że po prostu ci najbogatsi, oni te pieniądze, które sobie zaoszczędzą z tych podatków, że to wszystko pójdzie w dół, czyli oni te pieniądze z powrotem gdzieś tam popłyną te pieniądze do tych zwykłych ludzi na samym dole. No w ogóle republikanie mają takie, zawsze jak próbują reformy wprowadzać, to powołują się na to, nie? Że o, najbogatszym trzeba poobcinać podatki, bo to wszystko w końcu zejdzie na zasadzie tego wodospadu, zejdzie w dół i ci najbiedniejsi też skorzystają. Wiesz, to powiedzmy, że mogłoby kiedyś to działać. Część ludzi uważa, że to właśnie za czasów Reagana nie zadziałało, tak jak republikanie obiecywali, że zadziała. Natomiast to już tutaj bym nie wnikał, bo ja nie jestem ekonomistą, więc nie będę wnikał w ten temat. Natomiast trzeba też założyć, że ja mogę powiedzieć po tym, co ja tutaj odczułem, że wydaje mi się, że to w tym momencie ta ekonomia tego typu nie działa. I to są trochę takie... To są takie obietnice trochę puste, wiesz, bo zauważ, że na przykład te ostatnie reformy, które zostały wprowadzone jakiś czas temu, przez ostatnie lata, które też miały na celu wywołanie tej takiej fali odgórnej poprzez obcięcie podatków tym najbogatszym. Co oni zrobili? Co te wszystkie korporacje zrobiły z tym, że po prostu im zmniejszone te podatki? Oni masowo za te dodatkowe pieniądze zaczęli wykupywać akcje. Nie wiem, czy słyszałeś. Czyli
0: nie słyszałem.
2: Tak, czyli taka firma, która po prostu, powiedzmy, skorzystała na tej reformie podatków. Oni na zasadzie, nie wiem, jak to tam działa, bo ja nie jestem, tak jak mówię, ekonomistą i jak te dywidendy, to wszystko działa, ale oni zamiast te pieniądze, żeby te pieniądze spłynęły na zwykłych ludzi, na tych pracowników, którzy pracują, żeby dostali tam podwyżki i tak dalej. Oni te pieniądze wykorzystali, ci właśnie akcjonariusze i te korporacje, żeby wykupić właśnie te akcje z powrotem dla siebie. Więc to w ogóle za bardzo nie zadziałało. I ludzie się wkurzyli. No, do tej pory są ludzie wkurzeni, że ta reforma, która właśnie miała tą obietnicę, że to wszystko ma być dla ludzi, ona nie zadziałała w taki sposób, w jaki była obiecywana. I ja na przykład też widzę po sobie, bo ja sobie sam co roku podatki, że tak powiem, robię, taksy, że ja na przykład... I znajomych też jak obserwuję, my na tym za bardzo nie skorzystaliśmy. Dostaliśmy jakieś tam ochłapy, jeżeli chodzi przy tej reformie, coś tam może jest więcej, ale po prostu już w przyszłym roku, w następnych latach będziemy więcej płacili, czyli to było troszeczkę takie, no po prostu zostaliśmy troszeczkę oszukani, wiesz, i ja to tak odbieram, że my jesteśmy po prostu cały czas w jakiś sposób w tym kapitalizmie trochę manipulowani i nie chcę za bardzo mówić źle na temat kapitalizmu, bo ja jestem jednak wielkim przeciwnikiem komunizmu i socjalizmu takiego związanego z komunizmem. Natomiast nie tutaj bym nie wywyższał, że kapitalizm to jest jakiś ustrój taki doskonały. Ma niestety swoje minusy.
0: Także... No tak, ale Tomisiu, na przykład to, że w Stanach, w Australii mamy chyba 4 czy 5 progów podatkowych, prawda? To jest bardzo dużo. To jest zupełnie niepotrzebne moim zdaniem. Zresztą rząd obiecał nawet, że to ułatwi. Nie wiem, ile jest progów podatkowych w Stanach, ale to wszystko jest takie no, jednak antywolnorynkowe. Bo moim zdaniem powinien być podatek liniowy, który wynosi tam na przykład 15% czy 10% i w tym momencie nie zastanawiasz się, czy obciąć bogatym czy biednym, tylko po prostu wszyscy płacą równo i to jest, proste zasady są bardzo ważne. Ja bym chciał przynajmniej, żeby były proste zasady. Są ludzie, którzy twierdzą, tak.
2: Wiesz, ja ci powiem z podatkami. Z podatkami jest taki problem, że no wiesz, nikt nie chce płacić wysokich podatków, ani ty, ani ja, ani nawet taka osoba, która popiera bardziej socjalistyczny ustrój, też nie chce płacić podatków, nie? No ale wiesz, z podatków utrzymywane jest państwo i im państwo się rozrasta, jest bardziej, jakby to powiedzieć, bo mi czasami słów brakuje, no po prostu jest ta administracja strasznie rozwinięta, wtedy po prostu oni nie mają wyjścia i muszą to wszystko pokrywać, te wszystkie wydatki z podatków. Więc...
0: No, tak, to jest pytanie, co powinno być w ramach tego państwa. To jest pytanie, które tak naprawdę jest miejscem tej wojny między socjalistami i wolnorynkowcami, czy komunistami. Ja się upieram, że na przykład służba zdrowia, czy kultura, już takie chore rzeczy moim zdaniem, jak teatry, czy kina, czy produkcja filmów nie powinna być pokrywana z państwem.
2: A ja się na przykład strasznie ostatnio zastanawiam na tym, po cholerę Ameryce takie wydatki na zbrojenia. Po cholerę. Słuchaj, Amerykanie tyle co tych wojen prowadzili, no nie ukrywajmy, no Bush stracił swoje poparcie, spadło mu bardzo nisko po tych wszystkich wojnach, które się okazały, że tam do końca... nie było tej broni chemicznej i tak dalej, już nie chcę to wnikać, ale to ludzie byli wkurzeni, no bo wiesz, to, każda wojna kosztuje kupę kasy, nie? Teraz wojny się skończyły, no to się zaczęło zbrojenie, nie? Więc w tym momencie Amerykanie, Stany Zjednoczone przeprowadzają chyba największą w historii modernizację armii, która pochłania tak gigantyczne koszty, że to się po prostu w głowie nie mieści. I to mnie na przykład strasznie denerwuje, bo z tych pieniędzy wystarczyłoby na przykład wziąć 10% z tej sumy, którą oni wydają na zbrojenia teraz, na modernizację i na armię i na to wszystko. Z tych 10% jesteś w stanie na przykład spowodować, żeby dać ludziom, którzy mają ten income do $150 na rodzinę, 150 tysięcy, przepraszam, na rok, $150,000 przychód, żeby dla ich dzieci zasponsorować darmowy college. I to by wystarczyło tylko to 10% tej sumy. To naprawdę, to nie jest dużo, żeby zabrać 10% z tych zbrojeń na to, żeby wyedukować masę ludzi tutaj, nie? No bo to jest problem.
1: Okej, ja... przerwę, sorry, bo Kuba dołączył, już tutaj czeka, tupie nóżką. Witamy Kubę.
3: Dobry wieczór.
0: Hej, wariaci.
1: Dobry wieczór.
3: Ja muszę to opatentować, panowie, bo wy zbyt często nadużywacie mojego hej, hej, hej, a prawa autorskie, to mi się wie, że są bardzo respektowane w Stanach. W związku z tym ja planuję tutaj nałożyć takie, nie wiem, 25 centów kary za każdym razem.
2: Ale Kuba, ty jesteś chyba po mojej stronie, bo widzę, że Ameryka i Australia mamy 2-1 w tym momencie. Jesteś po mojej stronie, czy jesteś neutralny?
3: Ja czekam, aż się nawodza podłączy, żeby zbalansował i dlatego będę bardzo delikatny dla Jacka, bo bardzo lubię to, co robi w nocnym radiu i twoją kontrybucję też bardzo doceniam. Świetnie, naprawdę, panowie. To, że zaistnieliście, ten content, który tworzycie, jest naprawdę fantastyczny. Fantastyczny, bardzo się lubię.
2: Ja tutaj od razu u mnie...
3: Naprawdę fajnie.
2: Kubuś, dziękuję tobie, ale muszę niestety umniejszyć swoją rolę, bo ja na razie żadnego contentu nie mam, więc to, co Jacek robi, to jest... No to jest o wiele więcej, no na razie tam raz.
3: Ale fajne historie opowiadasz, ostatnio nawet z kamerą śmigałeś, to jest takie odświeżające, powiew świeżości. Tak. Co prawda, siusiaka na plaży nudystów, nikt z nas nie dostrzegł, tylko wierzyliśmy na słowo, że on tam był. Ja miałem taką wielką ochotę, jako wiesz, zwolennik mniejszości, go zauważyć, gdzie jest ten siusior, gdzie jest ten pisior, i niestety mi umknął.
0: Ja jestem katolikiem, ale nie mam nic przeciwko dobrze pojętej pornografii, więc też żałuję, że się nie udało.
3: Urwało nam się, Jacek, cholera, może następnym razem, to jak nas podpuścił. To nie trigger down, mój przyjaciel, tylko trickle down. Trickle down.
2: A ja powiedziałem trigger.
3: Trigger to możesz skrzywdzić głowę triggerem.
2: Ale dzięki, że mnie poprawiłeś, bo ja wiem, że to jest trickle down.
4: Ale ładnie to powiedziałeś, Kuba. Maj przyjacielu. Tutaj, słuchajcie, bo niektórzy tutaj mają jakieś takie kompleksy, że troszkę może stracili wprawę w posługiwaniu się polskim językiem. Ja wtedy zawsze mówię, posłuchajcie Kuby, no. I to wam przejdą kompleksy, no. Maj przyjacielu.
3: Ale mój angielski nie jest taki zły. Zresztą w trójkę zajebisty show moglibyśmy zrobić po angielsku, panowie. Pieprzyć to nocne radio, robimy swoje po angielsku.
0: Oh, fuck the notch radio, let's switch to English.
3: Absolutely, my friend.
2: To był taki Australian English i American English.
3: To będzie fajnie. Ja dalej tak po słowiańsku zaciągam. Też mi się słowa dalej mylą po 20 latach, ale wiesz. Mówiliście o tym wolnym rynku, walić wolny rynek, słuchaj Jacek, wolność jest najważniejsza, szukajmy czegoś, w czym możemy się zgodzić, a mi się wydaje, że słowo wolność jest jedynie osiągalna na poziomie lokalnym, nie jest osiągalna na poziomie federalnym, czy to Clinton, czy Reagan, moim zdaniem równo upośledzeni ludzie, bardzo nieprzyjazni. To, co Clinton zrobił, to w jaki sposób uwolnił to, w jaki sposób banki funkcjonują i to, ile kosztują dzisiaj szkoły, to za to jemu zawdzięczamy te wielkie długi, w których Ameryka tonie i to mi się bardzo nie podoba. A to, co Reagan robił właśnie, to jakby no, ograniczenie pewnych dostępności zasobów dla ludzi z potrzebami, co nie było moim zdaniem w żaden sposób usprawiedliwione, to też nie było okej. Okay. Poza tym skosztowanie do tej pracy jeszcze, Jacku, jedno, to w Ameryce to jest najłatwiejszy, widzisz, mi brakuje słów, mi serio brakuje słów, najłatwiejszy parametr, który jest najłatwiej w konia ludzi zrobić. To nie chodzi o to, jaki jest poziom bezrobocia. Na który ty się powołałeś, jeśli chodzi o bezrobocie. Absolutnie, to jest bzdura kompletna, bo tu chodzi o jakość tych prac, a nie o ich ilość. Przez ostatnie 5 lat właśnie ludzie się bardzo brandzlują tym parametrem i on nie ma kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością. W ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością patrzenie na Amerykę jako na kraj. To absolutnie nie jest żaden kraj, to jest zlepek jakichś, nawet nie tyle Stanów, ile lokalnych hrabstw, które funkcjonują na zupełnie innych poziomach, na zupełnie innych regułach, jeśli chodzi o edukację, o medycynę, o prawo. Nie wiem, jaka dziedzina jest wspólna.
0: Ale to jest wspaniałe, Kuba, to jest cudo.
3: Jest, ja się zgadzam, tylko że takie analizy mnie rozwalają. Dzisiaj dużo mówił Tomisiu o edukacji. Dużo mówił, dużo z tego miało sens, ale przy każdym zdaniu należałoby podkreślić, że to ma odniesienie tylko do tego określonego miejsca, o którym on na przykład opowiada, czy które sobie wyobraża, bo nawet reguły, to, że w jaki sposób dzieci są uczone, to czy wierzą w ewolucję, czy nie, to też nie jest regulowane na poziomie Betsy DeVos, pieprzniętej, chorej osoby, która zarządza edukacją w Stanach Zjednoczonych, która ma szkoły trenowania mózgu, takie coś w stylu, znaczy się szurnia totalna.
2: Tylko tutaj się wtrącę i tobie dodam.
3: Nie wiem, czytałeś o Betsy DeVos, o jej szkołach. Był zajebisty artykuł.
0: Nie znam w ogóle tej sprawy.
2: Ja świetny tylko chcę artykuł dla słuchaczy dodam, bo ludzie za bardzo nie siedzą w tym temacie, w którym siedzisz ty i ja, bo my siedzimy w tym temacie na co dzień, oglądamy telewizję. To jest kobieta, która zarządza edukacją, która ma takie tendencje, ona chce po prostu sprywatyzować. Jest, tak jak mówisz, troszeczkę szurnięta, jest troszeczkę nawiedzona na temat...
3: Mocno szurnięta i pół rodziny Trumpa w nią bardzo wierzy. Ona ma szkoły trenowania mózgu. I ostatnio zrobiło taki super reportaż. Gościu się wpuścił, taki investigation, to sobie wytłumaczycie, że podał się, że będzie jej klientem, nie? I oczywiście, no nie wiem, pierwszą sesję taką podłączyli mu tam ileś tysięcy diut do głowy, nie wiem, tam $5,000, następna już była $20,000. I bogaci ludzie lubią się tak branzlować jakąś taką szurnią totalną. I to jest, ona jest główną właścicielką, twórczynią właśnie takich zdurnych zabiegowych głowy treningu, które znajdują się, kilka z nich na Florydzie. Jeśli kobieta wierzy w takie pierdolety i zarządza edukacją na poziomie federalnym, to tak jak ten nasz rzecznik praw dziecka w Polsce teraz, no podobne, to są po prostu skrzywienia. Dlatego ja kompletnie nie wierzę, mimo to, że jestem socjalistą, komunistą, różnie mnie nazywają, ale nie wierzę w to, że federalny rząd może w jakiś sposób kiedykolwiek zaoferować ci wolność, czy tak samo jak i wolny rynek.
0: Ja wejdę ci w słowo teraz.
3: Bo
0: ja się z tobą w 100% zgadzam, że to, co jest piękne w Ameryce i co mi się też podoba tu w Australii, to jest to, że są różne stany. Stan ma każdy swój system opieki zdrowotnej, swój system jakiś prawny, ale ty na pewno głosujesz na demokratów, a przecież to demokraci chcą ujednolicenia Stanów Zjednoczonych, to demokraci chcą, żeby więcej władzy szło w ręce federalne. Zresztą, gdy Stany Zjednoczone się budowały, gdy to było tylko 13 kolonii, to rząd federalny miał zajmować się bardzo podstawowymi sprawami, czyli Ministerstwem Spraw Zagranicznych, kontaktem, wojną, no a dzisiaj po tych 200 ponad latach, już 250 latach prawie, zajmuje się prawie wszystkim, czy chce się zajmować prawie wszystkim, więc ja się z tą zgodzę co do tego. Natomiast wolny rynek, Kuba, to jest kwestia wyboru. No, ja mogę lubić taki produkt, a nie inny, a mogę sobie pójść gdzieś indziej. To jest coś, co mi się podoba. Zresztą wolny rynek w krajach też jest fajny. No, tobie podejrzewam, by się lepiej żyło w stanie Waszyngton, gdzieś tam pod kanadyjską granicą, czy w Kalifornii, mi by się lepiej żyło w Teksasie i mamy ten wybór.
3: Ja bardzo lubię Virginię, też ci powiem, jest bardzo wolnościowy stan, chyba drugi, może trzeci, po Alasce i Teksasie, gdzie jest dziki zachód i ja bardzo to lubię. Ja swoją leśniczówkę mam w West Virginia, to jest kosmos, kochany, tam to bez broni się nie pokazuje i też się bardzo dobrze czuję. I w ostatnich wyborach jako socjalista, oczywiście w primary głosowałem na Bernie Sanders i w poprzednich, i w tych, ale w prezydenckich głosowałem na libertarianina, bo tak samo nienawidzę Clintona, jak i Trumpa, tak więc spojrzę w lustro bez poczucia winy, przyjacielu.
2: Ja bo tutaj dodam tylko, bo wspomniałeś o tej Virginii, więc może taką ciekawostkę, że Virginia jest bardzo demokratyczna, ale już West Virginia jest strasznie republikańska.
3: Northern Virginia jest bardzo demokratyczna, Central i Southern jest już bardziej republikańska, ale cała populacja, liczba ludzi mieszka w Northern. Tak więc.
2: Tak, to, ja mówię jako stan.
3: Populacja. Oczywiście.
2: Mówię jako stan. Virginia i West Virginia to są dwa różne stany, także o to mi bardziej chodziło.
3: Virginia jest hardcore po prostu. Trzeba mieć zdrowie. I dlatego właśnie takie. Bardzo mi zależy na tym, jak czasami dzielimy się czymkolwiek o Stanach czy o świecie, żeby dać ludziom wyobrażenie. To na przykład ja jestem na czacie atakowany, że tam się nie odnoszę do czegoś. Ktoś mi mówi, że gdzieś jakieś walki. Ja tak patrzę na mapę i one są 4 godziny loty samolotem ode mnie. Tak więc ludzie tracą troszeczkę poczucie wyobraźni tego, że Stany są tak duże, że ja muszę lecieć 4 godziny gdzieś samolotem w jedną stronę, żebym się mógł wypowiedzieć na temat, co się dzieje gdzieś tam. Naprawdę, to nie działa tak jak w Polsce, że troszeczkę tej odległości są troszeczkę znacznie inne, poza tym prawa są znacznie inne. To tak jakbyś, nie wiem, rozruby miał w Grecji i nagle byśmy się wszyscy martwili, co tam w Grecji komuś na samochód wskoczyli. No, come on,
2: tak,
3: nie?
2: Tak, tak. Dodatkowo
0: jeszcze tutaj... West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Słuchajcie, no...
3: Ja tam jestem cały czas, w tym roku trochę zaniedbałem przez COVID-a, ale to jest mój stan tak naprawdę. Duchowo bardzo się czuję tam dobrze, bo góry są. West Virginia był największym stanem w Stanach Zjednoczonych, jakbyś go rozpłaszczył, bo to jest cały w górach, nie? Taki ciekawostka. Nie?
0: A to mnie zaskoczyłeś z tą zachodnią Virginią, bo ja myślałem, że całe wschodnie wybrzeże to jest takie bardziej mało wolnościowe, ale to muszę kiedyś się zjawić i zobaczyć.
3: Virginia? Ale... Tutaj mamy open carry przecież. Wiesz, co to jest open carry?
0: No wiem, że możesz nosić broń na plecach sobie spokojnie.
3: Otwartą, bez żadnego zezwolenia każdy może nosić. A conceal carry, to, że ukrywasz, to musisz dopiero dostać pozwolenie. Czyli jest jakby odwrotna psychologia, tak? Tego wszystkiego. Czyli nie ma więcej takiej, jeśli chodzi na przykład o ten jeden aspekt, który pokazałem, ale jest ich dużo więcej. Ja lubię to, że na przykład nie ma żadnego, nawet jednego fotoradaru w Virginii, tak? Czy to nie jest oznak wolności?
0: Kuba, ty jesteś taki człowiek pełen sprzeczności w takim razie. Ty nie jesteś taki demokrata.
3: Nie, właśnie pełen wolności jestem i potrafię selektywnie wybierać to, że jem śniadanie z Billem Gatesem i dobry czas mam z Krawcem na przykład, tak? To też jest istotne w życiu, żeby siebie szanować i robić to, co akurat...
4: No dobra, Kuba, bo tak się rozgadujesz na takie jakieś tematy poboczne.
0: Ja to mam takich kilku znanych przyjaciół. Gatesa, Krawca, Clintona.
2: No.
3: Ja mogę tylko poczułeś z tym, przepraszam, czy ja mogę zapytać się Krawca, jak on się z tym poczuł, że go porównałem do Gatesa?
4: Bardzo źle. Właśnie. A też... Też, no, bo Kuba, bo ty przychodzisz na takie tematy, Krawculek i jego pierogi, hej, tu fajne, dobre, pozytywne emocje. Skupmy się na temacie, tu gadamy o kapitalizmie, a nie tam.
3: Dobrze, panie Kuba.
2: No, ja jeszcze tutaj dodam troszeczkę do tematu, bo ja zostałem bardzo często trygorowany na czacie, odnośnie, że jak to tam demokraci, przecież to są rasiści i tak dalej. Taka ważna rzecz, że partie w Ameryce Demokratyczna i Republikańska, one się zmieniają z czasem. Także kiedyś partia właśnie demokratyczna była rasistowska, partia z kolei republikańska. Przecież Lincoln to były te wszystkie osoby, które były za tym, żeby uwolnić Amerykę od niewolnictwa. Jednak jest tak, co jakąś tam dekadę wydaje mi się, że te partie się zmieniają. Na przykład jakiś czas temu republikanie byli strasznie, walczyli o to, żeby zredukować ten dług amerykański. To praktycznie za każdym razem atakowali demokratów. Och, trzeba ten dług zredukować, że demokraci to by ciągle tylko wydawali. Ale teraz na przykład się odwróciły role. I teraz zauważyłem na przykład, że często w debatach demokraci właśnie atakują prezydenta i republikanów, że popuścili pasa i że po prostu cały czas powiększają ten dług, że właśnie zwiększają wydatki na wojsko, zwiększają wydatki na inne rzeczy, a chcą ludziom na przykład obciąć Medicare, chcą obciąć ludziom Social Security, to są takie święte rzeczy, gdzie od wielu lat ludzie na tym, wiadomo, polegają na tym, szczególnie starsze osoby. Także ja tutaj bym tak nie zakładał takich stereotypów, że jedna partia od początku jest taka, a druga partia od samego początku jest inna, powiedzmy. Trochę się to zmienia. Teraz na przykład się w ogóle o republikańskiej partii mówi, że ta partia się rozpadła. Ona się rozpadła na dwa obozy. Rozpadła się na obóz Trumpa i na obóz tych republikanów Lincolna. Także ta partia już nie jest tą partią, która była wcześniej. Także trzeba też to zaznaczyć tutaj, nie? Nie wiem, jak Kuba myślisz o tym.
3: Ale wiesz, jeszcze bardziej się moim zdaniem demokraci rozsypali. To na ostatnim ich spotkaniu przed wyborczym na tej konwencji po prostu to było bardzo widoczne, że ci typowi demokraci dalej nie są w stanie zaakceptować ludzi takich jak ja, którzy na przykład lubią Bernie Sanders czy jakichś takich właśnie wolnościowych, dalej idą w ten taki mainstream demokratyczny, który właśnie już jest też stary, siwy i też kiepski, jeśli chodzi o jakieś takie progresywne poglądy. Ja bym nie szedł daleko aż do Lincolna, bo to jest taka bezpieczna ucieczka z twojej strony. Ja sobie będę adwokatem diabła trochę. Martin Luther King, przyjacielu, był republikaninem. On protestował przeciwko demokratom, którzy byli absolutnymi rasistami. I to nie
2: no
3: było
2: tak,
3: wiesz, 200 lat temu czy 300. No ale tak, mówię o Lincolnie, a ja się odwołuję do Martin Luther King, to troszeczkę niedawno. Tak, i to jest właśnie bardzo istotne, żeby rozpoznawać to, że te dwie partie są równo praktycznie skorumpowane. Gerrymandering, to wiesz co to jest, tak? Obydwie partie uczestniczą w tym pierdolonym skimie, w którym wykorzystują ludzi, bo w taki sposób, w który żaden ze stanów nie jest w stanie reprezentantów praktycznie przegrać swojego siedzenia. Ja będę tak bezpośrednio mówił, nie?
2: Ale
3: tylko
2: może,
3: ze względu
2: może
3: na to, jeżeli partia
2: wytłumacz
3: wewnętrznie...
2: Na czym to polega, bo słuchacze nie okay. Znają tych
3: angielskich terminów. Przepraszam, polega na tym,
0: że... muszę wskoczyć na chwilę, bo... Panowie, przepraszam, ja po prostu muszę, bo mnie w sumie południe dochodzi. Ja po prostu
3: poziom z dłużej. Polityką krawca też.
0: Nie, świetnie mi się siedzi, ale ja muszę zwijać się. A Kuba, bo tak mówisz pozytywnie o Sandersie, ja się będę zwijał. Jakbyś mógł jeszcze chwilę powiedzieć, co sądzisz o Ocasio-Cortez? To jest też, co mnie dostanie. Co tam tej pani?
2: Ja mam jeszcze tylko bardzo szybką ripostę, bo Jacek
0: odpowie. Słuchajcie, ja się zwijam, trzymajcie się, na razie.
5: Dzięki, trzymaj się, Jacek, hej.
2: No dobra, w sumie jak już Jacek odszedł, to już nie będę robił posty.
0: Ja też, jeszcze zostanę.
2: Wiesz co, chciałem ci powiedzieć o tej bombie atomowej, bo ty weszłeś na antenę i to chciałem tutaj ci właśnie ten zbić trochę z tropu, że byłeś po prostu zwolennikiem zrzucenia bomby atomowej na Japonię.
0: Tak.
2: I ja na przykład jestem, na początku też mi się wydawało, że to taka prosta sprawa, że trzeba było zbombardować Japonię nawet dwukrotnie, żeby się poddali, ale słuchałem kilku wykładów tutaj z tego uniwersytetu na Stanfordzie i się okazało, że Truman, który był wtedy prezydentem, on na przykład wiedział, że on już wiedział, bo się dogadywał ze Stalinem, że Japończycy się poddadzą, ale w tym samym czasie Amerykanie mieli projekt, no to się tam orientujesz, projekt w Los Alamos, gdzie oni wiesz, kupę kasy wdali na ten projekt Manhattan, produkowali bombę atomową, jedna to była właśnie, która była spuszczona na Hiroshimę, druga na Nagasaki i była jeszcze trzecia, którą mieli spuścić na Tokio.
0: Tak,
2: i on w momencie, kiedy się dowiedział, że jest taka sytuacja, że bo po prostu o co chodziło cesarzowi? On chciał po prostu cesarz, żeby w tym pakcie, żeby się poddać, uczestniczył Stalin i Rosja. Nie chciał po prostu, żeby to było takie, tylko żeby to był taki układ trójstronny, bo nie chciał po prostu się poddać na takich warunkach, żeby powiedzmy on na tym źle wyszedł, bo patrzył po prostu na swoją skórę, nie? Też. Nie obchodzili go za bardzo Japończycy, tylko bardziej chyba go nawet obchodziła w tym momencie jego skóra, co się z nim stanie. I w momencie, kiedy już te bomby, te projekty powstały i były gotowe do użycia, Truman zmienił trochę strategię, bo, że tak powiem, przechytrzył Stalina i mimo że w ogóle jego główny doradca, ten chief of staff, kompletnie się z Trumanem nie zgadzał, bo w planach było, żeby zrzucić bomby tylko na obiekty militarne, żeby uniknąć takich dużych strat w ludziach, to jednak Truman chciał po prostu, Truman zmienił zdanie i chciał po prostu zbombardować całe miasto. I on po prostu chciał ubiec w ten sposób też Stalina. Także tutaj nawet nie chodziło tak bardzo o to, żeby doprowadzić do samej kapitulacji, tylko żeby po prostu uniknąć tej sytuacji, żeby Stalin nie wszedł do Japonii, żeby nie miał tam wpływu, nie?
0: No dobrze, ale gdyby skontruję się tak na szybko. Gdyby Stalin wszedł do Japonii, to prawdopodobnie Hokkaido i północna część Honsiu to byłaby dzisiaj północna Japonia, która byłaby takim krajem jak północna Korea, w którym zginęłoby być może więcej ludzi i więcej ludzi żyłoby w nędzy niż podczas ataku nuklearnego. Zresztą ten atak przyniósł podobną ilość ofiar jak naloty dywanowe na Hamburg na przykład. Ale wiesz co, ja zbadam tą sprawę i
2: tak,
0: zrobię jedną prawą,
2: bo wiesz,
0: stronę
2: mapy. Ja tu nie chcę gdybać, bo wiadomo, że gdy wojna się kończy, są różne... W różnym kierunku się mogą losy potoczyć. Ja tylko mówię o faktach, które się działy w danym momencie i o decyzjach, które były podejmowane na bieżąco, bo no nie możemy przewidzieć na 100%, co by się stało, gdyby, nie? Więc ja tylko ci mówię, że ja tak też byłem zwolennikiem tej teorii, dopóki tam ten temat się trochę nie wgłębiłem i nie posłuchałem opinii z dwóch stron, co stało za decyzją Trumana, dlaczego on się zdecydował w ogóle, żeby przeciwko własnemu chief of staff, który mu po prostu się wkurzył, że on nie posłuchał generałów i jego i chciał po prostu, zrezygnował z planów, żeby zrzucić tylko na obiekty wojskowe, lotniska i tak dalej i po prostu tyle ludzi zabić, nie? No bo ja jestem troszeczkę, nie chcę powiedzieć pacyfistą, ale jestem osobą, która raczej unika takich rozwiązań kosztem większości ludzi, bo można japoński rząd nienawidzieć za to, co zrobił, za ich brutalność, no ale dużo ludzi po prostu zginęło niewinnych tam też, nie? Więc tyle.
0: Jasne, słuchaj, zrobimy jeszcze, wrócimy do tego tematu, bo to jest w sumie
2: dobra,
0: ciekawa sprawa.
2: No, pozdrawiam
0: was, cześć.
2: No,
0: bardzo
1: cześć.
3: Ja się tylko chciałem zapytać Krawca, cesarza Krawca, czy idziemy spać, czy nie.
1: Zrzucę bombę atomową zaraz na to radio. Znudziło
3: takie
1: nudy.
2: Wy idźcie spać, a ja idę się bawić, bo u mnie jeszcze jest jasno.
3: Kiedyś o Jerry Mandarynie porozmawiamy w innym, lepszym świecie, kochani. Trochę relaksu na wieczór. A ty żyjesz? Krawiec, żyjesz?
1: Tak.
2: Krawiec, już
3: obudziłeś? Cukier ci spadł?
1: Nudy, tak. O komiksach Cukier myślałem, że ktoś ze mną o komiksach pogada, a to takie nudy.
3: Logosa byś zrobił.
1: Takie głupoty, takie głupoty, że to człowiek nic nie rozumie z tego.
3: Kurwa, kiedyś fajne radio miałeś. Pośmiać się można było, polityki nie było.
2: Zepsuliśmy mu radio.
3: To były czasy.
1: Dzisiaj nic śmiesznego nie było w tym, co wy mówiliście. Ani razu się nie zaśmiałem.
3: A jak ja się podłączyłem, się śmiałeś z tego, jak ja mówię. I zapominam słów i się nie wstydzę.
1: I tylko z tego właśnie, tego, no.
2: No, Krawiec liczył na to, że pokażesz swoją hulajnogę znowuż. Pośmiejemy się, jak na hulajnodze jedziesz.
3: Ja pokazywałem 10 lat temu, kochany, tutaj w radiu, różne rzeczy się pokazywało.
1: No. Agent na hulajnodze, no to jest śmieszne nawet. Taki agent z sąsiedztwa, właśnie jak jest superbohater Spider-Man z sąsiedztwa, to
3: dzisiaj
1: agent na hulajnodze.
3: Dzisiaj dzwonił ktoś z security do ciebie, to myślisz, że on hulajnogi nie ma, jak tak siedzi na tym stróżówce? To pewnie z hulajnogą. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.
2: Ale ma ten takiego Segwaya ma, nie? Bo to wiesz, w Stanach to mają te Segwaye ci security.
3: To ja też mam Segwaya, przyjacielu. Spokojnie. Bez.
1: A w Polsce teraz wyrzucili...
3: Segway też robi hulajnogi.
1: Wyrzucili z autobusu kolesia, który z hulajnogą wszedł do autobusu. Hulajnogofobia jakaś kwitnie tutaj w Polsce.
3: Rasiści. To są, jak to Ethan by powiedział, bo on tak nie rozróżnia zbytnio tych pojęć, bo to są rzeczy skomplikowane. Krew mnie zalewała. Powiem wam, dzisiaj biegłem na, byłem na siłowni, biegnę te 45 minut, już padam na pysk i Ethan się wypowiadał na temat kobiet. Po prostu nic mnie w życiu tak nie denerwuje, jak Ethan na temat kobiet. Podziwiam, Agnieszkę chyba zadzwoniła. Była wspaniała, bardzo cierpliwa. No. To jest po prostu, ja was podziwiam po prostu, ja was podziwiam.
2: A ja tak z ciekawości chciałem się spytać, jakie Ethan ma doświadczenie z kobietami, bo słyszałem, że tam coś tego, tu tego, ale czy tam coś więcej?
3: W radiu jesteśmy, kochany. Ja przypominam ci to, Misiu, ty jeszcze nowy jesteś, jesteśmy w radiu. Takie, just a reminder, my friend.
2: No ale to jakieś takie tutaj cenzura, to... coś tego, czy można coś więcej powiedzieć?
1: To może to, nie. Jeśli chodzi już o takie sprawy, wiesz, rodzinne, życiowe, to lepiej, żeby on był, jego zapytać, nie? Bo to tak...
2: A, to dobrze.
1: Możemy się tam to pośmiać tutaj, ale to już takie, wiesz, rzeczy, o których by warto było w jego obecności faktycznie. Ja tylko powiem, że w sumie fajnie się, to był fajny taki kontrast, bo Agnieszka jak zadzwoniła, to miejscami brzmiało jakby mama z synkiem gadała, bo Ethan tam jakby mnie baba uderzyła, to ja bym ją pach tam kopnął i by było. Na gołą
3: na kolano,
1: dupę.
3: Kobitę by wziął na kolano. Co on z tą kobitą? Co to jest kobita w ogóle? Co to kurwa jest za słowo? On jest kobit?
2: No to jest kobiet, to jest kobita, to jest kobieta, która jest często bita.
3: Okej, thanks. Kobita, moja kobita. I to jeszcze moja kobieta. To tak jak jakiś przedmiot, taką mam moją komodę, mam moją kobitę, mam, nie wiem, sokowirówkę. Jezusie.
1: Mam kobitę, prostu, mam widło na kasety, mam komputer. No, to taki archaizm chyba, tak, kobita, tak na wsi mówią, nie wiem.
3: Ja naprawdę już od 2 lat mam taki trigger jak z tym jego brakiem szacunku dla kobiet, że ja po prostu no nie mogę, mnie zalewa. I właśnie podziwiam tą Agnieszkę, że i tak na zakończenie właśnie te fantazje tam, bo on jakieś tak poszedł zupełnie w jakieś tam fantazje. Jeszcze jak mówi na przykład o tych ukraińskich kobietach czy coś, to po prostu normalnie wziął w pysk, od razu bym gościa strzelił i nie no. Na kolano, tylko od razu bym strzelił. Bo
1: nie no, na gołą dupę. Szkoda, że... Na gołą dupę byś przez kolano zastosowałbyś te metody, które Ethan tak tutaj promuje.
3: Nie, on się nie myje, to co ja będę jego dupę trzaskał.
1: Jeszcze nie bądź taki okrutny. Czasem się myje na pewno. Ale
2: to... on tam by zaraz patelnię wsadził, bo na sposoby i to by nic nie dało.
3: Jakiś kabelek, coś tego, jakiś telefon Huawei, czy...
1: Ethan to taka postać jak z kreskówki trochę, jak taki królik Bugs, nie? Który ma rozwiązanie na wszystko jakieś takie kreskówkowe. Ale to tak, są tacy ludzie, którzy mają takie proste rozwiązania na problemy, z którymi się cały świat boryka, to oni by to zaraz, tu właśnie sznurek, patelnia, tu by przez kolano, a co to za problem? No ja bym poszedł i im powiedział... Co wy se myślicie? To takie właśnie proste...
3: Tak. Ale to też takie, wiesz, trochę respektu dla tych, no, taki nauczyciel, nie wiem, tego wychowania seksualnego, o tym też wspominaliście, versus w porównaniu do Ethama na przykład, nie? No, który przekaże jakieś wartości, które mają sens, nie? Spójrzmy na reality, taki check zróbmy, nie? Po prostu jakie są skutki, czy owoce tego właśnie jego podejścia i takiego no, człowieka, który ma jakieś doświadczenie, nie wiem, wie, jak opowiedzieć, że dzieci na przykład muszą się myć często w miejscach prywatnych, muszą się, że nie spłycajmy tego ciągle do jakichś takich mitów o samogwałtach i innych rzeczach, jak to on by określił, przypuszczam tego słowa, by użył to żart z mojej strony, ale to jest właśnie takie no, smutne, bo naprawdę ja bym 100 razy bardziej na default zaufał takiemu przeciętnemu nauczycielowi. On bazuje na tym, co mu powiedziała zakonnica o tym, jak będzie wyglądało niebo. Ta zakonnica, przypuszczam, była może molestowana, może nie miała prawa do, nie wiem, prywatności. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy rozmawiali z 1000 zakonnic, to jest one są bardzo nieszczęśliwymi kobietami, a teraz będę budował swoją całą teologię na temat tego, jak będzie wyglądało niebo, jak co powiedziała mi zakonnica 30 lat temu. To jest fascynujące dla mnie, to jest naprawdę nie do pojęcia.
1: No, bardzo mało się mówi o ciężkiej doli zakonnic. No, no to też kiedyś ten temat poruszałem na antenie. Zakonnice nie mają żadnej kasy, żyją właściwie jak nędzarze. Tam im wydziela 10 zł na dzień,
2: takie,
1: matka przełożona.
2: To takie współczesne w sumie niewolnice chyba, nie? Te zakonnice.
1: Tak, wszystko jest jakby były niewolnicami.
3: Prawa są im odebrane. Podstawowe prawa człowieka, jak prawo do korespondencji. Zakonnice w Polsce nie otrzymują listów. Te matka przełożona czyta ich listy. To jest przestępstwo przecież.
1: Przełożona, no.
3: Przecież to jest przestępstwo. I to są, to są fakty udokumentowane, nie wiem. Jest ta książka, zakonnice. Etam by zmienił tytuł. Ja sobie nie pozwolę na ten brak respektu.
1: To ja zmieniam.
3: Odchodzą
1: zawsze
3: po cichu. On zawsze powtarza trochę inny tytuł. Odchodzą po cichu. Jest tam, nie wiem, 20 historii. Teraz opublikowana została druga część tej książki. To jest naprawdę trudne. A budowanie jakichś swoich podstaw wiary w cokolwiek, to jest kiepskie, nie?
1: I ktoś mi będzie próbował wmówić, że Kościół to nie jest patriarchat. Nie, kobiety mają... są. Matka Boska była też kobietą. Jest wielki szacunek do kobiety. Tak, tylko że ksiądz może wszystko, jest bezkarny, żyje sobie jak król, a zakonnica żyje jak nędzarka, cały dzień ciężko tyra, pierze, gacie, zajmuje się niepełnosprawnymi. Mało tego, jej nie wolno obejrzeć filmu, nie wolno im się śmiać. One mają takie zakazy, że one nie mogą sobie iść i żartować, no chyba, że jak nikt nie widzi w ogóle w drodze w jakiegoś wyjątku, ale one są karane za takie rzeczy. Można by długo wymieniać, to jest najpodlejsza praca, chyba jedna z najpodlejszych, jaka może być. Być zakonnicą. Naprawdę, strasznie
3: Doubt,
1: mi szkoda.
3: Taki film jest, nie wiem, czy widziałeś. Widziałeś Doubt?
1: Nie.
3: Doubt to zwątpienie. Doubt. Doubt. W angielsku to jest zwątpienie, czy ja nie wiem, jak to się mówi po polsku, jak to był przetłumaczony. Bardzo dobry. Właśnie pokazuje taki kontrast. Siedzi, nie wiem, czterech księży, żre te kurczaki, takim, wiesz, ociekają z ryja, tłustych ryjów, a te właśnie zakonnice myją dupy po prostu jakimś dziadkom, nie? W potrzebie. Tak to właśnie wygląda, tak to było, jest. I no niestety, no taki model fajny mamy, nie? Który dalej nie wyewoluował z jakichś wieków średniowiecznych, nie?
1: To jest horror po prostu.
2: Zobacz, Kuba, co sobie wczoraj kupiłem.
3: O, wódka ziemniaczana. To jest straszne.
1: Monopolowa? Wódka monopolowa?
2: Monopolowa, ale... Tak, monopolowa.
1: Jaka marka? Wódka monopolowa.
2: No, ale słuchajcie, to nie jest... Znaczy, to jest... Jest napisane Product of Austria. Więc chyba robiona na jakieś... Nie wiem, nie robiona w Polsce. Ale dobra, po... dobra. Ale po polsku napisane. Jakiś Baczewski, Austria... Dobrze się pije.
3: Pewnie zakonnice się narobiły, jak to produkowały też. Kto wie.
2: Wyciskały z ziemniaków.
3: A teraz burżuj w Kalifornii będzie chlał polską wódkę. To jest
2: kwalicy zakonnic. Tam nie chcę... Ja na przykład bardzo, bardzo rzadko piję alkohol, więc nie chcę być tutaj od razu odbierany, że jak się upijam na nocnym radio. Ale po prostu wczoraj sobie kupiłem, bo dawno nie piłem.
1: No to na zdrowie.
3: Ale fajnie, bo złapałeś uzależnienie. Ja też wam bardzo dziękuję, będę też zwijał się powoli. Trochę trzeba życia w życiu mieć, rodziną się zająć, kochanie. Ale fajnie, że robicie to, co robicie. Tomisiu i Jacek, to takie dwa największe kontrybutory ostatnie, mi się wydaje, Krawiec, co? Dobrze mówię?
1: No, pojawiają się nowe charaktery w nocnym radio, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze do niedawna byliśmy tylko ja i Potrzeba, właściwie tak zostaliśmy sami na pokładzie trochę. A teraz Jacek, Bajtiter, Tomisiu, Błażej, no kupa osób fajnych dzwoni i dużo wnosi do audycji, więcej telefonów jest. No dzieje się, ja się bardzo cieszę.
2: No, pandemia dużo zmieniła.
3: Ja się cieszę, że ty się cieszysz i że masz takie fajne charaktery, które mogą wnosić taki świeży punkt widzenia i też mają taki kiepski akcent jak ja chwilami. Wiadomo, że no, nikt Kubie nie dorównuje, no bo będę tutaj skromny, to jeszcze trochę im brakuje, ale dają radę chłopaki, naprawdę dają radę, to się ceni. Raz jeszcze dziękuję i ja pozdrawiam serdecznie Gosię na czacie, uściski kochana i tej tą Agnieszkę serdecznie, która dzwoniła i miała tyle cierpliwości dla Etama, też świetny głos ona. Agnieszka ma świetny rock'n'rollowy głos, ona mi przypomina tą Agnieszkę Chylińską, która o, dość, siłę. Nie będę śpiewał, bo już za późno jest, ale kochani jesteście. Trzymaj się,
2: no, trzymaj się, no, trzymaj się na razie.
1: No, cześć, Kuba, hej, hej.
3: Hej, hej, hej.
2: No.
1: Nie, no, Chylińska to bardziej to tak śpiewa Nocne Radio!
2: Tak, ja też raczej nie słyszałem, żeby ten głos był podobny do głosu chylińskiej. Raczej bardziej taki aksamitny głos ma Agnieszka. Może bardziej, no trudno mi teraz tutaj porównać, bo rzadko słucham polskiej muzyki, ale bardziej z tej piosenki Agnieszka tu już nie mieszka.
1: No.
2: No, także...
1: Także kończymy.
2: Widzisz, takie jest życie. No, kończymy.
1: Weź tam, ja też kończę. Weź tam ten, nam coś fajnego, zapodaj jakieś fajne... Show zrób Tomi. Już tu się Tomi zmienia właśnie w takiego Tomiego Vorsetti. Już ma koszulę hawajską. Wy tego nie widzicie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Ma spluwę. No, to takiego Tomiego to ja rozumiem. No.
2: No, ja muszę uważać, bo tutaj zauważyłem, że coraz więcej spędzam czasu na nocnym radio. Już niedługo też...

0: tu. Nigdy nie wiesz, czy osiągniesz w życiu cel. Yeah.
1: Tak śpiewa Chylińska. O. No, fajny był telefon Agnieszki. Też tak mi się wydaje. I tak temu Etamowi tłumaczy, jak komu dobremu, no, to przemoc domowa, to taki strasznie jesteś infantylny, Etamie. No, przemoc domowa to nie jest, że cię z wałkiem goni, jak ty sobie tam na bajkach widziałeś. No to wiesz, to jest inaczej. Nie, tam, ale tam znam sposoby, on by wziął przez dupę, na gołą dupę by pasem, by spokój był. No, to takie, niektórzy mają takie sposoby na wszystko, nie? Z dzieckiem problemy wychowawcze, to bym wziął na gołą dupę i żona stosuje przemoc domową, no to bym wziął na gołą dupę. Wkurwia cię urzędnik i ci kontrole robią, to wziąłbym na gołą dupę. Chciałbym zobaczyć Etama, jak tak przychodzą do niego jacyś urzędnicy, jakieś urzędasy z izby skarbowej, a on ich tak na gołą dupę, jednego, drugiego. Paszli won i się zachowywać mi tu, a nie mi kontrolę tu robić. No, a zakonnice, no mówię, no mają przerąbane. I popatrzcie, jakie to jest wymowne i że Kościół chrześcijański, który powinien się opierać na jakimś współczuciu, na empatii, no, na tych wszystkich chrystusowych wartościach. A kiedy, czy słyszeliście, żeby kiedykolwiek ktoś poruszał gdziekolwiek takie tematy właśnie, jak my tutaj, o tych zakonnicach? Ja o tym bardzo dużo mówiłem w audycjach. Kiedyś z pół audycji o tym gadałem. Kuba też zapraszał przecież autorkę tej książki, z nią wywiady przeprowadzał. Ale jakoś tak nie słyszę, żeby dla katolików to problem był, że zakonnice są traktowane jak ludzkie śmieci, jak niewolnicy, jak tania siła robocza, a nawet gorzej, bo tania siła robocza czasami ma no jakieś tam, może sobie, nie wiem, coś pójść po tej pracy, coś robić, a tutaj nie. Po prostu nawet się nie wolno cieszyć, nie wolno sobie filmu zabawnego obejrzeć. Nie masz za co sobie kupić, jest gorąco, chce ci się pić, nie masz pieniędzy, bo nie dostałaś od matki niejednokrotnie przełożonej, która jest najczęściej taką suką po prostu, która tym księżom włazi w dupę, a te swoje koleżanki, inne zakonnice traktuje no właśnie podle. I co? I się jakoś nie jest to problem w kościele. Za to lepiej gadać, czy gender, czy nie gender, nie? Czy masturbacja, czy nie masturbacja? To są problemy dla katolika, tak? Weźcie się, jak tacy macie być, to się, wiecie co, to się pierdolcie w sumie, tak wam powiem. Sorry, że tak ostro, ale nie wiem, no mnie to boli na przykład. Mnie to boli jako niekatolika i strasznie mi szkoda tych kobiet. A czy, nie wiem, jak słucha mnie teraz jakiś katolik, który się uważa za dobrego człowieka, czy się kiedyś zastanowiłeś nad takim czymś? Jaki jest straszny los tych służebnic bożych? Pewnie nie. Są ważniejsze sprawy. Na przykład się obrażać, że ktoś coś powiedział na kościółek. Nie wiem, sorry, ale po prostu jestem tak wściekły, jak o tym myślę. Jest tak podłe, tak jakieś niesprawiedliwe, takie wstrętne, że się nóż w kieszeni otwiera. Najgorszą robotę wykonują zakonnice w kościele. Samą najgorszą robotę. Oczywiście też były te zakony, gdzie siostrzyczki naprawdę wielkie zło czyniły. Sprzedawały dzieci pedofilom. Wykorzystywały z kolei młode dziewczyny. To w Irlandii, no znamy te sprawy, tak? Jako tanią siłę roboczą, gnębiły je. Ale to jest właśnie przeniesienie pewnych reguł, które im narzucono na innych. To zło wraca i promieniuje. Więc po prostu, nie wiem. Sorry, może za ostro mówię. Jeśli słucha mnie teraz jakiś katolik, czy katoliczka, jeśli się uważacie za członków kościoła chrześcijańskiego, jakby nie było, to się może zastanówcie nad sobą trochę, czy jakie macie priorytety i czy się faktycznie przejmujecie strasznym losem właściwie członków

własnego kościoła, nie? I funkcjonariuszy własnego kościoła. Czy się kiedyś tym przejęliście? A może nie, może wam to zwisa, nie? Bo może to jest coś... Nie wiem, no, zawsze możecie powiedzieć, że o tym nie wiedzieliście. No to teraz już wiecie. I się może zainteresujcie. I może zróbcie coś z tym. W końcu to wasz kościół, nie? Dlaczego ja jako ateista, który woli sobie Dawkinsa posłuchać, ma tutaj coś naprawiać, pisać jakieś petycje, coś mam, co ja mam robić? To jest wasz kościół, zróbcie coś z nim, naprawiajcie go. Chyba, że wam nie zależy, niech se zgnije, nie? Niech będzie przegniły, zepsuty, wstrętny, niesprawiedliwy, niech ludzie tam cierpią, ale będzie i to ważne, że jest, nie? Nieważne jaki. Ja pierdolę, no. Bo to, co w Watykanie się dzieje, to lobby homosiów prężne. Afery w Banku Watykańskim. Kurde, no to tyle macie do naprawiania, że wam życia nie starczy. To nie wiem, czy możecie coś w ogóle zrobić, czy jako wierni macie w ogóle jakąś możliwość, żeby coś zrobić. Bo możecie sobie napisać jakieś tam petycje i możecie zebrać 5 milionów głosów, ale Kościół to nie jest instytucja demokratyczna. Tam te wasze 5 tysięcy głosów może w koszu wylądować i się będzie śmiał. Taki gruby, taki spaślak, jakiś w koloradce. Napisali, myślą, że coś tu wskurają. A to lewackie podszepty były, proszę ojca, prawda? No tak, proszę ojca. Tak, tak. Dobra, zostawmy Dawkinsa, nie musicie go lubić, możecie nawet uważać, że bredzi. Mnie to zupełnie jakoś ani nie denerwuje, nie drażni. To ja sobie słucham Dawkinsa, wy sobie słuchajcie, nie wiem, kogoś tam innego, papieża, księdza proboszcza, biskupa, katechety. To... A dlaczego uważasz, zapisawszy, że Dawkins bredzi? Bo tak coś to konkretnie, nie? Takie tam zarzuty, że Dawkins to głupek, to że bredzi, no to wiesz. To niewiele wnosi. Znaczy, dla mnie to... Nie szukam sobie jakichś idoli w sumie, żeby tam wysławiać teraz Dawkinsa. Podałem to jako przykład, no taki trochę z dupy, że już wolę sobie Dawkinsa posłuchać. Co ma profesor Dawkins do powiedzenia niż jakiś ksiądz i tyle. Nikomu tu nie chcę umniejszać, ale to, o co bym apelował, to żeby wierni więcej oczekiwali od swoich kapłanów, żeby ich pilnowali, żeby starali się Kościół naprawiać. Żeby zadbali może o los tych zakonnic też trochę, nie? Tyle. No ale to wszyscy zapomną. Jutro już nikt nie będzie o tym nawet pamiętał. I lepiej będzie sobie tam popsioczyć na Dawkinsa, czy na gender, czy na komuchów, czy coś, albo o szatanie pogadać, nie? No bo to takie tematy... takie ciekawsze, nie? To lubimy odwracać głowę od czegoś, co jest drastyczne, złe, straszne. To odwracamy głowę i siup w świat bajek na przykład. I zastanawiamy się, czy szatan jest osobowy, czy bezosobowy? Czy szatan może przez feng shui wpłynąć na mózg młodego człowieka? Czy homoseksualizm, czy ta nowa lewica, homoseksualiści są w stanie zdestabilizować sytuację w kraju? To ciekawsze tematy, nie? A to, że tam ktoś cierpi, że całe życie jest nieszczęśliwy, to tam, co do nas obchodzi? Zresztą i tak nic z tym nie zrobicie. Bo nie macie prawa głosu za bardzo. Możecie się odwoływać przez okno. Albo sobie tam gdzieś na czacie pokrzyczeć, czy na forum jakimś, czy napisać petycję, którą wszyscy będą mieli w dupie i w sumie co tu można zmienić? Jak tu można coś naprawić? O, zapisawszy już podchwycił temat.
z osobowym szatanem. To nie wiem, to możesz się zastanawiać, ile diabłów się mieści na główce od szpilki na przykład. To jest dobry temat. Ja uważam, że tak między 7 a 12, nie mam pewności, to by trzeba jakąś inteligencję katolicką tu rozpytać. No nic nie zmienisz. No właśnie, i to pokazuje, że Kościół jest słabą instytucją. Znaczy kiepską, po prostu do dupy, zgniłą, wstrętną, że nie można nic poradzić na wielkie zło w nim, które jest. To jaki to ma sens? Gdzie tu jest jakaś wielkość? Gdzie tu jest jakaś świętość, że nic nie można zmienić, nawet jak... Co, jak zaczną już na potęgę księża, nie wiem... Coś im strzeli do głowy i zaczną wszystkie dzieci molestować i to wszyscy spuścicie głowy i powiecie, że no nic nie można zrobić, no. No nic nie można zrobić, no. No, no co człowiek może? No nie wiem, mi się tam Bóg urojony podobał. Zresztą jako ateista nie potrzebuję jakichś wielkich autorytetów, żeby nimi szafować tutaj i cytować i popisywać się jakimiś cytacikami. Po prostu sobie jestem ateistą i już. Dobra, będę zmykał. Szykuje się fajna rzecz, szykuje się fajna gościni. W Spelunie i może być fajnie, jeszcze tutaj dogadujemy sprawy, no dobra, dzięki, że byliście, dzięki za słuchanie i do usłyszenia się z wami kiedy, no może nawet dzisiaj, bo czwartek w sumie to też jest takie okienko, że można zrobić luźne gadki. No ale zobaczymy. Czasami muszę sobie też trochę odsapnąć, nie? Dobra. A dzisiaj mieliście dużo słuchania. Był jedne luźne gadki, potem fajna, dzisiaj ciekawa i barwna audycja Błażeja, potem znowu luźne gadki. No tak więc właściwie nocne radio teraz czasami to nadaje przez pół dnia. Więcej jest gadania, milion razy więcej gadania niż w jakimś radio Nowy Świat, gdzie połowa to muzyka, a reszta to jakieś takie pierdolety, trochę reklam, wiadomości i co tam, tak nie ma czego słuchać za bardzo, nie? A tutaj macie cały czas rozmowy, telefony, dyskusje na różne tematy. Też dużo robią komentarze na czacie, za które dzięki. Przypuszczam, że dla wielu ludzi, którzy sobie odtwarzają audycję, to ciekawe jest też posłuchać, co pisaliście na czacie, tak po prostu. Czaty wróciły, już YouTube tu nie robi siupów i się wyświetla się ponownie czat i zapis czata. Tak więc można sobie słuchać i jednocześnie poczytać, co ludzie piszą, a często są naprawdę bardzo ciekawe komentarze, często merytoryczne bardzo, dużo wnoszące albo wesołe, takie no, naprawdę fajne żarciki tutaj się pojawiają, tak więc no ludzie robią robotę, na pewno. Okej, to ja sobie idę. Do usłyszenia. Cześć.

A, przypominam jeszcze, że spadła cena, to już pisałem na czacie, spadła cena Wiedźmina Trójki. Jak ktoś jest taki zapóźniony w grach jak ja i dopiero teraz się z tą grą zapozna bliżej, bo tam oglądałem gameplaye, patrzyłem jak to wygląda i tak dalej, ale jeszcze nie grałem. No to ma okazję kupić bardzo tanio, bo za 44 zł, przypadek? Nie, kurwa, sądzę. Można kupić grę plus dodatki. Tak jest bardzo dobra cena, nie?

Oczywiście tym, którzy jeszcze nie wiedzą, przypominam, że jak coś się u nas dzieje, to zazwyczaj o 21, ale ostatnio też i wcześniej czasami. Najlepiej sobie ustawić jakieś przypomnienie, oczywiście zasubskrybować kanał, kliknąć na dzwoneczek i tak dalej. A jak ktoś chce mieć pewność i dostawać powiadomienie jeszcze dodatkowe, takie na maila, to mamy powiadamiacz, ale tylko w strefie premium. To dla tych, którzy na Patronite wspomagają, ale też jak ktoś jest tutaj hojnym darczyńcą, to może się zawsze odezwać na kontakt@nocneradio.pl i się tam przypomnieć, słuchajcie, ja tu jestem platynowy sponsor, prawda, i ja się domagam, aby mnie udostępniono strefę premium. No, w której ostatnio za bardzo nic nie ma nowego, no ostatnio już od dawna w sumie. No, zaniedbaliśmy. Stąd może nie ma też przyrostu na Patronite żadnego. Są tylko tacy wierni sponsorzy, którzy po prostu się bezinteresownie nas właściwie na tym Patronite sponsorują cały czas. Za co oczywiście też wielka wdzięczność dla was i chwała na wieki. Amen.

Dzień dobry. Jak wszystkim się dzisiaj żyje? Mam nadzieję, że powoli i dobrze. Dzisiaj taki temat. Poranna herbata. Chociaż dla niektórych poranna kawa. Niektórych yerba. A dla niektórych po prostu szklanka wody. Każdy ma jakieś zwyczaje poranne, prawda? Jedni właśnie muszą wypić jedną filiżankę kawy na przebudzenie. Ja na przykład bez herbaty nie mogę zacząć dnia. Niektórzy bardzo lubią zacząć dzień od tak zwanej właśnie tej szklanki kawy i na przykład jakiejś jajecznicy, czy może tutaj kanapki, lub innych właśnie potraw. Dzisiaj się tak właśnie zastanawiam, jak można dobrze zacząć dzień. Dzień dobry, ja mam Oto. Ja sobie tutaj czacik od razu przesunę. No, takie jak zwykle luźne gadki, poranne. Na temat śniadaniowy. Wręcz taki, myślę, każdemu bliski. Nie każdy ma czas jeść śniadanie, no niektórzy śpieszą się do pracy, więc po prostu biorą to, co mają, pod rękę kanapka, prawda? Niektórzy mają więcej czasu, więc przygotowują coś trochę dłużej. Każdy w pewien sposób podchodzi do tego śniadania. Unikatowo, mi się zdaje. Ja swego czasu tak naprawdę bardzo dużo płatków śniadaniowych jadłem. To u mnie mleko i płatki to był taki standard. Coś, bez czego nie mogłem przeżyć. Wiele ludzi powie, że to niezdrowe. Ja wtedy myślałem w sumie, że to będzie coś takiego, co... A, płatki, wiecie, nie? Że zboże tutaj, trochę mleka, więc powinno być zdrowe. No ale jak spojrzycie na skład tego, no to jest tam dosyć dużo węglowodanów, czyli też cukrów.

0: Cześć, Wojtek. Tak, pewne osoby, tak, Zenku. Dzisiaj ja jestem, dzisiaj jest Gumball. Śniadaniowo. Trochę jeszcze nie przebudzony, może słychać po mnie. Trochę obudzony, bo już nie śpię, ale to nieważne. Ważne, że jest jakiś temat. Temat to właśnie śniadania. Także jeżeli macie jakieś własne takie rytuały śniadaniowe, to podzielcie się nimi, bo no, to jest ciekawa rzecz. Każdy jakieś śniadanie ma, czy to w pracy, czy to w domu, coś zawsze je. Owsianka na wodzie z bakaliami, synek. No, też słyszałem właśnie, że ta owsianka to jest coś takiego zdrowszego. Tylko ja nigdy nie rozumiałem jedzenia tego na wodzie. W sensie, ja chyba już jestem po prostu wychowany na mleku. I dla mnie mleko to jest podstawa takiego pożywnego dla mnie jedzenia, jeśli chodzi o właśnie jakieś płatki, jakieś tutaj owsianki. Zawsze lubię to z mlekiem. I owsiankę też lubiłem bardzo jeść, tylko właśnie na mleku. Swego czasu nawet coś takiego, nie wiem, bardzo prosty przepis, zupa mleczna, prawda? Owsianka i mleko, tylko gotowane. I to jest też całkiem dobre, no może nie jest do końca zdrowe, bo pewnie też tam wyjdzie, że w tym mleku albo w czymś, no ale dobre jest. No czy wszystko, co musimy jeść, musi być zdrowe, czy nie możemy sobie pozwolić, prawda, na takie trochę też tłustsze śniadanie, trochę takie bardziej unikatowe? Myślę, że fajnie. Kiedyś też miałem taką rzecz, że bardzo lubiłem kanapki z dżemem na śniadanie. Tylko ja mam taki unikatowy sposób robienia kanapek. Jak większość ludzi po prostu kładzie ten dżem, to ja zawsze muszę dać masło przed tym. Nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tak... jest to dla mnie bardziej smaczne wtedy. Już myślałem, że poranna pijawka. Nie. Dzisiaj poranny Gumball. Zastanawiałem się, ogólnie jeszcze dzisiaj patrzyłem się na swój rower i tak stwierdziłem sobie, że muszę go odrdzewić. No, w każdym wypadku mam plan, dopóki nie będę miał, jak to się mówi, rowera 2.0. Wymienić zębatki. Cały czas czekam z tym, bo prawdopodobnie dopiero w poniedziałek mi wpłynie hajsiwo z moich pracach illesowych, ale to jest akurat praca, która, jak to się mówi, no trzeba wykonać, bo się samo nie zarobi, prawda? No i w każdym wypadku patrzyłem się na ten rower i patrzyłem się, że tylko na zębatki właśnie są do wymiany właśnie błotniki. Tak ogólnie to już mam całkiem dobrze ogarnięty ten rower. No rama jest nadal z tego Wigry, no ale on już ma tam nowe przerzutki, nowe opony, ma tam już nawet takie dorobione części, całkiem wygląda już, wystarczyłoby go pomalować. I powiem wam, wygląda już praktycznie jak nowy rower, jakby się go pomalowało. Poza ogólną budową, no, ale nie ma tragedii. Też da się na czymś takim jeździć. W ogóle rowery to jest też taka bardzo poradna sprawa. Myślę, że jedna z tych rzeczy, którą zbyt mało ludzi robi, poranne przejażdżki, to też jest fajna sprawa.
1: Zenon. 10 zł na wiatraczek do roweru 2.0.
0: O, dziękuję. A to może ja wstawię ten. A czemu mi się nie pojawia właśnie? Coś się zepsuło. O, to tutaj tak zrobię. Zaraz wrócę do tego. Coś mi się nie wyświetla w donate. Okej, teraz już powinny się wyświetlać. Miałem ten licznik. Czy mogę go tutaj sobie ustawić? Czekajcie, może mam ten licznik gdzieś. To ja potrzebuję go mieć po tej stronie. I proszę bardzo, tu jest licznik. Także tu jest. Jak to mówią, ile zbierzemy, tyle zbierzemy. Jeśli nie zbierzemy na rower 2.0, to może chociaż uda mi się dopicować ten rower. Ale na pewno coś z rowerem będzie. Także no chociażby nawet jak już te części mi przyjdą i ogarnę ten, to mam taki zamiar, żeby zrobić jakieś audycje. Pierwsze zrobię takie niepubliczne. Także polecam być na Discordzie, bo one będą prawdopodobnie na Discordzie. One będą na nocnym radiu, tylko będą niepubliczne, więc kto będzie na Discordzie, będzie miał szansę je obejrzeć. Stajnia Augiasza mieści się w Szczecinie. Nie wiem, czym jest stajnia Augiasza, ale sprawdzę to. Stajnia Augiasza. W mitologii greckiej król Elidy na Peloponezie. Jeden z Argonautów, jego pochodzenie jest podawane odmiennie w zależności od źródeł. Niektóre podają, że był synem Heliosa i Nausidame. Inni uznają go za syna Posejdona. Dzięki szczególnej przychylności bogów posiadał niezliczone trzody i stada koni. Czyli taka stajnia z końmi. Tu widzę takie ciekawe zdjęcie, ale nie wiem dlaczego z wodą. Czy on, nie wiem, miał rzekę w środku tej stajni? Tak tutaj pokażę to. O co tu chodzi mi. To zdjęcie wrzucę. Czekajcie momencik. Mam takie dziwne zdjęcie tego, tej stajni. No, niech będzie już tutaj. Nie chcę się specjalnie jakoś tego ustawiać. Nie wiem, czy człowiek po prostu tak sobie zrobił, że to tak wygodni mu, ale nie wiem, nie, to woda jest, czy co to jest? Znaczy wygląda jak woda, nie? To o to chodzi, że to ta stajnia ma być taka, że woda przez nią przechodzi? Stajnia Augiasza w ogóle, zobaczmy o co tu chodzi. W mitologii greckiej sprzątanie nigdy nieczyszczonej stajni. Rozumiem. Mówili, że masz do wykonania pracę niczym... niczym Achilles. Jedną z 12 prac Achillesa było posprzątanie stajni Augiasza. Aha, rozumiem, no tak. Właśnie teraz to przeczytałem, teraz tak się zbiegło. No tak, no ale nie wiem, czy chciałbym tam akurat jechać, bo słyszałem... To jest jedna z tych rzeczy, której nie rozumiem. Ja sam mam brudno w pokoju, ale nie lubię kącików. To znaczy, jak gdzieś w kąciku mi się zbiera brud, to już jest moment, w którym ja sprzątam, bo ja mam może nie tyle estetykę, ale mam OCD i to jest no zaburzenie nerwicowe. Po prostu, gdy widzę w pewnym miejscu za dużo brudu, muszę posprzątać no moje takie nawyki. No, to się jeszcze w innych dziedzinach życia objawia, ale tak, to sprzątanie to u mnie jest wtedy, kiedy już mnie wkurza. Polecam 12 prac Asterixa. A słyszałem o tym, to film był czy kreskówka, bo tam Asterix i Obelix to akurat miało bardzo dużo różnych rzeczy. Filmów, kreskówek to... To także było sporo. Może nawet to kiedyś oglądałem, bo kiedyś właśnie byłem fanem. Tak. I sobie tutaj spoglądam przez okno. Kurczę, jaka ładna pogoda. Jestem wkurzony, że jeszcze nie mogę ruszyć na tym moim rumaku. Najchętniej ja już bym teraz wsiadł na rower i jeździł. Kiedyś miałem rolki. Ale na rolkach nigdy się nie nauczyłem jeździć. Jakiego Achillesa, Heraklesa? A to nie wiem, tutaj to widzę jest jakiś spór, że Herakles, Achilles, a to ja nie wiem. To ci bogowie greccy, rzymscy i w ogóle ta cała kultura jest dla mnie dosyć trudna do ogarnięcia. Mieszają się te pojęcia. Zresztą sami bogowie się mieszają mi. Synonimy: stajni Augiasza, bałagan, chaos, galimatias, nieporządek, nieład. No, bardzo ładnie. To takie słowa ważne do zapamiętania. No, ja akurat nie jestem jakimś wielkim fanem sprzątania, ale od czasu do czasu zdarzy mi się to zrobić. Polecam każdemu też posprzątać swój komputer od czasu do czasu. To jest coś, o czym zapominamy, a komputer też potrzebuje sprzątania. Ja na przykład zapominam sprzątać monitory, więc moje monitory często są bardzo takie, no, niechlujne, nieładne, brzydkie. No, nic ciekawego po prostu. Hello WB, cześć, witaj na tym powolnym streamie. Wolnym niczym ten dzień. Taki czwartkowy. Myślę, że niespecjalnie wyjątkowy, ale na pewno jakiś może ciekawy. Zastanawiam się tak cały czas, kiedy w końcu będzie 30 stopni codziennie. Kurczę, to jest coś, czego ja po prostu chcę. Błagam, słońce, daj mi tak, żebym ja już mógł się przypalić. Na razie jest ciepło, jest fajnie, niektórym to pasuje nawet, ale ja lubię trochę upałów. W sensie, wolę nawet, jak nie muszę mieć dużo rzeczy na sobie, krótkie spodnie, jakaś koszulka, żonobijka, ewentualnie coś tam innego i bio na dwór. Bo to zmyślone jest i starożytność działa się w średniowieczu. Według oficjalnej chronologii tak twierdzi naczelny szur Lechi G. Tarasiuk, czy nie wiem, czy tu źle napisałeś, ale cześć Lukacjusz. No ja nie wiem. Nie mam pojęcia, tutaj ciężko mi byłoby coś stwierdzić, bo się nie znam tak naprawdę na tych teoriach historycznych, ale słyszałem, nie? Ziemia ma 100 lat, prawda? Wszystko zmyślono. No to tak, gdzieś były takie teorie. Jak to było? Rzym upadł w XV wieku. No właśnie, może to nie upadł, może dopiero wtedy te właśnie teorie powstały, XV wiek, nie? Te wszystkie stworzyli teorie na temat tego tam starożytności i innych pierdół. Nie wiem, no może. Ostatnio w ogóle była taka temat śniadaniowy ostatni, chociaż śniadaniowy to trudno powiedzieć, bo to była trzecia nad ranem, a ja frytki robiłem. Tematy McGrawa. Kurczę, nie chcę w ogóle ich poruszać, ale powiem, że może zbuduję. Jest szansa na to. No, także to tylko tak chciałem pomknąć, tylko w takim sensie, że on będzie może zbudowany i to tyle. Ale nie wiem, czy działa, ale to nieważne. Po prostu może się pojawić jakiś filmik, gdzie ja testuję to. Znowu o frytkach. No tak, frytki niezdrowe na śniadanie. Ja się przyznaję, bez bicia, mi się często zdarza, jak nie mam po prostu nic do jedzenia, zrobić sobie frytki. I to jest zła rzecz, wiem. Przyznaję się bez bicia, ale mi się po prostu nie chce czasem gotować. To są teorie za wschodniej granicy. Mogą wydawać ci się zbyt egzotyczne. Cholera, no nie wiem. Ja, dla mnie egzotyczne to już wydają się teorie polskie, no ale wiesz. No może. No, w każdym wypadku, pan Rosyja, no to... No nie wiem, no ja się nie znam na tutaj różnych takich rzeczach. Jak oglądałem sobie jeszcze dzisiaj w ogóle program telewizyjny, Boże, telewizyjny, YouTube'owy na temat telewizji. I tak było na temat tego, że telewizja zamiera powoli, to znaczy nie w takim sensie, że już znika, ale budżety nie pozwalają na to, co kiedyś, i powoli wyrównuje się jakość. I to, co w telewizji kiedyś było, wiecie, standardem, dzisiaj to już jest wysoka jakość. A to, co kiedyś na YouTubie wyglądało słabo, dzisiaj jeszcze słabiej wygląda, więc YouTube po prostu się rozwija bardzo szybko, telewizja trochę spada i gdzieś ta jakość się zacznie wyrównywać. Chociaż dla mnie od dawien dawna już się wyrównywała w momencie, znaczy nie w momencie, kiedy porównujemy na przykład takich telewizji śniadaniowych, które są bardzo popularne wśród starszych ludzi. Nie wiem, czy młodzi oglądają, czy może nawet ci... No mi się zdaje, że to jest 50 plus telewizja. Trzeba mieć naprawdę już naliczonych tych punktów życia. Nawet 60 powiedziałbym. 50 to jeszcze jest ten wiek, w którym jeszcze chyba nie łapiemy się na takie rzeczy. Ale tak ogólnie telewizja śniadaniowa dla mnie to jest trochę komedia. Ja teoretycznie robię taką telewizję śniadaniową teraz. Ale lepszą, bo przynajmniej ja porozmawiam na jakieś ciekawe tematy. Tak było, nie odpaliłem Skype'a nocno-radiowego, ale myślę, że chyba nikt nie dzwonił. Jakby ktoś dzwonił, to odpalę go teraz, ale to chyba nie sądzę, że ktoś będzie. Tak, zapamiętaj. Ja sobie zrobiłem takiego myka, nawet nie wiedziałem, że zapamiętało mi teraz Skype'a nocno-radiowego. I mogę używać dwóch kont jednocześnie. Gdzie to było? Zawsze ten Skype dla mnie to jest trochę problem. Nie wiem, wiecie, niby starsze oprogramowanie. Kiedyś ten Skype był prostszy dla mnie. Może po prostu jestem już za bardzo boomerem. Już jestem przyzwyczajony do tego, co kiedyś było. Bo ja ze Skype'a przestałem korzystać w momencie, kiedy wyszedł Discord. W telewizji śniadaniowej gotują jedzonko. Będziesz coś gotował. O kurde. Frytki się liczą? No nie, dzisiaj nie mam. Ale w ogóle przepraszam, tak zacząłem znowu się śmiać. A to ja jestem na odwyku, teraz nie mogę się śmiać. Dostałem taką informację, że dużo się śmieję. No może teraz bardziej poważnie będę prowadził, a przynajmniej nie będę się śmiał swoich własnych, jak to się mówi, słabych żartów. Ale tak, frytki. Tylko frytki niestety mam w domu w tym momencie. Nie byłem na żadnych zakupach, a powinienem. Znaczy jeszcze jest kurczak, nie? Jakieś tam ziemniaki, coś takiego. Tam rzeczy, które mają pójść, ale to raczej, jak dobrze wiecie lub nie wiecie, tutaj rodzina też mieszka. Bo to jednak nie mój dom i oni tam będą coś z tego robić, także nie będę im zabierał tego, co jest ich, nie? To będą robić jedzenie. Ale swoich rzeczy to mam frytki, jakieś tam inne pierdoły. Także no nie widzę jakichś opcji wielkich na gotowanie. Odwyk. Znalazł się. Zdrajca. Zdrajca. Nie, ja chyba się nie wyleczę z tego śmiechu. Dla mnie to jest naturalne. Myślę, że nie ma co być ponurym. Bycie ponurym to taka zła cecha. No chociaż niektórzy mówią, że fajnie jest trochę być czasem takim ponurakiem, tylko dlatego, żeby stwarzać kontrast dla osób, które są pozytywne, nie? Mamy jedną osobę taką ponurą, bardzo taką cyniczną, a druga taką wesołą, prawda? I osoby na przykład robią audycję i ten cyniczny, no to jest tak w Polsce, no i Polska ogólnie wydaje się takim krajem. A ja wtedy wchodzi Gumball i wiecie, on tak pozytywnie zaczyna gadać, no i tak i właśnie ja. No, także to też fajnie, jak jest kontrast, ale rzeczywiście czasem trochę za dużo się śmieje. Nie oszukujmy się, jesteśmy uprawnieni jak na marchewkowym polu i to co było kilkaset lat temu, to wielka niewiadoma. No w ogóle ja muszę okulary sobie chyba kiedyś ogarnąć, bo zauważam jednak tą moją wadę wzroku. Jak nie mam problemu z widzeniem tekstu normalnie na głównym monitorze, to ja mam dwa po boku i na tym bocznym mam czat. Ja bym chętnie go sobie powiększył do jakichś większych liter, do czegoś takiego bardziej ogarniętego. Niestety nie mam takiej opcji. Z tego tylko powodu, że jak go powiększę, to cały YouTube mi się powiększa. Ale no, czasem nie dowidzę tych poszczególnych liter i potrafię czytać jak ten pijany. A szczególnie jak nie za bardzo chcę oddalać się od mikrofonu, też tutaj staram się trzymać jakąś manierę mikrofonową. Jak daleko znasz swoje drzewo genealogiczne? Wiem tylko tyle, że w rodzinie mam hrabiego, to się dowiedziałem, jakiś hrabia miał dworek, także mam jakieś ciekawe korzenie. Wiem, że na pewno to będzie w stronę litewską. Tak, gdzieś moja rodzina zahacza o Litwę. Także jeżeli gdzieś mam korzenie, to Litwa z jednej strony, to od matki. Patrząc na stronę ojca, to prawdopodobnie będzie to jakieś korzenie bardziej w stronę Niemiec. Myślę, że mogę mieć niemiecko-litewskie korzenie. Jest na YouTubie taka opcja, wydziel okno czatu. Tak, tak, ja mam to. I prawda, te okno czatu jak powiększysz, to YouTube też się powiększa. Także no nie działa, cholera. Ale mam to okno wydzielone. A nie chcę mieć go na głównym monitorze z tego powodu, że ja tutaj też na głównym monitorze przeglądam cały czas jakieś tematy. W ogóle zróbmy tak jak każdy typowy poranniak. Wejdę teraz na wiadomości. Najlepiej Google'a, bo one są takie w miarę wygodne dla mnie. Google News. Jak to się wchodziło? Google News. Weź mi Google News. Okej, okay, mamy Google News i mamy zwykłe. No i tak, pierwsze co widzę, Robert Anacki. Wojciech Maksymowicz opuszczają porozumienie Jarosława Gowina. Nie wiem, kim oni są i nie wiem, co to oznacza dla czegokolwiek. Na pewno dwóch ludzi to za mało, żeby zmienić cokolwiek. Na nie czy opuszczają. To jakiś temat, który w ogóle mnie nie interesuje. Tylko to interesuje, jakichś dwóch posłów opuszcza. Tam powiedzmy Sejm, no to te. Panie. Kogo to interesuje? Na co to komu? Panie Flaworę Dworczyk, czy ktoś panu mówił, że głos nie pasuje do twarzy? A to wiele razy. Słyszałem to. Ale mój brat ma bardzo podobny głos i jemu tego nie mówią, co? To nie wiem, dlaczego akurat do mnie, a do niego mówią. On też podobnie wygląda do mnie. Nawet powiedziałbym, że bardziej dorosło. No, Banaj zapowiada zawiadomienie prokuratury w sprawie najwyższych urzędników. O, ale temat. O, znowu do prokuratury. Znowu będzie. Oj, na pewno się tak skończy, że pójdzie do prokuratury. No, na pewno. Ja już to widzę. Ja widzę te wszystkie rzeczy. Wcale nie zostanie zamiecione pod dywan. Wcale nie skończy się to jak każda rzecz, która się dzieje w Polsce, w polityce, że o, tutaj chcemy kogoś oskarżyć, a potem nagle nic z tego nie wychodzi, bo gdzieś zostanie to zamiecione. A, ta muzyczka nierównomierna jest, zmienię na jakąś inną. O, ta jest bardziej równomierna. Pan życia i śmierci, wpływowi znajomi, bierni dominikanie, kto uratował Godawę, śledztwo wyborczej. Oj, no to na pewno mnie bardzo interesuje, to przemijmy ten temat. Koronawirus w Polsce, aresztowani za wyjście z domu w czasie kwarantanny, wyroki za łamanie zasad izolacji. No to chyba grzywna 5000. Trochę słabe to jest, tak żywna, no ale ktoś mógłby powiedzieć, że w sumie dobre. No ale ta kwarantanna, jak w ogóle nie wiesz, że jesteś chory, to jest głupia, bo to nie powinno być tak, że masz te testy, wychodzi ci negatywnie, no to dziękuję bardzo i nie siedź w domu, no. No tak trochę chamsko to jest tą kwarantanną, ale to nieważne. Nie będę już tam dywagował na ten temat, nie chcę mi się poruszać tego, bo to jest jakieś bezsensowne. Układ wrocławski w sporcie. Jak Adam Hoffman został olimpijczykiem i przejął władzę nad polskim tenisem? Ja można przejąć władzę nad tenisem, tylko u nas. Mała wyborcza to na pewno nie pozwoli nawet przeczytać. No tak jak czułem, to nawet nie ma co czytać, jakiś clickbait. To same clickbaity dzisiaj w wiadomościach. Zresztą jak codziennie chyba. Zamawiając z Allegro do paczkomatów pojawi się spore ułatwienie. Czat musi być w oknie incognito, wtedy sobie powiększysz jak chcesz. To nawet ma sens. To nawet ma sens. A mi się już nie chce. Będziecie musieli dzisiaj przeżyć. Po prostu moje pomyłki. Zresztą chyba nie są aż takie tragiczne. Zamawiasz z Allegro zamawiasz z Allegro do paczkomatów. Tak, zamawiam. Jakie uproszczenie. Od poniedziałku 17 maja w aplikacji Allegro kupujący, którzy skorzystają z metod dostaw Allegro paczkomaty, impost lub paczkomaty, impost znajdą w niej kod odbioru. Wow, to jest wiadomość życia, panie komputer świat, pan to takie rzeczy teraz daje. To wcale nie jest tak, że SMS-em dostajesz, no właśnie, SMS-em chyba już nie dostajesz, chociaż nie, ja przynajmniej nie dostaję, ale to chyba dlatego, że mam aplikację zainstalowaną. Bo e-mailem dostaję i na aplikacji to mam, więc chyba nie wysyłają tylko dlatego, bo mam tę aplikację zainstalowaną. Ale to bez różnicy, bo i tak jak nie wyszłoby mi tu, to jeszcze na e-mailu mam, że to jakiś niewielki problem. Usunęli jakieś funkcje, wow, Poczta Polska postawiła obelisk Puszczy Bydgoskiej, Jakub Barei. O, a to ciekawe, no ale znowu wyborcza i się nie da przeczytać. 462 drzewa umarły. Oj, biedne, to ja wam pokażę to zdjęcie. Jak ten obelisk wygląda, biedna Poczta Polska. Tak. Piękne. No, bardzo piękne. Żaden test nie wykrywa choroby zaraz na początku, dlatego kwarantanna. No ale to... No to równie dobrze w takim wypadku nie powinno się nie kwarantanować osoby, które przejdą test negatywnie. A tam gdzieś przyjeżdżają do kraju, nie? No, masz negatywny test i nie musisz przechodzić kwarantanny, nie? Czy tam jakoś tak jest niektórych, no to powinni też iść do kwarantanny, więc zasady są nierówne dla wszystkich. Ale może to chodzi o to, że się ale to też jest dla mnie naciągane. No, w ogóle da się przeczytać, co tu pisze na tym? Aż chciałbym sobie zobaczyć. Obelisk w Puszczy Bydgoskiej. Proszę, ja chcę zobaczyć ten obelisk. I co na nim pisze. Okej, okay, mamy chyba... Uda mi się... O, w tym miejscu... czekajcie. Spróbuję. Ajajaj. W tym miejscu pracownicy Poczty Polskiej, wpisując się w akcję sadzenia drzew prowadzoną pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, dla upamiętnienia 462. rocznicy powołania Poczty Polskiej posadzili młode pokolenia lasu. Ja myślałem, że ścieli. W sumie Poczta Polska to nawet pasuje, nie? Bo to oni papier cały czas wykorzystują. Szczególnie, wiecie, te karty na przykład do głosowania, co mieli wysyłać, to one nie wzięły się znikąd. Już nie mówmy też tylko o pieniądzach, bo one musiały powstać z jakichś drzew, także na jakieś drzewa musiały być ścięte, żeby zrobić to. I pewnie nawet tego nie poszło do recyklingu. Nie zrobili z tego, jak to się mówi, makulatury i nie poszło na jakieś dodatkowe rzeczy, tylko tam pewnie stoi i będzie się niszczyć ten papier, więc dziękuję Poczto Polsko, że zasadziłaś drzewa, ale z drugiej strony nie dziękuję, że odpieprzasz takie akcje. Dziękuję. 12 tysięcy szabel. Jeszcze Gumball nie brał na tapetę, ale brałem chyba już, tak jakby. Widziałem filmy. To jest tam Gabryś ten? Nie pamiętam, kurczę, jak on miał na imię. Przepraszam, ja mam bardzo słabą pamięć do imion, ale pamiętam, że widziałem gościa. Trochę jak Morfeusz wygląda. Fajny, pozytywny. Znaczy, czy gada na temat, to ja nie wiem, ale tak personalnie, taki śmieszny. Fajnie się ogląda jego te morfeuszowe filmy. Ogólnie. Oj, nie idźmy tą drogą, nie kumasz, ale każdy jest zmęczony tematem. Olejmy, no! No dobra, olejmy, no niech ci będzie, że olejmy. Nie wiem, czy chodzi tu o koronawirusa, czy Pocztę Polską, czy cokolwiek innego, ale okej, nie ma problemu. Mogę temat zakończyć, bo w sumie też nie ma jakoś co się ekscytować tym, bo Poczta Polska i pan rząd robi dużo rzeczy. I tutaj co chwilę jakieś rzeczy wychodzą, zmieniają się. A to ja tak czytam akurat te wiadomości i też nie wszystko z nich rozumiem. Zresztą, czy każdy rozumie? Nie wiem. Polska 2050 z nowym posłem. Czym jest ta Polska? A tak, już mi się przypomina. To chyba to z Hołownią. Coś tam widziałem? Też widziałem na wiki, w ogóle taka śmieszna sprawa. Jak wejdziecie sobie na wiki rząd polski, prawda? Wejdziecie sobie na skład rządów polskich i wejdziecie na skład aktualny. Czy Sejm, a to chyba Sejm trzeba wpisać, Sejm Polski. Właśnie, i najnowszy Sejm, i jest tam wpisane Polska 2050, 5 posłów. Jakim cudem, wytłumaczcie mi to. W sensie, bo ja nie śledzę polityki, ale oni chyba, oni powstali niedawno, to jak mogą być? Ostatnie wybory, 13 października 2019, wybory na prezydenta. No później były, no chyba, że ja już żyję w jakimś innym czasoprzestrzeni, no. No, wybory prezydenckie 2020, dokładnie, no one były w lipcu? Nie, tam jakoś tak było, ale nieważne. I dlaczego właśnie tak jest, a nie inaczej, że się pojawia tu ta Polska 2000... A, posłowie w czasie trwania kadencji mogą... A, no, o, zdrajcy pieprzeni. To tak można? To głosujesz na partię? Oni i tak mogą zmienić partię? To trochę niesprawiedliwe. Głosujesz na przykład na... przykładowo Zjednoczoną Prawicę, czyli to Prawo i Sprawiedliwość, tam Solidarna Polska, Porozumienie, coś tam. Nie? I nagle posłowie zmieniają partię. No to po pierwsze jest to niesprawiedliwe dla tych z partii, którzy ich tak naprawdę dawali ich, a z drugiej strony jest to niesprawiedliwe dla osób, które na nich głosowały, no bo oni głosowali na nich, ale pod pewnym patronatem partii, czyli no chcieli pewne ideologie partyjne raczej, no bo nie głosuje się w Polsce chyba na osobę, prawda? Tam, czy się głosuje? W sumie nie wiem, jak się głosuje, cholera, już nie pamiętam. Ja jestem pijany teraz, nie pamiętam, jak to tam szło, ale nieważne. Głosuje się na partię i tam jest wiadomo, że z każdego okręgu jest pewna kolejność i tam w zależności od tego, jak tam wychodzi, to tam pewne osoby wchodzą, nie? Że jest pierwszy, drugi, trzeci, wiadomo, jak przejdzie, to zawsze pierwszy, Potem jakoś tam drugi, trzeci, no jakoś tam idzie. Ja cholera nie jestem też jakoś obcykany w tym temacie głosowań. Wiem na pewno, że to jest tak okręgowo, że tam na przykład jakbyś był, nie wiem, na 10 czy tam 8 miejscu, no to szanse twoje są małe, że się dostaniesz. Wręcz powiedziałbym nikłe. Także tak to wygląda. Ale nie będę tu komentował, bo cholera się nie znam na systemie głosowania. Może źle, że się nie znam? Znam podstawy. Ale nie znam dogłębnie tego. Posłowie, przedstawię to nieco bardziej wyrazistym przykładzie. Załóżmy, że nagle PiS wprowadziłby ustawę, na mocy której Kościół katolicki zostanie zdelegalizowany. Logiczne, że część posłów zrobi rebelię i odejdzie z partii. Nie wiem, czy tak by się stało, no ale okej. Myślę, że taki trochę przykład ciekawy. Okej, jakiś bardzo ciekawy przykład. No dobra, okej. Kolejny transfer Hołowni. Piszę tutaj. No to oni tutaj przychodzą. Rozumiem, dobra, rozumiem, o co chodzi. Dlatego Ewa L. bo RODO walczy z tym systemem. Aha, no to ja już chciałem przeczytać tu pełne nazwisko, ale RODO, no to nie będę czytał. Może. Kurczę, ja się przyznaję bez bicia. Może ja kiedyś zrobię audycję, na której zacznę czytać, jak to działa wszystko, nie? I może w końcu zrozumiem, w sensie, bo podstawy znam, nie? Jakieś mniej więcej, na co głosuję, wiem, o co chodzi, nie? Ale cholera nie znam tak dokładnie, nie? Każdego trybiku. To jakbym zaczął tłumaczyć, to pewnie bym wiele błędów powiedział. Wręcz mogę powiedzieć, że chyba lepiej znam amerykański system rządów tylko dlatego, bo wszędzie o nim piszą, nie? Na Twitterze oni tam cały czas maglują, że jak to działa, a o polskim się tak nie mówi, nawet jakoś, nie wiem, tak po prostu, nie? I przez to, że nikt o tym nie mówi, no to ja nigdy nie miałem jakiejś okazji, żeby się tym zainteresować, ale może warto byłoby, bo pomimo, że wiesz, że głosujesz na... No bo tylko chyba w wyborach prezydenckich tak naprawdę głosujesz na człowieka, no bo w wyborach sejmowych łamanych, bo chyba są wtedy od razu też do Senatu, to właśnie jest tak, że głosujesz na partię, a z partii są właśnie w kolejności wybierani, tam każdy ma swój numer, tam... I w zależności od tego, jak dużo głosów jest, to dostają się wybrani, nie? Pierwszy zawsze, potem drugi, trzeci i tak wiadomo, nie? 2021, matura z matematyki. 2022, matura z WOS-u. Może przydałaby się taka matura w maturze, nie? Żeby każdy wiedział, jak działa system polityczny Polski, a przynajmniej w tym aspekcie wyborów, nie? Żebyśmy wiedzieli, co robimy. Ja w miarę jeszcze ogarniam, nie? To znaczy podstawy wiem, nie? Żeby po prostu wiedzieć, co robić i na co głosować. Często czytam te jak to się mówi, nie plany w partii, tylko to się jakoś tam nazywa manifest partii, coś takiego. I czytam sobie, co oni tam by chcieli, chociaż tego też niedużo się dowie człowiek, bo to, co jest w manifestie, nie musi być wcale wykonane. Nie muszą podążać tą ścieżką, prawda? PiS jest przecież prawicowy, a dużo PiSu bardzo skręca w lewicę, ale tutaj tą gospodarczą lewicę. Tak mi się zdaje bynajmniej, bo... Oni dużo robią takich właśnie dofinansowań, jakichś rzeczy, to jest chyba raczej bardziej lewicowe, gospodarczo, ale to nieważne. No może omijmy temat tak polityki, bo ja się cholera nie znam, nie chcę też tutaj nikomu psuć dnia przez to, że Gumball zaczął jakieś głupoty gadać. Może przejdźmy na jakiś inny temat. Pogoda na dziś. Wow, to fajny temat. Nie, to każdy tak rozmawia. O, pogoda, to ładna pogoda dzisiaj, prawda? No ładna. Nie, no dzisiaj ładna. Pytanie, czy wiatr jest jakiś, bo ja lubię, jak wieje trochę. To znaczy tak lekko, wiecie, taki wiosenna bryza. Znaczy bryza to nad morzem, ale wiosenny wietrzyk, nie? A wiosenny wietrzyk, ładny taki. że to jest coś, co każdy lubi. Problemy ze szczepionkami w Gdańsk. Gdzie? Nie, nie, to przypadek, prawda? Nie, nie może być.

Chociaż w sumie tam najłatwiej się dostać do tego, Szwecji, nie? Z Gdyni, nie? Promy są. Chyba. W ogóle, znaczy, kurczę, bo teraz ja pierdolnę gafę, ale chyba są, nie? Promy, prawda? Z Gdynia. Tam, nie wiem, najbliżej jakieś są chyba porty, nie wiem, jakie porty są dobre, ale gdzieś tam chyba są, nie? No, no jak mi się zdaje, że to całkiem rozsądna opcja, tak się wybrać promem, jak się mieszka w Gdyni. Chyba, nie wiem. Tak sobie patrzę. Kurczę, w ogóle Szwecja, fajne miejsce, Finlandia, Norwegia. Jan Dynamin. Czy jeszcze kiedyś zadzwoni? O, to jest pytanie. Wiesz, mógłbym go ściągnąć, to znaczy przyciągnąć inaczej, bo ja nie mam z nim kontaktu. Ale myślę, że gdybym zaczął grać w Minecrafta i puściłbym VTuberski jakiś obrazek, to by przyszedł, bo on też tak robi. To znaczy, nie wiem kto od kogo ściągnął, bo to raczej ja miałem ten pomysł pierwszy, ale on go pierwszy wdrożył, więc można powiedzieć, że on był pierwszy go wykonał, a ja pierwszy o nim wspomniałem, o tym pomyśle. Tak, tak, wiem, że Dynamin jest fanem anime. Dużo osób tutaj go nie lubi, ja nie wiem do końca o co chodzi. Także nie będę tutaj jakoś sprawy komentował, bo nie wiem. Mam na myśli Dynamina. Dynaminę, a nie Dynaminę. A, okej. Okay. To przepraszam. To ja nie wiem, czy jest jakaś różnica. To nie wiem. O nie, nie wspomniałeś o nim pierwszy. O tym VTuberstwie? Ale gdzieś na pewno miałem to w głowie. Mi się zdaje, że jednak ten pomysł gdzieś mi to siedział pierwszy, ale fakt faktem liczy się kto wykonał, nie? Chociaż zdaje mi się, że mógłbym dać mu parę słów krytyki do jego tego, ale to nie ma sensu, bo przecież to nocne radio, nie? A nie komentowanie jak ktoś robi VTuberstwo. Myślę, że to nie nawet godzina na to. Tutaj tak, owszem. Nie no, możliwe, że on sobie tam gadał o tym wcześniej, ja nie będę nawet tego tamten, on mógł to wiedzieć. Ale to nieważne. To tematy takie obiegłe, no. Jeżeli ktoś by chciał w ogóle tak zrobić, to... Bo żel fajnie. Nie rozumiem teraz o czym mówisz, Zenek. Trochę zacząłeś mówić w jakimś dziwnym języku. Jaki żel? Dobra, a wojna w Gazie, antysemityzm, a to... Widzę, że... Świetnie. Po raz kolejny. Większa niż Nowy Jork. Góra lodowa oderwała się na Antarktydzie. Globalne ocieplenie trwa. Chyba. Nie tutaj miało być. A, okej. Okay, dobra. Kumam. Nord Stream 2. USA nałożyło sankcje i od razu je zawiesiły. Smutne. Gdzie mam wodę? Przepraszam, odejdę od mikrofonu na sekundkę, żeby tylko wodę sobie... postawić. Bo woda to ważna rzecz, trzeba pić wodę. Skończyła mi się niestety już herbata, zrobiłem sobie tylko jeden kubek. Czasem robię więcej, czasem mniej. Mam taką fajną, czy to urządzenie, no kurczę, taki zaparzacz do herbaty. Bardzo lubię z niego korzystać. Mam też, ale to jest dosyć pracochłodne, taki mały zestawik do robienia herbaty. To jest tak naprawdę niezwykłego, no wystarczy tam odpowiednio wodę zalać, jakieś tam rzeczy zrobić. Ja nie wiem jak to nazwać, cholera, bo chciałbym to ładnie nazwać, że tutaj o, stawiamy ten taki kubeczek. Ja nie wiem jak to się nazywa, cholera, wiem tylko mniej więcej jak to zrobić. Zawsze robię to jakoś, liczę czas, to wtedy jak robię poważnie herbatę. Ale jak robię tak po prostu, to używam takiego imbryka, no takie coś. Albo po prostu zalewam, jak już naprawdę nie mam czasu, jakąś

ekspresówkę. Także herbat w domu mam parę typów, takich zwykłych ekspresówek, które są ok, ale badałem ekspresówki, które są najlepsze. Według mnie, to tak od razu mówię, kiedyś może zrzucę na nocne radio mój ranking herbat, to będziecie mogli sobie zobaczyć, co ja tam uważam na temat tych herbatek. Mam gdzieś zdjęcie nawet, ale to już nie mogę go znaleźć. Zresztą i tak musiałbym zaktualizować, bo parę poznałem nowych. I tam znajdują się ekspresówki, bo nie ma sensu podawać zwykłych, no bo ja lokalnie kupuję. Herbaciarnie, jakieś takie miejsca, to wiecie, każdy musi znaleźć sam w takich miejscach, co jest okej. Bo każda mieszanka jakichś rzeczy ma swój smak. Także tu warto po prostu sprawdzić samemu. No jedyne co powtarza się smakowo, to właśnie ekspresówki. Także tu można jakoś ten smak mniej więcej porównać. Jak sobie patrzę jeszcze na Discorda. Widzę, bardzo powoli żyje. No ale to nie ma co się dziwić. Dzisiaj taki bardzo, bardzo żmudny dzień. Miałem pomysł, żeby zrobić audycję z gierki, zrobić poranne igraszki, ale nie chcę się czytać dzisiaj. Chciałem zrobić te Katawa Shoujo, które obiecałem tak dokończyć. I dokończę je. To mam w planach. Podobało się wam chyba, jak czytałem. Nie wiem, co takiego jest w tym, no... Czytać każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej. Ja lubię czytać i pomimo, że ja często tak czytam jak pijak, to jak mam rzeczywiście, widzę, nie? W sensie nie jestem ślepy, to w miarę okej mi idzie to czytanie, ale wiecie, jak jednak oczy zaczynają psuć się, a ja się przyznaję, moje oczy już lekko się popsuły, to nie jest jakoś wielka wada, ale mam już jakąś lekką wadę, to rzeczywiście jest trochę trudniej czytać i nawet jak ma się w miarę okej płynność czytania, w miarę okej dykcję, chociaż u mnie z dykcją może być różnie, bo kiedyś miałem wadę wymowy. No to w miarę okej się czyta, chociaż myślę, że każdy potrafiłby dobrze czytać, to nie jest jakaś trudna rzecz. Tutaj Tomisiu na Discordzie pyta, co to za poranna audycja, bo też mam Discorda obok, trochę ciężej mi na jego patrzeć, bo zasłania mi mikrofon. Ale tak, poranny przegląd prasy? Tak, może, wiem. Rozmowa o herbacie miała być, o tym, co każdy na śniadanie, a przeszliśmy do pracy. W sumie taka śniadaniówka, typowa. No, nie było gotowania może, to... No, jednak tu brakuje. Awaria w elektrowni Bełchatów. Trzeba zmodyfikować procedury. Oj, smutne. No, ale w sumie nie jest to coś dobrego, no. Elektrownia to jednak elektrownia. Prądzik, nie? Bez elektrowni no to nie będzie komputera. Tutaj czytam sobie, że jakieś 10 bloków wywaliło. Czyli 10 bloków zostało automatycznie włączonych. Awaria energetyczna w elektrowni Bełchatów powinna spowodować ponowne sprawdzenie procedur. A co się stało? Do zdarzenia doszło o godzinie 16:34. Dzięki szybkiej tutaj reakcji służb stacja Rogowiec była gotowa do przyłączenia bloków niemalże w ciągu godziny. Okej, tylko co tu się stało? W środę operator podał, że trwa ustalanie okoliczności i przyczyn wyłączenia, czyli jeszcze nie wiadomo. Siema, zmień przekonanie, że z wiekiem psuje się wzrok, ale tak szczerze, zobaczysz co się stanie. Ale nie mam takiego tu przekonania, po prostu ja siedzę bardzo blisko komputera i sam sobie psuję wzrok. Dużo pracy przy komputerze, prawda? Powinienem mieć jakieś okulary ochronne, ale takich nie mam. Ja właśnie cornflakesy zjadłem, całą miskę, tak powiedziałem, tak. cornflakesy, dobra sprawa. Tak jak mówiłem, trochę dużo cukru mają w sobie, ale lubiłem je. Tak.
coś mnie, kurde, jakaś chrypa bierze. I to nie odgadanie, po prostu ostatnio jakiś taki... No niestety... No, wiosenny klimat. Ja bardzo jestem podatny na kwiaty, pomimo że nie wykryto u mnie jakichś uczuleń, a przynajmniej nie jakichś takich, które bym wiedział, to możliwe, że mam jakieś takie gdzieś ukryte, bo co wiosnę zawsze łapie mnie katar. No, taki typowy, jakieś tam rzeczy. Biegry 3 już po przeglądzie? No jeszcze nie, brakuje gotówki. Bo dopiero ma przyjść ta gotówka. Chociaż, wiecie, jak zawsze donaty przyjdą, to i może i szybciej będzie, bo jak to mówią, jeżeli nie uda się rower 2.0, to przynajmniej zrobimy odpicowanie tego rowera mojego 2.0, który tak naprawdę jest sprawny, bo on ma dużo nowych części. Praktycznie jedyna rzecz, której brakuje mu tam, to zębatki i on jest praktycznie, no powiedziałbym, zbudowany z nowych części. Tak, wiem, głupio to brzmi, ale było po prostu na stanie miałem jakieś inne rzeczy, inne rowery, nie? I można było z nich tutaj wyciągnąć. No i tak wyszło. Akurat z pomocą ojca tam rozebraliśmy to, pozamienialiśmy, bo no, myślę, że samemu też trochę popracować nad rowerem to też fajna sprawa. Także fajnie, fajnie. Także jeżeli uda mi się wymienić tą zębatkę, no naprawdę, serio. To jest jedyna część, która mnie wkurza, bo ten rower po prostu ma niepasującą zębatkę do przerzutek i przez to bardzo powoli chodzi. No po prostu jest za mała, czy tam za duża, nie wiem, cholera, nie znam się na tym. Wiem, że liczyłem sobie zębatki, musiałem takie rzeczy przeliczać i pytałem się, jaką kupić, żeby rower ciężej chodził, bo teraz chodzi bardzo lekko, wręcz no za lekko. Pedałujesz i on tak, wiecie, no, jedzie, bo jedzie. Jeżdżę z córką rano do szkoły na rower. O, super, super sprawa. Fajnie jest właśnie tak gdzieś sobie wybrać się gdzieś rowerem, takie podróże. Patrzę sobie RMFM. Wow, co tu piszecie ciekawego? Wybory kopertowe. Będzie zamiadomienie. O, fajnie, dziękuję. O, i widzę, że przyjaciele chcą zrobić nie drugi sezon, tylko jak to się mówi, nie remaster, tylko to się jakoś inaczej nazywało, kontynuację, wskrzeszenie? Oj, paczka mi przyszła do paczkomatu, będę musiał odebrać. O, nie chce mi się, ale trzeba. Czemu mi się Google News włączyło? News Google. Powinno się wymieniać cały układ napędowy naraz. Zębatki i łańcuch. Bo się dopasowuje. No, ja wiem, ale no, tak już zrobiłem, no to będę musiał tak zrobić. Łańcuch, wszystko było tam wymieniane. Łańcuch też, zębatki, wszystko ogólnie. Tylko mówię, znaczy nie zębatki, tylko praktycznie wszystko oprócz zębatek, cholera, nie wymieniłem, bo nie miałem żadnych na stanie po prostu. A przerzutki akurat to nowe miałem, bo to akurat kupiłem, jakieś Shimano. Fajnie działają, naprawdę super te przerzutki są. Wszystko po prostu wchodzi od razu. Więc kurde, czuję się jak na nowym rowerze, który praktycznie ma stare tylko, wiecie, konstrukcję. Mon ogólnie już super jeździ, oprócz właśnie tych zębatek. Jeżeli te zębatki zamienię, to można powiedzieć, że to będzie rower cud. Cud, tak. Ani razu nie miał żadnych problemów. Naprawdę, ja go katowałem, jeździłem po nieco trudne tereny. Nie spadł łańcuch, nic się nie dzieje, więc naprawdę daje radę. Znaczy w tamtym roku go katowałem, tak. Tutaj Xiaomi Poco M3. Wow, oficjalnie. Chiński łazik z Urąg na Marsie odezwał się. Mamy zdjęcia, wiemy kiedy ruszy w drogę.
Posiadasz stary komputer, oto co możesz z nim zrobić. Ale w sumie ten chiński łazik, to o tym nie słyszałem. O co tu chodzi? A, wiem, o którą część roweru chodzi. Pedals. Powiem po angielsku, to nie scenzuruję. Agencja CNSA dość długo kazała nam czekać na dowody lądowania łazika Zhurong. Nie wiem, jak się czyta, to po prostu przeczytam Zhurong. Wraz z lądownikiem na Marsie informacja o sukcesie w eter poszła kilka dni temu, ale bez zdjęć było były wątpliwości, czy nie został on odtrąbiony zbyt wcześnie. No rzeczywiście, no tu pisze, że orbiter dotarł w lutym, ale w końcu mamy dokumentację foto, wideo, jest jakaś tam film z tego, tam, no pokazałbym, ale w zasadzie nic ciekawego, tak naprawdę kawałek planety. No nie wiem, ktoś powie, że to bardzo ciekawe, no ale tak nie wiecie na co patrzycie, to tak w sumie piach. Zhurong wciąż znajduje się na lądowniku i przechodzi testy diagnostyczne. Przed zjechaniem na powierzchnię planety nie przeszkodziło to mu jednak wykonać pierwszych zdjęć wysokiej rozdzielczości, które dowodzą pomyślnie lądowania. Przypomnijmy, Zhurong wylądował na równinie Utopia Planitia? Planitia, tak, coś takiego. W odległości około 1600 km od miejsca lądowania Perseverance. Marsjańskie współrzędne lądowania Perseverance to 77E i 18N. A Zhurong wylądował w lokalizacji o współrzędnych 109E, 250N. Przepraszam, 25N. No. A jakieś współrzędne, wiadomo. Jeżeli nie wiecie, co to jest EN, no to jest wiadomo East North, prawda? Pierwsza kolorowa fotografia pokazuje rozłożone panele słoneczne łazika i antenę, za pomocą której realizowana jest komunikacja z orbiterem, a potem z Ziemią. Wow! Magia! Nie powiem, no te łaziki, ciekawa sprawa, kurczę. Dobrze, że ten Mars jest badany, nawet jak przez Chiny. No to w sumie dla dobra ludzkości. Czy dobra, no może nie dobra ludzkości, ale tak ogólnie. Fajnie, że jest badane, bo coś wiemy więcej. Rozrywka. Wow, Beata Tyszkiewicz nie ma kontaktu prawie z nikim. Zaszyła się w mieszkaniu. O nie! To straszne. Będzie sukces Rafała Brzozowskiego. W Eurowizji? Czy nie zafałszuje chociaż jednej nuty? Czy nie będzie w końcu idiotą? Czy przestanie nadawać w Jaka to melodia? Mam nadzieję. Nie wiem czemu, nie lubię gościa. Jest jeden z niewielu takich znanych osób, które mnie wkurwiają. Rafał Brzozowski. Czuję, jak widzę jego twarz, to czuję gniew. Dlaczego on istnieje? Magda Gessler pokazuje zdjęcie z czasów drugiej ciąży. Jej córka zmarła 2 tygodnie po porodzie. To jest... nie wiem, czy to... No poronienie to na pewno nie jest, ale to chyba musiała umrzeć w tym... w inkubatorze, bo... to chyba był pewnie jakiś problem. Łzy cisną się do oczu. Krzysztof Krawczyk junior śpiewa hity ojca na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. No tak, trzeba wykorzystać śmierć, żeby nabić sobie wyświetlenia na portalu. No to ważne jest. Najważniejsze. Sport. Krzysztof Piątek w pierwszym wywiadzie po kontuzji. Najgorszy dzień mojego życia. No cóż, no kontuzje się zdarzają niestety. To jest sport. Sorry. To nie jest zabawa. Znaczy... Ktoś powie, że sport to zabawa, ale dzisiaj to pieniądze i tak naprawdę sukces. Dla niektórych nawet całe życie. Także trochę chamsko powiedzieć, że to jest zabawa. Juventus i PSG wygrywają puchary. Majecki bez szans. Liverpool o krok od Ligi Mistrzów. A to oni nigdy nie byli
Znaczy w Lidze Mistrzów, że tak się cieszą tym? Nie wiem, no to chyba jakieś ważne jest. Cholera, nie znam się na tej piłce. Wiem, że do Ligi Mistrzów dostają się ci, którzy tam wygrają, nie? Jakieś rzeczy. Potem grają. A i tak ostatecznie wygrywa jakiś kraj. Znaczy nie kraj, tylko jakaś drużyna hiszpańska. Albo nie wiem, kto tam jeszcze gra. Nie wiem, kurde, się nie znam. Ostatecznie i tak wygra ten, kto ma wygrać, cholera. Ten, kto ma dobrych zawodników, nie? Ten klub, który więcej hajsu poświęcił na jakieś transfery. Liga Mistrzów. Wielka pogoń niemieckiego potentata zakończona fiaskiem. Faworyt za burtą. Zwycięzca Ligi Mistrzów. Wyeliminowany PSG Kamila Spyżaka. Final Four. Final Four. Dokładnie. Nie, nie wiem o co to chodzi, ale pokazuje mi się tu jakieś WBA kontra WHO. Nie wiem, nie wiem co to jest, ale WHO wygrywa 3 punktami, a fajny mają nawet ten. West Ham United mają fajny ten. Fajne takie logo. Wygląda trochę jak komunistyczne logo, no ale nie będę im tam odbierał. Tam walczyli z Southampton. Southampton, yeah. Tak, tak. W ogóle w rozkładach tutaj widzę, że Manchester City góruje, ale to tak naprawdę, kurczę, mocno, chociaż nie wiem, które to punkty. Cholera, wygląda to chyba to RB, to punkty, ja się nie znam. Chociaż może to M to punkty, cholera go wie. Cholera! No, Manchester United tuż za nimi, chociaż wygląda, że też nie są aż tak blisko. Chelsea, trzecie miejsce i czwarte Liverpool. To jest standard chyba, nie? Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool to chyba te najbardziej popularne. Brytyjskie? Tak, to chyba brytyjskie są drużyny. Nie ma tu jakichś zaskoczeń. Ja się nie znam na futbolu, piłce nożnej, ale tak wygląda jakoś, okej. Okay. No, także widzę, że przeszliśmy przez jakieś najważniejsze nagłówki. Szkoda, myślałem, że dzisiaj coś ciekawego będą mieli do powiedzenia. A, tak sobie jeszcze patrzę. W Warszawie zawyły syreny alarmowe. Wow, bo to pewnie testy były. A pan Kaczyński mówi, że muszą ugasić ten ogień. Musimy ten ogień zarazy zgasić całkowicie. Tak, tak powiedział, dokładnie. Tak, na pewno powiedział, ja nie wiem. Ale to chyba każdy tak twierdzi, że trzeba COVID-a zniszczyć chyba, bo jeżeli mówię o kimś innym, to nie wiem, kogo nazywa zarazą. Nie wiem. Marcins. Oj, ktoś tu nam, panie Maharadża, zabiera audycje sportowe zamiast luksusowych treści dostępnych na platformie EM+. Raczej nie zabieram, możliwe, że nawet zapraszam, bo ja akurat nie jestem pewien. A to ten meczyk teraz się zakończył? Czemu tu jeden nagle pojawił się do 3? Wcześniej było 0 do 3, to może coś się zepsuło. Nie wiem, coś się chyba popsuło, bo teraz pojawia się to WBA 1 do 3, a nie 0 do 3. Nie wiem o co tu chodzi. W każdym wypadku zakończony. Coś się chyba pieprzło. Albo ja po prostu byłem ślepy. A może przeczytałem to 1 do 3? Nie wiem. Że tu było 0 wcześniej i tak przeszło. Magicznie. No nic, ja się znam na sporcie tak jak krawiec na rowerach, czyli wcale. Nie jest to nic chyba niezwykłego. Nie każdy musi się znać na sporcie, nie każdy jest jakimś ekspertem do tych spraw. W ogóle sport w Polsce to jest dosyć taka ciekawa sprawa, bo śledzimy tych, co wygrywają, ale w popularnych sportach, prawda? Czyli w piłce nożnej. Co jeszcze jest popularne? No, wydaje mi się, że tam jeszcze jakieś inne są rzeczy, ale akurat ja się najbardziej słyszę o piłce nożnej.
I dużo skoków narciarskich. No to dobrze, że chociaż to, bo tam rzeczywiście odnosimy jakieś sukcesy. Ale zdaje mi się, że są sporty, w których możemy mieć też sukcesy, a nie śledzimy ich. Gumball, jak skomentujesz powołanie kadry Paulo Sosy na Euro 2020? A no tak, bo Euro zostało przesunięte. To musiałbym zobaczyć wręcz to, jaka kadra jest, bo nie do końca wiem, sobie sprawdzę. Okej, okay, pamiętam, że coś było takiego śmiesznego, że zrobili to w tym pseudo Windowsie XP, tak wszyscy mówili, że nie, Windows XP. No i okej, okay, powołania. Mamy tutaj bramkarze: Fabiański, Skorupski, Majecki, Szczęsny, Obrońcy, Bednarek, Kędziora, Bereszyński, Piątkowski, Dawidowicz, Puchacz, Glik, Rybus, Helik. Pomocnicy: Frankowski, Linietty, Jóźwiak, Moder, Klich, Płacheta, Kozłowski, Zieliński, Krychowiak. Napastnicy: Kownacki, Świderski, Lewandowski, Świerszczok, tak, Świerszczok, Milik. Lista rezerwowych: Augustyniak, Gumny, Gumny, Gasicki, S. Szymański. Ciekawe, ale kogoś mi tu brakuje, kurczę. Jakiegoś jednego nazwiska mi tu brakuje. Kurczę. Kogo mi tu brakuje? Czekajcie, mój mózg, odpalam mózg. Wiem, że kogoś mi tu brakuje i chyba powinien być, a go nie ma. Nie wiem, ten łysy. Nie wiem, jak on się nazywał. Ten, co kiedyś dobry był w obronie, ale może już jest słaby, to już go nie biorą. Brak Grosickiego? No właśnie, chyba nie widzę. Właśnie, jest na rezerwowych. Pazdan Dziadział. Aha, Pazdan Dziadział. No to może rzeczywiście. Kiedyś Pazdan był całkiem dobry. Właśnie o Pazdana mi tu chodzi. A może rzeczywiście jest słaby. No tak ciekawe, Grosicki na rezerwowych. Też jest to takie dosyć nietypowe. Milik. O kurde, Milik to słaby. Znaczy, Milik jest takim bardzo, tak mi się zdaje, zawodnikiem, który jest sezonowy, to znaczy on nie zawsze dobrze gra. Trochę to się szczęścia, jak mu się nadejdzie, to dobrze strzeli, a czasem potrafi naprawdę słabo grać. On tak różnie jest z nim chyba. Kto powinien być pierwszym bramkarzem? Kurczę. Chyba, nie wiem, no ja zawsze uważałem Fabiańskiego i Szczęsnego za dobrych bramkarzy. Chyba gdzieś tego Fabiańskiego miałem bardziej wyżej, chociaż Szczęsny też jest dobry. Nie wiem za dużo na temat Majeckiego. Skorupskiego chyba kiedyś widziałem, tam grał. Milik w zeszły weekend strzelił hat-tricka. No, on też czasem potrafi dobrze grać, także Milik też ogarnia, ale on potrafi być też słaby. Naprawdę, on potrafi trochę słabo grać, ale to mówię, to jest właśnie dlatego, że on raz dobrze, raz źle. On jest taki, nie ma, jak to się mówi z angielskiego, he's not consistent player. Nie ma tej konsystencji, nie wiem jak to tak ładnie po polsku nazwać, po prostu nie zawsze jest tak jakby ten... Team Boruc. Team Boruc. Gdzie jest Borubar? Gdzie jest Borubar? W siatkówce mamy duże sukcesy. Dwa razy pod rząd Mistrzostwo Świata. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy i wygrana w Lidze Mistrzów przez Zaxę. A w ogóle z kim gramy w Euro? Jakie mamy drużyny przeciwne? Gdzieś jest informacja, mógłbym gdzieś to sprawdzić. Euro. Czy to jeszcze nie było, jakie drużyny będą? Ale że Dudka na Euro nie wzięli, a Dudka? Nie wiem, czy on dobrze grał. Tak jakoś nie wydaje mi się, że on jest jakiś specjalny. Tak sobie patrzę jeszcze, ten Linietty, kurczę, ja przepraszam, że to powiem, te informacje z gier, ale pamiętam jak grałem w FIFA 19, tam są najnowsze składy też, bo można je zaktualizować, to właśnie
Pamiętam, że Linietti mi strasznie dobrze grał. W sensie, że zawsze go ustawiałem tak odpowiednio. I tak naprawdę, gdyby nie on, to bym nie walnął Lewandowskim wielu goli w FIFA. Także zawsze ten Linietti gdzieś stał w dobrej pozycji, nie wiem jak to się mówi, dośrodkowanie, nie? Że on, znaczy nie, dośrodkowują tak naprawdę chyba napastnicy, ale ja pamiętam, że jakoś tak grałem, że właśnie ten Linietti tak jakoś odpowiednio podawał i potem właśnie tak Lewandowski strzelał fajnie. No cholera, ja się nie znam. Wiem, że pomocnicy są tak gdzieś po środku. Obrońcy to wiadomo, przed bramką, no bramkarze to jest typo, no, tylko na bramce, no a napastnicy biegną, nie? Jak koksy i muszą pieprznąć bramę. Gamol na selekcjonera. Tak, ja będę wybierał tych zawodników na podstawie tego, jak dobrze w FIFA mi się nimi grało, nie? O, Milik, no, Lewandowski. Kurczę, dużo osób mówi, że Lewandowski to jest podstawa naszej drużyny. Ale był jakiś mecz. Teraz nie pamiętam, z kim graliśmy. To nie była przypadkiem Anglia. I całkiem dobrze nam poszło. Prawie byśmy zremisowali, a była nawet szansa na wygraną. Powiem, że całkiem nieźle. To aż się zdziwiłem, że Polska potrafi bez Lewandowskiego coś ugrać. Wtedy miałem takie zaskoczenie maksymalne. No, ale mi się zdaje, że było to spowodowane tym, że Anglia miała nas w dupie. To znaczy nie za bardzo obstawiali, że jesteśmy jakimś zagrożeniem, więc po prostu grali trochę słabiej, ale może się mylę. No to coś z twojego podwórka, Football Manager, opinia. O kurczę, poczekaj, bo ja wiem o co ci chodzi, tą grę słyszałem o niej. Dzień dobry, ja kawu się zrobiłem, czy można dołączyć? Oczywiście, witaj, John Locke. Tutaj na Steamie widziałem. Zobaczmy jaka jest cena tej gry. To jest podstawa ocenienia gry. 200 zł. No, nie jest aż tak drogo. To jest coś, co ja chyba bym grał najchętniej, bo ja się widzę bardziej w roli selekcjonera niż gracza, bo fajniej. Mi się wydaje, że fajne jest to. Takie zbieranie drużyny, nie? Tworzenie tego perfekcyjnego teamu, nie? Jest ta FIFA niby Ultimate Team, ale tak naprawdę Ultimate Team to ma tyle wspólnego. Ultimate oznacza takie najlepsze, najlepsza drużyna, nie? Taka marzeń. To ma tyle wspólnego co nic, bo praktycznie żeby zdobyć jakichś dobrych zawodników musimy przelać majątek. A ta gra wydaje mi się, ten Football Manager, czymś, co jesteśmy spokojnie w stanie zdobyć tą drużynę marzeń i stworzyć po prostu, wiecie, najlepszego, no kurczę, nie wiem jak to tak powiedzieć, no najlepszą drużynę, no kurczę, nie będę to jakoś wymyślał rzeczy, no czy to właśnie narodową, czy to jakąś lokalną, czyli tak zwaną, no nie wiem, ja bym w sumie wziął jakąś taką, jakąś słabą polską drużynę, nie wiem, jakie grają słabe. O cholera, nie wiem, wiem, że tam jest w Warszawie ta druga, nie, jest Legia i jest tam chyba Polonia, nie Polonia, nie wiem. Jest jakaś druga i wziąłbym tą drugą, gorszą, nie? I bym ją zrobił na topkę. Oczywiście to w ogóle z polskimi drużynami jest tak, że często różnie jest. Ja z tego co wiem, to powinienem w ogóle kibicować Lechowi, bo tak w cudzysłowie, bo ja mieszkam w okolicach Wrocławia i my mamy Śląsk Wrocław, a z tego co wiem, Śląsk Wrocław bardzo się lubi z właśnie Lechem. Kolejosz tak zwany. Kolejosz, Lech, Kolejosz, Kolejosz. Nie? Lech Poznań to jest ta drużyna, którą właśnie Dolny Śląsk, czyli właśnie Śląsk Wrocław bardzo się lubią. No. Tak przynajmniej kiedyś było, nie wiem jak teraz, może już się znowu biją, jak to się mówią.
Polonia Warszawa, no tak, to czyli dobrze pamiętałem. No i wziąłbym taką drużynę, zrobiłbym ją. Może kiedyś to zagram, nie? Zrobimy perfekcyjne. Lech jest bardzo się lubi z Legią. Naprawdę? To chyba nie w tym wymiarze, bo słyszałem, że się napieprzają mocno. Ale dobra, okej, to może. Ty się zmienia to wszystko. No ale widzę tą grę, tak patrzę sobie na nią, fajnie wygląda. Nie grałem w nią, przyznaję się bez bicia. Widziałem ją, ale nie grałem. Także no jest na pewno rozbudowane, bo tutaj z tych screenów widzę, że jest sporo opcji. No i to jest takie marzenie, jak to się mówi, można stworzyć drużynę, to jest fajne, nie, że bierzesz jakąś drużynę, która już istnieje, bo to jest chyba najciekawsze, nie, żeby wziąć coś, co jest klapą, albo nieudacznikiem i stworzyć z tego nieudacznika po prostu drużynę marzeń, która będzie miażdżyć, nie wiem, FC Barcelonę, czy tam jakieś inne drużyny takie, które już są nakokszone. Też nie wiem, naprawdę, ja mówię FC Barcelona, ale to dlatego, że jestem laikiem, bo FC Barcelona kiedyś była bardzo dobrą drużyną, tak jak na przykład Real Madryt, ale teraz wiem, że na przykład włoskie drużyny są bardzo dobre. Także kurczę, nie chcę tutaj narzucać swoich tematów. No, gadanie o piłce, to prawda. Też ja nie wiem, o czym mówię tak naprawdę, no nie znam się. Cholera. Chciałbym coś więcej powiedzieć na ten temat, ale no, moja wiedza kończy się na tym, że biegną na boisku i kopią piłkę. No i znam trochę zasad. Mniej więcej. Spalony, dośrodkowanie, jakieś rzeczy, nie? To mniej więcej wiem, jak to działa. Ale to dlatego, że raczej moi rodzice bardziej oglądają to i tam chcąc, nie chcąc się człowiek dowie. No ale dobrze, zmieńmy temat, bo o tej piłce rzeczywiście jest trochę dużo. Ja jestem typ człowieka, co sport woli robić niż oglądać. No to każdy, wiadomo, ma swoje różne podejścia. Brak wiedzy jeszcze nigdy nie powstrzymał nocnika od wypowiadania się. Znaczy, ja staram się nie wypowiadać bez wiedzy. To znaczy, jeżeli nie mam wiedzy, to o tym powiem. I na pewno powiem, że można mnie poprawić, bo wtedy prawda? No, nie warto wprowadzać innych w błąd. Ja nie chcę, to jest w ogóle ostatnia rzecz, którą chcę zrobić, wprowadzić kogoś w błąd. Zdarza mi się gadać jakieś głupoty, ale przyjmuję krytykę, tak jak tutaj Zenek ostatnio napisał o tym, że w Mariana Trench nigdy nie testowali. Możliwe. Nie wiem, cholera. Słyszałem tylko, że mogły być jakieś testy, nie? No bo kto by nam powiedział o tym? No nikt by nie powiedział, ale okej, jeżeli mówisz, że nie było, no to nie było, no. Nie będę się wspierał, nie mam potrzeby, także okej. O, przyszedł pan Maruda i nam radość z piłki zabiera, no. Powiem tak, ja w FIFA bym bardzo chętnie kiedyś zagrał tutaj. W ogóle z kimś bym zagrał w FIFA, tak żebym nie rozkurczył. Tak mocno, bo ja się naprawdę nie umiem grać w piłkę. Podam parę razy i tam strzelę bramę na łatwym. Fajna zabawa, ale trzeba umieć. Nawet jeśli chodzi o granie, to trzeba umieć, bo trzeba wiedzieć, gdzie podać, nie, kogo jak rozstawić. No, ogólnie jest to dosyć trudna sprawa. No chyba, że gramy, jest taki tryb Hero, czy jakoś tak, nie pamiętam teraz, jak się nazywało, że gramy jednym zawodnikiem i trzeba go nakokrzać. No to wtedy jest okej, to wtedy jest nawet fajna zabawa. To tak jak właśnie chyba w tym Football Manager to jest raczej takie ogólne, drużynowe, ale ta FIFA ma ten tryb Ultimate Star chyba się nazywa i on jest na temat jednego zawodnika i to jest fajne. Możemy na przykład grać jako najlepszy, nie wiem, strzelec, czyli właśnie ten napastnik. Możemy zostać takim Lewandowskim 2-0. No, ale to może na temat sportu skończmy, bo tak widzę, że przorany ten temat. Ale kiedyś można rzeczywiście
poruszyć jeszcze ten temat sportu. Fajna, fajnie, że grają, fajnie, że się dzieje, nie? Fajnie, że sport jest. Ja też lubię sobie pooglądać czasem. Przyznaję się, nie znam się na piłce, ale fajnie jest sobie pooglądać. Tylko po prostu od czasu do czasu, nie codziennie. Sport jest no jak każda rzecz w życiu. Chociaż nie wiem, czy takie szachy byłyby niebezpieczne, a są uznawane jako sport. Wybory kopertowe, no tutaj już tak czytam te wiadomości, staram się znaleźć jakiś temat, ale widzę dzisiaj taki właśnie dzień bardzo suchy. Wręcz najsuchszy. Ja ostatnio widziałem mecz lata temu, kiedy Zidane komuś z bańki wywalił. A, Zinedine Zidane. A, ten legendarny mecz. Nie wiem, z kim grali, ale to było niezłe, jak mu przypieprzył. Ja wiem, że jakiś zawodnik nawet kogoś kiedyś ugryzł, ale to jakieś dziwne opcje są. Nie rozumiem trochę tego. Dla mnie w ogóle unikalnym jest to, że takie rzeczy się wydarzają. No teraz sobie patrzę, Stop COVID jest taka aplikacja, nie polecam instalować nikomu, ja mam ją tylko dlatego, bo ja jestem testerem. Chcę zobaczyć, czy ona rzeczywiście kiedyś mi pokaże, że się zaraziłem, albo mogłem się narazić. Także spokojnie, to ja wiem, że ona jest słaba, ale piszę tutaj raport codzienny i mam informację na temat szczepień, plus 420 tysięcy dziennie. Czyli chyba dzisiaj. Pierwsza dawka no to jest 243 tysiące, no tam z hakiem wiadomo, ale nie chcę się tam już dokładnie. Zakażeni 2100, no trochę poniżej 2100 osób. Ozdrowieńcy 3400, ogólnie zaokrąglam, żeby nie było. Ja ostatnio widziałem mecz, jak grał Kapitan Tsubasa. O, Kapitan Tsubasa, jest ta gra. Też to widziałem. Kapitan Tsubasa, całkiem dobra gra. Bo to chyba gra była pierwsza, nie? Czy anime? To jest dobre pytanie. Co było pierwsze, anime czy gra? Tak jak na przykład było Inazuma Eleven, to Inazuma Eleven pierwsza była gra, a nie anime. Trzeba ruszyć dupsko. No, ja bym poszedł. Nawet pojechałbym gdzieś. Jak zbiorę donaty, to będę ruszał się rowerem. Żartuję. Nie, muszę wymienić ten cały czas. Cały czas o tym powtarzam, ale tutaj dużo osób dochodzi, więc powtórzę jeszcze raz, że zębatkę potrzebuję wymienić. I wtedy będę mógł nawet jakąś audycję zrobić, bo mam stojak, mam tą rzecz na rower. Także ja mogę spokojnie robić podczas jazdy. Mam słuchawki, które mają mikrofon, dlatego będę testował to. Słychać rzeczy, które się dzieją, także nie martwcie się. To nie jest tak, że jak mam te słuchawki, to się odcinam od tego, co się dzieje, bo one mają tryb właśnie specjalny, w którym ja słyszę, co się dzieje wokoło. Pierwsza była kura. Jan Diabeł II nie umie odpalić na dwóch streamach jednocześnie. Trochę to dziwne, a z Trojestnego Radia są powtórki audycji, a na YouTubie na żywo jest audycja. To nie jest problem tego. Raczej ja nie mam dostępu do tej opcji. A druga, ja mógłbym nawet ogarnąć, jak to zrobić, żeby poszło na dwie audycje. To musiałbym po prostu dostać od krawca informacje jakieś. To znaczy dostęp do tego, to mógłbym robić bez problemu, tylko ja musiałbym się dogadać, bo to jest dla mnie to, że ja nie mam ani informacji, ani także jak będzie okazja, to spróbuję skonfigurować, oczywiście jak dostanę dostęp. Także tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o mnie, jestem w stanie robić audycję też na radio, bo musiałbym to ogarnąć. Jak całą kasetę zębatek, czy tylko jedno? Cała kaseta. Tak. To jesteś ty. Tak, to jestem ja, Gumball. Nawet chyba. W ogóle polecam, jeżeli taki tip życiowy, chociaż nie zawsze działa, ale w wypadku mnie działa. Jeżeli nie wiecie, kto prowadzi, to sprawdźcie donaty.
a przynajmniej link do donate'ów, to tam piszę. Na przykład w moim jest Flavored Gumball, także od razu wiecie, że to Flavored Gumball nadaje. Ogólnie mam już na Allegro wyhaczone. Zaraz